0: Wojciech Król jest posłem od 2015 roku. W 2024 roku został przewodniczącym Rady Mediów Narodowych. W ubiegłym tygodniu szef Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej poseł Zbigniew Konwiński poinformował, że Król został zawieszony w prawach członka klubu, a tym samym przestał być jego wiceprzewodniczącym. Import węgla do Polski mocno rośnie. W pierwszym półroczu sprowadziliśmy ponad 3 miliony ton. To o 168% więcej niż rok wcześniej. Tak wynika z danych Agencji Rozwoju Przemysłu. Problem w tym, że rosnąca niepewność na rynku surowców przez sytuację międzynarodową może sprawić, że ceny energii i także opału przed zimą mogą pójść znacznie w górę. O szczegółach opowie Szymon Kępka.
1: Co ciekawe, większy import nie oznacza dziś automatycznie droższego węgla. Ceny rynkowe utrzymują się w okolicach 300 zł za tonę, podczas gdy koszt krajowego wydobycia bez dopłat to już 1000 zł. Jakub Wiech, podcast Elektryfikacja.
2: Te 3 miliony ton węgla, które napłynęły w pierwszym półroczu tego roku, to jest nic w porównaniu ze standardami importowymi, jakie mieliśmy jeszcze w latach 2022-2023, kiedy to do Polski w tym okresie dotarło łącznie 30 milionów ton węgla.
1: Presję na ceny może zwiększać popyt przed zimą, szczególnie jeśli gaz i inne źródła ogrzewania pozostaną drogie, a to może sprawić, że węgiel podrożeje, mówi analityk rynku wydobycia Jakub Szkopek z Erste Securities.
3: Ten ruch cenowy gdzieś tam, jeśli miałbym wstawić tak powiedzmy do końca roku, to raczej bym oczekiwał, że te ceny mogą pójść w górę, więc im szybciej, że to tak powiem, się kupi, tym będzie się na pewno, tym lepiej się na tym wyjdzie.
1: Najwięcej węgla Polska importuje z Kazachstanu i z Kolumbii. Szymon Kępka, TOK FM.
0: Generalny wykonawca Polskiej Elektrowni Atomowej rozpoczyna szerokie poszukiwania pracowników. Firma Bechtel przygotowuje wirtualne targi pracy. Poszukiwani są przedstawiciele wielu branż. Liczba zatrudnionych przy tej strategicznej inwestycji w szczytowym momencie będzie liczona w tysiącach. Paweł Razewicz.
4: Rękę do budowy pierwszej polskiej elektrowni atomowej przyłożyć muszą fachowcy z bardzo różnych dziedzin, mówi reprezentujący firmę Bechtel Maciej Dzwonnik.
5: W przypadku tak dużego projektu jak projekt jądrowy, te potrzeby są bardzo szerokie. Od administracji przez inżynierię środowiska, elektrotechnikę, automatykę, energetykę, inżynierię lądową, logistykę, architekturę. Tego jest naprawdę bardzo dużo.
4: W tym momencie gotowych ofert jest kilkadziesiąt.
5: Natomiast z każdym tygodniem ich przebywa i jest coraz więcej. Wprost proporcjonalnie do postępów projektu docelowo będziemy zatrudniać nawet ponad 11 tysięcy ludzi.
4: Pomóc w tym mają wirtualne targi pracy, które odbędą się na początku października, ale udział w nich zainteresowani muszą zgłosić do końca tygodnia. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
0: Kolejne informacje w TOK FM o 3:00. Dzień w całym kraju z przewagą chmur, z przejściowymi rozpogodzeniami głównie na zachodzie. Wszędzie dziś deszczowa aura, najwięcej opadów na południowym wschodzie, a na Pomorzu miejscami burze. Termometry pokażą dziś od 16 do 19 stopni, nieco cieplej na krańcach południowo-wschodnich, tam do 21 stopni.
6: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
7: Rozpoczynamy pierwszą dzisiaj odsłonę magazynu EKG. Rafał Hirsch, witam bardzo serdecznie. Co dzieje się na rynkach finansowych? WIG20 w tej chwili spada o 0,9%. Na rynku walutowym jest spokojnie. Dolar 3,76, euro 4,34 zł. Ropa naftowa trochę tanieje dzisiaj. Baryłka ropy Brent 107,5 dolara, i to jest o ponad 1% mniej niż wczoraj. Gaz na rynku europejskim drożeje o ponad 1%, 81 euro i 20 eurocentów. Tak wygląda ta sytuacja. Generalnie to nie wygląda optymistycznie, to co się dzieje na rynkach energii generalnie. W naszym studiu gość pan Grzegorz Onichimowski, prezes zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Generalnie wiem, że pan bardziej jest od strony energii elektrycznej, sieci elektroenergetyczne, ale nie mogę nie zapytać, bo wczoraj Saudi Aramco ogłosiło, że wstrzymuje czy też ogranicza dostawy ropy do Europy, więc na rynku paliwowym za chwilę zrobi się problem jeszcze większy niż do tej pory. Pana zdaniem grozi nam już nie tylko to, że będzie drożej, ale czy faktycznie realne jest zagrożenie, że zacznie brakować na przykład oleju napędowego w Europie, w tym także w Polsce?
8: O ile wiem, nie ma takiego zagrożenia dla Polski, ale faktycznie może być takie zagrożenie dla Europy, szczególnie, że no, chodzą pogłoski co do ograniczania przez Stany Zjednoczone eksportu oleju napędowego w sytuacji, kiedy dzisiaj Stany Zjednoczone są największym eksporterem tego tego paliwa. I to byłby rzeczywiście poważny problem, szczególnie dla tych krajów, które mają ograniczone możliwości rafinacyjne.
7: A jeśli chodzi o system energetyczny, tutaj z kolei dość istotną rolę cały czas odgrywa gaz, prawda? Generalnie gaz miał być takim paliwem przejściowym pomiędzy węglem a atomem w przyszłości. I ten gaz drożeje bardzo wyraźnie, jest o ponad 100% droższy niż rok temu. Tutaj zagrożenie polega tylko na tym, że koszt produkcji energii w elektrowniach gazowych rośnie, więc prąd też podrożeje. Czy tutaj też mogą wystąpić jakieś braki na rynku gazowym?
8: Jeśli chodzi o Polskę, to nie będzie takich braków, na pewno. Nasze magazyny są w zasadzie zapełnione. Jeśli chodzi o inne kraje, no to tutaj już rzeczywiście różnie mówią na ten temat, ponieważ stopień zapełnienia magazynów, chociażby w Niemczech, jest stosunkowo niski, jest niższy niż był w poprzednich latach. I potencjalnie takie zagrożenie istnieje. Ale chciałbym zwrócić uwagę, że Niemcy na przykład przez ostatnie 2 lata bardzo poważnie o 50% zwiększyli produkcję z elektrowni wiatrowych. Więc bardzo dużo zależy również od pogody. Mhm. Jeśli, jak mówią meteorolodzy, ze względu na El Niño będziemy mieli zimę wieczną i mokrą, a nie specjalnie zimną,
7: to damy radę.
8: To Europa da spokojnie radę, tak. Wtedy tak.
7: Chociaż to nie jest najwygodniejsza sytuacja, kiedy wszystko zależy od pogody. Jeśli chodzi o nas system energetyczny, okej, no to jeśli chodzi o to zagrożenie, czy zabraknie, to tutaj raczej nie powinniśmy się w tej chwili tego obawiać, ale drożej będzie, jak rozumiem, tak? Będą wchodzić od nowego roku nowe taryfy z Urzędu Regulacji Energetyki. Należy oczekiwać podwyżek cen prądu dla gospodarstw domowych, podwyżek cen gazu i ogrzewania dla gospodarstw domowych?
8: Sytuacją podwyżek cen kontraktów na energię elektryczną na przyszły rok, bo to jest podstawa, od której prezes URE zaczyna, jak negocjuje taryfy ze spółkami, mamy do czynienia dopiero niedawno. W związku z tym ta średnia z kontraktów na przyszły rok, od której wychodzi prezes URE, czyli od początku notowania na rok 2027 do zamknięcia tych kontraktów na rok 2027, ona specjalnie nie wzrośnie. I można powiedzieć, że jakby zagrożenie na jakieś radykalną podwyżką nie ma. Na pewno spółki będą chciały nieco więcej. Mhm. Ale zobaczymy, jak to się zakończy. Uważam, że dużej podwyżki na pewno nie będzie. Przy czym szczególnie tych, którzy dużo energii elektrycznej zużywają, zachęcam również do tych wszystkich produktów, które oferują spółki energetyczne, czyli tak zwanych taryf dynamicznych, szczególnie tych taryf, które mają również tak zwany cap od góry, bo spodziewamy się, że szczególnie wiosną, kiedy już będzie sporo słońca, a dalej będą działać elektrociepłownie, ceny na rynku mogą być bardzo, bardzo niskie i to będzie, sądzę, bardzo zachęcające, szczególnie dla tych, którzy na przykład używają pompy ciepła i potrzebują tej energii elektrycznej do ogrzewania swoich domów.
7: Mówił pan, że nie powinniśmy się oczekiwać wyraźnych, dużych podwyżek, ale rozumiem, że małe podwyżki wchodzą w grę, tak?
8: Trudno mi powiedzieć. Nie chcę tu wchodzić w rolę prezesa URE.
7: A ta średnia, którą urządzie...
8: Ja myślę, że będą jakieś drobne być może podwyżki, ale one mogą być skompensowane z kolei obniżką kosztów sieciowych, czyli tej części sieciowej.
7: Mhm. Mówił pan, że urząd bierze pod uwagę nie to, co się teraz dzieje, tylko średnią. To jest taka średnia za cały ten rok, czy ona sięga jeszcze bardziej wstecz?
8: To jeszcze nawet bardziej wstecz. To jest średnia w ogóle z notowań kontraktów na rok 2027. One się oczywiście zaczynają 2 lata wcześniej.
7: Właśnie.
8: One się zaczynają 2 lata wcześniej, ale płynność na tych kontraktach na 2 lata naprzód jest niewielka. To trzeba powiedzieć. A oczywiście tutaj
7: średnia ważona wolumenem obrotu.
8: Tutaj się mówi mówi o średniej ważonej wolumenem obrotu. Ona chyba, z tego co jeszcze pamiętam z czasów, kiedy się tym zajmowałem, była najwyższa gdzieś w połowie roku. A wtedy jeszcze te kontrakty nie były tak wysoko, jak są dzisiaj.
7: Tak, bo w tej chwili mamy w taryfie cenę prądu 495 za megawattogodzinę dla gospodarstw domowych i ona była ustalana wtedy, kiedy na rynku hurtowym cena była w okolicach 430 gdzieś tam, a teraz jest 580, więc jest jakby wyraźnie wyżej i powyżej 500 zł jesteśmy od sierpnia. No to rzeczywiście to nie jest jakiś... Czyli jest nadzieja, że nie będzie tak źle jednak, tak? Bo na przykład była też już pierwszy taki szacunek, pierwsza prognoza ze strony biura maklerskiego PKO-SA mówiąca o tym, że oni patrząc w te swoje Excele, wyliczyli, że ceny prądu w taryfie dla gospodarstwa domowego mogą pójść w górę o 19% w przyszłym roku.
8: Nie sądzę.
7: Przesadzają trochę?
8: Zdecydowanie.
7: Jeśli chodzi o taki troszeczkę dłuższy horyzont, to też wydaje się, że jest problem po tym, czego doświadczyliśmy w tym roku, bo system mamy zorganizowany w taki sposób, że no, cały czas jednak węgiel jest bardzo istotny, prawda? I idziemy w stronę energii atomowej, która pojawi się w jakimś tam momencie w przyszłości. I jest cały czas OZE, które oczywiście znaczenie odnawialnych źródeł rośnie, ale te źródła są niestabilne jakby naturalnie, więc nie mogą być w podstawie całego systemu. Więc pomiędzy węglem a atomem miał być gaz i doświadczenia z tego roku są takie, że no OZE okej, ale to cały czas nie może być podstawa. Od węgla to odchodzimy i tutaj chyba nie ma szans na zmianę tej polityki. Gaz nagle podrożał o ponad 100% i patrząc od strony rachunku ekonomicznego, to już nie jest chyba taka fajna alternatywa, jak się wydawało jeszcze 2 lata temu.
8: No tak, ale...
7: A atom z kolei w tym roku widzieliśmy w Europie, że elektrownie atomowe trzeba wyłączać, bo nie ma wody, nie ma czym chłodzić, tak? Zresztą u nas elektrownie węglowe też trzeba było wyłączać ze względu na problem hydrologiczny, więc...
8: Tak, to prawda.
7: Jaka jest droga wyjścia z tego?
8: Droga wyjścia jest moim zdaniem tylko jedna. Musimy stawiać na, niestety, może dla niektórych, ale sądzę, że nie ma innego rozwiązania, na te pogodozależne źródła energii. I powiem tak, nie ma już dzisiaj czegoś takiego jak podstawa. Dlatego, że owszem, są klienci, którzy potrzebują stabilnej dostawy energii elektrycznej cały czas, mniej więcej w tej samej ilości, na przykład niektóre typy data centers, czy przemysł hutniczy. I dla nich oczywiście jakimś rozwiązaniem, na przykład mogą być małe elektrownie jądrowe, te SMR-y, bo to jest technologia, która w tej chwili się dosyć szybko rozwija i myślę, że długoterminowo jest jakąś alternatywą. Natomiast nie ma czegoś takiego, że węgiel zostanie zastąpiony przez gaz. Gaz we wszystkich naszych projekcjach, a my dosyć szczegółowo projektujemy system energetyczny kilkanaście lat do przodu, czyli projektujemy każde 15 minut w różnych scenariuszach pogodowych, to te elektrownie gazowe w połowie lat 30. będą tak naprawdę działały przez kilkanaście, a co najwyżej kilkadziesiąt dni w roku, wtedy kiedy występuje zjawisko tak zwanej Dunkelflaute, ładne niemieckie, niemiecka nazwa.
7: Czyli nie ma słońca,
8: Ani słońca, ani wiatru. I to przez dłuższy czas. Bo nie zapominajmy, że wprawdzie źródła odnawialne są zależne od pogody, ale bardzo rozwija się sektor magazynów energii. Mamy w tej chwili mnóstwo wniosków przyłączeniowych i Polska do roku 2030 będzie miała już ponad 10 gigawatów tylko w tych dużych magazynach energii. A jeszcze wielu z nas, ja też do nich należę, instaluje sobie w swoich domach magazyny energii po to, żeby właśnie na przykład fotowoltaika w dzień słoneczny służyła im do późnego wieczora, a nie tylko wtedy, kiedy świeci słońce.
7: No tak, ja rozumiem, że większość tych magazynów to są takie magazyny, które właśnie załatwiają nam równowagę w wymiarze dobowym, tak? Czyli
8: tak,
7: w ciągu dnia się zgromadzi i wieczorem to wykorzystamy.
8: One są na parę godzin, ale bardzo często nasz problem polega na paru godzinach, bo chociażby przy coraz cieplejszych wieczorach, czy tak zwanych tropikalnych nocach, coraz częściej mamy wydłużony okres działania klimatyzacji,
7: tak,
8: która nie działa do godziny 17 czy 18, tylko do 21, 22. No i wtedy magazyny energii mogą nam tutaj ten problem zmitygować. To bardzo dobrze widać po takich chociażby rynkach jak Teksas czy Kalifornia, gdzie są bardzo duże już wolumeny tych magazynów energii. I rzeczywiście ten taki typowa krzywa cenowa i wzrost gwałtowny cen i wzrost importu z sąsiednich Stanów, który następował w godzinach wieczornych, dzisiaj już jest de facto mitygowany przez magazyny energii.
7: No tak, ale z drugiej strony, jak się wydarzy nam ta flauta, Duncan po niemiecku, czyli tam środek listopada, tak, jest ciemno, szaro, nie ma słońca i nie wieje, to rozumiem, że tutaj, i to jest przez ileś tam dni z rzędu, nie wiem, 7 dni z rzędu na przykład, to rozumiem, że tutaj magazyn nie rozwiąże.
8: Tak, problemu. No i wtedy wchodzi w grę gaz.
7: Bo on się nie będzie miał kiedy naładować.
8: Wtedy wchodzi w grę gaz, oczywiście, bo nie atom, bo nie ma sensu budować elektrowni atomowej, która będzie działała kilkadziesiąt dni w roku, zgódźmy się. Bo tutaj koszty kapitałowe są bardzo wysokie, natomiast koszty paliwa są bardzo niskie, więc taka elektrownia powinna działać w zasadzie właśnie w tej podstawie, czyli 365 dni w roku, jak się minus ewentualnie jakieś remonty. Natomiast właśnie tak jak powiedziałem, gaz nie zastąpi węgla w tym znaczeniu, że te elektrownie gazowe będą działały tak długo, jak zwykły działać elektrownie węglowe, bo dzisiaj już nawet przy tej ilości, to może jest ciekawe, niewiele osób o tym wie, przy tej ilości OZE, które mamy w systemie, większość polskich bloków na węgiel kamienny działa 30% czasu bądź krócej. Mhm. Więc już dzisiaj...
7: Tak jak wiatrak mniej więcej.
8: Tak, więc już dzisiaj ta energetyka węglowa zmaga się z olbrzymim problemem właśnie zyskowności, czy też braku zyskowności i musimy pomagać jej poprzez rynek mocy, bo czas działania tych bloków węglowych no, gwałtownie się skraca.
7: Bardzo dziękuję. Pan Grzegorz Onichimowski, prezes Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych, był naszym gościem.
8: Dziękuję bardzo.
9: Patrycja Maciejewicz, a ze mną na łączach jest już pani dr Małgorzata Bonikowska, Centrum Stosunków Międzynarodowych. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Rozmawiamy no, już jakąś chwilkę po orędziu Urszuli von der Leyen na temat stanu Unii Europejskiej. Ten temat już w Radio Tok FM się przewijał, natomiast chciałam panią zapytać, jak pani ocenia to, co wynika z tego orędzia o stanie gospodarki. Bo Ursula von der Leyen powiedziała, że Unia jest silna. Czy tak samo możemy powiedzieć o stanie unijnej gospodarki?
10: Ja muszę powiedzieć, że ponieważ jestem też pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego, jesteśmy tutaj na zjeździe europeistów w Poznaniu i wszyscy właśnie komentują i dyskutują o tym orędziu. I można powiedzieć tak, no dużo jest oczywiście bardzo mocnych słów. Jest widać, że w takiej narracji, w komunikacji przewodnicząca Komisji Europejskiej no, bardzo to dobrze zarysowuje. Natomiast no, praktyka niestety nie do końca za tym idzie, no bo w kontekście gospodarczym mamy cały czas przeregulowaną tą gospodarkę. Deregulacja następuje, ale bardzo wolno. Raport Draghiego, Letty, my też żeśmy napisali raport, jest cała masa różnych innych analiz, raportów, które mówią, co tutaj zrobić, żeby ta gospodarka europejska stała się bardziej konkurencyjna. Tymczasem wdrażanie tych postulatów i tych wszystkich wniosków czy rekomendacji no pozostaje ciągle na bardzo niskim poziomie. W przypadku raportu Draghiego to jest około 10%, jak wyliczono, z tych rekomendacji. Więc no, wydaje mi się, że daleko nam jeszcze do tego, żeby można było powiedzieć, że gospodarka krajów unijnych znalazła sposób na takie odbicie, bo to jest ciągle silna gospodarka, ale my musimy pracować na lata do przodu. To, że dzisiaj Unia Europejska jest drugą potęgą handlową świata, to jest prawda. Jako całość mamy wspólną politykę handlową i widać, jak to bardzo jest skuteczne wtedy, kiedy działamy razem. Mamy też wspólną politykę celną, co między innymi jest ciekawym odkryciem dla Donalda Trumpa, że tutaj Europa w kwestii ceł no, broni się razem. Natomiast jednocześnie ze względu na wzrost cen energii spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, no bo to wojna w Ukrainie, rosyjski atak, prawda, konieczność odcięcia się od Rosji, tego uzależnienia energetycznego, a to była jednak tania ropa i gaz. Dodatkowo teraz konflikt, wojna w Iranie i turbulencje wokół dostaw z Zatoki. no to wszystko sprawia, że Europa czuje się tym bardziej uzależniona od dostaw z zewnątrz, bo my jako europejskie złoża, my nie mamy tych złóż wystarczającej ilości. Główni nasi dostawcy dzisiaj ropy i gazu to jest Norwegia i Stany Zjednoczone, no i oczywiście też i Zatoka, ten region. Natomiast docelowo my byśmy chcieli być bardziej niezależni. To powoduje, że tym bardziej musimy myśleć o przekształceniu naszej gospodarki na źródła alternatywne energii, bo to nie tylko jest wtedy energia, ale to jest także niezależność, bo nie musimy bazować na dostawach zewnętrznych. No ale to jest z kolei długa droga i bardzo kosztowna, więc no, generalnie rzecz biorąc mamy tutaj mnóstwo znaków zapytania, a biznes europejski odczuwa właśnie to, że jest niekonkurencyjny, więc wydaje mi się, że akurat w obszarze gospodarczym to przemówienie było słabsze niż w tych kawałkach, które mówiły o bezpieczeństwie, o internecie i ochronie Europejczyków. No i w ogóle komunikacyjnie ten przekaz był bardzo dobry Ursula von der Leyen.
9: Powiedziała pani o energii, której Europa potrzebuje, tańszej energii. No, moje wrażenie jest takie, że poza tym, że nie mamy dostępu do tych źródeł energii, które byłyby, zapewniałyby efektywność naszemu przemysłowi między innymi, no to także Europa jest ekonomicznie uwięziona w czymś takim, jakby w takim fliperze pomiędzy Stanami i Chinami. Trochę ta rywalizacja pomiędzy tymi dwiema potęgami też kształtuje nasze warunki ekonomiczne. Czy tutaj pani znajduje jakieś momenty, w których Ursula von der Leyen odnosiła się do tej osi podziału?
10: No, ja myślę, że w ogóle widać, że jest poszukiwanie tych elementów suwerenności Europy. To bardzo mocno też wybrzmiało w tym orędziu, czyli że Europa idzie w kierunku stanięcia na własne nogi. To jest bardzo dobry postulat. Europa idzie ewidentnie w obszarze big techów i innowacji w kierunku tego, żeby się po pierwsze uniezależnić, w tym przypadku no, przede wszystkim od dominacji amerykańskiej, co nie znaczy, że chcemy iść na wojnę, tylko chcemy doprowadzić do sytuacji, w której te amerykańskie big techy nie są aż tak dominujące, a jednocześnie, to jest ogromne tutaj dla nas istotne, chcemy doprowadzić do tego, żeby były także europejskie firmy, które są w stanie konkurować z tymi gigantami. To jest oczywiście bardzo słuszny postulat. Jest pytanie tylko, czy jesteśmy w stanie to zrobić, prawda? I tutaj te kwestie podejścia z kolei do europejskiego myślenia o gospodarce no nie są zbyt optymistyczne, bo cały czas mamy dominowanie jednak tego modelu, gdzie my regulujemy, prawda? Z jednej strony w przypadku AI-a w sumie jest to pewnie konieczne. Mamy AI Act i też tak postulat w ogóle całej branży, że to się tak szybko rozwija, że nie można przespać tego momentu, który żeśmy właśnie przespali w przypadku big techów, które się rozwijały zupełnie nieskrępowanie. No i doszliśmy do sytuacji, w której one są tak silne, że no niezwykle trudno cokolwiek wymusić, a jednocześnie, no, żeby rozwijały się rozwiązania oparte o AI, to musimy też no, pozwolić na to, żeby w pewien sposób no, nieograniczony, a przynajmniej ograniczony nie w dużym stopniu można było to robić. Więc jesteśmy trochę w takich kleszczach. Z jednej strony chcemy i powinniśmy regulować, ale nie wiemy, jak to zrobić, żeby nie udusić, prawda, czy nie utrudnić życia, zwłaszcza, że będzie to dotyczyć tylko Europy, a przecież cały świat dzisiaj rozwija je i nie chcemy się znowu dać w kolejnym obszarze prześcignąć, prawda, zwłaszcza właśnie Amerykanom i Chińczykom, którzy idą bardzo szybko. No a jeżeli chodzi o energię, źródła tej energii, no to to jest podstawa wszystkiego, co się dzieje, także w gospodarce, prawda? No bo to są i ceny prądu, i ceny benzyny, i no jakby
9: dostępność tych surowców.
10: I dostępność, no ale także właśnie niedostępność, czyli to, że mamy obecnie wyższe ceny tych surowców, a co za tym idzie, wyższe ceny wszystkiego. Więc to jest ogromny znak zapytania, jak Europa może rozwiązać ten węzeł gordyjski, będąc jednocześnie sama pozbawiona źródeł energii w wystarczającym stopniu. My do tej pory jesteśmy skazani na kupowanie, prawda? Mamy trochę, ale niewystarczająco, a jednocześnie nie doszliśmy jeszcze do tej sytuacji, w której te alternatywne źródła energii w stosunku do ropy, gazu, czy także nawet węgla byłyby w taki sposób już rozwinięte w Europie, żeby można było na tym bazować. To cały czas jest okres przejściowy, wymagający głębokich inwestycji. I biznes się burzy, no bo mówi, że inni tak tego nie robią. I przykładem są Chiny. Chiny są największym trucicielem, największym konsumentem też ropy, gazu, także węgla, ale jednocześnie Chiny najwięcej przeznaczają na świecie w inwestycje właśnie, na inwestycje w te alternatywne źródła energii, czyli oni wiedzą, że też powinno się to robić, bo to też im daje notabene niezależność. Chińczycy też nie mają wystarczających źródeł energii na swoim własnym terytorium, stąd ta powszechnie wiadoma taka kolonizacja nowego typu, czyli penetracja Afryki, penetracja Syberii i tak dalej. No od dawna już przecież to Chińczycy robią. Natomiast nie zmienia to faktu, że Europa nie robiła tego na takiej skali i od tak dawna. Prawda? I to jest dla nas dzisiaj trudna sytuacja, no bo ze wszystkich stron niejako jesteśmy troszkę prześcigani. Ale z drugiej strony pamiętajmy, nie dajmy się też zwieść, Europa jest nadal gospodarczo bardzo silnym kontynentem. O handlu już mówiłam, ale też trzeba pamiętać, Europa razem, Unia Europejska, to jest 15% światowego PKB, więc my jakby myśląc o tym, myślimy przede wszystkim o tym, co będzie za parę lat, prawda? Za 10 lat. Bo wiadomo, że decyzje dzisiaj podejmowane to są decyzje, które owocują w przyszłości.
9: Powiedziała pani o tym, o tej energii i dostępie i o dominacji Chin. I tutaj Ursula von der Leyen ma taką odpowiedź, bo zapowiedziała utworzenie Europejskiej Korporacji do Spraw Surowców Krytycznych. Jak się pani ten pomysł podoba? Także w kontekście sposobu, w jaki Unia działa, taki odgórny, scentralizowany, można by powiedzieć.
10: Sposób odgórnie scentralizowania czasami się bardzo przydaje. Świetnym przykładem była pandemia, kiedy okazało się, że no w zasadzie nie ma jak z tym wirusem walczyć skutecznie niż tylko razem. I w tym momencie bardzo szybkie działanie właśnie Komisji Europejskiej, osobiście Ursuli von der Leyen, umożliwiło zrobienie w ciągu 60 dni zamówienia na szczepionki, potem równomiernie rozłożenia tych szczepionek, to wszystko państwo pamiętają pewnie, bo to było zaledwie kilka lat temu, na wszystkie państwa członkowskie, czyli bez względu na to, czy ktoś miał, czy nie miał u siebie producenta takich szczepionek, to i dostawa tych szczepionek, czy dostępność, jak i również równomierność, to, że one były do wszystkich krajach dostępne, były równe dla nas wszystkich wewnątrz Unii, a potem nawet byliśmy w stanie się tym dzielić z krajami rozwijającymi się. I teraz jakby w podobny sposób zbiorowy Europa próbuje teraz działać w sytuacji, w której my jesteśmy co do zasady właściwie trochę odsunięci od tego rynku metali ziem rzadkich. To też wynikało z myślenia w latach 90. i 2000, że w zasadzie tutaj nie ma żadnych zagrożeń. Ja sobie przypominam Europejską Strategię Bezpieczeństwa, tą pierwszą z roku 2003, gdzie było napisane w preambule, że Europa nigdy nie była tak bezpieczna jak wtedy. No i że właśnie nie ma tych zagrożeń, więc myśmy się nie spodziewali.
9: Halo?
10: Wierzyliśmy w globalizację, czyli w taką sytuację, w którą będziemy mieli w skali globalnej możliwość, prawda, nieskrępowanego wymiany surowców, wymiany towarów. A teraz się okazało, że w sytuacji, kiedy nie ma tego zaufania międzynarodowego i globalizacja, no nie chcę powiedzieć stanęła, ale co najmniej została mocno poturbowana. Dzisiaj raczej obserwujemy regionalizację gospodarki niż taką pełną globalizację. Świetnym przykładem jest Światowa Organizacja Handlu, która w zasadzie nie działa. No to nagle się okazało, że jak taki kraj jak Chiny ma dostęp do tych metali w sposób no, ewidentnie dominujący, to może być jakiś problem dla innych, prawda? 9 lat temu się w takich kategoriach nie myślało. No i w tym przypadku ja byłabym skłonna do tego, żeby jednak myśleć, że takie rozwiązanie wspólne i odgórne ma zdecydowanie plusy. Pod warunkiem, że będziemy w stanie stworzyć też odbiór tego wewnątrz Unii Europejskiej, nie na zasadzie rywalizacji i dążenia do tego, żeby te narodowe gospodarki się w tym momencie wzmocniły, tylko żeby to też równomiernie rozkładać na wszystkich, czyli mamy 27 państw członkowskich. W praktyce jest też pytanie, jak to ma wyglądać, bo dzisiaj usłyszeliśmy pomysł, który moim zdaniem jest bardzo ciekawy. Natomiast no, jak to zawsze bywa, wszystko zależy od szczegółów realizacyjnych takich idei.
9: No i jeszcze jeden ciekawy pomysł, który na pewno w wymiarze politycznym ma duże znaczenie, ale myślę, że i w gospodarczym możemy podywagować o to, by Kanada stała się członkiem stowarzyszonym Unii Europejskiej. Czy to jest taki moment, w którym Europa może trochę rozszerzyć swój zasięg?
10: Ja odbieram to bardziej w kategoriach symbolicznych. To jest taki sygnał głównie w obszarze wartości i tego wzmocnienia takiego sojuszu państw, które myślą podobnie. Kiedyś Amerykanie byli tutaj takim liderem, nazwijmy to, tego świata demokratycznego. Za Joe Bidena to było bardzo wyraźnie widoczne, kiedy Rosja napadła na Ukrainę, bo Amerykanie bardzo mocno przejęli przywództwo obozu demokratycznego. Joe Biden nawet zrobił szczyt państw demokratycznych. No, ale my też pamiętajmy, że tego typu system jest w mniejszości dzisiaj na świecie. Jak mamy około 200 państw, to zaledwie 70 pary to są demokracje i to jeszcze ponad 50 ma duże wady czy pewne wyzwania związane z funkcjonowaniem tego ustroju. Natomiast Kanada niejako wypełniła i premier Kanady Mark Carney trochę taką pustkę po tym przywództwie amerykańskim, które dzisiaj poszło w inną stronę za Donalda Trumpa. No i właśnie to Kanada daje takie sygnały, że absolutnie podziela to myślenie takie właśnie europejskie, które my uważamy za naszą ogromną wartość, prawda, że chcemy zachować w tym świecie coraz bardziej skomplikowanym, gdzie zaczęła się liczyć siła i to taka brutalna siła i to już nie tylko pokazuje Rosja, ale też nam pokazują Stany Zjednoczone i to jest siła, która jest używana zarówno w obszarze militarnym, na rozwiązanie w Wenezueli, uderzenie na Iran, ale to jest także rozwiązanie używane w sferze gospodarczej, no bo te wszystkie cła, które zapowiadał Trump i używanie w ogóle siły Ameryki, gospodarki amerykańskiej do celów politycznych, no to tego wcześniej w takiej skali brutalnie widać nie było. Ameryka oczywiście zawsze miała sposoby na to, żeby ze swoimi sojusznikami negocjować w sposób mocny, no ale wszyscy państwo przyznają, że to jak rządzi Ameryką Trump, no to w skali globalnej nam postawiło ogromne wyzwania. I w tym momencie Kanada jest takim krajem, który Europa może powiedzieć, no nasz kraj braterski, chcemy, aby podkreślić tę więź, prawda? Stąd to ciekawe bardzo rozwiązanie takiego stowarzyszenia, które nie jest tym samym, co do tej pory było, prawda, umową stowarzyszeniową, która zawsze prowadziła potem do rozmów o członkostwie.
9: I do tego, my będziemy pewnie jeszcze wracać, ponieważ czas nam się kończy. Musimy w tym momencie naszą rozmowę przerwać. Dziękuję serdecznie pani dr Małgorzata Bonikowska, Centrum Stosunków Międzynarodowych. To jest program EKG, magazyn EKG. Patrycja Maciejewicz, a ze mną w studio jest pan Jan Dziekoński, główny ekonomista serwisu rynekpierwotny.pl. Dzień dobry.
11: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
9: Mamy rewolucję na rynku kredytów, a może nawet szerzej na całym rynku finansowym. WIBOR, wskaźnik, który wszyscy znają, kończy swój żywot. Od 1 stycznia będziemy mieć nowy wskaźnik POL-STR. Z czego wynika ta zmiana?
11: Jest to szersza reforma, która w Polsce już była przygotowana od kilku lat, bo wcześniej jeszcze inny wskaźnik miał zastąpić WIBOR, to był WIRON, ale tu nastąpił pewien krok wstecz. To się wzięło z dawnych lat, jeszcze okolic kryzysu finansowego, kiedy w Wielkiej Brytanii następowało, okazało się, że możliwe jest sterowanie wskaźnikami wybiegającymi w przyszłość, takim jak właśnie WIBOR, to był LIBOR w tamtym przypadku, London Interbank Offer Rate. W dużym skrócie te wskaźniki były potencjalnie podatne na manipulację rynkową. W Polsce nigdy nie wykazano takich manipulacji, nigdy nie było z tym problemu, ale systemy, raczej rynki finansowe jednak poszły w stronę wymiany tych wskaźników na takie patrzące na faktyczne transakcje wstecz, potem rozszyfrujemy może, co to znaczy dla normalnego człowieka.
9: Będzie to zmiana już bliska, bo po 1 stycznia nie będzie można zaciągać kredytów opartych o stopę WIBOR. No i właśnie teraz pewnie wielu słuchaczy, którzy mają kredyt albo zamierzają wziąć kredyt, zastanawia się, co to dla nich dokładnie znaczy. Więc proszę wyjaśnić właśnie, jak działają te wskaźniki, czym różni się obliczanie, czy też wyliczanie tego wskaźnika Polstr w stosunku do WIBOR-u i jak to się przekłoży na wysokość raty kredytu, czy też na wysokość oprocentowania.
11: Jasne, to może zacznijmy od tego, że mamy dwa typy kredytów czy zobowiązań, najczęściej, bo to i dotyczy leasingów. Mamy to z tak zwaną stopą stałą na jakiś okres czasu i ze stopą zmienną. W przypadku kredytów ze stopą stałą tu się praktycznie
9: nic się nie zmienia.
11: Nic nie zmienia się w najbliższym czasie. To może tą gwiazdkę na razie zachowajmy. Dla tych, którzy myślą o kredycie ze stopą zmienną, faktycznie zmieni się ten wskaźnik, wobec którego jest obliczana rata, którą płacimy tam co miesiąc, co kwartał i tak dalej. Dzisiaj to jest WIBOR. W zależności od umowy kredytowej, 3-miesięczne, 6-miesięczne, z rzadka 12-miesięczne, który jest podawany między innymi przez GPW Benchmark, plus jakaś marża, którą bank nam oferuje na etapie zaciągnięcia kredytu. Jeżeli WIBOR idzie do góry, no to proporcjonalnie nasza rata też pójdzie do góry, czy w dół, no to będzie szło w dół. Różnica jest taka, że po zmianie na Polestar co do zasady jest obecnie niższy niż WIBOR.
9: Bo WIBOR wyprzedza zmiany stóp procentowych, jeżeli rynek spodziewa się na przykład podwyżki, tak?
11: To jest duże uproszczenie, bo WIBOR powstaje w ten sposób, że banki, instytucje finansowe są pytane, na jaki procent pożyczylibyście nam pieniądze na określony czas, na przykład na 3 miesiące. Banki składają te teoretyczne oferty, jest wyliczane, że to jest na przykład 3,85% i taki jest WIBOR w dniu, na przykład 16 września, kiedy się nagrywamy. Polestar działa inaczej, bo tam są sprawdzone faktyczne transakcje pożyczenia na rynku bankowym pieniędzy między jednym bankiem a drugim na okres jednego dnia. Brzmi to skomplikowanie, ale różnica jest taka, że w pierwszym jest deklaracja, w drugim jest faktyczna transakcja. Dlatego się twierdzi, że te wskaźniki oparte o te faktyczne transakcje są bardziej wiarygodne, no bo ktoś faktycznie te pieniądze sobie pożyczył. A tu możemy się umówić, że będziemy na przykład
9: składać deklaracje, które są takie, powiedziałabym, na przykład liberalne.
11: Tak, ale to są tylko domysły, no bo znowu w Polsce to nigdy nie zostało wykazane, mimo wielokrotnych prób i zarzutów, jakie też się pojawiają między innymi wobec banków, które tego typu kredytów udzielały. Teraz zmiana ma przynieść to, żeby te kredyty oparte o Polestar, żeby nie były do podważenia pod kątem tego wskaźnika. No bo jest oparte o faktyczne transakcje, które nastąpiły w przeszłości, można je dokładnie
9: prześledzić.
11: Dokładnie tak. Teraz, dlaczego ten wskaźnik jest nieco niższy niż WIBOR? No cóż, na rynku międzybankowym, jeżeli chodzi o wymianę pożyczanie środków, tu mniej stopa referencyjna gra rolę, bardziej stopa depozytowa, która jest trochę niższa niż stopa referencyjna. Więc część słuchaczy już teraz myśli, aha, no to kredyty stanieją. Niestety tak do końca nie będzie, ponieważ poza tym wskaźnikiem jeszcze mamy marżę bankową. I teraz z perspektywy banku koszt finansowania, znaczy ile bank swoim źródłem finansowania musi zapłacić za udzielenie tego kredytu, no bo komu płaci? Depozytariuszom na przykład, czyli ludziom, którzy zostawiają pieniądze na lokacie w banku, musi zapłacić, żeby zostawili tam pieniądze, które następnie pożyczy dalej. Czy z perspektywy depozytariuszy, czyli tych, którzy dają lokaty, no coś się zmieni przez przejście z WIBOR-u na Polestar? No nie. Koszt finansowania pozostanie dokładnie ten sam. Dlatego wzrosną też marże po prostu na kredytach bankowych. Łączna rata, łączne procentowanie pozostanie co do zasady bez zmian. Będą delikatne oczywiście różnice, ale będą mierzone w setnych procenta czy punktu procentowego, aniżeli w tym, że rata będzie niższa na przykład o 200 zł czy o 1000 zł. To nie będzie tego typu zmiany.
9: No dobrze, ale mówi pan, będzie wyższa marża. To znaczy, że bank będzie chciał sobie po prostu wyrównać to, co mógłby pobrać od klienta, który ma kredyt oparty o WIBOR i po prostu tak trochę więcej zyskać?
11: Nie, on nie zyska więcej, bo jego koszt finansowania, to ile on musi na rynku zapłacić za środki, bo bank nie ma swoich pieniędzy. Bank pieniądze albo pożycza z rynków finansowych, albo od swoich depozytariuszy je bierze i te koszty nie spadną, ani też nie wzrosną po tej reformie. To się wydaje kontrintuicyjne, ale z perspektywy tak samo państwa, no teoretycznie państwo też emituje obligacje, na przykład oprocentowane WIBOR plus, ale większość jest tak naprawdę dyktowana przez rynki finansowe na poziomie obligacji skarbowych. Inne wytłumaczenie, bo mówiliśmy o kredytobiorcy, który zaciągnie nowy kredyt. Po 1 stycznia faktycznie będą tylko kredyty z polystyrenem. Dzisiaj jeszcze możemy wybierać, bo już pojawiają się pierwsze oferty z polystyrenem, ale są też stare kredyty zmiennoprocentowe z WIBOR-em. Jeżeli porównamy te oferty, one co do zasady będą łączne oprocentowanie będzie bardzo podobne, bo to jest tylko zmiana wskaźnika. Brzmi jak wielka rewolucja. Ale to już widzieliśmy przy okazji WIRON-u. Ponad 2 lata temu tym wskaźnikiem miał być WIRON. Działający w dość zbliżony sposób. Jeden tylko bank wprowadził kredyty hipoteczne oparte o WIRON. To było ING Bank Polski, Bank Śląski. I WIRON też jest niższy niż WIBOR. Tyle, że ING oferowało marżę wyższą o tą różnicę mniej więcej. Więc jakby z perspektywy klienta to był dokładnie ten sam koszt produktu. Różnica tylko jest taka, że WIBOR faktycznie wyprzedzał oczekiwania rynków finansowych. Czyli na przykład dzisiaj WIBOR jest trochę wyższy niż stopa referencyjna, bo rynki finansowe oczekują podwyżek stóp procentowych. Mamy wysoką inflację, czy rosnącą inflację, mamy wysokie ceny paliw przez wojnę w Zatoce. Więc WIBOR jest trochę wyższy, bo rynek czegoś oczekuje. Polester tego jeszcze nie pokazuje, bo stopy procentowe jeszcze nie wzrosły. Natomiast więc ten kredytobiorca wiborowy zapłaciłby trochę więcej przez ten okres czasu oczekiwań.
9: Czyli wskaźnik Polester, literując tak troszeczkę, pokazuje nam to, co rzeczywiście wydarzyło się ze stopami procentowymi i żeby odzwierciedlić wpływ jakiejś zmiany, która by na przykład wydarzyła się wczoraj, zmiany stóp procentowych, będziemy musieli poczekać, tak?
11: Tak, konkretnie miesiąc, bo te produkty najczęściej będą oparte na tak zwanym polesterze jednomiesięcznym składanym. Czy on będzie brał pod uwagę te 30 ostatnich
9: czyli
11: dni?
9: Czyli najpierw musi minąć 30 dni, w czasie których ustalany jest dzienna zmiana ta polester i na podstawie tego jest wyznaczany miesięczny wskaźnik, czyli po miesiącu od zmiany stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej kredytobiorca będzie mógł zauważyć w swoim kredycie zmianę oprocentowania.
11: Tak, chociaż nie tylko to będzie ewentualna decyzja Rady Polityki Pieniężnej, bo inne czynniki też wpływają na to.
9: Które wpłyną na te transakcje między bankami.
11: Więc na przykład, jeżeli będą stopy rosły, no to kredytobiorca z polesterem później zobaczy ten efekt. Ale oczywiście w drugą stronę, jeżeli stopy procentowe będą spadały, no to ten kredytobiorca z polesterem też później będzie miał ten spadek rat odzwierciedlony. No przy kredycie na przykład na 30 lat, czy 25, jak kredyt hipoteczny, to nikt nie ma tej szklanej kuli, żeby odgadnąć, czy jeden, czy drugi wskaźnik ten patrzący do przodu czy do tyłu byłby lepszy, znowu to będzie neutralne z perspektywy klienta.
9: Co teraz mają zrobić ludzie, którzy zastanawiają się nad wzięciem kredytu i nie wiedzą jeszcze, czy wezmą go w tym roku, w przyszłym roku? Mhm. Czy jest jakaś strategia wobec tego wskaźnika? No coś się zmienia, coś będzie nowego, być może coś jest nieznanego. Mhm. Czy są jakieś argumenty, które by przemawiały za tym, żeby wziąć ten kredyt szybciej albo trochę później?
11: To znaczy, jeżeli chodzi o to, czy się decydować między dzisiaj zaciągam, bo chcę skorzystać z WIBOR-u, a nie chcę czekać do roku 27, bo nie chcę polesteru, albo na odwrót, to nie ma znaczenia. Tak jak tłumaczyłem, te kredyty zmiennoprocentowe, ich oprocentowanie będzie dość zbliżone. Moim zdaniem to ciągle jest decyzja już na poziomie takich finansów osobistych, czy wybieramy kredyt o okresowo stałym oprocentowaniu, czy o zmiennym oprocentowaniu. Ja najwięcej mam do czynienia z kredytami hipotecznymi. No i cóż, jeszcze 5 lat temu kredytów zmiennoprocentowych zaciągano prawie 90%. Polacy lubili to kasyno w postaci może stopy spadną, może moja rata będzie niższa.
9: No, był taki moment, kiedy te stopy raczej się obniżały, więc...
11: Ale też nie było u nas praktyki zaciągania kredytów stałoprocentowych. Co więcej, w bankach nie
9: było tej oferty.
11: Tak, dopiero później regulacje to wymusiły. W roku 2021-2022 boleśnie się nauczyliśmy, że kredyt hipoteczny w szczególności, bo to jest duże zobowiązanie, konsumencki, leasing, to nie są tego typu kwoty, ale hipoteka zwłaszcza. I obecnie 3/4 kredytów hipotecznych jest zaciąganych z okresową stałą stopą procentową. I raczej bym patrzył na to, czy chcę zmienną, czy chcę stałą. Stała dzisiaj jest wyższa niż zmienna. Czy ona będzie na polesterze, czy na wiborze. Różnica to jest od 0,5 punktu do nawet 1 punktu procentowego. z tego powodu, że rynki finansowe dzisiaj oczekują, że będą podwyżki stóp procentowych. Konkretnie na dzień dzisiejszy, znowu 16 września, w ciągu roku oczekuje się 4 podwyżek stóp procentowych o 1 punkt procentowy. Z tej perspektywy, tym bardziej...
9: Tylko to jest oczekiwania rynkowe, to nie jest żadna taka twarda prognoza, to się może zmienić za miesiąc, może to wyglądać inaczej.
11: Oczywiście, chociaż mamy otoczenie jednak inflacyjne. Inne banki centralne już albo podniosły stopy procentowe, tu mamy Europejski Bank Centralny, dwie podwyżki. Dzisiaj decyzja amerykańskiego Fedu, jutro bank angielski, a w piątek japoński. Japonia. I we wszystkich raczej jest przeważa szala na podwyżki, więc myślę, że szansa, że Polska pozostanie tym jedynym krajem wśród rozwiniętych gospodarek, który nie będzie podwyższało właśnie stóp procentowych, są niskie, inflacja rośnie. I tym bardziej właśnie to sugeruje, niekoniecznie na kredyt zmiennoprocentowy. Może dzisiaj się wydaje tani, ale w perspektywie roku może się wyrównać z tym stałoprocentowym.
9: Czyli raczej skłaniamy do takiej refleksji, czy weźmiemy na stopę stałą, okresowo stałą, czy też na stopę zmienną, a jaki to jest wskaźnik, to już jest rzecz wtórna.
11: Dokładnie tak. Jedna tylko uwaga.
9: To już jedno słowo dosłownie.
11: Jedna tylko uwaga, moim zdaniem kredyt stałoprocentowy później też możemy refinansować, więc jak stopy spadną, my też możemy finansowanie potanić.
9: I o kredytach będziemy pewnie jeszcze wielokrotnie w EKG mówić. To wszystko w dzisiejszym EKG.
12: To jest powtórka.

0: ludźmi leżącymi w łóżkach, w tych, no, można powiedzieć, piekarnikach.
1: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości.
0: Jakby zimą w sali szpitalnej było minus 10, to NFZ by ten szpital rozwiązał. Jak jest plus 40, to nie ma takiej reakcji.
2: Bezpieczeństwo klimatyczne i środowiskowe jest dziś tak samo ważne i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jak bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo na naszych granicach. To jest dzisiaj w takie dni, kiedy temperatura sięga 40 stopni, kwestia życia i śmierci.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja. O sporcie i nauce. Rodzicielstwie i kulturze. O przyrodzie i prawie. Sprawach polskich i międzynarodowych. Audycje w Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Donald Trump zagroził nałożeniem kolejnych ceł na Unię Europejską, jeśli ta przyjmie Kanadę jako członka stowarzyszonego. Już 21 ofiar śmiertelnych zawalenia się budynku uszkodzonego w bombardowaniach w Strefie Gazy. W informacjach również o działaniach resortów obrony w Warszawie i Berlinie. Gra toczy się o to, gdzie produkowane będą pociski do amerykańskiego systemu Patriot. Minęła trzecia. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent USA Donald Trump zagroził, że może nałożyć bardzo ciężkie cła na Unię Europejską, jeśli uzna potencjalne przyjęcie Kanady jako członka stowarzyszonego Unii za wrogi akt. Trump skomentował w ten sposób możliwość przystąpienia Kanady do wspólnoty jako członka stowarzyszonego. Uznał, że to śmieszne, bo Kanada jest, i tu cytat, okropnym partnerem handlowym. O możliwości akcesji Kanady mówiła przewodnicząca Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen zadeklarowała, że chce współpracować z premierem Kanady nad otwarciem dla jego kraju drogi do uzyskania statusu pierwszego członka stowarzyszonego Unii Europejskiej. Współpraca miałaby dotyczyć m.in. minerałów krytycznych, możliwości przemysłu obronnego, sztucznej inteligencji, bezpieczeństwa energetycznego, przestrzeni kosmicznej oraz usług finansowych i płatności. Co najmniej 21 osób, w tym 11 dzieci, zginęło w Strefie Gazy w wyniku zawalenia się budynku mieszkalnego uszkodzonego we wcześniejszych izraelskich bombardowaniach, podała agencja Associated Press, powołując się na miejscowe Ministerstwo Zdrowia. Przez niemal rok od zawarcia zawieszenia broni w wojnie pomiędzy Izraelem a palestyńskim Hamasem w Strefie Gazy nie były prowadzone prace w celu odbudowy zniszczonych budynków. Według danych ONZ w czasie wojny uszkodzonych zostało 80% budynków w Strefie Gazy, a 90% ludności tego terytorium zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Zamknięte lotnisko w Walencji, wstrzymanie kursowania metra na kilku liniach w tym mieście, odwołane loty i opóźnienia na lotnisku w Barcelonie to niektóre efekty ulewnych deszczów, które nawiedziły wybrzeże Morza Śródziemnego w Hiszpanii. W licznych regionach i prowincjach na południu kraju ogłoszono czerwone alerty związane z nawałnicami i ulewami. Na wielu drogach występują utrudnienia z powodu podtopień, na kolei i liniach metra są opóźnienia pociągów lub odwołuje się ich kursy. 8 tysięcy gospodarstw domowych w Barcelonie zostało pozbawionych dostaw energii elektrycznej. Polska i Niemcy walczą o to, by produkować w swoim kraju pociski do amerykańskiego systemu Patriot, mówił w TOK FM wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. W przyszłym tygodniu do USA wybiera się szef resortu, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Obecnie w Waszyngtonie przebywa niemiecki minister obrony.
5: Ten wyścig, proszę pamiętać, nie dotyczy tylko patriotów. On dotyczy uderzeń czy możliwości prowadzenia uderzeń dalekiego zasięgu i produkcji tego w Europie czy na terenie Polski. Dotyczy to zarówno amunicji do HIMARS-ów, do śmigłowców, jak i właśnie do systemów Patriot.
4: Polska do tej pory zainwestowała 65 miliardów dolarów w amerykański sprzęt. Do wyborów prezydenta Krakowa zostały niespełna 2 tygodnie, a dla części wyborców ważniejsze daty przypadają znacznie wcześniej. Jeszcze tylko do piątku można złożyć wniosek o głosowanie przez pełnomocnika. O tym, kto uprawniony jest do głosowania, teraz opowie Katarzyna Młynarczyk.
6: 27 września prezydenta miasta wybierać mogą osoby, które najpóźniej tego dnia kończą 18 lat. Stale mieszkają w Krakowie i są ujęte tutaj w Centralnym Rejestrze Wyborców. Jeśli ktoś w Krakowie mieszka, a w rejestrze go nie ma, musi złożyć odpowiedni wniosek, wyjaśnia Tomasz Popiołek, dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych.
7: Do takiego wniosku musimy dołączyć albo umowę najmu, albo na przykład poświadczenie, że tutaj odprowadzamy podatki w Krakowie.
6: Wniosek o wpisanie do stałego obwodu głosowania można składać do 18 września, a w formie elektronicznej

0: do 20. Także do 18 można składać wniosek o głosowanie poprzez pełnomocnika.
1: Z tego mogą korzystać osoby powyżej 60 roku życia lub też osoby z niepełnosprawnościami. Tam też są pewne warunki, które muszą zostać spełnione.
0: Lokale wyborcze 27 września będą otwarte od 7 do 21.
2: O czym mówiła Katarzyna Młynarczyk. Kolejne informacje w Tok FM o 4. Dzień w całym kraju z przewagą chmur, z przejściowymi rozpogodzeniami, głównie na zachodzie. Wszędzie dziś deszczowe aury, a najwięcej opadów na południowym wschodzie, a na Pomorzu miejscami burze. Termometry pokażą dziś od 16 do 19 stopni. Nieco cieplej na granicach południowo-wschodnich, tam do 21 stopni.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
4: Dzisiejszej dłuższej rozmowy warto posłuchać w pakiecie. Ten pakiet nie jest częścią szerszego zamysłu, to właściwie przypadek. Tak się bowiem złożyło, że nagrałem dzisiaj dwa wydania programu, jedno nagranie po drugim, traktujące z pozoru o dwóch zupełnie różnych sprawach. W pierwszej, tej dzisiejszej, zastanawiamy się z moim gościem nad polską gospodarką. Wychodzimy od bezrobocia, czy rośnie, czy nie, patrzymy zgrubnie na dane i na to, co odzwierciedlają, ale potem robimy jakby skok jakościowy i gadamy nie o tym, czy rośnie, czy spada, ale o tym, co uczyniło polską gospodarkę tak mocną, jak jest obecnie. Ostatnie dane Eurostatu dają nam bowiem powody do zadowolenia. Jesteśmy 6. gospodarką Europy, nasz PKB to bez mała bilion euro, wciąż mniej niż w przypadku hiszpańskim, mniej niż w Holandii, we Francji, w Niemczech i we Włoszech. Ale panie kochany, kto by o tej pozycji śmiał myśleć dwie czy półtorej dekady temu? Więc mówimy Poland Maxing. Tak jest, Polska jest sexy. I tak też trzeba myśleć. To jest nasz sukces. Nie zagranicznego kapitału, nasz tutejszy, nie błahy. Trzeba z niego czerpać siłę, bo czeka nas kolejny zakręt, równie trudny. Więc dokarmiajcie mięśnie glikogenem sławy, moi złoci, to nie musi trwać wiecznie. I tak teazuję, jak to się ładnie mawia, jutrzejsze spotkanie, jutrzejszą dłuższą rozmowę, której tezy jeszcze huczą mi we łbie. A gadaliśmy, i jutro to usłyszycie, o scenariuszu polskiego exitu. O tym, jaką lekcję dają nam Brytyjczycy, którzy w 2012 roku uwierzyli w swój narodowy sukces tak bardzo, że wydawało im się, że już nikogo nie potrzebują. To były te czasy olimpiady w Londynie. Nie potrzebowali ani Unii, ani w ogóle wydawałoby się świata wokół, albo inaczej. Wierzyli, że świat wokół pójdzie za nimi. Mieli powody, by wierzyć w swoją moc. Byli mocni. I z tej mocy narodziła się słabość, która kosztowała i dalej kosztuje. Więc świętujcie, ale nie rozpijcie się tym sukcesem. To jest, jak się okazuje, bardzo łatwe. Brzydko porównywać polityczne błędy do potknięć pijackich, ale co jeśli Brexit był właśnie tym? Upadkiem pijanego, a nie wielkim projektem politycznym. Ale to jutro. Póki co optymistycznie, niech rośnie polska sława i polski orzeł z czekolady. Pamiętacie go? Tak się śmialiśmy, on naprawdę jest słodki. Zapraszam na dłuższą rozmowę.
5: Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a państwa i moim gościem jest Piotr Lewandowski z Instytutu Badań Strukturalnych. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: I będziemy rozmawiali o polskim rynku pracy i o tym, co się na nim dzieje. Ja bym może zaczął od takiej właśnie już legendy miejskiej, a może nawet bardziej wiejskiej, czyli jak to rośnie bezrobocie statystycznie. Jak to jest z tymi statystykami bezrobocia rejestrowanego? Wiadomo, że one są dość trudne, jeśli chodzi o interpretację rzeczywistych procesów. Ale ostatnio pojawiają się takie artykuły, że bezrobocie rośnie w każdej gminie i że tutaj właściwie dzieje się coś bardzo niedobrego. Na ile należy się tym przejąć?
6: No, niestety jakby przydatność tych statystyk do analizowania czy rozumienia tego, co się dzieje na rynku pracy, jak się sytuacja zmienia, jeszcze spadła w porównaniu do tego, jak to zawsze było. Bo w ubiegłym roku latem weszła taka zmiana, można powiedzieć, reforma to może za duże słowo, natomiast zmieniły się zasady, w jaki sposób urzędy pracy mogą wyrejestrowywać bezrobotnych. Żeby nie wchodzić tam bardzo w szczegóły, generalnie chodzi o to, że ludzie, którzy są zarejestrowani w urzędach, co do zasady mogą teraz z nich pozostawać dłużej. To znaczy, z jednej strony jest maksymalny termin, że mogą być 3 lata, potem są wyrejestrowywani na 90 dni i muszą się zarejestrować z powrotem, ale jakby poluźniono zasady dotyczące tego, czy się ludzi usuwa z rejestru, jeśli oni nie przyjmą tam jakiejś propozycji pracy podanej przez urząd. Kiedyś było tak, że jak nie przyjmowali, to urząd mógł ich wykreślić, bo oni tutaj nie współpracują. No i to zmieniono. No i to oznacza, że tych ludzi, którzy są wykreślani z takiego powodu zmiany tej reguły, że tych wykreśleń z tego tytułu, że oni, ci ludzie nie przyjęli tej oferty pracy, będzie mniej. No to w efekcie oznacza, że nawet jeśli tyle samo osób traci pracę w każdym miesiącu i przychodzi się zarejestrować, no to ten wolumen, ta liczba osób, które są zarejestrowane, będzie rósł, dlatego że tych wyrejestrowań jest mniej. Nie z tego tytułu, że ludziom jest ciężej znaleźć pracę, tylko że zmieniono jakąś tam zasadę administracyjną. No więc i to się wydarzyło, że ta liczba zaczęła rosnąć i po kilku miesiącach się ustabilizowała na jakimś poziomie 900 tysięcy, pomiędzy 900 tysięcy a milionem, powiedzmy, w porównaniu do tego, jak rok wcześniej to było 600. No więc ze względu na silne zafiksowanie polskiej narracji o rynku pracy, na bezrobociu, o którym już tam rozmawialiśmy wiele razy, tak. I tak jest, no podniósł się alarm, że katastrofa na rynku pracy, rośnie bezrobocie. No ale mamy drugą miarę, którym jest bezrobocie z badań ankietowych realizowanych przez GUS.
5: Tak zwany BAEL,
6: z badania aktywności ekonomicznej ludności, gdzie osoby są, ludzi się pyta o to, czy pracują, czy nie. Jak nie pracują, no to ludzie mogą być albo bierni zawodowo, to znaczy, że nie pracują, ale w sumie w tym momencie nie szukają, albo nie mogą podjąć, bo na przykład urodziło się im przed chwilą dziecko, albo na przykład są w szpitalu, albo są na jakimś urlopie z powodów zdrowotnych półrocznym, albo studiują na przykład. Czyli osoby bierne zawodowo nie pracują, ale albo nie mogą teraz podjąć pracy, albo nie są tym zainteresowane, nie szukają jej aktywnie. No a bezrobotni muszą spełnić te kilka dodatkowych warunków, czyli są gotowi, czy gotowe podjąć pracę i aktywnie jej poszukują. No i ta definicja ankietowa, która patrzy na te kryteria, pokazuje, że poziom bezrobocia de facto nie zmienił od roku. Jest taki sam. Ta liczba jest około 500-600 tysięcy ludzi. Tam żadnego wzrostu istotnego nie ma. Co sugeruje, że ten wzrost, który jest w rejestrach, jest w dużej mierze efektem tej zmiany zasad administracyjnych, kogo urząd może wykreślić. Nie z tego tytułu, że ta osoba znalazła pracę, tylko z tego tytułu, że jakichś tam innych warunków administracyjnych nie spełnia.
5: No ale to też nieźle pokazuje relacje tych dwóch zbiorów, prawda? Czyli to bezrobocie rejestrowane jest właściwie o 100% większe.
6: O 50% można powiedzieć, bo 600 tysięcy, a 900 tysięcy.
5: No tak. No
6: czyli
5: tak.
6: O 50% jest większe, ale jest to średnio przydatne. W tym sensie, oczywiście zawsze, jeśli nie ma takich zmian, które powodują te duże różnice klasyfikacyjne, no to możemy sobie na to tak popatrzeć, że okej, tu w tym BAEL-u to może poziom jest niedoszacowany, bo w Polsce jest teraz jakieś 2 miliony migrantów, a GUS generalnie w badaniach ankietowych uwzględnia ludzi, których uważa za permanentnych mieszkańców Polski. Czyli te 2 miliony obcokrajowców generalnie nie jest w badaniach aktywności ekonomicznej GUS, bo oni są wszyscy tymczasowo tutaj.
5: No to ciekawe.
6: No. Więc jak się tam popatrzy, ile tam jest obcokrajowców według tych badań, to w Polsce wychodziłoby, że ta populacja obcokrajowców w Polsce to jest tam kilkaset tysięcy ludzi. Bo oni wszyscy są tymczasowi. Mieszkają w jakiś... GUS ma swój operat, ma swoje gospodarstwa domowe. To są ludzie, którzy generalnie mają PESEL-e.
5: No tak.
6: No. I więc ci Ukraińcy, którzy przyjechali po wybuchu pełnoskalowej wojny i wystąpili o ten PESEL UKR, to jeszcze od pół biedy, bo oni są w PESEL-u. No ale ci ewentualnie, którzy byli wcześniej i po to nie poszli, inni obcokrajowcy w Polsce. No więc GUS nie doszacowuje tych obcokrajowców, czy tych obcokrajowców, co prawda ludzie albo cudzoziemcy, co są w Polsce, albo pracują, albo się opiekują dziećmi, raczej mało jest takich bezrobotnych, no ale ktoś tam by był. No ktoś zawsze traci jakąś pracę, może pójdzie do urzędu. Może nie ma akurat, szuka nowej. No więc być może ten BAEL trochę nie doszacowuje, bo nie łapie tych wszystkich cudzoziemców, no ale z drugiej strony te rejestry teraz można powiedzieć, że się tak trochę odkleiły i jeśli nie ma takiej, przepraszam, zmiany w tych zasadach, no to możemy powiedzieć, dobra, jeden poziom się trochę różni od drugiego, no może są jakieś tam różnice jedno i drugie ma wady i zalety, ale przynajmniej one chodzą w te same strony. Albo sytuacja na rynku pracy się poprawia, albo się pogarsza. No a jak mamy taką dużą zmianę, jak teraz, no to po prostu następuje jakby takie przejście ze starego poziomu tego rejestrowanego na jakiś nowy poziom, który wynika tylko z innych definicji i z innych zasad administracyjnych i w międzyczasie to jest po prostu szum, że nie można de facto ocenić, czy więcej ludzi, czy trudniej jest znaleźć pracę, bo te niewyrejestrowania wynikają z tego, że po prostu można w tym rejestrze być, a nie, że urząd powiedział, że już nie.
5: No dobrze, to jakby zostawiając te reguły administracyjne i to, co opisałeś, co się zmienia, jeśli chodzi o rynek pracy? No bo to się cały czas zmienia.
6: Więc na pewno jest tak, że są oznaki spowolnienia. Mhm. To znaczy, że tak jak kilka lat temu po pandemii 22, 23, nawet do 24 to był taki okres bardzo prężnego rynku pracy, że ta liczba firmy, można powiedzieć, w pandemii trochę zamroziły rekrutację. Potem była jeszcze wysoka inflacja, która spowodowała, że spadły realne płace, bo wynagrodzenia w tym roku najwyższej inflacji generalnie nie nadążyły za inflacją, więc potem były takie dwa lata tych korekt, że był bardzo duży wzrost płac realnych, bo ludzie jakby negocjowali te podwyżki płac, które miały jakby zrekompensować tę inflację, a z drugiej strony to uruchomienie tych silnych rekrutacji po zamrożeniu pandemicznym powodowało, że ludzie, którzy zmieniali pracę, też byli w stanie zarobić dużo więcej. Że przechodzenie z jednej pracy do drugiej dawało dużo wyższe płace, no bo ten 2023 firmy dużo zatrudniały. I to się na pewno skończyło. Teraz widać, że ta dynamika wynagrodzeń jest dużo niższa, czy że ta liczba wakatów czy ofert pracy zgłaszanych przez firmy też spadła i że przeciętny czas poszukiwania pracy się wydłużył. Czyli nawet jeśli nie mamy jeszcze takich silnych objawów kryzysu, to na pewno jest to takie spowolnienie w stosunku do tego boomu. Więc jak mieliśmy taki moment, że była mowa o rynku pracownika, ludzie mogą wybierać między ofertami pracy.
5: Którzy ludzie?
6: No tak. Ci, którzy są blisko tych mediów, które tak piszą. To czyli no duże miasta głównie, no bo to wiadomo, że to ten taki sektor sektor usługowo korporacyjno wykwalifikowany miał tym boom. Przemyślę to trochę mniej. Więc to jest jedna rzecz, że to na pewno uległo takiemu spowolnieniu. Nie ma kryzysu, bo to bezrobocie na to nie wskazuje, ale na pewno ta dynamika tych zmian, takich pozytywnych, bardzo spowolniła. Ten okres poszukiwania pracy się wydłużył, więc to zmienianie pracy jest teraz trudniejsze niż to było 2 czy 3 lata temu.
5: To jest ten obrazek wewnętrzny, prawda? Taki polski, taki jakby dynamiki rynku pracy polskiego, a jakbyśmy spojrzeli na to, co się dzieje szerzej, to znaczy, czy masz takie wrażenie, bo dużo się ostatnio mówi i pisze o gospodarce niemieckiej i o jej kłopotach przeróżnych, czy to się przekłada
6: mocno? Jest zdecydowanie gorzej. W tym sensie, zawsze to tak powiedzieć, że w Szwecji, Danii czy w Niemczech jest gorzej, no to
5: no tak, ale z jakiego poziomu,
6: bo
5: prawda?
6: Płace tam są wyższe i produktywność pracy też tam jest wyższa. Natomiast
5: PKB
6: dla ludzi...
5: Per capita jest wyższa.
6: Dostać pracę w tym samym zawodzie, to nadal będą wyższe płace. Natomiast na pewno tam te trendy są bardziej negatywne. W sensie ta dynamika rynku pracy jest gorsza, że bezrobocie rośnie, nie z tego tytułu, że ktoś tam coś pozmieniał w statystykach, tylko że faktycznie liczba osób, która traci pracę, przewyższa liczba osób, które pracę znajdują, czy które pracę znajdują, więc niemiecki rynek pracy jest w kryzysie. To jest zresztą trochę takie przewrotne, bo Niemcy przez parę lat, no kilkanaście lat temu, to uchodziły za taki wzorcowy rynek pracy w Europie, bo po takich trudnych latach 90., kiedy Niemcy to był taki chory człowiek Europy, tak. To potem im się udało uzyskać taki tytuł takiego prymusa, bo bezrobocie bardzo spadło i to było trochę kosztem kiepskiej dynamiki płac. To było trochę celowe, było trochę kosztem kiepskiej dynamiki płac, że dynamika wynagrodzeń w Niemczech znowu, zarabiać w Niemczech to jest lepiej niż zarabiać w Polsce. Ale jak się jest w tych Niemczech od 30 lat, no to wynagrodzenie, czy od 20, to wynagrodzenia wzrosły relatywnie mniej niż u nas i to wyraźnie mniej.
5: A dlaczego to się przekłada na tą sytuację na rynku pracy? Czym to stabilizuje rynek pracy?
6: Można powiedzieć, że ten niemiecki model wyjścia ze swojego chorego rynku pracy to był trochę taki. Niemcy, jak powstała strefa euro, to no, w jakimś sensie to poprawiło konkurencyjność niemieckiej gospodarki międzynarodową, bo poprawiło ich konkurencyjność, bo ten kurs wymiany, który dostali Niemcy z resztą świata po wejściu do euro, to można powiedzieć taka trochę wypadkowa kursów wymiany ich i Włoch, i Holandii, i Grecji. Więc on był dla nich korzystny, bo można powiedzieć, że w stosunku do tego, jak Niemcy musieli handlować ze światem za granicą, używając marki, to ich dobra stały się tańsze teraz. Bo w tym euro oni robili się tańsi po przejściu na euro, a Włosi zrobili się drożsi. Bo euro miało, powiedzmy, z dolarem, czy generalnie z koszykiem walut zagranicznych, można powiedzieć, ten kurs na starcie był średnią z tych drogich i z tych tanich walut, powiedzmy. Natomiast równocześnie jest tak, że z punktu widzenia ich jakby poprawy, ich konkurencyjności, no to oni stracili trochę ten kanał związany z wymianą między z kursem, który potencjalnie mógłby się tam jakby osłabiać, gdyby oni zostali w marce. Stracili trochę taki kanał związany z inflacją, bo była niska bardzo inflacja, więc zasadniczo przy niskiej inflacji ich konkurencyjność międzynarodowa musiała się poprawiać w ten sposób, że oni są krajem jakby takim dość drogim, wysoko wydajnym, więc rośnie u nich ta produktywność, bo oni są zaawansowanym technologicznie krajem, zwłaszcza w przemyśle, jak w usługach to niekoniecznie. Natomiast dynamika płac jest relatywnie niska, więc w sytuacji, w której oni musieli konkurować z innymi krajami, takimi jak Chiny na przykład, które konkurowały jakby niskimi płacami, no to ten kanał trzymania tej niskiej dynamiki płac był czymś, co pozwalał im utrzymać tą konkurencję międzynarodową i model wzrostu, który jak na tak wysoko rozwiniętą gospodarkę zawsze był trochę dziwny, bo był bardzo oparty o eksport. No, bo Niemcy mieli nadwyżki handlowe prawie z wszystkimi, nawet z Chinami długo. No więc ponieważ ich model był oparty o eksport i silnie przemysłowy, no to oni tą konkurencyjność musieli trzymać tą trochę dynamiką płac, bo te płace i tak były dość wysokie. Tempo wzrostu produktywności w takim kraju jest relatywnie niższe niż w takich Chinach, bo jest pewien pułap, już nie można tak jakby nadrabiać jakichś dystansów, po prostu przez kopiowanie nie ma dystansów. No więc oni trzymali te płace w ryzach, żeby ten ich przemysł był konkurencyjny. No i,
5: a jak to się robi? To się robi administracyjnie, jakimiś jakby regułami prawa?
6: No trochę można powiedzieć, że trochę taką umową społeczną, mniej lub bardziej formalną, bo to jest trochę kraj o silnym uzwiązkowieniu i gdzieś w którymś momencie...
5: Że to się już zaczyna robić kulturowe po prostu.
6: Trochę tak. Że jakby te związki akceptowały tę niespektakularną dynamikę płac za cenę jakby gwarancji wysokiego poziomu zatrudnienia i jakby konkurencyjności tego przemysłu. Ale to się znowu teraz trochę zmieniło, no bo oni już też, Niemcy, zaczęli mieć już teraz deficyt w handlu z Chinami. Te branże przemysłowe, które Niemcy byli zawsze silni, które dawały im tą konkurencyjność międzynarodową, jak na przykład motoryzacja, przemysł precyzyjny i tak dalej, no to oni byli w tym potentatem, nawet jak się pojawiały kraje mniej rozwinięte, które wchodziły w inne branże, typu przemysł odzieżowy, albo jakieś tam zabawki z plastiku, czy taki bardziej lekki, to ta niemiecka motoryzacja, czy ten przemysł precyzyjne zawsze były na to odporne, bo nawet jeśli oni mieli deficyt handlowy z Chinami w tych branżach typu przemysł odzieżowy albo przemysł lekki, to mieli dużą nadwyżkę w tych swoich przemysłach, więc to im pasowało. Nie przypadkiem jest tak, że jak były nawet jeszcze 2 czy 3 lata temu dyskutowane cła na niemieckie samochody, na chińskie samochody elektryczne, to Niemcy protestowały przeciwko tym cłom, bo jeszcze oni myśleli, że są potentatem, który coś tam sprzedaje, bo jak Chińczyk chce kupić bardziej takie z wyższej półki auto, to kupi niemieckie. No ale to już się skończyło kompletnie. No,
5: potem jeszcze płakali Francuzi przez jakiś czas bardzo głośno.
6: Tak, tak. I to w Polskę to też troszkę dotyka w tym momencie, bo na przykład ta najnowsza fala tej ekspansji przemysłowej Chin w dużym większym stopniu dotyczy branż, które zaraz po wejściu Chin do WTO 20 lat temu były na to w miarę odporne, no bo tam poszła różna elektronika, albo właśnie przemysł lekki, ale na przykład przemysł motoryzacyjny, albo na przykład ta branża meblowa, która, czy jakiejś takiej tam tej stolarki okiennej, budownictwa takiego szeroko rozumianego, ale nie...
5: To już jakiś... bardziej mówisz o nas.
6: Mówię o nas teraz, tak? Że oni, nas to też trochę dotyczy, bo teraz Chiny się robią dużo bardziej konkurencyjne w tych
5: branżach. We wszystkich obszarach właściwie.
6: Tak. Więc... No natomiast my mamy, Polska ma ten przemysł taki bardzo zdywersyfikowany, że nawet jak mówimy, o, mamy duże jakieś branże, typu właśnie jesteśmy największą producentem w Europie tych tamtej stolarki takiej okiennej, czy jak, no przykładowo, czy mamy dużą branżę meblarską, no to jednak w skali i całego polskiego przemysłu, i całego polskiego rynku pracy to nie jest takie duże. To nie jest, że to jest 10% PKB. Więc to oczywiście... ma i tak samo z motoryzacją, że na przykład kiedyś zazdrościliśmy Czechom czy Słowakom takiej wielkiej motoryzacji, bo to ciągnęło wzrost koniec lat 2000, lata 2010, a teraz może niekoniecznie, bo w Polsce motoryzacja też się zwija i ma to oczywiście negatywne konsekwencje lokalne, tak samo jak ta branża meblarska, czy ta stolarka okienna, etc. Ale z punktu widzenia całego kraju, czy nawet całych województw, to nie jest aż takie dotkliwe, jak ma to miejsce w przypadku tych innych krajów, które miały bardziej wyeksponowane te niektóre przemysły. No więc w Niemczech ta sytuacja teraz na pewno na rynku pracy jest znacznie trudniejsza w przekroju zasadniczo wszystkich zawodów niż to jest w Polsce. To bezrobocie obiektywnie rośnie. No i oni znowu będą sobie musieli tam rozmawiać o różnych reformach. Też pamiętajmy, już kończąc może ten wątek niemiecki, że ich poprzedni sukces był trochę też... przypominał trochę Polskę. Mhm. W tym sensie, że tak jak my się zżymamy, że u nas, jak wychodziliśmy z epizodu wysokiego bezrobocia, to były różne śmieciówki, umowy czasowe, tak, etc. To w Niemczech też. Tylko, że w Niemczech to się nazywa mini-jobs. Oni też zrobili kategorie prac, które nazwali mini-jobs, które mają inne zasady oskładkowania i no i są właśnie takie mini-jobs i te liczba osób, które miały te kontrakty rosła, jak właśnie oni wychodzili z tego okresu bezrobocia, ale jakość tych miejsc pracy w stosunku do tradycyjnych miejsc pracy też była znacznie niższa i to też jest jakby dyskusja, którą oni mają, czy nie przesadzili z tymi mini-jobs i nie zrobili takiej segmentacji, jaką my mamy tu. No więc pewne podobieństwa jakby w tej trajektorii wychodzenia z wysokiego bezrobocia są.
5: Ale czy dalej w Polsce, jeśli chodzi o polski rynek pracy, to jest wtrącenie, bo za chwilę wrócimy do tych wątków bardziej generalnych, takich makro. Czy dalej mówi się o dualnym rynku pracy? Czyli
6: na pewno
5: właśnie...
6: nie na tą skalę, na jaką to miało miejsce. Polska rzeczywiście w połowie lat 2010, 2012, 13, 14, została krajem w Unii Europejskiej, w którym odsetek tych umów, osób, które mają umowy czasowe, albo na czas określony, no na czas określony, bo pamiętajmy, że nasze zlecenia czy dzieła w zachodnim świecie ludzie nie do końca rozumieją, co to jest, bo tam nie ma takich form po prostu, albo masz umowę o pracę na czas określony, nieokreślony, albo na jakiś okres próbny, albo zakładasz własną działalność gospodarczą. U nas jeszcze jest ta trzecia forma, jakby taka...
5: Pośrednia trochę.
6: Pośrednia, kuriozalna. Na pewno z jednej strony to, że rynek pracy miał przez 10 lat, ta sytuacja była na nim bardzo prężna, to powodowało, że rosnący popyt na pracę zwiększał trochę jakby siłę przetargową pracowników. Dwa, czynniki demograficzne, które sprawiają, że spada podaż pracy i zwłaszcza osób młodych wchodzących na rynek pracy jest mniej, one też sprawiają, że jakby rosną koszty rekrutacji. Więc firmy też mniej chętnie dają wszystkim umowy czasowe, no bo zaczęły dostrzegać, że tak kiedyś, 20 lat temu, to można było wszystkim dawać umowy na rok w każdej fabryce albo na 3 lata i była jakby rezerwowa armia bezrobotnych, mówiąc językiem klasyków, że można sobie było tych ludzi zastępować jednym, drugim. A teraz już tak nie do końca jest, więc te koszty rekrutacji są relatywnie wyższe niż były i firmy też to widzą, więc próbują inaczej znaleźć balans pomiędzy tym, że może jak kogoś zatrudnimy na czas nieokreślony, to są jakieś koszty związane rozstaniem się z tą osobą, no ale zmniejszamy to, co ekonomiści nazywają labor churn, czyli takie mielenie, że ciągle muszę zatrudniać jakichś ludzi, bo się jakiś pozbyłem. No a trzecia rzecz jest taka, że też pamiętajmy, że w 2015-16 roku jakby wprowadzono reformy, jakby ówczesny rząd rząd PiS-u, jakby jak powiedział, że zrobi trochę z tym porządek. I zrobił. No bo zmieniły się zasady oskładkowania zleceń, że one zostały zaostrzone. No i wprowadzono też płacę minimalną, która miała obowiązuje na umowach zlecenia. No więc takie dwa mechanizmy, że zleceń można było używać po to, żeby nie omijać płacy płacić poniżej płacy minimalnej, albo już w ogóle prawie nie płacić żadnych składek, bo można było mieć na przykład założyć sobie dwa podmioty, tu komuś dać umowę na płacę minimalną na etat i płacić składki od tego, i wtedy jeśli taka osoba miała zlecenie w innej firmie, to od tego zlecenia nie płaciła składek, bo ma inną podstawę oskładkowania już. No więc to zmieniono. Powiedziano, że od każdej umowy trzeba płacić składki przynajmniej od płacy minimalnej. No więc, więc to zaostrzenie tych reguł plus te zmiany bardziej makro, no one spowodowały, że te zlecenia się skurczyły jako i umowy na czas określone też, jako część naszego rynku pracy. Równocześnie wszystkie rządy w Polsce, zarówno aktualny rząd Koalicji Obywatelskiej, jak i poprzedni rząd PiS, jakby tworzą podatkowe, składkowe zachęty do samozatrudnienia. Więc to się totalnie przelało, że teraz widać, że tym kanałem, w którego się używa w Polsce do jakby optymalizacji składkowo-podatkowej, już nie są umowy cywilnoprawne na taką skalę jak kiedyś, tylko jest więcej samozatrudnienia, które jest lipne, bo w tym sensie ktoś jest niby na B2B, ale pracuje dla jednego podmiotu, no i stąd teraz jest cała ta dyskusja o tej reformie PIP, o tych inspektorach, co będą sprawdzać, która jak na to szerzej spojrzeć, może ta reforma jest jakby, ona ma sens w takim kontekście jakby chwilowym, ale w szerszej perspektywie to ta reforma służy temu, żeby jedno ministerstwo jakby, żeby walczyć z absurdami, które zostały wygenerowane przez rządową regulację parę lat wcześniej. I pamiętajmy, że przecież ten sam rząd jeszcze chciał obniżyć składki zdrowotne dla samozatrudnionych i nawet Lewica za tym głosowała, bo tutaj Solidarność i to zawetował prezydent Duda, więc to nie weszło. No więc dwa lata temu ten rząd chciał obniżać składki dla samozatrudnionych, co by jeszcze zwiększyło liczbę tych lipnych samozatrudnionych, ale teraz wyślemy tysiące inspektorów, żeby oni sprawdzali, czy to nie są lipni samozatrudnieni.
5: Czyli ścigamy samych siebie.
6: No, ale ludzie mają pracę, przynajmniej ci to ścigają.
5: Dobrze. Wracając do tego wątku głównego, bo to, co mnie interesuje, to właśnie pewnie już państwo słyszeliście o tych danych Eurostatu, które pokazują, że tam Polska jest szóstą gospodarką Unii Europejskiej. No i że jakby cały czas rośnie to nasze PKB, już tam sięgnęło, zdaje się, biliona, prawda, euro. Więc teraz pytanie, jakby, co tu działa, nie? Bo przez lata mieliśmy taką opowieść o tym polskim rynku pracy i polskiej gospodarce, że nas taka podpięta pod gospodarkę niemiecką. Czy dalej można tak powiedzieć? Czy dalej by się ta teza obroniła? To trochę dlatego też pytam o te Niemcy, jak tam się przedstawia sytuacja gospodarcza.
6: No, trochę na pewno tak jest, no więc i widać też, że te branże, które jakoś tam tę pępowinę mają mocniejszą, czy to w przemyśle, jak właśnie ta motoryzacja, czy w usługach, na przykład te branże, które są takimi jakby usługami biznesowymi, no to tam, chociaż to jest szerszy proces, bo on też dotyczy firm, które są jakby polskimi podwykonawcami, także brytyjskich, czy amerykańskich korporacji, no to tam rzeczywiście to spowolnienie popytu zagranicznego jest problemem. Równocześnie, no tak jak wspomnieliśmy, nawet jeśli Polska była mocno, no Niemcy to jest nasz największy partner handlowy, prawda, ale z jednej strony to dotyczy powiązań jakby w łańcuchu wartości dodanej, z drugiej strony to dotyczy no po prostu popytu finalnego, czyli jakby konsumpcji, kupowania polskich dóbr, które tam są już konsumpcją, a nie jakimiś podproduktami w procesie produkcji. No ale równocześnie ta dywersyfikacja ma znaczenie, czyli jakkolwiek by to nie zabrzmiało, jak ja bym się cofnął 20 lat wstecz i wtedy jak mieliśmy bardzo wysokie bezrobocie na początku lat 2000, przekraczające 20 parę procent i mieliśmy wtedy kiepski wzrost, właściwie kryzys za kryzysem, bo z jednej strony był kryzys rosyjski pod koniec lat 90, a potem było takie globalne spowolnienie, więc Polska parę lat w ogóle nie rosła, był ciągły kryzys, no to wtedy ja też w to wierzyłem. Wtedy wszyscy mówili, polska gospodarka jest taka nieelastyczna, nie dostosowuje się do zmian i tak dalej, a teraz widać, że to kompletna bzdura jest, że właśnie polska gospodarka jest bardzo elastyczna, że ta dywersyfikacja, że szybko jakby rosną nowe branże, że te zmiany właśnie takie zachodzą dość szybko, zwłaszcza jeśli chodzi o przedsiębiorczość, więc pod tym względem no to jest jakby coś, co nam bardzo pomaga w ostatnich kilku latach. I pewnie częścią tego jest trochę to, że znowu przez lata tak było, nam się tłukło do głów, że Polska straszna biurokracja, że zakładanie tutaj działalności gospodarczej to jakaś kompletna męka.
5: Tak, ja pamiętam, że przez lata był taki sport dziennikarski pisania o tym, jak to czy jedno okienko, czy wiele okienek, jeśli chodzi o zakładanie firmy. Tak, pamiętasz
6: to? I że tak, jedno okienko i wiele okienek. To ma jakieś tam, ale to ma znaczenie. Chodzi tylko o to, tak, że po prostu Polska od lat ma to jedno okienko i ono jest jeszcze online. I że w jakimś sensie, no znaczenie ma też rynek kapitałowy, czy finansowy, bo tam te 20 lat temu to rzeczywiście dostęp do kredytu był bardzo trudny. Teraz tak nie jest. Wręcz można powiedzieć, że Polska siedzi na oszczędnościach, które nie pracują, bo Polacy mało jakby inwestują w taki sposób, żeby to trafiało na rynek kapitałowy, czyli do firm. Więc teraz ta dywersyfikacja na pewno nam pomaga. I to, że jakby nie mamy takich dominujących branż. I ten przemysł się, czy te usługi się szybko zmieniają. Teraz mamy taką sytuację, w której właśnie na przykład tradycyjna motoryzacja się zasadniczo zwija i raczej się będzie zwijać, no ale już widać, że te takie klastry związane z elektromobilnością, że one rosną, tak? Jakby nie produkujemy samochodów elektrycznych, ale na przykład w produkowaniu baterii, no to jest sporo inwestycji i widać, że nagle to się dzieje, prawda? Więc po prostu wychodzi na to, że nie jesteśmy takim biurokratycznie obciążonym, leniwym tym, tylko że kurczę, ta Polska jest jakaś taka prężna. I to naprawdę pomaga.
5: Jaki wysiłek widzę na twojej twarzy.
6: Nie, bo to jest, chodzi o to, że chodzi po prostu
5: jesteśmy to pokolenie, które nie powinno się już odzywać.
6: Nie, chodzi po prostu o to, że te takie narracje na ten temat i po prostu też trochę to, czy
5: ty właściwie mówisz o pewnym autostereotypie.
6: One są oderwane od danych po prostu, oderwane. One są po prostu takimi jakby, to są takie kulturowe zeitgeisty.
5: No właśnie.
6: Że wszyscy się przyklejają do jakiejś myśli, ją powtarzają i tak naprawdę nikt tego tam jakoś nie ostukuje, żeby zobaczyć, czy to jest puste w środku. I te 20 lat temu, może to jest jeszcze jakiś taki element takiej ojkofobii, że po prostu to, że Polska miała takie wysokie bezrobocie, nie było jakąś potężną winą tego, że ci polscy pracownicy jacyś do bani i tak dalej, a ta polityka jakaś taka straszliwa. Po prostu my mieliśmy dwa kryzysy, jakby byliśmy w latach 90. gospodarką, która była nastawiona na to, że jednak handlowała z krajami byłego układu warszawskiego, jakkolwiek by to nie zabrzmiało.
5: To też nie jest dziwne.
6: I jak to się wszystko wysypało, to po prostu zajęło dobrych parę lat, zanim to się wszystko przeorganizowało, zanim te tamte firmy skończyły, nowe firmy wypracowały nowe sposoby działania i ten kapitał się przealokował. No i inna sprawa, że jak Polska miała wysokie bezrobocie te 20 lat temu, to ta dominująca narracja, można powiedzieć, była, zagrajmy teraz kliszami ideologicznymi, bardzo neoliberalna, czyli że wysokie bezrobocie było głównie winą podaży pracy, czyli że pracownicy byli źli. Była wina pracowników, że jest wysokie bezrobocie. Mhm. Pracownicy nie mają odpowiednich kompetencji, nie chcą się adaptować do zmian, siedzą na zasiłkach.
5: Lecą do tego pośredniaka od razu. Tak.
6: Prawda była taka i ten, że po prostu nie było popytu na pracę, że po prostu nie było wtedy, przez parę lat to był kryzys i po prostu nie było kreacji, nie powstawały nowe firmy, które by chciały zatrudniać ludzi. I dopiero jak weszliśmy do Unii i najpierw był ten pierwszy taki moment popytu zagranicznego i pamiętajmy, że jak wchodziliśmy do Unii, to byliśmy literalnie pewnie, to byliśmy jak my dla Niemiec, to byliśmy jak Meksyk dla Stanów Zjednoczonych.
5: Tak.
6: Że płaca minimalna wtedy wynosiła ile? 600 zł? Mhm. 150 euro za miesiąc? No to jakiś absurd jest. Więc i w pierwszym momencie jakby te inwestycje zagraniczne pociągnęły, a potem to już jakby trochę poszło. Też jak dostęp do kapitału się po prostu poprawił. Więc z perspektywy czasu te wszystkie takie narracje, które jakby szukały źródeł problemów na polskim rynku pracy, po prostu w tym, że jakby jesteśmy wszyscy do bani, no to one takie trochę nie były za mądre.
5: Tak. Tak, znaczy to było właśnie tak różnie, prawda? Raz do bani byli pracownicy, potem pracodawcy, Janusze biznesu.
6: No tak, no bo oczywiście, tak że tak jest, no ale to nie o to chodzi, że ta sytuacja jest jakby idealna, tak? Że jakby
5: nie, ja
6: polski kapitalizm ma swoje patologie.
5: A powiedz mi, jak często, kiedy badasz rynek pracy, no bo tym się zajmujesz od dwóch dekad co najmniej, to jak często masz takie poczucie, że w którymś momencie te analizy, ta próba interpretacji rzeczywistości zawsze się zetknie właśnie z takimi kulturowymi historiami?
6: A to ciągle jest, bo to nawet ostatnio można powiedzieć, że David Card, no tam noblista sprzed jakichś trzech lat może, on ostatnio gdzieś widziałem slajdy z jakiegoś takiego jego wykładu, w którym on mówił na temat właśnie wpływ badań czy nauki na tworzenie polityk publicznych. No i tam mówił o dwóch czy trzech jakichś takich głównych barierach, że to jest trudne. Nawet on noblista od rynku pracy, że to nawet to nie jest tak, że on powie, zróbmy tak, będzie dobrze i ludzie to robią. No i on tam miał dwie czy trzy te bariery. No jednym jest jakaś, powiedzmy, kwestia jakby inercji biurokratycznej, tak? Chcemy zrobić reformę urzędów pracy, ale taki minister czy ministra pracy myśli z jednej strony o tym, czy to coś zmieni, ale z drugiej strony myśli, a czy ci urzędnicy mnie za to będą lubić, czy będą mnie nie lubić? Czy jak zrobię reformę urzędów pracy, to czy ci ludzie, którzy w nich pracują, zagłosują na mnie, czy zagłosują na tamtych? To jest bardzo ważny mechanizm, jakby w ekonomii politycznej zmian, jakby jak ten twórca polityki tak naprawdę zarządza swoją relacją z tymi, którzy robią politykę, a niekoniecznie z klientem, z tym bezrobotnym. I to nie zawsze dobro bezrobotnego jest najważniejsze w tym wszystkim. Natomiast druga rzecz, którą on podkreślił, to jest to, że pewnego rodzaju, że jakby w debacie publicznej czy w mediach jest jakiś taki konsensus. I on czasami jest nie za mądry. I zwłaszcza na przykład jak nauka sugeruje, że ten konsensus się trochę mija z rzeczywistością, najlepszym przykładem jest tutaj płaca minimalna, to czasami to zajmuje za 20 lat. Zanim ten konsensus jakby w mediach, zanim on odzwierciedli zmianę tego konsensusu naukowego. Bo jakby ludzie wpadają w pewne klisze i dobrze się robi debaty panelowe, które są pewnym teatrem, w sensie
5: tak,
6: twoją rolą jest powiedzieć to, moją rolą jest powiedzieć tamto, jakby ZUS zabija polską przedsiębiorczość, jakbyśmy mieli jedno okienko.
5: Tak,
6: wtedy można tak wrzucić monetę w tych speakerów, nacisnąć przycisk, oni powiedzą to swoje i ten. I na przykład płaca minimalna jest bardzo takim obszarem, w którym ta dominująca narracja, która została wyniesiona z lat 90. czy lat 2000, że płaca minimalna zabija miejsca pracy i ten. Obecnie generalnie jakby popatrzeć na cały katalog jakby literatury naukowej od 20 lat, ale także nawet dla badania zrobione dla Polski, to bzdura jest. Że jakby tą płacę minimalną robić tak naprawdę głupio, no to tak by pewnie było, żeby można było doprowadzić do wysokiego bezrobocia. Ale w praktyce w Europie od dobrych 20-30 lat tą polityka się tak prowadzi, że ona nie ma żadnych jakby poważnych konsekwencji negatywnych.
5: No ale poczekaj, myśmy też odbyli ileś rozmów na tej antenie, na różnych etapach rozmowy właśnie takiej szerokiej rozmowy, debaty o płacy minimalnej, gdzie jednak mówiłeś o tym, że istnieje ryzyko, że przestrzelimy.
6: No tak, ale chodzi o to, że są jakby, są odcienie tego, tak? Mhm. Natomiast Polska na przykład teraz przez ostatnie 17 lat była, 18 już lat, płaca minimalna była podnoszona dość ambitnie, także z kraju, który miał jeden z najniższych poziomów płacy minimalnej do średnich czy medianowych wynagrodzeń, jak było w latach 2000, przeszliśmy do bycia krajem, w którym te poziomy są w czołówce już europejskiej, czyli jakby zostaliśmy Francją pod tym względem, no więc rzeczywiście teraz jesteśmy blisko takiego poziomu, w którym ten bilet strat i korzyści byłby inny, ale ja tu mógłbym, jestem offline, żeby nie generować tutaj żadnych sprzężeń, ale jakbym mógłbym znaleźć teksty z 2009 roku, kiedy płaca minimalna miała być podniesiona do 1100 zł i mógłbym przeczytać na przykład rozprawkę Forum Obywatelskiego Rozwoju Leszka Balcerowicza, że to będzie kompletna po prostu anihilacja, że to będzie masowe bezrobocie, że będą umierały firmy, padały firmy, no więc no więc to się jakby kopiuje, że te konsensusy się zmieniają bardzo, bardzo wolno. No więc teraz w Polsce mam wrażenie, że jest trochę co innego, czyli że zasadniczo zmieniło się jakby taki kulturowy vibe, bo to już totalnie jest vibe-based, na temat tego, czy Polacy są dumni z naszych osiągnięć. Że teraz jakby fajnie jest robić hashtag Poland Maxing i nagle można mówić o tym, że polskie firmy, że pracownicy, że ktoś tam od nas OpenAI, że coś. 20 lat temu to raczej była taka atmosfera, że po prostu nic nam się nie udaje,
5: tak.
6: Że tylko
5: tak było.
6: Jak, jakby zagraniczny kapitał może nas zbawić, że pracownicy do bani, a firmy to Janusze. No, no tak, więc to będzie też wpływało na jakby na ten styl narracji, prawda? Że no demografia też pewnie ma znaczenie. No teraz jakby pracowników trzeba bardziej doceniać, bo może odejdą.
5: To co jest największym ryzykiem w tej chwili dla tej polskiej gospodarki, tak jak ty na to patrzysz właśnie z perspektywy rynku pracy?
6: Moim zdaniem głównym ryzykiem jest to, że my wchodzimy w taki moment silnych jakby zmian strukturalnych, moim zdaniem. To znaczy, że część tych branż, które były takimi silnikami, czy to wzrostu gospodarczego, czy tworzyły dużo miejsc pracy, które były nieźle płatne, zarówno w przemyśle, jak i w usługach, że te branże już prawdopodobnie swój złoty moment mają za sobą. One już, moment, w którym one zatrudniały najwięcej ludzi, jest za nami.
5: Jakie to są branże?
6: No, na przykład właśnie w przemyśle to będzie ta motoryzacja, to pewnie będą właśnie te branże, te meblarskie, te stolarki i tak dalej, bo to duże było, to byliśmy największym producentem tego w Europie. I to już jest past the peak, mówiąc jakby angielskim tutaj hasłem, a w usługach, no to pewnie branża usług biznesowych, która
5: centra usług biznesowych.
6: Centra usług wspólnych, ale, bo to mamy dwa modele. Jedno to jest business process outsourcing, czyli to są branże, czyli to jest jakby outsourcowanie, że korporacje wykupują usługę w innej firmie, która będzie dostarczała jakąś funkcję tej korporacji. Mniej lub bardziej skomplikowaną, no albo po prostu to, że korporacja stawia sobie taki wielki kurnik gdzieś pod Krakowem, no i tam zatrudnia 4000 czy 5000 ludzi, którzy procesują faktury albo obliczają płace, składki i pilnują liczby dni urlopowych dostępnych do pracowników tej korporacji w całej Europie. No bo to przez ostatnie kilkanaście lat rosło. No i te branże teraz próbują się tam też zmieniać, że próbują robić coraz bardziej skomplikowane rzeczy, ale co do zasady one będą zatrudniały mniej ludzi. No bo te wszystkie call center, czy to procesowanie tych faktur, za 5 lat nikt nie będzie tęsknił za tą pracą, ale po prostu fakt jest taki, że ona przez kilkanaście lat pozwalała jakby tysiącom ludzi, którzy kończyli studia, iść i dostać pracę, która była okej, płatna i miała w porządku warunki pracy, często lepsze niż u tego Januszeksa, prawda? Więc to nie jest przypadek, że na przykład mamy takie miasto Kraków, gdzie pewnie z 25% całego zatrudnienia to jest właśnie taki sektor korporacyjny. I teraz jeśli taki sektor korporacyjny się trochę zwinie, to tam widzimy, co chwilę są tam, no ktoś zwolnienia grupowe ogłasza. No więc, ale równocześnie trzy procesy zasadniczo. Jeden związany ze zmianami technologicznymi, które z jednej strony mają charakter tam powiedzmy sztuczna inteligencja, czyli technologie cyfrowe, ale drugi wymiar, no to są kwestie związane ze zmianami, z transformacją energetyczną. No, że będzie pewnie potencjał dla firm, które by chciały wejść i potrafiły wejść w elektromobilność, tak? Że gdyby ktoś zbudował tą fabrykę samochodów elektrycznych w Polsce, miał ją teraz, to ona by rosła. Ktoś umiał robić tych baterii dużo i dobrze, to zrobi na tym pieniądze, prawda? Więc i teraz kompetencje, które są potrzebne w tej elektromobilności versus kompetencje, które były potrzebne przy produkcji gaźników, to są inne rzeczy. I to niekoniecznie są ci sami pracownicy. Kompetencje, które są potrzebne przy jakichś tam firmach, które by miały zarabiać na tym, żeby w Polsce budować jakieś rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję, to też można powiedzieć, to są jakieś usługi korporacyjne, ale to są inne kompetencje niż te, którym do tej pory Polska się specjalizowała. Więc,
5: czyli kolejne przestawienie.
6: Tak. Więc te zmiany strukturalne, one będą duże moim zdaniem. I jak my patrzymy, robimy sobie taki scenariusz, jak może wyglądać polski rynek pracy za 10 czy za 15 lat, jeśli chodzi o kwalifikacje, zawody i tak dalej, no to ogólnie zmiany demograficzne powodują, że osób na rynku pracy będzie mniej, czyli to powinna być dobra wiadomość, raczej nie powinno być bezrobocia, bo będzie spadała podaż pracy, raczej firmy będą konkurować o pracowników, ale będzie niedopasowanie strukturalne. Tych ludzi o tym, powiedzmy, poziomie wysokich kompetencji, którzy będą potrzebni w tych branżach, które mogłyby rosnąć, przed którymi się otwierają jakieś szanse, takich ludzi będzie brakować, nawet 400 tysięcy my szacujemy, a równocześnie ci ludzie, którzy pracowali w takich bardziej średnio wykwalifikowanych pracach, dla nich pracy może nie być, czyli dla mnie będzie jakaś nadwyżka, jakiś jakichś 300-400 tysięcy ludzi, którzy będą mieli kłopot ze znalezieniem takiej pracy, jak teraz robią.
5: Ciekawe. No, czyli możemy powiedzieć, że będzie taki niedobór,
6: że taki niedopasowanie.
5: Ilościowo symetryczny, ale zupełnie inne kompetencje.
6: Inne kompetencje i często te miejsca pracy też mogą być w innym miejscu w Polsce. No bo to nie ma takiej gwarancji. Nawet z tą elektromobilnością teraz to widać, że powiedzmy hubem przemysłu motoryzacyjnego w Polsce było województwo śląskie i oczywiście jak miała być publiczna inwestycja Izera, nie Izera, kontrakt z Geely teraz, czy co to tam ma być, no to to miało być lokowane w Jaworznie, żeby właśnie z punktu widzenia takiej polityki województwo co raz głosuje na tych, raz głosuje na tamtych, więc robimy to tam, bo wy tutaj oczywiście tego potrzebujecie, ale jak popatrzymy, gdzie teraz się dzieją takie inwestycje, jakby to związane z elektromobilnością, to jest raczej Dolny Śląsk ocierający się o Polszczyznę. I to ja nie mówię, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Chodzi mi tylko o to, że posiadanie jakichś kompetencji czy przewag w tej starszej branży nie jest jakby automatyczną trampoliną do tego, żeby to było, nie jest automatyczną trampoliną do sukcesu w tym innym typie motoryzacji.
5: Tak, to prawda. A już tak zamykając naszą rozmowę, właśnie musimy kończyć, to ja rozumiem, że dobrą rzeczą jest to Poland Maxing, nawet jeżeli się z tego śmiejemy, bo właśnie to pomaga w takim momencie, żeby przeskoczyć na wyższy etap, nie? Trochę pomaga, myślę, w takim uruchomieniu pewnych zasobów i przekonaniu, że się da radę.
6: Myślę, że tak. Plus, gdyż generalnie ludzie, którzy są pewni siebie, są pewnie bardziej skłonni do podejmowania jakiegoś ryzyka. Więc...
5: Enjoy!
6: To jest ogólnie dobrze, tak?
5: Enjoy! No. Dziękuję bardzo. Piotr Lewandowski z Instytutu Badań Strukturalnych był Państwa i moim gościem.
3: To jest Powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Żandarmeria Wojskowa podała szczegółowe informacje dotyczące drona znalezionego na plaży w Zachodniopomorskiem. Sejmowa komisja rekomenduje uchylenie immunitetu i wyrażenie zgody na tymczasowe aresztowanie posła Koalicji Obywatelskiej Wojciecha Króla. Jemeńscy rebelianci Huti zapewnili USA, że nie będą atakować amerykańskich jednostek. Minęła czwarta. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Rosyjski dron z Rusinowa w Zachodniopomorskiem miał głowicę bojową, która została zneutralizowana, poinformowała Żandarmeria Wojskowa. Wojsko usunęło element drona znalezionego w poniedziałek na plaży. Według wstępnych ustaleń to rosyjski dron Gerbera 2. Jak mówił wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, to dron nowego typu, co oznacza, że Federacja Rosyjska rozwija system dronów z silnikiem odrzutowym.
2: Jeśli chodzi o dron, jest to dron nowej generacji, ważne przejęcie. Został zabezpieczony, te elementy, które mogły powodować jakieś ryzyko, zostały unieszkodliwione. Teraz będzie podlegał badaniom w służbie kontrwywiadu wojskowego. To wskazuje, że to były testy nowego drona, który mógł również przelecieć przez terytorium całej Republiki Litewskiej, później obwód królewiecki nad wody Bałtyku, więc takie sytuacje pewnie trzeba się przygotować, że nieraz się mogą powtórzyć w różnych sytuacjach.
1: W związku z obecną sytuacją dotyczącą bezpieczeństwa w piątek dojdzie do spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z wicepremierem szefem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generałem Wiesławem Kukułą. Służby i rząd apelują o gotowość obywateli na różne kryzysy. Mieszkańcy Lubelszczyzny czy Podkarpacia alerty RCB o możliwym zagrożeniu dostają ostatnio niemal codziennie. Niektórzy mówili w rozmowie z TOK FM, że zaczęli je wyciszać. Innych denerwuje, że nic z nich nie wynika. A jak powinno się reagować na alarm? O tym Szymon Kępka.
3: Gdy słyszymy syrenę alarmową albo dostajemy alert RCB o zagrożeniu, przede wszystkim zachowujemy spokój, ale też nie ignorujemy komunikatu. Jeżeli jesteśmy w domu, odchodzimy od okien. Jeżeli na zewnątrz, wchodzimy do najbliższego budynku. Przy sobie telefon, latarka, przyda się powerbank, dalej woda i pożywienie. Paweł Florek, starszy strażak z OSP Józefów.
4: To nie tylko kwestia schronów. Może być sytuacja wręcz odwrotna, że najlepszym miejscem schronienia będzie nasze mieszkanie. Tylko nie musimy się wcześniej wyposażyć w te dobra, które będą nam niezbędne, żeby bez możliwości wychodzenia na zewnątrz wytrzymać 72 godziny.
3: W momencie obowiązywania alarmu sprawdzamy komunikaty RCB. Media społecznościowe, dowództwa rodzajów sił zbrojnych to niezłe i szybkie źródło informacji. Najważniejsze, reagujemy na oficjalne informacje, nie na plotki i wpisy w social mediach z niepewnych źródeł. Szymon Kępka, TOK FM.
1: A o postępowaniu w kryzysach i zagrożeniu mówimy co tydzień w TOK FM o 13.40 w audycji Plan Działania. Sejmowa Komisja Regulaminowa rekomenduje wyrażenie przez Sejm zgody na uchylenie immunitetu, zatrzymanie oraz tymczasowe aresztowanie posła Koalicji Obywatelskiej Wojciecha Króla, o co zawnioskowała Prokuratura Europejska. Głosowanie ma odbyć się w piątek. Śledztwo Prokuratury Europejskiej dotyczy podejrzenia oszustwa i korupcję. Jednak wniosek, zdaniem polityków, którzy go rozpatrywali w Sejmie, ma wiele błędów. O szczegółach reporter TOK FM Maciej Kluczka.
5: Wniosek był napisany w języku polskim i przetłumaczony na angielski, a w nim roiło się od błędów. Nazwisko Król po prostu przetłumaczono na język angielski, mówi prawnik i poseł Polski 2050 Paweł Szlis.
6: No przede wszystkim who is Wojciech King? To jest moje podstawowe pytanie.
5: Nie zgadzają się też fakty, dodaje poseł Szlis.
6: Przykład zarzutem było to, że otrzymał czasy w Tajlandii. Opisane to szczegółowo. Natomiast pan poseł Król nigdy nie był w Tajlandii.
5: Z kolei Michał Wójcik z PiS-u podkreśla, że zarzuty są poważne i według niego w czasie sejmowego głosowania z wnioskiem prokuratury zgodzą się nawet partyjni koledzy posła Króla.
7: Na pewno ktoś przemyślał i stwierdził, że to po prostu szkodzi Koalicji Obywatelskiej.
5: Śledztwo dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję w ramach zamówień w sprawie modernizacji infrastruktury tramwajowej na Górnym Śląsku. Maciej Kluczka, TOK FM.
1: Przedstawiciele władz USA spotkali się w weekend w Omanie z reprezentantami jemeńskich rebeliantów Huti, podała agencja Reutera, powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą. Podczas spotkania, do którego miało dojść w ambasadzie USA, Huti zapewnili, że nie będą atakować.

0: atakować amerykańskich jednostek. Jedno ze źródeł podało, że rebelianci zadeklarowali również, iż nie będą atakować statków izraelskich ani żadnych jednostek komercyjnych, z wyjątkiem tych należących do Arabii Saudyjskiej. Rzecznik Departamentu Stanu USA nie potwierdził dziennikarzom Reutersa tego faktu, zaznaczył jednak, że ochrona swobody żeglugi na Morzu Czerwonym oraz zapobieganie eksportowi terroryzmu z Bliskiego Wschodu są uznawane przez USA za kluczowe interesy. Ani ambasada Omanu w Stanach Zjednoczonych, ani wysokiej rangi przedstawiciel Houthi, z którym kontaktowała się agencja, nie odpowiedzieli na prośbę o komentarz. W zeszłym tygodniu Houthi przejęli faktyczną kontrolę nad jemeńskim wybrzeżem Morza Czerwonego, w tym nad historycznym portem Mokka oraz wyspą Perim, położoną w cieśninie Bab al-Mandab. Związkowcy działający w sieci sklepów Biedronka zapowiadają przeprowadzenie referendum strajkowego. Ostatnia runda mediacji między zakładową Solidarnością a przedstawicielami pracodawcy zakończyła się fiaskiem. Spotkanie trwało około pół godziny. Jak informuje Gabriela Kaim, przewodnicząca Solidarności w Biedronce, po raz kolejny okazało się, że pracodawca ma zamiaru rozmawiać o postulatach załogi.
1: Niestety nasz pracodawca stał sztywno na swoim stanowisku i mówił na wszystkie postulaty głośno nie. Dlatego przystępujemy do referendum strajkowego. Musimy po prostu zawalczyć o tych pracowników, którzy naprawdę już są psychicznie i fizycznie wykończeni.
0: Solidarność domaga się m.in. podwyżek płac oraz wprowadzenia premii frekwencyjnej, zwiększenia liczby pracowników w sklepach sieci oraz skrócenia godzin pracy maksymalnie do 22. Jeszcze nie wiadomo, kiedy referendum strajkowe mogłoby się odbyć. Kolejne informacje w TOK FM o 5.00. Dzień w całym kraju z przewagą chmur, z przejściowymi rozpogodzeniami głównie na zachodzie. Wszędzie dziś deszczowa aura, najwięcej opadów na południowym wschodzie, a na Pomorzu miejscami burze. Termometry pokażą dziś od 16 do 19 stopni, nieco cieplej na krańcach południowo-wschodnich, tam do 21 stopni.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
3: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Owczarek, a gościem jest pani doktor Anna Kotlińska, położna i certyfikowana doradczyni laktacyjna. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
3: Może od tego certyfikatu zaczniemy. Czym zajmuje się certyfikowana doradczyni laktacyjna?
4: Zajmuję się laktacją, szeroko pojętą laktacją kobiet. Taki certyfikat jest przyznawany osobom, które mają pasję do laktacji, lubią ten temat, pracują z kobietami w ciąży, w porodzie i po porodzie, które karmią piersią, bądź odciągają mleko. Więc to jest tak jakby nieformalna specjalizacja na całym świecie dla ludzi, którzy pomagają karmić piersią.
3: A sprawa jest poważna, dlatego że mówimy o substancji, która jest bardzo ważna. No, pewnie mamy osoby, które się spierają, czy karmić piersią, czy nie karmić piersią. Ten spór zostawiamy na boku, ale wiemy, że często dla wcześniaków albo dla chorych noworodków mleko matki jest elementem leczenia. Dlatego powstają banki mleka przy szpitalach, ale okazuje się, że spada liczba nowych dawczyń. Dodatkowo chyba, to też jest ciekawe, bo używamy sobie tutaj kolokwialnych mleko matki, mleko ludzkie, a tymczasem zdaje się, że chyba brakuje definicji prawnej, czyli mleko matki jest w Polsce substancją, która nie ma definicji prawnej, nie obejmują tej substancji przepisy o krwi, tkankach i komórkach, ale zdaje się, że od sierpnia przyszłego roku to ma się zmienić dzięki unijnemu rozporządzeniu.
4: Tak, dokładnie. Wchodzi takie rozporządzenie SOHO i pracuje w Polsce, akurat jest sztab profesjonalistów, którzy nad tym pracują. Jest to bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego, że rzeczywiście pokarm ludzki, na co dzień jemy pokarm albo widzimy ten pokarm i przyjmujemy z zewnątrz, a tutaj mówimy o pokarmie, który tworzy człowiek, który tworzy kobieta z własnego ciała dosłownie. I no, muszą być jakieś przepisy. Nie muszą, bo nie były, ale pojawiają się przepisy. I teraz to jest ważne, kiedy się dzielimy z drugim człowiekiem jedzeniem. Jedzenia zawsze brakowało w historii człowieka. Jedzenie jest czymś ważnym. Dzielimy się tym jedzeniem w najtrudniejszych momentach często. I to jest taki duży symbol tego podziału. To jest coś ważnego. I tutaj mówimy o podziale się z drugim człowiekiem pokarmem, który jest słaby, który potrzebuje pomocy, jest w szpitalu. I ten pokarm jeszcze jest zależny, ten najlepszy pokarm, czyli ludzki, on jest u kobiety w piersiach. Więc musimy to jakoś do tego podejść profesjonalnie i poważnie, bo chcemy poprosić obcą kobietę, nie matkę, która z różnych powodów nie ma pokarmu. Przyjmujemy, że ona nie ma w tym momencie pokarmu. Dla własnego dziecka urodziła wcześniaka, on jest w inkubatorze i on potrzebuje pokarmu. I decydujemy się, że chcemy mu dać ten najlepszy biologiczny pokarm, czyli ludzki. No i wtedy musimy poprosić kobietę obcą, czy mogłabyś podzielić się, czy masz takie chęci podzielić się swoim pokarmem z tym dzieckiem, które nie jest twoim dzieckiem.
3: A jeżeli masz taką chęć, to możesz się podzielić pod warunkiem, że palisz papierosy, pijesz alkohol, pijesz dużą ilość napojów zawierających kofeinę, przyjmujesz leki, zażywasz narkotyki, chorujesz na ostrą lub przewlekłą chorobę, gruźlicę, przyjmujesz hormon wzrostu albo byłaś w ostatnim czasie szczepiona przeciwko niektórym chorobom. Jeżeli jesteś na tej liście, to nawet jeżeli chcesz się podzielić, to nic z tego.
4: Tak. Nie, właśnie nie. Jeżeli chcemy się podzielić tym pokarmem, czyli ciągle myślę o pomocy, to myślimy o kimś, kto robi to z dobroci serca. Po prostu to jest charytatywne. To wypływa z serca, nie z rozumu. Więc ktoś ma dziecko własne i mówi, pomogę temu dziecku bezinteresownie. I żeby pomóc temu dziecku w szpitalu, na oddziale wcześniaków, nie wiem, niech to będzie Kraków, to taka kobieta musi po pierwsze być w laktacji, czyli karmić własne dziecko, czy odciągać, ale ona musi być zdrowa. No bo chcemy finalnie, każdy z nas, gdyby miał dziecko wcześniaka na intensywnej terapii, to chciałby, żeby jego dziecko dostało pokarm od zdrowej kobiety. To jest logiczne. Tak jak przeszczepy robimy od zdrowych dawców, a nie alkoholików, nie robimy od narkomanów do zdrowych ludzi, tak samo chcemy podać mleko zdrowe, bezpieczne wcześniakowi, który i tak jest obciążony dużym ryzykiem wszystkiego, zakażenia. No, chcemy mu dać bezpieczny pokarm. I dlaczego to mówię? Dlatego, że jeżeli taka kobieta, która nas słucha, karmi pierścią, ma nadwyżki i myśli o tym, żeby pomóc dobroci serca, to przejdzie przez kwestionariusz i zbadana zostanie jej krew i mleko. Więc ona nie może palić, nie może pić, musi być zdrowa. I wiele pytań jest, które zostawiam już tutaj do rozmowy z położną w banku mleka, ale na pewno musi być zdrowa. Nie może mieć HIV, nie może mieć żółtaczki, kiły.
3: Zapalenia wątroby B i C.
4: Dokładnie. I też mleko badamy, co jest w tym mleku, jaki profil mikrobiologiczny. Mhm. Więc jest taka pani, otrzymuje zestaw badań bezpłatnie i mleka, żeby się upewnić, że my jesteśmy po tej samej stronie. Czy chcemy pomóc?
3: Jeżeli jesteśmy po tej samej stronie, to można pomagać. Rozumiem, że niektóre banki mleka mają problem polegający na tym, że spada liczba dawczyń.
4: Tak, jest to przykra informacja, ale też o niej słyszałam. I czemu może spaść? Ja bym powiedziała, że przede wszystkim jest to związane z logistyką pomagania, czyli z świadomością. To jest największa siła moim zdaniem na świecie, potęga świadomości. W tym sensie, że jeżeli kobieta nie wie o tej inicjatywie, to ona się nie podzieli. To jest pierwsza bariera wejścia, jaka istnieje.
3: Czyli wykorzystujemy naszą rozmowę do tego, żeby tę świadomość budować, wzmacniać i mówić, że i ty, oczywiście to i ty nie dotyczy każdego, ale potencjalnie i ty możesz zostać dawczynią pokarmu, mleka i pomagać wcześniakom na przykład.
4: Jeżeli w twojej okolicy jest bank mleka, to ty możesz zostać dawczynią i pomóc temu dziecku wyzdrowieć szybciej, pomóc mu otrzymać najlepsze mleko, tak. Jak najbardziej w tym momencie promujemy tą inicjatywę i mam nadzieję, że komuś pomożemy finalnie, że to, co teraz robimy, przemieni się, że ktoś za kilka, na przykład za miesiąc, poda wcześniakowi strzykawkę z mlekiem ludzkim zamiast mieszanki. To będzie nasz sukces, jeżeli dojdzie do tego.
3: Czyli jeżeli ktoś chciałby pomagać, to kontaktuje się z bankiem mleka. Te banki mleka są zwykle przy szpitalach.
4: Dokładnie tak. W Polsce są przy szpitalach, więc najczęściej kobiety, które rodzą w danym szpitalu, gdzie jest bank mleka, jakąś świadomość już powinny mieć, wiedzieć, że tam jest bank mleka, ale kontaktujemy się z bankiem mleka, który jest w szpitalu, który ma laboratorium położne i najczęściej tam jest też oddział wcześniaków. Niektóre banki mleka, jeszcze tak powiem, mają podpisane umowę. Na przykład tak jest w Krakowie, jest bank mleka i tam ma podpisane umowę z innymi szpitalami, więc te szpitale jakby zamawiają to mleko na taką receptę. Takie zamówienie receptowe, że potrzebują mleka dla swoich najmniejszych pacjentów. Tych najbardziej w potrzebie, tak bym powiedziała.
3: I jak wygląda ta procedura? Powiedzieliśmy, że na początek to jest wypełnienie formularza i badanie krwi i badanie pokarmu, ale osoby, kobiety, które przejdą ten etap, jak wygląda ta procedura? Bo to nie jest tak, że trzeba pojawiać się w banku czy w szpitalu.
4: Dokładnie. Ja bym zaczęła w ogóle tutaj od takich dwóch mitów dotyczących, czemu tych kobiet może na ten moment nie ma. Już, jeżeli ona już wie, bo mówimy, słucha nas i ona już wie i potem może się zastanawia, może to będę ja. I teraz, jeżeli ona ma swoje dziecko urodziła i ma 2 tygodnie i tylko karmi je piersią, no to może się zastanawiać, że no dobrze, no ale jak dam, odciągnę, czy jak to w ogóle zrobić, żeby to mleko przekazać do banku mleka, to co z moim Stasiem? Czy mój Staś będzie miał mleko? I tak, rzeczywiście tutaj jest, może pojawić się taka obawa, że zabieramy własnemu dziecku, no bo Stasiu je i jeszcze ktoś inny będzie jadł. Na całe szczęście fizjologia laktacji tak nie działa. Kobieta, która będzie odciągać mleko, bo musi odciągnąć to mleko, jeżeli karmi piersią i nigdy nie odciągała, to tu, żeby oddać do banku mleka, no fizycznie musimy to mleko mieć w jakichś butelkach, więc ona musi je odciągnąć laktatorem. I jeżeli zacznie odciągać i karmi piersią, to zwiększa ilość produkcji swojego mleka, nie zabiera swojemu dziecku. To bym chciała taki pierwszy mit powiedzieć, że będzie miała więcej mleka. Jakościowego, dobrego mleka. Ono będzie tak samo dobre. I teraz taka mama, czyli karmi noworodka, dostaje butelki, czasami nawet laktator ze szpitala i odciąga do tych wskazanych butelek najczęściej. Mamy drugą sytuację, że może być mama, która odciąga mleko, ma już starsze dziecko i ma pełną lodówkę, na przykład już tam ma teściowa to mleko, wszyscy dookoła mają w zamrażarkach to mleko, bo jego jest tak duże, nie wiadomo co z nim zrobić, bo szkoda wylać. No i tutaj też jest taki sygnał, że może zostanę dziewczyną wtedy, jeżeli tak dużo tego mleka już produkuję i odciągam. I teraz wracając do pytania po tym wstępie, jak to się dzieje?
3: To może zróbmy tak, że jesteśmy po rozmowie, jesteśmy po testach, mamy lodówkę pełną odciągniętego mleka, a po informacjach wrócimy do naszej rozmowy i powiemy, jak wyglądają te procedury i także do mitów, które są z tematem związane. Ważne, żeby wyjaśniać, jest ważne, żeby informować, dlatego że spada liczba dawczyń w niektórych bankach mleka ludzkiego przy szpitalach i to jest problematyczne, no bo są chore niemowlaki, są wcześniaki, które potrzebują tego pokarmu. Doktor Anna Kotlińska, położna, certyfikowana doradczyni laktacyjna. Rozmawiamy o tym teraz, jak wygląda ten proces dawstwa, czyli mamy lodówkę pełną mleka. Przeszliśmy, wypełniliśmy wcześniej formularz, przeszliśmy badania krwi, także pokarm został zbadany. I co dalej? Jak wygląda ta procedura?
4: Dobrze, to teraz jesteśmy przed kurierem. Mamy tak mleko, wiemy, że jesteśmy dawczynią i teraz mamy pełne mleko, umawiamy się z panem kurierem i on odbiera to mleko, więc do szpitala chcę tu powiedzieć, że przeważnie się jedzie raz, tylko na tą rozmowę i badania krwi i badania mleka. A następnie cała komunikacja może odbyć się i odbywa najczęściej przez telefon i z kurierem. Więc planujemy jedną wizytę, to chcę powiedzieć. I teraz kurier odbiera mleko, robi zamianę, zostawia puste butelki, więc zabiera mleko do lodówki, jedzie do banku mleka i następnie, tu już jest procedura szpitalna, takie mleko jest rozmrażane, miesza się to mleko i pasteryzuje. Bada się przed pasteryzacją, po pasteryzacji jeszcze się bada mikrobiologicznie. I po procesie pasteryzacji, bardzo dziękuję. Takie mleko jest oczywiście przechowywane w odpowiedniej temperaturze i w odpowiednim momencie po prostu codziennie dowożone wcześniakom. I one są tym mlekiem karmione. Tak wygląda cała ścieżka, czyli od domu, od naszej rozmowy dzisiaj ktoś się dowiaduje. Finalnie, jeżeli przejdzie cały proces, to zakończy się tym, że mleko w strzykawce, czasami to jest 1 ml albo 2, trafia do ust wcześniaka i dla niego to jest cała porcja pokarmu, jednego, je 8 razy. Więc może 8 razy dziennie otrzymać takie mleko od honorowej dawczyni.
3: Honorowa dawczyni kojarzy nam się zwykle z honorową dawczynią krwi, ale też chciałbym na chwileczkę wrócić do tego rozporządzenia SOHO. Mówiliśmy o tym, że w niektórych bankach mleka spada liczba dawczyń. W sierpniu przyszłego roku to mleko kobiece ma być objęte unijnym rozporządzeniem w kontekście gdyby stworzenia definicji prawnej. Zastanawiam się, w jaki sposób to wpłynie na liczbę dawczyń. No bo zobaczmy na banki, które podejrzewam, obawiają się dodatkowych kosztów, no bo potrzebny pewnie będzie nowy sprzęt, ostrzejsze wymogi czystości. Dodatkowo wobec danych dawczyń RODO, no bo to wszystko będzie musiało być jeszcze bardziej przejrzyste i lege artis. Czy nie obawia się pani, czy nie sądzi pani, że kiedy to rozporządzenie zacznie obowiązywać, to liczba dawczyń jeszcze bardziej spadnie z powodu z jednej strony dodatkowych kosztów po stronie banków i procedur?
4: Nie. Myślę, że w tym momencie jest to robione jako były koordynator Banku Mleka Kobiecego. Uważam, że na ten moment jest to robione na bardzo wysokim poziomie, zachowując wszystkie przepisy prawa i czystości. I myślę, że nie wpłynie to na jeszcze większą czystość. Nie będzie oznaczało, że przed SOHO robiliśmy to źle, a teraz będziemy robić w końcu dobrze. I teraz tak, uważam nawet, ja nie zajmuję się tym, nie jestem specjalistą od tego rozporządzenia, od SOHO, więc odpowiem ze swojej strony położnej. Ja uważam, że jeżeli będzie, to jest jedna strona medalu, że pojawiają się jakieś lęki i strach, ale zawsze trzeba popatrzeć na drugą stronę medalu, bo ona jest po drugiej stronie. Może będzie to bardziej docenione. Może kobiety będą choćby otrzymywać książeczkę, gdzie mogą dostawać, nie wiem, pieczątki, że oddały tyle i tyle mleka i być może w jakiś sposób powstanie dla nich też jakiś przywilej. Nie wiem, strzelam. Może będą miały bezpłatny parking na 3 lata w danym mieście. Uważam, że to było cudowne. Jakaś forma gratyfikacji, ale też takiej, która nie spowoduje, że kobiety robią to po to, żeby dostać, nie wiem, właśnie jakąś nagrodę. Bo to by było ogromną porażką i zagrożeniem, dlatego że no to nie o to chodzi w honorowym, bycie honorowym dawcą krwi czy mleka. Ale chodzi mi o to, że może coś się zmieni, żeby docenić te kobiety jeszcze bardziej. Nie wiem, może prezydent zaprosi je do pałacu i podziękuje. I może to będzie taka forma, aczkolwiek nie wiem, czy tak się wydarzy. Chodzi mi o to, że będą plusy. Chciałabym, żeby były plusy z tego. Nie wiem, czy odpowiedziałam na to pytanie, ale ja się nie boję.
3: Jasne. Warto jeszcze wrócić na chwilę do osób, które mówią, dobrze, to teraz już wiem, jestem przekonana i być może chcę to podjąć, to wyzwanie i pomagać, ale co realnie dyskwalifikuje? No bo mówiliśmy o takich, powiedziałbym, trochę granicznych przypadkach, ale ktoś mówi, a to właściwie nie palę, no papierosek od święta, od czasu do czasu, może jakaś lampka wina, no lubię kawę, więc 3-4 kawki dziennie wypijam, od czasu do czasu może jakieś środki przeciwdepresyjne, dieta wegańska. Co realnie dyskwalifikuje, o czym należy pamiętać? Gdzie jak gdyby jest ta granica między ostrożnością a nadgorliwością?
4: Na pewno każdy koordynator odpowie na to inaczej, bo ma w tym momencie, właśnie wejdzie SOHO, to będzie bardzo przejrzyste, ale na pewno taka kobieta musi być świadoma, że w tym okresie nie może pić właśnie tej lampki, nie może sobie zapalić od czasu do czasu, tylko od tego czasu produkuje pokarm, substancję biologiczną, nie tylko dla swojego dziecka, ale też dla dziecka, które jest w dużym zagrożeniu też, że nie przeżyje właściwie, bo urodziło się przedwcześnie. Więc nie ma żadnego, nie może być takiej sytuacji, że ona jednak świadomie dopuszcza do jakichś ryzykownych zachowań typu bierze tabletki przeciwdepresyjne. Jeżeli jest taka sytuacja, to ona musi je brać według planu leczenia z lekarzem, ale nie będzie honorową darczynią w tym okresie. Więc co jest cały protokół, który przechodzi się taką rozmowę kilku nawet godzinną, czy dwugodzinną. Kobieta powinna być po prostu w fizjologicznej laktacji. Nie powinna brać dodatkowych leków. Może brać suplementy, ale nie leki. Leki już mogą dyskwalifikować.
3: Czy wiemy coś o czarnym rynku, tak to nazwę, albo szarej strefie?
4: Wiemy, najwięcej jest w Stanach Zjednoczonych, ale jesteśmy w Polsce. Podobno jest taki rynek, że mężczyźni kupują mleko, bo ma wysoki poziom białka. Ale ja się nie spotkałam osobiście, ja pracuję bardzo długo w tym. Nie spotkałam kobiety, która by sprzedała albo kupiła mleko z internetu, Allegro bądź jakichś innych platform. Nie. Więc istnieje taka historia, ale nie opowiedziałabym teraz na antenie jakieś ciekawostki, ponieważ wydaje mi się, że chyba częściej będą mężczyźni kupować niż kobiety dla swojego dziecka z rynku.
3: Ponoć o mleku ludzkim wiemy mniej niż o kosmosie.
4: Tak, ale co roku coraz więcej, więc może ta dysproporcja się jakoś zamienia. Mleko ludzkie było... Ono pochodzi od kobiety, więc w ogóle było dość długo, nikt się tym nie interesował. I coraz więcej zaczynamy się dowiedzieć, co tam w ogóle jest. I chciałam powiedzieć, że dość długo uważano, że mleko kobiece jest sterylne, albo w ogóle, że to tylko woda, albo właściwie nie wiadomo, co tam jest. A w tym momencie wiemy, że tam jest ponad 200 składników, że ten pokarm jest biologicznie aktywny, że mamy przeciwciała, mamy komórki macierzyste, bakterie i pokarm dla bakterii, tak, oligosacharydy. Więc w dużym skrócie pokarm, który produkuje matka, jest aktywny i dostosowuje się do wieku dziecka czy jego stanu zdrowia. Cały czas się zmienia, taka żywa substancja.
3: No dobrze, i teraz wspomnieliśmy o pasteryzacji, czyli to jest około 63 stopni, chyba 62,5 tak. stopnia.
4: Dokładnie.
3: Przez pół godziny. Co ginie, a co zostaje?
4: Tak, to jest pytanie, to jest bardzo dobre. Niestety w czasie pasteryzacji część enzymów i białek w jakiś sposób zostanie uszkodzona, ale inne składniki są w stanie przetrwać, więc... Takim ciekawym badaniem, który mnie najbardziej interesował w czasie moich prac naukowych, są oligosacharydy. Wiemy, że w mleku ludzkim jest bardzo dużo bakterii. Bakterie są potrzebne, teraz wszyscy dosyć dużo wiemy o tych bakteriach, ta oś, jelita, mózg, ale dowiedzieliśmy się, że w mleku ludzkim też są oligosacharydy, które one nie są pokarmem dla dziecka, tylko w piersi produkują pokarm w sobie dla bakterii, które też są. Więc w mleku ludzkim właśnie jest pożywka dla tych miliona bakterii w jelitach dziecka. I one bardzo dobrze się na przykład zachowują po pasteryzacji. Więc dlatego też taką ciekawostkę opowiem. Jeżeli mamy wcześniaka i może dostać jakiekolwiek mleko, nawet kilka kropli od swojej mamy, nad czym pracujemy, i dostaje mleko z banku mleka, to właśnie to może działać jako taki wzmacniacz w cudzysłowie. Więc dużo rzeczy jednak zostaje albo ma obniżoną zawartość, ale nadal, jeżeli ktoś nas słucha i się zastanawia, no to może lepsza inna alternatywa, bo mamy tylko trzy alternatywy. Mhm. Mleko od mamy bezpośrednio, mamy mleko ludzkie, czyli od innej kobiety, mhm. no i mamy mleko, które jest sztuczne. No i mamy też hierarchię. Takie jak powiedziałam, najpierw mleko mamy, potem mleko z banku mleka, na końcu będzie mleko sztuczne. To zawsze, mimo tej pasteryzacji, odpowiadając na pytanie, mhm. będzie lepiej podać mleko z banku mleka, niż mieszankę.
3: Jakie są, bo o niektórych pani wspomniała, ale jakie są najczęściej spotykane mity dotyczące laktacji? Dlaczego niektóre kobiety mówią, to nie dla mnie, bo... I tutaj pojawiają się jako argument mity, które są nieprawdziwe.
4: Najczęstszym mitem, mimo że to jest absurdalne, będzie mit dotyczący diety kobiety, która karmi piersią.
3: Kapusta, strączki, nabiał?
4: I wszystko inne, pierogi, kapusta, wigilia, polska wigilia. Widzę stół z wigilią i tam nie wolno niczego zjeść, bo generalnie rozsadzi dziecko od wzdęć. Nie wiem, jak to jest, ale to się utrzymuje ciągle. To jest największy mit, moim zdaniem, który istnieje. I jeżeli, nie wiem, jak ja odwiedzam kobiety w Izraelu albo odwiedzam w Japonii czy w Stanach, w Kanadzie, mamy różną dietę, one jedzą co innego i właściwie nie znają niektórych potraw, albo po prostu jedzą inne rzeczy i tam ten mit nie jest taki w ogóle, nikomu by to nie przyszło do głowy. Mhm. Najczęściej, jak rozmawiam. Więc chciałabym powiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak dieta matki karmiącej i jemy wszystko, nawet więcej niż w ciąży, bo w ciąży są pewne obostrzenia, no ale jak już dziecko jest po drugiej stronie, czyli to łożysko, bo tak to jest ewolucyjnie zaprogramowane, że ten noworodek zostaje przeniesiony, żeby się urodził, musi się urodzić, kiedy jest mały, wyjść z miednicy, a później ta ciąża następuje, dalszy etap, po stronie piersi, więc piersi pełnią funkcję łożyska, ewolucyjnie patrząc. I tutaj nawet jest dużo bezpieczniej niż od łożyska.
3: Wszystko to jest niezwykle ciekawe i niezwykle ważne i bardzo dziękuję za tę rozmowę i mam nadzieję, że dzięki tej rozmowie liczba dawczyń wzrośnie i dzięki temu będziemy pomagać tym niemowlakom, tym noworodkom, które tej pomocy potrzebują. Mówimy tutaj o pomocy w postaci pokarmu, tego, który jest tak ważny w pierwszych dniach, tygodniach, miesiącach. Bardzo dziękuję pani doktor Anna Kotlińska, położna i certyfikowana doradczyni laktacyjna, była gościem audycji. Dziękuję.
4: Bardzo dziękuję. Dziękuję za rozmowę i również trzymam kciuki za mamy wcześniaków i za to, że możemy pomóc w ten sposób.
3: Tak jest. Ja także dziękuję. To jest program Owczarek, a w studio gość doktor habilitowany Radosław Poleski, Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Zaćmienie słońca. Niektórzy z Państwa obserwowali w różnych miejscach. Myślę o tym najnowszym, ostatnim, które było w Polsce, w Hiszpanii. Można było, w Hiszpanii chyba całkowite było, tak?
5: Tak. W Hiszpanii, bardzo małym fragmencie Portugalii oraz na Islandii było obserwowane jako zaćmienie całkowite.
3: Ale my dzisiaj przenosimy się do XIX wieku z różnych powodów. Myślę, że jednym z takich powodów może być premiera serialu Lalka. Dzisiaj na Netflixie będzie można zobaczyć. Mówię o tym serialu nie tylko dlatego, że to jest XIX wiek, więc my też się przenosimy do XIX wieku, ale Bolesław Prus.
5: Tak, nie on jeden, Stefan Żeromski, Eliza Orzeszkowa.
3: Tak, bo Bolesław Prus sobie wypoczywał w Nałęczowie i mówi tak, a Nałęczów, ale może bym pojechał do Wilna. No i w drodze do Wilna, mówi, ale to pojadę do Wilna przez Warszawę. A potem zdaje się, za namową Emila Sokala zmienił plan i pojechał do Mławy. I niebo było bardzo zachmurzone, więc tam niewiele zobaczył, ale zdaje się, że pisał w kurierze codziennym swoje...
5: Tak, w 1887 roku, bo o tym roku mówimy.
3: Roku ów.
5: Miało miejsce całkowite zaćmienie słońca. Może powiedzmy jeszcze raz, czym jest całkowite zaćmienie słońca. To jest takie zjawisko, kiedy księżyc przechodzi idealnie między Ziemią i Słońcem i na stosunkowo małym obszarze Ziemi możemy obserwować słońce, które jest zasłonięte całkowicie przez księżyc. W tym roku mieliśmy takie zjawisko właśnie obserwowane z Hiszpanii. Te zjawiska są dość rzadkie, ciężko się je obserwuje przez to i mamy jedną szansę na obserwację. Jak jest zła pogoda, to prawie nic nie zauważymy. Tak było w roku 1887, kiedy właśnie nic nie zaobserwowano.
3: Tak, i Bolesław Prus chyba niewiele zobaczył, chociaż potem to przeniósł do Faraona, tam mamy ten, ale też Stefan Żeromski chyba wtedy przebywał w Szulmierzu i też pod chmurami to wszystko było.
5: Tak, są też w kurierze warszawskim, jest relacja Elizy Orzeszkowej. Całkowite zaćmienia słońca wtedy, kiedy odbywają się, gdy słońce jest wysoko nad horyzontem, rzeczywiście na tyle zmieniają przyrodę wokół nas, to co się dzieje, że są dość ciekawym zjawiskiem, nawet jeśli nie ma pogody i samego słońca nie widać w ogóle.
3: A A Eliza Orzeszkowa, znowu zbieg okoliczności, pojawia się w serialu Lalka.
5: Tak.
3: Wszystko nam się dzisiaj jakoś wokół nie Słońca, tylko Prusa i Lalki kręci. Wspominał Rafał Hirsch we wprowadzeniu do dzisiejszego programu, że jest taka piosenka Budki Suflera o zaćmieniu, które dane nam było, następne będzie może za 100 lat. W tym przypadku chyba to wcale nie jest tak blisko, bo tutaj mamy 1887, a następne całkowite to jest 2135 rok.
5: Tak, choć ja bym dodał jeszcze rok 1954. W 1954 całkowite zaćmienie, pas całkowitego zaćmienia Słońca przechodził przez Suwalszczyznę. Tam obserwacje były wykonywane. Pogoda była średnia, bym powiedział. Niektórzy widzieli zaćmienie, niektórzy widzieli je dość słabo. Była też bardzo odważna misja polskich astronomów, którzy wznieśli się samolotem i obserwowali z samolotu zaćmienie Słońca. No nie było to łatwe. Wznieśli się na wysokość 5000 metrów i przy otwartych oknach obserwowali. Wtedy nie mieli tak dobrych szyb, żeby przez szyby obserwować i prowadzić jakieś pomiary. Także bardzo duża odwaga, wyczerpujące obserwacje, bardzo ciekawe też miały miejsce. Tak, także mieliśmy zaćmienia, całkowite zaćmienia Słońca, których pas całkowitości przechodził przez Polskę. Mieliśmy ostatnie, te, które znamy, to 1954, wcześniej 1887.
3: I najbliższe 7 października? Ten 2135, proszę sobie zaznaczyć w kalendarzu, żeby nie zaspać.
5: Przyznam, że nie pamiętam daty dziennej. Wiem, że najbliższe całkowite obserwowane z Ziemi będzie w roku przyszłym, w roku 2027.
3: Ale nie z Polski.
5: 27. Nie, z Polski będzie widoczne jako częściowe lub w ogóle nie będzie widoczne, nie pamiętam teraz.
3: Także w Polsce, jeżeli ktoś chce z Polski oglądać, to proszę sobie w kalendarzu zaznaczyć 7 października 2135.
5: Radzę najpierw zaopatrzyć się w kalendarz, który przetrwa tyle czasu. Nie jest to takie oczywiste, czy taki zwykły papierowy kalendarz będzie jeszcze odczytywalny za ponad 100 lat, lub też czy elektroniczny przetrwa ekran, pamięć i tego typu rzeczy.
3: Czy ludzkość przetrwa?
5: To jest też pytanie ciekawe.
3: Zdaje się, że sztuczna inteligencja będzie sobie to oglądała i komentowała między sobą.
5: Być może. Ja może dodam, że całkowite zaćmienia Słońca są też bardzo ciekawe, bardzo rzadkie w ogóle w Układzie Słonecznym. Jest bardzo niewiele miejsc, gdzie można takie zjawiska obserwować. No, gdzie ludzie mogą obserwować, to tylko Ziemia, ale ani z Marsa, ani z Wenus takich zjawisk nie widać.
3: Naprawdę? Jesteśmy wyjątkowi.
5: Nie widać też z Merkurego. No dlaczego nie widać z Merkurego i z Wenus? Odpowiedź jest dość prosta. Planety te nie posiadają księżyców. Żeby obserwować całkowite zaćmienie Słońca, trzeba mieć księżyc.
3: Czyli ostatnie całkowite zaćmienie w dziejach Warszawy to jest 28 lipca 1851 rok?
5: Tak. No te pasy, ten późniejszy 1887 przechodził w pobliżu Warszawy, choć...
3: Mława.
5: Na przykład Mława, Włocławek i były ekspedycje takie profesjonalne i były takie mało profesjonalne, także jak się zajrzy do gazet z tamtego okresu, była, jak rozumiem, w gazetach przeznaczona część na relacje z zaćmienia, nikt nic nie zaobserwował, stąd mamy długie opisy tego, jak podróżowano, co się działo w pociągu, co się działo na miejscu, ile błota było, jak zachowywały się ptaki, zwierzęta, rośliny.
3: Ale rozumiem, że tak jak dzisiaj, to zaćmienie, można powiedzieć, zapowiadano, bo było, wiadomo było, że ono nastąpi, zdaje się, z kilkutygodniowym wyprzedzeniem, więc wszyscy się przygotowywali do tego. Prasa o tym pisała, zanim nastąpiło.
5: Astronomowie o zaćmieniach wiedzą z bardzo dużym wyprzedzeniem. Rzeczywiście w XIX wieku prasa ostrzegała o zaćmieniu też z kilkutygodniowym wyprzedzeniem. No były tego skutki, były tego wyraźne skutki, nawet przed zajściem zaćmienia. Ludzkość jednak zmieniła swoje zwyczaje, jak czytamy w gazetach. Na targowiskach ruch był znacząco mniejszy, w kościołach był znacząco większy, jeszcze zanim zaćmienie zaszło i to z 1851 i to z 1887.
3: Co ciekawe, to zresztą często bywa, myślę nawet w XX i w XXI wieku, że z różnymi zjawiskami, w które wplątane są ciała niebieskie, łączymy też jakieś takie katastroficzne przepowiednie. I zdaje się, że ten rok 1851 to miał być też moment, w którym słońce zgaśnie na zawsze. Albo ma się pojawić też kometa, której ogon spali część Ziemi, potem nastąpi jakieś takie wstrząśnienie, które po prostu do góry nogami świat wywróci, i to miało realne skutki ekonomiczne.
5: Ja bym powiedział, że akurat z tym, że można w trakcie zaćmienia zaobserwować kometę, to jest rzecz, ja bym powiedział, naturalna. To, że mamy Słońce, które jest zakryte przez Księżyc i możemy widzieć obiekty astronomiczne różne w pobliżu Słońca, jest to znany fakt. Może tutaj wtrącę bardzo ciekawą rzecz na temat zaćmień Słońca, konkretnie z zaćmienia Słońca z roku 1919. Wtedy to Sir Arthur Eddington kierował dwoma wyprawami, które z Anglii popłynęły, jedna do Afryki i druga do Brazylii. Obserwowały to samo zaćmienie Słońca całkowite i celem było sfotografowanie gwiazd, które widać w pobliżu Słońca. No i okazało się, że pozycje tych gwiazd w pobliżu tarczy Słońca w trakcie całkowitego zaćmienia minimalnie się zmieniają. I to ta zmiana jest przewidziana przez ogólną teorię względności Einsteina i to była pierwsza weryfikacja ogólnej teorii względności Einsteina, taka, która została przewidziana przez tą teorię, a potem zaobserwowana. Także to też było bardzo ciekawe. No i analogicznie jest szansa na to, że zobaczymy kometę blisko Słońca w trakcie całkowitego zaćmienia, kometę, której normalnie nie jesteśmy w stanie zobaczyć, bo Słońce jest zbyt jasne. No niestety dla tych, którzy to pisali, zła wieść, ich przepowiednie się nie spełniły. Komety zasadniczo nie powodują wymierania jakiegoś wielkiego. To, co musiałoby się stać, żeby kometa nam zagroziła, musiałaby wpaść w ziemską atmosferę.
3: No, ale zdaje się, że tam ci, którzy zwykle na targ jeździli sprzedawać swoje rzeczy, to raczej unikali okolic zaćmienia Słońca, bo bali się, że to właśnie zaraz będzie koniec świata.
5: Podejrzewam, że gdybym ja wtedy był rolnikiem, to też wolałbym pilnować swoich zwierząt i tego, co mam. Jeden dzień u targu z tego, co się sprzeda na targowisku, jest stratą, ale jest na pewno mniejszą stratą niż potencjalnie to, że wszystkie krowy się rozpierzchną.
3: Zostaną spalone ogonem komety.
5: No, przed ogonem komety nie dałoby się tak naprawdę uchronić.
3: Następuje zaćmienie Słońca i w jaki sposób, bo mówiliśmy o tym, że było to też zjawisko widziane z Warszawy, to całkowite w 1851 roku, no więc były też momenty, żeby to jakoś uchwycić, zapisać to zarówno fotograficznie, jak i malarsko. Zaćmienia Słońca w XIX wieku, ale widziane i obserwowane z Warszawy lub okolic, bo było jedno całkowite, jedno częściowe. Gościem jest pan doktor habilitowany Radosław Poleski, Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego. Wspomniałem o tym przed informacjami, że było to wydarzenie, które też różni ludzie próbowali zachować dla potomności, czyli albo namalować. No, oczywiście to było krótkie, bo zdaje się, to niecałe 2 minuty trwało, więc trudno w 2 minuty pyknąć obrazek. Aczkolwiek dla fotografa ówczesnego to była nie lada gratka, chociaż chyba w Warszawie się nie udało, ale udało się w Królewcu.
5: Tak, w Warszawie próbował Karol Beyer, dagerotypista, pierwszy właśnie w Warszawie. Dodajmy tutaj, dagerotypy to taka wczesna forma fotografii, uznawana jest już za fotografię, choć miały tę wadę, że niestety istniał tylko jeden oryginał, nie dało się zrobić odbitek z dagerotypu. Z dagerotypu można było na przykład zrobić litografię, no ale to już było takie przeniesienie przez człowieka potem. No i oczywiście fotografowanie zaćmień Słońca tymi wczesnymi metodami było ważnym celem. Chciano utrwalić to piękne zjawisko. przynajmniej tę część w pobliżu Słońca. No jak obserwujemy całkowite zaćmienia Słońca, to wiele rzeczy dzieje się też dookoła. Widać reakcje zwierząt, widać zmiany temperatury, czasami reakcje roślin. To notowano w XIX wieku. No i chciano właśnie też zrobić zdjęcia, szczególnie korony słonecznej, tak teraz to nazywamy. Może tutaj jeszcze dodam, że to, że korona słoneczna świeci światłem odbitym, a nie takim wysłanym przez siebie, dowód na to przedstawił polski astronom Adam Prażmowski. Kolejne, on obserwował to zaćmienie w 1851, a kolejne, które obserwował, było w roku 1860, też w Hiszpanii, i tam zauważył, że korona świeci światłem spolaryzowanym. To był dowód na to, że świeci światłem odbitym, a nie takim wysyłanym przez siebie samą.
3: Czyli mamy dagerotyp jeden, który się nie udał, mówimy o Karolu Bejerze, a drugi, który się udał. To, co się udało, ten dagerotyp się udał, jak rozumiem, pierwszy w historii fotografii, tak? To
5: jest zaćmienia Słońca, tak.
3: Ale też...
5: I zachował się do czasów współczesnych.
3: No właśnie, ale też jest obraz olejny, olej na płótnie, który jest, powiedziałbym, na liście dzieł utraconych w czasie II wojny światowej. To jest obraz Marcina Zaleskiego z 1851 roku. Zaćmienie Słońca w roku 1851.
5: Piękny tytuł.
3: Prawda? Ale też znany jako widok Warszawy od strony Pragi. Także bardzo ciekawy obiekt. No, być może powróci kiedyś. Liczę na to, bo wtedy byśmy zobaczyli.
5: Ja miałem przyjemność obserwować dwa całkowite zaćmienia Słońca. W obu przypadkach była bardzo dobra pogoda. W przypadku jednego z nich Słońce było wysoko nad horyzontem i muszę powiedzieć, że kolory nieba, które są wtedy, dla mnie były nieporównywalne z niczym w stylu widok nieba tuż po zachodzie Słońca, czy coś takiego. To jest naprawdę piękne zjawisko, jeśli ktoś ma tylko szansę, sugeruję przemierzyć 1000, 2000, może 3000 kilometrów i mieć szansę obserwowania go. Ważne, żeby odpowiednio zabezpieczyć wzrok, no ale to zawsze trzeba o tym pomyśleć tuż przed samym zjawiskiem.
3: I zdaje się, że to zabezpieczenie wzroku też było jednym z tematów, które się pojawiały w ówczesnej prasie, czyli żeby no, nie obserwować tego zaćmienia Słońca gołym okiem, tylko przez...
5: Tak, trzeba patrzeć przez coś bezpiecznego, więc samą fazę całkowitą, tę, która trwa około 2 minut typowo, rzeczywiście wtedy można spojrzeć na Słońce, ale to, co jest tuż przed, tuż po i przez całą resztę, no... Faza częściowa to z reguły jest około 2 godzin. Wtedy nie wolno patrzeć na Słońce. Grozi to uszkodzeniem wzroku. Znamy takie przypadki, gdzie na siatkówce jest odbity kształt taki kółka wciętego. Taki jak właśnie ma Słońce w trakcie zaćmienia. Współcześnie mamy... Najlepszą rzeczą są filtry odpowiednie. W Warszawie są co najmniej 2 sklepy, w których można kupić folię mylarową już lub odpowiedni filtr, przez który, czy też okulary, przez które można bezpiecznie obserwować Słońce. W XIX wieku znano jedną metodę, która współcześnie jest odradzana. Tą metodą było ociemnianie szkiełka nad płomieniem świecy i patrzenie przez takie zaciemnione szkiełko. Nie jest to bezpieczne.
3: Nasza słuchaczka, pani Ewa, pyta, czy kometa ma ogon, czy raczej warkocz?
5: Kometa raczej ma warkocz, dlatego że ma głowę. Z głowy wystaje z reguły warkocz, a nie ogon.
3: Ale po polsku ma warkocz, rozumiem.
5: Tak, to ja powiem, że z tego co wiem, to spostrzeżenie, że po polsku powinniśmy mówić o warkoczu, a nie o ogonie, to jest spostrzeżenie profesora Włodzimierza Zona, dyrektora Obserwatorium Warszawskiego.
3: Czyli to rozumiem jest takie bardzo terytorialne?
5: Moim zdaniem się przyjęło. To, że właśnie ta część komety, taka długa, nie wystaje, no powiedzmy, z pleców, To spostrzeżenie jest dość ważne językowo i tutaj profesor Zon moim zdaniem spopularyzował to na teren całej Polski.
3: Tak? Zobaczymy, jak mu pójdzie z kotletami.
5: Dodam, profesor Zon był pierwszym powojennym dyrektorem obserwatorium. Już nie żyje od lat, ale bardzo przyczynił się do rozwoju warszawskiej astronomii.
3: I popularyzacji...
5: Również był bardzo znanym popularyzatorem, często gościł w mediach. Może powiem coś ciekawego, języka polskiego nauczył się w wieku około lat 16. Także bardzo pięknie mówił po polsku, ale to nie był jego, to nie był język, w którym był wychowywany.
3: Czyli ten warkocz dlatego, że głowa?
5: Tak.
3: Tak po prostu?
5: Tak.
3: Znaczy nie ma nic złego oprócz, jak rozumiem, takich konotacji czy też połączeń, że skoro ogon...
5: Jak ktoś powie ogon, to wszyscy chyba zrozumieją w odniesieniu do komety.
3: Dobra.
5: Dodam jeszcze, może to też jest ważne, że warkocze komety mają dwa warkocze. Przyznam, że nie
3: jak góralka.
5: Nie znam zwierząt, które mają dwa ogony. Chociaż może moja wiedza jest tutaj ograniczona w tej kwestii.
3: Są chyba.
5: Być może, ale ja nie znam.
3: Zaraz sprawdzę, bo mam wrażenie, że na przykład, no bo też jest taka legenda, już nie chcę się wchodzić w całą legendę, ale jeżeli, zna pan takie miasto jak Lądek-Zdrój?
5: Tak.
3: Nie mylić z Londynem. W herbie Lądka-Zdroju jest lew, który ma dwa ogony.
5: No to może w Lądku tak mają.
3: Tak, bo oczywiście jest z tym związana cała historia, więc to może być mityczne zwierzę, albo zwierzę, które wywodzi się z pewnej opowieści bardzo ciekawej. Także tu mamy zwierzę, które ma dwa ogony. Wiadomo, że góralka ma dwa warkocze.
5: Tak.
3: Jak kometa.
5: Tak.
3: Dobrze, czyli najbliższe w Polsce, widziane z Polski całkowite zaćmienie w 2135 roku, ale oczywiście możemy wziąć udział w turystyce zaćmieniowej, bo tych zaćmień jak psów, rozumiem, co chwila jakiś gdzieś.
5: No, ja bym powiedział mniej więcej jednorocznie, żeby jeszcze było, znaczy, no całkowite, tak, to jest ten problem. Niestety duża część powierzchni Ziemi jest pokryta oceanami, z oceanów ciężko się obserwuje, trudniej jest tam dotrzeć i stamtąd obserwować. Są także zaćmienia, które są widoczne na przykład tylko za Antarktydy. Także no, jest tu trochę problemów. Są też takie, które są widoczne z miejsc na lądzie, no ale trudno dostępnych, albo odległych, albo politycznie trudno dostępnych. Za kilka lat będzie też całkowite zaćmienie Słońca widoczne z Australii. To jest takie też potencjalnie dobrze widoczne i bodajże rok 2045, jeśli mnie pamięć nie myli, kolejne widoczne ze Stanów Zjednoczonych. Mieliśmy niedawno dwa całkowite widoczne ze Stanów Zjednoczonych, no i teraz mamy szansę na za parę lat na kolejne. Za parę naście.
3: Ciekawe, czy są właśnie tacy, że łowcy zaćmień. Nie, pan pewnie śledzi bardziej to tak osoby, które tam jakoś, a już widziałem 74.
5: Nie, takich łowców zaćmień nie ma. Rekordziści mają coś koło 40.
3: Wow.
5: Tak.
3: To ja jestem rekordzistą po drugiej stronie. Zero.
5: No niestety, większość osób nie widziała całkowitego zaćmienia Słońca. Ja może powiem, że...
3: Coś się zmienia w człowieku?
5: No to jest jedno z tych przeżyć, które...
3: pogorszenia wzroku.
5: Trudno opisać i ci, co widzieli, mówią, że naprawdę ciężko wyrazić to w słowach. Ci, którzy nie widzieli, im nie wierzą z reguły. No całkowite zaćmienia Słońca to naprawdę jest coś zupełnie innego niż na przykład zaćmienie częściowe, nawet takie znaczne, nawet takie, które 90% tarczy Słońca zakrywa, to całkowite to jest zupełnie co innego.
3: Bardzo dziękuję. Czyli czekamy do 2135 roku, ewentualnie w Australii się wcześniej spotkamy.
5: Albo w przyszłym roku południowa Hiszpania, północna Afryka, lepiej. Bliski Wschód.
3: Dobra.
5: Somalia, Jemen.
3: Niechętnie.
5: Do wyboru, do koloru.
3: Pan doktor habilitowany Radosław Poleski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego był gościem. Dziękuję bardzo.
5: Dziękuję serdecznie.
2: To jest powtórka.

0: 11 osób zostało rannych w rosyjskim ataku rakietowym na Kijów. To zwieńczenie prac trwających od ponad roku ustawa o sankcjach wobec Rosji przyjęta przez amerykański kongres. W informacjach również o tym, czy prezydent zdecyduje się podpisać ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Minęła piąta, Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Rosja przeprowadziła atak rakietowy na Kijów. 11 osób zostało rannych, poinformowały władze ukraińskiej stolicy. W mieście słychać było w nocy potężne eksplozje. Według władz Rosjanie zaatakowali miasto pociskami balistycznymi. Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował o uszkodzeniach budynków biurowych i mieszkalnych. W niektórych dzielnicach wystąpiły problemy z zaopatrzeniem w wodę. Na razie nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych. 3 osoby zostały również ranne w wyniku rosyjskich ataków na Odessę. Według ukraińskich sił powietrznych pociskami balistycznymi Rosja zaatakowała także miasta Dniepr i Zaporoże. Amerykańska Izba Reprezentantów przegłosowała ustawę o sankcjach wobec Rosji i cłach na towary z państw kupujących rosyjską ropę naftową i gaz. Ustawa, którą wcześniej przyjął Senat, daje prezydentowi uprawnienia do nałożenia nawet 100% ceł, w tym na kraje Unii Europejskiej. Ustawa została przyjęta przy sprzeciwie większości demokratów i poparciu niemal wszystkich republikanów. Głosowanie stanowi zwieńczenie trwających od kwietnia ubiegłego roku wysiłków kongresu, by skłonić się prezydenta do wywarcia presji wobec Rosji. Ustawa trafi teraz na biurko Donalda Trumpa. Projekt zainicjowany i nazwany imieniem zmarłego senatora Lindseya Grahama zobowiązuje prezydenta do nałożenia w ciągu 30 dni ceł na 5 największych importerów rosyjskiej ropy naftowej, 5 największych importerów gazu oraz 5 państw umożliwiających omijanie sankcji przez Rosję. Lista tych państw nie została wymieniona w ustawie, choć według danych zebranych przez Senat mają to być m.in. Chiny, Indie, Słowacja, Węgry, Azerbejdżan, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kazachstan czy Singapur. Ustawa kodyfikuje w prawie też istniejące sankcje przeciwko rosyjskim władzom, instytucjom finansowym i sektorowi energetycznemu oraz zachęca do nakładania nowych sankcji, daje jednak prezydentowi również szerokie możliwości odstąpienia od restrykcji i ceł. Wszystko wskazuje na to, że prezydent po raz drugi nie podpisze ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Szef gabinetu Karola Nawrockiego Paweł Szafernaker, pytany o rządową ustawę w tej sprawie, odpowiada, że decyzja będzie taka sama, jeśli zapisy ustawy będą takie same jak tej pierwszej. Pierwszą ustawę prezydent wysłał do Trybunału Konstytucyjnego. Z ministrem Szafernakerem rozmawiał reporter TOK FM Maciej Kluczka.
1: Zdaniem prezydenckiego ministra ustawa jest niekonstytucyjna, bo zakłada nałożenie daniny na koncerny paliwowe na kilka miesięcy wstecz od daty wejścia w życie przepisów.
2: Prezydent jasno wskazał, które w jego przekonaniu przepisy są niekonstytucyjne, te, które działają wstecz. Tymczasem mam wrażenie, że pan premier kolejny raz próbuje iść na ścianę.
1: Pawła Szefernakera nie przekonują argumenty, że wysłanie ustawy do obecnego Trybunału Konstytucyjnego to jak wysłanie ustawy do czarnej dziury, bo Trybunał przez paraliż polityczny de facto nie pracuje. Premier Donald Tusk przypomina, że podobne rozwiązania mają inne państwa, a zyski 4 miliardy złotych dla budżetu posłużyłyby na kolejny program obniżki cen paliw.
3: Ja gwarantuję, że jeśli prezydent wreszcie podpisze ustawę o nadzwyczajnych zyskach, to zrealizujemy kolejny wariant CPN, czyli obniżenia cen paliw.
1: Nad ustawą o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych debatuje obecnie Sejm. Głosowanie odbędzie się w piątek.
0: O czym mówił Maciej Kluczka. Starosta włodawski domaga się od MSWiA pieniędzy na zatrudnienie osób od zarządzania kryzysowego. Na dziś są to 2 osoby, a potrzeba kolejnych kilku, by można było pełnić całodobowe dyżury. Starosta napisał w tej sprawie list do resortu spraw wewnętrznych, o czym więcej opowie teraz Anna Gmiterek-Zabłocka.
4: Starosta włodawski Mariusz Zańko od dawna mówi o tym, że takie powiaty jak jego, blisko granicy, w złej kondycji finansowej, nie są w stanie mieć całodobowych dyżurów pod telefonem. Zwłaszcza dziś, gdy alarmów RCB jest coraz więcej.
5: Jest chęcią, bym chciał zatrudnić te osoby, żeby to realizować, ale ja nie mam sił i środków, żeby to realizować.
4: Od niedawna to Straż Pożarna i urzędnicy Wojewody Lubelskiego włączają w naszym regionie syreny alarmowe, ale i tak pracownicy starostw muszą w nocy słuchać komunikatów od wojska.
6: Bazujemy na tych zasobach, które mamy. Jeszcze duże potrzeby są w tym zakresie, żeby to działało bardzo szybko, bo o to chodzi, że mamy ostrzegać i alarmować ludność właśnie jak najszybciej.
4: Mówi Iwona Bocian-Mazur ze starostwa w Lubartowie. Pewne zmiany w systemie już są, ale to wciąż za mało. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
0: Generalny wykonawca polskiej elektrowni atomowej rozpoczyna szerokie poszukiwanie pracowników. Firma Bechtel przygotowuje wirtualne targi pracy. Poszukiwani są przedstawiciele wielu branż. Liczba zatrudnionych przy tej strategicznej inwestycji w szczytowym momencie będzie liczona w tysiącach. Paweł Rozewicz.
7: Rękę do budowy pierwszej polskiej elektrowni atomowej przyłożyć muszą fachowcy z bardzo różnych dziedzin, mówi reprezentujący firmę Bechtel Maciej Dzwonnik.
8: W przypadku

0: U tak dużego projektu jak projekt jądrowy te potrzeby są bardzo szerokie. Od administracji przez inżynierię środowiska, elektrotechnikę, automatykę, energetykę, inżynierię lądową, logistykę, architekturę. Tego jest naprawdę bardzo dużo.
1: W tym momencie gotowych ofert jest kilkadziesiąt.
0: Natomiast z każdym tygodniem ich przybywa i jest coraz więcej. Wprost proporcjonalnie do postępów projektu docelowo będziemy zatrudniać nawet ponad 11 tysięcy ludzi.
1: Pomóc w tym mają wirtualne targi pracy, które odbędą się na początku października. Ale udział w nich zainteresowani muszą zgłosić do końca tygodnia. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
2: Kolejne informacje w TOK FM o 6. Dzień w całym kraju z przewagą chmur, z przejściowymi rozpogodzeniami głównie na zachodzie. Wszędzie dziś deszczowa aura, najwięcej opadów na południowym wschodzie, a na Pomorzu miejscami burze. Termometry pokażą dziś od 16 do 19 stopni, nieco cieplej na krańcach południowo-wschodnich, tam do 21 stopni.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Tomasz Węskę, kłaniam się Państwu wciąż w zastępstwie gospodarza programu Wojciecha Muzala, pierwszego programu. Kłaniam się 17 września i zaczynamy 260 dzień roku. Jak łatwo policzyć, do końca 2026 zostało nam tych dni 105. Jakoś mało, na pewno nie mało lat minęło od premiery Use Your Illusions, Guns N' Roses. To już 35 lat. Czy jest na ziemi ktoś, kto choć raz nie zanucił Knock, knock, knocking on heaven's door?

0: Co to był za numer? Raz jeszcze dzień dobry, 17 września, Tomasz Węskę. Kłaniam się nisko i zrywam kartkę z kalendarza. Przed nami 105 dzień, czy 105 dni do końca roku. Wschód słońca zobaczymy za około godzinę. Zachód przyjdzie stanowczo, za szybko, bo jak to we wrześniu po 18, około 18.49. Co wydarzyło się tego dnia w minionych stuleciach? W 1374 roku w Koszycach król Ludwik, którego my nazywamy węgierskim, nadał szlachcie pierwszy przywilej generalny. My Polacy wspominamy tego króla raczej chłodno, a Węgrzy wołają go na Gyulajos, Ludwik I Wielki. Taka to względność historyczna. 114 lat temu w Warszawie urodziła się niezapomniana Irena Kwiatkowska, wielka aktorka unieśmiertelniona w serialach Wojna Domowa i 40-latek. Jestem kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boję. Pamiętają Państwo tę frazę na pewno. Pamiętnego września 1939 roku Związek Radziecki rozpoczął zbrojną agresję na Polskę, a potem jak pocisk trafił w Zamek Królewski w Warszawie, symbol państwa polskiego zajął się ogniem. To był też dzień, kiedy polskie władze zdecydowały o przeniesieniu się do Francji, a część oddziałów Wojska Polskiego zaczęła przekraczać granicę polsko-rumuńską i polsko-węgierską. No, z przyjemniejszych informacji, równo 55 lat temu w Poznaniu legendarny kabaret Tej dał swój pierwszy występ. A 7 lat później Telewizja Polska wyemitowała premierowy odcinek serialu Lalka w reżyserii Ryszarda Bera. To tak a propos aktualnej, jak to niektórzy nazywają, lalkomanii. Z kolei 46 lat temu powstał Związek Zawodowy Solidarność pod przywództwem Lecha Wałęsy, no a reszta jest już historią. I jeszcze z historii najnowszej. 4 lata temu otwarty został 1,5-kilometrowy kanał przez Mierzeję Wiślaną. Na co dziś będzie się działo w naszym pięknym kraju? Sejm wysłucha dziś informacji na temat działań podejmowanych na rzecz wzmocnienia zdolności obronnych Polski i wschodniej flanki NATO. Przedstawiciele rządu mają odpowiadać na pytania posłów. Udzielanie posłom informacji w Sejmie zbiegło się z informacją, że dron znaleziony na plaży na Bałtyku jednak był uzbrojony. Jak mówił wicepremier i szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, nie oznacza to jednak, że miał zaatakować cel w Polsce.
1: Wszystko wskazuje, że to były testy nowego drona, który mógł również przelecieć przez terytorium całej Republiki Litewskiej, później obwód królewiecki nad wody Bałtyku. Został zabezpieczony, te elementy, które mogły powodować jakieś ryzyko, zostały unieszkodliwione. Teraz będzie podlegał badaniom w służbie kontrwywiadu wojskowego.
0: Władze apelują, by zgłaszać każdą podejrzaną sytuację, bo w obliczu wojny hybrydowej każdy sygnał może mieć znaczenie, na przykład o nietypowym zachowaniu w pobliżu mostów, torów kolejowych czy obiektów wojskowych. Warto być czujnym także w sprawie porzuconych paczek, plecaków czy wobec latających dronów, mówi rzecznik ministra, koordynatora służb Jacek Dobrzyński.
2: Rosyjska fantazja nie ma granic. Są próby podpalania, są próby ataków czy wysadzania torów, tak jak mieliśmy przypadek pod Garwolinem. Zwracajmy na to uwagę. Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa. Służby, każdy taki sygnał traktują niezmiernie poważnie.
0: Ale poważnie należy też traktować również swoje bezpieczeństwo. Nie warto narażać się na zagrożenie, badać rzeczy samodzielnie. Służby apelują też o to, by nie publikować w sieci zdjęć ani nagrań z podejrzanych sytuacji. Posłowie podejmą dziś próbę odrzucenia prezydenckiego weta do ustaw o statusie osoby najbliższej i umowie o wspólnym pożyciu, które są projektem absolutnego minimum w kwestii związków partnerskich. Po wczorajszej debacie w Sejmie, po tym jak Sejmowa Komisja Nadzwyczajna opowiedziała się za odrzuceniem prezydenckiego weta, posłowie są zdeterminowani, ale łatwo nie będzie. O tym dziennikarz TOK FM Maciek Kluczka.
3: Sejm podejmie tę próbę, ale żeby zakończyła się sukcesem, koalicja rządząca potrzebuje pomocy choć części opozycji. Na to się nie zanosi. Współautorka ustawy Katarzyna Kotula z Lewicy mimo wszystko podejmie próbę przekonywania m.in. członków nowego klubu Rozwój Plus.
4: No, mam nadzieję, że uda mi się ich przekonać, bo okopywanie się po stronie skrajnej prawicy, bycie przeciwko związkom partnerskim to jest bycie skrajną prawicą, nie przysporzy im poparcia w ich elektoracie, jeśli rzeczywiście chcą być jakimś rozsądnym centrowo-prawicową formacją.
3: Ustawa miała zabezpieczyć podstawowe sprawy życiowe osób żyjących w związkach nieformalnych, prawo do pochówku, kwestie spadkowe czy prawo do informacji medycznej. Prezydent twierdzi jednak, że ustawa może naruszyć instytucję małżeństwa, z czym z kolei nie zgadzają się konstytucjonaliści, którzy opiniowali projekt ustawy. Maciej Kluczka, TOK FM.
0: No właśnie, prezydent zawetował wspomniane ustawy, bo według niego naruszałyby instytucję małżeństwa. To jest też dobre pytanie, jakby naruszały. No ale osobna historia. Co jeszcze? Na przykład dziś pierwsza wizyta, od 19 lat pierwsza wizyta Frankfurta szefa austriackiego rządu w naszym kraju. Premier Donald Tusk spotka się z Christianem Stockerem, by porozmawiać o współpracy gospodarczej pomiędzy Polską i Austrią, unijnym budżecie na lata 2028-2034, bo to trudny budżet jest, nie ukrywajmy. Sejmowa Komisja Edukacji i Nauki rozpatrzy dziś również poprawki do projektu ustawy o wychowaniu patriotycznym autorstwa PSL-u. Przepisy zakładają wprowadzenie do szkół nowych form edukacji obywatelskiej i historycznej. A zmieniając nieco położenie geograficzne, Komisja Europejska przedstawi dziś tak zwany Kids Act, czyli propozycję tego, jak chronić dzieci w internecie. Mówi się o zakazie korzystania z platform społecznościowych przez dzieci poniżej 13 roku życia i ograniczeniu swobody używania takich platform przez nastolatki starsze o rok i 2 lata. Z kolei jeszcze starszym, ale wciąż nieletnim, platformy miałyby obowiązek zapewnić bezpieczniejsze wersje swoich usług. No i zostając jeszcze na chwilę przy Europie, swoje przemówienie przed eurodeputowanymi wygłosi dziś premier Kanady Mark Carney, po tym jak szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oświadczyła, że ten kraj może zostać członkiem stowarzyszonym Unii Europejskiej. Myślę, że warto będzie tego przemówienia posłuchać i o tym właśnie, jak Kanada miałaby się odnaleźć jako członek stowarzyszony Unii Europejskiej, po co Kanada miałaby być tym członkiem. O tym między innymi porozmawiamy z naszą pierwszą gościnią po 6:00. I jeszcze przenieśmy się na chwilę do Szwecji. Spodziewane jest tam dziś ogłoszenie wyników niedzielnych wyborów parlamentarnych, a po przeliczeniu 95% głosów prowadzi lewicowa koalicja opozycyjna. To dla tych, którzy być może sympatyzują z tą stroną politycznego sporu, jakaś informacja, że nie wszędzie skrajny prawicowy populizm zamiata w Europie wszystko.
5: Dzień dobry, witam na konferencji prasowej w sprawie absurdalnego systemu kaucyjnego, który zrobił z Polaków śmieciarzy.
6: Mam wrażenie, że ten problem odnoszenia butelek do sklepu to problem porównywalny z odnoszeniem talerza do zmywarki albo skarpetek do kosza na pranie.
7: To jest po prostu koszmar. Zrobili z Polaków śmieciarzy.
6: Ja nie mam takich problemów.
8: Ale może konfederaci nie odnoszą skarpetek do prania po prostu.
6: To już świadczy o nich, jeżeli by tak było.
5: Dość systemu.
9: Jeżeli przychodzicie robić happening, to przynajmniej byście przynieśli butelki z systemu kaucyjnego, a nie przynosicie zwyczajne śmieci. Wstyd by wam było.
10: Tok FM. Na każdy temat.

0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 7:00, zapraszam na Kulturę w Toku. Literatura, wolność, władza. Pod takim hasłem jutro w Radomiu rozpoczyna się festiwal opętani literaturą. Zaprasza Tomasz Tyczyński, kierownik Muzeum imienia Witolda Gombrowicza we Wsoli.
2: Pomyśleliśmy, że politykę zostawiamy politykom i socjologom, a my trochę głębiej o literaturze. W czasie spotkań będziemy zatem rozmawiać o tym, jakie są relacje literatury i władzy, o władzy sądzenia, czyli czy nagrody literackie pomagają, czy przeszkadzają literaturze, a także o tym, co ma władza do literatury i czy literatura to wolność, a może właśnie rodzaj zniewolenia przymusem pisania.
1: Podczas festiwalu, który potrwa do 27 września, poznamy laureatkę bądź laureatę Nagrody Literackiej imienia Witolda Gombrowicza. Jeszcze do 20 września w warszawskiej Zachędzie wystawa Dojrzewanie. Jak mówiła w Tok FM Katarzyna Kołodziej-Podsiadło, współkuratorka wystawy, ekspozycja skierowana jest zarówno do osób dorosłych, jak i nastolatków.
3: Miałyśmy poczucie, że w takim dyskursie publicznym są obecni i nieobecni. To znaczy, że z jednej strony cały czas są przedmiotem różnych statystyk, analiz, diagnoz, ale bardzo rzadko możemy realnie usłyszeć ich głos. I wydawało nam się, że właśnie instytucja kultury może być takim miejscem, które stworzy im możliwość wypowiedzenia się.
1: Zaproszeni do wystawy artyści, artystki i osoby artystyczne przeglądają się granicą między dzieciństwem a dorosłością. Wystawa pomyślana została jako przestrzeń eksperymentów, która zachęca do odkrywania możliwości, jakie daje kamera filmowa, poezja, działania performatywne czy praktyki teatralne. Pełna dobrej muzyki, osadzona w lokalności, łącząca pokolenia. Taka ma być Podgórska Jesień Kulturalna 2026. W tym roku muzyczny portret tej dzielnicy namalują chłopaki z Podgórza, czyli Piotr Foreman Foryś i Waldemar Waldi-Ciesielczyk, a gwiazdą wieczoru będzie zeszłoroczny laureat Fryderyka Wiktor Waligura, nomen omen również mieszkaniec Podgórza.
4: Artyści przygotowują specjalną niespodziankę, dlatego że jedna piosenka opowiada o krakowskim obwarzanku. I że tutaj będzie można wygrać komiks, który powstał na podstawie tej piosenki, także to już tutaj zapowiadam. A jeśli chodzi o Wiktora Waligurę, to usłyszymy piosenki z albumu Czekam na świt.
1: Mówi Karolina Opatowicz z Centrum Kultury Podgórza, organizatora wydarzenia. Start w niedzielę o 16 na Rynku Podgórskim, wstęp wolny.
5: Dziś bardziej pochmurno niż wczoraj, niestety z przejściowymi rozpogodzeniami głównie na zachodzie kraju. Może popadać na Pomorzu, może nawet zagrzmieć. Wraca chłodniejsza aura na większości obszaru kraju od 16 do 19 stopni, tylko miejscami na południowym wschodzie do 21. Idzie zimno, co tu dużo mówić, z zachodu płynie polarne, chłodne morskie powietrze i tylko na wschodzie kraju właśnie ciepła masa powietrza jakiś czas jeszcze się utrzyma. W nocy można spodziewać się mgieł.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: To jest pierwszy program w Tok FM. Ja nazywam się Tomasz Węskę, wciąż w zastępstwie Wojtka Muzala. Program przygotowała Róża Rumińska, wydają go Jakub Żebrowski i Piotr Gawroński, a realizuje Krzysztof Olesiewicz. No i 22 44 44 044 to jest ten moment, kiedy państwo sięgają po telefon, żeby podyskutować wspólnie o tym, czy dzieci poniżej 13 roku życia powinny mieć dostęp do portali społecznościowych. A jeśli powinny, to jak? A jeśli starsze dzieci, to jak to z nimi też powinno wyglądać? Wszystko dlatego, że Komisja Europejska, rozmawiamy o tym, dlatego że Komisja Europejska zaproponuje dzisiaj Kids Act, czyli takie rozwiązanie, które miałoby chronić niepełnoletnich, małoletnich w internecie. Jak by to miało wyglądać, to pewnie będzie jeszcze przedmiotem dyskusji. Na razie mówi się o tym, żeby trzynastolatkowie właśnie nie korzystali z tego typu platform. Z kolei 13-14-latkowie korzystali w pewien ograniczony sposób, na przykład pod nadzorem rodziców, a z kolei 15-latkom i starszym, nieletnim, niepełnoletnim tego typu platformy musiałyby zapewnić bezpieczniejszy dostęp do usług w stosunku do tego, co oferują dzisiaj nam wszystkim. 22-44-44-044 to jest telefon do radia Tok FM. I pan Marek z Warszawy dodzwonił się dzisiaj jako pierwszy. Czy to jest czwarty raz w tym tygodniu?
6: Dokładnie chciałem powiedzieć. No niestety nie da się już ukryć, że to państwo do mnie dzwonią. Przyznaję się oficjalnie. dzwonicie. Właściwie o czwartej już dzwonicie, dzięki temu wstaję, także super.
5: Budzenie na zamówienie.
6: Tak, jest na to taki świetny, cudowny sposób. Wystarczy ustawić sobie te cyferki, jakiś ciekawy temat się dołączyć. To jest wasza wina, że ja często dzwonię, bo fajne tematy macie. Jakbyście nie mieli takich fajnych, to...
5: No i dobrze, winny, owszem.
6: Nie będę dzwonił. No więc jako winny powiem tak. Mnie strasznie cieszą tego rodzaju dywagacje, szczególnie polityków, kiedy rozważają kwestie, które są nie do przeprowadzenia w sposób praktyczny. No niestety kłopot polega na tym, że przecież my mamy na co dzień coś takiego, że coś jest dostępne od lat 18, od lat 16, trzeba kliknąć, żeby potwierdzić swój wiek. I oczywiście są mechanizmy, są możliwości technologiczne dzisiaj, żeby pewne rzeczy weryfikować. Natomiast mam takie wrażenie, że w tym wypadku trochę chyba nie o to chodzi. Ja bardzo popieram to, żeby młodzież, dzieci zostawiały telefony, kiedy idą na zajęcia szkolne, ale wydaje mi się, że jest dosyć absurdalnym myślenie, że dzieci 13-letnie, 13-latkowie nie sięgną mimo wszystko po te platformy. One szybko znajdą możliwości. W internecie powymieniają się informacjami, jak omijać te różnego rodzaju zakazy. Myślę natomiast, że zjawisko jest poważne, bo to już teraz nie chodzi o to, czy to da się formalnie odblokować, czy nie, czy da się wchodzić, czy nie, ale... Tutaj w Państwa radio bardzo mi się to podoba, że często poruszacie takie kwestie. To jest taki jeden z tych symboli takiego złego stanu społeczeństwa. Coś się złego dzieje z ludźmi, nawet bardzo złego. I tworzą swój taki równoległy, rzeczywisty, niezupełnie nierzeczywisty, ale rzeczywisty, jak się okazuje, świat. I siedzą w tych telefonach ci ludzie na potęgę młodzi.
5: No i chyba nie tylko młodzi, powiedzmy sobie szczerze.
6: Właśnie chciałem powiedzieć, nie tylko młodzi. To jest o tyle trudne, że jeżeli ktoś dobrze zarządza siecią, będzie potrafił wpływać i kształtować takich ludzi i wpływać na nich, na ich poglądy, na ich oczekiwania. I to nie chodzi tylko o aspekty reklamowe, ale również o kwestie właśnie, które wpływają na ich decyzje życiowe, na wybory, choćby w polityce i tak dalej. Natomiast ja chciałem taką pewną refleksją się podzielić, jeśli pan pozwoli, redaktor, na koniec, żeby nie blokować anteny.
5: Jasne.
6: To jest tak. Widziałem wielokrotnie te sytuacje, kiedyś na danie radia wspominałem, kiedy młodzi ludzie siedzą przy stole w kawiarni czy tam w jakimś pubie, tak naprawdę mało z sobą rozmawiają, ale siedzą na okrągło w tych telefonach. I muszę Państwu powiedzieć, że miałem taką sytuację, o której też mówiłem już tutaj na antenie, nie raz, kiedy młodzi ludzie wpatrzeni w te media społecznościowe w telefonach idą na ulicę, nie patrząc, co dookoła się dzieje, często ze słuchawkami na uszach. Myślę sobie, że ten taki poziom tego, przepraszam za sformułowanie, bo nie chcę nic złego powiedzieć teraz, otępienia, które wywołują te media, które są dostępne w tych telefonach, na to rzeczywiście, na to zaburzenie postrzegania świata wpływają, ale myślę sobie, że jeżeli dzisiaj będziemy się łudzić, że damy radę powstrzymać ten obszar technologicznego tworzenia nowych możliwości, to bardzo się mylimy. Jeżeli politycy sądzą, że w ten sposób zbudują dobrą komunikację swoją z młodzieżą, raczej mi się to nie uda. Bardziej zastanówmy się nad tym, jak wprowadzać treści różne do sieci i jak rozliczać tych, którzy je wprowadzają, jeśli są niewłaściwe.
5: Jasne, panie Marku. Bardzo dziękuję za pierwszy głos dzisiaj w pierwszym programie w toku w TOK FM. Pan Łukasz z Będzina jest z nami. Panie Łukaszu.
7: Mam nadzieję, że na początek dnia troszeczkę pojawi się parę uśmiechów na twarzy słuchaczy, bo a propos wczorajszego tematu, szaria, islam, spożywanie alkoholu.
5: No, a już zostawmy wczorajszy temat, pogadajmy o dzisiejszym.
7: Panie redaktorze, wiemy, że w islamie jest mała ilość spożywania alkoholu przez mężczyzn, ale proszę sobie wyobrazić gościa, który jest lekko pochmielony, wraca do domu, a tam 5 albo 6 rząd czeka z przeciągowym wałkiem w domu. Raczej to ma wpływ na to, że tam jest mała ilość spożywania alkoholu. A teraz do tematu szybciutko. Staram się szybko mówić. No pewnie jestem, gdyby to było takie proste, jak pan Marek wspomniał, obiema rękami bym się podpisał pod tym, ale wiemy doskonale, że to będzie bardzo ciężko wyegzekwować to prawo. Żyjemy w takich czasach, że niestety, ale coraz częściej zło dotyczy dzieci i otwiera im naprawdę dużo smutku spowodowane właśnie internetem, w świecie wirtualnym. Dzieci, które są pozamykane w czterech ścianach, no niestety ze swoim tym nieszczęsnym telefonem nie mają możliwości spotykać się twarzą w twarz z rówieśnikami, gdzie jako my młodzi uczyliśmy naszą psychikę kierować, że tak powiem,
5: No, ćwiczyliśmy ją w nieco innych warunkach, powiedziałbym.
7: Na tym, że jakieś były spięcia, starcia między nami. Dzisiaj to się wszystko przenosi do świata wirtualnego i naprawdę często, gęsto my rodzice nie wiemy, co się dzieje w pokoju obok u dziecka. I niestety ostatnio były takie dosyć mocne badania, gdzie niestety, ale przemoc w internecie jeszcze bardziej, a może równoznacznie wpływa negatywnie na dziecko niż ta taka werbalna, fizyczna, twarzą w twarz. Dlatego na pewno byłoby dobrze, gdyby takie prawo zostało wyegzekwowane, ale będzie ciężko, naprawdę. Strony internetowe, które naprawdę oferują bardzo, powiem prosto, pornograficzne rzeczy, sceny, naprawdę też była możliwość omijania tego. No, wystarczyło kliknąć, że mam 18 lat, wchodziłem w takie strony i niestety, będzie ciężko zrobić w dzisiejszym świecie. I naprawdę powinniśmy tutaj jakiś nacisk jako rodzice nastawiać na to, aby kontrolować, brać ten telefon od czasu do czasu w swoje ręce, nie wstydzić się tego, nie bać się reakcji dziecka, po prostu kontrolować ten telefon, co jest w tym telefonie, z kim się dzieci kontaktują, bo nawet grając w niektóre gry internetowe, mamy kontakt z graczem z drugiej strony miasta, państwa, gdzieś ze świata innego, jeżeli dzieci mają możliwość kontaktowania się w innym języku i tam naprawdę przy głupiej grze, gdzie to jest takie niewinne, można naprawdę natknąć się na człowieka, który ma zamiar zrobić krzywdę drugiemu dziecku.
5: Jasne.
7: I tutaj bym był za tym, żeby to było wprowadzone, ale powtórzę trzeci raz, będzie ciężko to wyegzekwować. Pozdrawiam.
5: Na pewno. Pan Łukasz z Będzina był z nami, pan Bernard z okolicy Norymbergi, który dzwonił do nas wczoraj, dzwoni do nas również dzisiaj. Halo, halo.
8: Dzień dobry.
5: No i jak
8: muszę powiedzieć, nie ma szans dodzwonić się przed panem Markiem. Już wszystkie triki mojego zaczarowanego niemieckiego.
5: Nie ma,
8: mój niemiecki zaczarowany telefon tutaj uruchomiłem na wszystkie sposoby i nic. Nic. Gratuluję, panie Marku. Pozdrawiam.
5: No musi się pan dzisiaj trzecim miejscem na pudle zadowolić. Dzień dobry.
8: Nie ma sprawy. Trzecie miejsce na pudle jest w porządku.
5: Co jeśli chodzi o ten zakaz, powiedzmy, korzystania z mediów społecznościowych do 13 roku życia?
8: Popieram.
5: Okay.
8: Popieram. Muszę polemizować troszkę z panem Markiem. On jest chyba jednak troszkę bardziej liberalny niż ja. Ja jednak hołduję tutaj jako państwowiec przepisom, artykułom, paragrafom. Nie ma teraz na to ani paragrafów, ani artykułów, ani niczego takiego, ani ustaw żadnych. Jak wygląda, to widzimy. Mam nadzieję, że jeżeli zostanie wprowadzone jakieś prawo, chociażby na płaszczyźnie Unii Europejskiej, chociaż na płaszczyźnie państwowej byłoby to jeszcze ciekawsze, to jakoś uda się uregulować.
5: No jeżeli to ma być rozwiązanie proponowane przez Komisję Europejską, to prędzej czy później kraje członkowskie będą to musiały jakoś implementować u siebie. No, to jest ciekawe w kontekście tego, co ma się pojawić według zapowiedzi resortu cyfryzacji naszego nawet już wkrótce, czyli portfela tożsamości cyfrowej, bo to on miałby być takim dowodem w internecie naszym, prawda?
8: Dokładnie. Jeżeli jedno z drugim się połączy, to już się system zepnie. I wtedy być może szansa wyegzekwowania tego prawa będzie troszkę większa. Zgadzam się tu w 100% z panem Łukaszem z Będzina, że prawo będzie prawem, martwą literą być może i może być kwestia jego wyegzekwowania. Ale jeżeli wykorzystamy wszystkie narzędzia cyfrowe, które w międzyczasie już są ogólnie dostępne, jak panu uprzejmy był wspomnieć, to niewykluczone, że uda się jakoś bardziej wyegzekwować to prawo i zabezpieczyć tutaj młodzież przed tym niekorzystnym wpływem. Że jest niekorzystny, to nie musimy o tym dyskutować chyba.
5: Jasne. Panie Bernardzie, bardzo dziękuję za telefon. Chętnie oddam głos pani Katarzynie, bo chciałbym też kobiecej perspektywy trochę na antenie TOK FM. Pani Katarzyno.
9: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
9: Ja, proszę pana, tak, popieram wszystkich panów, którzy mówili przede mną. Mam takie zdanie, że nie można zrzucać wszystkiego na prawo. Dlatego, że proszę pana, ja chodzę na spacery w sobotę, w niedzielę, tak, i codziennie też, mimo że pracuję i mam już ileś lat. I proszę pana, nie widać prawie, nie widać dzieci, a w niedzielę i w sobotę do 12 na przykład jestem na spacerze tak około 2,5 godziny do 3 i nie widać dzieci. Gdzie są rodzice, się pytam? Czy rodzice mają zrzucić wszystko na prawo, które, wie pan, jest egzekwowane albo i nie, kto to będzie egzekwował? Poza tym o tym, że dzieci mają dostęp do internetu i jakie biorą z tego wzorce, to świadczy o tym badanie, które przeprowadzono wśród małych dzieci, takich 7-latków zdaje się, i spytano, czym te dzieci chcą być. I nie powiedzieli, tak jak dawniej my, że tam strażakiem, albo nauczycielem, tak, czy tam jakimś naukowcem, tylko te dzieci powiedziały influencerem, nie? Także to oświadczy o tym, co one już czytają i o czym słyszą z internetu. To jest bardzo niedobre dla takiego małego dziecka, no bo jednak wiadomo, prawda, nie będę tego tłumaczyła. Poza tym świadomość rodziców, no sądzę, że w szkołach też powinni nauczyciele, mają różnych rodziców, prawda, uświadamiać rodzicom, jakie są zagrożenia, co można, co nie można, bo na przykład ja miałam dwoje dzieci i proszę pana, jako ostatnia w klasie kupiłam telefon dla dzieci, one już mają tam po 30 lat, moje dzieci, i proszę pana, korona im z głowy nie spadła, prawda? Nie było to, że mnie nie stać na ten telefon, ale dlatego, że widziałam, że to nie jest nic dobrego, siedzenie cały czas w telefonie. Także nie można tylko zrzucać na prawo. Ja pytam się, gdzie są rodzice od tych dzieci, że oni, że ci rodzice nie wiedzą, co te dzieci robią, bo ja zawsze wiedziałam, prawda, gdzie jest moje dziecko i co ono akurat robi. Nie to, że tam szpiegowałam, czy podsłuchiwałam, czy tak dalej. I teraz mają, proszę pana, skończone studia, mają dobrą pracę i są niezależne ode mnie, ani też nie wiszą na państwie i nie wyciągają ręki do drugiego pracującego.
5: Jasne. Dziękuję bardzo. Dziękuję za głos z Torunia i przy okazji pozdrawiam wszystkich słuchaczy z tego miasta. Mam do niego ogromny sentyment po blisko dekadzie mieszkania tam. Pan Andrzej z ziemi lubuskiej dodzwonił się do nas. Panie Andrzeju, to rzeczywiście jest tak, jak mówi pani Katarzyna, nasza słuchaczka z Torunia, że no, że chyba nie wszystko leży po stronie państwa, że to może jednak obywatele też się powinni trochę bardziej zaangażować w to, co dzieci robią, mając telefon w ręce?
10: Witam, panie redaktorze, witam przyjaciół, którzy się zadzwonili przede mną. Zawsze się cieszę, jak mogę się ustosunkować do ich wypowiedzi. Panie redaktorze, oczywiście wszystkie głosy, które dotychczas słyszeliśmy, każdy miał jakby część prawdy i część tej mądrości naszej. Tylko, że ja jako prawnik powiem uczciwie, że wszystko się nie da wyregulować, że ja w ogóle jestem przeciwny, żeby politycy, czy nasi, czy unijni decydowali o wielu aspektach naszego życia. Tutaj dajmy wolność ludziom, dajmy im możliwość decydowania, ponieważ wie pan, 13-latkowi nierówny, tak? Chłopcy się troszeczkę później rozwijają, dziewczynki są już dużo bardziej rozwinięte fizycznie, intelektualnie. Tego obserwuję to. Oczywiście, że jest to, że jest to część naszego życia teraz, tak? Gdziekolwiek pan poleci, czy do Singapuru, czy do Paryża, czy do Rio, wszędzie nastolatki mają komórki, a skąd nie tylko nastolatki, siedzą w tych komórkach, w ekranach, bo to nie są telefony już teraz, no, mówimy telefon, to są mikrokomputery z aplikacjami, z grami, z kontaktem ze świata. Oczywiście dzieci z dużych miast mają inne możliwości, dzieci wykluczone gdzieś tutaj z naszego terenu, małych miejscowości, to ta komórka troszeczkę inaczej funkcjonuje w ich życiu, dając im trochę okno takiego, którego nie mają. Natomiast kluczem tutaj były bardzo mądre wypowiedzi moich poprzedników, edukacja. Edukacja, jakie to jest piękne słowo, to nie tylko edukacja dzieci, nie tylko edukacja, ale edukacja rodziców. I od tego są rodzice, panie redaktorze, pani tutaj miała dużo racji, moja przedmówczyni, że nie regulacjami, nie jakimiś tonem różnych prawnych, bo ja rozumiem pana Bernarda z Bawarii, że chciałby, żeby to wszystko jako państwowiec było wyregulowane. No niestety, życie jest dynamiczne. No mieliśmy przykład tutaj Australii, tak? Wprowadzono tak ograniczenia i nic. I po prostu dzieciaki znalazły swoje możliwości i po prostu to, że
5: pytanie, czy metoda weryfikacji nie była tutaj jakoś ułomna. Panie Andrzeju, dziękuję za ten głos. Ja chciałbym jeszcze panu Zdzisławowi z Warszawy oddać antenę na chwileczkę, bo mało czasu mamy. Panie Zdzisławie.
11: Dzień dobry. Jak wiemy ze starego przysłowia, najsmaczniejszy jest owoc zakazany. I trzymajmy się tego. wszelkie zakazy nie spowodują tego, że młodzież nie będzie sięgać do mediów społecznościowych, ponieważ znajdzie sobie furtkę, aby do tych mediów się dostać. I żaden zakaz temu nie przeszkodzi. Nie tędy droga, jak mówił prezydent, który służył, jak wczoraj mówiłem, miłośnik alkoholowych różnych używek. Nie tędy droga. Nie o to chodzi, aby zakazywać,
5: no to którędy?
11: O to, żeby proponować coś alternatywnego. A co Unia może zaproponować alternatywnego ponad media społecznościowe, czy genderową i inną indoktrynację? To nic. I tu jest cały problem. Unia chce, aby kolejne pokolenia były wychowywane w myśl lewacko-lewicowej ideologii i robi wszystko, aby uniemożliwić wszelkie wrota, które mogą poza to młodzież wyprowadzić. A jednym z nich są media społecznościowe mimo wszystko, pomimo...
5: To tylko taka ciekawostka, bo media społecznościowe, albo inaczej, powstaje również europejski pomysł na media społecznościowe. Taka platforma już istnieje, choć jeszcze nie jest powszechnie dostępna dla wszystkich osób, ale ja się do niej zapisałem i czekam na jej uruchomienie, żeby na własnej skórze przetestować, jak to będzie wyglądało, ale o tym pewnie przy innej okazji.
12: Ja korki mam, mam 2 godziny, jedną z chemii, jedną z biologii. No i w klasie maturalnej to mam nadzieję, że wystarczy.
13: Raczej każdy ma z angielskiego, chyba dosłownie nie znam ani jednej osoby, która nie ma z angielskiego. Każdy chodzi na dodatkowy.
14: Badać się korepetytora zastąpić na przykład jakimiś nowoczesnymi technologiami, AI pomaga?
15: Myślę, że nie, to potrzeba innej osoby.
16: No, ja mam taką aplikację i w niej, mniej więcej w niej jest AI, więc ona pomaga, fajna jest.
17: Tak, są różne fiszki, zadania, sprawdziany.
18: Sama czasami używam AI, ale dużo z lekcji też da się wynieść i myślę, że korepetycje nie są konieczne, szczególnie jakby w tym układzie nauczycieli, co my mamy.
14: Czyli szkoła staje na wysokości...
18: Tak, akurat staje.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Idzie zimne powietrze z zachodu, dokładniej rzecz biorąc, chłodne, morskie, polarne powietrze. Tylko na wschodzie kraju jeszcze taka trzyma się cieplejsza bańka powietrza. To oznacza, że będzie dzisiaj chłodniej niż wczoraj. Wczoraj ponad 26 stopni. Dziś, no, na przeważającym obszarze kraju pomiędzy 16 a 19 stopni. Tylko na wspomnianym południowym zachodzie do 21 miejscami może troszeczkę powiać i przede wszystkim na Pomorzu może popadać, a nawet zagrzmieć w nocy. Można spodziewać się mgieł.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: I wracamy z pierwszym programem. Zwracamy również do rozmowy ze słuchaczami. Ja tylko, żeby nie być gołosłownym, bo być może część z Państwa pierwszy raz usłyszała przed chwilą o tym, że powstają europejskie media społecznościowe. To się nazywa W-Social, czy na przykład z angielska W-Social. Jeszcze, jak wspomniałem, nie działa to powszechnie, ale może to kogoś zainteresuje. Nie wiem, czy to będzie alternatywa dla tych, które powszechnie znamy, ale jest to jakaś nowa inicjatywa. To tak a propos. Rozmawiamy dziś o tym, czy dzieci poniżej 13 roku życia powinny mieć dostęp do platform społecznościowych. To po tym, jak, albo właściwie przed tym, jak dzisiaj ma Komisja Europejska ogłosić nowe rozwiązanie Kids Act, czyli przepisy, które mają zapewnić młodym ludziom lepszą ochronę w internecie, w mediach społecznościowych. Dla części nastolatków dostęp do tych mediów byłby niemożliwy, dla części byłby ograniczony, a tym najstarszym nastolatkom, ale wciąż niepełnoletnim, platformy, które dziś istnieją, musiałyby zagwarantować, no, więcej bezpieczeństwa. Pan Tomasz z Warszawy jest z nami, dodzwonił się jeszcze przed pogodą. Panie Tomaszu.
19: Witam serdecznie.
5: Gdzieś w trasie.
19: Tak, tak, już spod Konina państwa pozdrawiam.
5: To chyba pan szybko jedzie, bo szum taki, jakby pan nad morzem stał.
19: A teraz lepiej?
5: O! Ale zmiana szybka.
19: Tak jest.
5: To teraz lepiej, zdecydowanie.
19: Chciałem powiedzieć, że moim osobistym zdaniem pan Marek bardzo dobrze powiedział, że to wszystko
20: Generalnie przy tych zakazach opiera się na niemożności zrealizowania tych zakazów. Musiałby być, media społecznościowe musiałyby mieć wszędzie na całym świecie takie same przepisy. Wystarczy zwykły VPN, żeby dzieciak się przełączył na jakiś inny kraj, który nie ma tych obostrzeń i sobie wejdzie. Natomiast jeżeli wprowadzimy jakąś detekcję po, nie wiem, po dowodzie osobistym, to tego typu firmy musiałyby mieć dostęp do naszych baz, żeby weryfikować to, a to raczej nie sądzę, żeby ktoś dopuścił.
5: No pytanie, tak, czy, że... bo nie wiem, czy pan słyszał o tym Europejskim Portfelu Tożsamości Cyfrowej.
20: Tak,
5: no to
20: tak, jest... słyszałem. No ale bo... nie wiem niestety, jaki tam jest system weryfikacji, czy będzie jakiś system weryfikacji. Natomiast wiem, że w momencie, kiedy można kupić tak zwane dowody kolekcjonerskie czy legitymacje kolekcjonerskie bez podłączenia do baz danych, które by to weryfikowały, nie będzie to możliwe zrealizowanie tych funkcji zabezpieczających, tak żeby nie można było zrealizować. Więc boję się, że to będzie taki kolejny zakaz, które dzieciaki mając dużą wiedzę i dostęp do AI, szybko to obejdą.
5: Znaczy, wie pan, ja w ogóle mam takie...
20: Moim zdaniem faktycznie tu z kolei, jak rzadko się zgadzam z panem Andrzejem i z panem Zdzisławem, to jednak edukacja to jest ta podstawa, którą by trzeba było wdrażać. Natomiast tu z kolei wykraczamy na jeszcze inny temat, ponieważ... nauczyciel nie ma w tej chwili pozycji, albo bardzo rzadko ma może, autorytetu, który by poważały dzieci. To niestety jest kolejna rzecz, o której można podyskutować. A także ja osobiście nie widzę za bardzo możliwości oprócz faktycznie wychowania przez rodziców.
5: Rozumiem. Panie Tomaszu, bardzo dziękuję i szerokiej drogi życzę. Pan Witold z Krakowa dodzwonił się do nas. Panie Witoldzie.
21: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
21: W 100% podpisuję się przed zdaniem pana Tomasza, mojego przedmówcy. No to jest charakterystyczne, że Unia Europejska, która nie ma demokratycznego mandatu, lubi się mieszać we wszystkie rzeczy państw, nie rodzice, nie państwa, gdzie wybiera się demokratyczne rządy. Unia Europejska wymyśla bzdury, którymi próbuje nas zająć. Tak przy okazji chciałem pana zapytać, bo to ciekawe, ten portal, który ma powstać. Ja rozumiem, że to będzie portal Unii Europejskiej, a nie europejski, prawda?
5: To będą, jak rozumiem, europejskie firmy, które we współpracy z europejskimi władzami będą próbowały zaproponować jakąś alternatywę dla tego, co proponują wielkie koncerny amerykańskie.
21: Jasne, bo rozumiem, że Szwajcaria należy do Europy, Albania, no i jeszcze parę innych państw. To będzie portal, który chce znowu kontrolować Unia Europejska. No, ma dość propagandówek, ale i tak przegrywa, to jej zapewne.
5: No dobrze, ale wracając do tematu, czy to, że dzieci korzystają z, już nawet nie mając 13 lat, z portali społecznościowych, teoretycznie nie powinny, ale robią to, no to to jest coś, z czym należy jednak trochę powalczyć, czy zostawmy to tak, jak jest?
21: Ale wie pan, dzieci jedzą za dużo słodyczy, niektóre podpalają.
5: I też z tym walczymy.
21: Tak. I niejako rodzice, mam nadzieję, że w większości świadomi, no to jest nasz podstawowy obowiązek wychowanie. Nie zrobi zaraz tego ani Unia Europejska, ani Stany Zjednoczone, ani Rosja, ani Chiny. Nam mogą tylko popsuć te dzieci. No generalnie jest to nasz psi obowiązek, już tak paskudnie wyrażę. A jeżeli sobie z tym nie radzimy, nikt za nas tego nie zrobi. No, mogą próbować pomagać szkoła, różne instytucje do tego powołane. Nie zrobi tego na pewno kolejny bzdurny przepis Unii Europejskiej.
5: Jasne. Panie Witoldzie, dziękuję za głos z Krakowa. Pan Wojciech z Warszawy jest kolejnym słuchaczem na linii.
22: Dzień dobry, witam w deszczowy poranek.
5: Dzień dobry.
22: Ja bym przez chwilę zrobił taki eksperyment. Przesuńmy dalej myślenie o tym, że ograniczenia są bez sensu. Znieśmy zakaz sprzedaży alkoholu niepełnoletnim. Znieśmy zakaz sprzedaży narkotyków. I jakby możemy to dalej ciągnąć. I to jest jedna strona. Jeżeli można było, Chiny mogły wymusić na Facebooku ograniczenia w przekazywanych treściach, dlaczego nie jest możliwe zrobienie tego samego w Europie. To znaczy Facebook i w ogóle cała Meta, wszystkie te portale zarabiają ogromne pieniądze na naszych dzieciach i nie chcą wprowadzać żadnych ograniczeń, które utrudniają kontakt pedofilii z dziećmi. I myślę sobie, że to nie jest kwestia tego, że to jest technicznie niemożliwe, tylko jest kwestia tego, że te firmy bronią się przed taką sytuacją, która wiąże się, czyli przed tym, żeby dzieciaki nie mogły tam chodzić, bo to są dla nich ogromne straty, bo oni już oficjalnie mówią, że tak, wiedzą, że dzieci korzystają z naszych portali.
5: Myślę no sobie, i na dzieciach się świetnie zarabia, bo jak się wychowa takiego młodego odbiorcę, to później już jest żyła złota.
22: Dokładnie. Jak słychać, te media społecznościowe wychowały już sobie dorosłych i oni powtarzają, nie da się tego zrobić. Więc zacznijmy robić, a później zobaczymy, czy to się da, czy nie. Kiedyś dzieciaki, jak były małe, w czasie z nich dostawały od rodziców woreczek z makiem i żuły, żeby były spokojne w czasie żniw. I to było wtedy normalne, nie? A teraz było. Dzieci mają Facebooka i też widać, że dzieci dostają, małe dziecko dostaje telefonik do ręki od rodzica. Jest świetna książka, wszystkim polecam, o tym Niespokojne pokolenie Jonathana Haida, gdzie on pokazuje, porównuje przejście do mediów społecznościowych z wysłaniem dzieci na Marsa, z taką nieodwracalną zmianą. I radzi, co możemy zrobić w tej kwestii, a my nie patrzmy, czy to jest możliwe, czy nie. Jeżeli będziemy się starali, to jest możliwe, ratujmy dzieciaki. Bardzo dziękuję.
5: Bardzo chyba pierwszy taki optymistyczny wniosek, że jak się zepniemy, to wszystko jest możliwe po tych głosach, że to się nie da i nie ma sensu. 22 44 44 044 to jest numer telefonu do Radia Tok FM. Jeszcze mamy kilka minut na rozmowę ze słuchaczami, a rozmawiamy o tym, czy dzieci poniżej 13 roku życia powinny mieć dostęp do portali społecznościowych. Jeśli tak, to na jakich zasadach, jak powinny korzystać z takich platform. Także starsze dzieci, starsi nieletni. Pewne regulacje w tej materii szykuje Komisja Europejska. Dzisiaj dowiemy się nieco więcej na ten temat, bo Unia Europejska, no właśnie, Komisja Europejska ma przedstawić Kids Act, już wcześniej zapowiedziany. 22 44 44 044, przypominam numer do Radia Tok FM. Pan Jan z Elbląga dodzwonił się do nas. Panie Janie.
2: Hello.
5: O, dzień dobry, ale troszeczkę słabo pana słyszę.
2: Halo.
5: Panie Janie, słyszę pana. Pytanie, czy pan słyszy nas? Halo, halo, panie Janie. Coś nam tutaj szwankuje, więc przeniesiemy linię do Wrocławia. Pan Marek jest z nami na antenie.
3: Witam serdecznie, kłaniam się. Przepraszam pana Jana, teraz tak mi się udało.
5: No, coś na linii nie zagrało.
3: Pewnie. Pozdrawiam radio słuchaczy, oczywiście radio. Króciutko, jeżeli można, pewnie o zakazach świetnie ktoś przed chwilą powiedział. Przepraszam, zapomniałem o imię. Pewnie, że zakazy są też potrzebne. Ludzie różnie reagują. Jedni boją się przepisów, inni boją się strasznej siostry, inni starszego brata. Druga rzecz, edukacja. Mamy z tym problem w naszym pięknym kraju. Boimy się edukacji zdrowotnej, boimy się edukacji seksualnej, boimy się edukacji rodzinnej, ogólnie boimy się wiedzy. Coś w tym też jest.
5: To prawda, ale a propos tego rozwiązania, które jest szykowane, co pan myśli?
3: Pewnie, że regulacje są bardzo dobrze, tylko mam troszeczkę drobne inne pytanie, o którym przedmówca powiedział. Co młodzież otrzyma w zamian? Nie pracuję już w szkole. Pracowałem w szkole, niestety rozstałem się z edukacją, ale co w zamian młodzież otrzyma? Tu były świetne porównanie. Te makówki, też już mam parę lat, pamiętam. Teraz telefony do uspokojenia, zgoda. Czy coś młodzież otrzyma, jakiekolwiek alternatywę? Oni się rozwijają, oni się kształtują.
5: No ja też mam taki trochę dylemat, bo ja pamiętam, ja sam jestem człowiekiem, który się urodził w małym mieście i tak jak jeden z naszych słuchaczy wspomniał, no to jednak internet był jakimś oknem na świat i korzystałem z niego, no jednak będąc młodym człowiekiem.
3: Zgoda, tylko pamiętajmy, też nie róbmy takich ultra podziałów, małe miasto, duże miasto. Ja akurat jestem z wielkiego miasta, dobrze, z dużego, bo do wielkiego tam brakuje, ale przecież są plamy
1: wielkich miastach też można znaleźć nisze. U nas się w ogóle nic nie mówi o dyskryminacji cyfrowej. Może czasami ktoś mówi o wykluczeniu cyfrowym, o dostępie, o podziale ekonomicznym, o wpływie na to wszystko. Mam mieszane uczucia. Uczmy, edukujmy, a my się boimy edukacji. Nie wiem, nie lubimy, żeby ktoś był mądrzejszy od nas. Nie wiem, no zostawiam Państwa niestety bez odpowiedzi, ale mam wątpliwości. Co, jaka alternatywa i jaka edukacja, kto za nią odpowiedzialny? Sorry, nie wniosłem za dużo, ale to też jest dosyć temat trudny dla nas.
5: Ale od tego jest pierwszy program, żeby sobie porozmawiać i głośno pomyśleć również na początek dnia. Panie Marku, też serdecznie pozdrawiam. Do usłyszenia. Tą dyskusję ze słuchaczami już dziś kończymy, a czas na przegląd prasy. A w prasie dzisiaj Gazeta Wyborcza. Zacznijmy od Gazety Wyborczej, która na okładkowym tekście zastanawia się, kiedy będziemy taniej tankować. I to wcale nie jest łatwo na to pytanie odpowiedzieć. Jak piszą Andrzej Kublik i Marta Urzędowska, w optymistycznym scenariuszu na niższe ceny paliw poczekamy kilkanaście tygodni, ale w pesymistycznym nawet kilka lat. No i to już brzmi groźnie. Na pylonach stacjach benzynowych jeszcze tego nie widać, ale nadchodzi kolejna fala cenowego tsunami na rynku paliw. Od północy z wtorku na środę Orlen kolejny raz mocno podniósł cenniki w swoich hurtowniach. No i to może oznaczać, że to, o czym mówimy od kilku dni, że diesel za 10 zł na pylonie na stacji benzynowej staje się niestety bardzo realnym scenariuszem. Tym tematem zajmuje się dziś również dziennik Fakt, który na swojej jednej z kolejnych stron, nie na pierwszej, pisze o tym, że program CPN wróci, jak będzie podpis, czyli podpis, no wiemy kogo, prezydenta Karola Nawrockiego. A chodzi o to, że rząd robi drugie podejście do tak zwanego windfall tax, czyli podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Liczy na to, że gdyby taki podatek został wprowadzony, no to do budżetu państwa wpłynęłyby 4 miliardy złotych. Te pieniądze można by wykorzystać właśnie na przywrócenie programu CPN, obniżenie cen paliw. No ale tu już pojawiają się zapowiedzi ze strony Pałacu Prezydenckiego, że jeśli ten projekt, z którym rząd wraca do Sejmu, jest taki sam jak poprzedni, no to decyzja prezydenta też będzie taka sama. No otwarte pozostaje pytanie, co się komu będzie politycznie opłacało. Jak wiadomo, wysokie ceny paliw dość mocno irytują Polaków, a to jest coś, co również prezydent Karol Nawrocki musi brać pod uwagę, żeby sondaże nie obróciły się przeciwko niemu. Rzeczpospolita zastanawia się, kto kupi dawne Kolegium Humanum. To jest też bardzo ciekawy temat. Paweł Czy, tutaj kropeczka, bo mówimy o osobie, której nazwiska podawać nie możemy. Były rektor Kolegium Humanum szuka kupca na swoją uczelnię, to ustaliła właśnie Rzeczpospolita. No i założyciel Kolegium Humanum, jej były rektor, chce za tę uczelnię ponad 20 milionów złotych, a propozycję kupna uczelni, jakoś to tak brzmi niesłychanie, miała otrzymać jedna z wrocławskich uczelni niepublicznych. Jak ocenia to jeden z menadżerów, który pozostaje anonimowy w tym artykule, ta stawka jest nierealna, a jeszcze 3 lata temu, taka ciekawostka, Kolegium Humanum wyceniano na 170 milionów złotych. No, chodzi o to, że prestiż tej uczelni dość mocno ucierpiał po tym, jak okazało się, że wybuchła afera z dyplomami. To jest Rzeczpospolita. W dzienniku Gazecie Prawnej z kolei możemy przeczytać m.in. o tym, że Rosja zwiększyła liczbę głowic jądrowych. Rosja potrzebowała 6 lat, by o 14% zwiększyć liczbę gotowych do użycia głowic jądrowych. Wynika z raportu sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań Pokojowych. W 2026 roku Kreml miał w gotowości 1796 takich głowic, gdy tymczasem potencjały państw zachodnich pozostały bez zmian. Stany Zjednoczone mają takich głowic 1770, Francja 280, Wielka Brytania 180. 50. Łącznie potencjał większy nawet niż rosyjski, no ale jednak mówimy o dozbrajaniu się Moskwy. Reagują na to państwa NATO, wschodniej flanki NATO, Litwa, Estonia i Finlandia zgadzają się, żeby na ich terytorium rozmieścić obcą broń masowego rażenia. Rozmowy na ten temat toczy również Polska, zarówno z Waszyngtonem, z Paryżem, bo mówi się również o tym francuskim parasolu atomowym. Kreml oczywiście reaguje na to nerwowo, ale to jest naturalna reakcja ze strony Moskwy. Jerzy Marek Nowakowski, były ambasador Polski na Łotwie i w Armenii, mówi, że strategia Rosjan jest dość czytelna i chodzi im o to, by zastraszyć obywateli państw europejskich, by nie byli skłonni do wspierania Ukrainy i do budowania solidarności w dziedzinie obrony. Chodzi też o wskazanie, że jesteśmy na liście priorytetowych celów w razie pełnoskalowego konfliktu, no ale wiadomo, o co chodzi. Chodzi o to, żeby nas wszystkich w Europie trochę nastraszyć, a my przecież się nie damy. Czas na informacje, a po informacjach rozmowa na temat Kanady jako pierwszego członka stowarzyszonego Unii Europejskiej.

0: miała zabezpieczyć podstawowe sprawy życiowe osób w związkach nieformalnych. Prawo do pochówku, kwestie spadkowe czy prawo do informacji medycznej. Prezydent twierdzi jednak, że ustawa może naruszać instytucje małżeństwa. Kancelaria prezydenta narusza prawo, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM były minister spraw wewnętrznych i administracji Ryszard Kalisz. Wczoraj pracę w Trybunale Konstytucyjnym powinien rozpocząć były minister Maciej Berek. Jednak Karol Nawrocki nie zaprosił go do tej pory na ślubowanie. Według środowiska prezydenta nie spełnia on wymogu, jakim jest minimum 10 lat pracy jako radca prawny.
1: Zarówno urząd, jak i organ wykonawczy tego urzędu pana prezydenta, czyli Kancelaria Prezydenta, nie ma żadnych podstaw do żądania jakiegokolwiek dokumentu od wybranego przez Sejm sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
0: Maciej Berek odpiera zarzuty i twierdzi, że pracował jako radca prawny łącznie przez 17 lat. Nowo wybrany sędzia nie planuje jednak ślubowania bez obecności prezydenta, tak jak w kwietniu zrobili to czterej inni sędziowie, których Karol Nawrocki nie zaprosił do złożenia przysięgi. Sejmowa Komisja Regulaminowa zarekomendowała wyrażenie zgody na uchylenie immunitetu zatrzymania oraz tymczasowe aresztowanie posła Koalicji Obywatelskiej Wojciecha Króla. Wnioskowała o to Prokuratura Europejska. W tle jest długa lista zarzutów korupcyjnych. Jednak wniosek, zdaniem polityków, którzy rozpatrywali go w Sejmie, ma wiele błędów. Przykładowo nazwisko Król zostało dosłownie przetłumaczone na takie samo słowo po angielsku, mówi prawnik i poseł Koalicji Obywatelskiej Polski 2050 Paweł Ślis. I jak dodaje, nie zgadzają się też fakty.
2: Przykład zarzutem było to, że otrzymał czasy w Tajlandii. Opisane to szczegółowo. Natomiast pan poseł Król nigdy nie był w Tajlandii.
0: Z kolei Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości podkreśla, że zarzuty są poważne i według niego w czasie sejmowego głosowania z wnioskiem prokuratury zgodzą się nawet partyjni koledzy posła.
3: Ktoś przemyślał i stwierdził, że to po prostu szkodzi Koalicji Obywatelskiej.
0: Śledztwo Prokuratury Europejskiej dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję w ramach zamówień w sprawie modernizacji infrastruktury tramwajowej na terenie górnośląskiej, górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Prezydent USA Donald Trump zagroził, że może nałożyć bardzo ciężkie cła na Unię Europejską, jeśli uzna potencjalne przyjęcie Kanady jako członka stowarzyszonego Unii za wrogi akt. O możliwości akcesji Kanady mówiła przewodnicząca Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen zarekomendowała i powiedziała, że chce współpracować z premierem Kanady nad otwarciem dla jego kraju drogi do uzyskania statusu pierwszego członka stowarzyszonego Unii Europejskiej. Trump stwierdził, że to śmieszne, bo Kanada jest, i tu cytat, okropnym partnerem handlowym. Zamknięte lotnisko w Walencji, wstrzymanie kursowania metra na kilku liniach w tym mieście, odwołane loty i opóźnienia na lotnisku w Barcelonie. To niektóre efekty ulewnych deszczów, które nawiedziły wybrzeże Morza Śródziemnego w Hiszpanii. Na południu kraju ogłoszono czerwone alerty związane z nawałnicami i ulewami. Na wielu drogach występują utrudnienia z powodu podtopień. Na kolei i liniach metra są opóźnienia pociągów lub odwołuje się ich kursy. 8 tysięcy gospodarstw domowych w Barcelonie zostało bez prądu. Mieszkańcy Inowrocławia i samorządowcy będą dziś manifestować w Warszawie przeciwko wykluczeniu komunikacyjnemu. Powiat inowrocławski nie ma bowiem dostępu do dróg szybkiego ruchu. Inowrocław jako piąte miasto prezydenckie w Kujawsko-Pomorskim jest białą plamą w regionie.
4: No nie chcemy być wykluczani, nie chcemy być pomijani w tej całej strukturze drogowej. Niestety, ale no wielu inwestorów ucieka chociażby do Żnina. Miasto, które tak naprawdę no rozwinęło się dzięki połączeniu z drogą S5.
0: Mówił prezydent Inowrocławia Arkadiusz Fajok. Dziś w południe samorządowcy przekażą petycję w kancelarii premiera, a od 14 będą manifestować przed Sejmem. Do wyborów na prezydenta Krakowa zostały niespełna 2 tygodnie, ale dla części wyborców ważniejsze daty przypadają znacznie wcześniej. Jeszcze tylko do jutra można złożyć wniosek o głosowanie przez pełnomocnika. O tym, kto uprawniony jest do takiego głosowania, Katarzyna Młynarczyk.
5: 27 września prezydenta miasta wybierać mogą osoby, które najpóźniej tego dnia kończą 18 lat. Stale mieszkają w Krakowie i są ujęte tutaj w Centralnym Rejestrze Wyborców. Jeśli ktoś w Krakowie mieszka, a w rejestrze go nie ma, musi złożyć odpowiedni wniosek, wyjaśnia Tomasz Popiołek, dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych.
6: Do takiego wniosku musimy dołączyć albo umowę najmu, albo na przykład poświadczenie, że tutaj odprowadzamy podatki w Krakowie.
5: Wniosek o wpisanie do stałego obwodu głosowania można składać do 18 września, a w formie elektronicznej do 20. Także do 18 można składać wniosek o głosowanie poprzez pełnomocnika.
6: Z tego mogą korzystać osoby powyżej 60 roku życia lub też osoby z niepełnosprawnością. wiadomościami. Tam też są pewne warunki, które muszą zostać spełnione.
5: Lokale wyborcze

0: 27 września będą otwarte od 7 do 21.
1: O czym mówiła Katarzyna Młynarczyk. Kolejne informacje w TOK FM o 6.20. Tak w całym kraju z przewagą chmur, z przejściowymi rozpogodzeniami, głównie na zachodzie. Wszędzie deszczowa aura, najwięcej opadów na południowym wschodzie, a na Pomorzu miejscami burze. Termometry pokażą od 16 do 19 stopni, nieco cieplej na krańcach południowo-wschodnich, tam do 21.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: I wracamy do pierwszego programu w toku. Nazywam się Tomasz Fęskę. Program ten przygotowała Róża Rumińska. Wydają go Jakub Żebrowski i Piotr Gawroński, a realizuje Krzysztof Olesiewicz. Jest z nami dr Jolanta Szymańska, koordynatorka programu Unia Europejska z PISM. Pani Jolanto, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Rozmawiamy o tym, że Kanada ma być członkiem stowarzyszonym Unii Europejskiej. No, członkiem Unii Europejskiej być nie może, bo nie leży w Europie, ale może być właśnie pierwszym członkiem takim stowarzyszonym. Co właściwie oznacza propozycja przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen?
4: To jest bardzo ciekawe pytanie, bo myślę, że nikt tego nie wie, dlatego że kategoria członka stowarzyszonego po prostu nie istnieje w prawie Unii Europejskiej i takich nowych form, można powiedzieć, hybrydowych nie testowaliśmy w praktyce dotychczas. W związku z tym wydaje się, że jest to zapowiedź, która musi zostać wypełniona treścią i dopiero wtedy dowiemy się, co tak naprawdę Ursula von der Leyen miała na myśli. Wiemy, bo wspomniała o tym bezpośrednio w tym wystąpieniu, że chodzi o pogłębioną współpracę zarówno w kwestiach technologii, energii, jak i obronności. Zresztą część innych zapowiedzi z tego State of the Union wczorajszego wskazywało na nowe zmiany, choćby w architekturze bezpieczeństwa, czyli powołanie Rady Bezpieczeństwa, w której to na przykład Kanada uczestniczyłaby. To jest kwestia dyskutowana już od wielu miesięcy w Unii Europejskiej. W związku z tym wydaje się, że Ursula von der Leyen wrzuciła trochę takie pomysły przetestowania w ogóle nowych form integracji w Unii Europejskiej.
3: Żyjemy w hybrydowych czasach i mamy odpowiedź również hybrydową.
4: Tak, hybrydowe formy, ale też zapowiedziała w ogóle na przyszły rok nowy Kongres Europejski, który miałby w ogóle wymyślić, można powiedzieć, Unię na nowo, dla nowego pokolenia. W związku z tym nie wiem, czy na przykład to, że dzisiaj odwołujemy się do traktatu i mówimy, że Kanada członkiem Unii Europejskiej nie może być, ponieważ formalnie nie leży w Europie, a to jest kryterium, być może za tym Kongresem Europejskim, za taką ideą, stoi pomysł w ogóle zmiany traktatów i zmiany tego, jak te wszystkie formuły integracyjne miałyby wyglądać. Oczywiście no właśnie, mówimy stricte o zapowiedziach, bo wiemy, że to realizacja tego w praktyce byłaby bardzo trudna, bo dyskusja o reformie Unii toczy się przez ostatnie lata bardzo intensywnie, przez ostatnią dekadę bardzo, bardzo intensywnie.
3: No właśnie, bo zastanawiam się, czy to nie będzie może tak, że Unia Europejska będzie coraz mniej taką unią literalnie europejską, a coraz bardziej wspólnotą państw o takich, nie wiem, określonych wartościach z całego świata nawet.
4: No troszeczkę w ostatnich latach po agresji Rosji na Ukrainę widać było różnego rodzaju nowe formaty, które się tworzą. Koalicje chętnych, koalicje państw podobnie myślących. To można powiedzieć zintensyfikowało się właśnie w obliczu przejęcia władzy przez Trumpa i jego globalnej polityki. Więc są takie nowe formy współpracy, bo też Unia szuka ściślejszej współpracy z Wielką Brytanią, czyli znacznie bliższymi państwami. Więc tak, są pewnego rodzaju próby testowania nowych form. Wydaje się, że najbliższym takim elementem możliwym do wdrożenia byłaby ta Rada Bezpieczeństwa, która została zapowiedziana, bo o niej jest już dość sporo się mówi, więc być może będzie takim pierwszym usankcjonowanym jakby instytucjonalnie mechanizmem, który będzie to testował.
3: Natomiast wspomniała pani Tak. O Donaldzie Trumpie, bo Donald Trump już zareagował oczywiście, już zagroził surowymi cłami w razie zacieśnienia więzi pomiędzy Kanadą i Unią i przyjęcie Kanady jako członka stowarzyszonego Unii Europejskiej uznał za wrogi akt, co można było usłyszeć w informacjach TOK FM przed chwilą i nazwał Kanadę okropnym partnerem handlowym. To potrzebny nam taki partner, jak Donald Trump mówi, że taki okropny?
4: No, dodajmy, że niedawno jeszcze Trump mówił, że Kanada jest w zasadzie 51. stanem USA. W związku z tym to jest pytanie takie, czy jest okropnym, bo chce być jednak niezależnym, czy okropnym. O co chodzi, tak? Czy mamy tutaj rywalizację pewnego rodzaju? Więc można powiedzieć, że oczywiście jest okropny, jest to wypowiedź typowa w stylu Trumpa, czyli właściwie nie wiadomo do końca, o co chodzi, oprócz tego, że widzimy, że jest niezadowolony. Rozumiem, że ta wypowiedź Ursuli von der Leyen tak została odebrana. Myślę, że dzisiejsze wystąpienie również premiera Kanady w Parlamencie Europejskim, bo takie będzie miało miejsce, wystąpienie, w którym on, rozumiem, doprecyzuje, czego Kanada właściwie by chciała od Unii Europejskiej, też może wzbudzić podobne reakcje, ale poczekajmy jeszcze na to, dlatego że ono również wzbudza kontrowersje, przynajmniej to, co Ursula von der Leyen powiedziała, wśród samych Europejczyków i wśród państw członkowskich. Widać było, że ta propozycja wczorajsza, ona w mediach była komentowana już trochę wcześniej nawet, zapowiedzi jej, natomiast przez wiele stolic została przyjęta z rezerwą i nawet powiedziałabym zaskoczeniem tym, że Ursula von der Leyen proponuje coś takiego, no nie konsultując tego wcześniej ze stolicami. Biorąc pod uwagę fakt, że mamy choćby umowę handlową przecież z Kanadą, która nie jest w pełni ratyfikowana, czyli mamy tutaj problemy w dotychczasowej współpracy z Kanadą, a jeśli chcemy mówić o kolejnych, dalszych krokach, no to tym bardziej potrzebna jest zgoda państw. I warto też pamiętać, myśląc o tych scenariuszach, że te umowy, one muszą być jednak bardzo symetryczne. To znaczy, nawet jeśli zastanowimy się, co Kanada chciałaby uzyskać, to musimy mówić o tym, co Unia Europejska uzyska w zamian. W związku z tym byłabym tutaj dość ostrożna i pragmatyczna, bo wydaje się, że takie spekulacje medialne, które wczoraj się pojawiały, czyli na przykład, nie wiem, swoboda przepływu osób między Unią i Kanadą, no wydają się na razie dość, dość trudne do wyobrażenia dla obu stron.
3: A jeżeli mówimy o tym, że Kanada i Unia Europejska chcą zacieśniać współpracę, to właściwie jakie mają wspólne interesy? Bo to, że Unia szuka alternatywnych rynków, biorąc pod uwagę powracające groźby ceł ze strony Stanów Zjednoczonych, to jest jedno. Jak rozumiem, Kanada jest w podobnej sytuacji. Co jeszcze?
4: Tak, przy czym umowę handlową już mamy i ona już od 9 lat działa wprawdzie w prowizoryczny sposób, bo tak jak wspomniałam, nie została w pełni ratyfikowana, ale działa. W związku z tym to ma być coś więcej niż współpraca handlowa na zasadzie właśnie takich umów handlowych, które Unia podpisuje, czy właśnie z Indiami, niedawno z Meksykiem i z innymi partnerami, co też było wspominane, że negocjujemy coraz więcej tych umów. Więc tutaj mowa jest o współpracy.
3: Jakieś partnerstwo w zakresie bezpieczeństwa?
4: Bezpieczeństwo na pewno, technologia, tak jak powiedziałam, energia, surowce krytyczne, ale również na przykład współpraca na rzecz rozwoju sztucznej inteligencji tak z taką ludzką twarzą, bo o tym wczoraj też było sporo w tym wystąpieniu, że nie chcemy jako Europa współpracować w tym zakresie ze Stanami czy z Chinami, które mają taką agresywną agendę w tym zakresie. My chcemy mieć właściwie swój własny rozwój polityki w zakresie sztucznej inteligencji. I tutaj mamy te wspólne wartości z Kanadą, która może być tutaj dla nas partnerem. Także wydaje się, że szereg kwestii, no i ogólnie myślę, że taki polityczny sojusz, który ma po prostu łączyć te państwa Zachodu, które podzielają jednak te wartości demokratyczne i liberalne. I Kanada jest takim też państwem, które właściwie wzywało do tego.
3: Pani doktor, no właśnie, to jeszcze mamy 2 minuty, tak krótko, bo wczoraj premier Kanady w Wielkiej Brytanii zapowiedział, że Kanada chce przystąpić do połączonych sił ekspedycyjnych. Mamy jeszcze 1,5 minutki. Chciałem powiedzieć, czy zapytać panią, czego się pani spodziewa po tym dzisiejszym wystąpieniu premiera Kanady?
4: No ja przede wszystkim oczekiwałabym właśnie doprecyzowania, jakiego konkretnie obszaru współpracy możemy po Kanadzie oczekiwać, bo bezpieczeństwo wiemy, Kanada chce również uczestniczyć w stabilizacji Ukrainy, wiemy o tym zaangażowaniu, ale chciałabym, żebyśmy się dowiedzieli czego więcej, przede wszystkim czegoś, czy widzi na przykład jakieś modele dotychczasowych umów, które Unia ma choćby, nie wiem, ze Szwajcarią, czy z państwami stowarzyszonymi, czy z EOG, czyli z Europejskim Obszarem Gospodarczym, czy tam upatruje jakichś modeli, które chciałaby eksploatować, czy też myśli o czymś zupełnie nowym i mam nadzieję, że dowiemy się o czym.
3: Pani doktor Jolanta Szymańska, koordynatorka programu Unia Europejska z PISM, czyli Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, była z nami. Bardzo dziękuję.
4: Bardzo dziękuję.
3: A teraz czas na informacje i po informacjach wracamy do tematu drona, którego wyłowiono z Bałtyku.

0: Autopromocja.
1: Kochamy sport.
2: Tak mocno, że chcemy więcej.
1: Żyjemy sportem.
2: Tak bardzo, że ciągle nam mało.
1: Rozmawiamy o sporcie.
2: Tak, że i wy go pokochacie.
1: Jeszcze więcej sportu.
2: Od poniedziałku do piątku o 15:40.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
5: Elektryk? Pewnie drogi.
4: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
5: Co? Z serwisem i gwarancją?
4: I tylko 10% opłaty wstępnej.
5: Tylko gdzie jest haczyk?
4: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
5: Czekaj, 30 tysięcy?
4: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
6: A gdzie tak jest?
7: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
6: O, już zatrudniam.
7: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 6.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Do Sejmu trafił uzupełniony wniosek o postawienie byłego szefa resortu sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu. Z wniosku usunięty został zarzut złożenia i kierowania przez Ziobrę zorganizowaną grupą przestępczą. Nieoficjalnie przyczyną usunięcia tego zapisu była opinia, że taki zarzut za taki zarzut Ziobro powinien odpowiadać w procesie karnym. Pełniący obowiązki rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości Sławomir Cudak zdecydował o dyscyplinarnym zwolnieniu czworga pracowników Akademii, w tym byłego rektora Michała Sopińskiego. Wiceszefowa resortu sprawiedliwości Maria Eichhardt przekazała, że to skutek ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych. Amerykańska Izba Reprezentantów przegłosowała ustawę o sankcjach wobec Rosji i cłach na towary z państw kupujących rosyjską ropę naftową i gaz. Ustawa, którą wcześniej przyjął Senat, daje prezydentowi uprawnienia do nałożenia nawet 100% ceł, w tym na kraje Unii Europejskiej. Nie wiadomo, jak długo potrwa naprawa rurociągu wschód-zachód, który łączy pola naftowe na wschodzie Arabii Saudyjskiej z portem Yanbu na Morzu Czerwonym, poinformowała agencja Reutera. Powołując się na źródła z sektora naftowego, agencja podała też, że uszkodzone są dwa tłocznie ropy. Dotychczas saudyjskie władze informowały o zniszczeniach na tyle poważnych, że musiały w piątek wstrzymać pracę rurociągu. Nie informowano natomiast o konkretnych uszkodzeniach. A kolejne informacje w TOK FM o 6.40. Teraz czas na sport.
11: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Koniec pięknej serii Polaków na Mistrzostwach Europy w siatkówce. Po czterech efektownych zwycięstwach do zera biało-czerwoni na zakończenie fazy grupowej przegrali z Bułgarią 2-3. Mimo tego nasz zespół awansował do 1/8 finału z pierwszego miejsca w grupie. A tak trudny i zacięty mecz wyjdzie nam na dobre, mówi nasz rozgrywający Jan Firlej.
12: To takiego meczu nam było potrzeba, więc myślę, że na zakończenie tej grupy idealna dla nas sytuacja. Wiemy, nad czym mamy pracować. Na pewno jest sporo materiału teraz dla naszego sztabu do analizy, a my na pewno się już o tym dowiemy na dniach i czekamy na rywala w 1/8.
11: A w 1/8 finału Polacy zagrają w sobotę z Łotwą. Była walka, nie ma punktów. Jagiellonia Białystok w pierwszej kolejce Ligi Europy przegrała na wyjeździe z Olympiakosem Pireus 1-2. Zwłaszcza w pierwszej połowie polski zespół grał bardzo dobrze, ale za wrażenia nikt punktów nie daje, mówi dla Jaga TV trener Adrian Siemieniec.
13: Były momenty, z których możemy być dumni, ale no też ciężko tak podnosić to słowo duma po porażce mimo wszystko, bo generalnie no, taka jest Liga Europy i poziom tych naszych zespołów jest taki, jaki się prezentowaliśmy. Też nie możemy po każdym meczu tylko się cieszyć z tego, że parę było momentów. Musimy po prostu szukać punktów. A dzisiaj uważam, że przynajmniej remis był tutaj w zasięgu.
11: A dziś Lech Poznań zagra na wyjeździe z Crystal Palace. Natomiast były gracz Kolejorza błysnął wczoraj na słynnym San Siro. Jakub Kamiński strzelił gola i zanotował asystę. Benfica Lizbona wygrała na wyjeździe z Milanem 2-0. Magdalena Fręch awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA 500 w Guadalajarze. Rozstała nas 7-ką Polka, pokonała Amerykankę Caroline Dolheit 6-4, 6-3. Obufinał zagra z jej rodaczką Iwą Jowicz, która w Meksyku jest rozstawiona z dwójką. Drugi mecz i drugie zwycięstwo Industrii Kielce w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Mistrzowie Polski wygrali w Norwegii z Kolsztaty 36-29. Dziś Orlen Wisła Płock podejmie w swojej hali zwycięzcę Ligi Europejskiej MT Melsungen. Obie drużyny jeszcze nigdy w historii ze sobą nie grały. Nafciarze rozpoczęli rywalizację w Lidze Mistrzów od wyjazdowej porażki z Nont.
10: Czwartek z deszczem prawie w całym kraju. Najwięcej opadów na południowym wschodzie, a na Pomorzu miejscami burze. Termometry pokażą od 16 do 19 stopni. Nieco cieplej na krańcach południowo-wschodnich, tam do 21 stopni.
9: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Z każdej strony to my zaraz z doktorem Jackiem Raubo, szefem działu analiz Defense 24, porozmawiamy o dronie, który został wyłowiony z Bałtyku w okolicach Rusinowa. Panie doktorze, dzień dobry.
14: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
8: Z początku wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz informował, że dron nie był uzbrojony wczoraj, że jednak miał głowicę. Pośpieszył się minister z tą dobrą informacją tuż po odnalezieniu maszyny?
14: Znaczy, przede wszystkim zawsze na miejscu działają zarówno śledczy, jak i zespoły saperskie. No, trzeba dzisiaj brać pod uwagę wszystkie aspekty związane z potencjalnymi rosyjskimi działaniami i też pojawieniem się tego typu systemów, nawet nie tylko rosyjskich. No, mamy tutaj przejrzystość. Dobrze, że poinformowano o kwestiach związanych z nowymi odkryciami, jeżeli chodzi o naszych żołnierzy i techników, również policyjnych, no, bo to zmienia dość dużo, jeżeli chodzi o ocenę tego wydarzenia.
8: No właśnie, zmienia w zasadniczy sposób, bo mamy maszynę, która była uzbrojona. Pytanie, czy stanowiła realne zagrożenie? Wiemy coś na ten temat?
14: Że na pewno, jeżeli mamy do czynienia z materiałem wybuchowym, też tutaj mówimy o głowicy typowo wojskowej i maszynie, która dryfuje, maszynie, która pojawia się na wybrzeżu, bardzo dobrze została zauważona i zneutralizowano to zagrożenie, ale no ona potencjalnie, tak jak każdy niewybuch, każdy ładunek wybuchowy, no stanowi zagrożenie dla ludności cywilnej, szczególnie tej, która może dokonywać jakichś prób, na przykład, nie wiem, nie chciałbym użyć słowa inspekcji, ale po prostu spojrzeć albo znaleźć się w pobliżu tego typu maszyny. Pamiętajmy, że to nie dotyczy tylko i wyłącznie tych, którzy potencjalnie byliby na plaży, ale ta maszyna przecież dryfując mogła stanowić zagrożenie oczywiście dla jednostek cywilnych, pływających po naszych wodach. No jest to dzisiaj wyzwanie, które było wcześniej widoczne, panie redaktorze, szanowni państwo, to jest żadna nowość, dla chociażby naszych partnerów rumuńskich. Przypomnę, że Rumunia mierzyła się z tego typu systemami również, które stanowiły zagrożenie dla ludności cywilnej od dłuższego czasu. No i jest to jedna z lekcji chyba dla każdego z nas, bo my takie trochę przypominamy w tych chociażby dyskusjach, które państwo prowadzą, że jeżeli widzimy coś, co stanowi anomalię, na przykład jakiś system bezzałogowy, jakiś element, który może być wojskowym wyposażeniem, to żeby do tego nie podchodzić, tak naprawdę powołać się na odpowiednie służby, odpowiednie instytucje. Mamy bardzo dobrych saperów, mamy bardzo dobrych pirotechników, którzy muszą obejrzeć tego typu, no chociażby wojskowe wyposażenie.
8: Jasne. Władze mówią o dronie nowego typu, o nowym modelu. Mówi się o Gerberze 2. Co to znaczy? Z czym mamy do czynienia?
14: Bardzo dobre pytanie, panie redaktorze, szczególnie, że te słowa Gerber, czy wcześniej chociażby Gierań, a jeszcze wcześniej Szachet, one są trochę takimi bardzo szerokimi pojęciami, bo mówimy o rodzinie bezzałogowych statków powietrznych, systemów
8: które można wyposażyć w bardzo różne rzeczy.
14: Tak, one są wielofunkcyjne, dlatego że Rosjanie zauważyli w toku swoich działań wymierzonych w Ukrainę, że no nie mogą bazować tylko i wyłącznie na drogich systemach bezzałogowych, tak jak to miało miejsce w wielu armiach świata, wielu siłach zbrojnych na świecie przed 2022 roku. Nauczyli się tego od Irańczyków i zaczęli eksperymentować najpierw z własnymi modyfikacjami tych szahedów, szczególnie 136, używając tutaj już specyficznie numeracji, i uznali, że jeszcze trzeba zejść niżej, jeszcze taniej. Stąd pojawiła się rodzina właśnie tutaj tych systemów Gerbera. Mówię o rodzinie, dlatego że Rosjanie nadal rozwijają ją, obniżając koszt. Mówimy o innych materiałach do wykonania płatowca. Silniki są bardzo tanie, to są bardzo niewielkie silniki, które napędzają te śmigło pchające, pozwalające maszynie osiągać odpowiednią prędkość. Dlaczego to jest tak istotne? Dlatego, że ta cena, no tutaj w tym przypadku, pozwala na produkowanie więcej i produkowanie w takich ilościach, które na przykład będą pozwalały na wysłanie na cel dużej ilości jako cele pozorne, czyli takie, które będą angażować obronę przeciwlotniczą przeciwnika, będą zużywać efektory. Wykorzystuje się również wyposażenie, które pozwala zwiększyć odbicie radarowe tutaj takiego systemu. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no to jest taki tani środek uderzeniowy, który tutaj widzimy, czyli głowica. To nie może być do końca w pełni system bardzo tutaj skuteczny co do celów punktowych, ale niebezpieczny na przykład dla dużych obszarów, takich jak miasta, takich jak na przykład infrastruktura krytyczna. Mamy też systemy, które są tutaj wyposażane w takie zasobniki pozwalające na dokonywanie misji, w wojsku to się mówi ISR, czyli misji zdobywania informacji wywiadowczych, rozpoznania, obserwacji. Także rzeczywiście jest to taki trochę koń tutaj, jeżeli chodzi o użytkowanie go przez stronę rosyjską.
8: Dronowy wół roboczy.
14: Wiele z tych... Tak, bo bym powiedział, że to jest taki scyzoryk szwajcarski trochę, który został stworzony, żeby obniżyć koszty specjalistycznych systemów, bo wcześniej, przed tak naprawdę 2022, generalnie siły zbrojne dążyły do tego, żeby mieć bardzo wyspecjalizowane, często bardzo drogie systemy bezzałogowe. One nadal istnieją, tak, będą istnieć.
8: A Gerbera można w zasadzie ulepszać, jak rozumiem, trochę metodą chałupniczą, podpinając jakieś zbiorniki.
14: I jeszcze, panie doktorze, żebyśmy uzmysłowili trochę tutaj naszym słuchaczom, bardzo ciekawy aspekt jest wyrzutni. To są wyrzutnie katapultowe o małym poziomie skomplikowania. To ten element startowy nie może być bagatelizowany. Mówiłem o koniu roboczym, jeżeli chodzi o no, misje, które wykonuje, ale te wyrzutnie pozwalają na przykład kamuflowanie tych zestawów na pick-upach, na różnego rodzaju platformach, które można na przykład łatwo przemieszczać. To jest też bardzo istotne.
8: A panie doktorze, bo pierwsze hipotezy mówiły o dronie utraconym na Bałtyku, być może podczas ćwiczeń, może jakiegoś rozpoznania. A czy wiemy dzisiaj coś więcej po tych kilku dniach?
14: Powiem szczerze, że zostawiam to wojskowym, bo wiemy, że zaangażowane z wypowiedzi chociażby prokuratora były różnego rodzaju służby. Obstawiam, że to nie tylko te, które były na miejscu. Na pewno uzmysławia nam to jedną rzecz. Bałtyk jest przestrzenią, na której prowadzone są różnego rodzaju działania ze strony rosyjskiej. My dotychczas, panie doktorze, szanowni państwo, przede wszystkim słyszeliśmy o operowaniu systemów załogowych, czyli statków powietrznych należących do rosyjskich sił powietrznych i kosmicznych, czy też floty. Ale musimy sobie zdawać sprawę, że analogicznie do Morza Czarnego, no tutaj będą się pojawiać systemy bezzałogowe, które w jakimś tam stopniu stanowią zagrożenie.
8: No tak, takich ostrzeżeń jest, że takich ostrzeżeń jest trochę, że takich zdarzeń będzie więcej. I z jednej strony będziemy się, myślę, na to coraz bardziej znieczulali, a z drugiej strony, czy to nie jest trochę właśnie też strategia Moskwy, to znaczy przyzwyczaić ludzi do dronów, do dywersji, do tego, że co rusz są alarmy, alerty RCB, a potem zrobić coś dużego, poważniejszego, znienacka, no wykorzystując trochę to zmęczenie takiego ludzkiego materiału.
14: Zgodziłbym się z częścią hipotezy pana redaktora. Dlaczego? Dlatego, że obniżenie poziomu zainteresowania to jest jedno, pozwalające na wytworzenie takiej masy krytycznej w warunkach przejścia do pełnoskalowej albo w jakimś stopniu szerszej operacji, ale ja bym dodał, że to też jest działanie tu i teraz, trochę zaprzeczające tej hipotezie, bo wytworzenie atmosfery strachu no, jest widoczne. No, przecież na dzień dzisiejszy nie możemy pominąć kwestii ze strzelaniem ocalenia innego bezzałogowego statku powietrznego nad Litwą. Tak? Mm. W państwach nadbałtyckich pojawiły się ostrzeżenia. Przede wszystkim Litwa tutaj wysłała komunikaty do swoich obywateli oraz osób przebywających na swoim terytorium. Mamy ćwiczenia na Białorusi, które też są elementem zgrywania pewnego takiego elementu strachu, wywierania presji psychicznej na nas. Ja bym nie bagatelizował tego efektu na dzień dzisiejszy, bo tak jak oczywiście wrześniowe wtargnięcie w zeszłym roku dużej ilości systemów bezzałogowych w polską przestrzeń powietrzną, ono wywołało olbrzymią emocję, ale ona jest podtrzymywana właśnie takimi mniejszymi elementami. Pan redaktor celnie zauważył, że to nie dotyczy tylko i wyłącznie systemów wojskowych, systemów bezzałogowych, ale również i działań dywersyjno-sabotażowych, pod którymi Rosjanie w jakimś tam stopniu się podpisują poprzez chociażby czy to kontakty za pomocą tutaj systemów teleinformatycznych, czy też modus operandi właśnie stosowany przez służbę rosyjską.
8: Panie doktorze, jeszcze nie sama minutka. Wspominał pan o tym litewskim wątku. Rosjanie testują północny korytarz?
14: Znaczy Rosjanie przede wszystkim testują NATO od Norwegii po Rumunię. No musimy brać pod uwagę, że w różnych częściach systemu obrony powietrznej natowskiej będą podejmowane próby do zauważenia procedur, sił i środków, ale też na przykład zwiększenia kosztów, jeżeli chodzi o działanie tej obrony powietrznej. No, szanowni państwo, musimy sobie uzmysłowić jedną rzecz. Każdy wylot samolotów, niezależnie czy to są siły powietrzne polskie, czy jakiegokolwiek innego sojusznika, no to są ceny bardzo duże, jeżeli chodzi o paliwo, jeżeli chodzi o zużycie tych maszyn, jeżeli chodzi o ich obsługę naziemną. One są wyrywane też z normalnych działań, w tym działań szkoleniowych, zgrywających. To jest trochę też takie działanie na wyniszczenie, czy też na zwiększenie kosztów, może nawet nie wyniszczenie, bo my mamy zwiększony potencjał niż Rosja, ale na podwyższenie naszych potrzeb, jeżeli chodzi o finansowanie sił powietrznych i szerzej obrony powietrznej, myśląc też o komponentach na przykład lądowych i morskich.
8: Doktor Jacek Raubos, szef działu analiz z Defense 24 był z nami. Bardzo serdecznie dziękuję, panie doktorze.
14: Dziękuję za zaproszenie.
8: A za chwilę pierwszy program gospodarczy w TOK FM.
15: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
16: Sponsorem programu jest Fundacja Liberté, organizator Igrzysk Wolności w Łodzi.
8: Wybiera się ktoś na wrześniowy urlop, bo dolar kosztuje 3,79 zł, a euro 4,38 zł. I to ma pewne znaczenie przy tym, gdzie planujemy spędzić trochę czasu na wypoczynek. Dziennik Gazeta Prawna pisze dziś o tym, że po tym jak liderzy Big Techów wezwali do spowolnienia wyścigu AI, maklerzy liczą, kto straci najwięcej. Spółki ze Stanów Zjednoczonych, z Europy i z Azji już zaliczyły spadki. Nvidia straciła 3%, AMD 5,7%, notowane w Azji akcje SoftBanku spadły o ponad 13%, a wszystko dlatego, że najwięksi właśnie na przyszły rok zaplanowali inwestycje w AI na astronomiczne sumy, to łącznie ponad $1 bilion. No kwota niewyobrażalna. Dziennik ostrzega też, że na kilka dni przed wygaśnięciem starych reguł nowe warunki techniczne budynków wciąż pozostają nieopublikowane. No i nie jest pewne, czy minister rozwoju i technologii je podpisze 20 września. Wygasają stare przepisy o warunkach technicznych do budynków. Nowych nie ma, co budzi oburzenie przedstawicieli branży budowlanej i deweloperskiej, którzy przekonują, że tak fundamentalne przepisy powinny być przyjmowane i publikowane z wyprzedzeniem. Co to oznacza dla nas wszystkich? No z jednej strony powstaje luka prawna, z drugiej pomóc powinny przepisy epizodyczne, więc paraliż nam, miejmy nadzieję, nie grozi. Rzeczpospolita pisze o tym, że wysokie ceny paliw uderzają w biznes i spowalniają rozwój Polski, bo bez wojny w Zatoce wzrost polskiego PKB mógłby sięgnąć 4-4,5%, a na razie prognozy ekonomistów wskazują na 3,7. Dziennik wspomina, że o utrzymujące się przez dłuższy czas wysokie ceny paliw hamują wzrost wynagrodzeń i wraz ze wzrostem cen żywności odbiją się na inflacji. I to takie wyliczenie. Od marca Polacy wydali na stacjach benzynowych 20 miliardów złotych więcej, niż zapłaciliby przy cenach i popycie z analogicznego okresu zeszłego roku.
15: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
16: Sponsorem programu była Fundacja Liberté, organizator Igrzysk Wolności w Łodzi.
17: Autopromocja.
18: Kiedy nadciąga burza, jesteśmy w swoim żywiole. Nie obawiamy się skandalu.
17: Afera to nasz chleb powszedni. Wszystkie te polityczne sprawy, czasem sprawki, bierzemy na tapet. Rozkładamy na czynniki pierwsze. Drążymy bez tchu do dna. Poranek TOK FM. Do usłyszenia od 7. Karolina Lewicka.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
18: Reklama.
19: Festiwal Wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 2,99 za każde opakowanie przy zakupie 4 opakowań. Limit dzienny 8 opakowań na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
20: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
21: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
20: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
22: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
20: Sposób na twój dobry dzień?
21: Mamy to w Lewiatanie.
22: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
23: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
24: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
25: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
26: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
25: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
27: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
28: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
27: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
29: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
30: Dobrze.
29: 15 zł.
30: Lepiej.
29: 20 zł.
30: Najlepiej. Na Orlenie?
29: Ciepło.
30: Z kuponami?
29: Cieplej.
30: W Orlen witaj.
31: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
32: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
18: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 6.41, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Do Sejmu trafiło uzupełnienie wstępnego wniosku o postawienie byłego szefa resortu sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry przed Trybunał Stanu. Z wniosku usunięty został zarzut złożenia i kierowania przez Ziobrę zorganizowaną grupą przestępczą. Nieoficjalnie przyczyną usunięcia tego zapisu była opinia prawna profesora Huberta Izdebskiego, wskazująca, że nie jest to delikt konstytucyjny. Część prawników uważa, że za taki zarzut Ziobrę powinien odpowiadać w procesie karnym. Poparcie dla ratyfikacji traktatu o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa między Polską a Wielką Brytanią zapowiedziały kluby koalicyjne. Zastrzeżenie zgłosiły kluby PiS, Konfederacji i Rozwoju Plus, oceniając dokument za zbyt ogólny. Chodzi o projekt ustawy o ratyfikacji traktatu między Polską a Wielką Brytanią o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Traktat został podpisany w maju przez premiera Donalda Tuska i ówczesnego premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera. Prezydent USA Donald Trump wezwał bank centralny do obniżania stóp procentowych, twierdząc, że powinny one wynosić 1% lub mniej. To reakcja prezydenta na pierwszą od 3 lat podwyżkę stóp przez Rezerwę Federalną. A po tej decyzji główne indeksy na Wall Street mocno spadły. Podczas konferencji prasowej prezes Fed Kevin Warsh wielokrotnie podkreślał, że ryzyko inflacji nie maleje. Kanada i Niemcy wspólnie zainwestują ponad 300 milionów dolarów kanadyjskich w budowę bezpiecznego modelu sztucznej inteligencji. Plany ogłoszono podczas gromadzącej badaczy AI dwudniowej konferencji w Montrealu. Model nazwany Science AI ma być nową formą zaawansowanej AI, zaprojektowanej z myślą o bezpieczeństwie i wiarygodności. Mieszkańcy Inowrocławia i samorządowcy będą dziś manifestować w Warszawie przeciwko wykluczeniu komunikacyjnemu. Powiat inowrocławski nie ma bowiem dostępu do dróg szybkiego ruchu. Inowrocław jako piąte miasto prezydenckie w Kujawsko-Pomorskim jest białą plamą w regionie.
0: No nie chcemy być wykluczani, nie chcemy być pomijani w tej całej strukturze drogowej. Niestety, ale no wielu inwestorów ucieka chociażby do Żnina. Miasto, które tak naprawdę no rozwinęło się dzięki połączeniu z drogą S5.
10: Mówił prezydent Inowrocławia Arkadiusz Fajok. Dziś w południe samorządowcy przekażą petycję w kancelarii premiera, a od 14 będą manifestować się przed Sejmem. Czwartek z deszczem prawie w całym kraju, najwięcej opadów na południowym wschodzie, a na Pomorzu miejscami burze. Termometry pokażą od 16 do 19 stopni, nieco cieplej na krańcach południowo-wschodnich, tam do 21.
1: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
2: To jest pierwszy program w TOK FM. Tomasz Węskę, kłaniam się nisko. Z nami jest Magdalena Bigaj, prezeska Fundacji Instytutu Cyfrowego Obywatela. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: I jak pani myśli, social media dopiero od 13 roku życia, jak chce Komisja Europejska, która ma dzisiaj przedstawić Kids Act, to po pierwsze, no tak powinno być teoretycznie, od 13 roku życia mamy możliwość zakładania kont, ale wiemy jak jest.
3: To znaczy, czy myślę, czy to dobry pomysł? Tak, tak, brzmi tak, tak, pytanie, tak? Tak, no praktyka pokazuje, że regulowanie tego wyłącznie regulaminem nie wystarcza. Społeczeństwo nie jest na tyle świadome, żeby tutaj zadbać o dzieci, a jednocześnie no myślę, że pod koniec 2026 roku mamy już wystarczająco dużo dowodów w postaci po prostu wyroków sądów, żeby rozumieć, że media społecznościowe to dzisiaj są media algorytmiczne tak naprawdę, nie społecznościowe i no posiadają, i tutaj cytuję, za sądami i amerykańskim sądem federalnym i za Komisją Europejską również, no posiadają mechanizm po prostu uzależniające, czy też szkodliwe, takie jak infinity scroll, czyli ta funkcja stałego scrollowania, bardzo silna algorytmizacja treści, podsuwanie dzieciom treści, które mogą być szkodliwe dla nich, dla ich zdrowia psychicznego, czy po prostu samopoczucia. I co ciekawe, Komisja Europejska teraz na początku września stwierdziła również, że to, co proponuje na przykład Meta, co często trafia do rodziców w kazach, że są jakieś nowe sposoby dbania o ich dzieci na Instagramie, że to jest po prostu niewystarczające, że to jest taki listek figowy, z którego w zasadzie nikt nie chce korzystać albo nawet nie wie, że on jest możliwy. Dlatego no, praktyka tutaj ostatnich lat pokazuje, że musimy sięgnąć po prawo po prostu, nie tylko po regulaminy. Także absolutnie jestem team Ursula tutaj i wczoraj byłam bardzo wzruszona, nawet słuchając przemówienia von der Leyen.
2: Mm-hmm. No, Komisja Europejska ma zaproponować taki pakiet rozwiązań odmiennych dla osób do 13 roku życia, innych dla tych, które mają 13-14 lat. To miały być tak zwane mini konta nadzorowane przez rodziców z limitem czasu korzystania z takich platform społecznościowych, nazwijmy je w ten sposób. I jeszcze inne rozwiązania miałyby dotyczyć osób pomiędzy 15 a 18 rokiem życia. Ja kiedy mówiłem, czy zacząłem od tego, że wiemy jak jest, to też było w tym zaszyte takie pytanie, czy te przepisy są realne do wyegzekwowania, czy byłyby realne do wyegzekwowania, bo tutaj nasi słuchacze na początku dnia mieli spore wątpliwości.
3: zawsze będzie tak, że prawo będzie łamane. I to jest, to absolutnie nie powinno być argumentem za tym, żeby prawa nie stanowić. Bo w gruncie rzeczy nie znajdziemy takiego przepisu, który jest w 100% do wyegzekwowania, począwszy od nie kradnij. Więc tutaj bardziej patrzę na to z perspektywy takiej postawotwórczej mocy prawa. Nawet jeśli się znajdą rodzice, którzy będą to prawo obchodzić, będą pomagali swoim dzieciom to robić, tak jak się to też dzieje dzisiaj.
2: Po prostu machną ręką, niech sobie robi, co chce.
3: Tak, oczywiście. No, po prawie 2 miliony dzieci między 7 a 12 rokiem życia dzisiaj mamy konta w mediach społecznościowych i bardzo często jest to za wiedzą, po prostu za zgodą, czy nawet czasami pomocą rodziców, żeby to te regulaminy obejść. Tak się może wydarzyć. No ale część tych dzieci po wejściu rozporządzenia UKIDS Act, o którym dzisiaj się pewnie więcej dowiemy, będzie miała to utrudnione, bo jednak platformy będą się musiały wykazać tym, że realizują nowe rozporządzenie.
2: No właśnie, a do tego chciałbym przejść konkretniej. A tak, jak się będą tym wykazywały? Bo dzisiaj wiemy, jak to wygląda, trzeba kliknąć zgodę, tak, mam 13 lat, wchodzę i już hulaj dusza. Ja rozumiem, że tutaj jakieś rozwiązania cyfrowe będą wchodziły w grę. Wcześniej wspominaliśmy na antenie o portfelu tożsamości cyfrowej. To będzie z tym sprzężone?
3: Tak, na pewno. To znaczy z tego, co już wiemy, bo szczegóły dopiero poznamy dzisiaj, na pewno to będzie oparte o portfel cyfrowy. Moje wątpliwości budzi trochę, i tutaj się zgadzam z częścią sceptyków, to w jaki sposób w portfelu tożsamości cyfrowej będziemy się weryfikować, bo nie jestem przekonana, że musimy po raz kolejny skanować swoje dowody osobiste, czy wysyłać selfie, które zresztą też jest łatwe do obejścia. Jesteśmy już dzisiaj zweryfikowani.
2: Minister Standerski chyba to kiedyś tłumaczył w ten sposób, że taki portfel miałby zawierać po prostu taką zero-jedynkową informację. Jest pełnoletni, nie jest pełnoletni. I jak rozumiem, to mogłoby być oparte też na jakichś chyba danych zaciąganych z, nie wiem, bazy PESEL?
3: Miejmy nadzieję, że tak się to właśnie będzie wydarzało. To znaczy, że my nie będziemy musieli w tej aplikacji po raz kolejny wrzucać swoich danych, tylko na przykład zweryfikujemy się. Już dzisiaj jesteśmy zweryfikowani przecież w kontach bankowych, w internetowym koncie pacjenta, w mObywatelu. Więc mam nadzieję, że to będzie w ten sposób zrealizowane, bo no, ostatnie wycieki danych nie budzą szczególnego zaufania do tego, że nasze dane są rzeczywiście bezpieczne. Ale wracając do pytania, tak, oparte to będzie o tak zwany eIDAS, czyli portfel tożsamości cyfrowej, bo tutaj to jest w gruncie rzeczy, o to się sprawa rozbija. Australia nie wybrała dobrego rozwiązania, bo Australia przerzuciła ten obowiązek weryfikacji wieku na platformy, no i teraz zostawiła im dowolność. I to nie jest dobre rozwiązanie, bo platformy bardzo chętnie będą teraz gromadziły nasze skany dowodów osobistych, nasze selfie i tak dalej. Więc Europa tutaj zdecydowanie lepsze rozwiązanie wybiera. Zobaczymy, to co jest istotne, to też nie tylko kwestia tego, jak wiek będzie weryfikowany, ale jak platformy będą sprawozdawały się z realizacji tego obowiązku i czy Komisja Europejska na poziomie komisji, czy też krajów będzie jakieś dodatkowe jeszcze weryfikacje wprowadzała. Zobaczymy. Już dzisiaj platformy muszą w związku z DSA sprawozdawać się komisji i no, robią to chyba na tyle rzetelnie, że jednak toczone są pewne postępowania, ponieważ komisja uważa, że platformy łamią DSA dzisiaj.
2: No nie tylko komisja. Znaczy, mnie intryguje, że nawet w Stanach Zjednoczonych, ojczyźnie wielkich gigantów, którzy odpowiadają za platformy społecznościowe, właśnie też się chyba coś zmienia. To znaczy, jeżeli Meta pod koniec sierpnia zgodziła się na ugodę w procesie wytoczonym przez 29 stanów, to chyba coś jest na rzeczy. Tylko przypomnę, że pozew dotyczył przyczyniania się do kryzysu zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, ukrywania celowego projektowania platform do tego, by uzależniały użytkowników, pani o tym wspominała, i Meta miała też naruszać prawo federalne, bo rutynowo gromadziła dane o dzieciach poniżej 13 roku życia, czy miała gromadzić bez zgody rodziców. 17 miliardów dolarów, na tyle jest wyceniana ta ugoda Mety, która przy okazji została zobowiązana do dodatkowych zabezpieczeń na Facebooku i Instagramie. My coś wiemy na temat tego, jakby te zabezpieczenia miały wyglądać?
3: Generalnie Meta w Stanach Zjednoczonych zobowiązała się poza tym, że zapłaci tą horrendalną karę, z naszej perspektywy, bo oczywiście w przychodach Mety to jakoś się tam rozpłynie. Tak, to jest rozłożone na 10 lat w ogóle. Tym niemniej, no można sobie zadać pytanie, co Meta obawiała się, że wyjdzie jeszcze dalej w procesie, że postanowiła jednak zawrzeć ugodę, tak? Że bardziej jej się to opłacało. Natomiast bardziej niż ugoda, moim zdaniem bolesna dla Mety jest dalsza część tej ugody, to znaczy, i tu niech słuchacze skupią, bo myślę, że to jest coś, co nie przychodziło do głowy filozofom. Meta się zobowiązała, że konta poniżej 18 roku życia będą miały, po pierwsze, limit 2 godzin dziennie na Instagramie i Facebooku, kurtynę nocną tak zwaną, czyli od północy do 6 rano, zero dostępu, wyciszone powiadomienia w godzinach, no oczywiście nocnych, ale również w godzinach szkolnych, absolutny zakaz algorytmizacji treści, tam będzie powrót do osi czasu, czyli wracamy do Facebooka z początku, jakiego pamiętamy sprzed kilkunastu lat.
2: No i czyli kilka innych jeszcze
3: rozwiązań. Tak, dawniej mówiłam, że tylko Chuck Norris to potrafi, ale Chuck Norris już odszedł do wielkiego scrolla, więc już, no już te, na razie nikt tego nie umie. Ale żarty na bok, rzeczywiście to, co jest częścią tej ugody, jest zdumiewające jednak, że firma zdecydowała się na tak drastyczne z jej perspektywy zmiany, ale też powiedzmy sobie, że są też wyroki na poziomie Stanów, które też powinny budzić naszą refleksję. No, Nowy Meksyk, gdzie prokurator dowiódł, że Meta ułatwiała handel ludźmi i kontakt przestępców seksualnych z dziećmi.
2: To już są Kalifornia. Rzeczy straszne.
3: Tak, Kalifornia, gdzie z kolei sąd przyznał rację młodej kobiecie, która oskarżyła zarówno Metę, jak i Google'a, właściciela YouTube'a, o właśnie uzależnienie jej od platform i podsuwanie jej treści, które spowodowały u niej zaburzenia odżywiania. Tam były bardzo wysokie kary.
2: To jest sprawa, która dotyczyła dziecka, bo jak rozumiem, ta pani, jeżeli dobrze pamiętam, ona zaczęła korzystać z platform, będąc jeszcze chyba poniżej 10 roku życia.
3: Tak, bardzo wcześnie. I mam takie wrażenie, obserwując i pracując w tym temacie od wielu lat, że ten rok jest takim Rubikonem, to znaczy ucichły nagle głosy tych, którzy mówili, ale my nie mamy wystarczająco dużo badań o szkodliwości mediów społecznościowych, ale to jest jak nóż, trzeba umieć używać, ale to wszystko jest kwestia rodziców. Nagle nie słyszę tych głosów, to znaczy przestańmy wreszcie rozmawiać o tym, czy my mamy wystarczająco dużo dowodów, bo profesor Staszek Burdziej z Uniwersytetu w Toruniu, który bada też te tematy, zadał kiedyś takie ważne pytanie, które mnie zastanowiło. Gdybyśmy przyjęli analogię do bicia dzieci, to znaczy ile dzieci musi być bite, żebyśmy my uważali, że należy wprowadzić zakaz bicia dzieci. I tak samo tutaj, to znaczy ile ofiar my jeszcze potrzebujemy organoleptycznie widzieć albo mieć udowodnionych prawnie, żebyśmy uznali, że jednak powinniśmy uznać te narzędzia za narzędzia wysokiego ryzyka i no, nie każdemu umożliwiać korzystanie z nich.
2: Pani prezes, a to my jesteśmy, że tak powiem, w takiej forpoczcie, w takiej awangardzie, która będzie takie prawo implementowała, no bo pamiętam zapewnienia Ministerstwa Cyfryzacji, że portfel tożsamości cyfrowej w grudniu już będziemy wdrażać. Wierzy pani w to, że to się uda? Króciutko, bo mamy minutkę.
3: Tak, to są rozporządzenia unijne, więc my musimy pewne rzeczy wdrożyć. Natomiast jeśli chodzi o UKIDS Act, no to potrwa, tak samo jak trwa DSA, które już jest wdrożone we wszystkich krajach Europy, a u nas prezydent tego jeszcze nie podpisał. Więc ostatecznie to nie będzie tak, że to się wydarzy jutro. Pewnie Polska nie będzie pierwsza tutaj do wdrożenia tego właśnie ze względu na kwestie polityczne, ale to się wydarzy, bo to prawdopodobnie UKIDS Act będzie rozporządzeniem, a nie dyrektywą, czyli będzie zobowiązywał kraje do wdrożenia tych przepisów.
2: Magdalena Bigaj, prezeska Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatela, była z nami. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.
2: A w studiu jest już Karolina Lewicka, jeśli uśmiecha szeroko, bo na pewno grube tematy przygotowała.
4: Będzie z nami, proszę państwa, jedna z tych osób w państwie, która, jak rozumiem, wie, co jest w raporcie CIA, jaki trafił na biurko premiera Tuska, bo to jest Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych. Wczoraj się okazało, że nie wie, co jest w tym raporcie, bo go nie widział wicepremier Kosiniak-Kamysz. Siemoniak jest też oczywiście po rozmowach ze swoim amerykańskim odpowiednikiem. A to jak wywiad amerykański amerykański jest skuteczny, to myśmy zobaczyli 5 lat temu, kiedy położono sojusznikom na stole rosyjskie plany agresji na Ukrainę. W styczniu 2022 roku CIA znało szczegóły planowanego desantu, scenariusz zajęcia stolicy, plan zabicia ukraińskiego prezydenta, a nawet listę osób przeznaczonych do egzekucji po zajęciu kraju. Świetny tekst na początku tego roku, The Guardian był temu poświęcony. Jest ostatnio, co wszyscy widzimy, jakiś taki nadzwyczajny ruch w dyplomacji i to budzi niepokój w połączeniu z agresywną działalnością Rosji na terenie państw NATO. Co dzień coś. Jak nie dron, to coś się pali. Jak się nie pali, to wybucha. W jakim miejscu jesteśmy i dokąd zmierza Rosja, o to Tomasza Siemoniaka po 7.40 zapytam, ale oczywiście to tylko jeden z naszych gości, jeden z naszych tematów. Zapraszam.
2: Tomasz Siemoniak pewnie wie, co jest w raporcie, ale pytanie, czy powie.
4: Będziemy się starali wyciągnąć jakieś informacje.
2: Zapraszamy na poranek Radia Tok FM, a teraz czas na informacje.
5: Reklama.
6: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
7: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
11: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
13: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
2: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
1: Brzmi dobrze.
2: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotelbania.pl.
3: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Potężne eksplozje w Kijowie. Rosjanie w nocnych atakach użyli pocisków balistycznych. Sejm pracuje nad kolejną propozycją podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Pałac Prezydencki już deklaruje, że podpisu zapewne nie będzie. Pieniądze będą dla organizacji społecznych zajmujących się asystencją osobistą. To po interwencji Tok FM. Tak, 17 września, minęła 7. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. 11 osób zostało rannych w nocnym ostrzale rakietowym Kijowa, poinformowały nad ranem władze ukraińskiej stolicy. Rosja uderzyła jeszcze w 3 inne miasta. Marcin Starzec.
6: Mieszkańcy stolicy Ukrainy przez całą noc słyszeli potężne

0: i Zaporoże. Marcin Starzec, TOG FM.
1: Prezydent Karol Nawrocki nie podpisze rządowej ustawy wprowadzającej nowy podatek od zysków spółek paliwowych. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker stwierdził, że skoro ustawa jest taka sama jak poprzednia, której prezydent nie podpisał, a skierował do Trybunału Konstytucyjnego, to decyzja w tym przypadku będzie taka sama. Maciej Kluczka.
2: Tyle, że skierowanie ustawy do sparaliżowanego obecnie Trybunału to jak zawetowanie ustawy. Dlatego rząd przygotował drugą, ale według prezydenckiego ministra Pawła Szefernakera jest w niej niekonstytucyjna zasada działa prawa wstecz, bo nakłada podatek od zysków z kilku ostatnich miesięcy.
3: Mam wrażenie, że pan premier kolejny raz próbuje iść na ścianę.
2: Firmy paliwowe zarabiają na kryzysie wywołanym przez wojnę USA w Iranie, przypomina premier Donald Tusk.
4: My za chwilę będziemy mieli rzeczywiście rekordowe ceny, takie o jakich nikt nie śnił w najgorszych snach.
2: Z nieoficjalnych informacji wynika, że prezydent nie podpisze ustawy rządowej, ale jednocześnie szybko skieruje do Sejmu swój projekt. Taki scenariusz przypomina jednak dobrze już znany ping-pong między rządem a prezydentem w sprawie ustawy o kryptoaktywach. Maciej Kluczka, TOG FM.
1: We Francji premier Sébastien Lecornu poprosił ministrów, aby ci przedłużyli do końca roku pakiet pomocowy dla sektorów dotkniętych wysokimi cenami paliw. Tym programem pomocowym objęci są m.in. rolnicy i rybacy. Z kolei Hiszpania obniżyła podatki na paliwa, a mimo to tamtejsi przewoźnicy domagają się od rządu wprowadzenia od października dopłat bezpośrednich dla sektora transportowego. Zdaniem Krajowej Federacji Stowarzyszeń Transportowych Hiszpanii obniżki podatków na paliwa wprowadzone przez rząd nie działają, ponieważ korzyści z tego tytułu zostały w dużej mierze przejęte przez koncerny paliwowe. Organizacja wystąpiła o pilne spotkanie z ministrem gospodarki. Po nagłośnieniu sprawy przez TOK FM znalazły się pieniądze dla organizacji społecznych zajmujących się asystencją osobistą. Według nowych zasad miały te pieniądze stracić, a rządowe dofinansowanie miały dostać tylko samorządy. Sprawą od początku zajmuje się Anna Gmiterek-Zabłocka.
5: Do tej pory były rządowe programy dla samorządów i oddzielnie dla organizacji. Teraz konkurs miał być jeden, tylko dla samorządów. Organizacje dowiedziały się o tym z telewizji, z wywiadu pełnomocniczki rządu Moniki Sikory.
6: NGO-sy mogą korzystać z tej ścieżki przez samorząd. To jest trochę inny system.
5: Do tej pory samorząd finansował część godzin asystentów, a organizacje miały pieniądze, by wesprzeć osoby z niepełnosprawnością na o wiele większą skalę. Tak mówiła nam Maria Król ze Stowarzyszenia Krok za Krokiem w Zamościu.
7: Nikt absolutnie nie wiedział o takiej decyzji rządu. W nas wszystkich w tej chwili kipi krew.
5: Społecznicy już zaplanowali nawet protest, ale ostatecznie okazało się, że pełnomocniczka rządu zmieniła zdanie. I właśnie ogłoszono konkurs na usługi asystenckie już nie tylko dla samorządów, ale również dla organizacji społecznych. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
1: W warszawskim sądzie za zamkniętymi drzwiami będzie dziś zeznawać kolejny świadek w procesie Karola Nawrockiego z Onetem. Prezydent wytoczył go portalowi, gdy trwała jeszcze kampania wyborcza. Uznał wtedy, że artykuł o jego pracy w Grand Hotelu w Sopocie narusza jego dobra osobiste. Wawrzyniec Zakrzewski.
8: Napisaliśmy prawdę. Wszystko jest udokumentowane, potwierdzone w kilku źródłach. Przekonuje naczelny Onetu Bartosz Węglarczyk.
9: Te źródła mówiły wprost to, co było w artykule napisane, że pan Karol Nawrocki, pracując w ochronie Grand Hotelu w Sopocie, przywoził prostytutki zamawiane przez klientów tego hotelu.
10: I świadkowie, rozumiem, potwierdzą to w sądzie.
9: Świadkowie potwierdzą to w sądzie.
8: Pan prezydent nie ma sobie nic do zarzucenia. Mówił za to niedawno w TOK FM jego rzecznik Rafał Leśkiewicz i dodawał, że Karol Nawrocki jest pewny swojej wygranej.
11: Niech te dowody przedstawią, a sąd to zweryfikuje.
8: Poza procesem cywilnym o naruszenie dóbr osobistych, Karol Nawrocki skierował także do sądu prywatny akt oskarżenia w trybie karnym o zniesławienie ze słynnego artykułu 212. I ten proces ma ruszyć w listopadzie. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
1: A kolejne informacje w TOK FM o 7.20. Czwartek w całym kraju z przewagą chmur, z przejściowymi rozpogodzeniami, głównie na zachodzie. Najwięcej opadów na południowym wschodzie, a na Pomorzu miejscami burze. Termometry pokażą od 16 do 19 stopni, nieco cieplej na krańcach południowo-wschodnich, tam do 21.
12: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Czwartkowy poranek w radiu TOK FM. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam do 9:00. Ja zaczynam od przeglądu prasy. Rzeczpospolita na stronie 3:00 przynosi ekscytującą informację, że oto Collegium Humanum jest na sprzedaż. Były rektor i założyciel Collegium Humanum Paweł III szuka kupca swojej uczelni. Miał oferować ją za ponad 20 milionów złotych, ustaliła Rzeczpospolita. Zgodę na taką transakcję musi jednak wyrazić prokuratura, która zabezpieczyła cały majątek podejrzanego.

0: Legalne prowadzenie tego biznesu nie jest tak opłacalne, mówi z przekąsem jeden z rozmówców Rzeczpospolitej. Mimo zmiany nazwy uczelni na Warszawie oraz wyboru nowych władz, szkoła nie przyciąga już wielu studentów. Według rozmówców Rzeczpospolitej jest ich dziś 4-5-krotnie mniej niż jeszcze 3 lata temu. Kilka tygodni temu Paweł III szukał na rynku nabywcy na swoją uczelnię, a dokładnie na zakup uprawnień do jej prowadzenia. Posiada je spółka jego i jego brata, mówi Rzeczpospolitej menedżer związany z sektorem szkolnictwa wyższego. Były rektor chce za uczelnię bardzo duże pieniądze, nieadekwatne do sytuacji nie tylko samej uczelni obarczonej wizerunkowo aferą, ale generalnie trudniejszej sytuacji na rynku uczelni niepublicznych, jaka ma miejsce w ciągu ostatnich 2 lat. I lepiej nie będzie, mówi kolejny rozmówca Rzeczpospolitej, związany ze środowiskiem akademickim i dodaje, wiele podobnych uczelni szuka konsolidacji, szykując się na nadchodzące tąpnięcie. Pierwsze ma być za 2 lata, drugie za 4. Jest to związane z demografią i mniejszą liczbą potencjalnych studentów. Uczelnia, kiedyś Collegium Humanum, teraz Warszawia, z tak dużym problemem wizerunkowym ma małe szanse, by się utrzymać. Z biznesowego punktu widzenia może być dziś na jej sprzedaż po prostu za późno. W Rzeczpospolitej także o siłowym przejęciu ważnej reduty PiS. Premier jest zdeterminowany, pisze Jacek Niesienkiewicz, by doprowadzić do zmian w Trybunale Konstytucyjnym. Dni Święczkowskiego w Trybunale Konstytucyjnym są policzone. Usłyszy zarzuty, straci immunitet i nie będzie mógł sprawować urzędu. Jeśli nie opuści gmachu, zostanie z niego wyprowadzony przez funkcjonariuszy policji. Premier jest zdeterminowany, żeby zmiany doprowadzić do końca, mówi Rzeczpospolitej jeden z ministrów w rządzie Donalda Tuska. Rządzący zapewniają, że pełnej 9-letniej kadencji Święczkowski nie odsłuży i sam jest sobie winien. Ta kadencja Święczkowskiego, przypomnę Państwu, upływa dopiero w lutym 2031 roku. Jeżeli, to już jest cytat z Marcina Kierwińskiego w rozmowie z Polsat News, jeżeli w Trybunale Konstytucyjnym będzie łamane prawo, to zawsze policja będzie reagować. Tak było w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, tam po prostu było łamane prawo i policja zareagowała i będzie zawsze reagować, to mogę zagwarantować. Co dokładnie miał na myśli szef resortu spraw wewnętrznych? Rzeczpospolita ustaliła w rządzie i prokuraturze, że wobec Bogdana Święczkowskiego rozważane są zarzuty związane zarówno z jego wcześniejszą działalnością jako prokuratora krajowego, jak i ze sposobem wykonywania obecnych obowiązków w Trybunale. Jednym z możliwych zarzutów miałoby być niedopuszczenie do orzekania sędziów wybranych przez obecną większość parlamentarną. I tu polecam Państwu moją wczorajszą rozmowę z mecenasem Ryszardem Kaliszem w wywiadzie politycznym, który przekonywał, że nie należy już na nic czekać, tylko należałoby złapać Bogdana Święczkowskiego na gorącym uczynku, a wtedy można go zatrzymać bez uprzedniego zdjęcia immunitetu. Za to, że po prostu od marca, jeżeli liczymy od wybrania, od kwietnia, jeżeli liczymy od ślubowania w sali kolumnowej, nie dopuszcza czworga sędziów do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym. Teraz po prostu może nie dopuścić kolejnego sędziego, czyli taka recydywa. Ale wracając do tego tekstu redaktora Niesienkiewicza, aby prezes Trybunału mógł formalnie usłyszeć zarzuty karne, prokuratura musi najpierw doprowadzić do uchylenia jego immunitetu sędziowskiego. No i właśnie to jest to zagadnienie, do którego odnosił się Ryszard Kalisz, że wcale nie trzeba właśnie tego immunitetu uchylać. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału i właśnie tutaj pojawił się problem, który według rozmówców gazety może teraz działać na niekorzyść Święczkowskiego, bo część sędziów Trybunału wybranych w okresie rządów PiSu nie zamierza stawać w jego obronie i to może mieć znaczenie w przypadku próby uchylenia jego immunitetu. I oczywiście wtedy będzie można mu postawić inne zarzuty, które prokuratura już przyszykowała, na przykład te dotyczące afery Pegasusa. Natomiast jeszcze trzeba zaznaczyć, że PiS oczywiście zapowiada już protest przed Trybunałem Konstytucyjnym, będzie chciał stawać w obronie Święczkowskiego, jak i protestować przeciwko Maciejowi Berkowi. Jest też cytat z Bartosza Rukowicza, który się tak bojowo ostatnio wypowiadał w TVN24. To jest wojna i trzeba zawodników, tu trzeba gościa, który tam idzie robić porządek. Mam nadzieję, że Maciej Berek nie usiądzie na taborecie przy gabinecie prezesa Trybunału Konstytucyjnego. To teraz Gazeta Wyborcza. Na czołówce pytanie, kiedy będziemy taniej tankować, i mało optymistyczna odpowiedź, bo w tym optymistycznym scenariuszu na niższe ceny paliw trzeba będzie poczekać kilka albo kilkanaście tygodni, a w pesymistycznym nawet parę lat. A na razie szykują się nam kolejne rekordy na stacjach benzynowych. Na pylonach jeszcze tego nie widać, ale nadchodzi kolejna fala cenowego tsunami na rynku paliw. Od północy z wtorku na środę Orlen kolejny raz mocno podniósł cenniki w swoich hurtowniach. Ta podwyżka nie dziwi, we wtorek mocno poszły w górę ceny surowca. Na zamknięcie giełdy w Londynie baryłka europejskiej ropy naftowej, główny punkt odniesienia w międzynarodowym handlu tym surowcem, kosztowała prawie 109 dolarów, zyskując prawie 3% na wartości w stosunku do końca poprzedniej sesji. Za skok cen odpowiada atak dronów na strategiczny rurociąg wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej, do którego doszło pod koniec zeszłego tygodnia. Wieczorem w piątek 11 września rząd Arabii Saudyjskiej ogłosił, że po atakach przerywa dostawy tą rurą ze względów profilaktycznych. Amerykański sekretarz energii ostatnio uspokajał, że to będzie krótka, tymczasowa przerwa na kilka dni, ale z kolei niezależni analitycy nie są tacy optymistyczni. Niektórzy twierdzą, że patrząc na zdjęcia, te, które można znaleźć w internecie, jak to wygląda, to naprawa zajmie miesiące. Kiedy więc kierowcy na stacjach paliw zaczną wreszcie płacić mniej za tankowanie? Według prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który jest w trakcie kampanii, jak Państwo wiedzą, przed połówkowymi wyborami, za mniej więcej 8 tygodni, czyli właśnie po wyborach do Kongresu. Słowa Trumpa mogą jednak wyrażać jego urzędowy optymizm. Tymczasem w kolejnych krajach wybuchają protesty z powodu wzrostu cen paliw. Niespokojnie jest na samym Bliskim Wschodzie. Największe niezadowolenie panuje w Syrii. Protesty nasiliły się w ostatnich dniach, kiedy rząd ogłosił, że podnosi ceny benzyny, oleju napędowego i innych produktów naftowych do 40%. W Indonezji, na Jawie, Filipinach protestują kierowcy, motocykliści i studenci. Niespokojnie jest w Gwatemali. Wysokie ceny paliw wywołują niepokoje także w Europie. W Portugalii w ubiegłym tygodniu kierowcy blokowali ważne drogi. Do protestów dochodzi też we Francji. W Gazecie Wyborczej bardzo ciekawy artykuł, a właściwie wywiad z profesorem Jarosławem Flisem. Rozmawia Agnieszka Kublik, profesor Flis, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po pierwsze rozprawia się z tak zwanym efektem flagi, bo Agnieszka Kublik pyta właśnie o te ataki Rosjan i ten ostatni przy naszej granicy i wszystkie wcześniejsze i drony, które wlatują i tak dalej i tym podobne, co zwykle podnosi notowania obozu władzy. Ale tutaj wtrąca się od razu pan profesor i mówi, że wchodzi w słowo, bo u nas nie ma takiego efektu. On występuje tylko w krajach germańskich czy anglosaskich. No i jest pewien rodzaj zaskoczenia, bo myśleliśmy, że my też na efekt flagi się możemy załapać, to znaczy rządzący pewnie liczą, że mogą się teraz załapać. A profesor wyjaśnia, dobrym testem jest tu wybuch pandemii w 2020 roku. We wszystkich germańskich i anglosaskich krajach notowania partii premiera skoczyły w górę. W żadnym kraju słowiańskim, romańskim, na Węgrzech, w Grecji takiego zjawiska nie było. Nie pozostawia nadziei profesor Flis dla Jarosława Kaczyńskiego. Mówi, że partia Kaczyńskiego osłabła, w efekcie się rozpadła, miała 43% poparcie, teraz ma mniej niż 20%, czyli straciła ponad połowę. Ci wyborcy gdzieś się rozpierzchli, więc w tym sensie to jest masa upadłościowa. Ale też sporo słów krytyki jest pod adresem, jak to profesor Flis mówi z przekąsem, strony jaśnie oświeconej. Liczy się gra zespołowa i trzeba umieć w nią grać. Widzimy grę solo. Premier Tusk jest wielce zadowolony z notowań swojej partii. Mówi, że jego koalicjanci muszą się ogarnąć. To znaczy, że premier nie poczuwa się do odpowiedzialności za cały obóz, któremu przewodzi, tylko się między wierszami chwali swojej partii. Zobaczcie, jak ograłem, oskubałem koalicjantów. To wina Tuska, że koalicjanci są słabi w sondażach? Pyta redaktor Kublik. To jest jego wielki problem. To jest jak z bitwą pod Tannenbergiem. Spierano się, kto dowodził zwycięską armią. Kiedy ktoś zapytał generała von Hindenburga, kto wygrał, ten odpowiedział: nie wiem, kto wygrał, ale wiem, kto by przegrał. Jeśli rząd Tuska odda władzę opozycji, to kto będzie temu winny? Tusk wtedy powie: ja byłem świetny i wygrałem wybory. Czyli będzie mówił jak Kaczyński, że to było wielkie oszustwo, że wygraliśmy, jesteśmy największą partią, ale zostaliśmy oszukani przez tych idiotów, naszych koalicjantów, którzy się nie ogarnęli. Tak można mówić swoim najbliższym współpracownikom, którzy klaszczą i kiwają głowami. Prawdziwe przywództwo polega na tym, żeby ogarniać cały obóz, któremu chce się przewodzić. Kolejne pytanie. Nadzieje Tuska związane z kryptoaferą, że zdemobilizuje wyborców PiS i zmobilizuje wyborców antynacjonalistycznych, są płonne? Nie bardzo rozumiem, na czym koalicja miałaby zyskać. Zyskałaby, gdyby pokazywała, że dobrze rządzi. No to jeszcze jedno pytanie. Grupa jaśnie oświecona przegra wybory? Obie strony ścigają się na głupotę, a taki wyścig jest kompletnie nieprzewidywalny. Teraz szanse są wyrównane. Obydwie strony mają mnóstwo słabości. Nie wiemy, kto zrobi większą głupotę w przyszłym roku. To może jeszcze zerkniemy sobie na stronę opinie w dzienniku Gazecie Prawnej. Tam Agaton Koziński o orędziu o stanie Unii wygłoszonym przez Ursulę von der Leyen. Działo się to wczoraj i jak pisze redaktor Koziński, to szefowa Komisji Europejskiej od grudnia 2019 roku i w tym czasie wygłosiła orędzie o stanie Unii 6 razy. Jej poprzednicy Barroso czy Juncker robili to częściej, ale żaden z nich nawet nie zbliżył się w profesjonalizmie organizacji tego wydarzenia do obecnej szefowej komisji. Ta robi z niego show na poziomie niedościgłym. Dywagacje o tym, co znajduje się w tekście, przeciekają do mediów z dużym wyprzedzeniem. Samo orędzie relacjonują setki dziennikarzy. Branżowy portal Politico nazwał je najważniejszym przemówieniem tego roku. Sama oprawa jest starannie wyreżyserowana, normą stali się już goście zapraszani specjalnie na tę okazję. Natomiast tegoroczne wystąpienie zdaniem redaktora było nadzwyczaj bezpieczne, całość była bardzo długa, ale wyglądała tak, jakby oddzielny departament ludzi zajmował się jego redakcją pod kątem usuwania z niego jakichkolwiek kontrowersji. Jakby na ścianie gabinetu przewodniczącej wisiał napis: jak masz wizję, to idź do lekarza. O tym orędziu, co z niego wynika, porozmawiamy z naszym pierwszym gościem tuż po informacjach, na które już teraz Państwa zapraszam. Eugeniusz Smolar z Centrum Stosunków Międzynarodowych będzie z nami.
1: Autopromocja.
2: Szkolna stołówka to ostatnio temat polityczny.
3: Porozmawiajmy więc merytorycznie i rozprawmy się z mitami wokół mięsa i strączków.
2: O jedzeniu w szkołach i nie tylko. Porozmawiamy z dietetyczką w czasie rodziców.
3: W sobotę o 13:00.
2: Ula Malko.
3: Krzysztof Horwat.
1: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
6: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
7: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
8: Można podróżować drożej. Można też podróżować mądrzej. Bez prowizji banku za przewalutowanie. Z dostępem do saloników lotniskowych i wsparciem concierge. O tym, jak korzystać z możliwości karty PKO Visa Infinite, opowie Edyta Tararuj, dyrektorka Biura Rozwoju Produktów PKO Banku Polskiego. Już dziś w cyklu Czas, Wygoda, Spokój. Posłuchaj codziennie po 9:40 w Tok FM lub teraz na tokfm.pl. Zaprasza PKO Bank Polski.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
4: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Minęła 7:20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje Tok FM. Jutro w Rosji rozpoczynają się wybory do Dumy Państwowej, niższej izby rosyjskiego parlamentu. To pierwsze wybory od czasu inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku. Kreml traktuje je jako manifestację poparcia dla żołnierzy walczących na wojnie przeciwko Ukrainie. Co najmniej 21 osób, w tym 11 dzieci, zginęło w Strefie Gazy w wyniku zawalenia się budynku mieszkalnego, uszkodzonego we wcześniejszych izraelskich bombardowaniach. Wczoraj palestyńska obrona cywilna Wilna informowała o śmierci 12 osób, w tym 5 dzieci. Ponad 100 osób było poszukiwanych. W trwającej od prawie 3 lat wojnie Izraela z Hamasem zginęło ponad 73 tysiące Palestyńczyków, a 174 tysiące zostało rannych. Poległo też prawie 500 żołnierzy izraelskich. Premier Włoch Giorgia Meloni zapowiedziała zniesienie od przyszłego roku podatku od posiadania małych i średnich samochodów oraz motocykli. Jak przyznała, to jeden z najbardziej znienawidzonych przez Włochów podatków. Wysokość obowiązującej daniny, nazywanej bollo auto, ustalały poszczególne regiony. Regiony mają otrzymać rekompensatę za spadek przychodów, zapowiedział rząd.
12: Informacje sportowe, Michał Waszkiewicz, zapraszam. 5 setów, świetne widowisko, ale pierwsza porażka Polaków na Mistrzostwach Europy w siatkówce. Biało-czerwoni przegrali w Sofii z Bułgarią 2-3 na zakończenie fazy grupowej, ale i tak awansowali dalej z pierwszego miejsca w grupie. Dobry mecz, mówi nasz przyjmujący Kamil Semeniuk.
13: Byliśmy blisko, żeby zwyciężyć. Na pewno będzie dużo, dużo materiału do analizy, no bo to jednak 5-setowe spotkanie, także będzie dużo materiału i miejmy nadzieję, że wyciągniemy wnioski z takiego spotkania. Bo w przyszłości może się zdarzyć, że znowu z nimi zagramy.
12: Ta przyszłość to być może kwestia ledwie kilku dni. W 1/8 finału Polska zagra z Łotwą, a Bułgaria z Niemcami. Zwycięzcy tych par zmierzą się ze sobą w ćwierćfinale. To nie Liga Konferencji, tu o punkty będzie trudno. Jagiellonia Białystok w pierwszej kolejce Ligi Europy przegrała z Olympiakosem Pireus 1-2. Prowadziła po golu Kajetana Szmyta, ale jeszcze w pierwszej połowie wyrównał Armando Gonzalez, a gola na wagę 3 punktów w 84 minucie strzelił Roman Jaremczuk. A dziś arcytrudne zadanie przed Lechem Poznań w Londynie, zmierzy się z Crystal Palace. Anglicy o mistrzu Polski mówią z respektem, zwłaszcza o napastniku Mikaelu Iszaku.
14: To gracz, którego każdy zna. Pamiętam go z meczów Ligi Konferencji, gdzie strzelał mnóstwo goli. Na pewno jest gotowy również na to, by zrobić to na poziomie Ligi Europy. Musimy jednak uważać na cały zespół, bo zagrożenie u Lecha przychodzi z różnych stron.
12: Mówił trener Crystal Palace Pierre Sage. Mistrz Polski na zwycięzcę poprzedniej edycji Ligi Konferencji nie szykuje nic specjalnego, mówi obrońca kolejorza Joel Pereira.
14: Wydaje mi się, że kluczem będzie, żeby zachować swoją tożsamość, zachować filozofię grania i to właśnie chcemy pokazać. Nie chcemy za wiele zmieniać w naszej grze.
12: Mecz w Londynie o 21:00. A w lidze hiszpańskiej świetnie bawi się FC Barcelona, bo ciężko wczorajszy mecz nazwać poważnym graniem. Mistrzowie kraju pokonali Racing Santander aż 7-2 i umocnili się na prowadzeniu w La Liga. W drugiej połowie w bramce Katalończyków stanął Wojciech Szczęsny, który stracił w kuriozalny sposób gola, próbując kiwać się z rywalem we własnym polu karnym.
11: Termometry pokażą dziś od 16 stopni w Lublinie do 19 w Warszawie. Prawie w całym kraju możliwy deszcz. Najwięcej opadów na południowym wschodzie, a na Pomorzu miejscami burze.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: W czwartkowym poranku nasz pierwszy gość, Eugeniusz Smolar, Centrum Stosunków Międzynarodowych. Dzień dobry.
15: Dzień dobry, witam.
0: Szefowa Komisji Europejskiej zaczęła swoje orędzie o stanie Unii od cytatu z Dickensa, który opisując Europę w czasach rewolucji francuskiej mówił tak, to były najlepsze czasy, to były najgorsze czasy. No i co pisarz miał na myśli? Pewnie to, że przy takim głuchym trzasku opadającej gilotyny przyszło nowe, że to było decydujące wydarzenie w historii emancypacji ludzkości, za takie przez wielu zostało uznane, że w cieniu śmierci króla Robespiera, ofiar ludobójstwa w Wandei wykuwała się, rodziła nowożytność, że mieliśmy do czynienia z takim skokowym przyspieszeniem zachodzących już oczywiście wcześniej przemian politycznych, społecznych, gospodarczych, że pojawiły się nowe pojęcia, procesy, zjawiska. No trochę tak, jakby ludzkość znów wymyślała się od początku. No i teraz wracamy do naszych czasów. Czy to jest dobre porównanie? Czy my też jesteśmy właśnie w takim momencie? Bo potem szefowa komisji to rozwijała, że tempo zmian jest niewiarygodne, że wyzwania są wyjątkowe, że czasy są trudne, ale że jest to jednocześnie złożona epoka wielkich możliwości, no i wielkich zagrożeń.
15: Świetne jest to, pani podejście historyczne, bo biorąc pod uwagę poziom zagrożeń, z jakim mamy do czynienia, i to mówię o wojnie w Ukrainie, wytoczonej przez Rosję, zmianie priorytetów administracji amerykańskiej prezydenta Trumpa, przypomina mi się inna powiastka z okresu rewolucji francuskiej, a mianowicie spytano się pewnego księdza, jak on się miał w czasie rewolucji francuskiej, na co on odpowiedział: przeżyłem. Otóż mnie się wydaje, że mamy do czynienia obecnie właśnie dokładnie z tego rodzaju sytuacją, to znaczy Unia Europejska przy wszystkich swoich ogromnych zaletach stoi w obliczu tak poważnych zagrożeń, że to odniesienie się do księdza z czasów rewolucji francuskiej wydaje mi się równie adekwatne.
0: To może kolejny wątek. Bo kiedy słuchałam szefowej, która proponowała, żeby Kanada została pierwszym członkiem stowarzyszonym Unii Europejskiej, bo, tu cytat, łączy nas wspólny ocean, wspólny zbiór wartości, wspólny sposób postrzegania świata, to trochę zaczęłam się zastanawiać nad pojęciem Zachód. Oczywiście nie jako strona świata czy zjawisko astronomiczne, ale jako konstrukt myślowy i krąg kulturowy. Czy my dziś definiujemy Zachód podobnie jak podczas zimnej wojny, czyli nie tylko poprzez wspólne wartości, ale poprzez wspólnego wroga? I kto do tego Zachodu należy i czy nadal należą do Zachodu Stany Zjednoczone?
15: Oczywiście istnieje Zachód jako historia, jako zestaw wartości, osiągnięć cywilizacyjnych, osiągnięć kulturowych, tradycji religijnych. Ale gdy przełożymy to na politykę praktyczną, to okazuje się, że wewnętrzne napięcia między Stanami Zjednoczonymi a Europą oraz wojna handlowa wytoczona Kanadzie, połączona z próbami tak naprawdę dezintegracji państwa kanadyjskiego przez oderwanie jego części, zagrożeniem opanowania wręcz Kanady siłą przez Stany Zjednoczone, do czego co pewien czas prezydent Trump w swojej łaskowości wraca. Wszystko to sprawia, że powinniśmy, pamiętając o tych wspólnych wartościach i wspólnych osiągnięciach, jednocześnie zwracać uwagę na politykę praktyczną, w której Zachód, tak jak rozumieliśmy go po 1945 roku, to znaczy jako system sojuszy wzajemnie się wzmacniających, trudno powiedzieć, że przestaje istnieć, ale został niesłychanie silnie nadwyrężony. Otóż prezydent Trump i całe jego zaplecze dąży do tego, ażeby uwolnić Stany Zjednoczone od, nie wiem czy ciężaru, ale w każdym bądź razie zobowiązań wynikających z dotychczasowych sojuszy po to, ażeby móc działać bardziej samodzielnie, w inaczej przeformułowanym własnym interesie. Z tego powodu mamy do czynienia z szeregiem wyzwań, z koniecznością Europy dostosowania się do tej nowej sytuacji, przeformułowania swojej roli, czego najlepszym wyrazem jest właśnie zaoferowanie Kanadzie tego projektu członkostwa stowarzyszonego. To byłaby prawdziwa rewolucja i byłaby, jeśli chodzi o Waszyngton, byłoby to ogromne wyzwanie.
0: A czy Zachód jest bytem żywym, czy żywy jest jego duch? Bo wiemy, że oczywiście rosyjska myśl, czy filozoficzna, czy polityczna, wielokrotnie próbowała odpowiadać na pytanie, czym jest cywilizacja Zachodu, przewidywać też nasze przyszłe losy. I na przykład Mikołaj Bierdiajew ujmował Zachód jako, no i owszem, najdoskonalszą cywilizację świata, ale jedynie w sensie ekonomicznym, bo to jest doskonała struktura ekonomiczna, ale pozbawiona podstaw duchowych. I zawsze były takie zarzuty Rosjan względem Zachodu, że nam tego ducha nieco brakuje, a potem doszła do tego opowieść Władimira Putina, w której Zachód stawał się karykaturą, niemoralny, nienormalny, odrzucający Boga, mający bożki, gender, homoseksualizm, aborcja, my tutaj ostoja tradycyjnych wartości.
15: No, to jest niesłychanie interesujące pytanie, ponieważ tę tezę współcześnie formułuje szereg myślicieli rosyjskich, między innymi Aleksander Dugin, którzy powiadają, że Rosja jest odmienną cywilizacją, w sensie duchowych osiągnięć, cywilizacją równą, ale wręcz przewyższającą ten zmaterializowany, pozbawiony duchowości Zachód, który wyzbywa się swoich tradycji religijnych i tradycyjnych wartości społeczeństwa i rodziny. Gdy spojrzymy na to nie z punktu widzenia filozoficznego, tylko z punktu widzenia praktycznego, czego by razem było kolejne wystąpienie Urszuli von der Leyen w Parlamencie Europejskim, to dostrzegamy, że obywatele Europy, i to jest, mi się wydaje, bardzo ważne, myślą o Unii Europejskiej jako o pewnym dobru. Jeszcze pokolenie moje, powojenne, postrzegało struktury integracji europejskiej jako związane z katastrofą II wojny światowej. I ażeby uniknąć podobnej katastrofy, następowała stopniowo integracja europejska po to, żeby nie doprowadzić do wojny. Otóż dzisiejsze pokolenie wyzbyły się już, to jest naturalne, jest to proces biologiczny, wyzbyły się pamięci o źródłach integracji europejskiej i myślą o Unii Europejskiej po pierwsze jako o pewnym dobru, ale z drugiej strony niesłychanie utylitarnie, to znaczy Unia Europejska ma reagować na zagrożenia i realizować nie tyle wartości, ile być jakby pewnym elementem usługowym wobec ich celów życiowych. I badania socjologiczne, które były wykonywane w ciągu ostatniego roku, dwóch, wykazują niesłychanie silne poparcie dla Unii Europejskiej, przekraczające 60 kilka procent, najwyższy poziom. Ostatnie badania, które widziałem, były sprzed jakichś 8 tygodni, wykazują poziom wsparcia dla Unii Europejskiej przekraczający 60 kilku procent. W Polsce ciągle utrzymuje się na poziomie około 80%. I to znaczy, ludzie oczekują od struktur politycznych, od struktur gospodarczych, tego, żeby była narzędziem skutecznym w realizowaniu celów. Gdy jeszcze dla nas Unia Europejska, integracja europejska była jakby celem samym w sobie ze względu na tą pamięć wojenną, to dzisiaj możemy mówić, że nie tyle jest celem samym w sobie, choć również, ale w większym stopniu jest narzędziem do realizacji interesów. I temu jakby poświęciła swoją uwagę Ursula von der Leyen w swoim wystąpieniu. Oczywiście. To jest duża zmiana.
0: Najważniejszym celem jest też kwestia bezpieczeństwa i o tym było sporo wczoraj w tym przemówieniu. Usłyszeliśmy, że Unia będzie broniła każdego metra kwadratowego swojego terytorium, że potrzebuje własnych zasad reagowania na te zagrożenia hybrydowe. No i wreszcie padło, że nadszedł czas na nasz własny europejski artykuł 4, czyli protokół bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych. Jest ta koncepcja, która mówi o tym, że my Europejczycy jesteśmy z Wenus, a Stany Zjednoczone są z Marsa i w związku z tym my, ci z Wenus, przerzucili swego czasu odpowiedzialność za nasze bezpieczeństwo na wojowniczego Marsa, ale to się chyba zmienia. Pytanie, czy nie za powoli?
15: Po pierwsze, zdecydowanie nazbyt wolno, ale z drugiej strony pamiętajmy o tym, że gdy Ursula von der Leyen przedstawia bardzo ambitne i użyteczne projekty, czy to w dziedzinie konkurencyjności gospodarki, bezpieczeństwa, obronności, praworządności i tak dalej, to jednocześnie pamiętamy o tym, że coraz większe oczekiwania kierowane wobec Unii Europejskiej mają być realizowane za budżet, który nie przekracza więcej niż 1,1% PKB państw członkowskich. To znaczy, że nieporównanie większa masa środków znajduje się w rękach rządów i parlamentów państw członkowskich. I to się nie zmieniło. To znaczy, państwa członkowskie muszą uzgodnić między sobą bardzo konkretne projekty, zgodzić się na nie, co by oznaczało również wyzbycie się części suwerenności w podejmowaniu decyzji tak drastycznych jak przystąpienie do wojny. Temu towarzyszą również oczekiwania, że w dziedzinie polityki bezpieczeństwa oraz polityki zewnętrznej, czyli polityki zagranicznej, państwa członkowskie zgodzą się na zrezygnację z prawa weta, które obecnie obowiązuje. Otóż to jest, jak mnie się wydaje, o jeden most za daleko, ponieważ ze względu na to właśnie, że nie tylko w Warszawie, ale i w innych stolicach zadajemy sobie pytanie, kto będzie podejmował decyzję o przystąpieniu do wojny, do przystąpieniu do obrony, w której mogą zginąć nasi obywatele. I mnie się nie wydaje, mimo tego, że na przykład Berlin, Paryż czy kilka innych stolic wraca do tego projektu. Mnie się nie wydaje, ażeby na przykład biorąc pod uwagę wielką tradycję geostrategiczną Francji, że Francja na przykład zgodzi się na to, ażeby być przegłosowana w sprawach, które uzna za życiowo ważne, czy najważniejsze. Także mamy do czynienia z pewnym gąszczem idei, które zmierzają we właściwym kierunku, ale w których jakby problemy z ich realizacją nie możemy złożyć na barki Brukseli, tylko musimy złożyć na barki państw członkowskich, które się muszą na to zgodzić. Otóż mimo wezwań polskich suwerenistów do tego, ażeby państwa członkowskie miały większą możliwość wpływania na decyzje, otóż to, co opisałem, z tego, co opisałem, wynika, że wszystko zależy od jakości demokracji, o skłonności do podejmowania skutecznych decyzji przez państwa członkowskie. Od tego będzie zależała skuteczność polityki Unii Europejskiej.
0: Eugeniusz Smolar, Centrum Stosunków Międzynarodowych. Dziękuję za rozmowę.
15: Dziękuję bardzo.
0: Tomasz Siemoniak, koordynator służb specjalnych, będzie moim państwa gościem tuż po informacjach.
16: Autopromocja.
17: Odkrywam niezwykłe rzeczy w zwykłej codzienności. Mówię o nauce bez zadęcia i trudnych słów. Sprawiam, że staje się nam bliska i fascynująca. Zapraszam do wspólnych odkryć. W każdą środę po 10.40. Z nauką po imieniu Adam Mirek.
1: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
18: Święto designu w Warszawie. Nowy sezon targów rzeczy ładnych. Najlepsze marki z całej Polski. Setki wystawców i tysiące przedmiotów, których nie zrobiła AI. Już 19-20 września w Expo 21 na Woli. Do zobaczenia na targach rzeczy ładnych.
19: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
20: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
21: Że to tak dla mnie?
20: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
23: Mamy niskie ceny.
24: Gastronomia nie zwalnia. Nowe trendy, nowe technologie, nowe oczekiwania gości. Dlatego 30 września spotkajmy się na Makro Gastro Lab we Wrocławiu. Ponad 100 partnerów branżowych, praktyczne warsztaty i rozwiązania wspierające rozwój restauracji, hoteli, kawiarni oraz firm cateringowych. Dla klientów Makro z branży Horeka udział bezpłatny. Szczegóły i rejestracja na makrogastrotargi.pl. Makro Gastro Lab. Razem tworzymy przyszłość Horeka.
25: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone Luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
26: Lidl, to się opłaca.
27: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
28: Skoda.
2: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
4: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 7.41, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Sejm w pilnym trybie pracuje nad rządową ustawą o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Przepisy są podobne do przyjętych przez Izbę w lipcu i skierowanych przez prezydenta do podpisu, bez podpisu do Trybunału Konstytucyjnego. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernakier stwierdził, że skoro ustawa jest taka sama jak poprzednia, to decyzja Karola Nawrockiego również będzie podobna.
6: Prezydent jasno wskazał, które w jego przekonaniu przepisy są niekonstytucyjne, te, które działają wstecz. Więc rząd, chcąc przyjąć ustawę, która będzie przyjęta przez prezydenta, no powinien wczytać się we wniosek, w uzasadnienie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. Tymczasem mam wrażenie, że pan premier kolejny raz próbuje iść na ścianę.
11: Z nieoficjalnych informacji wynika, że prezydent ma skierować do Sejmu swój własny projekt w tej sprawie. Związkowcy działający w sieci sklepów Biedronka zapowiadają przeprowadzenie referendum strajkowego. Ostatnia runda mediacji między Zakładową Solidarnością a przedstawicielami pracodawcy zakończyła się fiaskiem. Gabriela Kaim, przewodnicząca Solidarności w Biedronce, uważa, że po raz kolejny okazało się, że pracownicy i pracodawca nie ma zamiaru rozmawiać o postulatach załogi.
7: Niestety nasz pracodawca stał sztywno na swoim stanowisku i mówił na wszystkie postulaty głośno nie. Dlatego przystępujemy do referendum strajkowego. Musimy po prostu zawalczyć o tych pracowników, którzy naprawdę już są psychicznie i fizycznie wykończeni.
11: Solidarność domaga się podwyżek płac oraz wprowadzenia premii frekwencyjnej, zwiększenia liczby pracowników w sklepach sieci oraz skrócenia godzin pracy maksymalnie do 22. Atak ukraińskich dronów uszkodził rafinerię Sławnie w Tjanos w położonym około 250 km na wschód od Moskwy Jarosławiu. Lokalne rosyjskie władze przekazały, że pożary na terenie zakładu już ugaszono. Sławnie w Tjanos to jedna z największych rafinerii w Rosji. Amerykańska Izba Reprezentantów przegłosowała ustawę o sankcjach wobec Rosji i cłach na towary z państw kupujących rosyjską ropę naftową i gaz. Ustawa, którą wcześniej przyjął Senat, daje prezydentowi uprawnienia do nałożenia nawet 100% ceł, w tym na kraje Unii Europejskiej. Ustawa kodyfikuje w prawie też istniejące sankcje przeciwko rosyjskim władzom, instytucjom finansowym i sektorowi energetycznemu oraz zachęca do nakładania nowych sankcji. Daje też jednak prezydentowi szerokie możliwości odstąpienia od restrykcji i ceł. Deszcz możliwy dziś w całym kraju. Najmocniej padać może na południowym wschodzie. 16 stopni pokażą termometry w Lublinie, 17 w Suwałkach, 18 w Gdańsku i Olsztynie, 19 w Warszawie i Wrocławiu.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: W czwartkowym poranku nasz kolejny gość, Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych, poseł i wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie ministrze.
8: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Rozmowa z panem ministrem jest transmitowana na YouTubie, czyli mamy dzisiaj dwie transmisje, bo po 8 jeszcze spotkamy się z Piotrem Zgorzelskim, wicemarszałkiem Sejmu. Też będzie można tę rozmowę oglądać. Panie ministrze, w niedzielę po tym rosyjskim ataku na cele po stronie ukraińskiej, ale bardzo blisko polskiej granicy, premier mówił tak: nie możemy wykluczyć, że ta eskalacja będzie dotyczyła naszego terytorium. Mam nadzieję, że nie i że ten najgorszy scenariusz się nie sprawdzi, ale niestety dotychczasowe zdarzenia potwierdzają te informacje, które otrzymujemy od kilku miesięcy, że także najgorsze warianty są możliwe. Czy premier powiedział nam, że Rosja zdecyduje się otwarcie zaatakować kraj NATO, otwarcie i masywnie?
8: Premier powiedział, że tego nie wyklucza i ta wypowiedź, jeszcze raz ją usłyszałem, jest niesłychanie wyważona, bo pokazuje, że rzeczywiście najgorsze scenariusze są możliwe i nikt nie może ich wykluczyć. Z drugiej strony chodzi o to, żeby przygotowywać się, mobilizować naszą opinię publiczną, ale też i mobilizować sojuszników, a nie straszyć. W polskiej debacie politycznej widać po reakcjach opozycji, mamy do czynienia z taką sytuacją, że nawet tak odpowiedzialny, poważny przekaz natychmiast napotyka na taką tradycyjną polską walkę polityczną. Słyszałem te wypowiedzi i to zatrważające. Byśmy nigdy, mówię, jako opozycja w roku 2022 w taki sposób się nie zachowywali.
0: Ale zostawmy historyczną opozycję, która usiłuje zbić kilka punktów poparcia. Bo ja się zastanawiam, czy może nie jest tak, że ten atak już nastąpił, tylko myśmy tego nie nazwali atakiem, żeby się trochę lepiej czuć, bo generał Nowak, dowódca operacyjny Rodzaju Sił Zbrojnych, został zapytany w Rzeczpospolitej o tę rakietę, która spadła 30 lipca w miejscowości Tarnowa Kolonia. O to, czy ona się zaplątała przypadkiem, czy nie. I generał Nowak mówi tak, z analizy trasy tego pocisku manewrującego nad Ukrainą wynika, że raczej nie miała ona żadnego celu alternatywnego na terytorium Ukrainy i zmierzała dokładnie tam, gdzie miała uderzyć. To znaczy, że tę rakietę wystrzelono na nasze terytorium, w nasze terytorium.
8: Taka jest ocena wojska i służby uważają tę ocenę za bardzo prawdopodobną, ale proszę zwrócić uwagę, że nie jest to pierwsza rakieta. Mieliśmy noc dronów we wrześniu ubiegłego roku, ponad rok minął od tego czasu.
0: I to też nie był
8: Mieliśmy
0: przypadek.
8: Całą
0: Ani
8: serię,
0: wypadek przy pracy.
8: Całą serię aktów dywersji. No, 21 dronów nie wlatuje przypadkiem. Mieliśmy całą serię aktów dywersji, najbardziej ponuro spektakularne spalenie centrum Marywilska w Warszawie. Mieliśmy dywersję na torach w listopadzie ubiegłego roku pod Garwolinem na ważnej linii kolejowej. Więc ma pani rację. To jest tak, że te kolejne akty, kolejne zdarzenia obniżają taki próg zainteresowania i poruszenia opinii publicznej. Nie dotyczy to tylko Polski, bo kolejny dron, a tu rakieta. Ważne oczywiście, że nic nie zginął. W tym przypadku też nie było żadnych majątkowych strat. Więc ten najgorszy scenariusz, jeśli użyć tutaj słów premiera, to może oznaczać kolejne tego typu działania, bądź kumulację tego typu działań. Rosja ma poczucie takie, trzeba powiedzieć też zdanie na temat przyczyn. Rosja ma...
0: Zatrzymam się przez chwilkę nad intensywnością i też charakterem tych działań, bo z pewnością to, z czym mamy do czynienia, to jest zwiększenie częstotliwości, tak, tych działań. Właściwie słyszymy co dnia, że coś się dzieje, a to coś wlatuje, a to są podrywane nasze myśliwce i tak dalej i tym podobne. Więc mamy częściej tego typu działania. Rozumiem, że wojsko, wszystkie służby mają ręce pełne roboty. Państwo jest też postawione na równe nogi. Ale z drugiej strony zastanawiam się, czy za chwilę do tego zwiększenia częstotliwości owych działań nie dojdzie właśnie ich masywność. To znaczy, to już nie będzie jakaś jedna rakieta albo jeden uzbrojony dron, który tam znajdziemy na plaży nad Bałtykiem, tylko będzie to na przykład kilkanaście rakiet albo teraz kilkadziesiąt dronów. Jeżeli nie 20, ale na przykład setka, która wleci.
8: Tak, no to jest ten kierunek myślenia, który jest absolutnie uprawniony. Rosja, jeśli przekroczyła jedną granicę, mówię o granicy w działaniu,
0: To będzie szło dalej.
8: I zacząłem mówić o przyczynach. Rosja ma poczucie, że wygrywa na Ukrainie, że taki splot okoliczności, który wynika z tego, że Ukraina ma znikome zasoby, jeśli chodzi o obronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową. Z drugiej strony wprowadzenie odrzutowych dronów, które właściwie można nazwać już rakietami manewrującymi, sprawia, że jest to moment przewagi rosyjskiej. Zbliża się zima, uderzono mocno w magazyny, centra logistyczne ukraińskie i rzeczywiście ta sytuacja staje się bardzo ciężka. Wczoraj spotykałem się w Rzeszowie z sekretarzem Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy, ministrem Michałem Klimenką. Rozmawialiśmy bardzo długo w cztery oczy. Ta sytuacja jest poważna i nasza opinia publiczna, która w piątym roku wojny już wszystko widziała, wszystko słyszała, powinna to wiedzieć, że sytuacja jest niesłychanie poważna Ukrainy. I Rosja w związku z tym postanawia uderzać w te państwa, które wspierają Ukrainę. Zobaczcie państwo, to jest uderzanie w granice po to, żeby załamać eksport i import Ukrainy, zadusić ukraińską gospodarkę. I Polska jako państwo, które tak bardzo pomaga Ukrainie i Ukraińcom, ale też i pełni szczególną rolę, bo 90% pomocy przez te lata przeszło przez Polskę, no jest tutaj szczególnym celem. I często jestem pytany o to, czy to państwa bałtyckie są bardziej zagrożone, czy Polska. Polska graniczy z Ukrainą, Polska graniczy z Rosją. Więc tutaj ta sytuacja Polski jest absolutnie szczególna.
0: Co panu powiedzieli Amerykanie? Oczywiście ja wiem, że pan nie zdradzi nam co jest w raporcie, który
8: przekazałem premiera. To natychmiast i bardzo precyzyjnie premierowi ten raport z tej rozmowy. I to, co napisałem wtedy publicznie, mogę powiedzieć jako taki komentarz do tego. Amerykanie są z nami, dostrzegają te wszystkie zagrożenia, to o czym tutaj teraz rozmawiamy, i są gotowi do współdziałania z nami. Dla mnie ta wizyta, oczywiście mnóstwo bardzo tajnych szczegółów, o których nic nie mogę powiedzieć, była bardzo pozytywna w tym sensie, że zobaczyłem w Waszyngtonie, w ludziach bardzo bliskich prezydentowi Trumpowi, mój główny rozmówca, szef CIA John Ratcliffe, to jest osoba, która jest w bezpośrednim kontakcie z prezydentem Trumpem, do jego opinii się w tej rozmowie odwoływał, że Stany Zjednoczone są z Polską i Stany Zjednoczone nie zamierzają zostawiać tej sytuacji.
0: Cieszymy się z takiej deklaracji, ale pan wie, że nasza historia pokazuje, że po owocach ich poznamy, jeżeli oczywiście, chodzi o sojuszników.
8: Oczywiście, no ja powiem tak, historia Polski jest dobrze w Waszyngtonie znana, bo ja miałem okazję też do tych takich sytuacji się odwoływać. Natomiast
0: pojawia się pytanie, panie ministrze, jaka będzie reakcja nasza i naszych sojuszników, jeżeli wpadnie w polską przestrzeń powietrzną kilkanaście rakiet, zniszczą jakieś ważne obiekty i będą ofiary? Bo pamiętamy, jaka była reakcja Donalda Trumpa we wrześniu ubiegłego roku, jak był ten atak dronów, tak? Trump się zastanawiał w ogóle, ale co się wydarzyło, czy to intencjonalne, czy nieintencjonalne. Trump ma mnóstwo zrozumienia dla Rosji. Pytanie, czy my wtedy to uznamy za atak, tak jakieś wypowiedzenie wojny. Bo wiemy, że wojna wcale nie musi się rozpocząć tak jak dotychczasowe wojny, że będzie wojna najpierw graniczna, że nadlecą samoloty, nadjadą czołgi, tak? Będą przez granicę przechodzić żołnierze, tylko właśnie to może być wystrzelenie iluś tam rakiet. I co wtedy?
8: Każda następna wojna jest inna od poprzedniej. Trzeba o tym dobrze pamiętać. Wiele państw przegrywało swoje wojny, bo myślało kategoriami tych, które były w przeszłości. Musimy być przygotowani. I przygotowani w sensie wojskowym, to znaczy intensywnie modernizujemy nasze systemy obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej.
0: I żeby co, tak, oddać?
8: Mieć sojuszników, którzy nas wesprą, także w tym praktycznym działaniu, jeśli chodzi o siły powietrzne, o obronę przeciwlotniczą, przeciwrakietową, żeby mieć odporność społeczeństwa. To jest intensywnie realizowany program ochrony ludności. Już ponad półtora roku obowiązuje ustawa i wiele się tutaj w tym obszarze zmieniło, ale też i maksymalnie angażować sojuszników. Jesteśmy członkiem NATO, NATO ma procedury, NATO ma artykuł 4, artykuł 5 i ta sytuacja, tak obserwuję, co się teraz będzie działo, skłania, widzę, jakie są wypowiedzi sekretarza generalnego NATO, Marka Rutte, że NATO jest w takim momencie bardzo przełomowym, to znaczy albo pokaże, że jest skuteczne, działa i się nie boi Rosji,
0: albo
8: jest gotowe bronić,
0: że to jest papierowy sojusz,
8: albo będzie to wszystko zagadane właśnie takimi oświadczeniami, jak czy to jesteśmy zaniepokojeni. Natomiast,
0: i że tak nie wolno.
8: Natomiast ja widzę w tym momencie, zwłaszcza po stronie wojskowej NATO, wojskowi tutaj nie chcą pozwalać na tak takie działania i na takie poczucie, że jakiejś takiej bezradności, że począwszy od zwiększania pomocy dla Ukrainy, ale też i zwiększania naszych własnych zdolności, czy ściągania zdolności od innych krajów. Myślę, że też można się spodziewać, widziałem wczoraj taki sygnał od prezydenta Nawrockiego, że te 5000 żołnierzy amerykańskich, o których kiedyś napisał prezydent Trump kilka miesięcy temu, że to też się będzie materializowało. Jedzie premier Kosiniak-Kamysz do Waszyngtonu, będzie rozmawiał w Pentagonie też i o tym. Stany Zjednoczone, ja mówię tutaj o, mówiłem o działaniach służb, one z natury rzeczy są tajne, niewidoczne, natomiast jeśli chodzi o armię amerykańską, no potrzebujemy ich w Polsce i w ogóle w Europie Wschodniej jak najwięcej.
0: Panie ministrze, na to, co zrobi Rosja i właściwie jest...
8: Nie czekamy, no robimy swoje.
0: Przed burzą. Nie, jasna sprawa, że my się przygotowujemy, tak, rozmawiamy, tylko zastanawiam się nad tą wizytą szefa CIA w Moskwie, to było 25 sierpnia, jeżeli dobrze pamiętam. To był rodzaj ostrzeżenia, bo my wiemy, że Amerykanie byli świetnie poinformowani, że w listopadzie 21 roku była dyrektor wywiadu narodowego Stanów Zjednoczonych w Polsce, przekazywała już pierwsze informacje, że na początku 22 roku Amerykanie byli bardzo dobrze poinformowani co do dalszych ruchów rosyjskich względem Ukrainy i że była taka bezprecedensowa decyzja administracji Bidena, żeby położyć to na stole sojusznikom, którzy tak nie za bardzo wierzyli, że Rosja zdecyduje się na taki eskalacyjny scenariusz. No to czy Rosjanie, czy Amerykanie teraz wiedzą, co Rosja projektuje w następnych miesiącach i czy w związku z tym właśnie próbują ją odwieść od coraz głupszych pomysłów?
8: Na pewno Stany Zjednoczone chcą doprowadzić do pokoju między Rosją a Ukrainą.
0: I to kiepsko idzie.
8: I tutaj, no, ich nie ma woli Rosji do tego, Rosja chce dalej prowadzić tę wojnę, to jest to taki czynnik, który być może rok temu inaczej to wyglądało i prezydent Trump mógł mieć nadzieję, że rzeczywiście doprowadzi do jakiegoś przełomu. Pamiętamy Alaskę, spotkanie. Wydawało się, że te sprawy, pomijając tutaj całą jakby, jakie my mieliśmy odczucia w związku z tym, że idą w jakąś stronę, która
0: tak,
8: przynajmniej
0: Putin ogrywa
8: sprawi, że ludzie przestaną ginąć. Natomiast w listopadzie 21 roku Stany Zjednoczone po pierwsze obserwowały koncentrację dziesiątków tysięcy żołnierzy rosyjskich na granicy czy blisko granicy z Ukrainą i zdecydowały się bardzo świadomie na właśnie ostrzeganie, prawie że publiczne ostrzeganie. Nie zatrzymało to wojny, nie zatrzymało to Rosji. Wojna wybuchła w lutym 2022 roku, więc ja nie chcę mówić o szczegółach. Oczywiście, że szef CIA to był pierwszy temat, naturalny, relacja z Moskwy i jego oceny sytuacji po tych rozmowach. Zresztą to było już po tej rundzie, gdzie byli panowie Witkow i Kuczner w Moskwie, więc to był taki dwutakt rozmów. Natomiast no, z natury rzeczy, jeśli Stany Zjednoczone tego nie ujawniają, wtedy chciały, to ujawniały, no to my też nie będziemy o tym mówili. Zresztą efekty, a raczej brak efektów w tym sensie, że porozumienia pokojowego nie ma, no to wszystko widać. Natomiast te oceny w administracji amerykańskiej, Rosji, kierunku polityki, dotrzymywania słowa, no bardzo to ewoluuje, tak? Coraz mniej złudzeń.
0: Tomasz Siemoniak, koordynator służb specjalnych, poseł, wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję, panie ministrze, za
8: bardzo
0: rozmowę.
8: Dziękuję.
0: Zapowiadany Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu, będzie moim państwa gościem tuż po informacjach.
9: Reklama.
10: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
12: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
13: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
21: O, ale Ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
16: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
17: Citroen.
18: Tomek! Pierwszy dzień

0: 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja.
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 8:02, Monika Mroczko, zapraszam na informacje Tok FM. Chodzi o mobilizację sojuszników, a nie ich straszenie, powiedział w poranku Tok FM minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. To jego komentarz do słów premiera Donalda Tuska o tym, że Rosja w najbliższym czasie ma nasilić ataki hybrydowe. Rosja, jeśli w działaniu przekroczyła jedną granicę, to będzie szła dalej, dodał Siemoniak. Ocenił, że ataki Kremla na przejście graniczne są wymierzone w zatrzymanie eksportu ukraińskich produktów. Posłowie wysłuchają dziś informacji rządu w sprawie działań podejmowanych na rzecz wzmocnienia zdolności obronnych Polski, a także wschodniej flanki NATO. Zawnioskowali o to posłowie Koalicji Obywatelskiej. Ropa na globalnych rynkach tanieje, a inwestorzy oceniają sygnały dotyczące kluczowego naftociągu na Bliskim Wschodzie w Arabii Saudyjskiej. Baryłka ropy Brent jest wyceniana po $105.72. Arabia Saudyjska ma przywrócić w ciągu kilku dni około połowę przepustowości uszkodzonego rurociągu wschód-zachód oraz przywrócić jego pełną działalność w ciągu 6 tygodni. Poinformowały o tym anonimowe źródła zaznajomione ze sprawą. Pełniący obowiązki rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości Sławomir Cudak zdecydował o dyscyplinarnym zwolnieniu czworga pracowników Akademii, w tym byłego rektora Michała Sopińskiego. Wiceszefowa resortu sprawiedliwości Maria Eichardt przekazała, że to skutek ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych. Deszcz możliwy dziś w całym kraju, najmocniej padać może na południowym wschodzie. 16 stopni pokażą termometry w Lublinie, 18 w Gdańsku, 19 w Warszawie i Wrocławiu.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: W czwartkowym poranku nasz kolejny gość, wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, przewodniczący Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry, panie
6: marszałku.
5: Dzień
6: dobry, witam serdecznie.
5: Co pan myśli o Polskim Marszu Niepodległości ulicami Lwowa? Bo taki pomysł ma prawa strona sceny politycznej. To ten pomysł połączył polityków i PiSu, i Konfederacji, i Rozwoju Plus, i Korony Brauna. I jest taka interpelacja do premiera podpisana przez 21 prawicowych polityków. Pierwszy ponoć pan Matecki się podpisał, że pomoc państwa polskiego, uwaga, dla Polaków mieszkających na Ukrainie jest niewystarczająca, więc w związku z tym oni tam chcą pojechać i dać czemuś wyraz, świadectwo.
6: Niewystarczająca?
5: No tak.
6: A co zrobili oni, żeby była wystarczająca? To po pierwsze. Po drugie, mam wrażenie, że niektórym bałwanom pomyliła się odwaga z odważnikiem. Dzisiaj jest 17 września, czyli rocznica agresji Związku Sowieckiego na Polskę. I co? Naprawdę nie ma lepszego prezentu dla Putina niż tego typu interpretacja. To jest po prostu skandal i niedopuszczalne. Może za chwilę, jak tam pojadą do Lwowa, kiedy Ukraina krwawi, kiedy potrzebuje pomocy, a nie happeningów, to się może dowiemy, że chcą zwrotu Lwowa do Polski, a później niech pojadą do Wilna, niech zażądają zwrotu Wilna. Naprawdę, jeżeli to ma być mit założycielski obozu prawicowego pod sztandarami pana prezydenta,
5: tak,
6: no to naprawdę lepszego momentu i lepszego miejsca sobie nie wybrali. Jeżeli chcą jechać do Lwowa, to niech pomogą w odgruzowywaniu, niech zrobią coś pozytywnego. A jak mają odwagę, to niech jadą do Moskwy. Dzisiaj jest naprawdę dobra rocznica, żeby zademonstrować w Moskwie.
5: Żeby przemaszerować.
6: Żeby przemaszerować, to na pewno zaraz by ich zawieźli na Łubiankę.
5: No tak, żeby do kraju nie wrócili, trzeba byłoby się nimi zajmować, żeby ich ściągnąć z powrotem. To może lepiej nie. No to polityka taka twarda, panie marszałku. Czy PSL jest zadowolony z pracy swojego ministra rolnictwa? Bo chodzą takie słuchy po mieście, że nie, że Stefan Krajewski nie poprawia notowań PSL-u na wsi, może w trakcie rekonstrukcji go wymienić, może na Jarosława Rzepę.
6: Nie, jesteśmy zadowoleni, ale nasze zadowolenie jest rzeczą wtórną. Ważniejsze jest zadowolenie rolników, a Stefan Krajewski naprawdę przygotowuje dobre pakiety rozwiązań dla rolników.
5: Wiem, bo chyba dzisiaj się spotyka, prawda? Siadamy do rozmów z rolnikami, bo szanujemy wasze zdanie. 16 września, nie, to wczoraj było to spotkanie.
6: Tak, i myślę, że jest rolnikiem przede wszystkim, a więc kto lepiej jak rolnik będzie rozumiał sprawy rolnicze. Także oczywiście widzę ten hejt, który towarzyszy jego działaniom.

0: Ale mam wrażenie, że jeżeli
1: Ale kogoś... nie mówię o hejcie, bo hejt towarzyszy działaniom każdego ministra. Z tej drugiej strony płynie ten hejt. Pytam o to, czy wy jesteście zadowoleni, że Krajewski jest takim ministrem rolnictwa, który przynosi głosy wsi Polskiemu Stronnictwu Ludowemu?
0: Jest dobrym ministrem rolnictwa. Złego słowa nie mogę powiedzieć, bo widzę, jak ciężko pracuje.
1: No dobrze. Skoro tak, utrzyma stanowisko, tak?
0: Tak.
1: Tak, ale takie niepewne jest to tak.
0: No bo pani redaktor, stołki ministerialne z reguły są niepewne, można powiedzieć takie gorące, więc jeżeli bym tutaj się przeżegnał, że będzie do końca kadencji, to byłbym nieroztropny. Uważam, że nie ma powodu, żeby został odwołany.
1: Jakie są scenariusze koalicyjne? Bo usłyszałam od polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego, że na stole są trzy. Samodzielny start, o którym państwo mówią od dawna, jako o tym bazowym scenariuszu, start z Koalicją Obywatelską albo odtworzenie trzeciej drogi. I usłyszałam, że najbardziej prawdopodobne są dwa pierwsze, czyli samodzielny start albo z Koalicją Obywatelską. Usłyszałam też, że ludowcy, to jest istotne nowum, są zainteresowani jedną szeroką listą.
0: Pani redaktor, no widzę ten błysk w oku. Przypominam sobie nasze rozmowy sprzed 2023 roku.
1: Oczywiście, że jedna lista absolutnie
0: kiedy,
1: nie.
0: Kiedy pani redaktor, że tak powiem, bardzo mocno argumentowała, że tylko jedna lista.
1: Nie, ja tylko pytałam, czy państwo chcą.
0: Że gdybyśmy ulegli temu zaganianiu do wspólnego ogródeczka, to PiS by dalej rządził. Bo
1: bardziej się zdziwiłam, kiedy usłyszałam, że teraz państwo tym wspólnym ogródeczkiem są zainteresowani.
0: Po pierwsze, dzisiaj mówić kategorycznie, w jakiej formule wystartują partie demokratyczne, jest za wcześnie. I pani redaktor to oczywiście dobrze rozumie. Ja też rozumiem, dlaczego pani o to pyta, bo to pewnie interesuje naszych słuchaczy. Ale oczywiście oprócz tych scenariuszy, które pani przedstawiła, z pewnością pojawią się jeszcze inne, bo tak jak przy każdych wyborach, każdy sezon polityczny ma tę taką, można powiedzieć, zaletę, że pojawiają się nowe projekty polityczne i mam wrażenie, że co najmniej dwa już są w fazie takiego wykluwania się.
1: Czyli co, ta inicjatywa Ryszarda Petru?
0: I jeszcze pewnie inna, więc...
1: Profesora Matczaka?
0: Pani redaktor jest świetnie zorientowana. Właśnie to, co robi profesor Matczak, moim zdaniem jest dosyć interesujące, tylko ciekawe, czy starczy sił, bo zbudować w Polsce projekt polityczny na dłużej niż jeden sezon jest naprawdę bardzo trudno. Coś my na ten temat wiemy.
1: No ale właśnie takie jednosezonowe projekty wam się przydają zwykle. Kukiz się przydał, Hołownia się przydał.
0: I dlatego mówię, że kategoryzowanie jakby w tej materii jest przedwczesne, ale oczywiście wszystkie scenariusze, pani redaktor, będą rozważane także z tego punktu widzenia, jak zachowa się druga strona. A widzę, że jeżeli nawet nie potrafią porozumieć się w dosyć prostej konstrukcji paktu senackiego, bo wiem, co mówię, ponieważ dwukrotnie uczestniczyłem w pracach nad zwycięskim paktem senackim strony demokratycznej, to będzie im trudniej połączyć się w konstrukcji, której reguły wyznacza dr Wiktor Dont. Zatem mam wrażenie, że ta interpelacja, o której pani wspomniała, jest taką podskórną próbą zintegrowania tego środowiska pod jednym sztandarem na wybory parlamentarne. Inaczej tego nie jestem w stanie zrozumieć, jak można, powtórzę to, do krwawiącej Ukrainy wybierać się z marszami niepodległości, dawać fałszywą tezę, bo oni nie jadą tam po to, żeby zatroszczyć się o Polaków, bo o Polaków na wschodzie troszczy się Fundacja Pomocy Polakom na Wschodzie, której przewodniczącym jestem Rady.
1: Jest
0: to państwowa fundacja, która robi wszystko, aby ulżyć Polakom, a oni tam jadą po to, żeby mieć później zdjęcia na X i pokazać, jakimi to są bohaterami, kiedy maszerują we Lwowie. A nie daj Boże, jeszcze jakaś bomba tam by spadła, to nie wiem, który pierwszy by uciekał.
1: Mateusz Morawiecki ma pretensje, że rząd coś wie o tym, co niepokojącego dzieje się na wschodzie, ale że nie informuje społeczeństwa, opozycji, instytucji państwa. Nawet podnosi też ten argument, że wicepremier Kosiniak-Kamysz też powiedział, że tego raportu CIA nie widział czy nie czytał. I Morawiecki chce, żeby właśnie posiedzenie Sejmu w trybie niejawnym zostało zwołane i żeby premier wszystko powiedział.
0: Myślę, że opinia publiczna jest informowana w tym zakresie.
1: Jakim może być informowana,
0: no, jakim
1: tak?
0: Może, bo przecież pani rozumie, panie redaktorze, że niektóre rzeczy są klauzulowane, objęte tajemnicą i nieroztropnością byłoby publikowanie wszystkich materiałów, czy to wywiadowczych, czy też wynikających z relacji między służbami.
1: Nigdy nigdzie się tego
0: nie
1: robi.
0: To jest oczywiście kampania, którą rozpoczyna Mateusz Morawiecki, walcząc o pewnie już nie o przywództwo na prawej stronie, ale o to, aby ugruntować się powyżej progu, bo jeżeli się okaże, że jego ugrupowanie Rozwój Plus balansuje na granicy progu, to jest na tyle roztropnym politykiem, że nie zdecyduje się moim zdaniem na samodzielny start, o którym mówił, tylko będzie szukał sojuszników. I dlatego pewnie rozpycha się po prawej stronie, dlatego pewnie też, dobrze ja zrozumiałem, że i politycy jego partii też się zapisali na ten marsz do Lwowa?
1: Tak, tak, Rozwój Plus też jest tak
0: To jest właśnie wyścig o miejsca do Sejmu w przyszłych wyborach, a pamiętajmy, że ten zasób wyborczy po prawej stronie, chociaż większy, ale jest nadal ograniczony jak każdy i mam tutaj wrażenie, że tylko to wynika z tego faktu. Sam, kiedy otrzymywał różnego rodzaju raporty, to przecież nie biegł do mediów i nie informował.
1: A kto będzie kolejnym wicemarszałkiem Sejmu? Marcin Ociepa zgłoszony przez Klub PiSu, czy Marcin Horała zgłoszony przez Klub Rozwoju Plus? Bo wiemy, że nie pani Aleksandra Leo, która wygrała takie wewnętrzne wybory w ramach Klubu Centrum, ale nie ma zgody, żeby tego wicemarszałka dla Klubu Centrum przyszykować, bo trzeba byłby uchwałę zmienić, prawda? Te z 23 roku, poszerzyć skład.
0: Kto będzie, to się okaże w piątek.
1: No ja wiem, że głosowanie, ale zastanawiam się, czy wybiorą państwo PiSowi wicemarszałka, czy jednak, żeby zagrać trochę Nowogrodzkiej na nosie, postawią państwo na Horałę.
0: Władza nie jest od tego, żeby ułatwiać życie opozycji.
1: No ale i tu mamy opozycję, więc trzeba byłoby wybrać panią Aleksandrę Leo, żeby jej nie ułatwić życia.
0: A właśnie trzeba podjąć taką decyzję, która będzie dobra z punktu widzenia i parlamentu, i nie, żadnemu z kandydatów nie odbieram kompetencji, ale nasz klub decyzję podejmie dzisiaj i będziemy głosowali zgodnie z rekomendacją klubu.
1: A będzie dyscyplina? Czy każdy sobie rzepkę skrobie, jak to raczej, u was czasem bywa?
0: Raczej każdy sobie rzepkę skrobie. W takich przypadkach nie. I z pewnością wygra któryś z Marcinów.
1: Bo jeden i drugi to jest Marcin, tak. No naprawdę. Ale też pan nam zdradził niespodziankę. Natomiast jeszcze chciałabym zapytać o komisję te, w której są projekty dotyczące prawa aborcyjnego, bo ona została zwołana, potem została odwołana i słyszę, że wyjątkowo to nie PSL, zawsze oskarżany o to, że był hamulcowym rozmaitych rozwiązań, stał na drodze tejże komisji, tylko że to decyzja Koalicji Obywatelskiej z KPRM-u wyszła, że wy byliście jakoś nadzwyczajnie zgodni tym razem.
0: Nie wierzę.
1: Naprawdę.
0: Pani redaktor, proszę powtórzyć to jeszcze raz, że to nie przez PSL.
1: PSL był zgodny, usłyszałam. Przedstawił marszałek Zgorzelski swoje wszystkie poprawki, uzyskał akceptację Władysława Kosiniaka-Kamysza. Dyskusja była krótka i treściwa.
0: No to teraz pani redaktor tworzy jakiś nowy podcast polityczny z elementami fantastyki, bo oczywiście to nie miało miejsca, proszę mnie tutaj nie wkręcać, bo za chwilę nie opędzę się od różnego rodzaju pytań w tej materii.
1: Tak było.
0: Nie, tak nie było, panie redaktor, bo było, sprawa było. W istocie dotyczy rzeczy, którą z pewnością jest dosyć prosto w Sejmie przeprowadzić i poprzednio zrezygnowała z tego Lewica, a teraz Koalicja Obywatelska, nie wiem dlaczego, bo...
1: Miał być powrót do tego prawa sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego i częściowa dekryminalizacja
0: pomocnictwa. Tak. I tutaj...
1: Usłyszałam, że z jednej strony udało się namówić Lewicę na zgniły kompromis, a z drugiej strony uwzględniono poprawki PSL-u, że no teraz właśnie blokującym jest KPRM.
0: Ja muszę powiedzieć, że w tej kwestii najlepiej nam się współpracuje, bo tutaj ja i koleżanka Ula Pasławska prowadzimy rozmowy z panią posłanką Dorotą Łobodą.
1: Która jest szefową tej komisji.
0: Ona jest naprawdę bardzo zaangażowana, taka osoba koncyliacyjna, z którą można wypracować kompromis. I dziękuję za te słowa, bo tak w istocie jest. Zarówno w pierwszym przypadku, kiedy się cofnięto, jak i tutaj, to nie była nasza wina, bo my od początku deklarowaliśmy, że powrót do sytuacji sprzed haniebnego wyroku TK jest dla nas bardzo ważny, ale jednocześnie
1: No dobrze, to czy w takim razie nie szkoda, że te prace nie ruszyły i czy one w ogóle kiedykolwiek ruszą, zdaniem pana?
0: Zawsze to pytanie jest bardziej zasadne, jeśli jest skierowane do gospodarzy projektu niż do uczestników. My jesteśmy bardziej uczestnikami projektu.
1: No ale tam
0: projektu,
1: też jest jeden to, wasz projekt, bo tam jest projekt trzeciej drogi, nie?
0: Tak, bo to nie, jakby nie my jesteśmy jakby tutaj... Nie,
1: ale czy pan uważa, że to jest ważne z punktu widzenia politycznego, wyborczego, żeby zrealizować chociaż to minimum, które i tak Nawrocki zawetuje, ale żeby to mu położyć na
0: każdy biurku? Dorosły człowiek, który pamięta te obrazki protestujących, przecież nie tylko kobiet, prawda? To tysiące wyszły na ulicę. Nie wiem, czy nie można na to powiedzieć dziesiątki tysięcy ludzi, prawda? To wstrząsnęło opinią publiczną, moim zdaniem wstrząsnęło także PiS-em, który zrozumiał, że postępując w ten sposób idzie na ścieżkę przegrania wyborów i
1: plus piątka dla zwierząt, tąpnięcie w sondażach.
0: Tak, więc my, jak powiedziałem, jesteśmy życzliwymi uczestnikami projektu, ale wiodącymi są koleżanki z Platformy i z Lewicy.
1: Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu, przewodniczący Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego. Słyszałam, że umacnia pan swoją pozycję w PSL-u.
0: Znów jacyś szatani działają.
1: Dziękuję bardzo, panie marszałku, za rozmowę. Za chwilę komentatorki. Będą z nami Dominika Długosz i dr Anna Materska-Sosnowska.
2: Autopromocja.
3: Kochamy sport.
4: Tak mocno, że chcemy więcej.
3: Żyjemy sportem.
4: Tak bardzo, że ciągle nam mało.
3: Rozmawiamy o sporcie.
4: Tak, że i wy go pokochacie.
3: Jeszcze więcej sportu.
4: Od poniedziałku do piątku o 15.40.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
7: Święto Designu w Warszawie. Nowy sezon targów rzeczy ładnych. Najlepsze marki z całej Polski, setki wystawców i tysiące przedmiotów, których nie zrobiła AI. Już 19-20 września w Expo 21 na Woli. Do zobaczenia na targach rzeczy ładnych.
8: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
9: Gastronomia nie zwalnia. Nowe trendy, nowe technologie, nowe oczekiwania gości. Dlatego 30 września spotkajmy się na Makro Gastro Lab we Wrocławiu. Ponad 100 partnerów branżowych, praktyczne warsztaty i rozwiązania wspierające rozwój restauracji, hoteli, kawiarni oraz firm cateringowych. Dla klientów Makro z branży Horeka udział bezpłatny. Szczegóły i rejestracja na makrogastrotargi.pl. Makro Gastro Lab. Razem tworzymy przyszłość Horeka.
10: Ceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja.
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów. Drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie paczkowane sałaty, miksy sałat i lunchboxy Vital Fresh. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 50% taniej tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
15: Reklama.
16: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 8.22, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Nie ma lepszego prezentu dla Putina niż działania polskiej prawicy, powiedział w poranku TOK FM wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. Odniósł się w ten sposób do pomysłu organizacji Polskiego Marszu Niepodległości ulicami Lwowa. Jeśli to ma być mit założycielski obozu prawicowego pod sztandarem prezydenta, to lepszego momentu i miejsca nie można było wybrać, ironizował Zgorzelski. Zwrócił uwagę, że dziś 17 września tego dnia 1939 roku Rosja zbrojnie wkroczyła do Polski. Posłowie podejmą kolejną próbę odrzucenia prezydenckiego weta w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej. Po południu zaplanowana jest debata w tej sprawie, jutro rano głosowanie. Ustawa miała zabezpieczyć podstawowe sprawy życiowe osób w związkach nieformalnych. Prawo do pochówku, kwestie spadkowe czy prawo do informacji medycznej. Prezydent twierdzi jednak, że ustawa może naruszać instytucje małżeństwa. Dowództwa sił morskich Finlandii i Szwecji przedstawiły plan wspólnego zakupu bezzałogowych łodzi obserwacyjnych w celu poprawy bezpieczeństwa na Morzu Bałtyckim. Łodzie mają identyfikować nieznane jednostki. Na podstawie tych informacji mają być podejmowane decyzje o wysłaniu na miejsce okrętu będącego w aktualnej gotowości, przekazały szwedzkie władze. Kolejne informacje w TOK FM o 8.40. Teraz czas na sport.
17: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Porażka Jagiellonii na otwarcie rywalizacji w Lidze Europy. Zespół z Białegostoku przegrał na wyjeździe z Olympiakosem Pireus 1-2. A dziś wieczorem pierwszy mecz Lecha Poznań. Kolejorza czeka niełatwe spotkanie w Londynie, bo tam zagra z triumfatorem Ligi Konferencji z ubiegłego sezonu Crystal Palace, mówi pomocnik zespołu Adam Wharton.
18: Nie powiedziałbym, że są jakieś oczekiwania. Myślę, że w zeszłym roku nie oczekiwano prawdopodobnie, że zajdziemy tak daleko, ale tym razem możemy wykorzystać doświadczenie z zeszłego roku. Wiemy, jak działa ten format rozgrywek z fazą grupową i potem systemem pucharowym. Mam nadzieję, że awansujemy do finału.
17: To dla takich spotkań gra się w europejskich pucharach, mówi trener Lecha Nils Frederiksen.
18: Zawsze, gdy grasz z rywalem z Premier League, to wiesz, że po drugiej stronie boiska czeka cię dużo jakości i tego jestem pewien. Ale to też jest jedna z przyczyn, dla których tak mocno czekamy na to spotkanie.
17: Mecz w Londynie rozpocznie się o 21:00. Jednak nie są niepokonani. Polscy siatkarze w ostatnim meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy przegrali z Bułgarią 2-3. Już przed spotkaniem było wiadomo, że biało-czerwoni i tak zajmą pierwsze miejsce w grupie, ale nie było mowy o odpuszczaniu, mówi rozgrywający Jan Firlej.
19: Nie, nikt nad tym zarzucił. Myślę, że mecz naprawdę, no wymiana cios za cios. Bardzo fizyczna siatkówka dzisiaj. Myślę, że dla kibiców gratka, świetnie się to na pewno oglądało. Szkoda, że nie jest happy endem dla nas, ale jest to taka ostatni mecz grupowy, który nie ma wpływu na miejsce też w grupie.
17: Bułgarzy dali nam w kość, ale cel pozostaje ten sam. Obronić tytuł, mówi przyjmujący Kamil Semeniuk.
20: No po tym spotkaniu ja już czuję, że nogi są naprawdę ciężkie i pulsują. Także taki jeden dzień, w którym dojdziemy do siebie, a później oczywiście pełna koncentracja, przygotowanie do kolejnej rundy.
17: W jednej ósmej finału Polacy zagrają w sobotę z Łotwą. Magdalena Fręch awansowała do najlepszej ósemki turnieju WTA 500 w Guadalajarze. Pokonała Amerykankę Caroline Dolheid 6-4, 6-3. O półfinał zagra z jej rodaczką Iwą Jowicz. Tymczasem już wiadomo, że kończący sezon turniej WTA Finals w najbliższych latach też będzie reorganizowany w USA. W tym roku w Indian Wells, a przez kolejne 3 lata w Charlotte w hali Spectrum Center, w której występują na co dzień koszykarze Hornets.
1: 16 stopni pokażą dziś termometry w Lublinie, 18 w Szczecinie i Białymstoku, 19 we Wrocławiu i Poznaniu. Deszcz możliwy w całym kraju, najmocniej padać może na południowym wschodzie.
16: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: W czwartkowym poranku są już z nami komentatorki dr Anna Materska-Sosnowska, Uniwersytet Warszawski oraz Fundacja Batorego. Dzień dobry.
21: Dzień dobry.
1: Oraz redaktor Dominika Długosz, Newsweek. Dzień dobry.
21: Witam.
1: Od wczoraj powinien być Maciej Berek sędzią Trybunału Konstytucyjnego. I jest ale nie jest, to znaczy jest formalnie, ale nie wykonuje swoich obowiązków, ponieważ nie zostało przyjęte od niego ślubowanie. Jest warunek ze strony pana prezydenta przedstawiany przez rzecznika Leśkiewicza, że musi udokumentować praktykę radcowską przez 10 lat. Chociaż już różne dokumenty w tej sprawie Maciej Berek opublikował jeszcze przed tym, jak został przez Sejm wybrany na sędziego. Prawo i Sprawiedliwość się też organizuje, są już tam takie patrole i miasteczko przed Trybunałem Konstytucyjnym. Widziałam, że Robert Bąkiewicz się organizuje. Pomyślałam sobie też, patrząc na tę awanturę wokół Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, tutaj aktualizacja, posłanka Kurowska pojawiła się w Sejmie, co oznacza, że opuściła już siedzibę Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, gdyż jak informowała wcześniej profesor Cudak, czyli nowy rektor, przebił się przez ścianę i zajął sekretariat i gabinet rektora, a poza tym wyłączono pani posłankę prąd w gniazdkach i w związku z tym, cytuję, jak poinformowała w ostatnim nagraniu, komórka zaraz siadnie, więc rzeczywiście nie można było dalej relacjonować tego, co się działo, więc pani Kurowska opuściła budynek Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Więc patrząc na to, co działo się tam, jak poseł Gosek przechodził przez płot, to myślę sobie, że jeżeli coś się wydarzy w Trybunale Konstytucyjnym, to będziemy mieli podobny cyrk i że chyba trzeba będzie to jakoś z godnością znieść, pani doktor.
15: Znaczy niestety to wszystko wygląda jak cyrk, bo dzisiejsza obrona PiSu Trybunału Konstytucyjnego jest jak farsa i dzisiaj jak tam nocują, koczują i pilnują, to wygląda niepoważnie, to mało powiedziane. Z Akademią Wymiaru Sprawiedliwości jest trochę inna sytuacja, dlatego że to zastanawia mnie, a cóż takiego się stało, że 3 lata to zajęło i dopiero tam są jakieś takie ruchy. Ale to
1: no
15: są...
1: bo była ustawa zawetowana przez prezydenta, był jakiś proces dyscyplinarny, który nie został dokończony przez ministra Bodnara, bo właśnie liczono na to, że wejdzie w życie ta ustawa, więc no tak się mieliło.
15: Trochę się mieliło, trochę chyba sam minister Bodnar tutaj wierzył, że duch i litera prawa zwyciężą nad siłą, ale to są rzeczy, zwłaszcza w porównaniu z tym, o czym mówili pani wcześniejsi goście, to powiedzieć niepoważne.
1: Drobiazg.
15: Tak, powiedzieć niepoważne to nic nie powiedzieć. Jeszcze z innego porządku są wypowiedzi rzecznika prezydenta, dlatego że to jest już pomieszanie w ogóle porządków i wchodzenie w nie swoje kompetencje. Bo to, że obywatele stoją i czy są za taką opcją, czy za inną, pilnują tego czy innego, to jest jakby jedna sprawa. Natomiast prezydent i nieprzyjmowaniem zaprzysiężenia raz, dwa, występowaniem, czy dokumenty są w zgodzie, czy nie, podważa. I podważa po pierwsze pozycję Sejmu i jego uprawnienia, bo to do Sejmu należało i należy wybór kandydata na sędziego i sędziego. I dwa, no widzimy w jaki sposób uzurpuje sobie prawo do rozpychania się na scenie. Nieskutecznie.
1: Wczoraj rozmawiałam z mecenasem Ryszardem Kaliszem, który był w takim bojowym nastroju i mówi, że o 10:00, jeżeli na przykład o 10:00 sędziowie rozpoczynają pracę, jak nie wpuszcza prezes Święczkowski tej czwórki, teraz piątki sędziów, no to po prostu zatrzymać go na gorącym uczynku. Można zatrzymać sędziego Trybunału Konstytucyjnego na gorącym uczynku utrudniania po prostu rozpoczęcia pracy przez sędziów i wtedy nie trzeba uchylać immunitetu.
21: No nie trzeba. Tak jest i z posłami, i z sędziami.
1: I apelował do rządzących,
21: uczynek,
1: żeby się nie bali.
21: To nie trzeba. Po pierwsze, Trybunał Konstytucyjny to nie jest budynek. Trybunał Konstytucyjny to są sędziowie. I Trybunał Konstytucyjny może sobie rozbić namiot na środku Warszawy i tam obradować. I pilnowanie tego budynku nie ma absolutnie żadnego sensu. Ja mam wrażenie od tygodnia, że został... Znaczy, to jest jakiś trolling, nie? Po prostu, mówiąc wprost. Ponieważ bardzo wielu dziennikarzy dostało cynk, wielki cudzysłów tutaj robię, o tym, że będzie akcja w Trybunale, że Trybunał będzie
1: to było w zeszły piątek.
21: Się. To było w zeszły piątek. I to dotarło do nas z miliona różnych kierunków. I mam wrażenie, że chodziło o związanie sił Prawa i Sprawiedliwości pod Trybunałem Konstytucyjnym.
1: Znaczy, do mnie ta informacja dotarła o 7 rano i zajęło mi 10 minut zweryfikowanie tej informacji negatywnie. Natomiast to znaczy, że akcji już, w Trybunale żadnej nie będzie.
21: Ona już od czwartku krążyła, wieczorem się zaczęła pojawiać. Do mnie dotarła około 23 w czwartek bodajże. Ale o 23 w czwartek ja się po prostu nie zajmuję już Trybunałem Konstytucyjnym i tyle. Natomiast mam wrażenie, że chodziło trochę też o to, żeby ten cyrk zaczął się przed Trybunałem Konstytucyjnym. Jeżeli, znaczy Maciej Berek, niezależnie od tego, co myśli część komentariatu, w tym ja, jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego, bo został wybrany przez Sejm. Tak skonstruowane jest nasze prawo. Pan prezydent od dłuższego czasu uzurpuje sobie prawo do oceniania decyzji parlamentu. Nie wiem, on chyba ma poczucie, że pełni jakąś kontrolną rolę nad parlamentem, bo jak mówił marszałek Czarzasty, tak było sformułowane między innymi pismo do niego, że na mocy kontrolnej roli prezydenta wobec parlamentu. To nie istnieje w polskim systemie prawnym. Pan prezydent nie ma żadnych podstaw prawnych do sprawdzania uprawnień Macieja Berka do pełnienia tej funkcji. Został wybrany, ma złożyć ślubowanie. Koniec, kropka. I naprawdę teraz to jojczenie Prawa i Sprawiedliwości, żeby była jasność, mnie się nie podoba Maciej Berek w Trybunale Konstytucyjnym. Ja uważam, że tak nie powinno być. Ale jojczenie na ten temat, jak się wybrało tam swoich posłów, jak się wybrało tam prokuratora Piotrowicza, jak się wybrało tam Krystynę Pawłowicz i co oni nie mieli wątpliwości...
1: Jak się tam wybrało Święczkowskiego.
21: Przede wszystkim. Ale oni nie mieli wątpliwości, czy Piotrowicz może być sędzią Trybunału Konstytucyjnego, czy nie, no ma fantastyczną historię.
1: Nie, oni mieli pewność, że on się właśnie na tym odcinku doskonale sprawdzi. No, bo wcześniej się świetnie sprawdził.
21: Jest fantastyczna.
1: Na odcinku Komisji Sprawiedliwości.
21: I świetnie się sprawdził albo jako prokurator w PRL-u. I tak, to
1: i
21: jest
1: za zasługi
21: wymaganie.
1: No. Takie właśnie go tam skierowano.
15: I za brak wejścia do Sejmu z całkiem niezłej pozycji. To też wszystko pamiętajmy. Mm-hmm. To, że jątrzenie, to mało powiedziane. No, to jest szukanie sporu i próba koncentracji. Patrzę teraz u Państwa na ekrany w pięknym nowym studio, to prawda. Jak wygląda ostatni sondaż podawany w Republice. I Republika podaje, że co prawda koalicja ma 30, ponad 30 punktów procentowych według ich sondażu, ale PiS 25, co wiemy, że nie potwierdza się w żadnym innym
1: sondażu.
15: Tak, bo
1: sondażu, nie są poniżej 20%.
15: Tak? I rozumiem, że również bardzo ważna jest kolejna dana, czyli Rozwój Plus poza Sejmem. I o to tak naprawdę chodzi dzisiaj PiS-owi, żeby mieć te swoje czerwone flagi, wokół których może się koncentrować.
1: To ja tylko średnia sondażowa PiS-u za portalem e-wybory.eu niespełna 19% poparcia, a Rozwój Plus 5,4%. To są średnie sondażowe. Pani redaktor.
21: Ale co, o sondażu?
1: Nie,
21: mam coś
1: nie,
21: powiedzieć?
1: O Trybunale Konstytucyjnym, bo ja się zastanawiam nad tym, czy to już jest tylko taka rozgrywka na zasadzie, czyje będzie na wierzchu, bo nie ma tego Trybunału Konstytucyjnego.
21: Znaczy nie ma. I to jest dla
1: dawno
21: mnie
1: to
21: jest coś, o czym my dość mało rozmawiamy w codziennym natłoku wydarzeń, przeskakiwaniu przez płoty, akcjach głodowych i innych tego typu cyrkach. Że my w końcu musimy zacząć mieć instytucję, która działa. Trybunał Konstytucyjny jest podstawą państwa prawa. Ja wiem, jak to brzmi. Wiem, że to brzmi patetycznie
1: i górnolotnie,
21: ale tak jest. Znaczy, my po to, żeśmy go sobie stworzyli, żeby ten Trybunał był sądem wszystkich sądów. Żeby można było do niego zgłosić wątpliwości. Od 10 lat to nie działa. My w końcu musimy, my jako społeczeństwo, ten Trybunał mieć. Tak po prostu.
1: I ale nie myślisz, że to jest szerszy problem? Bo ostatnio, jak przeczytałam taką krótką odpowiedź resortu finansów na opinię Rady Fiskalnej, nowej instytucji do projektu budżetu, i to była taka odpowiedź pełna dezynwoltury, tak? To pomyślałam sobie, że właśnie taki jest stosunek do instytucji elit politycznych. Instytucje albo są zawłaszczane kadrowo, w tym celuje prawica, albo są lekceważone, tak? To widać właśnie w takiej reakcji na bardzo merytoryczną i zasadną opinię Rady Fiskalnej. fiskalnej, że te instytucje przeszkadzają, one nie są uważane za fundament każdego państwa, naszego państwa w tym przypadku.
21: No ale właśnie 30 lat temu, budując nasze państwo, 30
1: doceniono wagę instytucji.
21: Doceniono wagę tych instytucji, instytucji kontrolnych. Wtedy wiedzieliśmy, że polityka, jaka jest, każdy widzi. Bywa brudna, bywa brutalna.
1: A instytucje bardzo się przydają.
21: Instytucje są bezpiecznikami. I to, co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość, dla mnie to jest najgorsze, co się wydarzyło przez te 8 lat. To sprawienie, że te instytucje przestały działać. Tworzenie instytucji obok instytucji konstytucyjnych, wyłamywanie tych bezpieczników, sprawianie, że państwo jest poza kontrolą.
1: Dominika Długosz, dr Anna Materska-Sosnowska z nami zostają. Wracamy tuż po informacjach.
0: Autopromocja.
3: Kanapka, owoce, jogurt?
22: A może lepiej rogalik, orzechy, marchewka?
3: Skomponować śniadaniówkę marzeń to szkoła wyższa.
22: Zwłaszcza gdy marzenia dzieci i rodziców rozjeżdżają się.
3: O jedzeniu w szkołach i przedszkolach porozmawiamy w czasie rodziców w sobotę o 13:00.
22: Ula Malko,
3: Krzysztof Horwat.
0: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
23: Reklama.
24: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Oraz wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. A do tego szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
25: Święto designu w Warszawie. Nowy sezon targów rzeczy ładnych. Najlepsze marki z całej Polski. Setki wystawców i tysiące przedmiotów, których nie zrobiła AI. Już 19-20 września w Expo 21 na Woli. Do zobaczenia na targach rzeczy ładnych.
26: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
27: Ty, ale akcja!
26: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
27: To co, przekonałem cię? A jak?
28: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
29: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
30: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megafaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
31: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
32: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
31: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
33: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
34: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
35: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
34: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
35: W końcu będę miał kieszonkowe.
34: Mm-hmm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
36: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
37: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
38: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
39: Włączamy niskie ceny.
40: Czyta lektor AI.
41: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
40: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lisner w słoiku. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
41: Stokrotka.
23: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Minęła 8:40. Monika Mroczko. Zapraszam na informacje Tok FM.
2: Rosja, jeśli przekroczyła jedną granicę, będzie próbowała iść dalej, powiedział w poranku TOK FM minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. To komentarz do słów Donalda Tuska o możliwym nasileniu rosyjskich działań.
3: Premier powiedział, że tego nie wyklucza. Ta wypowiedź, jeszcze raz ją usłyszałem, jest niesłychanie wyważona. Pokazuje, że rzeczywiście najgorsze scenariusze są możliwe i nikt nie może ich wykluczyć. Z drugiej strony chodzi o to, żeby przygotowywać się, mobilizować naszą opinię publiczną, ale też i mobilizować sojuszników, a nie straszyć.
2: Podczas niedzielnej odprawy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa premier oświadczył, że eskalacja działań ze strony Rosji staje się faktem i nie można wykluczyć, że będzie ona dotyczyła także terytorium Polski. Siemoniak, pytany o wizytę w Waszyngtonie, odpowiedział, że Stany Zjednoczone dostrzegają zagrożenie i są gotowe ściśle współpracować z Polską. Chiny zachęcają USA i Iran do powrotu do negocjacji oraz ponaglają strony konfliktu do jak najszybszego otwarcia cieśniny Ormus. Wynika z komunikatu MSZ w Pekinie po spotkaniu szefów chińskiej i irańskiej dyplomacji. Jak przekazało chińskie MSZ, minister zadeklarował chęć ochrony uzasadnionych praw i interesów Teheranu, wskazując jednocześnie, że dalsza eskalacja narusza wspólne interesy społeczności międzynarodowej. Amerykański biolog molekularny Wiktor Ambros i laureat Nagrody Nobla został obywatelem Polski, poinformował w serwisach społecznościowych premier Donald Tusk. Naukowiec ma polskie korzenie. Jego ojciec urodził się w przedwojennej Polsce na Wileńszczyźnie. Noblista podkreślił, że to dla niego zaszczyt. Ponadto premier wyraził nadzieję na spotkanie z noblistą w maju w kilku polskich miastach. Aktywność sycylijskiego wulkanu Etna w tym roku jest nieco większa niż średnia, ale wciąż w normie, uważa geofizyk profesor Mariusz Majdański. Etna dawała o sobie znać w styczniu i w czerwcu. Poza tym od lipca mamy ciągłą aktywność wulkaniczną, w tym intensywną emisję pyłu wulkanicznego. Z tego powodu na początku tego tygodnia na dwa dni znów zamknięto lotnisko w Katanii. Czwartek z deszczem prawie w całym kraju. Najmocniej padać może na południowym wschodzie. 16 stopni pokażą termometry w Lublinie, 17 w Suwałkach, 18 w Gdańsku i Olsztynie, 19 w Warszawie i Wrocławiu.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: W czwartkowym poranku nadal są z nami redaktor Dominika Długosz, Newsweek i dr Anna Materska-Sosnowska, Uniwersytet Warszawski oraz Fundacja Batorego. Rozmawiałyśmy o Trybunale Konstytucyjnym, o tym, co się tam dzieje, ale weszłyśmy na wyższy poziom, to znaczy w ogóle zaczęłyśmy rozmawiać o instytucjach. Jest taka ważna książka Fukuyamy, Budowanie państwa, gdzie zwracano uwagę, gdzie zwraca uwagę, że instytucje są kluczowym czynnikiem rozwoju każdego państwa. Myślę też sobie o tym, że zapominamy o tym, że władza demokratyczna nie dlatego jest lepsza niż władza despotyczna czy autorytarna, bo pochodzi z wyborów demokratycznych, tylko że rzadziej ściąga na nas katastrofy ze względu właśnie na to, że jest kontrolowana przez instytucje, że instytucje, o czym mówiła Dominika przed informacjami, są takim bezpiecznikiem i że potem jest mniej istotne to, jakiej jakości mamy akurat przywództwo polityczne, bo zdarzają się lepsi i gorsi przywódcy polityczni, ale są właśnie instytucje, które stabilizują system i stabilizują państwo.
4: No to ojcowie założyciele Stanów Zjednoczonych mówili papierowe konstytucje, realne instytucje i to właśnie o tym było, że masz żadne prawo, nawet najlepiej spisane, nie będzie działało i nie zapewni ci tych praw, jeżeli nie będzie instytucji, które będą tego prawa przestrzegać i strzec. I myślę, że ten problem polega nie tylko niestety u nas na tym, że pewnego rodzaju autokraci, którzy rozsiali nam się po świecie jak taka choroba zakaźna, bardzo chętnie wyłączają instytucje właśnie po to, żeby móc koncentrować władzę.
1: Maksymalizacja władzy.
4: I to też są procesy takie, które znaliśmy. Tylko pytanie, jakie są te punkty brzegowe, których no nie wolno nam jako obywatelom stracić, bo potem przestaniemy być podmiotem, tylko przedmiotem własnego państwa.
1: To teraz ten ważny temat, o którym też rozmawiałam z moimi poprzednimi gośćmi, czyli kwestia zagrożenia ze wschodu. Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że Rosja wspina się po tej drabinie eskalacyjnej. To jest taka koncepcja Hermana Kahna z 65 roku. Chyba tam 44 stopnie były wyszczególnione. Coraz gorzej po prostu się dzieje w tych relacjach. Zastanawiam się, czy Rosja nie realizuje takiego scenariusza trochę gotowania żaby. Zwiększyła się częstotliwość tych ataków. Będzie ich jeszcze więcej, może będą bardziej masywne. Będziemy ciągle mieli jakieś rakiety, drony, sabotażystów. Coś będzie płonąć. Wojsko, służby będą miały ręce pełne roboty, państwo będzie takie nieustannie wzmożone, tak? Będzie stało na baczność. No i jak długo można funkcjonować tak? I pytanie, czy zdarzy się coś jeszcze gorszego niż szereg takich drobniejszych ataków?
5: Jak słyszę od z okolic służb, nasze służby są gotowe na to, że mogą pojawić się już bardzo poważne prowokacje ze strony rosyjskich służb. Nawet rozpatrywane są scenariusze, w których mogą na przykład z polskiego terytorium zostać wystrzelone jakieś pociski w kierunku Rosji, które usprawiedliwią reakcję rosyjską.
1: No to musiałaby być bardzo potężna akcja.
5: Ale to są bardzo poważne scenariusze, które są rozpatrywane. Ja nie mówię, że one w tej chwili już są realizowane, żeby była jasność. One są rozpatrywane przez nasze służby, że mogą się wydarzyć. Dlatego
1: czyli
5: właśnie,
1: że my zaatakowaliśmy Rosję, tak, a Rosja
5: musi zareagować.
1: Odpowiedzieć.
5: Tak. Dlatego, że ta drabinka eskalacyjna no, tak nabiera tempa. No wszystko teraz się dzieje trochę szybciej niż w 65 roku. Po prostu i trochę bardziej sprawnymi narzędziami. I dlatego takie scenariusze są brane pod uwagę. Ale dla mnie to jest w ogóle niesamowite, bo my o tym nie myślimy na co dzień, że o 150 prawie procent wzrosły w ciągu ostatniego roku ataki hakerskie, codzienne ataki hakerskie grup białoruskich i rosyjskich skierowane wobec Polski. Codziennie są tysiące ataków na polską infrastrukturę. Nie mówię o infrastrukturze krytycznej, tylko o infrastrukturze w ogóle. Paręset ataków dziennie na infrastrukturę krytyczną. To jest rzecz, z której my sobie na co dzień, funkcjonując normalnie, nie zdajemy sprawy, a ona dzieje się cały czas w tle. Natomiast wracając do początku twojego pytania o to, jak długo można tak funkcjonować. No, można tak funkcjonować, bo albo mamy to, albo mamy wojnę. I trochę nie mamy wyjścia. Nie jesteśmy w stanie jako państwo zabezpieczyć się przed wszystkimi tego typu historiami. I nie jesteśmy w stanie, niezależnie od tego, kto będzie premierem, kto będzie ministrem obrony narodowej, kto będzie szefem służb specjalnych, nie jesteśmy w stanie, jeżeli mamy do czynienia z tysiącami ataków dziennie, zabezpieczyć się przed każdym. I trochę musimy się też jako społeczeństwo, po pierwsze, to o czym mówiłyśmy przed chwilą, zabezpieczyć się my, jako obywatele, wiedzieć, że musimy mieć w domu plecak ewakuacyjny, zapisać się na ćwiczenia, jeśli mamy taką możliwość, które organizuje MON, dowiedzieć się, gdzie są miejsca schronienia w naszej okolicy i tak dalej. Też musimy wykonać swoją pracę, bo jesteśmy państwem frontowym, co codziennie okazuje się być bardziej poważne.
4: Ja bym jednak zrobiła taki krok wstecz. Wojna o umysły trwa. I będzie trwała.
1: Jesteśmy... I to też jest bardzo poważny problem. Jak bardzo ta dezinformacja się szerzy.
4: Oczywiście.
1: I jak na podatny grunt pada.
4: No właśnie ten podatny grunt, to niech będą dane z tego tygodnia, które pokazują, że tylko 20% z nas weryfikuje informacje, które do niego spływają.
1: To jest... Widzieliśmy to też w tym tygodniu, kiedy pojawiła się ta sprawa z dronem na plaży nad Bałtykiem, także podawano jakieś takie zdjęcie, które zostało wygenerowane przez sztuczną inteligencję i nawet był apel potem wicepremiera Kośniaka-Kamysza, żeby weryfikować przed podaniem dalej jakiegoś
4: tak.
1: zdjęcia czy informacji.
4: Więc to jest po pierwsze. Po drugie, tegoroczny wiosenny numer Nature podawał, w jaki sposób algorytmy na naszym, przepraszam, w feedzie zmieniają nasze postrzeganie, nawet preferencje wyborcze. Pamiętajmy, że przyszły rok w Europie jest rokiem bardzo wyborczym w wielu kluczowych państwach, w tym u nas. I między innymi jeden z rodzajów tej wojny o umysły, czy rodzaju wojny hybrydowej prowadzonej przez Rosję, no to jest właśnie taka daleko idąca destabilizacja, daleko idące poczucie zagrożenia i no, tych ataków, które robi. Pamiętacie zapewne, panie, co mówi AfD? Powinniśmy porozumieć się z Rosją. Mm-hmm. I to między innymi, im bardziej będzie właśnie taka zmasowany atak, tym część społeczeństw będzie uważała, należy się wycofać, to nie nasza wojna, należy właśnie tutaj podjąć takie, a nie inne działania z Rosją. I tak naprawdę ten moment jest momentem kluczowym, dlatego że z jednej strony widzimy tę intensyfikację z Rosji, a z drugiej strony też jesteśmy w takim momencie, jakie instrumenty ma Unia Europejska i co może być wykorzystane i gdzie musi nastąpić intensyfikacja.
1: Chociaż jak rozmawiałam z Eugeniuszem Smolarem o tym, to on wskazywał na to, że Unia Unią, ale tak naprawdę wszystko zależy od decyzji poszczególnych państw członkowskich.
4: Oczywiście, a dopiero to przekłada się
1: na działanie Unię, w Brukseli
4: i tutaj te naciski chyba powinny być jak najsilniejsze. To, że nie wiemy albo czy nie mamy plecaków ewakuacyjnych, to też przytoczę badania, o których wspominał Edwin Bendyk w swoim podcaście Zrozumieć Ukrainę. Jak wygląda w Ukrainie, po pierwsze, życie kulturalne i właśnie był również na premierze w Kijowie Jerzyny, normalnie w Teatrze Teatr w pełni wypełniony. I dwa, jak wygląda stosunek do wojny między innymi właśnie obywateli chociażby Kijowa. Czyli on po pierwsze nie spada, to poparcie dla działań, a wręcz rośnie, że należy walczyć do końca. Więc to też są takie znane procesy, prawda, że z jednej strony mamy pewne takie zamknięcie się na tę strefę, ale z drugiej strony wiemy, w jakiej rzeczywistości żyjemy. To, czego chyba nam tak naprawdę brakuje, w moim odczuciu, to takiej pełnej, świadomej, ona pewnie jest świadoma, ale takiej pełnej informacji, gdzie są żywotne zagrożenia. Jeżeli redaktorka mówi o tym, ile zostało, ile jest na przykład tych ataków, to one są udaremnione, tak? To powiedzmy, tutaj jest tak, a z tej strony jest tak.
5: Oczywiście, to znaczy nasze, akurat cybersłużby nasze działają naprawdę sprawnie. Znaczy tutaj takim największym atakiem był atak w grudniu zeszłego roku na energetykę i elektrociepłownię i on został udaremniony. Znaczy w Niemczech został wyłączone elektrownie w pewnym momencie, u nas nie. I pewnie pani doktor ma rację, że trochę ta kampania informacyjna, jak zawsze w przypadku tego rządu, kuleje.
4: Bo rządu, rozproszenia, nie, no bo...
5: Pani doktor, Prawo i Sprawiedliwość by z tego zrobiło sztandar. Codziennie by informowali o tym, ile ataków w cyberprzestrzeni udaremnili. A akurat jakoś rząd Donalda Tuska w narrację nie potrafi.
4: No tak, a może jeszcze byśmy na to spojrzeli jeszcze szerzej, dlatego że nie chcę im się bronić ich polityki informacyjnej, bo to nie o to chodzi, tylko o rozproszenie tejże polityki i jak to wygląda przy rządach bardziej autokratycznych i czemu ma służyć również takie poczucie zagrożenia. Wiemy, jak ta faszyzacja wtedy postępuje i nie tylko militaryzacja i jak następuje przy rządach demokratycznych, kiedy masz rozproszenie i to nie widoczne jest tylko u nas czy w niektórych państwach Europy, ale również było to widoczne w historii. Więc tutaj jest bardzo takich wiele czynników też, jak się zmienia nasz sposób postrzegania tego wszystkiego i niestety na co również się zgadzamy.
1: Doktor Anna Materska-Sosnowska, Uniwersytet Warszawski, Fundacja Batorego.
4: Dziękuję.
1: Dziękuję. Redaktor Dominika Długosz, Newsweek. Bardzo dziękuję za obecność w czwartkowym poranku TOG FM. Program przygotowali Maciej Jarząb, Jakub Żebrowski, a zrealizował Krzysztof Olesiewicz. Czwartkowy poranek dobiega końca. Przed nami informacje o 9:00, a po nich Cezary Łasiczka i program Owczarek. Dzień dobry, Czarku. Co tam ciekawego słychać dziś u ciebie?
6: Dzień dobry, Karolino. Dzień dobry Państwu. Ministerstwo Zdrowia właśnie skierowało do konsultacji projekt rozporządzenia, który poszerza listę leków, które będzie mogła samodzielnie przepisać pielęgniarka, a także listę badań, na które będzie mogła pacjenta skierować. Pojawi się też nowe świadczenie, porada infekcyjna pielęgniarki. Cel jest dobry, pacjent ma dostać pomoc bez wizyty u lekarza, ale za chwileczkę zapytam, kto bierze na siebie ryzyko, kto za to płaci i czy jest komu to robić. Także za chwileczkę w programie Owczarek serdecznie zapraszam.
1: Jedno jest pewne, sezon infekcji przed nami. Zapraszamy. Ja zapraszam Państwa też na wywiad polityczny jeszcze dzisiaj po 17. Życzę bardzo dobrego dnia. Do usłyszenia.
7: Śledzę z głębokim zaniepokojeniem to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie i w Iranie w tych dramatycznych godzinach.
8: Obawiam się, że raczej to otwiera drzwi do chaosu i myślę, że nawet te ataki na poszczególne arabskie państwa w Zatoce Perskiej świadczą o niedeterminacji, a już desperacji po stronie głównodowodzących i tak naprawdę są to trochę takie ataki na oślep.
9: Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni tym, co się tam dzieje. Wpłynie to gospodarczo na Polskę, to każdy wie, ropa, gaz, surowce. Niepokój w tamtym regionie zawsze oznacza wzrost cen.
10: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja. O sporcie i nauce. Rodzicielstwie i kulturze. Z bliska i z dystansu. Za i przeciw. Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
11: Reklama.
12: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
13: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
12: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
14: Czyta lektor AI.
41: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
40: Z aplikacją filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A winogrona jasne, bezpestkowe. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
41: Stokrotka.
15: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
16: Skoda.
17: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
16: Lidl, to się opłaca.
18: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
16: O, ale że to tak dla mnie?
18: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
20: Mamy niskie ceny!
21: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
22: Zamordowana dziewczyna Michalina miała być moją studentką.
23: Dźgnął ją kilkanaście razy.
24: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
21: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
25: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
21: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
26: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
27: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Karty Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Karty Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
11: Reklama.
28: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: NATO musi pokazać, że jest skuteczne, podkreślał w TOK FM Tomasz Siemoniak, odnosząc się do działań Rosji. To prezent dla Putina, tak o pomyśle organizacji Polskiego Marszu Niepodległości w Lwowie, mówi im wicemarszałek Sejmu. Donald Trump grozi Europie cłami, to za zacieśnienie współpracy z Kanadą. Czwartek, 17 września, minęła 9. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. NATO jest w przełomowym punkcie, mówił w poranku TOK FM minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Jego zdaniem ostatnie rosyjskie prowokacje na granicach wschodniej flanki NATO to powiększenie od dawna sprawdzianu gotowości sojuszu.
1: Albo pokaże, że jest skuteczne, działa i się nie boi Rosji,
2: albo
1: jest gotowe bronić,
2: że to jest papierowy sojusz.
1: Albo będzie to wszystko zagadane właśnie takimi oświadczeniami. No. Natomiast ja widzę w tym momencie, zwłaszcza po stronie wojskowej NATO, wojskowi tutaj nie chcą pozwalać na takie działania.
0: Minister Siemoniak w rozmowie z Karoliną Lewicką powiedział też, że podczas rozmów z Amerykanami usłyszał od nich zapewnienia, że Waszyngton dostrzega zagrożenia i nie zamierza zostawić nas w tej sytuacji. Podkreślił też, że po rozmowach z ludźmi bliskimi prezydentowi Trumpowi natychmiast przekazał premierowi precyzyjny raport z Waszyngtonu. Niektórym bałwanom pomyliła się odwaga z odważnikiem, mówił w poranku TOK FM wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL. W tak ostry sposób odniósł się do pomysłu prawicowych polityków do organizacji Polskiego Marszu Niepodległości ulicami Lwowa.
3: Mam wrażenie, że niektórym bałwanom pomyliła się odwaga z odważnikiem. Dzisiaj jest 17 września, czyli rocznica agresji Związku Sowieckiego.

0: według urzędników prezydenta jest taki sam. Prawo nie powinno działać wstecz, a przepisy mają dotyczyć okresu od marca tego roku. A obniżek cen paliw i tak nie będzie, uważa prezydencki minister Paweł Szefernaker.
1: Ta ustawa nie gwarantuje obniżenia cen. To jest nieprawda, ponieważ naniesienie kolejnego podatku spowoduje, że zarządy spółek paliwowych będą zmuszone do tego, aby podnieść cenę paliwa.
0: Sejm będzie głosował nad rządowym projektem jutro, potem ustawa trafi do Senatu. Rząd obiecuje, że jeśli nie będzie prezydenckiego weta, ponownie uruchomi program CPN obniżający ceny paliw. Posłowie przygotowują się do próby odrzucenia prezydenckiego weta w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej. To rządowa propozycja minimum dla związków partnerskich. Po południu odbędzie się sejmowa debata, jutro rano głosowanie. Maciej Kluczka.
2: Sejm podejmie tę próbę, ale żeby zakończyła się sukcesem, koalicja rządząca potrzebuje pomocy choć części opozycji. Na to się nie zanosi. Współautorka ustawy Katarzyna Kotula z Lewicy mimo wszystko podejmie próbę przekonywania m.in. członków nowego klubu Rozwój Plus.
3: No, mam nadzieję, że uda mi się ich przekonać, bo okopywanie się po stronie skrajnej prawicy, bycie przeciwko związkom partnerskim to jest bycie skrajną prawicą, nie przysporzy im poparcia w ich elektoracie, jeśli rzeczywiście chcą być jakimś rozsądnym, centrowo-prawicową formacją.
2: Ustawa miała zabezpieczyć podstawowe sprawy życiowe osób żyjących w związkach nieformalnych. Prawo do pochówku, kwestie spadkowe czy prawo do informacji medycznej. Prezydent twierdzi jednak, że ustawa może naruszyć instytucję małżeństwa, z czym z kolei nie zgadzają się konstytucjonaliści, którzy opiniowali projekt ustawy. Maciej Kluczka, TOK FM.
0: Kancelaria prezydenta narusza prawo, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM były minister spraw wewnętrznych i administracji, prawnik i adwokat Ryszard Kalisz. Chodzi o Macieja Berka, nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, który w tym tygodniu powinien tam rozpocząć pracę. Ale Karol Nawrocki do tej pory nie zaprosił go na ślubowanie. Według środowiska prezydenta Berek nie udokumentował tego, że przepracował 10 lat jako radca prawny.
4: Zarówno urząd, jak i organ wykonawczy tego urzędu pana prezydenta, czyli Kancelaria Prezydenta, nie masz żadnych podstaw do żądania jakiegokolwiek dokumentu od wybranego przez Sejm sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
0: Mówił mecenas Kalisz. Sam Maciej Berek twierdzi, że pracował jako radca prawny łącznie przez 17 lat. Nowo wybrany sędzia nie planuje jednak ślubowania bez obecności prezydenta, tak jak w kwietniu zrobili to czterej inni sędziowie, których Karol Nawrocki nie zaprosił do złożenia przysięgi. Wrogim działaniem nazwał prezydent Donald Trump plan nadania Kanadzie statusu członka stowarzyszonego Unii Europejskiej. Wczoraj zapowiedziała to szefowa komisji Ursula von der Leyen podczas swojego orędzia o stanie wspólnoty. Tomasz Orchowski.
5: Jeśli mają złe zamiary, nałożymy na Europę bardzo wysokie cła, grozi sojusznikom prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. To wszystko jest śmieszne, cała ta sprawa z Kanadą, która była fatalnym partnerem handlowym. Jeśli to zrobią, uznam to za wrogie działanie, nałożę wysokie cła lub wstrzymam handel z Europą. Trump toczy obecnie z Kanadą wojnę handlową z Europą. Niby się dogadał, to znaczy wprowadzono 15-procentowe cła na europejski eksport do Stanów. Podczas orędzia von der Leyen podkreślała, że Unię i Kanadę łączą wspólne wartości. Słuchał jej w Strasburgu premier Kanady Mark Carney. Dzisiaj sam wygłosi tam przemówienie. Tomasz Orchowski, TOK FM.
0: Kolejne informacje w TOK FM o 9:20. -16 stopni pokażą dziś termometry w Lublinie, 18 w Szczecinie i Białymstoku, 19 we Wrocławiu i Poznaniu. Deszcz możliwy dziś w całym kraju, najmocniej padać może na południowym wschodzie.
6: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
7: 9:00, Cezary Łasiczka, to jest program Owczarek. Porozmawiamy chwilę o nowym pomyśle Ministerstwa Zdrowia, które skierowało do konsultacji projekt rozporządzenia, które poszerza listę leków, które będzie mogła samodzielnie przepisać pielęgniarka oraz listę badań, na które będzie mogła skierować. Pojawi się też nowe świadczenie, które będzie się nazywało porada infekcyjna pielęgniarki. Gościem jest pani Dorota Ronek, wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
7: W dużym skrócie i uproszczeniu, bo to trochę brzmi tak, jakby pielęgniarka za chwileczkę miała zastąpić lekarza, ale powiedzmy, że lista tych leków i badań jest bardzo ograniczona, co nie znaczy, że to jest zły krok.

0: Rozporządzenie, o którym mówimy, czyli rozszerzenie wykazu leków, które będzie mogła ordynować samodzielnie bez zlecenia lekarza, pielęgniarka i położna, czy listę badań, to jest rozporządzenie nowelizowane, tak jak pan redaktor powiedział, i ono jest poszerzane. A wynika to z tego, że pielęgniarka i położna ma cały czas poszerzaną podstawę programową i na podstawowym toku kształcenia i podyplomowym, i te kompetencje są coraz szersze. I jak najbardziej je trzeba wykorzystać. Czy zastąpi lekarza? No, to jest trend od wielu, wielu lat taki, że my wchodzimy w pewne kompetencje lekarzy dotychczasowe, ale lekarze dostają też nowe kompetencje w związku z rozwojem medycyny.
1: Czy to rozszerzenie, ta zmiana, która będzie teraz dyskutowana i konsultowana, to jest coś, na co pielęgniarki czekały?
0: Pielęgniarki ogólnie czekają na zwiększenie kompetencji, ale też na możliwość wykorzystania tych kompetencji, bo naprawdę my jesteśmy już zawodem tak dobrze wykształconym, tak dobrze przygotowanym, ale mentalnie jeszcze na rynku usług medycznych czy świadczeń medycznych wiele osób, w tym no niestety niektórzy, a może większość zarządzających placówkami, mentalnie nie jest przygotowanym, żeby nam umożliwić wykorzystanie tych kompetencji, a w dzisiejszej sytuacji w ochronie zdrowia jest to bardzo pożądane.
1: W dużym skrócie, nowe substancje do samodzielnej ordynacji przez pielęgniarki to będzie antybiotyk, będzie to też pewien specyfik na grypę typu A i B, specyfik na alergiczny nieżyt nosa i dwa mukolityki. Dodatkowo będzie można, czy pielęgniarka będzie mogła przepisywać preparaty OTC, wystawiać na nie recepty z wyłączeniem pewnych substancji. Także lidokaina w roztworze do wstrzykiwań, oczywiście też w odpowiednich sytuacjach. I możliwość skierowania na badanie poziomu białka we krwi oraz ferytyny, to w opiece nad ciążą. I teraz
0: tylko, że to będą kompetencje już położnej, bo tutaj
1: to już będą kompetencje, położnej. I oczywiście to nie jest tak, że wszystkie pielęgniarki będą miały taką możliwość, tylko te, które skończyły specjalizację i kurs, albo mają magisterium.
0: No właśnie tutaj mamy bardzo skomplikowaną sytuację w Polsce, ponieważ kształcenie pielęgniarek i położnych na przestrzeni ostatnich lat bardzo się zmieniło. W momencie wejścia do Unii Europejskiej mamy obowiązek kształcenia się przynajmniej 4600 godzin i prowadzenie studiów licencjackich zostało wtedy wdrożone. I w tej chwili pielęgniarka i położna musi skończyć takie studia, żeby w ogóle móc wykonywać zawód. Ale jest jeszcze dużo osób, które skończyły liceum medyczne czy studium medyczne i te osoby muszą dodatkowe kursy ukończyć czy specjalizacje, żeby mieć te kwalifikacje. I teraz tak, w zależności od tego, w którym roku były kończone, czy specjalizacje, czy kursy, czy w ogóle rodzaj kształcenia, bo na przykład badanie fizykalne, dopiero od 19 roku na studiach się pojawiło. Więc to jest naprawdę skomplikowana sprawa, żeby wiedzieć, kto i ma jakie kwalifikacje w zależności od tego właśnie, jakie kształcenie i w którym roku zostało ukończone.
1: Czy mamy właśnie jakieś dane już? Czy to rozumiesz, że kiedy już to rozporządzenie wejdzie, jeśli wejdzie w takim kształcie i rozumiem po konsultacjach, to zorientujemy się jak gdyby, ile osób ma takie uprawnienia i czy ile pielęgniarek ma, a ile będzie musiało zdobyć, tak?
0: Znaczy nie wiem, czy ministerstwo dysponuje takimi danymi, ile osób na dzień dzisiejszy ma kwalifikacje, bo tutaj mogą być kursy, mogą być specjalizacje, tak jak pan redaktor mówił, a może wystarczy tylko dyplom ukończenia studiów w zależności od roku, w którym się ukończyło. A to jest proces zmieniający, liczba zmienia się praktycznie z dnia na dzień, bo tych osób przybywa praktycznie każdego dnia, można powiedzieć tak w skrócie.
1: Czy czuje pani, że to rozporządzenie, to jak gdyby scedowanie niektórych obowiązków na pielęgniarki odciąży lekarzy tak, żeby pacjent zobaczył różnicę w kolejce, czy to taka bardziej symboliczna zmiana?
0: Nie wiem, czy odciąży lekarzy, bo lekarze też mówię, w związku z rozwojem medycyny też mają bardzo dużo nowych zadań, co jest naturalne. Na pewno odciąży system ochrony zdrowia, o ile zarządzający podmiotami leczniczymi będą chcieli faktycznie realizować tą poradę chociażby infekcyjną. Bo porada pielęgniarska w AOS-ie, która od 19 roku jest świadczeniem kontraktowanym w NFZ-cie, jest w koszyku świadczeń, tak naprawdę jest realizowana może w procencie podmiotów, a miała być też odciążeniem. To jest porada kardiologiczna, chirurgiczna, ginekologiczna i diabetologiczna. A ta porada w ogóle nie jest realizowana, ale przez to, że zarządzający placówkami w ogóle nie realizują tego świadczenia.
1: Wspomnieliśmy o lidokainie i o skierowaniu na badanie poziomu białka przy ranach. Czy to nie jest właściwie coś, co się już do tej pory działo, tylko tyle, że pielęgniarka musiała prosić lekarza o podpis?
0: No, oczywiście, że się działo, ponieważ często bywało tak i nadal bywa, że pielęgniarka z lekarzem realizuje daną poradę, tylko że ostatecznie podpis pod tą poradą składa lekarz, a w tej chwili przy tych zmianach i rozszerzeniu tych kompetencji już będzie, sama pielęgniarka będzie mogła wypisać i sama się podpisać pod tym świadczeniem.
1: Czy to w pewnym sensie nie jest też takie docenienie, można powiedzieć, awans zawodowy w tym sensie, że to jest takie pokazanie, że oto pielęgniarka jest samodzielnym zawodem medycznym, a nie, nie wiem, asystentką lekarza?
0: No to już nie wiem, czy awans zawodowy to jest odpowiednie słowo, na pewno rozwój zawodowy i na pewno i poszerzenie tej kompetencji i docenienie tych kwalifikacji właśnie pielęgniarek i położnych. Także na pewno jest to bardzo oczekiwane ze strony środowiska, ale potrzebna by była jeszcze jakaś taka kampania, żeby pacjenci wiedzieli, że pielęgniarka szczególnie doświadczona i z odpowiednimi kwalifikacjami naprawdę da radę i często będzie miała więcej czasu i atencji dla pacjenta, żeby właśnie mu pomóc. Tym bardziej, że pielęgniarki pracują też w opiece długoterminowej, w ogóle szeroko pojętej opiece domowej, w różnego typu domach pomocy społecznej i tam też będzie mogła realizować właśnie te zadania związane z tym rozporządzeniem, a tam lekarza nie ma na co dzień.
1: Pielęgniarki w myśl tego rozporządzenia będą mogły także przepisywać antybiotyk i o antybiotyku sobie myślę w kontekście tego, że właśnie Polska od lat jest w czołówce Europy pod względem zużycia antybiotyków. Czy jeżeli powiększymy grono osób, które będą mogły przepisywać antybiotyki, to jednak nie zwiększamy ryzyka antybiotykooporności?
0: Nie zwiększamy ryzyka, dlatego że tutaj chodzi o ten czas dla pacjenta, o nie działanie ad hoc, że pacjent miał przepisany antybiotyk i załatwiamy sprawę, ale to się wiąże z tego pośpiechu, z trudnością dostania się do lekarza. Tutaj mam nadzieję, że pielęgniarka będzie miała więcej czasu, że będzie na tyle... ilość pielęgniarek w POZ-ach, czy w AOS-ach, czy w innych miejscach będzie na tyle duża, że pielęgniarka będzie mogła najpierw jakieś inne leki zaordynować, a powiedzmy w drugim etapie dopiero ten antybiotyk, jeżeli sytuacja będzie tego wymagała. Więc mam nadzieję, że to akurat odwróci ten trend.
1: Pielęgniarka będzie miała więcej czasu, powiedziała pani.
0: Zdaje mi się, że
1: pielęgniarki to nie jest tak, że narzekają na brak zajęć. Pewnie wręcz przeciwnie, można by rzec. Czy nie czuje pani, że to, można powiedzieć, dorzucenie, dopisanie potencjalnie dodatkowych obowiązków, no i pytanie, czy z dodatkowym wynagrodzeniem, czy w ramach tego samego wynagrodzenia, to jest też dobry pomysł?
0: Oczywiście pielęgniarki nie narzekają na brak zajęć, ale też to wynika z tego, że pracodawcy oszczędzają na pielęgniarkach i położnych, maksymalnie redukując ilość zatrudnionych pielęgniarek i położnych.
1: Tak.
0: Więc tutaj nasze
1: szczególnie
0: oczekiwania...
1: Szczególnie z tytułem magistra, prawda?
0: Szczególnie. A to są osoby o najwyższych kwalifikacjach. Więc nasze oczekiwanie jest takie, że właśnie ilość tych pielęgniarek i położnych będzie na tyle odpowiednia, żeby tutaj realizować to świadczenie w taki sposób, jak powinno być, bo każdy, kto był w POZ-cie na jesieni, to wie, jaka tam jest kolejka i jaki to jest przemiał, już nie używając takiego nieładnego słowa, tych pacjentów i jak to się szybko odbywa. Więc jeżeli równolegle z lekarzem byłaby ta pielęgniarka w drugim gabinecie i mogła zajmować się pacjentami zgodnie ze swoimi oczywiście kompetencjami, to jest szansa, żeby to zadziałało dużo lepiej.
1: Wrócimy do naszej...
0: dodatkowe? Panie redaktorze, no, na dzień dzisiejszy to nawet wynagrodzenie gwarantowane ustawą jest nierealizowane w wielu podmiotach, więc...
1: To jest w ogóle ciekawy wątek.
0: Wynagrodzenie z ustawy.
1: Dobrze, to powróćmy do tego wątku, bo on jest bardzo interesujący. Po informacjach TOK FM, informacje o 9.20, po informacjach wracamy. Gościem jest pani Dorota Ronek, wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.
2: Autopromocja.
3: Kochamy sport.
4: Tak mocno, że chcemy więcej.
3: Żyjemy sportem.
4: Tak bardzo, że ciągle nam mało.
3: Rozmawiamy o sporcie.
4: Tak, że i wy go pokochacie.
3: Jeszcze więcej sportu.
4: Od poniedziałku do piątku o 15.40.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama. Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Na przykład od czwartku do soboty ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram, a do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 9.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Jutro ma dojść do spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem sztabu generalnego generałem Wiesławem Kukułą. Tematy to bezpieczeństwo Polski w kontekście niedawnych ataków Rosji tuż przy granicy polsko-ukraińskiej oraz wyłowienie z Bałtyku uzbrojonego rosyjskiego drona. Szef BBN Bartosz Grodecki powiedział, że spotkanie ma także związek z wylotem Karola Nawrockiego do Stanów Zjednoczonych.
14: Pan prezydent jedzie do Nowego Jorku. Nie chcemy, żeby ta informacja, którą uzyska przed wyjazdem, była jak najbardziej komplementarna i też uzyskana ze źródeł, z którymi najbliżej współpracujemy, czyli z Ministerstwem Obrony Narodowej, ze sztabem generalnym.
13: Karol Nawrocki leci do Nowego Jorku na zgromadzenie ogólne ONZ. Za powstanie 26 nielegalnych składowisk niebezpiecznych odpadów odpowiedzą członkowie zorganizowanej grupy przestępczej, których oskarżyła prokuratura w Katowicach. Do sądów trafiły dwa akty oskarżenia, które obejmują łącznie 12 osób. Według ustaleń śledztwa członkowie grupy gromadzili odpady pochodzące od ponad 60 wytwórców i składowali je w nieprzeznaczonych do tego celu pojemnikach, stwarzając zagrożenie dla ludzi i środowiska. W nadzorowanym przez prokuraturę regionalną w Katowicach największym śledztwie w sprawie mafii śmieciowej, które toczy się od 7 lat. Zarzuty usłyszało już ponad 150 osób. Ponad 60 z nich było aresztowanych, a postępowanie obejmuje działalność kilku grup przestępczych i ponad 50 miejsc w całym kraju, w których porzucane były odpady. Jutro w Rosji rozpoczynają się wybory do Dumy Państwowej, niższej izby rosyjskiego parlamentu. To pierwsze wybory od czasu inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku. Kreml traktuje je jako manifestację poparcia dla żołnierzy walczących na wojnie przeciwko Ukrainie. Sąd w Indiach skazał na karę śmierci 10 maoistowskich rebeliantów za udział w zasadzce w 2013 roku na konwój lokalnych polityków rządzącej wówczas partii kongresowej. Spowodowało to śmierć 27 osób. Oskarżonych uznano za winnych spiskowania oraz walki z państwem i skazano na śmierć przez powieszenie. Rząd Indii oznajmił pod koniec marca, że pokonał maoistowską rebelię, która walczyła z władzami przez blisko 60 lat. 16 stopni pokażą dziś termometry na Lubelszczyźnie, 18 w Szczecinie i Białymstoku, 16 we Wrocławiu i Poznaniu. Deszcz możliwy dziś w całym kraju, najmocniej padać będzie na południowym wschodzie. I jak zawsze o tej porze sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Ta według map GIOŚ w większości kraju jest dobra i bardzo dobra. Nigdzie nie są przekroczone normy pyłów PM10 i PM2,5.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: To jest program Owczarek. Gościem jest pani Dorota Ronek, wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Rozmawiamy o projekcie rozporządzenia. Ten projekt będzie teraz konsultowany i o różnych kwestiach związanych z tym projektem rozmawiamy. W projekcie nowe substancje do samodzielnego wypisania przez pielęgniarki, także możliwość wystawiania skierowania na badanie poziomu białka we krwi oraz ferytyny, to dla położnych. 30 dni teraz na konsultacje i rozporządzenie ma wejść w życie 14 dni od ogłoszenia. Czy to wystarczający czas, żeby dostosować system?
0: No to jest pytanie już do organizatorów systemu, bo z naszej strony to jako wykonujących zawód pielęgniarki położnej, to dla nas jest to wystarczający czas, a organizator systemu to już musi zdecydować, czy da radę. Ale myślę, że da, skoro jako autor tego dokumentu tak proponuję.
1: Przejrzeliście ten projekt, Związek Zawodowy będzie składał jakieś uwagi, co się podoba, co się nie podoba? Może zacznijmy od tego, co się nie podoba.
0: Tutaj nie ma rzeczy, które nam się nie podobają, bo to jest tylko rozszerzenie katalogu badań i substancji do ordynowania przez pielęgniarki i przez położne. Jeszcze tutaj tylko sprostuję, że poziom białka we krwi to jest też kompetencja, to jest kompetencja akurat pielęgniarki, bo to jest kwestia leczenia ran. Ale też niedożywienia pacjenta, także to jest też kwestia pielęgniarki. Ale generalnie nam się podoba, bo nam się w ogóle podoba rozszerzanie kompetencji zawodowych naszych. A my tu w innych projektach opiniujemy, że to powinno być właściwie wynagradzane i powinny być stworzone warunki do pracy, żeby realizować te wszystkie świadczenia.
1: A kto będzie ponosił odpowiedzialność prawną w jakichś takich sytuacjach, w których się pojawią wątpliwości? Pielęgniarka osobiście czy podmiot leczniczy?
0: To będzie zależne od tego, jakiego rodzaju będzie ta odpowiedzialność prawna. Czy to będzie cywilna, czy zawodowa, czy nie daj Boże karna. Od formy zatrudnienia, czy to będzie indywidualna praktyka pielęgniarska, no to wtedy wiadomo, że to spada całość już na tą pielęgniarkę, która prowadzi tą indywidualną praktykę. Czy ta pielęgniarka będzie zatrudniona umową o pracę w podmiocie leczniczym, więc wówczas co do zasady odpowiada pracodawca, ale później może jakieś konsekwencje wobec pracownika. Czy to jest umowa jakaś B2B w podmiocie leczniczym, to też ta odpowiedzialność inaczej się rozkłada. Także tutaj, jeżeli mówimy w kontekście odpowiedzialności już takiej prawnej, cywilnej, zawodowej, to będzie zależało od tego, jaka to jest forma zatrudnienia i jaki to jest rodzaj podmiotu.
1: A jakie, powiedziałbym, bezpieczniki?
0: Odpowiedzialność zawodową na pewno jest. Pielęgniarka i położna, to na pewno tak.
1: A czy widzi pani bezpieczniki w tym projekcie? Czyli wyobraźmy sobie sytuację, że pacjent korzysta z takiej porady infekcyjnej pielęgniarki, jednak ta przeoczy coś poważnego, co wyglądało jak zwykłe przeziębienie, ale jednak takim przeziębieniem nie było, było czymś dużo poważniejszym. Czy widzi pani jakieś bezpieczniki w systemie, żeby takich sytuacji uniknąć? Jeżeli tak, to czy one są wystarczające?
0: Podstawowym bezpiecznikiem to są właśnie, to co mówiłam, to są warunki stworzone do udzielenia tego świadczenia, czyli uzyskanie tego czasu na tą poradę, odpowiedniego miejsca, czyli spokoju, czasu i dobrego przygotowania tej pielęgniarki i położnej. To są główne bezpieczniki. A pacjent jest tak, człowiek w ogóle jest tak skomplikowanym bytem, że na pewno wszystkiego nie zobaczy, ale lekarz też wszystkiego nie widzi, bo pacjent przychodząc na poradę infekcyjną może mieć problem zupełnie z jakimś innym organem, o których objawach nawet nie wspomni pacjent często, bo myśli, że to nie ma związku, a to może mieć związek. Może jakieś badanie, które w ogóle się wydaje tutaj niekompatybilne z infekcją akurat, bo pacjent może mieć równolegle różne choroby, ale to zawsze jest ryzyko. Zawsze jest ryzyko i to, czy to jest pacjent, czy to będzie nawet profesor, czy to będzie pielęgniarka, tak samo możemy się pomylić.
1: Powróćmy na chwilę do wynagrodzeń, o których chwilkę rozmawialiśmy przed informacjami. Jeżeli się nie mylę, proszę mnie skorygować, to pielęgniarka, która ma licencjat i pielęgniarka, która ma magisterium, właściwie tam, gdzie pracują, wykonują bardzo podobne zadania. Jednakże szpital na przykład musi pielęgniarce z magisterium płacić więcej według rozporządzenia, ale z tytułu tego, że płaci jej więcej, nie ma jakiegoś dodatkowych, że tak powiem, korzyści i rozumiem, że w tym przypadku pielęgniarka, która ma magisterium, będzie taką korzyścią, jeśli można tak powiedzieć, no bo za to wyższe wynagrodzenie będzie mogła trochę więcej robić w praktyce.
0: To czy szpital ma korzyść, mówiąc kolokwialnie, z tego, że pielęgniarka ma wyższe kwalifikacje, to zależy od tego, jak jest organizowana praca w danym podmiocie. Bo jeżeli są dobrze wykorzystane kwalifikacje danej osoby, to naprawdę to jest z korzyścią bardzo dużą dla pacjenta. I ogólnie dla organizacji ochrony zdrowia, i dla udzielania świadczeń, i dla też efektywności tych działań. Tylko, że tutaj właśnie znowu rola zarządzających, czy oni znają kwalifikacje swojego personelu, które mają zatrudniony. A czy NFZ za to płaci, to już jest zupełnie inna dyskusja, bo NFZ niestety w większości nie płaci za to. Oczekuje wysokiej jakości świadczeń i w tej chwili jest prowadzona autoryzacja w podmiotach leczniczych też. Także oczekuje efektów, ale z drugiej strony też za to nie płaci. I nawet te minimalne normy, które są naprawdę niewystarczające w systemie ochrony zdrowia, i często powodują, że są pojedyncze dyżury na pielęgniarek czy położnych. NFZ przymyka na to oko, ale z drugiej strony oczekuje, że udzielanie tych świadczeń będzie na bardzo wysokim poziomie.
1: Czy czuje pani, że te szersze uprawnienia mogą sprawić, że więcej osób będzie zainteresowanym wejściem do zawodu albo więcej osób będzie zainteresowanym, żeby pozostać w zawodzie?
0: Nie wiem, mam wątpliwości, dlatego że mamy najniższy wskaźnik w Europie, jeżeli chodzi o 15-latków, którzy są zainteresowani rozpoczęciem studiów na dziale pielęgniarstwa. Wszystkie kraje Europy mają wyższe wskaźniki, nawet kilkanaście osób na tysiąc. U nas jest to jedna osoba na tysiąc, która chciałaby ewentualnie podjąć taki kierunek. Także wśród licealistów nie ma zainteresowania, na tym początkowym etapie przynajmniej. Później faktycznie dużo jest chętnych do studiowania na Wydziale Pielęgniarstwa, ale też te osoby nie wchodzą wszystkie do systemu, też szybko opuszczają ten system. Po roku pracy to bardzo dużo osób rezygnuje z pracy w szpitalu na przykład, bo się zderzają właśnie z tymi warunkami.
1: Często przychodzą do powiedzmy prywatnych sytuacji, które są lepiej, mniej pracy, lepsze wynagrodzenie.
0: No, albo przynajmniej nie gorsze. A poza tym mamy bardzo nierówne rozłożenie liczby pielęgniarek w skali kraju, dlatego że Lubelskie i Podkarpacie mają prawie że zbliżoną średnią europejską. I w tej chwili już absolwenci mierzą się z tym, że nie mogą znaleźć pracy, bo to, co wspomniałam wcześniej, pracodawcy oszczędzają, nie zatrudniając odpowiedniej liczby pielęgniarek i położnych, więc absolwenci nie mogą znaleźć pracy. Natomiast zachodnia Polska, pomorskie, lubuskie, zachodnie pomorskie, to są miejsca, gdzie tam jest 4,5 pielęgniarki na 1000 mieszkańców, podczas gdy Niemcy mają 13 na 1000 mieszkańców i ciągle mówią, że mają deficyt. Także bardzo nierówne rozmieszczenie.
1: A co sprawia, jakie są powody, jak pani sądzi, dla których młodzi ludzie nie myślą o tym, żeby w tym zawodzie się realizować?
0: Aktualnie chyba to pokolenie takich licealistów, to już nie wiem, czy oni na finanse tak bardzo stawiają, raczej na wygodne, na taki balans w życiu. Mhm. A jednak to jest ciężka praca, to są dyżury, to jest wymagająca i mentalnie bardzo obciążająca. No zresztą no z czegoś się bierze to, że pielęgniarka, że statystyczna pielęgniarka żyje 62 lata, a statystyczna Polka ponad 80. Więc to się wszystko jakoś tak przekłada później na te wymagania stawiane w pracy. I chyba z tego to wynika po prostu, że jest to ciężka praca. Także wynagrodzenia zachęciły dużo osób, ale zachęciły bardzo dużo osób, które mają 40 plus, 50 plus i w tej chwili studiują pielęgniarstwo. I dlatego mamy bardzo dużo studentów, znaczy relatywnie dużo, szczególnie właśnie lubelskie, Podkarpacie, którzy wejdą do systemu, ale tylko na chwilę w związku z wiekiem. I ta luka pokoleniowa będzie bardzo duża. A jeszcze dlaczego takie nierówne rozmieszczenie? No, zachodnia Polska, no, są lepsze wynagrodzenia, jest większa możliwość znalezienia pracy w innych dziedzinach, więc myślę, że tam po prostu osoby szukają w innych dziedzinach, ewentualnie przekraczają granice i pracują, mieszkają w Polsce, a pracują u naszych sąsiadów zachodnich.
1: Czy ma pani jakieś informacje na temat reakcji lekarzy i też organizacji POZ? Czy spodziewa się pani sporu kompetencyjnego, jakichś uwag pod adresem ze strony, myślę oczywiście, lekarzy i organizacji POZ?
0: Ze strony lekarzy, no lekarze tutaj krytycznie się odnoszą do zwiększania kompetencji pielęgniarek i położnych i to wyrażają w swoich stanowiskach. Ja bym apelowała jednak o rozsądek w tym wszystkim i że dla dobra systemu i dla dobra pacjentów, czyli dobra nas wszystkich, no powinniśmy jednak tutaj iść tą drogą. A ze strony organizacji POZ, no to tutaj też to... My mamy mnóstwo spraw sądowych w POZ-cie o tak zwane nieuznawanie kwalifikacji, czyli pielęgniarka położna ma wyższe kwalifikacje, wykorzystuje te kwalifikacje, a pracodawcy wolą płacić mniej, więc tutaj mamy takie spory i tak to wygląda.
1: Bardzo, bardzo dziękuję pani za rozmowę. Pani Dorota Ronek, wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, była gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: Informacje TOK FM już za kilka minut o godzinie 9:40. Po informacjach program EKG i Wojciech Kowalik.
15: Zgadza się. Dzień dobry. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump pewnie nie miał wczoraj udanego wieczoru, a to ze względu na informacje, które napłynęły z amerykańskiego banku centralnego, bo Rezerwa Federalna pierwszy raz od 3 lat podwyższyła stopy procentowe. No a Donald Trump, jak wiadomo, nie jest zwolennikiem podwyżek. Co więcej, bardzo by chciał, żeby Rezerwa Federalna obniżała stopy procentowe, tym bardziej, że wkrótce w Stanach Zjednoczonych wybory, no i droższe kredyty dla Amerykanów, no to dla Donalda Trumpa nie jest najlepsza wiadomość. Ale Fed został przyparty niejako, jak mówią ekonomiści, do muru rosnącą inflacją i na tę podwyżkę się zdecydował. No i to, co dzieje się tam, nie zostaje oczywiście bez wpływu na to, co dzieje się tutaj u nas, bo po tej podwyżce stóp procentowych umocnił się dolar. No a to już bardzo istotna informacja, na przykład z punktu widzenia cen paliw. No i właśnie o tym w EKG po 9:40.
1: Wojciech Kowalik i program EKG po informacjach AT o 9:40.
2: Autopromocja.
16: Ta pani podobno powiedziała, tamten pan podobno zamierza, a w poranku TOK FM nie zawracamy głowy plotkami i głupotami. Rozmawiamy o faktach, od których zależy nasze życie. Weryfikujemy informacje, proponujemy różne interpretacje, żeby każdy mógł świadomie decydować. Do usłyszenia o 7:00, Jacek Żakowski.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
17: Reklama.
18: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
19: Mamy niskie ceny.
20: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
21: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
22: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
21: Mhm, dokładkę rabatu.
20: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
23: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Akumulatorowe narzędzia do ogrodu. Pilarka lub sekator 20 V Parkside. 30 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 149 zł.
24: Lidl, to się opłaca.
25: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
26: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
25: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
26: Ty, ale akcja.
25: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
26: To co, przekonałem cię?
25: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
27: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
28: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
29: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
30: Gabinet masażu, słucham.
31: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
30: O, cześć, a co się dzieje?
31: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
30: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
31: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
30: Kochana, sam go stosuję.
32: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
33: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
34: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
35: Reklama.
36: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 9.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Siły rosyjskie zaatakowały w nocy infrastrukturę energetyczną w obwodach sumskim i odeskim, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Rannych zostało 10 osób, wśród nich są także dzieci. Ukraiński prezydent uznał za symboliczne, że w noc kolejnych ataków rosyjskich Izba Reprezentantów USA uchwaliła ustawę o sankcjach wobec Rosji. Z kolei rosyjskie władze poinformowały o ataku ukraińskich dronów na rafinerię Sławniew Janos w położonym około 250 km na wschód od Moskwy Jarosławiu. Sławniew Janos to jedna z największych rafinerii w Rosji. Ropa na globalnych rynkach tanieje, a inwestorzy pozytywnie oceniają sygnały dotyczące kluczowego naftociągu na Bliskim Wschodzie w Arabii Saudyjskiej. Baryłka ropy Brent jest wyceniana na ponad 105 dolarów. Arabia Saudyjska ma przywrócić w ciągu kilku dni około połowę przez pustowości uszkodzonego rurociągu wschód-zachód oraz przywrócić jego pełną działalność w ciągu 6 tygodni. Poinformowało o tym anonimowe źródła zaznajomione ze sprawą. Wcześniej Reuters przekazał, że nie wiadomo, jak długo potrwa naprawa rurociągu, powołując się na źródła z sektora naftowego. Agencja podała też, że uszkodzone zostały dwie tłocznie ropy. Komisja Europejska odpowiedziała Donaldowi Trumpowi, że zbliżenie z Kanadą nie jest w nikogo wymierzone. Rzecznik komisji oświadczył, że zacieśnienie partnerstwa Unii z Kanadą ma służyć wspólnej sile. W ten sposób odniósł się do słów prezydenta USA, który uznał potencjalne przyjęcie Kanady jako członka stowarzyszonego Unii za wrogi akt. W warszawskim sądzie za zamkniętymi drzwiami będą dziś zeznawać kolejni świadkowie w procesie Karola Nawrockiego z Onetem. Prezydent wytoczył go portalowi, gdy trwała jeszcze kampania wyborcza. Uznał wtedy, że artykuł o jego pracy w Grand Hotelu w Sopocie narusza jego dobre osobiste. Prezydent jest pewny swojej wygranej, mówił wcześniej w TOK FM rzecznik Karola Nawrockiego. Dwa zarzuty usiłowania zabójstwa usłyszał 45-letni mieszkaniec powiatu nowoterskiego, podejrzany o zaatakowanie nożem dwóch mężczyzn w Nowym Targu. Sąd zastosował wobec podejrzanego 3-miesięczny areszt. Do ataku doszło we wtorek. Według ustaleń śledczych napastnik użył noża i zadał obu mężczyznom liczne ciosy. Życie obu mężczyzn udało się uratować dzięki szybkiej reakcji świadków, służb ratunkowych oraz udzielonej im specjalistycznej pomocy medycznej. 16 stopni pokażą dziś maksymalnie termometry w Lublinie, 18 w Szczecinie i Białymstoku, 19 we Wrocławiu i Poznaniu. Deszcz możliwy dziś w całym kraju, a najmocniej padać będzie na północnym wschodzie.
36: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Reklama.
1: Dziś w cyklu Czas, Wygoda, Spokój gościmy Edytę Tararuj, dyrektorkę Biura Rozwoju Produktów PKO Banku Polskiego. W dzisiejszym świecie czas stał się najbardziej deficytowym towarem. Pani Edyto, jak mądrze kupować wygodę i spokój zamiast gromadzić kolejne produkty?
0: Myślę, że dziś luksusem jest właśnie czas, dlatego warto nauczyć się delegować. Zamiast robić wszystko samemu, możemy część spraw po prostu komuś powierzyć. I tutaj świetnie sprawdza się concierge w karcie kredytowej PKO Visa Infinite. Taki asystent dostępny 24 godziny na dobę. Pomoże zorganizować podróż, znaleźć stolik w obleganej restauracji czy zdobyć bilety na premierę w teatrze. I chyba właśnie o to chodzi w wygodzie. Nie o to, by mieć więcej, tylko więcej czasu dla siebie. A dodatkowo Visa Benefit daje dostęp do zniżek na luksusowe zakupy, hotele i usługi premium.
1: Dziękuję za odpowiedź. Do wysłuchania cyklu zaprosił PKO Bank Polski, oferujący kartę kredytową PKO Visa Infinite. Więcej informacji na www.pkobp.pl.
0: Reklama.
36: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
2: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego, Mennica Apart.pl.
3: Dziewiąta 44, Wojciech Kowalik, to jest czwartkowe poranne EKG, a w naszym studiu dr Sebastian Roy, ekonomista banku PKO S.A. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
3: Mamy pierwszą od 3 lat podwyżkę stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, no a to co dzieje się w największej gospodarce świata nie zostaje bez wpływu także na nas i o tym dziś porozmawiamy. A dlaczego Fed, czyli amerykański bank centralny, na taką podwyżkę się zdecydował?
4: Krótko mówiąc, Fed został do tej podwyżki zmuszony przez dane inflacyjne. I całkowicie świadomie używam tutaj słowa zmuszony, bo nowy przewodniczący Rezerwy Federalnej, czyli amerykańskiego banku centralnego, Kevin Warsh, sprawujący te funkcje od maja, no dał się poznać raczej jako zwolennik łagodnej polityki monetarnej. Zresztą zgodnie z linią prezentowaną przez administrację Donalda Trumpa. Tak więc no to jest pierwsza podwyżka w jego kadencji i pierwsza dokładnie od 3 lat, bo ostatni raz Fed stopy procentowe podnosił w marcu 2023 roku pod rządami Jaya Powella. No i Kevin Warsh, jak tylko długo się dało, od tej podwyżki się powstrzymywał. Być może słuchacze jeszcze pamiętają te jego uwagi po lipcowej konferencji prasowej, po lipcowym posiedzeniu Fedu, kiedy to Warsh sugerował, że wzrost rynkowych stóp procentowych może doprowadzić do takiej sytuacji, że polityka pieniężna w Stanach zostanie zacieśniona bez reakcji banku centralnego. No co jest no takim rozumowaniem zdradzającym bardzo dużą niechęć do podwyżek. No ale mimo wszystko okazało się, kiedy już poznaliśmy te letnie, wakacyjne odczyty inflacji ze Stanów Zjednoczonych, no jednoznacznie okazało się, że ta inflacja jest, jak zresztą sam to ujął Warsh, zbyt wysoka przez zbyt długi czas. No i mając tutaj już na koncie 5-letni okres z inflacją powyżej celu i brak widoków na jej powrót do tego 2% celu, Warsh nie miał wyboru i w związku z tym zarówno on, jak i cały amerykański Komitet Otwartego Rynku, czyli taka amerykańska Rada Polityki Pieniężnej, jednogłośnie zdecydowała o podwyżce stóp o 25 punktów bazowych.
3: No i zapewne nie był z tego zadowolony Donald Trump, bo od dawna mówi, że jest zwolennikiem cięcia stóp procentowych. No i też trochę po takim twardym Jeromie Powellu umieścił Kevina Warsha na czele amerykańskiej Rezerwy Federalnej, po to by przecież obniżał stopy, a nie je podnosił. Tu mamy jeszcze nadchodzące wybory połówkowe w Stanach i przed nimi te podwyżki kosztów kredytu dla Amerykanów. Jak pan myśli, ta decyzja była takim swoistym testem na niezależność amerykańskiego banku centralnego i jego nowego szefa?
4: Na pewno w ten sposób odebrały to rynki finansowe, bo widzimy tutaj też taką bardzo interesującą dynamikę. Z jednej strony w dniach poprzedzających to posiedzenie Fedu rynkowe prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych było bardzo wysokie. No w ostatnich dniach przed posiedzeniem to było już ponad 90%, co oznacza, że inwestorzy na światowych rynkach finansowych no byli w zasadzie pewni, że do tej podwyżki dojdzie. No natomiast jednak dość duża zmienność notowana na rynku po tej decyzji, fakt, że dolar się umocnił, że wzrosły rentowności krótkoterminowych obligacji amerykańskich, a także spadły wyceny amerykańskich spółek, to wszystko pokazuje, że ta podwyżka nie była jednak w pełni wyceniona, czyli że rynek no z jednej strony był mocno przekonany, że do podwyżki dojdzie, ale z drugiej strony jednak swoje wątpliwości miał, czy tutaj w ocenie amerykańskiego banku centralnego ten rachunek makroekonomiczny przeważy, czy jednak niechęć do chłodzenia gospodarki wysokimi stopami. Tak więc widać, że tutaj absolutnie ta decyzja nie była przesądzona, no a nie była przesądzona z dobrych powodów, bo było sporo wypowiedzi zarówno właśnie przewodniczącego Warsha, jak i niektórych innych członków Komitetu Otwartego Rynku, no, które no, dość zachowawczo odnosiły się do perspektywy podwyżek stóp procentowych.
3: To jednorazowa podwyżka, czy jakiś początek cyklu? Co sądzą rynki? Co widać po oczekiwaniach?
4: Ja osobiście spodziewałbym się jeszcze jednej podwyżki stóp procentowych do końca tego roku i tutaj myślę, że dobrze byłoby rozdzielić te kwestie oczekiwań co do ścieżki stóp w Stanach na takie dwa komponenty. To znaczy, jakiej ścieżki życzyliby sobie członkowie Komitetu Otwartego Rynku, czyli innymi słowy, jak Fed chce plasować te stopy i to, czego oczekiwałby rynek, co rynek uważa za konieczne. Jesteśmy w bardzo dobrym momencie do tego, żeby taką decyzję podjąć, taką debatę podjąć, bo wczorajszej konferencji prasowej Kevina Warsha towarzyszyła również publikacja prognoz makroekonomicznych członków komitetu, czyli mówiąc w slangu makroekonomistów, tak zwane wykresy dot plot. To są takie wykresy z takimi kropkami. Każda kropka obrazuje poziom stóp procentowych pożądany przez jednego członka Komitetu Otwartego Rynku na dany rok. No i w ten sposób można zobaczyć. No właśnie, i co te kropki mówią? No kropki mówią, że do końca tego roku należy się liczyć z jeszcze jedną podwyżką, czyli stopa Fed Funds wejdzie sobie jeszcze o 25 punktów bazowych wyżej. No ale cały zakład tak naprawdę rozgrywa się o 2027 rok. No bo członkowie komitetu nie za bardzo widzą już przestrzeń w 27 roku na jakieś podwyżki. To wygląda trochę tak, jakby w 27 roku miała być stabilizacja, ale już z ryzykiem i z prawdopodobieństwem rozpoczęcia cyklu obniżek stóp procentowych. No i to jest niespójne z tym, czego oczekują rynki finansowe, bo jak popatrzymy sobie na kontrakty terminowe na amerykańskie stopy procentowe, no to widać, że inwestorzy wyceniają jeszcze dodatkowo jedną bądź nawet dwie podwyżki w przyszłym roku. Czyli w sumie, porównując z dzisiejszym poziomem, mielibyśmy mieć jeszcze trzy podwyżki, jedną w tym roku, dwie w roku następnym. No więc widać, że rynki tutaj widzą potrzebę większej skali zacieśnienia monetarnego niż amerykański Fed. I to też moim zdaniem jest widoczne w całokształcie tych rynkowych reakcji i wycen, czy to obligacji, czy to spółek. No bo jeżeli popatrzymy sobie na to, że oczywiście po wczorajszej podwyżce rentowności krótkich amerykańskich obligacji wzrosły, ale ten długi koniec krzywej dochodowości, czyli innymi słowy to, jak wysokich odsetek inwestorzy oczekują, żeby pożyczyć amerykańskiemu rządowi pieniądze na 10, 20, 30 lat, te rentowności wciąż pozostają wysokie. Co oznacza, że inwestorzy wciąż liczą się i obawiają się takiego scenariusza, w którym inflacja pozostaje uporczywie podwyższona, a ta skala podwyżek stóp procentowych, które ma na myśli Fed, nie wystarcza, żeby inflację sprowadzić z powrotem do celu. A zatem najewidentniej tutaj widać, że Fed wolałby być tak gołębi, jak tylko się da i podnieść te stopy, no może jeszcze raz w tym roku. Rynek chciałby widzieć tych podwyżek zdecydowanie więcej, jedną w tym roku, dwie w roku przyszłym i ponieważ mamy tutaj niedopasowanie tych oczekiwań, no to to wyceniając strumień przyszłych dochodów, czy to z obligacji, czy to z akcji, no inwestorzy wciąż implicite dyskontują tą wyższą inflację w dłuższym okresie, nie podzielając po prostu tak optymistycznego spojrzenia na gospodarkę, jaką zaprezentował Fed.
3: No to przełóżmy to, co wydarzyło się tam, na to, co, jak możemy odczuć to tu, bo w reakcji na tę podwyżkę stóp umocnił się dolar, no i zawsze tak się dzieje, kiedy stopy rosną w danym kraju, w danej gospodarce, no a mocny dolar to zła wiadomość dla polskiego złotego.
4: Tak, technicznie rzecz biorąc, no oczywiście im silniejszy dolar, tym wyższy kurs dolar złotego, czyli tym więcej złotych musimy zapłacić za jednego dolara. No tutaj też trzeba na pewno odnotować fakt, że po tej wczorajszej podwyżce stopy procentowe w Stanach są już na wyższym poziomie niż stopy procentowe w Polsce. No a patrząc na jakieś takie ogólne prawidła makroekonomiczne, no to co do zasady gospodarki rozwijające się, którą wciąż jest Polska, no powinny mieć wyższy koszt kapitału niż największa, najbardziej rozwinięta gospodarka na świecie, chociażby ze względu na wyższą premię za ryzyko. No więc przy takim układzie stóp oczywiście nikogo nie powinien dziwić wzrost wycen złotego. No ale jednocześnie musimy też pamiętać, że jest na krajowym naszym rynku całkiem sporo czynników stabilizujących tego złotego. W szczególności, jeżeli popatrzymy sobie na to, jak się zachowywały notowania złotówki w tym roku, to zobaczymy, że mimo no, bardzo dużych wstrząsów geopolitycznych, mimo tych wszystkich konfliktów na Bliskim Wschodzie, w Zatoce Perskiej, mimo rosnącej awersji do ryzyka, to wciąż złotówka pozostaje relatywnie silną i relatywnie stabilną walutą. Co więcej, no wciąż w tym roku przecież mamy rekordowe napływy środków europejskich z KPO do Polski, które są następnie przewalutowywane, co również stanowi taką dodatkową kotwicę dla polskiego złotego. No więc kierunkowo to, co się stało w Stanach Zjednoczonych, oczywiście będzie oddziaływać w kierunku silniejszego dolara i słabszego złotego. No natomiast ze wszystkich porównywalnych walut, powiedzmy, państw naszego regionu, myślę, że ta reakcja na złotym może być jednak bardziej umiarkowana niż w pozostałych przypadkach. Właśnie ze względu na te nominalne kotwice, czyli po pierwsze napływ środków europejskich, no i po drugie jakiś taki ogólny optymizm inwestorów, jeżeli chodzi o Polskę. Inwestorzy wciąż chcą swój kapitał w Polsce lokować. Żeby to robić, potrzebują złotówek. No i popyt zgłaszany przez nich na złotego stabilizuje wyceny naszej waluty.
3: Ale w dolarach rozlicza się ropę naftową kupowaną do produkcji paliw, a więc im mocniejszy dolar, słabszy złoty, tym gorsza wiadomość z punktu widzenia cen paliw?
4: Znowuż, no technicznie rzecz biorąc, oczywiście im słabszy złoty, no to tym cena baryłki ropy wyrażona w dolarach będzie wyższa w złotówkach. Natomiast znowuż, no tutaj absolutnie nie chciałbym formułować jakichś bardzo negatywnych scenariuszy, zwłaszcza jeżeli popatrzymy na to, co już mówiłem, na to, na zachowanie złotego, zwłaszcza w drugim kwartale tego roku, kiedy no, mieliśmy apogeum tego konfliktu na Bliskim Wschodzie. No i tak jak mówiłem, no, widzieliśmy naprawdę relatywną odporność polskiej waluty. Tak więc mamy na całe szczęście odporną walutę cieszącą się zaufaniem inwestorów, no ale oczywiście no, wyższa cena dolara, no to są wyższe ceny importu. Niezależnie o tym, czy mówimy o imporcie ropy naftowej, czy mówimy o imporcie kakao, czy jeszcze innych towarów i usług, które kupujemy za granicą.
3: No i na końcu wyższa cena również, czy w sklepie, czy na stacji paliw. Stopy procentowe ostatnio podniósł również Europejski Bank Centralny, no a u nas, jak mówił prezes NBP, na wiele miesięcy mogą zostać bez zmian. Czy to na dłużej może oznaczać gorsze niż lepsze wiadomości dla polskiego złotego?
4: No tutaj ten wątek polskiego złotego w ogóle został eksplicite podjęty przez prezesa Glapińskiego w trakcie jego konferencji po decyzji RPP. No i tam padło takie pytanie właśnie, czy fakt zmian w tym spreadzie stóp procentowych pomiędzy Polską a rynkami bazowymi, czyli pomiędzy strefą euro i Stanami Zjednoczonymi, czy właśnie zmiana tego spreadu może stanowić dla NBP argument za tym, żeby albo dostosować stopy procentowe, no albo podjąć jakieś działania zmierzające do umocnienia złotego. No i prezes Glapiński ocenił, że według NBP ryzyko takich dostosowań jest raczej niewielkie. To znaczy oczywiście NBP dostrzega ten mechanizm, o którym pan redaktor wspominał, że wyższe stopy za granicą będą oddziaływać w stronę mocniejszego dolara i mocniejszego euro, ale absolutnie nie ma być takiego automatyzmu, że jeżeli zobaczymy, że kurs dolar złotego czy euro złotego zmierza w górę, no to NBP będzie z automatu tutaj podejmować jakieś decyzje, czy to dotyczące stóp, czy to dotyczące polityki walutowej. Więc jakby ten mechanizm jest dobrze rozpoznany, on jest obserwowany, ale automatyzmu tutaj zdecydowanie nie ma, więc na pewno nie można powiedzieć tak, że ponieważ stopy procentowe podniósł Fed i EBC, no to powinniśmy się spodziewać, że NBP również podniesie stopy. I w mojej ocenie te stopy procentowe w Polsce w ogóle pozostaną niezmienione przez dłuższy okres, no do połowy przyszłego roku na pewno, pewnie nawet do końca przyszłego roku. No Polska ma też, tutaj musimy odnotować i też, no myślę, pochwalić polską gospodarkę. No my jesteśmy w zupełnie innym miejscu niż Stany Zjednoczone. Tak jak mówiłem, w Stanach inflacja nie była w celu przez 5 lat. U nas w Polsce w styczniu i w lutym inflacja CPI była poniżej celu inflacyjnego banku centralnego, była poniżej 2,5%, więc to też nie jest tak, że i my, i Stany Zjednoczone jesteśmy w tym samym punkcie. Myślę, że też ta ostatecznie decyzja Fedu o podwyżce stóp procentowych mogła wynikać właśnie z tego. No jeżeli ma się przez 5 lat inflację poza celem, no to pojawia się realne ryzyko, że te oczekiwania inflacyjne na wyższym poziomie się utrwalą, że inwestorzy będą ich oczekiwać, że to będzie trochę taka samospełniająca się przepowiednia. NBP jest w dużo lepszym miejscu, żeby nie podnosić gwałtownie stóp procentowych, no bo skoro mamy tę inflację podwyższoną zaledwie od kilku miesięcy, a oczekiwania inflacyjne wciąż pozostają dość stabilnie zakotwiczone, no to NBP może sobie pozwolić na czekanie.
3: Ma jeszcze jakąś przestrzeń na to.
4: Do manewru i do decyzji, dokładnie tak.
3: Doktor Sebastian Roy, ekonomista banku Pekao S.A. Bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję za rozmowę, panie redaktorze. Do usłyszenia.
3: To jeszcze dla porządku. Dolar teraz po 3,80, euro tego poranka po 4,36. Za chwilę w TOK FM informacje, a to było poranne EKG. Wojciech Kowalik, do usłyszenia.
5: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
6: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego, mennica-apart.pl.
7: Reklama.
8: Mama!
9: Cześć, kochanie!
7: Co chcecie na obiad?
8: Cebulański rek!
10: Pierogi z serem!
11: Makaron carbonara!
12: Fasolka po brytońsku!
7: Kochani, to nie jest restauracja!
12: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
7: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
12: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: O, ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Włączamy.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Ceny ropy idą w dół. Jak dużo i czy możemy spodziewać się obniżek na stacjach? Mieszkańcy Inowrocławia chcą lepszej komunikacji. Dziś będą protestować w stolicy. Biało-czerwonym powinęła się noga. Nasi siatkarze awansowali jednak do fazy pucharowej Mistrzostw Europy. Minuta po 10:00, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Cena ropy spada, ale wciąż za baryłkę trzeba zapłacić ponad $100. To efekt zapowiedzi Arabii Saudyjskiej, które nieco uspokoiły rynki. Riad ogłosił, że część ropy będzie dostarczać przez Oman. Tomasz Orchowski.
4: Saudyjczycy musieli wyłączyć swój kluczowy ropociąg po atakach sił sprzymierzonych z Iranem, między innymi jemeńskich Hutich. Na to rynki zareagowały z olbrzymim niepokojem. Wyłączenie rurociągu groziło utratą 4% globalnych dostaw ropy. Teraz Riad zapowiada dodatkowe dostawy przez Oman. Połowę przepustowości ropociągu ma przywrócić w ciągu kilku dni. Chcemy długoterminowego, strukturalnego obniżenia kosztów energii, ale powstrzymanie irańskich ambicji nuklearnych wiąże się z pewnymi zakłóceniami. Przyznawał amerykański sekretarz energii Chris Wright. Mimo ostatniej eskalacji, Trump liczy, że bliskowschodni konflikt niedługo uda się zakończyć, bo wyższe ceny ropy uderzają Amerykanów po kieszeniach, a to problem dla republikanów przed listopadowymi wyborami do Kongresu. Tomasz Urchowski, TOK FM.
3: Rosja, jeśli przekroczyła jedną granicę, będzie próbowała iść dalej, mówił w poranku TOK FM minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Podczas niedzielnej odpoczynku

0: rozmowy na temat naszego bezpieczeństwa w Stanach Zjednoczonych. Pytany o to w poranku TOK FM odpowiedział, że Amerykanie dostrzegają zagrożenie i są gotowi ściśle współpracować z Polską. Mieszkańcy Inowrocławia i samorządowcy będą manifestować w Warszawie przeciwko wykluczeniu komunikacyjnemu. Powiat inowrocławski nie ma bowiem dostępu do dróg szybkiego ruchu i jest białą plamą w województwie kujawsko-pomorskim, tłumaczy prezydent Inowrocławia Arkadiusz Fajok.
1: Walczymy o jakąkolwiek drogę, jakiekolwiek połączenie, czy to w kierunku Bydgoszczy, czy do Torunia, czy Włocławka, Konina, Żnina być może. Walczymy o nasz rozwój, o naszą przyszłość. Jeśli nie będziemy zaznaczać swojej obecności, nie będziemy o tym głośno mówić, to za chwilę poziom bezrobocia nie będzie na poziomie 10-12%, a pewnie i 20-30%.
0: Dziś w południe samorządowcy przekażą petycję w kancelarii premiera, a później od godziny 14 będą manifestować przed Sejmem. Nie wystarczy mieszkać w Krakowie. Żeby 27 września zagłosować w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta, trzeba być ujętym w Centralnym Rejestrze Wyborców. O szczegółach Katarzyna Młynarczyk.
2: Prawo głosu ma osoba, która najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale mieszka w Krakowie. Osoby zameldowane tu na stałe są ujmowane w rejestrze z urzędu. Ci, którzy mieszkają w mieście, ale nie mają stałego meldunku, powinni sprawdzić, czy są wpisani do Centralnego Rejestru Wyborców, zauważa Tomasz Popiołek, dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych.
3: Najlepiej sobie tutaj wejść na stronę www.gov.pl. Tam jest taka zakładka Sprawdź swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców. Jeżeli rzeczywiście na stałe tu w Krakowie mieszkamy, a nie bylibyśmy w Krakowie ujęci, no to odpowiednie wnioski jeszcze możemy złożyć.
2: Warto to sprawdzić wcześniej, tak żeby 27 września przy urnie nie okazało się, że formalności nie zostały załatwione. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
0: Zwycięska passa zakończona przez Bułgarów. Polscy siatkarze doznali pierwszej porażki na Mistrzostwach Europy, ale i tak awansowali do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie. Drabinkę mają korzystną, choć na ich drodze do medalu może stanąć ponownie Bułgaria. Michał Waszkiewicz.
4: Polacy do meczu z Bułgarią przystępowali w komfortowej sytuacji, bo mieli już zapewniony awans z pierwszego miejsca. O odpuszczaniu nie było jednak mowy, mówi rozgrywający Jan Firlej.
5: Nie, nikt nad tym zarzucie. Myślę, że mecz naprawdę, no wymiana cios za cios dla kibiców Gratka, świetnie się to na pewno oglądało.
4: Po czterech gładko wygranych meczach taki sprawdzian był nam potrzebny.
5: Na zakończenie tej grupy idealna dla nas sytuacja, wiemy nad czym mamy pracować.
4: Musimy to potraktować jako lekcję, mówi przyjmujący Kamil Semeniuk.
6: Miejmy nadzieję, że wyciągniemy wnioski z takiego spotkania, bo w przyszłości może się zdarzyć, że znowu z nimi zagramy.
4: Uwaga, ta przyszłość to kwestia 5 dni. Jeśli Polska w sobotę wygra z Łotwą, a Bułgaria pokona Niemcy, to znów ze sobą zagramy w ćwierćfinale turnieju. Ale są też dobre wieści, już wiadomo, że na drodze do wielkiego finału nie staną nam potęgi ani Włosi, ani Francuzi. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
0: Kolejne informacje o 10.20, a teraz pogoda. W większości kraju dzisiaj sporo chmur i przelotne opady deszczu. Na Pomorzu mogą pojawić się również burze. Termometry na przeważającym obszarze pokażą od 16 do 19 stopni. Nieco cieplej jedynie na południowo-zachodnich krańcach.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: To jest program Owczarek, a gościem jest pan profesor Artur Szutta z Instytutu Filozofii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, redaktor naczelny dwumiesięcznika Filozofuj. Dzień dobry, panie profesorze.
9: Dzień dobry państwu.
8: Wrzesień jest. I mam takie wspomnienie wrześniowe, nieoczywiste, którym chciałbym się z panem i ze słuchaczami, słuchaczkami podzielić.
9: Słucham.
8: Kiedyś wpadłem na pomysł, to był właśnie wrzesień, żeby popływać kajakiem po Oceanie Atlantyckim. A nie pływam zwykle kajakiem, a tym bardziej po Oceanie Atlantyckim, więc akurat okoliczności takie powstały. I ten kajak to jest takie małe coś, w którym się człowiek siedzi tak trochę złożony w literkę L, mając na wysokości pasa wodę. Więc jest to dość chybotliwe, ponieważ nie uprawiam tego zawodowo, ani nawet amatorsko, właściwie rzadko. No to na początek starałem się jakoś tak ustabilizować. Jak już mi się udało ustabilizować, nabrałem odwagi, to zacząłem coraz tam bardziej machać wiosełkami, czy wiosłem, i coraz głębiej się w ocean zapuszczać w poszukiwaniu wielorybów. Przynajmniej taka mi przyświecała idea wtedy. No i oczywiście zakończenie tego jest, możemy sobie wyobrazić, że w którymś momencie nabrałem chyba zbytniej odwagi w odniesieniu.

0: czy w kontekście umiejętności, i kajak się odwrócił i po prostu w sekundę znalazłem się zawieszony do góry nogami i w tym momencie uświadomiłem sobie, że prawdopodobnie to jest już koniec. Oczywiście to nie był koniec, możemy się zorientować, bo się tutaj rozmawiamy o tej historii. Więc wydostałem się jakoś tam z tej opresji. Trudno mi ocenić, jak długo wisiałem głową w dół. Podejrzewam, że niedługo, pewnie kilkadziesiąt sekund, kilkanaście, kilkadziesiąt sekund. Natomiast to, co się działo wtedy w mojej głowie, no to znowu nie chcę jakoś oceniać czasowo, ale była masa myśli związanych z marnością ludzkiego życia, ale także myśli dotyczących zorganizowania jakichś najbliższych zadań i planów, które miałem przygotowane. Była to cała różnego rodzaju gama myśli z różnych gatunków. I potem, już myśląc o tym wielokrotnie na przestrzeni lat, zastanawiałem się, jak to jest możliwe i co właściwie dzieje się w głowie w takich sytuacjach granicznych, w czymś, co anglosasi nazywają Near Death Experience, czyli NDE, czyli doświadczenie bliskiej śmierci. Jak to jest, że, nie wiem, człowiek kiedy dostanie pytanie na egzaminie, to mówi, szybko, co to było? A kiedy jest w takiej sytuacji granicznej, to nagle w tych kilkudziesięciu sekundach to przysłowiowe życie przebiega przez głowę.
1: Myślę, że to trzeba by nazwać near death experience. Takie doświadczenia mieli alpiniści. Pamiętam, że pod koniec XIX wieku jeden ze szwajcarskich geologów, chyba Heim się nazywał, napisał taki, właściwie przygotował zbiorówkę, bo też robił wywiady z innymi alpinistami, ale jego przygoda była taka, że odpadł ze ściany i wpadł w kopę śniegu, szczęśliwie. I kiedy spojrzał na wysokość, z której spadł, mógł spadać kilka sekund, powiedzmy 10, a ile on przemyślał. Czyli bardzo podobna sytuacja. No to jest pewne wyjaśnienie, że mózg uwalnia wiele neuroprzekaźników, co przyspiesza jego procesowanie, bo w momencie, w którym życie możemy stracić, na wagę złota jest szybka reakcja i dobre rozeznanie w sytuacji, więc pewnie te przyspieszone procesy mentalne zachodzą i to jest jakoś ewolucyjnie wyjaśnialne. Ale to jest near death experience, bo to samo już doświadczenie bliskiej śmierci jest bardziej zaawansowane. A propos kajaków, jest taka lekarz ze Stanów Zjednoczonych, która będąc młodą kobietą też na kajakach gdzieś w Chile, ale w górskich potokach, wpadła w kocioł i to trwało trochę dłużej niż kilkadziesiąt sekund. Uwięzła gdzieś między kamieniami, była pod wodą, straciła przytomność. Nie mogli jej za bardzo znaleźć towarzysze łącznie z mężem, ale miała takie doświadczenie jak out-of-body experience, czyli obserwowała wszystko, co się dzieje spoza perspektywy swojego ciała. I miała w tym doświadczeniu jeszcze kolejne jakieś bardziej zaawansowane elementy, na przykład spotkanie z jakąś świetlistą istotą, między innymi też wygląd w swoją przyszłość. Na przykład dowiedziała się wtedy, że jeden z jej dwóch synów umrze w wieku 16 lat. No i to powiedzmy, że działo się wiele, wiele lat temu, teraz dzieje się, mamy już, nie wiem, 30-40 lat później, ona już 60-letnia kobieta opowiada o tym doświadczeniu i o tym rzeczywiście, że jej syn zmarł, ale to, co jest też ciekawe, jest lekarzem. Na pytanie, jak to wyjaśni, co to jest, to ona mówi tak, gdyby mnie spytano przed tym doświadczeniem, co to jest, to bym powiedziała, że to neuroprzekaźniki, DMT, ewentualnie jakieś jeszcze inne substancje. Jest to jakaś halucynacja mózgu. Może właśnie ewolucyjnie jakoś uwarunkowana, bo jest to pozostałość po tym mechanizmie dającym szansę na przetrwanie. Ale teraz mówi, że jest przekonana, że to było realne doświadczenie, realna percepcja, pozazmysłowa byśmy powiedzieli, no i jest przekonana, że świat jest czymś więcej niż to, co obserwujemy biologicznym wzrokiem.
0: Zrozumiałbym, panie profesorze, gdyby te myśli, no bo trudno mi tutaj się za alpinistę czy kajakarkę wypowiadać, ale gdyby te moje myśli w tamtym momencie to były myśli dotyczące tylko kwestii tego, jak się z tej opresji wydostać. I był taki nurt, który mówi, ej, dobra, ale pamiętasz jakieś procedury bezpieczeństwa? A nie pamiętam. Baranie, trzeba było przypomnieć sobie. ale sporo tych kierunków to były takie kierunki w ogóle niezwiązane z tym, że pozostało mi, nie wiem, kilkanaście, kilkadziesiąt sekund i trzeba się ratować, tylko jakieś takie kwestie typu...
1: Mogłbym był inaczej życie poprowadzić.
0: Nie, to banalne, nie, takie rzeczy typu... A jeżeli mi wypadną kluczyki do samochodu z kieszeni, to komuś tam będzie trudniej w ogóle wejść do tego samochodu. No jakieś takie, powiedziałbym, organizacyjne kwestie, które zupełnie są przecież nieważne. No, pan lat temu bodaj 7 w dwumiesięczniku Filozofuj napisał taki tekst o tym, na przykład czym byśmy się zajęli, gdybyśmy mieli, nie wiem, 24 godziny życia, gdyby pozostało na 24 godziny życia, prawda? Jakbyśmy wartościowali te ostatnie godziny, ostatnie minuty, ostatnie sekundy. I myślę sobie, że nawet gdybym miał 24 godziny i nie był zawieszony do góry nogami w oceanie, to bym nie myślał o kluczykach do samochodu. A tymczasem wyobraźmy sobie, że no, była potencjalnie taka możliwość, że to były moje ostatnie minuty, a ja się zastanawiam, a co się stanie z tymi kluczykami, no, z tym samochodem?
1: Z tymi kluczykami to chyba, ja jak wchodzę do kajaka, to zawsze myślę, wyobrażam sobie, jak idą gdzieś głęboko na dno i będą nie do znalezienia i wtedy, no, w mózgu jest wiele jednocześnie pracujących zespołów neuronalnych, tak, i one walczą o naszą uwagę, wysyłając jakieś tam sygnały do, powiedzmy, tego ośrodka interpretatora, który utożsamiamy z naszym świadomym ja. To jest do wyobrażenia, chociaż ja muszę powiedzieć, że gdybym miał takie doświadczenie, ale full scale, do samego końca, i jego częścią jedną byłoby myślenie o kluczykach, a drugą częścią na przykład reewaluacja swojego życia i pomyślenie, co mogłem był zrobić inaczej, a jeszcze, bo niektórzy mają takie doświadczenie tego przeglądu życia, że obserwują te sceny z życia tak, jakby byli w kinie 3D, i w tej obserwacji jeszcze mają wrażenie, że wyczuwają myśli, cierpienie, radość, emocje innych osób, które jakoś doświadczyły skutków moich czy ich decyzji. No to muszę powiedzieć, że później, gdybym wrócił do życia, to już o tych kluczykach bym pewnie nie myślał. Bardziej bym się zastanawiał, co tu się wydarzyło. Jaki to ma sens? Jeżeli jesteśmy tylko organizmami, które wyewoluowały, to jaki mechanizm selekcji naturalnej sprawił, że takie zjawisko w momencie, w którym już nie ma znaczenia, jakie geny przekażemy dalej, się ujawnia. I ujawnia się na dosyć dużą skalę, bo to nie jest wyjątkowe doświadczenie. Wiele osób je ma. Teraz liczb dokładnych nie podam. Tam w 90-tych latach chyba Gallup z kimś robili takie niedoświadczenie, survey po polsku byśmy dzieli, ankietę. W Stanach, to no, kilka milionów osób Amerykanów, według oczywiście szacunków w oparciu o tę ankietę, miało to doświadczenie, było blisko śmierci, a 20% ma takie doświadczenia z tą treścią, która sugerowałaby, że być może świat jest czymś więcej niż nam się wydaje.
0: Gdyby mi teraz mignęło życie przed oczami i się zastanawiałem nad tym, co bym mógł zrobić inaczej, to prawdopodobnie odpowiedź byłaby logiczna, mi się wydaje. Cokolwiek, bo gdybym cokolwiek zrobił inaczej,
1: to by mnie tu nie było.
0: To by mnie tu nie było i nie wisiałbym teraz głową w dół.
1: No tak, ale gdyby to doświadczenie poszło dalej, tak, gdyby ten kajak był dosyć daleko od innych ludzi i zająłbym znacznie więcej dotarcie i pomoc, to mogłoby się okazać, że było właśnie out of body experience, było jakieś spotkanie, może ze zmarłym przodkiem, a może, ludzie mają różne doświadczenia, z jakimiś inteligentnymi istotami i ci ludzie, którzy mają te bardziej zaawansowane doświadczenia, oni nie żałują tego doświadczenia. Nie żałują tego, że to się wydarzyło. Mówią, teraz nie boję się śmierci. To było dla mnie, no nie wiem, blessing. Błogosławieństwo, takie doświadczenie. Więc może to było, może pech był w tym, że za krótko to trwało. Oczywiście mogło być trwać za długo i wtedy już by nie było powrotu. Ale...
0: I skąd to się bierze, panie profesorze? Co sprawia, że nagle w tej naszej głowie... To wszystko tak przyspiesza, albo może zdaje nam się, że to przyspiesza?
1: No nie można, nie mogę powiedzieć, że wiem. Nie mogę powiedzieć, że wiem. Mam pokusę takiej koncepcji, że rzeczywiście jesteśmy czymś więcej niż materialne istoty, niż biologiczne ciała i że ta świadomość, która na razie wydaje się, że jest produktem funkcji mózgu, czy działania mózgu, może ona przychodzi z zewnątrz, a to jest coś analogicznego do świata wirtualnego. I być może istnieje jakaś biologia, w cudzysłów biologia, czy jakaś warstwa ontologiczna, na której bazuje ta świadomość piętro wyżej. Może tam są jakieś ciała, no ale o tym można sobie tylko dywagować. Niektórzy uważają, że na przykład czas tam płynie inaczej i że to, co my tutaj przeżywamy jako jakaś sekwencja zdarzeń, tam jest to postrzegane w jednym akcie. To już ogólnie, można powiedzieć, jeśli mózg jest jak kompas, to ten kompas wiruje, gdy próbujemy sobie zrozumieć, na czym to może polegać.
0: Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach TOK FM, te już za 2 minuty o 10.20. Gościem jest pan profesor Artur Szutta z Instytutu Filozofii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, redaktor naczelny dwumiesięcznika Filozofuj.
2: Autopromocja. Odkrywam niezwykłe rzeczy w zwykłej codzienności. Mówię o nauce bez zadęcia i trudnych słów. Sprawiam, że staje się nam bliska i fascynująca. Zapraszam do wspólnych odkryć. W każdą środę po 10.40. Z nauką po imieniu Adam Mirek.
3: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Spiesz się, liczba aut ograniczona.
4: Citroen.
6: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
7: Desnoran?
6: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
7: Naprawdę?
6: Już mam chrapkę na Desnoran.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jak?
7: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
9: Po Desnoranie znika chrapanie.
10: Aflofarm.
11: Chcesz zacząć mądrze inwestować? Po pierwsze finance. Pora na ubezpieczenia na życie, ale jak je wybrać? Po pierwsze finance. Znaleźliście wymarzone mieszkanie i czas na kredyt hipoteczny? Po pierwsze finance. Najszerszą ofertę produktów finansowych w Polsce mają doradcy finance. Sprawdź nas. Wejdź na finance.pl i poczuj, jak komfortowo jest decydować o finansach z profesjonalnym wsparciem. Po pierwsze finance.
4: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 10.21, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Szef MSZ Radosław Sikorski uważa, że forum do przekazania informacji w sprawie raportu szefa CIA jest RBN. Zaznaczył, że rada powinna odbyć się w wąskim gronie zaufanych ludzi. W ostatnim czasie szef rządu mówił, że w najbliższym czasie można spodziewać się eskalacji napięcia ze strony Rosji. Tydzień temu poinformował z kolei, że otrzymał od szefa amerykańskiej CIA raport dotyczący możliwych zdarzeń. Ceny gazu w Europie spadają wraz z taniejącą na giełdach paliw ropą naftową. To reakcja na sygnały dotyczące kluczowego naftociągu w Arabii Saudyjskiej, którego działanie może zostać przywrócone. Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie spadły do nieco ponad 77 euro za megawattogodzinę. Od początku września gaz zdrożał jednak o niemal 10%. Przedsiębiorcy dostali blisko 4,5 miliarda złotych wsparcia w ramach wakacji składkowych, poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Do końca sierpnia 2000 roku przedsiębiorcy złożyli prawie 3,5 miliona wniosków o ulgę w opłacaniu składek. Właściciele firm co roku mogą wybrać jeden miesiąc, za który nie opłacą składek na ubezpieczenie społeczne. W informacjach to wszystko, a w TOK FM teraz czas na kulturę.
3: Sponsorem programu jest Fundacja Liberté, organizator Igrzysk Wolności w Łodzi.
13: Filip Kakuczo, zapraszam na Kulturę w Toku. Literatura, wolność, władza to hasło festiwalu opętani literaturą, który rozpocznie się jutro w Teatrze w Radomiu. Zuzanna Wiatr zaprezentuje monodram Dziewictwo, osobna kategoria istot zamkniętych. Zaprasza Robert Utkowski z Muzeum we Wsoli.
10: Ten spektakl powstał na podstawie tekstów Witolda Gombrowicza i zdobył Grand Prix pierwszego ogólnopolskiego konkursu na monodram gombrowiczowski. W sobotę i w niedzielę festiwalowe wydarzenia, festiwalowe rozmowy, a także spektakle i koncerty będą odbywały się we Wsoli. Wszystko znajdą Państwo w naszych wydarzeniach na Facebooku, a także na plakatach.
13: Po niedzieli festiwal ponownie zagości w Radomiu, finał 27 września. Wtedy to poznamy laureatkę bądź laureata Nagrody Literackiej imienia Witolda Gombrowicza. Świat jak zielnik, nauka w sztuce od XVII do XXI wieku to tytuł wyjątkowej wystawy w poznańskim zamku, mówi Dorota Żaglewska z tamtejszego działu wystaw.
14: Na wstępie możemy też zobaczyć, uwaga, ususzone, autentyczne rośliny z XIX-wiecznych, a nawet z XVIII wieku. To jest absolutna rzadkość. XVIII wiek to tutaj ta roślina, którą dobrze znamy, to kocimiętka.
15: Kocimiętka, faktycznie.
14: Ale znaleźć coś takiego, spotkać właśnie XVIII-wieczny okaz ususzony, to niesamowita rzadkość.
13: Wystawa już teraz we wrześniu cieszy się sporym zainteresowaniem, a będzie ją można oglądać w poznańskim zamku do 6 grudnia. Spotkania z gwiazdami komiksów, tym rysownikiem Spidermana, Johnem Romitą Juniorem, warsztaty i konkursy cosplay czekają na uczestników 37. Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier. Największe w kraju wydarzenie poświęcone sztuce obrazkowej odbędzie się w weekend w Łodzi. Festiwal od ponad 3 dekad stanowi miejsce spotkań twórców, wydawców, badaczy oraz entuzjastów komiksów i planszówek. Z kolei w Atlas Arenie na miłośników gier wideo czekać będzie przestrzeń z blisko 200 stanowiskami, gdzie zaprezentowane zostaną najnowsze produkcje, klasyki retro i flipery.
3: Sponsorem programu była Fundacja Liberté, organizator Igrzysk Wolności w Łodzi.
12: W całym kraju dzisiaj sporo chmur, a miejscami również deszcz. Na Pomorzu może także zagrzmieć. Termometry pokażą od 16 stopni na wschodzie do 21 na krańcach południowo-wschodnich.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Ach, doświadczenia bliskiej śmierci. Co się dzieje w mózgu i co na ten temat filozof nam może powiedzieć? To jest pytanie dekady. Pan profesor Artur Szutta z Instytutu Filozofii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego i redaktor naczelny dwumiesięcznika Filozofuj jest gościem programu Owczarek. No, pewnie moglibyśmy się zastanawiać, na ile to jest halucynacja, na ile nie, czy ten czas faktycznie jest taki krótki, czy długi, czy nam się to wydaje, ale rozumiem, że często w tego typu sytuacjach pojawiają się jakieś osoby, zdarzenia, informacje, powiedzmy, do których, których osoba, która w tej sytuacji bliskiej śmierci się znajduje, co do których ta osoba nie miała dostępu, nie miała wiedzy przed tym momentem doświadczenia i okazuje się, że ta wiedza, którą powzięła, jest zgodna z prawdą, tak? Krótko mówiąc, coś się w głowie magicznie pojawia, jakaś wiedza tajemna.
1: No przykład, nie pamiętam nazwiska tego pacjenta, ale kiedy był operowany gdzieś tam w szpitalu na stole operacyjnym, być może miał problem z sercem, może to był jakiś przeszczep, teraz nie pamiętam. W każdym razie ma wyjście poza ciało, doświadczenie, że widzi salę operacyjną spoza perspektywy swoich oczu. No i ta sytuacja się rozwija, nagle jest w jakimś innym wymiarze, rozmawia z jakimiś istotami i mówi, że w tym momencie spojrzał jakby za siebie, jeszcze raz na gdzieś tam na ziemię, gdzie ta operacja zachodzi i nagle widział, mówi, że widział lekarza, który był głównym operującym, jakby latał jak motyl. Takie dosyć nietypowe. No i potem z nim chyba Bruce Grayson, taki badacz tego zjawiska, robił wywiad i on o tym opowiedział. Potem ten Bruce Grayson robił kontrolowane jakieś tam rozmowy z członkami tej ekipy, która operowała. No i pyta się tego lekarza, on mówi, że absolutnie nic takiego nie robił. No ale potem w trakcie rozmowy wyszło, że ten lekarz ma taki zwyczaj, że żeby nie stykać się z żadnymi przedmiotami, dłońmi, które są wysterylizowane, to trzyma je przy piersi. Jak coś chce wskazać, to łokciem wtedy robi w lewo, robi w prawo, podaj mi to, podaj tam to i to rzeczywiście tak wygląda. To jest jeden z przykładów. Inny przykład to jest Pam Reynolds, to chyba piosenkarka, która miała guza w mózgu, gdzieś między dwoma półkulami, trzeba było rozdzielić te półkule i dostać się tam do środka. I to była taka operacja dosyć nietypowa, bo spuszczono krew z ciała, zastąpiono krew jakąś inną substancją, obniżono temperaturę ciała do kilkunastu stopni Celsjusza. No i ona była w stanie opowiedzieć, opisać operację. Między innymi opisała, jak wyglądała jej trepanacja czaszki i powiedziała, że ta piła wyglądała jak taka szczoteczka do zębów z lat 70. w Stanach Zjednoczonych. To takie były dosyć duże, jak futeraliki, można powiedzieć. No i lekarz, który ciął, mówi, że jak ona to wyjaśniła w ten sposób, to on nie bardzo wierzył, ale poszedł mu jeszcze raz do tego miejsca, gdzie trzymają instrumenty, tak spojrzał na to z góry i mówi, to może tak rzeczywiście wyglądać. Inna informacja to jakaś prywatna rozmowa anestezjologa z kolegą. Ona opisała tę rozmowę i żeby było zabawniej, anestezjolog, powiedziałem też wywiad z nim, powiedział, to jest dziwne. Myśmy włożyli do jej ucha czujnik, które tam miały monitorować stan jej ciała i zakleiliśmy je taśmami. Nawet jakby była przytomna, to nie miała prawa, bo przecież ja nie mówiłem na głos. Ja mówiłem szeptem do kolegi, a ona zrelacjonowała mi tę całą rozmowę. Ale to są rzeczy na sali operacyjnej.
0: No właśnie.
1: A dzieją się też rzeczy typu, tutaj przykład pielęgniarki, z którą wywiad widziałem, ona opowiedziała, że pomyślała o swojej siostrze w tym stanie bycia poza swoim ciałem, która mieszkała w innym stanie w Stanach Zjednoczonych. No i znalazłam się nagle w jej samochodzie i widzę, jak ona zatrzymała samochód i pisze do swojej córki SMS-a i tam takie zdanie, hold on kid, I'm coming. No i potem spotkała się z tą swoją siostrą miesiąc później i o tym opowiada i ta siostra robi wielkie oczy. Ona jechała do córki, która była w szpitalu i wysłała jej rzeczywiście takiego SMS-a. I takich sytuacji jest mnóstwo. Bardzo duża część, to niektórzy mówią, no dobrze, ktoś coś komuś powiedział, babcia coś powiedziała, że jak w młodości była, to miała pewne doświadczenie, pamięć zawodzi, ludzie koloryzują. Robiono też doświadczenia, obserwacje, jaka jest różnica między opisem swoich doświadczeń przez kogoś, kto miał near-death experience, a na przykład kogoś, kto zażył ayahuaski albo jakiejś innej substancji psychoaktywnej. No i okazuje się, że te wspomnienia z doświadczeń bliskich śmierci są zadziwiająco stabilne w porównaniu z innymi wspomnieniami z halucynacji bądź jakichś takich sennych przeżyć, co by sugerowało, że może to...
0: Czy one są z innego porządku, z innej przestrzeni niejako?
1: No, może być, szczególnie, że jeszcze inny argument jest z skutków, czy inaczej z przemiany moralnej, bo w tych doświadczeniach jest taki element zwany przeglądem życia. W tym przeglądzie życia on ma zawsze charakter moralny, zawsze dochodzi do uświadomienia sobie, gdzie byliśmy przyczyną zła, żalu i takiego pragnienia, żeby teraz ludzi obdarować miłością.
0: No dobrze, ale w jaki sposób definiujemy zło i dobro?
1: No, zadajemy cierpienie innym osobom, bezinteresowne cierpienie. W tym przynajmniej przypadku ludzie tak to postrzegają. Nam jeden przykład profesora.
0: Czy to jakieś takie chrześcijańskie... Paradygmat chrześcijański?
1: No, chrześcijanie interpretują to jako potwierdzenie chrześcijaństwa, ale tam jest wiele innych wątków, które mogłyby się nie podobać z punktu widzenia teologii chrześcijańskiej, bo na przykład niektórzy twierdzą, na przykład jest taka Anita Murjani, która w tym doświadczeniu uświadomiła sobie, że już kilka razy żyła na tej planecie, tak? Więc na przykład wątek reinkarnacji się pojawia, więc tutaj to jest ryzykowne przypisywać to doświadczenie do którejkolwiek z religii czy teologii jakiejkolwiek religijnej, ale jeśli chodzi o istnienie Boga i o miłość jako tę najważniejszą rzecz, to powtarza się to praktycznie w każdym przypadku, w którym dochodziło do przeglądu życia, bo nie zawsze jest tak zaawansowane doświadczenie.
0: Czyli, ale... No bo wyobrażam sobie, że nie wiem, na przykład jakiś przedsiębiorca mógłby w tej sytuacji pomyśleć, aj, zbyt mało wykorzystywałem moich pracowników. Gdybym jeszcze raz miał moje życie, to bym dokręcił śrubę i w ogóle pracowaliby po 18 godzin dziennie.
1: No i to jakieś się nie zdarzają. No ja pamiętam jeden przykład takiego przedsiębiorcy, ale to było już dawno temu, więc nazwiska teraz nie powtórzę. On siebie nazywał rekinem biznesu. Był... jak ładnie się nazywa ten zawód, wykupuje się firmę i się racjonalizuje później i potem się je sprzedaje w lepszej kondycji, to on mówi, że on zwolnił z pracy no, tysiące ludzi i jak miał to doświadczenie, uświadomił sobie cierpienie i ból wielu osób, które nie były konieczne, przynajmniej z jego perspektywy w tym doświadczeniu, to po tym doświadczeniu wszystkich, których pamiętał, zadzwonił do nich osobiście z przeproszeniem i założył fundację, która później opiekowała się osobami, które właśnie w wyniku kryzysów różnego rodzaju tracą pracę i są w potrzebie.
0: Czy kazus nawróconego komiwojażera.
1: Albo Scrooge'a też, tak? Właśnie z opowieści wigilijnej. Więc być może to jest właśnie przykład near death experience w literaturze. Znaczy, takich przykładów może być więcej. Jeden z nich to być może jest Harry Potter też w ostatnim tomie.
0: Harry Potter?
1: Tak, tak.
0: Harry Potter chyba starał się jakoś żyć w miarę moralnie.
1: Ale też miał doświadczenie bliskiej śmierci, które w nim utwierdziło go w tym, że trzeba żyć dla innych i być przyjaznym. Chyba tam o przyjaźni było więcej niż o miłości jako takiej.
0: No ale jednak nie pragnął zostać przyjacielem Voldemorta.
1: Nie, ale jest tam fajny dyskurs z Dumbledorem, który już nie żyje. I kiedy zadaje pytanie Harry Potter, czy to się dzieje wszystko tylko w twojej głowie, w mojej głowie, tylko to się dzieje, i wtedy ma taką odpowiedź, nawet jeśli to się dzieje tylko w twojej głowie, to myślisz, że to jest iluzja, że to nie jest prawda? Więc to mogą być bardzo ciekawe, skomplikowane sprawy. Nawet jeśli to się dzieje w naszym mózgu, to dzieje się według jakiegoś wzorca, który jeśli miałby być sensownym wzorcem, wskazywałby, że jest coś dalej, no bo po co wyciąganie wniosków na temat swojego życia dotyczących moralności, dobra i zła, skoro to już i tak nie ma znaczenia?
0: Ale to może post factum mamy taką myśl, tak, że to jest, czy to wtedy się dzieje? Czy to jest tak, że mamy przegląd życia i w tym samym momencie, samego doświadczenia dochodzimy? Czy post factum, kiedy jednak wiemy, że żeśmy się z tego wykaraskali, mówimy, okej, to teraz mam postanowienie naprawy.
1: No ale to doświadczenie się dzieje, jeśli możemy uznać, że to jest w realnym czasie, zanim jesteśmy wybudzeni, tak?
0: To postanowienie też, ta iskra, jest ten impuls.
1: Żal i cierpienie, bo ten, kto przeżywa takie doświadczenie, to on współcierpi razem z tymi, którzy byli przedmiotem jego czy jej działań. Odczuwa swoje działania z perspektywy tych osób, które skrzywdził. Nie tylko skrzywdził, bo oczywiście pozytywne doświadczenia też tam się pojawiają.
0: Może to jest to niebo lub piekło. Czyli, że to piekło polega na tym, że w tych ostatnich sekundach zdaje pan sobie sprawę z tego, że że współcierpi pan, czy współodczuwa z tymi, których pan skrzywdził.
1: Myślę, że piekło zaczyna się później. Znaczy, jeżeli ktoś współodczuwa i przeżywa, w cudzysłów, jakieś nawrócenie, to raczej jeszcze nie jest piekło. Piekło zaczyna się wtedy, kiedy ktoś przekreśli tę szansę. Na przykład straci nadzieję, bo wydaje mi się, że piekło jest związane z utratą nadziei. A tam ludzie wracają przemienieni w sensie pozytywnym.
0: Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Pan profesor Artur Szutta z Instytutu Filozofii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego był gościem. Pan profesor Artur Szutta jest redaktorem naczelnym dwumiesięcznika Filozofuj. I bardzo aktualny temat numeru najnowszego, czyli niezgoda w filozofii. Jak zrozumieć niezgodę między innymi, albo co właśnie sobie myśleć o osobach, z którymi się nie zgadzamy. Niezgoda bez wrogości na przykład. Także
1: niezgoda jako szansa. Też.
0: Niezgoda jako szansa. Dziękuję serdecznie. Informacje TOK FM o godzinie 10.40. Po informacjach Ewa Podolska i Prawo bez recepty. Ewo, dzień dobry. Co dzisiaj?
16: Dzień dobry. Coraz więcej osób w Polsce nie szczepi dzieci. Liczba odmów przekroczyła już 80 tysięcy rocznie. I co na to państwo? Co może zrobić? Jak zdyscyplinować rodziców? O tym dzisiaj w kolejnym odcinku Prawa bez recepty po 10.40. A teraz zapraszam na informacje.
17: Autopromocja.
18: Sobotni poranek to idealny czas na podsumowanie tygodnia, uporządkowanie spraw i złapanie dystansu do pędzącego świata. A przede wszystkim na spotkanie z ciekawymi ludźmi i rozmowy bez pośpiechu i uproszczeń o rzeczach naprawdę ważnych. Poranek TOK FM w sobotę od 7 do 9. Do usłyszenia. Aleksandra Karasińska.
17: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
19: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
20: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.

0: Od szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz.
2: Lidl, to się opłaca. Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 10.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Minister Francji do spraw europejskich powiedział, że USA nie mogą narzucać Unii Europejskiej geopolitycznych wyborów. Wcześniej amerykański prezydent Donald Trump zagroził Unii cłami w kontekście pomysłu uznania Kanady za członka stowarzyszonego Unii Europejskiej. W opinii francuskiego ministra Unia ma pełne prawo pogłębienia stosunków, które utrzymuje z Kanadą. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała wczoraj, że chce współpracować z premierem Markiem Carneyem nad otwarciem dla Kanady drogi do uzyskania statusu pierwszego członka stowarzyszonego Unii Europejskiej. Ukraina ma nowego prokuratora generalnego. Prezydent tego kraju powierzył to stanowisko Antonowi Kowalskiemu, który kierował do tej pory prokuraturą obwodu chmielnickiego. Dziś Wołodymyr Zełenski podpisał odpowiedni dekret w tej sprawie. Zgodnie z konstytucją Ukrainy, prokuratora generalnego powołuje natomiast parlament. We wtorek z tym stanowiskiem pożegnał się Rusłan Krawczenko w związku ze śledztwem organów antykorupcyjnych dotyczącym nielegalnych centrów telefonicznych. Już wkrótce każdy mieszkaniec wsi ma być wyraźnie informowany, że w sąsiedztwie mogą występować hałas, zapachy z gospodarstwa i nocne prace w polu. Sejm pracuje nad przepisami nazwanymi Lex Rolnik, które mają wzmocnić polską wieś. Jak mówi nam Monika Przeworska z Instytutu Gospodarki Rolnej, wielu inwestycji rolnik nie będzie mógł zrealizować.
5: Czyli chcielibyśmy postawić w gospodarstwie rolnym kolejną, czy tuczarnię, czy bukaciarnię, czy kurnik, jest to na dobrą sprawę prawie niemożliwe. I ta ustawa, która mówi o jednak funkcjach produkcyjnych wsi, która podkreśla to, że jednak to rolnik powinien mieć prawo produkować na polskiej wsi, no niestety, ale w ramach tej przygotowanej ustawy takich kompetencji nie nabierze.
4: Ministerstwo Rolnictwa tłumaczy, że nie pozwalają na to przepisy o ochronie środowiska. Dwa zarzuty usiłowania zabójstwa usłyszał 45-letni mieszkaniec powiatu nowotarskiego, który miał zaatakować nożem dwóch mężczyzn w Nowym Targu. Sąd zastosował wobec podejrzanego 3-miesięczny areszt. Pokrzywdzeni odnieśli poważne obrażenia, które bezpośrednio zagrażały ich życiu. Obu udało się na szczęście uratować dzięki szybkiej reakcji świadków oraz służb. Na Lubelszczyźnie znów zawyją syreny. Tym razem ćwiczenia będą dotyczyć powiatu łęczyńskiego. Do mieszkańców tego regionu trafiły już alerty RCB. Test alarmu odbędzie się w godzinach od 12 do 15. Służby apelują o zachowanie spokoju. Informacje wracają o 11, a teraz jeszcze pogoda. Na słońce w większości kraju nie mamy co dzisiaj liczyć. Pojawiać się może natomiast przelotny deszcz, a na Pomorzu także burze. Termometry na przeważającym obszarze pokażą od 16 do 19 stopni.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Dzień dobry Państwu, Ewa Podolska. Zapraszam na kolejny program naszego cyklu Prawo bez recepty. Dzisiaj widzę mnie siedzi pani Dorota Karkowska, pani mecenas Dorota Karkowska. Dzień dobry.
7: Dzień dobry Państwu, dzień dobry pani redaktor.
6: Pani mecenas jest specjalistką w materii prawa medycznego, jest także kierownikiem pracowni prawa i zarządzania w zawodach medycznym Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Proszę Państwa, zazwyczaj mówimy o tym, jakie mamy my, zwykli obywatele, prawa, jeśli idzie o nasz kontakt z systemem ochrony zdrowia. A dzisiaj porozmawiamy o tym, jakie mamy obowiązki wobec zdrowia publicznego. A do takich obowiązków należy szczepienie dzieci przez rodziców, ponieważ jest cały spis szczepień, które to są absolutnie wymagane, rodzice powinni dzieci zaszczepić. Tymczasem zwiększa się liczba rodziców, która mówi, nie zaszczepimy, i tu podają różne powody swoich dzieci. Otóż szacuje się, że w tej chwili liczba dzieci niezaszczepionych z powodu takich decyzji przekroczyła barierę 100 tysięcy. Pod koniec 2023 roku było to 87,3 tysiąca odmów. Jak widać, stale ta liczba rośnie. No i pani mecenas, Jakie państwo ma narzędzia, by, no mówię wprost, zmusić rodziców, by szczepili swoje dzieci?
7: Narzędzia prawne. My często odwołujemy się w pierwszej kolejności do ustawy o prawach pacjenta, która nam gwarantuje prawa. Ale ta ustawa niestety w przypadku szczepień ochronnych nie do końca ma zastosowanie, ponieważ w orzecznictwie sądowym stwierdzono, że w stosunku do tej ustawy, ustawa o chorobach zakaźnych stanowi lex specialis, czyli wyklucza naszą zgodę jako rodziców w stosunku do szczepienia dziecka. Oczywiście generalnie jest tak, że nikt nam, co do zasady, nikt nam tego dziecka nie zabierze z domu i nie zawiezie na szczepienia. To my pójdziemy, to my z tym dzieckiem to szczepienie wykonamy i to badanie. Niemniej jednak, jeżeli tego nie zrobimy, no to wówczas mogą nas spotkać określone sankcje. Te sankcje przede wszystkim są natury finansowej i taką podstawową sankcją na gruncie prawa administracyjnego jest po prostu zapłacenie kary grzywny. Ta kara grzywny co do zasady jest 10 tysięcy, ona nie może być więcej niż 50 tysięcy. Niezależnie od tego, to, że my nie poddamy naszego dziecka szczepieniu, no może nasze dziecko stanowić zagrożenie, tak przynajmniej ustawodawca uważa, w związku z powyższym przewiduje się jeszcze sankcje karne, czyli nałożenie kary grzywnych. W wyjątkowych sytuacjach, tutaj nie chcę oczywiście nikogo straszyć, ale w wyjątkowych sytuacjach ustawa o właśnie chorobach zakaźnych przewiduje w artykule 36 możliwość zastosowania przymusu bezpośredniego. Ale już zaznaczam, to są wyjątkowe sytuacje, naprawdę bardzo wyjątkowe, kiedy ktoś, dana osoba, która powinna być zaszczepiona, no jej stan zdrowia, taka zaraźliwość tej choroby jest taka, że może stanowić zagrożenie dla własnego życia bądź coś otoczenia. Ale do tej pory nie mieliśmy takiego przypadku, żeby taki przymus zastosować.
6: No dobrze, pani mecenas. Państwo mówi tak, nie możemy zabrać dziecka siłą, by je zaszczepić, natomiast ukażemy cię finansowo. A rodzic mówi w ten sposób, no ale w imię moich idei, mojej ideologii, którą wyznaję, która wyklucza szczepienia, dobrze, przyjmę. Ja nawet przyjmę, prawda? Zapłacę te grzywne, ale ja dalej dziecka nie zaszczepię. Państwo, no, usiłuje w ten sposób zmusić, ale tutaj jest pewna bariera, pewna granica tego, co państwo może, prawda? No i co, następną grzywnę daje i następną grzywnę daje?
7: Tak, do 50 tysięcy, tylko że proszę wziąć pod uwagę, że nie dla wszystkich to 10 tysięcy będzie małą kwotą.
6: Ale teraz czy rzeczywiście taka grzywna, bo pani powiedziała, że do 10 tysięcy, a może praktyka jest taka, że ta grzywna wynosi, nie wiem, 500 zł?
7: Może być i taka praktyka, natomiast pojawiają się inne mechanizmy. Proszę zwrócić uwagę, że takie mechanizmy też się pojawiły przyjmowania dzieci do przedszkola, gdzie nagle się okazało, że jeżeli dziecko jest niezaszczepione, nie zostanie przyjęte do przedszkola. I tu ku naszemu zaskoczeniu sądy administracyjne stoją na jednoznacznym stanowisku, że nie dochodzi do dyskryminacji tych dzieci, nie dochodzi do nierównego traktowania, mimo że oczywiście można analizować i wielu naszych kolegów z środowiska prawniczego ma duże wątpliwości co do tych orzeczeń sądowych i do tych decyzji. Niemniej jednak tutaj może taka sytuacja się pojawić i dziecko to nie zostanie przyjęte do przedszkola.
6: Ale tu decyzję kto? Tylko wystarczy, że dyrekcja przedszkola podejmie taką decyzję?
7: Nie, to wygląda w ten sposób. Jest orzeczenie sądu, że oczywiście jest tak zwany obowiązek, szczególnie te, które kończą 6 lat. Jest ten obowiązek, trzeba dziecko przyjąć. Jest oczywiście ustawa o oświacie, która mówi o tym, że gmina powinna zapewnić naszym dzieciom możliwość pobytu w przedszkolu i wyznacza określone kryteria. I te kryteria muszą być spełnione, żeby nasze dziecko zostało przyjęte. Jeżeli tych dzieci jest więcej, takie przykłady mamy z życia, jeśli tych dzieci jest więcej, to niektóre gminy zaczęły się uciekać do tego, że wprowadzają drugą turę i dopiero w tej drugiej turze zaczynają stosować dodatkowe kryteria. Bo w pierwszej turze nie mogą tego kryterium zastosować, ale dopiero w drugiej turze stosują dodatkowe kryteria i te kryteria stały się podstawą nieprzyjmowania dzieci do przedszkola. Podniesiono argument nierównego traktowania. Sąd administracyjny wyszedł z założenia, że to rodzice sami stawiają te dzieci w sytuacji niekorzystnej, nie realizując obowiązku, który został narzucony na nich przez władzę publiczną.
6: Ale mówimy tutaj tylko o przedszkolu. Do szkoły Dziecko musi być przyjęte.
7: Tak, nie ma takich uwarunkowań, żeby kogoś nie przyjąć do szkoły. Natomiast mamy określone sytuacje już, kiedy te dzieci nasze są większe, kiedy kończą tyle lat, że idą na przykład do szkół medycznych, czyli w zakresie nauk o zdrowiu, medycznych, i tam w niektórych szkołach warunkiem przyjęcia do tej szkoły będzie na przykład poddanie się obowiązkowemu szczepieniu przeciwko WZW. I tutaj wtedy będzie to taki wybór. Albo idziesz do tej szkoły, albo my cię nie przyjmujemy.
6: Czy pani się orientuje, czy kiedykolwiek zapadł taki, jeżeli rodzic się odwołał do sądu, czy kiedykolwiek rodzic wygrał?
7: Nie.
6: To znaczy, że była anulacja grzywny i po prostu...
7: Nie, do tej pory takiego wyroku nie ma. We wszystkich orzeczeniach, które przed programem przejrzałam, jest bardzo duże orzecznictwo sądów administracyjnych, mają jednolitą linię. Mówiąc o tym, że to jest nasz obowiązek jako obywateli szczepić się, władza publiczna zapewniła określone warunki poprzez finansowanie, tworzenie listy szczepień, wykwalifikowany personel, a naszym obowiązkiem ze względu na interes publiczny i zdrowie innych osób, ale i także oczywiście nasze własne, mamy temu obowiązkowi się podać. Jeden ze sądów nawet powiedział w ten sposób, że ustawowy obowiązek szczepień ochronnych oznacza niedopuszczalność korzystania z tak zwanej klauzuli sumienia, to znaczy uprawnienia pacjenta do odmowy poddania się świadczeniu zdrowotnemu na powoływanie się na przepisy ustawy o prawach pacjenta.
6: Czyli tutaj nie może rodzic powołać się.
7: Nie może się powołać. Nie może się powołać, że jest przedstawicielem ustawowym i to on decyduje o tym, że dziecko będzie poddane szczepieniu, czy też nie. To jest zresztą konfrontowanie, proszę zwrócić uwagę, to jest też konfrontowanie różnych praw człowieka, bo z jednej strony mamy władzę rodzicielską, prawo do wychowania dziecka według własnego światopoglądu, ale z drugiej strony stawiamy zdrowie i życie, zdrowie życie dziecka naszego i zdrowie życie innego otoczenia. I te prawa się krzyżują i idąc w tym kierunku taka jest wykładnia, że ta nasza swoboda, autonomia w wychowaniu dziecka niestety ustępuje zdrowiu publicznemu.
6: Ja tu sięgnęłam do pewnych liczb i urzędnicy w większości przypadków unikają tych maksymalnych sankcji. Tu choć wysokość kary w 2025 roku, zadałam takie pytanie, że zazwyczaj pierwsze nakładane grzywny wynosiły od 500 do 1500 zł, choć przypomnijmy, przepisy dopuszczają jednorazową grzywnę do 10 tysięcy złotych, a wielokrotną do łącznej kwoty 50 tysięcy złotych na jednego rodzica. I rozważa się coś takiego, że... W związku z tym, że jest taka niska skuteczność tych dotychczasowych grzywien administracyjnych, to na początku 2026 roku główny inspektor sanitarny zapowiedział uproszczony system karania za pomocą mandatów karnych. Bo teraz sprawy się bardzo ciągły. Rozumiem, że to rodzice się odwoływali i tak dalej, i tak dalej. A mandat karny będzie łatwiejszy do egzekucji.
7: To będzie taki jak mandat, przypominam, taki jak mandat, który nakłada nam policja, więc sami wiemy, że to będzie bardzo szybko. Ja bym też chciała się odnieść do takich aspektów, które budzą ogromne wątpliwości i też jestem matką i też mam wiele pytań, bo generalnie, kiedy my przyjmujemy świadczenie i wyrażamy na nie zgodę bądź nie, albo przyjmujemy jakiś lek, to chcielibyśmy wiedzieć, co to jest za lek, jaki on ma skład. I wydaje mi się, że to, że te mandaty też są nakładane w takiej mniejszej wysokości, on wynika z tego, że próbujemy edukować tych rodziców, próbujemy pogrozić palcem, a potem próbujemy ich przekonywać, dlaczego to szczepienie jest ważne. Tylko to, co jest właśnie bardzo ważne, to chcielibyśmy tak jako społeczeństwo mieć powszechną informację dotyczących jaka szczepionka, z jakiej firmy, jaki ponosi skład i jakie są dla naszego zdrowia konsekwencje. I to jest właśnie ten problem, to znaczy dostępności do tej powszechnej informacji.
6: Jednokrotnie podnosili to moi goście lekarze, mówiąc, że przede wszystkim trzeba tłumaczyć, tłumaczyć i tłumaczyć rodzicom i trzeba na to znaleźć stosowny czas.
7: A taki obowiązek ciąży na lekarzu podstawowej opieki zdrowotnej, jest to wpisane w ustawie, jest to jego obowiązek o informowaniu o szczepieniach, ale każdy też, który wykonuje te szczepienia, ma obowiązek poinformowania o składzie tego szczepienia.
6: Proszę Państwa, naszym gościem była pani mecenas Dorota Karkowska, specjalista prawa medycznego i był to kolejny odcinek Prawa bez recepty. Dziękuję bardzo.
7: Dziękuję bardzo Państwu, dziękuję Pani.
6: Spotykamy się w przyszły czwartek.
8: Dzięki wielkie, Ewo. Informacje zbliżają się o godzinie 11, ale zanim informacje, to porozmawiamy o tym, co się wydarzy w samo południe, a w samo południe rusza tok 360. Filip Kekusz wprowadzi Państwa w dzisiejsze tematy. Dzień
9: tak,
8: dobry.
9: Dzień dobry Czarku, dzień dobry Państwu. Zanim tok 360 w południe się zacznie, to o 11.30 w Strasburgu przemawiać będzie premier Kanady Mark Carney. To będzie takie przemówienie honorowe na zaproszenie przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli. No, Kanada w tym momencie staje przed takim wyborem, czy być kolejnym stanem Stanów Zjednoczonych, czy może kolejnym krajem Unii Europejskiej, dlatego że Ottawa coraz silniej zacieśnia współpracę z Unią Europejską w odpowiedzi na narastający konflikt handlowy i nie tylko w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Co wynika z tego przemówienia, co Unia Europejska ma do zaoferowania Kanadzie i vice versa. O tym będziemy między innymi rozmawiać, ale zwrócimy też uwagę oczywiście na polskie bezpieczeństwo. Dzisiaj w poranku TOK FM gościem Karoliny Lewickiej był minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, który rzucił trochę światła na to, w jaki sposób wygląda polskie przygotowanie na ten element wojny hybrydowej, który, jak mówi Radosław Sikorski, wkracza już trochę na etap wojny kinetycznej z Rosją. Co dalej można zrobić, żeby uruchomić być może społeczność międzynarodową, w jaki sposób nasze sojusze, nasi sojusznicy powinni reagować na to, co się dzieje wokół Polski. O to będziemy także pytać w obliczu ostatnich wydarzeń. Z Inowrocławia autobusami do Warszawy jadą samorządowcy z Inowrocławia właśnie, by rozmawiać o wykluczeniu komunikacyjnym, by protestować przeciwko wykluczeniu komunikacyjnego Inowrocławia właśnie. To jest takie trochę inne wykluczenie komunikacyjne niż to, o którym zwykło się mówić u nas na antenie, bo związane jest z tym, że Inowrocław wypada powoli z sieci najważniejszych polskich dróg i nie omijają go trasy szybkiego ruchu. Zarzucono projekt trasy Via Pomerania, które miało przebiegać przez Inowrocław. Wobec tego samorządowcy obawiają się, że miasto znajdzie się gdzieś na obrzeżach województwa i szlaków komunikacyjnych. Co można na to zrobić? Co można na to poradzić? Czy warto jest cokolwiek na ten temat radzić? Oraz w jakiej sytuacji są inne polskie miasta, które nie są na tych najbardziej uczęszczanych szlakach? O tym także będziemy w TOK 360 rozmawiać.
8: To tylko niektóre z tematów. Filip Kekusz zaprasza w samo południe, także już za godzinę i 3 minuty usłyszą się Państwo z Filipem w programie TOK 360, a ja zapraszam na informacje TOK FM o godzinie 11 po informacjach Owczarek.
10: Śledzę z głębokim zaniepokojeniem to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie i w Iranie w tych dramatycznych godzinach.
11: Obawiam się, że raczej to otwiera drzwi do chaosu i myślę, że nawet te ataki na poszczególne arabskie państwa w Zatoce Perskiej świadczą o niedeterminacji, a już desperacji po stronie głównodowodzących i tak naprawdę są tu trochę takie ataki na oślep.
12: Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni tym, co się tam dzieje. Wpłynie to gospodarczo na Polskę, to każdy wie, ropa, gaz, surowce. Niepokój w tamtym regionie zawsze oznacza wzrost cen.
13: Na każdy temat, z każdej strony.
2: Reklama.
14: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
15: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
14: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
15: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
19: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
20: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
19: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
20: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
0: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
2: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Działania ze strony Rosji mogą eskalować. Stany Zjednoczone deklarują solidarność z Polską. Unia Europejska chce chronić dzieci w internecie. Co zakłada unijny Kids Act? Pożary w lasach stały się prawdziwą zmorą. Eksperci alarmują, bo w kolejnych latach może być jeszcze gorzej. Minęła 11:00, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Amerykanie są z nami i dostrzegają wszystkie zagrożenia, powiedział w poranku TOK FM minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, mówiąc o swoim niedawnym spotkaniu z szefem CIA Johnem Radcliffe'em.
21: Dla mnie ta wizyta, oczywiście mnóstwo bardzo tajnych szczegółów, o których nic nie mogę powiedzieć, była bardzo pozytywna w tym sensie, że zobaczyłem w Waszyngtonie, że Stany Zjednoczone są z Polską i Stany Zjednoczone nie zamierzają zostawiać tej sytuacji.
22: Cieszymy się z takiej deklaracji, ale pan wie, że nasza historia pokazuje, że po owocach ich poznamy.
4: Koordynator służb specjalnych przekazał premierowi precyzyjny raport z Waszyngtonu. Podczas niedzielnej odprawy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa premier oświadczył, że eskalacja działań ze strony Rosji staje się faktem i nie można wykluczyć, że będzie ona dotyczyła także terytorium Polski. Rosjanie testują NATO od Norwegii po Rumunię, a incydentów z udziałem dronów będzie coraz więcej. Tak szef działu analiz portalu Defense24 dr Jacek Raubo komentuje informację, że dron wyłowiony z Bałtyku w rejonie Rusinowa był uzbrojony. Zdaniem eksperta Moskwa będzie podejmowała próby wybadania systemu obrony powietrznej Sojuszu, między innymi stosowanych w nim procedur oraz używanych sił i środków. Dąży również do zwiększenia kosztów Sojuszu, wymuszając podrywanie myśliwców.
23: One są wyrywane też z normalnych działań, w tym działań szkoleniowych, zgrywających. To jest takie działanie na wyniszczenie, czy też na zwiększenie kosztów, może nawet nie wyniszczenie, bo my mamy zwiększony potencjał niż Rosja, ale na podwyższenie naszych potrzeb, jeżeli chodzi o finansowanie sił powietrznych i szerzej obrony powietrznej, myśląc też o komponentach np. lądowych i morskich.
4: Według wojska maszyna odnaleziona w rejonie Rusinowa to nowa wersja używanej przez Rosję Gerbery, czyli lekkiego drona o prostej konstrukcji, który służy jako wabik wśród groźniejszych maszyn, ale może też przenosić głowice bojowe o masie kilku kilogramów. Komisja Europejska przedstawiła dziś unijny Kids Act, czyli zestaw regulacji dotyczących dostępu osób niepełnoletnich do takich platform. Miałyby one obowiązek weryfikowania wieku użytkowników podczas zakładania kont, a także wyeliminować elementy mogące prowadzić do uzależnień. Ten rok jest przełomowy, dlatego jak postrzegane są platformy cyfrowe takie jak Facebook, Instagram czy TikTok, mówiła w TOK FM szefowa Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa

0: ma opierać się na europejskim portfelu tożsamości cyfrowej.
1: Australia nie wybrała dobrego rozwiązania, bo Australia przerzuciła obowiązek weryfikacji wieku na platformy, no i teraz zostawiła im dowolność, więc Europa tutaj zdecydowanie lepsze rozwiązanie wybiera.
0: Portfel tożsamości cyfrowej według zapowiedzi resortu cyfryzacji ma być w Polsce wdrażany w grudniu. Tomasz Węskę, TOK FM.
2: Tegoroczna jesień będzie cieplejsza niż zwykle, wynika z długoterminowych prognoz IMGW. To efekt ponadprzeciętnie wysokiej temperatury globalnej, a także napływających na Europę mas powietrza z nad Afryki. Może to się przełożyć na krótszy okres grzewczy, ale nie zredukuje to smogu, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
3: Wyższa temperatura na pewno redukuje emisję, bo nie używamy tylu opału. Natomiast to niech nie uspokaja, bo gdy przychodzi bezwietrzna pogoda, to ten dym, on będzie zalegał i będzie z nami. To szczególnie powiedzmy jakieś takie nocne czy poranne okresy.
2: Ciepła i bezdeszczowa jesień może natomiast wydłużyć okres suszy i zagrożenia pożarowego. A sezon pożarowy w polskich lasach już wydłużył się nawet o 2 miesiące, alarmują eksperci IMGW. W ciągu ostatnich 50 lat okres, w którym lasy są szczególnie narażone na ogień, stał się wyraźnie dłuższy, a z roku na rok może być coraz gorzej. Wyższe temperatury i susza sprawiają też, że pożary mogą być większe i trudniejsze do opanowania, co jeszcze oznacza dłuższy okres zagrożeniem ognia. O tym Szymon Kępka.
4: To efekt przede wszystkim zmiany klimatu, rosnących temperatur średniorocznych i szybszego przesuszania się lasów. Gdy ściółka traci wilgoć, ogień może znacznie łatwiej się rozprzestrzeniać, a warunki sprzyjające pożarom utrzymują się przez to przez większą część roku, mówi ekspert IMGW Mateusz Barczyk.
5: Sezon pożarowy w ciągu ostatnich 60 lat wydłużył się o około 20 dni. Troszeczkę wcześniej się zaczyna, troszeczkę później się kończy. 3/4 roku, kiedy to zagrożenie pożarowe, no mówimy tutaj o zwiększonym prawdopodobieństwie.
4: Dla strażaków oznacza to dłuższy okres podwyższonej gotowości, a w efekcie wyższe koszty funkcjonowania, ale także większe problemy z dostępnością wody. O zagrożeniu pożarowym należy natychmiast powiadamiać służby, najszybciej pod numerem 998, czyli bezpośrednio do straży pożarnej, lub kontaktować się z lokalną ochotniczą strażą pożarną. Szymon Kępka, TOK FM.
2: W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. W większości kraju dzisiaj sporo chmur i przelotne opady deszczu. Na Pomorzu może również zagrzmieć. Termometry na przeważającym obszarze pokażą od 16 do 19 stopni.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: To jest program Owczarek, a gościem jest pan profesor Marcin Marciniak, dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, Uniwersytet Gdański. Dzień dobry, panie profesorze.
8: Dzień dobry.
7: Sztuczna inteligencja, jeżeli powiem, to każdy wie, ojej, znowu ta sztuczna inteligencja, wszędzie o sztucznej inteligencji. Ale przecież nie tak dawno temu, lat temu, kilka, chyba powiedzmy 5+, wiedzieliśmy o sztucznej inteligencji, jakieś informacje nas dochodziły, ale komputery kwantowe były tematem numer jeden. Już każdy z nas czekał, czy już czas się ustawić w kolejce do sklepu, żeby kupić komputer kwantowy, który złamie wszystko, co jest do złamania. Już zmieniliśmy hasła nasze do poczty z admin 1 na admin 1, 2, 3, 4, 5, żeby nie dać się komputerom kwantowym. No i nagle pojawiły się te algorytmy, różne czaty takie i owakie. Mhm. I zapomnieliśmy o komputerach kwantowych. Czy to znaczy, że naukowcy się przesiedli, porzucili to wszystko, koniec? Czy to była bańka, sen, srebrny Salomei?
8: No, nie powiedziałbym tak, ale w kolejkę to jeszcze bym się nie ustawiał. Szczególnie, że dosyć dużo pieniążków trzeba by na to zaoszczędzić. Taki 5-kubitowy komputer kwantowy, który kupiła Politechnika Wrocławska, kosztował, z tego co pamiętam, 2 miliony euro, więc no, to nie są tanie rzeczy.
7: No dobrze, ale czy najnowszy GT coś tam i na tym poleci?
8: Nie. Ten 5-kubitowy komputer, on potrafi, z tego co wiem, rozłożyć liczbę 15 na czynniki pierwsze.
7: GTA6.
8: No niestety nie. Potrafi rozłożyć właśnie taką małą liczbę na czynniki pierwsze i mówiono, że potrafi rozwiązać problem komiwojażera dla trzech miast.
7: Naprawdę?
8: Tak.
7: To jest w ogóle kluczowe dla firm, które się zajmują logistyką, dostarczaniem.
8: Trzy miasta były...

0: czarną skrzynką dotychczas, a tutaj proszę komputer. Nie, no oczywiście tutaj troszkę sobie żartujemy. Generalnie to nie jest tak, że badania zostały zarzucone, czy że nie produkuje się urządzeń, które nazywają się komputery kwantowe. Trzeba sobie od razu powiedzieć, że być może nazwa komputer trochę nas wprowadza w błąd, bo wyobrażamy sobie urządzenie analogiczne do naszego klasycznego komputera, no, które właściwie zastąpi w codziennych czynnościach, tylko będzie robiło to lepiej. Nie, nawet jeżeli taki hipotetyczny komputer kwantowy o bardzo dużej mocy obliczeniowej, czyli o tych przysłowiowej dużej liczbie kubitów powstanie, to on jednak nie będzie działał w ten sposób, że będziemy siedzieli przy klawiaturze i tam pykali sobie w jakąś fajną gierkę. To raczej będzie wyglądało jak duże laboratorium fizyczne i to będzie potrafiło robić bardzo specyficzne zadania. To może na przykład służyć do wspomagania pewnych obliczeń czy do symulacji pewnych procesów, ale programowanie nie jest takie oczywiste, nie jest proste. Właściwie do każdego problemu trzeba będzie jakby osobno zaprojektować ten komputer, czy ten układ fizyczny, który de facto stoi za tą nazwą komputer kwantowy.
1: Czyli to nie jest coś, o czym taki przeciętny użytkownik...
0: Nie, zdecydowanie.
1: ...powinien myśleć. To są raczej sprawy dla dużych instytucji, być może dla państwa, dla administracji państwowej?
0: Oczywiście. No tak. Jednym z pierwszych... W takich rozważaniach teoretycznych jednym z pierwszych zastosowań komputera kwantowego było złamanie klasycznego systemu kryptografii, na której opiera się właściwie cała nasza bankowość i życie publiczne, czyli takiego algorytmu RSA, który jest oparty na problemie rozkładu dużych liczb na duże czynniki pierwsze. To jest bardzo trudny problem, zajmujący zwykłemu superkomputerowi niewyobrażalne ilości czasu, więc z przyczyn oczywistych był nie do złamania. Natomiast Shor pokazał, że można użyć komputera kwantowego do znacznego przyspieszenia tego procesu. Czyli w momencie powstania takiego komputera kwantowego, no na przykład instytucje publiczne no przestaną mieć systemy zabezpieczeń, przestaną być aktualne. No od razu sobie możemy wyobrazić, że może to być użyte do różnych celów takich niefajnych. Mówi się nawet, że jeżeli gdzieś powstanie komputer kwantowy, to my się nie dowiemy tego z prasy, z czasopism naukowych, dowiemy się po prostu z tego, że zaczną nam znikać pieniądze.
1: Albo pojawiać się.
0: Albo bitcoiny nagle wszystkie zostaną wykopane. Więc tutaj to wiadomo, że to, że to nie jest tak, że to przysłowiowy Kowalski będzie z tego mógł korzystać.
1: No, ale czy sądzi pan, panie profesorze, że to zmieni zasady gry? No bo jeżeli okaże się, że rzeczy, na których polegamy... takie właśnie jak bezpieczna bankowość, może bezpieczny dostęp do jakichś danych, bezpieczne kwestie związane z historią, nie wiem, naszej choroby, naszego zdrowia, nagle to no, może nie stoi otworem, ale jednak jest do złamania, to jak się przed tym zabezpieczyć?
0: Jasne. No więc no, naukowcy oczywiście nie zasypiają gruszek w popiele i stworzyli coś, co my teraz nazywamy kryptografią postkwantową. Kryptografia postkwantowa to jest kryptografia, która w dalszym ciągu jest realizowana na klasycznych komputerach, tylko że używa innych algorytmów opartych na jeszcze trudniejszej matematyce. To znaczy, nie używa się już problemu rozkładu liczby na czynniki pierwsze, ale no, używa się na przykład takiego problemu rozkładu wektora, jako znalezienia współczynników w rozwinięciu wektora względem jakiejś tam bazy w kracie, cokolwiek by to nie znaczyło. Generalnie chodzi o to, że to jest jeszcze trudniejszy problem i wiemy, że tego komputer kwantowy nie potrafi robić szybko.
1: A gdyby do szyfrowania użyć algorytmu opartego na problemie komiwojażera dla 5 miast?
0: No to właściwie moglibyśmy spokojnie przestać używać kluczy do mieszkania i po prostu żyć bardzo otwarcie. Znaczy, żadnej tajemnicy byśmy nie zachowali.
1: Czy słusznie myślimy, że komputery kwantowe to będzie właśnie głównie kwestia szyfrowania i bezpieczeństwa? Szyfrowania, jednocześnie łamania szyfrów.
0: Tak. No nie, tutaj robimy sobie nadzieję. Zresztą te urządzenia, te nazwijmy to, ja to jednak nazywam takimi na razie prekomputerami kwantowymi, które już istnieją, no znajdują jednak użytek w bardzo ważnych obszarach, na przykład w medycynie. Znacznie ułatwiają, znaczy powstała taka dziedzina badań, którą nazywamy kwantową sztuczną inteligencją. Czyli jest już możliwe realizowanie uczenia maszynowego, czyli takiego mechanizmu, który jest podstawą tej zwykłej sztucznej inteligencji, na powiedzmy takich układach fizycznych, które odgrywają rolę komputerów kwantowych, wykorzystują te kwantowe efekty i na przykład stosuje się je do analizy danych medycznych, do analizy obrazowania. Znacznie jakby, właśnie to bywa różnie, czasami one pomagają, przyspieszają, rozwiązują pewne problemy. Są jednak takie problemy, w których okazuje się, że jeszcze te klasyczne mechanizmy szybciej to robią. Tutaj nie ograniczałbym się tylko do komputerów kwantowych. Komputery kwantowe są przykładem zastosowania tak zwanych technologii kwantowych. Technologie kwantowe oferują nie tylko nowe metody obliczenia kwantowe, oferują nowe metody łączności, oparte właśnie na wykorzystaniu pewnych efektów kwantowych, dzięki temu powiedzmy pewniejsze, no to jest związane też z bezpieczeństwem tej łączności, ale na przykład jest też ważny taki zakres zastosowań, który nazywamy metrologią kwantową. Dzięki temu jesteśmy w stanie skonstruować bardzo czułe, na przykład grawimetry. Czyli takie urządzenia, które potrafią wykrywać bardzo minimalne odchylenia w masie. I teraz wyobraźmy sobie, że na przykład monitorujemy Zatokę Gdańską i taki grawimetr rzucamy i on wykrył, że gdzieś pojawił się jakiś obiekt, który no waży trochę. W stosunku do wody oczywiście nieznacznie, ale no waży. No to już
1: flądra.
0: Możemy podejrzewać, że to jest flądra, albo na przykład jakiś, no kto wie, może jakiś statek podwodny. Też można przyjąć taką hipotezę.
1: Ach, czyli to jednak są obiekty większe od ryby?
0: Tak, znaczy ryba chyba jeszcze nie. Ale...
1: Bo już widzę, że rybacy, wędkarze po prostu by to od razu wykupili. Jasne. Ze wszystkich sklepów.
0: Tak, no to tak. No, to...
1: czyli łamanie haseł oraz połów ryb. Na razie połów mamy ryb, dwa
0: mamy zastosowania. Mamy dwa takie zastosowania. No tych medycznych bym nie wykluczał, one są fajne.
1: Czuję też, panie profesorze, gdyby znowu też trochę wracając do sztucznej inteligencji, pewnie włączając to także komputery kwantowe, że no, mamy moc obliczeniową, moc jakąś sprawczą, ale ta moc potrzebuje energii.
0: Oj, tak.
1: I to jest takie teraz wyzwanie, bo z jednej strony te centra danych, te superfabryki AI, to są miejsca, które pochłaniają gigantyczne zasoby energii, a z drugiej strony niektórzy mówią, no tak, ale właśnie dzięki tym zużytym zasobom w postaci sztucznej inteligencji będziemy w stanie lepiej wpływać na zarządzanie klimatem, przynajmniej taka jest obietnica, tak? Więc teraz patrzymy na te szale i mówimy, no dobrze, to czy chcemy ratować planetę, trochę niszcząc planetę, czy niszczenie planety i pozbawianie energii zrekompensuje nam, czy, że tak powiem, lek nie zabije pacjenta.
0: Tak.
1: Ale o tym porozmawiamy może po informacjach TOK FM, które zbliżają się nieuchronnie. Informacje już za chwilę o 11.20. Gościem jest pan profesor Marcin Marciniak, dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego. Informacje po informacjach wracamy.

0: Reklama.
1: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
2: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
3: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłonu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
0: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 11.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Ukrainy i szef MSZ tego kraju podziękowali Kongresowi USA za uchwalenie ustawy o sankcjach wobec Rosji i cłach na państwa kupujące jej surowce. Według Wołodymyra Zełenskiego i Andrija Sybichy bezkompromisowa presja finansowa to jedyny sposób na zatrzymanie wojennej machiny Kremla. Amerykańska Izba Reprezentantów przyjęła wczoraj ustawę wprowadzającą nowe restrykcje na Moskwę oraz dającą prezydentowi uprawnienia do nałożenia wysokich ceł na kraje kupujące rosyjską ropę i gaz. Zakaz mediów społecznościowych do 15 roku życia jest słuszny. Chcemy namawiać do naszych rozwiązań, powiedziała ministra edukacji Barbara Nowacka, odnosząc się do projektu Kids Act. Unijna propozycja zakłada, by z tego typu platform mogły korzystać nastolatki mające minimum 13 lat. Do osiągnięcia 15 lat nie byłoby możliwe posiadanie własnych kont w tych serwisach. Szefowa MEN podkreśliła, że Polska popiera inicjatywę, ale równolegle pracować będzie nad własnymi, bardziej rygorystycznymi regulacjami w tym obszarze. Wskutek wczorajszej awarii na stacji Katowice prawie 650 pociągów było opóźnionych o łącznie ponad 13 tysięcy minut, przekazała Katarzyna Głowacka z biura prasowego PKP PLK. Odwołano w sumie 76 pociągów, z czego 44 na całej trasie. Awaria urządzeń sterowania ruchem na stacji Katowice trwała w sumie 8 godzin. Na jej skutki nałożyły się jednak kolejne awarie w Sosnowcu, gdzie pojawiły się kolejne opóźnienia. PKP nie informują o przyczynach i okolicznościach awarii. Śledztwo w tej sprawie prowadzi policja pod nadzorem prokuratury. Za mało przejście dla pieszych, urywające się drogi rowerowe i problemy z dojazdem komunikacją miejską. W ciągu 4 miesięcy krakowianie zgłosili ponad 200 takich problemów przez platformę Dobra Jazda KRK. O szczegółach Katarzyna Młynarczyk.
10: 209 zgłoszeń i 209 punktów na mapie miasta. Zdecydowanie najwięcej uwag dotyczy pieszych. 88. Mieszkańcy wskazują miejsca bez chodników i przejść, ale też sygnalizacje, na których zielone światło jest zbyt krótkie, mówi Filip Pierre Makowski z krakowskiego alarmu smogowego.
11: Często zgłaszają piesi problem taki, że mają za mało możliwości przejścia bezpiecznie i legalnie ulicy.
10: Rowerzyści zgłosili 53 problemy, najczęściej dotyczące urywających się tras rowerowych.
11: Trzeba kontynuować pracę na tym, żeby tą ciągłość zachować, bo to przyciąga kolejnych rowerzystów, to odciąga kolejnych ludzi przemieszczających się samochodem.
10: Teraz lista trafi do magistratu, a za miesiąc również do nowego prezydenta miasta. Krakowski alarm smogowy zapowiada, że będzie rozliczał urząd z realizacji tych postulatów. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
9: W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. W większości kraju dzisiaj sporo chmur i przelotne opady deszczu. Na Pomorzu mogą pojawić się również burze. Termometry na przeważającym obszarze pokażą od 16 do 19 stopni. Nieco cieplej jedynie na południowo-zachodnich krańcach.
8: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
12: Po co nam kwanty i co się właściwie z tymi kwantami stało, czyli w pewnym sensie druga rewolucja kwantowa, chociaż ta pierwsza jakoś tak się nie wybuchła z pełną mocą.
13: 100 lat temu była.
12: Pan profesor Marcin Marciniak, dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytet Gdański. Był taki moment niedawno jeszcze całkiem, kiedy prezydentem był Barack Obama w Stanach Zjednoczonych, kiedy spore fundusze poszły na badanie mózgu. i wtedy przedrostek neuro sprawiał, że wszyscy się fascynowali. Najpierw były neuronauki, ale też neurointeligencja, neurokulinaria, neuro... Wszystko było neuro. I chyba w tym kontekście nasz słuchacz, pan Mariusz, pyta, o co chodzi z tymi książkami i nadużywaniem słowa kwantowy. Czy nie denerwuje pana profesora, gdy widzi lub słyszy kwantowa miłość, kwantowe zdrowie, kwantowy umysł, kwantowy świat, kwantowa energia myśli, lekarz kwantowy, psychologia kwantowa, medytacja kwantowa, dotyk i tak dalej, i tak dalej.
0: Najbardziej rozbawiło mnie, gdy zobaczyłem taką reklamę oferującą masaż kwantowy. Za takie całkiem niezłe pieniądze. No, nie zdecydowałem się sprawdzić. Ale tak, nie no, oczywiście, że to jest takie troszeczkę żerowanie na tej takiej, nie wiem, użycie słowa kwantowy sugeruje, że obcujemy z jakąś, no naprawdę bardzo zaawansowaną teorią naukową, że to jest wszystko takie mądrzejsze dzięki temu i tłumaczące już niemalże wszystko. No, tak, znaczy właściwie mnie to bardziej śmieszy.
12: Czyli rozumiem, że jest to po prostu wykorzystywanie, nadużywanie, wykorzystywanie przez różne Jasne. Podmioty w celach zysku, modnego słowa, które nie wszyscy rozumieją, też jak rozumiem. Tak?
0: Myślę, że mało kto to rozumie. Znaczy, krąży takie powiedzenie wśród badaczy, którzy się zajmują podstawami mechaniki kwantowej, że tego się nie da zrozumieć.
12: Podpisałby się pan?
0: No w pewnym sensie tak, no bo jak zrozumieć to, że cząstka przebywa jednocześnie w dwóch różnych miejscach? Albo że porusza się, albo że cząstka jest falą jednocześnie. Jeżeli tak tłumaczymy sobie to, używając naszej takiej codziennej intuicji, to w zasadzie no, trzeba dojść do wniosku, że to jest jakaś kompletnie szalona, pozbawiona jakiegokolwiek sensu teoria. I generalnie znajduje ona wymiar w jakichś konstrukcjach matematycznych. Oczywiście da się na podstawie tych konstrukcji matematycznych policzyć coś, ale co jest najzabawniejsze, to to, że mimo tego absurdalnego sformułowania, wszystkie eksperymenty potwierdzają tą teorię. Nie było na razie żadnego eksperymentu, którego wyniki w jakimś tam stopniu obaliły przewidywania wynikające z postulatów teorii kwantowej. Nie zmienia to faktu, że w dalszym ciągu jakby pracujemy nad potwierdzaniem czy wyszukiwaniem kwantowości w różnych takich aspektach zachowań układów fizycznych i właściwie całkiem niedawno dopiero była Nagroda Nobla dla Antona Zeilingera i dwóch innych badaczy, których z nerwów nazwisk teraz zapomniałem, którzy robili w latach 90. eksperymenty potwierdzające, no generalnie rzecz biorąc, można powiedzieć, kwantowość naszej rzeczywistości.
12: Czyli nie uciekniemy od tej kwantowości?
0: No nie możemy. W zasadzie mamy, znaczy z kwantów czy z efektów kwantowych korzystamy też w codziennych naszych, w codziennym naszym życiu. Każdy smartfon zawiera jakiś procesor, który jest oparty na półprzewodnikach, w których wykorzystujemy efekty kwantowe działające już w mikroświecie. Więc no, nawet nie wiemy o tym, jak bardzo tymi kwantami jesteśmy, że tak powiem, przesiąknięci.
12: A jak z kosztem energetycznym czy zasobowym? No bo mówiliśmy przez chwileczkę o tym, że te super fabryki AI czy też centra obliczeniowe pochłaniają niesamowite ilości wody, energii. Sporo protestów jest nie tylko w Stanach Zjednoczonych.
0: Jasne.
12: Mieszkańców, którzy martwią się o przyszłość, no bo jeżeli pojawi się tutaj coś takiego i wyśnie nam wodę, prąd, a dodatkowo to są powiedzmy przedsięwzięcia, które niełatwo przerobić na coś innego. Tak? To nie jest biurowiec, który możemy w rok zaadaptować na blok mieszkaniowy, tak? Tylko jak już się buduje takie centrum, to już nie bardzo z tego jest co innego zrobić. Komputery kwantowe, czy też kwantowe inwestycje też są energetycznie bardzo chłonne?
0: Wszystko zależy od technologii, jakiej użyjemy do budowy komputera kwantowego. Można właściwie wyróżnić kilka takich podejść. Ja może tak króciutko powiem, że komputery kwantowe wykorzystują tak zwane zjawisko splątania zachodzące w mikroświecie. Otóż okazuje się, że dwa układy fizyczne mogą być splątane, cokolwiek by to nie znaczyło, natomiast objawia się to tym, znaczy właściwie nie rozumiemy tego, co to znaczy, natomiast wiemy, czym się to objawia. Objawia się to tym, że zmiana w jednym układzie fizycznym, na przykład w fotonie, który jest splątany z innym fotonem, powoduje automatyczną zmianę w tym drugim fotonie, niezależnie od tego, że na przykład są oddzielone od siebie o setki tysięcy kilometrów. I teraz, żeby zrealizować komputer kwantowy, żeby zbudować komputer kwantowy, trzeba zbudować układ fizyczny, w którym będzie, no powiedzmy, ileś tam tych fotonów, dużo, i które potrafimy splątać ze sobą i utrzymać ten stan splątania dostatecznie długo, żeby przeprowadzić jakiś proces obliczeniowy. To nie muszą być fotony, to jest jedna z technologii, którą ludzie próbują zaprząc, właśnie spróbować zbudować taki układ optyczny, który da się wykorzystać właśnie do tych obliczeń kwantowych. Inne podejście to jest symulowanie jakby tego splątania na, że tak powiem, zimnych atomach, w których ujawnia się zjawisko nadprzewodzenia. Żeby osiągnąć ten stan, potrzeba bardzo niskich temperatur rzędu setnych Kelwina. Czyli to jest niemalże absolutne zero bezwzględne. No i teraz wyobraźmy sobie, że no, potrzebne są urządzenia, które potrafią taką temperaturę osiągnąć. Potrafimy to robić, ale oczywiście koszt energetyczny jest ogromny. Więc no, powiedzmy, te technologie oparte na optyce kwantowej są relatywnie mało energochłonne. Technologie oparte na zimnych atomach są bardzo energochłonne. Są jeszcze takie podejścia fotoniczne. Tutaj nie potrafię dokładnie opowiedzieć. Jeżeli już mówimy o różnych technologiach, jest w Polsce rozwijana jeszcze alternatywna technologia do tych pozostałych, tak zwana wykorzystanie tak zwanych atomów rydbergowskich. Na Uniwersytecie Warszawskim są już dosyć zaawansowani. Niewykluczone, że będzie też polski komputer kwantowy oparty na jakiejś unikatowej takiej technologii.
12: Czyli jednak kwestie związane z zapewnieniem energii czy zasobów, to będzie wyzwanie przyszłości.
0: Oczywiście. Możemy się zastanawiać nad bardziej lub mniej energochłonnymi technologiami, ale no nie zmienia to faktu, że oczywiście, żeby nawet zbudować taki układ fizyczny, gdzie tam pełno jakiejś elektroniki, jakichś półprzewodników, do tego potrzeba będzie bardzo dużo energii, bo tyle na przykład zżerają fabryki półprzewodników.
12: No właśnie, to zdaje się będą takie etyczno-moralne, filozoficzne dylematy najbliższej przyszłości, a być może już teraźniejszości, tak? Czyli tak. Czy chcemy zainwestować energię, czyli tym samym jakoś uszczuplać naszą planetę w chwili, kiedy taki zasób jak woda jest cenny, tak? Przecież tak. Widzimy, jak pewne niedobory wody w różnych miejscach wpływają na wielkie kryzysy.
0: Jasne.
12: Czyli czy chcemy jeszcze bardziej eksploatować coś po to, żeby ta eksploatacja zamieniona na jakieś wielkie centrum informacyjne albo jakiś super komputer kwantowy dało nam w zamian coś, co pozwoli uratować planetę, lepiej zasobami zarządzać, rozwiązać problem głodu, nie wiem, podnieść zasobność.
0: Ja bym spojrzał na to trochę inaczej. Generalnie to jest proces, który się dzieje i my tego procesu nie powstrzymamy. Tak jak nawet gdybyśmy próbowali, pewnie w historii nie zatrzymalibyśmy na przykład rewolucji przemysłowej, wprowadzania nowych narzędzi powiedzmy produkcji jakichś takich masowych fabryk i tak dalej. Tak samo tutaj to już jest i to się będzie rozwijać, bo oprócz takiego aspektu etycznego związanego z technologiami, z tymi nowymi technologiami, są również aspekty czysto ekonomiczne. To jest po prostu bardzo duże źródło przychodów. To jest, oczywiście już nie mówimy o tym, znaczy dobrze jest mówić o tym, że to ma swoje pozytywne efekty, ale to jest też bardzo ważne narzędzie dla państw do zdobywania jakichś przewag, również militarnych. Więc tutaj takie głosy różnych osób, które są zatroskane tym, jakie skutki będzie miał rozwój sztucznej inteligencji, oczywiście są bardzo cenne i powinniśmy ich słuchać, ale z drugiej strony powinniśmy też mieć świadomość, że one tak naprawdę nie mają żadnego znaczenia. I teraz to, co możemy ewentualnie próbować robić, no to wprowadzać jakieś regulacje, które będą ukierunkowywały ten rozwój. Czyli możemy na przykład próbować jakoś wykorzystywać więcej zasobów, które nam oferuje ta sztuczna inteligencja do planowania na przykład lepszej ochrony środowiska, czy bardziej efektywnego, czy oszczędnego wykorzystania zasobów naturalnych. Natomiast tak jak powiedziałem, to jest proces, który będzie się dział niezależnie od naszej woli. Takie jest moje zdanie. To nie znaczy, że oczywiście nie mamy jako ludzkość żadnego wpływu na to, ale żeby jakoś to sterować, potrzebne jest naprawdę porozumienie na bardzo wysokim szczeblu, bo tak, to nie zależy od pojedynczych decyzji, nawet jakiegoś prezesa wielkiej firmy.
12: Temat ciekawy, ważny i myślę, że w przyszłości najbliższej będziemy do niego wielokrotnie wracać. Choć na razie AI wyparła kwanty, to kwanty się czają i za chwilę nas ugryzą w łydkę.
0: Dokładnie.
12: Pan profesor Marcin Marciniak, dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, był gościem. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję bardzo.
12: Informacje po informacjach, kultura osobista i Marta Perchuć-Burzyńska. Marto, dzień dobry. Co dzisiaj?
13: Dzisiaj w kulturze osobistej wybierzemy się na warszawską Pragę, do Muzeum Pragi przy ulicy Targowej, tam gdzie w tej chwili można oglądać nową wystawę Praskie Wnętrza. Katarzyna Chudyńska-Szuchnik, kuratorka wystawy, jest moją i Państwa gościnią już. Do praskich wnętrz i do praskich kamienic wybierzemy się już niebawem po 11.40 w kulturze osobistej. Razem z Państwem oczywiście.
12: I ja serdecznie na program zapraszam. Informacje o 11.40, a po nich Marta Perchuć-Burzyńska.
14: Autopromocja.
15: Nazywam się Monika Góra. Jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
16: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
15: Dlaczego kurierzy śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji Tok FM. Premiery we wtorki.
14: Autopromocja.
17: Reklama.
18: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
19: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
18: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
20: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
14: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
17: No i co, Barbara, i co?
14: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
17: Ta Mariolka to jest naprawdę...
21: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
22: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 11.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Konstelacja satelitarna IRIS-2 ma służyć budowaniu niezależności w kontekście bezpieczeństwa funkcjonowania w kosmosie, mówił w Sejmie wiceszef MSWiA Tomasz Szymański. Dodał, że każda złotówka wydana w ramach programu ma przynieść 5 zł zysku dla polskiej gospodarki. W lipcu szef MSWiA Marcin Kierwiński podpisał umowę z Komisją Europejską na współtworzenie przez Polskę europejskiej konstelacji satelitarnej. Nasz kraj wyłoży na ten cel około niecałe 3 miliardy złotych z KPO. Jak mówił Szymański, ma to być alternatywa dla amerykańskiego dostawcy usług satelitarnych, która ma na celu stabilizację i zapewnienie suwerenności bezpiecznej łączności państwowej. MON i Stowarzyszenie Unia Miasteczek Polskich podpisały porozumienie w sprawie wzmacniania obronności. Zakłada ono też rozwój edukacji patriotycznej, zarządzania kryzysowego oraz promocji służby wojskowej wśród mieszkańców małych miast i gmin. Porozumienie podpisali podczas 6. edycji Forum Miasteczek Polskich, które odbywa się w Warszawie, wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i prezes zarządu UMP Grzegorz Cichy. Forum Miasteczek Polskich to konferencja samorządowa, będąca corocznym spotkaniem kilkuset liderów lokalnych oraz stanowiąca przestrzeń do rzeczowej debaty o najważniejszych wyzwaniach, przed jakimi stoją polskie małe i średnie miejscowości. Unia Europejska chce, by Chiny dobrowolnie ograniczyły eksport aut hybrydowych do wspólnoty, pisze Financial Times. Ma to zapewnić zapobiec wojnie handlowej i chronić europejski sektor samochodowy. Jeśli oni nie ograniczą eksportu na nasz rynek, zrobimy to my, przekazało źródło brytyjskiej gazety. Inne podkreśliło, że presja na Unię, by interweniowała w sprawie sektora samochodowego, jest ogromna. Według dziennika Bruksela zwróciła się do Pekinu, by ograniczył sprzedaż produkowanych w Chinach hybryd, aby stanowiły one około 15% europejskiego rynku. Obecnie jest to więcej niż 1/3. Średnio 2,45 euro kosztował wczoraj litr oleju napędowego w Niemczech. To rekordowa cena. Wynika z danych automobil klubu ADAC. Rekordy biły też ceny benzyny E10, które sięgały 2,31 euro. Ceny paliwa w Niemczech od końca sierpnia notują kolejne wzrosty. Kanclerz Friedrich Merz zapowiedział we wtorek, że rząd zareaguje na podwyżki, ale jak dotąd nie ogłoszono konkretnych działań. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. W całym kraju dzisiaj sporo chmur, a miejscami również deszcz. Na Pomorzu może także zagrzmieć. Termometry pokażą od 16 stopni na wschodzie do 21 na krańcach południowo-zachodnich.
7: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
9: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska w Muzeum Pragi przy ulicy Targowej w Warszawie. Nowa wystawa, tym razem zajmująca się praskimi kamienicami i historycznymi detalami, które warto ocalić. Moją i Państwa gościnią jest Katarzyna Chudyńska-Szuchnik, kuratorka wystawy. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Co kryje się za fasadami praskich kamienic? Czy zaglądając tam będziemy zaskoczeni?
10: Myślę, że tak, dlatego że w wielu mieszkaniach, bo o nich mowa, zachowało się jeszcze dużo oryginalnych detali, które były montowane w tych mieszkaniach przy powstawaniu kamienic, czyli koniec XIX wieku, przełom z wiekiem XX i pierwsze powiedzmy dwie dekady XX wieku, czyli czasy dosyć odległe, no a ciągle mówimy o elementach wyposażenia wnętrz. Dzisiaj remonty robimy stosunkowo często i wymieniamy, prawda, sobie te różne służące nam, nie mówię o sprzętach, tylko dekoracjach, podłogi, ściany, okucia, drzwi. No natomiast są tam rzeczy, które przetrwały tyle lat i mogą dalej służyć.
9: Odwiedziła Pani większość praskich kamienic, przygotowując wystawę? Jak to wyglądało?
10: Kamienic jest kilkaset.
9: Wiem.
10: Z pół tysiąca to na pewno, to mamy różne statystyki, różne dane, więc oczywiście wszystkich nie odwiedziłam, znam wiele, ale wchodziłam do mieszkań i było to ponad 30 mieszkań, głównie Pragi Północ, kilka na Pradze Południe, również w Saskiej Kępie, Grochowie. I właśnie typowano dla mnie lokale z zasobu miejskiego, bo to była współpraca z ZGN-ami, którym bardzo chcę podziękować za tę możliwość. Typowano dla mnie lokale, w których te właśnie historyczne detale zachowały się. A prosiłam o możliwość obejrzenia piecy, sztukaterii, podłóg drewnianych, właśnie okuć metalowych. Tak naprawdę sama byłam ciekawa, co jeszcze zostanę w tych mieszkaniach.
9: No właśnie, powiedzmy o tych eksponatach. I może najpierw jeszcze, zanim o tych szczegółowych obiektach porozmawiamy, to zapytam Panią, co w ogóle decyduje o autentyczności historycznych mieszkań i czy nie jest tak, że to najczęściej właśnie te niedostrzegalne elementy architektury?
10: Tak, zdecydowanie niedostrzegane i czasami nawet nieduże. Mam na myśli na przykład klamki w oknach, tak, jakieś takie okucia niepozorne z pozoru, ale one nadal mogą spełnić swoją funkcję. I tak właśnie one decydują o autentyczności i ten właśnie hardware, który ja na potrzeby badań nazwałam, czyli to właśnie wyposażenie stałe mieszkań, które jest też spójne z wystrojem czy z duchem danej dekady, bo te mody też i style się zmieniały. Jest często spójne z tym, co widzimy na klatce schodowej i z tym, co widzielibyśmy na fasadzie, gdyby na przykład jeszcze ciągle zawierała te oryginalne ornamenty, bo bardzo często na Pradze mamy do czynienia z tym, że te fasady, elewacje kamienic są po prostu skute, pozbawione detalu. No to z różnych przyczyn, z przyczyn takich najczęściej bezpieczeństwa, że one w którymś momencie były no, po prostu nieremontowane, niezabezpieczane, odpadały i trzeba je było skuć. Było to tańsze niż wyremontowanie ich. I taka praktyka no, skutkuje tym, że dzisiaj te kamienice są dla nas nieczytelne, tak? Zlewają nam się z taką prostą fasadą. Tymczasem, kiedy wejdziemy do środka, dopiero widzimy tą siłę tej historii.
9: Rozumiem, że były takie obiekty, które pani znalazła, których nie mogła pani przenieść do muzeum, ale na przykład wanna. Wanna z lat 60. znalazła się na ekspozycji.
10: Tak, i to jest dokładnie ta wanna, która służyła lokatorowi mieszkania w kuchni. Ona była w takiej niedużej kuchni zamontowana przy oknie w rogu, vis-a-vis szafek kuchennych. Żelwina wanna, nieduża, 1,40 m. Tak już szczegółowo ją opisuję, dlatego że jest to szczegół, który nam dużo mówi o tamtych czasach, o tym, że ludzie, którzy zamieszkiwali wielkie mieszkania, czasami 100-kilkumetrowe, pomyślane dla na bardzo wygodne mieszkanie w momencie, kiedy były projektowane, tak, na początku wieku. Po wojnie były zasiedlane na podstawie publicznej gospodarki lokalami i prawa kwaterunkowego. Były zasiedlane przez kilka rodzin, zwykle w 4-5-pokojowym mieszkaniu właśnie było 4-5 rodzin. No i trzeba było sobie jakoś radzić, samemu gdzieś wybudować jakąś małą kuchnię, samemu gdzieś wybudować pomieszczenie kąpielowe i te przeróbki, takie jak właśnie stawianie wanny w kuchni, czy gdzieś kuchenki w przedpokoju, czy wybudowywanie sobie gdzieś samodzielnie ubikacji, no były bardzo częste. I zaskakujące było to, że kiedy badałam mieszkania w 24 roku, czyli 2 lata temu, te przeróbki nadal były widoczne. Czasem nawet były na stałe utrwalone w tych mieszkaniach w takiej postaci, że kuchnia przybierała kształt litery L, bo wykrojono z niej kwadracik na łazienkę. I tu już mówię o mieszkaniu, które wizytowałam po remoncie.
9: Czy mieszkańcy tych lokali, mieszkań, dziwili się pani wizytom? Co takiego można znaleźć w praskich mieszkaniach? Zastanawiali się sami. Bo myślę, że to też jest tak, że ta wystawa i te pani wieloletnie badania no, też na celu miały jakieś uwrażliwienie na piękno, podkreślmy to, piękno praskich kamienic. Także popularyzacja tego dawnego wzornictwa.
10: Tak, to są faktycznie te dwie główne idee. Myślę, że warto o tym mówić. Z pozoru wydaje się to oczywiste, ale jednak w trakcie remontów bardzo dużo tych oryginalnych rzeczy trafia do kontenera na odpady budowlane i są zastępowane innymi odpowiednikami współczesnymi. Tymczasem przy niedużych czasami środkach, nakładach one mogłyby wrócić na swoje miejsce albo można poszukać jakichś odtworzeniowych rzeczy na wzór produkowanych i je zastosować, co oczywiście dzieje się w przypadku budynków zabytkowych, ale tych na Pradze mamy jeszcze stosunkowo mało. Większość przedwojennych kamienic mieszkalnych nie jest w rejestrze zabytku, w związku z tym nie jest chroniona. Czy mieszkańcy się dziwili? W zasadzie większość tych wejść moich do kamienic, kamienice nie były opuszczone, ale mieszkanie po prostu były opuszczone, były przygotowywane do remontów przed kolejnym zasiedleniem albo były już wyłączone z użytkowania, więc to był komfort, tak, można było sobie oglądać te wnętrza, nie bojąc się, że się komuś przeszkadza, ale faktycznie były też takie kamienice częściowo zamieszkałe, więc tak, wtedy mieszkańcy, oni są trochę do tego już przyzwyczajeni, dla nich jest to taki trochę chleb powszedni i bardziej w oczy ich kują, może nie tyle cieszą te oryginalne detale, czy jeszcze ciągle jakieś zaniedbania ich po prostu denerwują i myślę, że trochę przesłaniają jakby tą radość, tak, czy fakt, że się mieszka w takim historycznym budynku, no bo jednak te zaniedbania wymagają wielu, wielu lat, zaniedbania związane z nieremontowaniem lokali, mieszkań i całych kamienic w czasie PRL-u. Początkowo było to celowe, ale też wynikało to z braku środków, tak jak wynika z dokumentów, z którymi się zapoznawałam, z Archiwum Miasta Stołecznego Warszawy. Więc te zaniedbania są oczywiście cały czas teraz stopniowo usuwane, mamy program rewitalizacji, to wszystko się dzieje, ale one są na tyle duże, że to wymaga jeszcze lat.
9: Z tego, co wiem, badania, które pani prowadziła, dotyczyły zarówno lokali mieszkalnych, jak i związanych z Pragą firm rzemieślniczych. Czy są takie, które się zachowały i nadal działają, czy to już jest pieśń przeszłości?
10: No właśnie pytanie, to trzeba by sobie odpowiedzieć, czy któraś firma działałaby, jeśli nadal produkowałaby bądź serwisowałaby te rzeczy, które są potrzebne i nadal są w użytku, prawda? I tak na 8 tych, powiedzmy, rodzajów detali, które prezentuję na wystawie w takiej sekcji showroomowej, to jest retro showroom, gorąco zachęcam, bo jest dosyć wizualnie bogata taka, tak, do obejrzenia. Ta sekcja, no to z tych wszystkich, powiedzmy, 8 rodzajów firm, 2 z tych firm działają nadal. Jedna działa nadal, a jedna produkuje nadal płytki ceramiczne, ale to jest firma już nie warszawska. To jest, można powiedzieć, taki kontynuator, producent, który kontynuuje wyrób tradycyjnych płytek ceramicznych właśnie z tymi starymi, dawnymi wzorami, które bardzo się przydają przy remontach, renowacjach, kiedy płytki wymagają wymiany, bo są po prostu już tak bardzo zniszczone. Druga firma, która faktycznie działa na Pradze, można powiedzieć, nieprzerwanie, istnieje taka, ma swój sklepik na ulicy Ząbkowskiej, ale zmieniła profil produkcji. Ta firma działa nieprzerwanie od 1946 roku i powstała, żeby dostarczać prażanom deseni malarskich, czyli takich szablonów, dzięki którym malowano dekoracje ścienne, przypominające tapety. W międzyczasie profil jej się zmienił na sztukatorski i dzisiaj faktycznie właściciel tej firmy, którego dziadek produkował desenie, czyli wnuk pierwszego właściciela, realizuje właśnie odtworzeniowe sztukaterie między innymi do praskich kamienic. Czyli taki jeden rodzynek faktycznie nam się ostał i te wyroby można zobaczyć w naszym showroomie.
9: W wystawie towarzyszy publikacja poświęcona tym taflom posadzkowym, tak, ze zbiorów wytwórni posadzek drzewnych Bednarczyków. Czego dowiemy się z tego albumu?
10: Tak, to będzie takie rozszerzenie ekspozycji, którą mamy. Na wystawie prezentujemy ponad 30 tafli posadzkowych. I tak, żeby przybliżyć, o czym mówimy, w kamienicach, zwłaszcza we frontowych mieszkaniach, często spotykamy takie posadzki wzorzyste, które przypominają nam posadzki spotykane, nie wiem, w Zamku Królewskim, w Pałacu Prezydenckim, czyli takie bardzo układy, kompozycje z wzorami geometrycznymi czy roślinnymi, które się multiplikują i są właśnie wykonane z dużych tafli wykonanych z kilku gatunków drewna. Jest to rzecz bardzo wartościowa, jednak taka tafla jest bardzo kosztowna dzisiaj w produkcji czy w renowacji, więc taki zbiór tafli prezentujemy, gdzie każdy tafel jest właśnie pochodzi z innej kompozycji, a album poza tym, że przedstawia już całościowe kompozycje, które można uzyskać z pojedynczych tafli, to jeszcze zapoznaje nas z historią wytwórni Bednarczyków, właśnie wytwórni posadzek drzewnych, która funkcjonowała ponad 100 lat w Warszawie, była też przez większość czasu związana z prawobrzeżną Warszawą na ulicy Kałuszyńskiej. Działała jeszcze do 2007 roku i kontynuator ostatni i w rodzinie właśnie Bednarczyków zachowała się dosyć duża spuścizna, duże archiwum, które zostało nam udostępnione.
9: Czego dotyczą warsztaty, które towarzyszą wystawie?
10: Będziemy zapraszali też do poznania kulisów produkcji takich pojedynczych, wybranych detali. Między innymi u nas na różnych wydarzeniach w muzeum przygotowaliśmy taki stół, gdzie będzie można sobie odbić desenie malarskie, właśnie inspirowane tymi wzorami, które prażanie mieli na ścianach. Będzie można wziąć udział w warsztatach sztukaterii, odlewania sztukaterii właśnie z panem Tomaszem Stroblem z firmy Dekorum z ulicy Ząbkowskiej i będziemy również organizować pokaz renowacji tych posadzek drewnianych. To też jest bardzo ciekawe, bo ciągle są używane te stare technologie, tak, częściowo, więc jest to wizualnie ciekawy aspekt, a też staramy się tak konstruować te warsztaty, żeby uczestnicy mogli sami coś wykonać.
9: Do 21 marca w Muzeum Pragi przy ulicy Targowej wystawa zajmująca się praskimi kamienicami i tak jak mówiłam wcześniej, historycznymi detalami, które warto ocalić. Moją i Państwa gościnią była Katarzyna Chudyńska-Szuchnik, kuratorka wystawy. Bardzo dziękuję.
10: Dziękuję również.
9: Dziękuję Jakubowi Paziowi, wydawcy programu, Marta Perchuć-Burzyńska. Do usłyszenia.
6: Ach, cudownie, cudownie, cudownie. Bardzo dziękuję, Marto. A tymczasem Filip Kekusz wprowadzi Państwa w zawiłości TOK 360, który to startuje za 3,5 minuty w samo południe.
11: Zawiłości niewiele. Dzień dobry, Żarku. Dzień dobry Państwu. Dlatego, że Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przekazało, właśnie rozesłało SMS do mieszkańców części powiatów w Lubelskiem i Podkarpackim o zagrożeniu atakiem z powietrza. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych informuje, że z powodu ataku Federacji Rosyjskiej na zachód Ukrainy operuje też w przestrzeni powietrznej. W niektórych miastach w Polsce wyją w tym momencie syreny. Na miejscu jest między innymi nasza reporterka Anna Gmitrek-Zabłocka. Ona jest we Włodawie, tuż przy granicy z Ukrainą. Będziemy z nią jeszcze dzisiaj rozmawiać o tym, w jaki sposób funkcjonuje Włodawa w tym trudnym czasie. Tymczasem w Sejmie informacje o bezpieczeństwie przedstawił minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak o tego, co mówił, a także co mówił na temat polskiego bezpieczeństwa. U nas w poranku TOK FM będziemy zaczynać dzisiaj.
6: To wszystko już za kilka minut, w samo południe, TOK 360 i Filip Kekusz. A ja Państwa zapraszam na program Owczarek jutro o 9:00 i przekazuję antenę w ręce Filipa.

0: Reklama.
1: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 2,99 za każde opakowanie przy zakupie 4 opakowań. Limit dzienny 8 opakowań na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
6: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
7: Dźgnął ją kilkanaście razy.
8: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
5: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
9: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
5: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
12: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Czwartek, 17 września, minęło południe. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed zagrożeniem atakiem z powietrza w powiatach w lubelskim i podkarpackim. W niektórych miastach, w tym w Lublinie i Rzeszowie, słychać też syreny, a do lotu podrywały się polskie samoloty. Sejmowa Komisja do Spraw Prawa Aborcyjnego nie zebrała się od ponad 2 lat. Mimo to jej prezydium pobrało w tym czasie ponad 270 tysięcy złotych dodatków. Co dalej z tymi pieniędzmi? O to pytał nasz reporter. A Polska Grupa Górnicza zwiększy w tym roku produkcję węgla i to mimo likwidacji 2 zakładów wydobywczych. To jest Tok 360 w południe. Filip Kekusz, dzień dobry, zaczynamy. A zaczynamy od kolejnego alertu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Ponownie Rosja rozpoczęła atak dronowy na zachodzie Ukrainy. W kilku powiatach w lubelskim i podkarpackim wyją syreny. Tak jest w Lublinie i w Rzeszowie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało SMS-y o zagrożeniu atakiem z powietrza i wzywa mieszkańców, by znaleźli bezpieczne miejsce. W Sejmie wiceminister obrony Cezary Tomczyk przedstawia natomiast informacje na temat bezpieczeństwa Polski. O te informacje poprosili posłowie po atakach Rosji, do których doszło w ostatnich dniach na terenie Ukrainy, właśnie tuż przy granicy z Polską. Zagrożony był m.in. pociąg relacji Kijów-Warszawa. Wiceszef MON Cezary Tomczyk zaapelował do polityków prawicy o jedność w tej kwestii.
14: Wracam się tutaj też do posłów Prawa i Sprawiedliwości, do posłów Konfederacji. W tych sprawach, które dotyczą bezpieczeństwa państwa, zawsze powinniśmy mówić jednym głosem, bo jeżeli nie, to po prostu nasze różnice zdań zostaną bez żadnych wątpliwości wykorzystane. Takie zasady, które powinniśmy przyjąć, takie 5 żelaznych zasad naszego bezpieczeństwa dotyczą tego, że po pierwsze Rosja jest zagrożeniem, po drugie NATO i Unia Europejska to są sojusznicy, po trzecie, że wspieramy armię, żołnierzy i zakupy dla wojska, po czwarte, że mimo wolności słowa, poglądy prorosyjskie nigdy nie powinny być akceptowalne ani w tej Izbie, ani w polskiej debacie publicznej. I po piąte, że Polska prowadzi jedną politykę zagraniczną.
13: Na temat bezpieczeństwa Polski z politykami rządzącymi rozmawiać będzie też prezydent. Dziś Karol Nawrocki spotka się z ministrem koordynatorem służb specjalnych, jutro z ministrem obrony. Czy Polska już padła ofiarą ataku, tylko nikt tego nie nazwał wprost? Takie pytanie Karolina Lewicka zadała ministrowi koordynatorowi służb specjalnych Tomaszowi Siemoniakowi w poranku Tok FM. Powołała się na opinię generała Nowaka, dowódcy operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Generał w rozmowie z Rzeczpospolitą mówił, że analiza trasy pocisku manewrującego znad Ukrainy, który z końcem lipca spadł na Lubelszczyznę, pokazuje, że rakieta nie miała żadnego alternatywnego celu na terytorium Ukrainy i zmierzała dokładnie tam, gdzie spadła, czyli na Polskę.
15: Czy może nie jest tak, że ten atak już nastąpił, tylko myśmy tego nie nazwali atakiem, żeby się trochę lepiej czuć?
16: Taka jest ocena wojska i
0: służby uważają tę ocenę za bardzo prawdopodobną, ale proszę zwrócić uwagę, że nie jest to pierwsza rakieta. Mieliśmy noc dronów we wrześniu ubiegłego roku.
15: Znaczy, pojawia się pytanie, panie ministrze, jaka będzie reakcja nasza i naszych sojuszników, jeżeli wpadnie w polską przestrzeń powietrzną kilkanaście rakiet?
0: Musimy być przygotowani. I przygotowani w sensie wojskowym, to znaczy intensywnie modernizujemy nasze systemy obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej.
15: I żeby co, tak, oddać?
0: Mieć sojuszników, którzy nas wesprą.
13: Minister mówił też w poranku TOK FM, że NATO jest w przełomowym punkcie.
0: Albo pokaże, że jest skuteczne, działa i się nie boi Rosji, albo jest gotowe bronić.
15: Że to jest papierowy sojusz.
0: Albo będzie to wszystko zagadane właśnie takimi oświadczeniami.

0: pracownicy Centrum Zarządzania Kryzysowego we Włodawie, tuż przy granicy z Białorusią, ale też Ukrainą. W centrum pracuje ich dwóch. Muszą być dostępni także w nocy i w dni wolne i odbierać komunikaty o zagrożeniu z powietrza. Starosta wystąpił do MSWiA o pieniądze na 4 kolejne etaty. Potrzeba na to 300 tysięcy złotych.
1: Sytuacja jest dosyć taka trudna, dlatego że komunikaty dotyczące nasłuchu radia KF, czyli podjęcia wstępnych działań przed konkretnym ogłoszeniem alarmu, dostajemy tak naprawdę co drugi, co trzeci dzień. To jest zazwyczaj pora między 1 w nocy a 7 nad ranem. Pracownicy w poniedziałek po kolejnym weekendzie nieprzespany, przyszli do mnie, powiedzieli, że już po prostu nie mają sił. Tutaj musi być taki program pilotażowy i o to poprosiłem, aby były środki dedykowane, aby ten stały dyżur mógł funkcjonować 7 dni w tygodniu, 24 godziny. Na dobę.
2: W chwili obecnej pracujemy we dwóch, tutaj w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. Praktycznie obsługujemy wszystko związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Zarządzania. No i prowadzimy stały nasłuch. No nie było problemu do momentu, kiedy nastąpiła taka eskalacja działań ze strony Rosji. Sam mierzyłem sobie czas dotarcia z domu, zajęło mi to 19 minut. Dotarcie z domu tutaj do urzędu. Otwarcie urzędu i dotarcie do pokoju, do stacji.
3: Gdzie liczy się każda minuta?
2: Dokładnie tak.
4: Podczas tego czuwania otrzymujemy komunikaty o zagrożeniu z powietrza. W zależności od tego, jaki to jest komunikat, musimy podejmować działania w postaci włączenia syren. Jeśli to jest na przykład komunikat grom, który nakaże natychmiastowe włączenie syren, to robimy poprzez straż pożarną.
3: Ale jednocześnie rozumiem, że tego urządzenia, tego radia KF nie możecie zabrać do domu?
4: No nie możemy zabrać do domu, bo to jest oto urządzenie, które jest podczepione pod antenę stacjonarną, która jest wysoka. No nie jest możliwy cały czas siedzieć, no bo jak jest dwie osoby, to tylko by się tym zajmowały. Powinno być co najmniej 4, nawet 5 osób, żeby można było zapewnić nasłuch 24-godzinny.
2: My musimy to wszystko zrobić, jest nas dwóch. Zaczyna to być już trudne do zrealizowania.
4: 11, zgłoś się do 00. Jak mnie słyszysz? Zrozumiałem, dziękuję.
0: Mówili starosta włodawski Mariusz Zańko oraz pracownicy Robert Tokarski i Krzysztof Cieślak z Centrum Zarządzania Kryzysowego we Włodawie. Teraz sejmowa komisja do spraw prawa aborcyjnego, która nie zebrała się od ponad 2 lat. Mimo to jej prezydium pobrało w tym czasie ponad 277 tysięcy złotych dodatków. Prezydium komisji tworzy szefowa komisji Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej i 4 wiceprzewodniczące. Pobranie tych pieniędzy jest zgodne z regulaminem Sejmu, ale pytanie, czy etyczne? I to pytanie zadawał Maciej Kluczka.
5: Przewodnicząca komisji Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej brak pracy komisji tłumaczy brakiem politycznej zgody w sprawie zmian w prawie aborcyjnym i deklaruje, że pieniądze przekaże na cele charytatywne. Z kolei Urszula Nowogórska z PSL-u pieniędzy oddawać nie planuje.
6: No nie, nie planuje, dlatego że ta komisja nie jest komisją, której temat wymaga, że tak powiem, stałego i częstego obradowania, a spotykać się tylko po to, żeby się spotkać, żebyście nie zadawali niewygodnych pytań, wydaje się, jest niepoważne.
5: By uniknąć takich sytuacji, powinien się zmienić regulamin Sejmu, mówiła w TOG FM Violetta Tomczak z Polski 2050.
7: Nieetycznym jest pobierać takie uposażenie.
5: W komisji jest kilka projektów dotyczących aborcji, między innymi ten przywracający stan prawny sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Maciej Kluczka, TOG FM.
0: Niektórym bałwanom pomyliła się odwaga z odważnikiem. To wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL-u, który skomentował w poranku TOK FM pomysł prawicowych posłów, którzy chcą 11 listopada zorganizować we Lwowie Polski Marsz Niepodległości.
8: Mam wrażenie, że niektórym bałwanom pomyliła się odwaga z odważnikiem. Dzisiaj jest 17 września, czyli rocznica agresji Związku Sowieckiego na Polskę. I co? Naprawdę nie ma lepszego prezentu dla Putina niż tego typu interpretacja. To jest po prostu skandal i niedopuszczalne. Jeżeli to ma być mit założycielski obozu prawicowego pod sztandarami pana prezydenta,
9: tak,
8: no to naprawdę lepszego momentu i lepszego miejsca sobie nie wybrali.
0: 21 parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji Korony Polskiej oraz Rozwoju Plus skierowało do premiera Donalda Tuska interpelację w sprawie zorganizowania 11 listopada we Lwowie Polskiego Marszu Niepodległości, domagając się przy tym zgody władz Ukrainy oraz rządowego finansowania i zaplecza organizacyjnego dla wydarzenia. Ceny paliw rosną, mówimy o tym od dawna w TOK FM. Kierowcy obserwują te podwyżki z dużą troską o portfele, ale też z coraz większym dystansem. Tym, co nawet przy dystrybutorze potrafi wywołać uśmiech, jest rzut oka na paliwowe pylony, na których w wielu przypadkach wyświetlacze są przygotowane tylko na 3 cyferki.
9: Patrzę sobie na ten pylon i myślę, że paliwo za 10 zł nam nie grozi chyba, bo się nie zmieści.
10: Może się nie, co mamy zrobić?

0: jak właśnie konia trzeba mieć na bat.
1: O.
0: Niestety ponosimy konsekwencje polityki Stanów Zjednoczonych.
2: Zmieści się ta jedynka z przodu?
3: Musimy przyjąć euro.
2: O. A póki co?
3: Nie mam pojęcia, myślę, że się zmieści, że nie będziemy mieli wyjścia. Po prostu przestaniemy robić dziewiątki po przecinku.
2: 9,99 to jest maksymalna teoretycznie.
4: Zgadza się, bo sam pracowałem na stacji, nie da się więcej. Nie mieliśmy procedury nigdy.
2: Ale ten pomysł?
4: Możliwe dokleić.
5: Ona samoprzylepnej tej dwustronnej.
6: To też jest ciekawe. Zobaczymy, tak naprawdę widać po ulicach, że te samochody coraz więcej palą, więc gdzieś te pieniądze są.
2: Czyli znajdzie się kasa na trytytki.
6: Znajdzie się. Na trytytki no zawsze się znajdzie.
7: Z kierowcami tankującymi w Trójmieście rozmawiał reporter TOK FM Paweł Radzewicz. O wolność trzeba walczyć codziennie, podkreślał w Parlamencie Europejskim w Strasburgu premier Kanady Mark Carney. Wczoraj orędzie o stanie Unii wygłosiła tam szefowa Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen przekazała, że chce, aby Kanada stała się pierwszym członkiem stowarzyszonym Unii. Tomasz Orchowski.
8: Von der Leyen mówiła w Strasburgu o wspólnych wartościach z Kanadą. Między innymi wierzę w demokrację i swobodzie wyboru, z kim się współpracuje. Premier Mark Carney słuchał jej orędzia. Propozycję w sprawie nowej formuły współpracy przyjął z zadowoleniem. Dzisiaj sam w Europarlamencie podkreślał.
9: This is the essence of the Canada-European...
8: Wartości, idee, handel, ludzie, postęp to istota partnerstwa Kanady i Unii Europejskiej, które od stuleci łączy obie strony Atlantyku.
9: Across the Atlantic for centuries.
8: Kanada jako pierwszy członek stowarzyszony Unii, ten pomysł nie spodobał się prezydentowi Stanów Zjednoczonych Donaldowi Trumpowi.
10: No, I think it's laughable. Look,
8: to wszystko jest śmieszne, cała ta sprawa z Kanadą, która była fatalnym partnerem handlowym. Jeśli to zrobią, uznam to za wrogie działanie, nałożę wysokie cła lub wstrzymam handel z Europą w wielu obszarach. Jeśli Europa zrobi to z dobrymi intencjami, to w porządku, ale jeśli będą mieć złe intencje, nałożymy na nią bardzo wysokie cła. Komisja Europejska odpowiada, zacieśnienie partnerstwa z Ottawą nie jest w nikogo wymierzone, służy budowaniu wspólnej siły. Zbliżenie Unii i Kanady to skutek działań Trumpa, który rozpoczął z Ottawą wojnę handlową. Z Unią zawarł porozumienie nakładając 15% cła, ale jak teraz grozi, to się może zmienić. Tomasz Orchowski, TOK FM.
7: Polska Grupa Górnicza zwiększy w tym roku produkcję węgla i to mimo likwidacji dwóch zakładów wydobywczych, Bielszowice i Wujek. Władze spółki wyjaśniają, że to z powodu rosnącego popytu na węgiel energetyczny. Grzegorz Kozioł.
11: Prezes PGG Łukasz Deja poinformował, że spółka wyprodukuje w tym roku o 1 000 000 ton węgla więcej niż planowała, choć przechodzi gruntowny proces transformacji.
12: Ponad 5 000 pracowników do końca roku odejdzie od naszej firmy.
11: Deja przypomina, że zgodnie z Krajowym Planem na Rzecz Energii i Klimatu w okresie transformacji głównym źródłem pokrycia popytu na węgiel energetyczny będzie wydobycie krajowe, a import, głównie z Kazachstanu czy Kolumbii, powinien mieć charakter uzupełniający.
12: Jak pokazuje przykład cieśniny Ormus, te dostawy mogą być zachwiane. Także gwarantem bezpieczeństwa i gwarantem stabilnych cen dla polskiej energetyki, a tym samym dlatego, aby energia w gniazdku Polaka była tania, jest właśnie to, żeby Polska Grupa Górnicza funkcjonowała i węgiel dostarczała.
11: Według danych prezesa statystycznie niemal 11 milionów Polaków korzysta z paliwa PGG. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
7: Przepisy o ochronie produkcyjnej funkcji wsi w obecnym kształcie nie wystarczą i nie zabezpieczą właścicieli gospodarstw przed pozwami ze strony tych, którym przeszkadzają wiejskie zapachy czy hałasy, tak twierdzą rolnicy, którzy przyjechali wczoraj na spotkanie z szefem resortu rolnictwa Stefanem Krajewskim. Sejm zajmuje się dwoma projektami ustaw w tej sprawie. Pierwszy jest autorstwa rządu, a drugi prezydenta Karola Nawrockiego. Różnią się one stopniem ochrony właścicieli gospodarstw, o czym więcej Tomasz Fęskę.
13: Proponowane przez rząd przepisy zakładają zasadę domniemania, że legalne działania rolnicza mieści się w granicach przeciętnego oddziaływania na otoczenie. Wprowadzają obowiązek informowania nabywcy ziemi w sąsiedztwie o jego rolniczym charakterze i kładą nacisk na edukację. Minister rolnictwa Stefan Krajewski zapewnia.
14: Wprowadzamy ten przepis po to, by likwidować napięcia społeczne, by dać możliwość gospodarowania rolnikom, pracy przedsiębiorcom, przetwórcom.
13: Te przepisy są niewystarczające, mówią mi Damian Murawiec z Oddolnego Ogólnopolskiego Protestu Rolników i Monika Przeworska z Instytutu Gospodarki Rolnej.
15: To niestety jest dla nas tylko tak jakby pomoc w dalszej później batalii w sądzie, czyli to co było teraz. Dostaliśmy po prostu więcej narzędzi do tej walki, ale ta ustawa nie chroni nas, żebyśmy do tego sądu z sąsiadami, którzy złożą na nas pozew, nie trafili. I to jest problem, bo te batalie trwają wiele lat, to jest kupa pieniędzy, grupa stresu.
6: I na dobrą sprawę tym aspektem, który kompletnie nie jest uregulowany w ramach tej ustawy, jest możliwość tworzenia inwestycji i rozwijania gospodarstw. Na chwilę obecną, jeżeli chcielibyśmy postawić w gospodarstwie rolnym kolejną czy tuczarnię, czy bukaciarnię, czy kurnik, jest to na dobrą sprawę prawie niemożliwe, dlatego że tutaj wchodzi nam ustawa o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska. Ważna, szczytna ustawa, ale niestety interpretowana w taki sposób, że każdą potencjalną inwestycję na obszarach wiejskich można naprawdę bardzo szybko zablokować.
13: Prezydencki projekt przepisów idzie nieco dalej, zakłada pierwszeństwo działalności rolniczej nad nową zabudową. Przenosi też ciężar dowodzenia, że gospodarstwo jest uciążliwe na skarżącego. Resort rolnictwa zapewnia, że jest otwarty na poprawki i wypracowanie kompromisu na bazie obu projektów ustaw. Tomasz Pęskę, TOK FM.
7: Jak żyć? Z jednej strony długo, z drugiej jak najdłużej w dobrym zdrowiu i kondycji. Odpowiedzi na to pytanie będą w Podlaskiem wspólnie szukać eksperci, społecznicy i lokalne władze. Region liczy też na to, że podlaska długowieczność stanie się biznesową marką. Jakub Medek.
1: Wymyślić, przenieść do dokumentów strategicznych i zrealizować tak o zadaniach Rady Długowieczności, mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorem.
16: Będą się opierały wokół różnych pomysłów związanych z profilaktyką zdrowotną, z dietą, z aktywnością sportową, z zdrowym trybem życia.
1: Doktor Ewelina Łukaszyk, specjalistka m.in. od geriatrii i przewodnicząca Rady, podkreśla, że nie chodzi tu tylko o to, żeby żyć długo, ale głównie, by to życie było dobre i że cała sprawa ma znacznie szerszy wymiar.
17: Długowieczność przestaje być tylko zagadnieniem medycznym, a staje się kwestią gospodarki, technologii, edukacji, nawet produkcji żywności, w ogóle jakości życia nas wszystkich.
1: Tak zwana srebrna gospodarka, czyli sektor szeroko pojętych usług dla seniorów, nie tylko podlaskich, to od lat jeden z lokalnych pomysłów na rozwój regionu. Jakub Medek, TOK FM.
7: Jeszcze wracamy do informacji sprzed chwili. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przekazała właśnie, że w związku z koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego w Lublinie i Rzeszowie te lotniska częściowo wstrzymały operacje lotnicze. Samoloty wojskowe zostały poderwane, jak mówiliśmy kilkanaście minut temu, w związku z atakami Rosji na terenie zachodniej Ukrainy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało SMS-y i komunikaty dla mieszkańców powiatów Podkarpacia i Lubelszczyzny. W kilku miastach, w tym w Lublinie i w Rzeszowie, wyły syreny, które oznaczały, że może istnieć zagrożenie z powietrza. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych informowało, że w związku z atakami wykonywanymi przez Rosję rozpoczęło operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. Podkreśliło, że podjęte działania mają charakter prewencyjny. Do tego, w jaki sposób możemy przeciwstawić się atakom Rosji i na co możemy liczyć od swoich sojuszników, jakie teoretyczne sposoby działania ma Polska w obliczu działań Moskwy, będziemy wracać po godzinie 12.20 w TOK 360.
18: Reklama.
19: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
18: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
19: No dobrze, a taki fajny prezent?
18: Na mediaexpert.pl.
19: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
18: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
20: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
21: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
20: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
22: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
23: Dobrze.
22: 15 zł.
23: Lepiej.
22: 20 zł.
23: Najlepiej. Na Orlenie?
22: Ciepło.
23: Z kuponami?
22: Cieplej.
23: W Orlen witaj.
24: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
25: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
26: Co za
0: dzień.
2: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
0: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
0: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
0: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
9: Lidl, to się opłaca.
26: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. Wiesk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Wiesk, Scandinavian Sleeping and Living.
27: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
28: Reklama.
29: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
30: 12.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Mieszkańcy powiatów w województwie lubelskim i podkarpackim otrzymali alert RCB o zagrożeniu atakiem z powietrza. W związku z atakami Rosji na terytorium zachodniej Ukrainy w polskiej przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo. W Lublinie i Rzeszowie zawyły syreny alarmowe. Zapewniono, że dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych monitoruje sytuację, a podległe mu siły pozostają w gotowości. Po śmiertelnym wypadku zablokowana jest droga krajowa nr 2 między Białą Podlaską a Terespolem. Samochód osobowy zderzył się tam z ciężarówką przewożącą drzewo. Zginęła jedna osoba. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 15. Inflacja w Unii Europejskiej wyniosła w sierpniu 3,2% w porównaniu z 3% miesiąc wcześniej, podał Eurostat. W strefie euro inflacja wyniosła w zeszłym miesiącu również 3,2%. W Polsce wskaźnik ten kształtował się w sierpniu na poziomie 3,5%.
7: 12.22, TOK 360, Filip Kekusz. Jest z nami podpułkownik Jacek Goryszewski, rzecznik prasowy Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Dzień dobry, panie pułkowniku.
31: Dzień dobry, panie redaktorze.
7: Co się dzieje w tym momencie nad południowo-wschodnią Polską?
31: No, był ogłoszony alarm o zagrożeniu z powietrza. Było to spowodowane zbliżającym się w stronę granicy bezzałogowym statkiem powietrznym odrzutowym, który bardzo szybko zbliżał się, stąd też aktywacja naziemnych systemów, aktywacja lotnictwa, po to, by zabezpieczyć tą przestrzeń powietrzną. Potwierdzamy teraz sobie informacje, które dostaliśmy o tym, że dron ten spadł po stronie ukraińskiej około 4 km od naszej Ukrainy, bądź też został strącony przez stronę ukraińską. Tu sobie wszystko potwierdzamy. Jeżeli wszystkie informacje się potwierdzą i zapisy z systemów, będziemy kończyć tą działalność, alarm zostanie odwołany. No, to też od razu odniosę się do informacji i pytań z okolic Łodzi o huk, słyszalny huk głośny. No to nasze myśliwce, które przekroczyły barierę dźwięku, musiały się jak najszybciej znaleźć w strefie, by być w gotowości do działania.
7: Myśliwce, które wystartowały z bazy w Łasku?
31: No, panie doktorze, tutaj już z której bazy wystartowały, to nie będę zdradzał z uwagi na bezpieczeństwo. Nie chcemy zdradzać, która baza jest w dyżurach.
7: Jasne.
31: Aktualnie, natomiast tak, no mogę powiedzieć, że nasze myśliwce polskie F-16.
7: Dobrze, to był jeden statek bezzałogowy, jeden odrzutowy dron, z tego co zrozumiałem.
31: Tak, obserwowaliśmy jeden obiekt niebezpieczny, który niebezpiecznie zbliżał się do naszej granicy. Był on bacznie obserwowany i tak jak mówiłem, stąd też aktywacja, stąd też alarm powietrzny. No, potwierdzamy sobie ostatecznie jego zniszczenie, bądź też jego upadek i wtedy myśliwce wrócą do bazy i odtworzą zdolność bojową.
7: Przekazaliście w komunikacie, że wasze działanie ma charakter prewencyjny. To nie jest pierwszy raz w ostatnim czasie, kiedy Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych słało podobny komunikat. Jak rozumiem, to jest w tym momencie działanie, które się dzieje niemal codziennie nad południowo-wschodnią granicą.
31: No to nie jest zadanie, to nie jest coś, co dzieje się z uwagi na to, że zmieniliśmy sposób działania, ale sposób działania zmienili Rosjanie, bo teraz w dzień puszczają drony, atakują dronami odrzutowymi w pojedynczych seriach i stąd też nasza reakcja musi być po to, żeby tą przestrzeń powietrzną zabezpieczyć nawet w środku dnia. No, wiem, że byliśmy przyzwyczajeni do tych alarmów nocnych, ale zmieniają teraz taktykę i również i w dzień i w nocy uderzają na terytorium Ukrainy.
7: Również dlatego, że w ostatnich tygodniach mieliśmy do czynienia przede wszystkim z atakami na Kijów, który jest oddalony kilkaset kilometrów od polskiej granicy. Teraz coraz częściej te drony są kierowane na zachód Ukrainy, czyli na granicę z Polską. Panie pułkowniku, czy do takiej akcji używane są tylko polskie myśliwce, czy również stacjonują w naszych bazach myśliwce państw sojuszniczych?
31: No ostatnio rzeczywiście w dyżurach są przede wszystkim nasze myśliwce i jesteśmy w stanie własnymi siłami zabezpieczyć te dyżury, więc nie ma konieczności pomocy ze strony sojuszników, ale udzielają nam tej pomocy, jeżeli trzeba, jeżeli chodzi o samoloty tankowania. Również niejednokrotnie samolotami wczesnego ostrzegania wspomagają nasze działania.
7: Kiedy możemy spodziewać się odwołania alertu?
31: Myślę, że to jest kwestia minut i alert będzie odwołany, a zakończymy swoją działalność. Systemy wrócą do standardowej działalności.
7: Panie pułkowniku, jeszcze chciałbym dopytać o słowa, które padły kilka minut temu. Powiedział pan, że kiedy myśliwce wrócą do bazy, odtworzą zdolność bojową. Co to znaczy, jak długo to odtwarzanie trwa?
31: No, tworzą zdolność bojową, czyli na pewno muszą technicy zatankować, odtworzyć zdolność bojową myśliwców, tych samolotów, ale już przy starcie tej pary kolejna była również gotowa do startu i ona przejmie do czasu odtworzenia zdolności załogi, odtworzenia zdolności bojowej załogi i też myśliwca. Te zadania dyżurowe, by być jak najszybciej w gotowości do działania, jeżeli będzie taka potrzeba.
7: Bardzo dziękuję. Podpułkownik Jacek Goryszewski, rzecznik prasowy Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, był z nami. A teraz łączymy się z Aleksandrą Rodzewicz, pedagogką i twórczynią profilu Facetka z Poradni, która od lat zajmuje się ochroną wizerunku dziecka w sieci. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
7: I będziemy rozmawiać o tym, co Komisja Europejska planuje, jeśli chodzi o higienę i bezpieczeństwo właśnie najmłodszych w sieci. Komisja Europejska przedstawia tak zwany Kids Act, czyli propozycję przepisów dotyczących ochrony najmłodszych w internecie. Już w środę Ursula von der Leyen zapowiedziała, że zaproponuje zakaz korzystania z platform społecznościowych przez dzieci w wieku poniżej 13 roku życia, a osoby w wieku poniżej 15 lat nie będą mogły mieć własnych kont w tych serwisach. My o cyberbezpieczeństwie i o higienie, a także o tym, w jaki sposób ochronić najmłodszych narażonych na różne niebezpieczne zjawiska w sieci, mówimy od wielu, wielu miesięcy. To powiedzmy więcej, co ten Kids Act, co ten projekt dopisuje do tej dyskusji, do tego dialogu?
1: Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim przenosi odpowiedzialność z rodziców i samych dzieci na platformy, które dostarczają tych usług cyfrowych. I to jest taka bardzo ważna zmiana. Z mojej perspektywy, osoby, która też zajmuje się ochroną wizerunku dziecka, jest to taki, no mam nadzieję, krok do przodu, ponieważ mówimy dzisiaj dopiero o przyjęciu tego aktu przez Komisję Europejską, czyli nie o tym, że te przepisy już wchodzą w życie, ale to jest jakiś krok do przodu i cieszę się bardzo, że to się zaczyna dziać w Komisji Europejskiej i mam nadzieję, że to również pobudzi do refleksji rząd w Polsce, ponieważ do tej pory słyszę bardzo dużo edukacji, o tym jak edukacja jest ważna i to takie spojrzenie i mówienie i zasłanianie się edukacją właśnie wskazuje na to, że po pierwsze mają być odpowiedzialni rodzice, ale też edukujmy dzieci, jak mają się bronić przed zagrożeniami, które są w przestrzeni cyfrowej, a nie jest to właściwy kierunek. I teraz w wystąpieniu Ursuli von der Leyen mieliśmy takie mocne akcenty, które mówią o tym, że to nie rodzice, to nie dzieci, a WLOP-y, które dostarczają tych usług, mają czuć się odpowiedzialne za to, żeby ta przestrzeń była bezpieczna dla dzieci.
7: No ale to też nie oznacza, że z edukacji powinniśmy zrezygnować.
1: Absolutnie, absolutnie. To jakby zawsze musi iść ze sobą w parze, ale nie można mówić, że edukacja załatwia wszystko. Ja się całe życie zajmuję edukacją i proszę mi wierzyć, wiem dobrze, że pewne rzeczy to fajnie jest tak włożyć w usta edukacji, mówiąc w przenośni, ale bez legislacji po prostu pewne rzeczy i pewne procesy nie zostaną zatrzymane.
7: Ja wiem, że kwestia rozwoju to jest bardzo indywidualna kwestia, ale jeśli popatrzymy na te limity wieku, to znaczy zakaz korzystania z platform społecznościowych poniżej 13 roku życia, a w wieku 15-18 lat ci użytkownicy będą mieli dostęp do bezpieczniejszych wersji usług oferowanych przez platformy społecznościowe, to są te limity, które rzeczywiście są dostosowane do rozwoju użytkowników sieci. To znaczy, czy 13 rok życia to jest ten moment, w którym można już odpowiedzialnie i świadomie korzystać z tego typu narzędzi?
1: No, wie pan, to jest taka dyskusja, która się też toczy od wielu miesięcy, ale jest, skoro mamy w prawie już dzisiaj takie rozwiązanie, że właśnie w tych błahych sprawach osoba, która kończy 13 rok życia, może już podpisywać umowy, to ona już ma wgląd w swoją sytuację i zaczyna się kształtować też jego poczucie sprawczości takiego młodego człowieka. Więc jeżeli te usługi będą projektowane w taki sposób i ta odpowiedzialność będzie na usługodawcach, którzy będą mieli dostarczać te treści bezpieczne i te mechanizmy uzależniające mają być niedostępne dla dzieci. Więc ja cieszę się, że to idzie właśnie w tym kierunku i to po prostu oznacza, że mniej tych szkodliwych treści będzie trafiało do takiego 13, 14 i 15 latka, a więcej treści, które będą dostosowane do jego wieku. I jak bardzo bym sobie nie romantyzowała tego, to oczywiście myślę o tym, że tego się nie zatrzyma w taki bardzo szybki sposób. Jednak ten krok naprawdę jest bardzo potrzebny dzisiaj, ponieważ po pierwsze te mechanizmy uzależniające, po drugie ilość treści, która jest treściami patologicznymi, które wpływają na kształtowanie się osobowości młodego człowieka, jest dzisiaj tak ogromna i przez lata no, taką inercją też wszystkie rządy się wykazywały, że jakoś to sobie rodzice z tym sami muszą poradzić, to dobrze, że w końcu dostrzegają, że doszliśmy do takiego miejsca, w którym to już jest po prostu zagrożenie dla poszczególnych państw.
7: Mówi pani, że nie romantyzuje sobie pani tego kroku i że nie zatrzyma się tego zagrożenia płynącego dla najmłodszych z platform społecznościowych właśnie za pomocą jednej decyzji. Co jeszcze jest potrzebne, żeby tych młodych chronić?
1: No, ta legislacja powinna iść taką szeroką ławą, bym powiedziała. Ja niedawno złożyłam petycję do Ministerstwa Edukacji Narodowej o to, aby zakazać na przykład szkołom i przedszkolom udostępnianie wizerunku dziecka na stronach internetowych tych instytucji i niestety ministerstwo odpowiedziało mi, cytuję, podziela troskę moją o tą sprawę, natomiast nie zamierza się tym zająć. I wiecie państwo, to jest jakaś chora sytuacja, ponieważ no właśnie przewodnicząca komisji też wskazuje w swoim wystąpieniu na to, że ten akt ma również zatrzymać to, że wizerunek młodych dziewcząt nie może być wykorzystywany przez platformy do tworzenia deep nude'ów na przykład, tak? Mhm. I mówię o tym wyraźnie. Ja też o tym mówię i chciałabym, żeby takie działania nie były ignorowane, że to nie jest tak, że jeden akt i teraz, nie wiem, zakażemy dostępu do social mediów dzieciom. To ma bardzo szerokie spektrum. Jak czytamy w tym akcie, jest bardzo wiele wymiarów tego rozporządzenia i ono po prostu musi nas nauczyć troszkę innego funkcjonowania z poszanowaniem prywatności dziecka, z troską o jego bezpieczeństwo, o jego rozwój, a nie z taką nonszalancją, z jaką mamy teraz do czynienia.
7: Nonszalancją ze strony kogo?
1: Ze strony wszystkich dorosłych, tak bym powiedziała, a przynajmniej większości, czyli po pierwsze twórców usług cyfrowych, którzy z takim uśmiechem mówią, że przecież skoro dziecka poniżej 13 roku życia nie powinno być na przykład w mediach społecznościowych, to tych dzieci tam nie ma. Takie zdanie usłyszeliśmy kiedyś w Sejmie od jednej z przedstawicielek, chyba Mety, o ile dobrze pamiętam, która powiedziała, że tych dzieci tam nie ma po prostu w mediach społecznościowych, bo poniżej 13 roku życia ich tam nie powinno być. Co to oznacza? Ona mówi wprost. My mówimy, że ich tam nie powinno być, a rodzice pilnujcie, żeby ich tam nie powinno, żeby ich tam nie było. A ten akt mówi wyraźnie. Nie rodzice, nie dzieci, a platformy mają pilnować, żeby tych dzieci nie było i żeby do tych dzieci te treści nie trafiały, ponieważ wiecie państwo, to jest przestrzeń życia społecznego jak każda inna i my się w przestrzeni fizycznej nie zgadzamy na różne rzeczy. Nie zgadzamy się na to, żeby dziecko szło do sklepu, kupowało alkohol, nie wiem, żeby jeździło samochodem, mamy zakaz.
7: Na agresję się nie zgadzamy w ogóle.
1: Nie zgadzamy się na agresję, a w przestrzeni cyfrowej się zgadzamy. A w przestrzeni cyfrowej się zgadzamy dzisiaj, żeby dziecko samotnie w swoim pokoju wchodziło przez media społecznościowe do bardzo brutalnych miejsc i miało dostęp do bardzo brutalnych treści, które wpływają na jego rozwój. Więc musimy tę przestrzeń uregulować i cieszę się bardzo, że ten akt dzisiaj w moje 50. urodziny został przyjęty
7: wszystkiego
1: przez
7: najlepszego.
1: Komisję Europejską. Dziękuję bardzo.
7: Aleksandra Rodzewicz, pedagogka i twórczyni profilu Facetka z Poradni, która od lat zajmuje się ochroną wizerunku dziecka w sieci, była z nami. Bardzo dziękujemy. 12.35, za chwilę 12.40. Informacje po nich na EKG zaprosi państwa Wojciech Kowalik. Tok 360 wraca po 13.00. Będziemy nawiązywać jeszcze do tego, o czym mówiliśmy przez pierwsze minuty naszego programu, to znaczy do kolejnego ataku Federacji Rosyjskiej w pobliżu polskiej granicy i do syren, które zostały uruchomione w Rzeszowie i w Lublinie, między innymi. Porozmawiamy o tym, jakie teoretyczne sposoby działania ma Polska w obliczu takich działań Rosji, z jakimi mieliśmy do czynienia i dzisiaj, i w ostatnich tygodniach.

0: Reklama.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie paczkowane sałaty, miksy sałat i lunchboxy Vital Fresh. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
2: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Czy oboje Obojętność prowadzi do zbrodni. Gutek Film przedstawia nową adaptację legendarnej powieści Alberta Camus Obcy w reżyserii François Ozona. Film o poszukiwaniu sensu w świecie, w którym wszelki sens został zagubiony. Obcy. Odważny, zjawiskowy, ponadczasowy. Obcy. Już w kinach.
8: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit 1 litr tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
6: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
7: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
8: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
7: Brzmi dobrze.
8: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotelbania.pl.
9: Reklama.
10: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 12.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski, przekazał, że 4 km od granicy polsko-ukraińskiej najprawdopodobniej spadł lub został zestrzelony dron. W związku z tym, że był to szybko zbliżający się do polskiej granicy dron odrzutowy, poderwano myśliwce. Przed południem mieszkańcy powiatów w województwie lubelskim i podkarpackim otrzymali alert RCB o zagrożeniu atakiem z powietrza. Do końca roku zabezpieczone zostanie kolejne 200 km wschodniej granicy, przekazał w Sejmie wiceszef MON Cezary Tomczyk. Jak dodał, łączne zabezpieczenia państwa, licząc magazyny, rozbudowę linearną, jak i tereny nieprzejezdne dla wroga, wyniesie około 470 km. Tomczyk przedstawił informacje w sprawie działań podejmowanych przez rząd na rzecz wzmocnienia zdolności obronnych Polski i wschodniej flanki NATO. Wnioskowali o to posłowie klubu Koalicji Obywatelskiej. Rosyjski dron zaatakował statek handlowy pod banderą Tanzanii, który płynął do jednego z ukraińskich portów. W wyniku ataku zginął kapitan jednostki, a 3 członków załogi zostało rannych, poinformowało ukraińskie Ministerstwo Infrastruktury. Według resortu ustalony jest obecnie stan techniczny statku po ataku.
10: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
12: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
13: 12.41, Wojciech Kowalik, to jest czwartkowe południowe EKG, a w naszym studiu Kamil Wyszkowski, przedstawiciel i dyrektor wykonawczy inicjatywy ONZ Global Compact. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
13: Rozmawiamy przed Prekopem, czyli taką konferencją, która pod koniec września w Katowicach będzie przygotowaniem do tegorocznego szczytu klimatycznego ONZ w Turcji. No i tak, biorąc pod uwagę to, co dzieje się z cenami ropy naftowej i paliw, to tak coś czuję, że kwestie uniezależnienia się od paliw kopalnych to będzie gorący temat na Prekopie w tym roku.
14: Na pewno. Zresztą przypomnę tylko, że my równolegle razem z naszym współorganizatorem PTWP rozwijamy wydarzenie Energy Days. Ono jest w tym samym czasie obok, tam jest taka też część wystawiennicza, więc jakby nauka i negocjacje klimatyczne są w ramach Business Pre-Cop, a w ramach drugiego wydarzenia Energy Days bardziej fokus na energię i na transformację energetyczną. I coś, co lubię bardzo nazywać wielką klimatyczną rewolucją przemysłową, bo ona trwa. Ona jest inspirowana w ogóle przez system ONZ. Przypomnę, że cały proces liczenia tego, gdzie jesteśmy ze śladem węglowym, śladem środowiskowym, śladem wodnym, to jest no, stare dzieje, bo to jest raport Klubu Rzymskiego z 1972 roku. Później był pierwszy raport UNEP-u z 1974 roku. A w ogóle pierwsza konferencja naukowa na ten temat to był 1949 rok w Nowym Jorku. Gdzie się naukowcy zaczęli zastanawiać w ramach ONZ, czy my czasem jak będziemy spalać ropę, węgiel i gaz, to nie spowodujemy jakiegoś efektu emisyjnego. Wtedy jeszcze nie potrafiliśmy tego policzyć, ale się po raz pierwszy pojawiło takie pytanie, które zawisło w powietrzu. No cholercia, musimy to policzyć. I zaczęło się to liczenie. No i ono trwa do dzisiaj już w formie uporządkowanej, czyli raportu IPCC, który dotyczy właśnie tej kwestii. Pierwszy powstał w 1910 roku. Od 2023 roku mamy już konsensus świata nauki, że to człowiek jest winny, że to my powodujemy właśnie wzrost temperatur, przegrzanie planetarne wskutek przemysłowego spalania ropy, węgla i gazu. No i równolegle oczywiście mamy inne raporty przeglądowe, jak IPBS o bioróżnorodności, jeszcze mamy kryzys zanieczyszczeń, więc te trzy elementy też na Biznes Prekop będą omawiane jakby w logice, jak się tym ONZ zajmuje, no właśnie w ramach tych trzech takich filarów. Natomiast zgadzam się z panem redaktorem, no bardzo nam pomaga paradoksalnie to, że cieśnina Ormus i generalnie no, te dwa kanały dostarczające ropę się zatkały, bo...
9: W czym? Komu pomaga?
14: Pomaga nam, negocjacjom klimatycznym, ponieważ ludzie zaczęli się zastanawiać, mówię o decydentach, że uzależnienie od paliw kopalnych ma swoje konsekwencje. Że jeżeli one zostanie odciętym od dostaw, no to nagle jest problem. I jestem przekonany, że prezes Orlenu dzisiaj absolutnie się zastanawia nad tym, czy czasem nie przyspieszyć transformacji energetycznej, bo miałby wtedy mniejszy problem. Pewnie premier Tusk też się tym zastanawia i powinien, no bo wiadomo, że wszystkich będzie denerwować cena ropy na stacjach benzynowych. A pewnie by mniej byli wszyscy zdenerwowani, gdyby już nie było stacji benzynowych, tylko byłyby stacje, gdzie się ładuje samochody energią, która jest wytwarzana albo może kiedyś w przyszłości reaktory fuzyjne, albo reaktory jądrowe, no bo to jest bliższa przyszłość, a może na pewno energetykę rozproszoną i wtedy kompletnie gdzie indziej będzie dyskusja, bo już nie będzie uzależnienia Polski od dostawców zewnętrznych, których mamy średni wpływ. Też no, nie mamy wpływu na geopolitykę jako Polska w kontekście chociażby wojny irańsko-amerykańskiej. Ten wpływ jest bardzo mizerny, no ale mamy wpływ na to, czy będziemy mieć źródła dostarczania i wytwarzania energii w Polsce w modelu rozproszonym na naszym terytorium. I to jest absolutnie właściwy kierunek myślenia. Czy dalej chcemy być uzależnieni od zewnętrznych podmiotów, które mogą nam ten kurek z gazem czy z ropą zakręcić? No i na tym polega ta wielka klimatyczna rewolucja przemysłowa, że ona pozwala, poprawia tego typu kierunek myślenia, ale też daje rozwiązania, które pozwalają się państwom uniezależnić od zewnętrznych dostaw. No, europejski przykład to Francja. Od lat 50. marzenie de Gaulle'a, które zrealizował, żeby właśnie Francja nie była uzależniona od świata zewnętrznego, jeśli chodzi o energię, i nie jest od lat 50. do dzisiaj.
9: No, chyba że chodzi o ropę naftową albo gaz.
14: A no i właśnie. Nie do końca, ponieważ jeżeli patrzymy na miks energetyczny Francji, to on od tych lat 50. jest w granicach 70 kilku, teraz to już ponad 80% to jest energia z atomu i OZE. Tam jest 5% zaledwie tak zwane paliwa kopalne. Francja w ogóle zejdzie z mapy emisyjnej w roku 2030. Natomiast przecież mamy technologie, które pozwalają na ładowanie samochodów prądem. No to absolutnie sobie wyobrażam, we Francji będzie po prostu ten model. Oni są do tego świetnie przygotowani, żeby go sobie jako pierwsi w Europie wdrożyć i pewnie tak się wydarzy. Patrząc też na impuls, który przychodzi spoza Europy, mówię tu o Chinach, gdzie rzeczywiście, no przecież Polska jest... Zresztą przestrzegaliśmy przed tym, co mądrzejszych ludzi, że projekt jedwabnego szlaku nie jest niczym innym jak koniem trojańskim dla gospodarki europejskiej i to się dzieje. Przemysł europejski nie wytrzymuje konkurencji z Chinami, a Chiny próbują konkurować produktami w ramach trzech elementów. Cena, jakość i emisyjność. Cena jest bardzo niska, jakość jest porównywalna, a emisyjność jest imponująco niska, zaczyna być, jeśli chodzi o przemysł chiński, bo oni zainwestowali i ogromne pieniądze inwestują właśnie w to, żeby mieć OZE jako wiodące źródło wytwarzania energii. Przypomnę tylko, że w tym roku już Chińczycy mają więcej energii wytwarzanej z OZE niż z węgla swojej energii elektrycznej.
9: A to ciekawe, bo właśnie Chiny kojarzyły się dotychczas jako ten kraj, który no, delikatnie mówiąc średnio dba o stan klimatu i tego, jak ten przemysł tam działa.
14: No to akurat ma pan redaktor pecha, że zaprosił do studia kogoś, kto na tych szczytach klimatycznych, negocjacjach klimatycznych się świetnie zna. No to się zmieniło. No to po prostu zwyczajnie Chińczycy zrozumieli, że jeżeli mają wygrać i ten słynny spór konfliktu Kidydesa po prostu przepchnąć na swoją stronę, czyli być mocarstwem globalnym, mocarstwem, które jest dominującym, wypchnąć z tej roli Stany Zjednoczone, to muszą mieć stabilne źródła energii, niezależne od dostaw, które kontrolują Amerykanie. To Amerykanie kontrolują cieśniny. Więc jeżeli Chińczycy sobie to zrozumieli w latach 70. i zaczęli sukcesywnie wdrażać w ramach swoich 5-letnich planów strategicznych, co 5 lat, wszystkie te plany od tych ponad 50 lat, mówią o tym, musimy rozwijać inne źródła energii, niezależne od dostaw zewnętrznych. No i osiągnęli przewagę konkurencyjną już w tej chwili. Co więcej, to ona się będzie pogłębiać, jeśli chodzi o ich moce wytwarzania fotowoltaiki, energetyki jądrowej, też samochodów elektrycznych, też innych źródeł energii odwodnej przez energetykę wiatrową. To są imponujące skoki, jeśli chodzi o jakość też tych rzeczy, które oni wytwarzają. No i na końcu jest jeszcze, dorzucę, ten mój ukochany reaktor fuzyjny. Mamy dwa ośrodki badawcze. Jeden jest pod Francją, we Francji, pod Paryżem, a drugi jest w Chinach. Tak zwany ITER. Oba się ośrodki badawcze konkurują ze sobą. Natomiast to, co pewnie warto dorzucić dla tych, co się energią interesują, że w tym roku, w 2026, ten francuski reaktor fuzyjny uzyskał więcej mocy na wyjściu niż energii, którą mu wprowadziliśmy. Czyli widać, że to działa. Przypomnę, reaktor fuzyjny to jest odtworzenie reakcji, która jest na Słońcu, czyli wytwarzamy plazmę. Jeżeli to się wszystko dobrze potoczy, to może nasze dzieci za 30 lat od teraz będą myśleć, że Boże, po co oni się tak martwili tą ropą, magnezem i gazem, bo się to rozwiązaliśmy. I wszyscy będą jeździć na reaktorach fuzyjnych. Tak może być.
9: Może.
14: No, trzymajmy kciuki za wielką klimatyczną rewolucję przemysłową. Żeby ona była, ostatnie zdanie, to przyjmujemy pieniędzy. A do tego służą zielone finanse. Zrównoważone finanse jako model finansowania transformacji energetycznej planetarnie.
9: No ale jednocześnie patrzę na jeden z tematów Prekopu. Europa po okresie zielonego entuzjazmu. Czyżby tak? Ten entuzjazm dla tej wielkiej transformacji zielonej energetycznej w Europie opadł?
14: Opadł na pewno po stronie polityków i to nas martwi, ponieważ politycy są reaktywni i oni patrzą na to, znaczy inaczej, europejscy politycy są sami sobie winni, ponieważ zamiast uruchomić porządną edukację klimatyczną do swoich obywateli i zrobić to naprawdę wysokojakościowo, to ten moment przespali. A przypomnę, że system ONZ ogłosił w 2014 roku w ramach deklaracji z Limy, co poparły wszystkie państwa świata na szczycie klimatycznym w Limie, że powszechna edukacja klimatyczna ułatwi dialog polityczny. No to jest niby oczywiste, że jeżeli każdy się uczy w szkole, czym jest ślad wodny, ślad węglowy, jeżeli rozumie, dlaczego spalanie węgla nie jest najlepsze dla naszych płuc, jeżeli wiadomo, że odnawialne źródła energii są tańsze, no to znaczy, że będzie łatwiej rozmawiać z wyborcami w ustrojach demokratycznych, jeżeli oni są wyedukowani. No ale szkole ich nie wyedukowaliśmy, a oni są podatni, bo nie wiedzą, nie mają wiedzy na różne nieprawdy, półprawdy i no niekiedy no po prostu absolutne bzdury, które wygadują niektórzy politycy. OZE, SROZE na przykład, tak? Jako hasło, no to chyba wszyscy o tym słyszeli, no to się kompletnie wymija konsensusowi naukowemu wokół wiedzy o klimacie, wiedzy o wytwarzaniu energii z źródeł odnawialnych. No i tego rodzaju wina klasy politycznej europejskiej jest ewidentna. Natomiast trzeba.
9: No ale politycy mówią, okej, chodzi o konkurencyjność naszych firm. A z tego, co powiedzieliśmy przed chwilą, jeżeli Chińczycy jeszcze uzyskają przewagę kolejną na polu energetycznym, no to w ogóle konkurencyjność europejskich firm no, będzie mocno dyskusyjna. No
14: to jak każdemu politykowi, który, ja bym bardzo sobie życzył, nie wiem, pana premiera Czarnka i nie wiem, pana premiera Tuska, wiadomo, że jestem za mały, żeby tam z nimi rozmawiać, za mały w sensie nie wzrostu, ale pewnie pozycji. Natomiast byłbym sobie wymarzył taką dyskusję. To obu politykom zadał pytanie. Dlaczego w Chinach nie ma dyskusji o odejściu od ETS-u? No nie ma. To jest bardzo pragmatyczna decyzja Chińczyków. Bo oni właśnie chcą pokonać starą Europę i Stany Zjednoczone na polu konkurencyjności w oparciu o emisyjność. I robią to bardzo konsekwentnie. I skutecznie. I to zrobią. A my się zastanawiamy, czy może odwołajmy ETS.
9: Gdzie pan widzi polską gospodarkę za 10 lat? Bo i taki temat na Prekopie się pojawi.
14: No byłoby wspaniale, gdybyśmy za 10 lat od teraz mogli ogłosić, że mamy zamkniętych 15 nierentownych kopalni w Polsce. Mamy jedną rentowną Bogdankę, która funkcjonuje. Mamy dobrze zarządzony problem wymiany pieców węglowych, które no kończą swoją eksploatację i są już przestarzałe, w oparciu o inne źródła energii, które są oparte o właśnie zieloną transformację. Pewnie przejściowo jest to gaz. No i gdzie wyobrażam sobie, że to, co dzieje się już, no, to pewnie na Dolnym Śląsku i na Śląsku wszyscy wiedzą, ale tylko przypomnę i powtórzę, i może zacytuję nawet pana profesora Buzka i pana profesora Steinhoffa, że w szkołach górniczych kandydatów nie ma. Bo górnicy są mądrzy. Oni wiedzą, że ten przemysł, ten rynek jest schyłkowy. I to, że minister energii ogłasza zmniejszenie zatrudnienia w górnictwie o 7 tysięcy ludzi, no nie jest niczym innym jak kwestią konsekwencji demograficznej i tego, że to pokolenie górników, które odchodzi na emeryturę, no, odchodzi coraz liczniej, a nie ma następców, bo ten sektor się po prostu wygasza. I to dobra wiadomość. Za 10 lat powinniśmy mieć jeszcze mniej górników, czyli też konsekwencji będzie jeszcze mniejsza siła polityczna wokół tego tematu, będzie mniejszy elektorat wokół górnictwa, co ułatwi rozmowę w studiach pewnie nie takich jak nasze teraz, gdzie rozmawiamy o danych i nauk i o statystykach, tylko tych politycznych, gdzie króluje niekiedy chyba raczej bardziej refleks, cięta riposta, a rzadko kiedy dane i konsensus naukowy.
13: Rozmawiamy o energetyce przede wszystkim, ale tych wyzwań klimatycznych również na Prekopie w Katowicach będzie znacznie więcej. No i tak przyznam, że zainteresował mnie taki temat, moda w obiegu zamkniętym i zmiana w branży tekstylnej. Sporo mamy w tej chwili tych wyzwań związanych z bardzo szybką modą. Kupujemy tę modę na potęgę, nosimy przez chwilę i później ona zaśmieca nasze wysypiska. Czy my jesteśmy w stanie coś z tym zrobić? Coś tu ma szansę się zmienić?
14: No na pewno powinno, ponieważ jak widzimy z orbity okołoziemskiej, co się dzieje na pustyni Atacama w Chile, gdzie jest takie największe śmietnisko ubrań, których nie założyliśmy na siebie, bo nawet nie mieliśmy szansy, ponieważ one w ramach tego modelu fast fashion nigdy nie trafiły do... Nigdy ich nie kupiliśmy. My je produkujemy nadmierowo. One są też śmiesznie tanie dlatego, że to jest no, tekstylia, to jest no, najczęściej dzianina z ropy, czyli polimery. I niestety one są też, co warto dopowiedzieć, bardzo poważnym problemem dla naszego zdrowia. Pewnie naukowcy przyszłości powiedzą, że nasze pokolenie przełomu XX i XXI wieku, które się zachłysnęło plastikiem, będzie też tym plastikiem obciążone zdrowotnie. Mówię tu o mikroplastiku, który krąży w naszym krwiobiegu. To już jest naukowo udowodnione. Mówię też o innych substancjach chemicznych, które dopiero odkrywamy, że są dla nas bardzo niebezpieczne. No, PFAS i podobne rzeczy, to jest, czy formaldehydy, tak? To są rzeczy, które wywołują alergie, wywołują nowotwory, wywołują różne choroby cywilizacyjne, które wynikają no, właśnie z tego, żeśmy bardzo zanieczyszczeni planetę. Dla informacji wszystkich słuchaczy, no my mamy w Polsce 99,5% rzek, które nie spełniają norm. To jest straszna wiadomość. 99% ludności na świecie globalnie oddycha powietrzem, które nie spełnia norm Światowej Organizacji Zdrowia. To jest ten kryzys zanieczyszczeń. Więc jeżeli mamy w kontekście mody coś na siebie założyć, no to powinniśmy wrócić do dyskusji na temat, uwaga, regulacji, która nakłada na producentów ubrań bardzo dokładne monitorowanie łańcucha dostaw po to, żebyśmy to, co na siebie zakładali, było zdrowe dla naszej skóry, dla naszego zdrowia, ale też dla środowiska. I na przykład, żeby badali producenci ubrań takie rzeczy jak, czym jest barwiona nasza koszula, bielizna, czy inne rzeczy, które na przykład kupujemy dla naszych dzieciaczków, niemowląt, czy one są najbardziej narażone na chemikalia, które są w tekstyliach. No przypomnę tylko, że słynna kontrola NIK-u na ten temat, kiedyś UOKiK-u, że jeżeli coś jest barwione na ciemny kolor, granatowy, czerwony, czarny, i nie wiadomo skąd pochodzi, gdzieś w Azji Południowo-Wschodniej, to najpewniej zostało to barwione związkami amoniaku i związkami ołowiu. Jeżeli to jest coś, co jest przy naszej skórze, na przykład bielizna, to jest dramat dla naszego zdrowia. To, że nie możemy tego sprawdzić na metce, to jest dramatem innego rodzaju braku transparentności w produkcji, gdzie króluje chciwość i maksymalizacja zysku. No to trzeba zmienić i o tym będziemy rozmawiać na Biznes Prekop, o ekonomii rozwoju, o tym, żeby było mniej pędu ku sprzedaży, fast fashion, a więcej troski o odbiorcę końcowego, czyli konsumenta i jego zdrowie.
13: 30 września, 1 października w Katowicach.
14: Zapraszamy. Wydarzenie jest nieodpłatne. Każdy może przyjechać.
13: Kamil Wyszkowski, przedstawiciel i dyrektor wykonawczy inicjatywy ONZ Global Compact. Dzięki za rozmowę.
14: Dziękuję bardzo.
13: A to było południowe EKG. Wojciech Kowalik. Do usłyszenia.
15: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
16: Autopromocja.
17: Szkolna stołówka to ostatnio temat polityczny.
18: Porozmawiajmy więc merytorycznie i rozprawmy się z mitami wokół mięsa i strączków.
17: O jedzeniu w szkołach i nie tylko. Porozmawiamy z dietetyczką w czasie rodziców.
18: W sobotę o 13:00.
17: Ula Malko.
18: Krzysztof Horwat.
19: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
20: Reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
21: Dobrze.
20: 15 zł.
21: Lepiej.
20: 20 zł.
21: Najlepiej. Na Orlenie?
20: Ciepło.
21: Z kuponami?
20: Cieplej.
21: W Orlen witaj.
22: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
23: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
24: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
23: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
24: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
25: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
26: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
27: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
28: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
29: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
30: Desnoran?
29: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
30: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
31: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
30: Jak? Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
32: Po Desnoranie znika chrapanie.
31: Aflofarm.
33: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
34: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
35: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
34: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
35: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
36: Reklama.
37: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
38: Alerty na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu odwołane. Nie ma zagrożenia na terenie Polski. Wcześniej jednak wojsko poderwało myśliwce. Prezydent chce obniżki cen na stacjach paliw. Projekt w tej sprawie ma trafić do Sejmu. Europa chce zacieśnić relacje z Kanadą. Nie wszystkim się to jednak podoba. Niemal 2 minuty po 13:00, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Polska poderwała myśliwce w związku z zagrożeniem atakiem z powietrza na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu. Mieszkańcy dostali alerty z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. We Włodawie, blisko granicy, jest Anna Gmiterek-Zabłocka. Aniu, jesteś w miejscu, gdzie ma dziś być prezydent Karol Nawrocki. Alert został już odwołany, ale jak wyglądało miasto w trakcie, gdy obowiązywał?
39: Dokładnie tak. Prezydent ma być we Włodawie w związku z rocznicą napaści Sowietów na Polskę, bo dziś 17 września. Nie wiemy jednak, czy atak Rosji na Ukrainę w pobliżu granicy z Polską akurat teraz ma z tym związek, ale fakty są, jakie są. Alert przyszedł również na mój telefon, tak jak w wielu powiatach w całym województwie. Tutaj we Włodawie ludzie chodzili i chodzą po ulicach, nie ma jakiejś paniki. Widziałam, że wchodzą i do sklepów, i do apteki, i na cmentarz i generalnie mówią, że są przyzwyczajeni.
40: Nie jest tak, że jest ten temat kompletnie ignorowany, ale on nie dominuje.
41: No trochę boję się,
0: się, faktycznie, bo to jest tak, no o ludzi, o wszystko.
1: Ja to wie pani, tylko się modlę.
2: Staram się żyć normalnie po prostu.
39: Z moich informacji wynika, że syreny alarmowe zawyły m.in. w Lublinie. W szkołach dyrektorzy podjęli decyzję o ewakuacji uczniów. Młodzież miała zejść do piwnic. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
38: Alarm, który usłyszeli mieszkańcy, miał związek z zaobserwowanym 4 km od polsko-ukraińskiej granicy bezzałogowcem, mówi w TOK FM rzecznik dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski.
3: Bardzo szybko zbliżał się, stąd też aktywacja naziemnych systemów, aktywacja lotnictwa, po to, by zabezpieczyć tą przestrzeń powietrzną.
38: Jak dodaje rzecznik DORSZ, alerty mają zostać już zostały odwołane. Polskie służby weryfikują, czy bezzałogowiec spadł po stronie ukraińskiej, czy też został zestrzelony. A w czasie alarmu w Sejmie trwała dyskusja o bezpieczeństwie Polski. To kolejny przykład na agresywne zachowanie Rosji, które w ostatnim czasie się nasila, mówił wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
4: Rosyjskie środki napadu powietrznego regularnie naruszają przestrzeń powietrzną NATO. Pojawiły się też drony nowej generacji z napędem odrzutowym, które są wyzwaniem dla służb Ukrainy, dla wojska Ukrainy, jeżeli chodzi o możliwości jego zwalczania.
38: Jutro na ten temat z prezydentem Karolem Nawrockim rozmawiać będzie minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. A w Pałacu Prezydenckim powstaje projekt ustawy, która ma obniżyć ceny paliw na stacjach. To nowy PKN, czyli paliwo kosztuje normalnie. Ma on trafić do Sejmu.

0: że jeśli teraz weta nie będzie, to ponownie uruchomi program CPN obniżający ceny paliw. Kanada i Europa razem są silniejsze, zaznaczył premier Kanady Mark Carney w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Słuchała go Ursula von der Leyen, która wczoraj wygłosiła tam orędzie o stanie Unii. Szefowa komisji przekazała, że chce, aby Kanada stała się pierwszym członkiem stowarzyszonym Unii. Tomasz Orchowski.
1: Nie jesteśmy sojusznikami tylko na dobre czasy. Nie dążymy do układów, w których zysk jednej strony oznacza stratę drugiej, mówił premier Kanady Mark Carney.
2: We hold common values.
1: Łączą nas wspólne wartości, o które zawsze walczyliśmy i których musimy zawsze strzec. Silna gospodarka nie jest celem samym w sobie, lecz środkiem do budowania sprawiedliwego społeczeństwa. To ewidentny psztyczek pod adresem Donalda Trumpa, który rozpoczął wobec Kanady wojnę handlową, a na Europie wymusił handlowe ustępstwa. Prezydent USA stwierdził, że może uznać zacieśnienie unijno-kanadyjskich relacji za wrogi akt. W związku z tym zagroził Unii cłami i ograniczeniem handlu. Tomasz Orchowski, TOK FM.
0: Komisja Europejska przekazała, że zbliżenie z Kanadą nie jest w nikogo wymierzone, tylko służy budowaniu wspólnej siły. Eksperci IMGW alarmują. Sezon pożarowy w polskich lasach wydłuża się. Wyższa temperatura i coraz częstsze okresy suszy sprawiają, że lasy przez większość roku są narażone na szybkie rozprzestrzenianie się ognia. Mówi Mateusz Barczyk z IMGW.
3: Sezon pożarowy w ciągu ostatnich 60 lat wydłużył się o około 20 dni. Troszeczkę wcześniej się zaczyna, troszeczkę później się kończy. 3/4 roku, kiedy to zagrożenie pożarowe, no mówimy tutaj o zwiększonym prawdopodobieństwie.
0: Dane IMGW wskazują też, że wydłużony okres pożarowy w ciągu roku może przekładać się na zapasy wód powierzchniowych. Informacje wracają o 13.20, a teraz jeszcze pogoda. W większości kraju dzisiaj sporo chmur i przelotne opady deszczu. Na Pomorzu może również zagrzmieć. Termometry na przeważającym obszarze pokażą od 16 do 19 stopni.
4: 13.07, TOK 360, Filip Kakusz. Jest z nami dr Beata Górka-Winter, ekspertka do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry pani doktor.
5: Dzień dobry Państwu.
4: Przypomnijmy, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alert, który obowiązywał kilkadziesiąt minut w powiatach południowo-wschodniej Polski w związku z zagrożeniem ze strony Federacji Rosyjskiej. Odrzutowy dron spadł około 4 km od polsko-ukraińskiej granicy po stronie ukraińskiej. Myśliwce, które operowały w przestrzeni powietrznej, wracają do bazy. Tymczasem dzisiaj w poranku TOK FM Karolina Lewicka rozmawiała z ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem i zadała mu pytanie, z którym chciałbym do pani doktor wrócić. Czy Polska już padła ofiarą rosyjskiego ataku, tylko nikt tego nie nazwał wprost?
5: Tak, oczywiście. Ten atak nastąpił szczególnie w zeszłym roku, kiedy mieliśmy sytuację, w której kilkanaście dronów, przynajmniej kilkanaście, bo tutaj dokładnej liczby nie znamy, są bardzo różne informacje na ten temat. Natomiast to, co nie budzi wątpliwości, to to, że zostaliśmy tymi dronami zaatakowani. I teraz oczywiście możemy mówić o inwazji hybrydowej, tak, o sabotażu. Bardzo wielu określeń w ogóle używamy na tego typu incydenty. W ogóle samo słowo incydent również pojawia się bardzo często i według mnie jest to niestety takie właśnie rozwadnianie sytuacji, z którą tak naprawdę mamy do czynienia, ponieważ Rosja już de facto nas atakuje, robi to coraz śmielej, coraz odważniej, ciągle znajdujemy właśnie różnego rodzaju, jak nie rozbite drony, tak, na Pomorzu, to musimy je zestrzeliwać w powietrzu, czy właśnie ta sytuacja nawet z dzisiaj. Tylko jak rozumiem, jest pytanie, czy w jaki sposób powinniśmy to traktować. Czy właśnie jako takie incydenty, czy klasyczną inwazję wojskową. Dla mnie to jest inwazja wojskowa, chociaż oczywiście dosyć niskiego progu, no bo tak jak sobie wyobrażamy klasyczny atak militarny, to są jednak duże zgrupowania wojsk przekraczające polską granicę, otwarty ogień i tak dalej. Natomiast dzisiaj wojna, jak widzimy, wygląda już zupełnie inaczej.
4: Mamy pewne problemy z połączeniem z panią doktor. Spróbujemy jeszcze raz.

0: Doktor Beata Górka-Winter, ekspertka do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego z Uniwersytetu Warszawskiego, jest z nami i rozmawiamy o tym, jak należy traktować te ostatnie incydenty, jak mówiła pani doktor, związane z działalnością Rosji w Polsce. Pani doktor wróciła do sytuacji z 10 września, kiedy kilkanaście dronów wleciało w przestrzeń powietrzną Polski. Natomiast przypomnijmy, że jeszcze generał Nowak, dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych, w rozmowie z Rzeczpospolitą mówił, że analiza trasy pocisku manewrującego znad Ukrainy, który z końcem lipca spadł na Lubelszczyznę, pokazuje, że rakieta nie miała żadnego alternatywnego celu na terytorium Ukrainy i zmierzała dokładnie tam, gdzie spadła, czyli na Polskę. To było pod koniec lipca. Pani doktor, słyszymy się ponownie.
1: Tak, tak, ja słyszę państwa. Zatem wiele wojen, wiele konfliktów pokazało nam już, że wojna nie musi wyglądać tak, jak ją sobie wyobrażamy w sposób konwencjonalny, czyli przekroczenie granicy przez duże zgrupowania wojsk, ataki rakietowe, ataki przy pomocy lotnictwa, ale właśnie seria takich incydentów, która przede wszystkim ma nas niestety przyzwyczaić do tego, że tak już będzie, na co nie powinniśmy absolutnie przystawać ani jako kraj, ani jako sojusz, bo przecież jesteśmy częścią większego sojuszu. Zatem odpowiedź musi być dosadna, że tak powiem, chociaż tutaj nie stawiam znaku równości, jeśli chodzi o tą dosadną odpowiedź, to, że mamy strzelać i zestrzeliwać każdy obiekt latający, bo tutaj już to wojskowi decydują o tym, w jaki sposób sobie poradzą w danym momencie z zagrożeniem. Natomiast odpowiedź całościowa leży już po stronie instytucji państwa, oczywiście po stronie Sojuszu Atlantyckiego i Północnoatlantyckiego, i teraz NATO nie decyduje się póki co. Nie mamy sytuacji, w której mamy przywoływany artykuł 4 czy artykuł 5, o którym przecież zaczynamy mówić coraz częściej, bo też te ataki czy incydenty, jakie nazywamy, występują coraz częściej. Właściwie ostatnio to nie ma tygodnia przecież, żeby coś naprawdę poważnego się nie wydarzyło. Natomiast to nie znaczy, że NATO nie reaguje, tak? Mamy już dawno uruchomione operacje. W styczniu mamy 2025, tak, operacja Baltic Sentry. To jest operacja, która została uruchomiona po tej serii incydentów dotyczących infrastruktury podmorskiej na Bałtyku. No i jej celem jest ochrona, tak, tejże właśnie infrastruktury, kabli energetycznych, kabli telekomunikacyjnych, innej infrastruktury podmorskiej również. I operacja Easter Sentry, też rok 2025, wrzesień, właśnie po naruszeniach przestrzeni powietrznej NATO przez rosyjskie drony, no głównie właśnie po tym incydencie z września w Polsce, już dwa dni później ta operacja ruszała. Więc jak widzimy, NATO nie potrzebuje tak naprawdę powoływać się na artykuły traktatowe, czyli ten artykuł 4, artykuł 5, żeby działać. NATO może działać na tym poziomie wojskowym, bardzo zresztą efektywnie. No te dwie operacje są bardzo sprawne, widzimy coraz większy wysiłek, jeśli chodzi o zwalczanie floty cieni, tak, właśnie o zestrzeliwanie dronów. Także my mamy instrumenty wojskowe, żeby nawet przy tej inwazji militarnej niskiej intensywności, no bo ja bym w tej chwili tak to nazwała, że są to ataki wojskowe o niskiej intensywności, my mamy instrumenty, żeby nie musieć odwoływać się właśnie do tych najbardziej symbolicznych też, tak, bo artykuł 5 przecież został przywołany po atakach na World Trade Center, ale tam, przypomnę, było to bardziej przywołanie symboliczne, ponieważ za tym nie poszła tak naprawdę operacja natowska. Przypomnę, że NATO weszło do Afganistanu dużo później niż przywołano artykuł 5 i na początku była to wyłącznie operacja amerykańska wraz z sojusznikami. Także tutaj tego automatyzmu rzeczywiście nie ma. Natomiast po naszej stronie Tak jak mówię, Sojusz Północnoatlantycki jest w stanie zebrać koalicję państw właśnie w ramach NATO, żeby uruchomić konkretne operacje i żeby no, pokazywać Rosji, że to nie jest tak, że my siedzimy, bo tu jest często taki zarzut, że my siedzimy z założonymi rękami, no i po prostu tylko reagujemy. Tak. Natomiast no, to tak nie wygląda. Tutaj jednak widać też oprócz tych dwóch operacji wzmożone ćwiczenia, tak, dużą pracę właśnie posterunków radiolokacyjnych, zwiększoną liczbę samolotów bojowych na wschodniej flance, samolotów rozpoznawczych,
0: pani doktor,
1: Ałapsa i tak dalej, i tak dalej.
0: Ale więc jeśli
1: to coraz więcej.
0: Jeśli NATO wysyła te informacje rzeczywiście informuje Rosję, że jest w stanie się bronić i jest tak skuteczne, to chyba jednak wysyła ją w sposób niewystarczający, skoro Rosja pozwala sobie na coraz śmielsze te prowokacje.
1: To prawda, natomiast sam fakt, że Ukraińcom ostatecznie pozwolono na to, żeby broń, która do nich trafia od państw zachodnich, była używana nie tylko w sposób defensywny, jak to było przecież przez pierwsze lata wojny, ale w sposób ofensywny, czyli Ukraińcy dzisiaj za pomocą większości tego, co dostają i co ma w ogóle no, zasięg, tak? Taki, żeby móc to wykorzystać przeciwko celom w Rosji, to też jest polityczny sygnał, że my no, jako Zachód nie mamy nic przeciwko, żeby Rosjanie dostawali ten zwrot, że tak się wyrażę, i że na ich terytorium również możemy poczynić duże szkody, co zresztą w działaniach ukraińskich widać. Więc to jest takie troszeczkę, oczywiście trochę proxy war, tak? No bo dostarczamy broń Ukrainie i to głównie Ukraińcy jednak atakują cele rosyjskie. Państwa natowskie na razie się od tego powstrzymują w taki sposób bezpośredni. Natomiast sam fakt, że dostarczamy broń Ukraińcom, którą oni potem mogą wykorzystać do rażenia w celu w Rosji, już jest politycznym sygnałem, że państwa NATO jakby wycofały swoją taką niechęć, tak, do tego typu operacji, a przecież przez całe pierwsze lata wojny nie było w ogóle mowy o tym, żeby Ukraińcom pozwolić na tego typu operacje. Dopiero później to ciche przyzwolenie polityczne przeszło i ono się realizuje no, głównie właśnie rękami żołnierzy ukraińskich, ale widać, że efekty pozytywne dla nas tego są. Mamy rażone rafinerie, mamy rażone huby logistyczne w Rosji, tak? Także koleje. Także no, sporo szkód również po tamtej stronie jest. I mi się wydaje, że jeżeli Rosja będzie intensyfikowała te ataki, a na
0: ten
1: moment
0: kończyć.
1: Wygląda, że to robi, no to przyzwolenie będzie jeszcze większe.
0: Oby. Bardzo dziękuję. Doktor Beata Górka-Winter, ekspertka do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego z Uniwersytetu Warszawskiego, była z nami. Za chwilę informacja, a po nich wrócimy do wizyty premiera Kanady w Parlamencie Europejskim i porozmawiamy o tym, co Kanada ma do zaoferowania Unii Europejskiej, a Unia Europejska Kanadzie.
2: Autopromocja.
3: Sobotni poranek to idealny czas na podsumowanie tygodnia, uporządkowanie spraw i złapanie dystansu do pędzącego świata. A przede wszystkim na spotkanie z ciekawymi ludźmi i rozmowy bez pośpiechu i uproszczeń o rzeczach naprawdę ważnych. Poranek Tok FM w sobotę od 7 do 9. Do usłyszenia. Aleksandra Karasińska.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: Cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
8: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
9: Co
4: Co za dzień.
8: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
11: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
10: No tak. 10 na 10.
5: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
12: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
13: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
12: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
13: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
14: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
15: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 13.21, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że wojskowe lotnictwo zakończyło operowanie w związku z uderzeniami rosyjskich dronów na zachodzie Ukrainy. RCB odwołało wcześniej alerty o zagrożeniu atakiem z powietrza wysłanym do mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego. Ponadto Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała, że lotniska w Lublinie i Rzeszowie wznowiły już działanie. Przyjęta przez Kongres USA ustawa o sankcjach wobec Rosji utrudni osiągnięcie porozumienia pokojowego z Ukrainą, powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Dodał, że strona rosyjska uznała te działania za nieprzyjazne, a Rosja monitorowała amerykańskie działania związane z procedowaniem ustawy. Izba Reprezentantów, niższa izba Kongresu USA, uchwaliła wczoraj ustawę wprowadzającą nowe restrykcje wobec Moskwy. Daje ona również prezydentowi USA uprawnienia do nałożenia wysokich ceł na kraje kupujące rosyjską ropę i gaz. 277 tysięcy złotych. Tyle dodatków pobrało Prezydium Sejmowej Komisji do Spraw Prawa Aborcyjnego. I to mimo tego, że komisja nie zebrała się od ponad 2 lat. Prezydium komisji tworzy szefowa komisji Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej i 4 wiceprzewodniczące. Łoboda brak pracy tłumaczy brakiem politycznej zgody w sprawie zmian w prawie aborcyjnym i deklaruje, że pieniądze przekaże na cele charytatywne. Z kolei Urszula Nowogórska z PSL-u pieniędzy oddawać nie planuje.
17: Nie planuję, dlatego że ta komisja nie jest komisją, której temat wymaga, że tak powiem, stałego i częstego obradowania, a spotykać się tylko po to, żeby się spotkać, żebyście nie zadawali niewygodnych pytań, wydaje się, jest niepoważne.
16: Jak zwracają uwagę niektórzy posłowie, aby uniknąć takich sytuacji, potrzebne są zmiany w regulaminie Sejmu, bo choć pobieranie tych pieniędzy nie wydaje się etyczne, to jest w pełni legalne. Szef KPRP Zbigniew Bogucki ponownie skierował do marszałka Sejmu wniosek o przedstawienie informacji o sposobie i procedurze weryfikacji przez Sejm spełnienia przez Macieja Berka wymogów koniecznych w przypadku sędziego TK. Berek, były minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, 4 września został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. W ubiegłym tygodniu prezydencka kancelaria skierowała do kancelarii Sejmu pismo w sprawie wyjaśnienia okoliczności procedowania kandydatury Berka. Zbigniew Bogucki mówił wtedy, że są gigantyczne wątpliwości co do tego, czy pan minister ma 10-letni staż radcy prawnego. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. W większości kraju dzisiaj sporo chmur i przelotne opady deszczu. Na Pomorzu mogą pojawić się również burze. Termometry na przeważającym obszarze pokażą od 16 do 19 stopni. Nieco cieplej jedynie na południowo-zachodnich krańcach.
0: 13.24, TOK 360, Filip Kakusz. Jest z nami profesor Marcin Gabryś, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
4: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zaproponowała Kanadzie nową formę współpracy. Chce, żeby Kanada była pierwszym członkiem stowarzyszonym Unii Europejskiej, a premier Mark Carney, który wczoraj jako gość honorowy słuchał orędzia o stanie Unii w Strasburgu, dzisiaj przemawiał przed europarlamentarzystami i z zadowoleniem przyjął tę propozycję Unii Europejskiej w sprawie nowej formuły współpracy. Kanada nie ma łatwo za czasów Donalda Trumpa, który chce ją znacjonalizować, można by powiedzieć, ale czy ten zwrot w stronę Unii Europejskiej, czy raczej zacieśnienie współpracy, to jest coś, co może zrekompensować ten chłód w Stanach, w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi?
4: No ja myślę, że Kanadyjczycy próbują zrealizować to, co premier Carney zapowiedział już w Davos w tym słynnym przemówieniu, czyli zbudować strategiczną odporność. Odporność między innymi na to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, ten fakt, że te relacje handlowe, ale nie tylko, są wykorzystywane przez Stany Zjednoczone jako broń przeciwko Kanadzie. No tutaj przez te miesiące widzimy coraz większe naciski, widzimy również te kwestie związane z integralnością terytorialną Kanady. Referendum separatystyczne w Albercie zbliża się i jest wspierany przez te ruchy prawicowe w Stanach Zjednoczonych. I Mark Carney widzi w Europie partnera, który przecież jest wystawiony na te same naciski ze strony Stanów Zjednoczonych, te same wystąpienia prezydenta Trumpa kierowane przeciwko różnym politykom europejskim. No i ta kwestia związana z integralnością terytorialną Danii, oczywiście mam na myśli Grenlandię. I ponieważ oba podmioty polityczne znajdują się w podobnej sytuacji, to w tej wizji Carneya powinniśmy się wspierać, Europejczycy i Kanadyjczycy, po to, żeby stworzyć właśnie umocnić tą strategiczną odporność, suwerenność taką definiowaną, że my mówimy, jak mamy żyć, a nie ktoś inny nam to mówi. I ja tutaj widzę to, co chce Kanada osiągnąć. To jest jedna z tych potencjalnych kierunków dywersyfikacji. Oczywiście poprzez relacje historyczne związane z wartościami, z wspieraniem demokracji i tak dalej. Ta noga europejska w przypadku polityki kanadyjskiej jest najsilniejsza, ale ona nie jest jedyna.
0: Ale to jest tak, że to jest taki sojusz wymierzony właśnie w Stany Zjednoczone Donalda Trumpa, który nie rozbije się przypadkiem o jakieś szczegóły, kiedy rzeczywiście zaczniemy ściślej współpracować i szukać takich frontów działań, gdzie rzeczywiście moglibyśmy zbudować te strategie obrony.
4: No oczywiście tutaj ten obraz Donalda Trumpa w obu tych przemówieniach dzisiejszym i wczorajszym wisiał. Nie było wprost wymienione nazwisko prezydenta, ale oczywiście chodzi o tutaj zbudowanie tej odporności między innymi wobec Stanów Zjednoczonych. Pytanie, czy to się nie wywróci oczywiście na szczegółach, to jest bardzo otwarte pytanie i tutaj musimy pozostawać, ci, którzy wspierają ten pomysł w nadziei. Natomiast widać pewne wsparcie takie ze strony politycznej tego projektu. To jest oczywiście wyjście w totalnie nieznaną stronę, bo ani ten pomysł Ursuli von der Leyen nie jest przecież czymś, co został przetestowane. Tutaj chodzi o stworzenie czegoś nowego. W przypadku Kanady też mamy taką nowość, ale no, na pewno jest pewna koherencja w zakresie tego, co Kanada może zaoferować i to, co Europa może zaoferować. No i mamy też kilka konkretów wymienionych w tym przemówieniu, na przykład wzmocnienie wymiany studenckiej Erasmus, czy tego programu dla naukowców Horizon. No to są takie rzeczy, które przesuwają ten sojusz w stronę takiej bardziej ludzkiej mobilności, nie tylko handlu, nie tylko obronności, nie tylko minerałów krytycznych czy surowców generalnie, nie tylko energii i tak dalej. Tutaj zresztą we wszystkich tych dziedzinach współpraca Unii Europejskiej z Kanadą już przecież trwa od lat. Mamy szereg porozumień podpisanych i już funkcjonujących, więc oczywiście szczegóły będą ważne, ale wydaje mi się, że tutaj takie wsparcie polityczne i taka pewna wizja wejścia w jakiś nowy typ sojuszu jest też ważna i ona i w Kanadzie ma wsparcie. Większość społeczeństwa uważa, że ta ścieżka jest dobra. No i widać po reakcji posłów w Parlamencie Europejskim, że to też zostało przyjęte z entuzjazmem. To wystąpienie dzisiejsze Marka Carneya było oklaskiwane, było przerwane brawami. tamte metafory, które Karni używał, lasu, odporności, zbudowania wspólnej korzeni, wspólnej korony drzew, która nas ochroni przed tym, co na zewnątrz próbuje nas zniszczyć. To jest wspólnoty pewnej wartości przełożonej na budowę, no właśnie dzięki temu sojusznowi większej odporności wobec świata zewnętrznego. No to było to coś, co wydaje mi się, że zyskało poparcie.
0: Bardzo dziękuję. Profesor Marcin Gabryś, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego był z nami. Łączymy się z doktorem Bartoszem Bojarczykiem, politologiem z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dzień dobry, panie doktorze.
15: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Od soboty mniej więcej coraz częściej słyszymy o takim nasilającym się froncie w wojnie na Bliskim Wschodzie między milicjami z ruchu Huti z Jemenu a Arabią Saudyjską. Zaczęło się od rurociągu wschód-zachód, który został zamknięty i nie wiadomo kiedy zostanie naprawiony, kiedy zostanie wznowiony transport ropy tymże połączeniem, a jest to rurociąg krytyczny dla możliwości eksportu ropy przez Arabię Saudyjską. No i nastąpiła kolejna wymiana na ciosów między ruchem Huti a właśnie Arabią Saudyjską. No i teraz pytanie. Ruch Huti wywodzi się z Jemenu, z kraju dotkniętego koszmarną wojną domową, w której oczywiście milicjanci, rebelianci z ruchu Huti uczestniczyli. Na ile silny jest w tym momencie ten ruch? Jak on się wzmacniał, że rzeczywiście jest w stanie odegrać bardzo istotną rolę, jeśli chodzi o ceny ropy w Polsce?
15: No, cała sytuacja jest dość skomplikowana, bo tak jak pan redaktor powiedział, no ten konflikt w Jemenie, prawda, on trwa od dziesięcioleci. Oczywiście no, Jemen był podzielony w czasach zimnej wojny na dwa państwa, później w latach 90. nastąpiła reunifikacja, ale budowanie tego jednego państwa jemeńskiego było bardzo trudne. No jak się okazało, no nie zakończyło się sukcesem, prawda, gdyż mamy tutaj od powiedzmy tam 2009-2012 roku nasilone walki pomiędzy stronami tego konfliktu, czyli tak naprawdę szyitami i sunnitami, bo też mamy do czynienia z takim podziałem religijnym w Jemenie. Huti to są szyici, a ta strona rządowa, prawda, która reprezentowała niby całą ludność, ona jest dominowana przez sunnitów, prawda? Do tego doszła interwencja państw arabskich pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej w 2015 roku. Arabia Saudyjska tam się zaangażowała z niektórymi państwami arabskimi, ale ta interwencja była nieudana. Interwencja powstrzymała jakby ten rozprzestrzenianie się, czy też rozlewanie się kontroli Huti nad terytorium Jemenu, ale jak się okazało, była niewystarczająca, no bo te doniesienia sprzed kilku dni, czy to, co się dzieje w ciągu ostatnich dni, no pokazuje jednak, że Huti urośli w siłę, ale także Huti wykorzystują słabość zarówno Stanów Zjednoczonych, Arabii Saudyjskiej, wywołanych działaniami Iranu i związanych z wojną tą przeciwko Iranowi, prawda, którą wywołał Izrael i Stany Zjednoczone. I te asymetryczne możliwości Huti są skuteczne, prawda? Skuteczne, gdyż jak się okazało, no Arabia Saudyjska nie jest w stanie zapewnić sobie bezpieczeństwa. Prosiła Stanów Zjednoczonych o pomoc i jakby Amerykanie się na to jeszcze nie zdecydowali. Mówią, że nie, na razie się nie zdecydują. Arabia Saudyjska poprosiła także inne państwa o pomoc i dostawę pocisków do systemów przeciwlotniczych, no ale jak na razie z żadnej strony nie ma tej pomocy. Tak jak mówię, to co się dzieje teraz w Jemenie jest jakby pokłosiem i częściowo skutkiem ataku na Iran. Gdyż Iran od wielu lat skutecznie wspiera Huti. Jest to ten sojusz, bym powiedział, szyicki, prawda? Czy to jest Huti, są częścią osi oporu stworzoną przez Iran, prawda, w ostatniej tam dekadzie, czy też w ostatnich dekadach. I ten konflikt, który miał się nie rozlewać, konflikt ten w Zatoce Perskiej, on się rozlewa i jak widać, no, Stany Zjednoczone, a teraz już i państwa arabskie nad tym nie panują.
0: Mówi pan, panie doktorze, o asymetrycznych metodach działań. Wskazuje pan, że Huti też wiedzieli, kiedy do tego konfliktu się włączyć, żeby spowodować, żeby jak najwięcej i być jak najbardziej sprawczymi. No to powiedzmy jeszcze, jakie Huti mają w tym momencie możliwości działania, żeby jeszcze trząść Bliskim Wschodem, a to oznacza trząść rynkami paliw?
15: No, przede wszystkim mają drony i mają rakiety przeciwokrętowe, mają rakiety przeciwlotnicze. Chwalą się, niemal nie są to dane potwierdzone, że zestrzelili saudyjskiego F-15 wczoraj, prawda? I to za pomocą takich dość, bym powiedział, mało zaawansowanych systemów przeciwlotniczych. Oczywiście bez pomocy Iranu nie byłoby możliwe, by Huti mieli taką siłę. A co ciekawe, tutaj nie wiem, czy bo to tak trochę przeszło bez echa w polskich mediach, ta ofensywa, która się rozpoczęła kilka dni temu, ona była dowodzona i wspierana przez doradców irańskich, czyli tutaj Irańczycy grają, rozlewają ten konflikt, robią to skutecznie, prawda, i no, obnażają słabość Stanów Zjednoczonych oraz ich sojuszników na Bliskim Wschodzie.
0: Bardzo dziękuję. Dr Bartosz Bojarczyk, politolog z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, był z nami. 13:35, tak więc za 5 minut.
15: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję pięknie. Za 5 minut informacje w TOK FM, a po informacjach przywita się z Państwem Patrycja Wanat. To będzie magazyn filmowy. Do zobaczenia. Gościem Patrycji będzie Piotr Czerkawski. No i o dwóch premierach będzie rozmowa: o filmie Obcy i o filmie Kura.

0: Reklama.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: Można podróżować drożej. Można też podróżować mądrzej. Bez prowizji banku za przewalutowanie. Z dostępem do saloników lotniskowych i wsparciem concierge. O tym, jak korzystać z możliwości karty PKO Visa Infinite, opowie Edyta Tararuj, dyrektorka Biura Rozwoju Produktów PKO Banku Polskiego. Już dziś w cyklu Czas, Wygoda, Spokój. Posłuchaj codziennie po 9.40 w TOK FM lub teraz na tokfm.pl. Zaprasza PKO Bank Polski.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Reklama.
7: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 13.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Bardzo blisko polskiej granicy, niedaleko ukraińskiego Jagodzina, znowu zaatakowano prawdopodobnie stację benzynową. Doszło do bardzo masywnej eksplozji, poinformował premier Donald Tusk. Dodał, że podobny nalot miał miejsce 2 dni temu i dziś w nocy. Dlatego 17 września, rocznica agresji ZSRR na Polskę, niestety jest wyjątkowym dniem także pod względem dzisiejszego bezpieczeństwa, dodał premier. Premier Andrzej Babiš z kolei na konferencji o bezpieczeństwie w Pradze zaproponował utworzenie wspólnego europejskiego programu obrony przeciwrakietowej. Szef czeskiego rządu nazwał go Europatriot. Europa miałaby połączyć swoje siły, tak jak miało to miejsce przy tworzeniu samolotów Airbus. Babiš uważa, że projekt wzmocniłby europejski udział w Sojuszu Północnoatlantyckim i mógłby również pomóc czeskiemu przemysłowi obronnemu. Premier wezwał również do pokojowych negocjacji między Wołodymyrem Zełenskim a Władimirem Putinem. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie środowej awarii sterowania ruchem kolejowym w Katowicach. Zatrzymano 2 mężczyzn mających związek z tym zdarzeniem. To obywatele polscy w wieku 50 lat. Czynności z zatrzymanymi zostaną przeprowadzone jutro. Sprawa prowadzona jest pod kątem zamachu na urządzenia infrastruktury. Sprawcom w przeszłości karanym już za przestępstwa przeciwko mieniu może grozić do 8 lat więzienia. Wskutek środowej awarii urządzeń SRK ruch na stacji Katowice był całkowicie wstrzymany przez kilka godzin. W efekcie prawie 650 pociągów zostało opóźnionych, łącznie na ponad 13 tysięcy minut. Opozycyjna Partia Robotnicza Socjaldemokraci wraz z blokiem ugrupowań lewicowych wygrała wybory parlamentarne w Szwecji, otrzymując łącznie 176 mandatów, poinformował Urząd Wyborczy po przeliczeniu 100% głosów. Rządząca krajem od 2022 roku centroprawicowa koalicja premiera Ulfa Kristerssona oraz skrajnie prawicowi szwedzcy demokraci zdobyli razem 173 mandaty. Wynik wyborów oznacza, że misję utworzenia rządu w pierwszej kolejności otrzyma liderka socjaldemokratów Magdalena Andersson, premierka w latach 2021-2022. Socjaldemokraci zapowiedzieli już, że będą kontynuowali politykę bezpieczeństwa poprzedniego rządu oraz wsparcia Ukrainy. Nowy parlament zbierze się 28 września. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. W całym kraju dzisiaj sporo chmur, a miejscami również deszcz. Na Pomorzu może także zagrzmieć. Termometry pokażą od 16 stopni na wschodzie do 21 na krańcach południowo-wschodnich.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Patrycja Wanat, dzień dobry. Rozpoczynamy magazyn filmowy Do Zobaczenia, a jest z nami krytyk filmowy i szef Kina Kultura Warszawskiego Piotr Czerkawski. Dzień dobry, Piotrze.
10: Cześć Patrycjo, dzień dobry Państwu.
9: No, w kinach czuć jesień, a oznacza to, że razem z powiewem tego jesiennego wiatru na ekranach pojawiają się coraz ciekawsze i coraz bardziej różnorodne premiery. O kilku, no właśnie, propozycjach najbliższego weekendu porozmawiamy właśnie teraz, choć od razu zacznę na początku, że o jednej z nich miałam już przyjemność rozmawiać kilka tygodni temu. Powiedz mi, co czujesz, najnowszy film Łukasza Rondudy jutro trafia na ekrany kin w całej Polsce. No i polecam bardzo tę opowieść o młodych ludziach, o takim dojrzewaniu zarówno emocjonalnym, jak i artystycznym, jak również o przepracowywaniu trudnych doświadczeń za pomocą sztuki. Rozmawialiśmy niedawno z Łukaszem Rondudą właśnie o tym filmie i ta rozmowa do znalezienia wśród podcastów Radia Tok FM. Gorąco zachęcam do posłuchania, no i do zobaczenia filmu w kinach. To jednak nie jedyna polska propozycja, o tej drugiej już za chwilę, ale teraz Francja, a nawet nie tyle Francja, co Algieria. François Ozon, jeden z najbardziej płodnych twórczo francuskich reżyserów, proponuje nam tym razem nową interpretację dzieła Alberta Camus Obcy. Interpretację, no taką dość luźną, za to pięknie sfilmowaną, kontrastowo, czarno-biało. No i świetnie moim zdaniem zagraną w głównej roli Benjamin Voisin, głównej, czyli w roli Morsolta, o której Ozon zresztą w wywiadach mówi, że on absolutnie nie chciał, żeby widz się z nim utożsamiał, ale żeby się nim zaciekawił, żeby obserwował i zastanawiał się nad przyczynami jego postępowania. No i mam wrażenie, że tak właśnie z tym Mersoltem jest. On jest może mniej odrażający niż w książce, ale jednak dość antypatyczny, mówiąc delikatnie. Trudno się z nim utożsamić. Zastanawiam się, czy tobie, Piotrze, się udało, czy w ogóle szukałeś właśnie tego w tej historii?
10: No, gdyby mi się udało, to miałbym z tym spory problem. Musiałbym to chyba przepracowywać na terapii w duchu filmu Łukasza Rondudy. Ale nie taki był rzeczywiście cel Ozona, chociaż z tego, co czytałem, Camus podchodził do sprawy inaczej i właśnie chciał, żeby czytelnicy jego książki znaleźli w sobie ten cień, czy ten mrok, który uosabia bohater. Myślę, że Ozon po części idzie tym tropem, ale jak to ma w zwyczaju od początku kariery, trochę z nami gra. Sam fakt, że takiego, a nie innego aktora obsadził, już jest jakąś formą, no, może prowokacji, ale raczej zabawy stereotypami, czy rodzajem mylenia tropów, bo Ozon sam też przyznaje w wywiadach, że przecież od twórca głównej roli do tej pory słynął z grania postaci bardzo ekspresyjnych, takich efektownych. No, ma też warunki do tego, ten typ urody. Tymczasem tutaj
9: jest po prostu bardzo przystojnym młodym mężczyzną, tak mówiąc konkretnie.
10: Otóż to. Natomiast Ozon kazał mu powściągnąć trochę te wszystkie elementy świadczące o jego ekspresyjnym stylu gry. Kazał mu, czy skłonił go do zagrania w sposób dużo bardziej oszczędny, bardziej wyciszony niż zwykle, objawienia pełniejszej skali talentu. I myślę, że to działa. Tak samo można się zastanawiać, pod pewnymi względami to jest adaptacja wierna, tak zaskakująco wierna jak na standardy, do których przyzwyczaił nas Ozon, ale jednak są pewne drobne przesunięcia w tej wizji ozonowskiej, które w ostatecznym rozrachunku okazują się bardzo istotne i świadczą o uwspółcześnieniu tej książki. I myślę, że bardzo dobrze, że Ozon te akcenty poprzesuwał, bo przecież książka Camus jest znakomita. Ja ją czytałem wprawdzie już dawno temu, ale z dużym zaangażowaniem, z dużą satysfakcją. Niemniej jest też produktem swoich czasów. Sam fakt, że główny, powiedzielibyśmy, antagonista w tej książce jest nazwany wyłącznie Arabem, nie ma imienia, już jest jakoś znaczący. I czuć zapewne niezamierzoną czy nieuświadomioną przez Camus różnicę, że ci autochtoni Algierczycy są jednak przedstawieni jako postacie trochę drugiej kategorii, czy pozbawieni podmiotowości. Ozon, mając do dyspozycji współczesną świadomość tego, czym jest rasizm i jak się objawia, te błędy naprawia, koryguje. Tutaj już ci bohaterowie mają swoje imiona, są bardziej postaciami z krwi i kości, więc w pewnym sensie reżyser te niedopatrzenia nadrabia i myślę, że taki jest sens wracania do klasyki i mądrego jej współcześniania czy dialogowania z nią.
9: Tak. No, już będziemy zaczynać na przykład rozmowy o lalce, o której no, ze strach lodówkę otworzyć od, w tym tygodniu, a propos odczytywania klasyki.
10: Chciałbym zobaczyć lalkę w reżyserii François Ozona.
9: ale tak się zastanawiam, jeszcze krótko zadam ci jedno pytanie. Czy ten film może być zrozumiany w Polsce, która nie ma tej przyszłości kolonialnej? Czy to się Ozonowi udało właśnie na tyle współcześnienie tej historii, żeby... no nawet w kraju z zupełnie inną historią, żeby te wątki były odczytane?
10: Mógłbym powiedzieć coś prowokacyjnego i odrzucić tę tezę, bo przecież są badacze, którzy twierdzą, że to, co Polska robiła na rubieżach wschodnich w czasach, kiedy aspirowała do bycia imperium, nosiło znamiona kolonializmu. Mógłbym powiedzieć coś jeszcze bardziej prowokacyjnego i kłócić się, że mamy teraźniejszość kolonialną, bo przecież zaczynają do nas spływać migranci, zarobkowi, uchodźcy, którzy są traktowani jak obywatele drugiej kategorii często. Więc ten film może być nam dużo bliższy niż mogłoby się wydawać. Myślę, że nie będziemy mieli problemu z jego zrozumieniem czy przetłumaczeniem na nasze realia. A poza wszystkim wymiar polityczny tego filmu i tej historii to jest tylko jedna z jej warstw, bo oczywiście to jest też literatura i w konsekwencji film, który wpisuje się w nurt egzystencjalizmu i pod tym względem też daje do myślenia, czy prowokuje do wytrącenia nas z jakichś schematów myślowych, bo bohater oczywiście jest antypatyczny, ale czy w 100%, czy tak zupełnie do końca, bo przecież to, że on na to Camus, zdaje się, zwracał uwagę, jeśli dobrze pamiętam, że bohater do pewnego stopnia, czy do pewnego momentu jego największą winą jest to, że reaguje na określone wydarzenia inaczej niż wszyscy i inaczej rozumie konwencje społeczne. I to też, myślę, jest bardzo wymowne, że dzisiaj jesteśmy coraz bardziej z tego rozliczani, jeżeli ośmielamy się myśleć inaczej niż wszyscy, czy reagować inaczej niż zostało to przyjęte. I pod tym względem to może być coś zaskakującego, ale wydaje mi się, że ten bohater jest atrakcyjny jako pewien wzór do naśladowania. Oczywiście później popełnia czyny karygodne i korzysta ze swojego przywileju, ale to wszystko nie jest aż takie zero-jedynkowe.
9: To nie jest czarno-białe na pewno, jak te piękne zdjęcia Ozona.
10: Tak, zresztą to jest też ciekawe, bo Ozon był o to pytany, dlaczego zdecydował się nakręcić ten film w czerni i bieli. I myślę, że to też jest złożona odpowiedź, bo z jednej strony ten film gra takim kontrastem pomiędzy bardzo zmysłową atmosferą takiego dusznego, parnego, algierskiego lata i absolutnym chłodem emocjonalnym. I czerń i biel też ten kontrast podbija. A z drugiej strony Ozon mówi, że kiedy myśli o czasach, w których toczy się akcja filmu i w których Camus napisał swoją książkę, to wszystkie świadectwa z tamtych lat, jakieś kroniki filmowe, materiały archiwalne są właśnie czarno-białe, więc pod tym względem chciał być autentyczny, chciał być wiarygodny.
9: Jeszcze jeden obcy zawita do naszych kin od jutra. Może no ten mój most łączący oba filmy nie jest trochę na wyrost, ale cóż, nie mam nic lepszego.
10: Kura. Mnie się podoba. Ja kupuję to porównanie.
9: Kura nakręcona przez węgierskiego reżysera za niemieckie pieniądze w Grecji. To jest historia czarnej kury, która ucieka z transportu do rzeźni i rozpoczyna swoją wędrówkę, no, patrząc swoimi kurzymi oczami na świat. Sequel IO Jerzego Skolimowskiego?
10: Ja bym powiedział, że polemika z IO. Im dłużej o tym myślę, tym bardziej nabieram takiego przekonania, bo oczywiście film Skolimowskiego bardzo cenię. Natomiast mam takie poczucie, on może jest bardziej poetycki, bardziej w jakimś sensie wyrafinowany. Natomiast Kura Palfiego ma w sobie więcej pazura, czy drapieżności, jakiejś takiej zawadiackości, z której ten węgierski reżyser był znany na początku kariery zwłaszcza. I ja się bardzo cieszę z jego powrotu do formy, bo ostatnie lata Palfi spędził w takim trochę czyśćcu branżowym, zrobił adaptację jednej z powieści Lema, mniej znanych, czy to był zbiór opowiadań, już nie pamiętam w tej chwili. W każdym razie ten film został przyjęty dość chłodno i można było odnieść wrażenie, że Palfi trochę się pogubił. Natomiast teraz z całą mocą wraca, zrobił film prowokacyjny, bo to jest najważniejsza różnica moim zdaniem między Kurą a Io, że w Io ten główny bohater zwierzęcy był taki bezradny, był trochę idealizowany, jak takie wrażliwe, bezbronne zwierzę, które nie ma nic na swoją obronę, że tak powiem. Czy tak. Niemo świadkuje okrucieństwu świata. A Kura z filmu Palfiego jest dużo, ma dużo większą podmiotowość, jak się nad tym zastanowimy. Wpływa na bieg rzeczywistości.
9: No, dość drastycznie chwilami, tak.
10: Tak, to jest wszystko bardzo przewrotne, ale podoba mi się też taka interpretacja, że to jest film wymierzony w ludzką pychę i w takie przekonanie o naszej wszechmocy. Ten film się posługuje absurdem, ale jest taką przestrogą. Pokazuje, że nasz przywilej jest kruchy, pozorny, że świat sobie bez nas poradzi, że my jesteśmy mu niezbędni. I myślę, że to jest bardzo odświeżająca perspektywa, że pod tym względem ten film może paradoksalnie bardziej przypomina Pokot Agnieszki Holland niż Io.
9: Tak, o, bardzo podoba mi się ta interpretacja. Proszę Państwa, Kura również w kinach od jutra. I powiedziałam na początku, że dostajemy też w tym tygodniu drugi polski film. Film pod tytułem Ma to sens. To jest film Pawła Podolskiego ze scenariuszem Lin Kucharczyk. To jest taki duet, który Państwo mogliście poznać dzięki filmowi Życie dla początkujących, ich debiutu. No i tutaj znów dostajemy taką zgrabną opowieść z fajnymi bohaterami, z fajnymi dialogami o radzeniu, czy też nieradzeniu sobie, a przynajmniej nie zawsze z życiem, z emocjami, z lękami, no po prostu ze sobą. I to już wszystko na dziś. Piotrze, bardzo Ci dziękuję. Piotr Czerkawski, krytyk filmowy i szef warszawskiego Kina Kultura był dzisiaj z nami. Dziękuję Ci bardzo.
10: Dzięki serdeczne. Gramy oczywiście zarówno Kurę, jak i Obcego w Kinie Kultura, więc zapraszam serdecznie.
9: Zapraszamy bardzo serdecznie, a ja Państwa zapraszam na kolejny magazyn filmowy. Do zobaczenia za tydzień w czwartek po 13.40 prosto z Gdyni z festiwalu. Patrycja Wanat, do usłyszenia.
6: A prosto ze studia TOK FM Anna Piekutowska. Witaj, dzień dobry.
11: Dzień dobry, zapraszam na Zapytam Inaczej. Zaczniemy audycję od tematu, no, pozornie dosyć banalnego, dlatego że będziemy rozmawiać o reklamie pewnej hazardowej instytucji, hazardowego portalu, która wzbudziła ogromne emocje. Chodzi o reklamę, w której zagrała bardzo popularna na całym świecie aktorka Sydney Sweeney. I ta reklama przywodzi mi na myśl złote czasy lat 90., gdzie odbywało się, proszę mi wybaczyć za sformułowanie, szczucie cycem. I oburzyły się szczególnie sportsmenki, bo to, że się oburzyły feministki, to nic, ale oburzyły się sportsmenki, bo mówią, że to jest kolejny raz seksualizowanie ciał, które są związane ze sportem i będziemy o tym rozmawiać. Nie z zawodniczką, ale z feministką, z badaczką, z kulturoznawczynią i rozkładać na części pierwsze to, czy przypadkiem nie mamy do czynienia z jakimś ogromnym backlashem, jeśli chodzi o tematy praw kobiet.
6: Zapytam inaczej po godzinie 14, a to o 360 w południe dobiega końca. Program przygotowali Miłosz Nałęcz-Staniszewski, Marta Latecka, realizował Szymon Baluta. Ja nazywam się Filip Kekusz, bardzo dziękujemy i do usłyszenia.

0: Mucha od szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo w delikatesach Centrum.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
4: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
5: Reklama.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Mieszkańcy wschodnich terenów usłyszeli syreny. Niektóre szkoły ewakuowały uczniów. Rząd chce dodatkowo opodatkować koncerny paliwowe. Prezydent przygotowuje własny projekt w sprawie cen paliw. Spór wokół ustawy o statusie osoby najbliższej. Czy Sejm zdoła odrzucić prezydenckie weto? Minęła 14. Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Przez blisko godzinę na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu obowiązywał alarm ogłoszony przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Polska poderwała myśliwce w związku z zagrożeniem atakiem z powietrza. W Rzeszowie i Lublinie zawyły syreny. W niektórych szkołach dyrektorzy podjęli decyzję o ewakuacji uczniów. Młodzież zeszła do piwnic.
8: Dostaliśmy informacje i młodzież mieliśmy właśnie w piwnicach przy hali sportowej z tą młodzieżą. Przebywaliśmy, monitorowaliśmy, co będzie dalej.
9: Nie? No i jak się zachowywali uczniowie?
8: Niektóre dziewczyny bardzo, bardzo się dopytywały i było widać takie poddenerwowanie u tych dzieci, nie?
10: No było tak, że mieliśmy, już czekaliśmy. Emocje to mogę powiedzieć moim, dla mnie to było no stresownie, stresowałam się bardzo. Strach o to, że może się zacząć wojna i to wszystko.
9: SMS do rodziców?
10: Rodzice pisali, jak tam, czy wszystko dobrze, też pisałam, że dobrze.
9: Pierwszy raz coś takiego?
10: Tak, pierwszy raz. Bo nie wiedzieliśmy w sumie, co się dzieje. No, nie było dużej paniki.
11: Wiem, że jedna ze szkół podstawowych ewakuację przeprowadziła. Druga mówi, że nie usłyszała tego alarmu, więc na ten moment nie przeprowadzili. Będziemy to jeszcze sprawdzać, jak to było dokładnie. Chwilę później pojawiły się też sygnały dźwiękowe odwołujące alarm powietrzny.
7: Normalną pracę wznowiły już lotniska w Lublinie i Rzeszowie, które ze względu na czas alarmu zawiesiły loty. Rosja, jeśli przekroczyła jedną granicę, będzie próbowała iść dalej, mówił w poranku TOK FM minister koordynator służb specjalnych. Tomasz Siemoniak odniósł się m.in. do słów premiera, że eskalacja działań ze strony Rosji staje się faktem i nie można wykluczyć, że będzie ona dotyczyła także terytorium Polski.
12: Premier powiedział, że tego nie wyklucza. Ta wypowiedź, jeszcze raz ją usłyszałem, jest niesłychanie wyważona. Pokazuje, że rzeczywiście najgorsze scenariusze są możliwe i nikt nie może ich wykluczyć. Z drugiej strony chodzi o to, żeby przygotowywać się, mobilizować naszą opinię publiczną, ale też i mobilizować sojuszników, a nie straszyć.
7: Koordynator do spraw służb prowadził ostatnio rozmowy na temat naszego bezpieczeństwa w Stanach Zjednoczonych. Pytany o to w poranku TOK FM odpowiedział, że Amerykanie dostrzegają zagrożenie i są gotowi ściśle współpracować z Polską. Posłowie pracują w trybie pilnym nad rządowym projektem ustawy wprowadzającej nowy podatek od zysków spółek paliwowych. Sejm będzie głosował nad nim jutro. Potem ustawa trafi do Senatu. Poprzednią jej wersję zawetował prezydent. Rząd obiecuje, że jeśli teraz weta nie będzie, to ponownie uruchomi program CPN obniżający ceny paliw. Szef gabinetu prezydenta zapowiada z kolei, że do końca tygodnia do Sejmu trafi prezydencki projekt ustawy, która ma obniżyć ceny paliw na stacjach. To nowy PKN, czyli paliwo kosztuje normalnie. Tymczasem na stacjach ceny paliwa są coraz bliżej 10 zł. Kierowcy patrzą na cenowe pylony z trwogą, ale i z rozbawieniem. Bo jak się okazuje, na tak wysokie ceny nie są gotowe nawet niektóre stacje.
13: Wszyscy boimy się, że paliwo doskoczy do 10 zł, ale jeśli doskoczy, to gdzie oni tą jedynkę zmieszczą?
14: Nie mam zielonego pojęcia, pewnie będą musieli słupy wymienić.
13: Bo w tej chwili są trzy miejsca, czyli 9, 9, 9, 9.
5: Chcę myśleć, że do tego nie dojdzie. Ale nie wiem, może będą naklejać jakieś tabliczki, czyli wrócimy do epoki bardzo analogowej.
14: Mieszczą te jedynki. Mieszczą. Na pewno mieszczą.
13: Myśli pan, że stacje mają drabiny i trytytki, żeby to przykleić jakoś?
14: A raczej te trytytki przykleją.
15: No nie będzie tam 99, tylko będzie tego 10,0. Nie będzie grosików, tylko dziesiątki.
13: Ja, chyba, że coś z przodu przykleją.
15: Albo coś będzie z przodu.
14: Nie miejmy nadziei, że nie będą musieli. W ogóle nie biorę tego do głowy.
7: Z kierowcami tankującymi w Trójmieście rozmawiał reporter TOK FM Paweł Radzewicz. Wynik głosowania jest raczej przesądzony. Koalicja rządząca próbuje kolejny raz odrzucić weto Karola Nawrockiego. Tym razem chodzi o weto prezydenta do ustawy o statusie osoby najbliższej. Wawrzyniec Zakrzewski.
16: Do odrzucenia weta potrzeba 3/5 głosów, a obecnie rządzący taką większością nie dysponują. Jednocześnie PiS, jako wciąż największy klub opozycyjny, był i jest przeciwny wprowadzeniu statusu osoby najbliższej. Rzecznik PiS-u Rafał Bochenek.
17: My będziemy wspierać weto pana prezydenta Karola Nawrockiego, ponieważ wprowadzanie regulacji, które mają zastąpić

0: Jeszcze pogoda. W większości kraju dzisiaj sporo chmur i przelotny deszcz. Miejscami na Pomorzu mogą pojawić się także burze. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze osiągnie od 16 do 19 stopni. Cieplej tylko na krańcach południowo-wschodnich, gdzie termometry pokażą do 21 stopni Celsjusza.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Dzień dobry, Anna Piekutowska. Zaczynamy audycję Zapytam Inaczej, w której będziemy rozmawiać o reklamie. Amerykańska aktorka młodego pokolenia Sydney Sweeney znowu znalazła się w centrum burzy. Tym razem wystąpiła w reklamie platformy hazardowej. Pojawia się tam nago, zasłaniając ciało sprzętem sportowym. I ta reklama wywołała gwałtowną reakcję, między innymi sportowczyń, które zarzucają Sydney Sweeney, że seksualizuje kobiety w sporcie, że znowu są one sprowadzane tylko i wyłącznie do ich wyglądu. Do tego Sweeney nie jest tak po prostu aktorką zatrudnioną do reklamy, tylko partnerką strategiczną i udziałowczynią tej platformy hazardowej, więc w pewnym sensie jest za nią również odpowiedzialna. I o tym wszystkim porozmawiam z doktorką Sandrą Frydrysiak. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
2: Socjolożka, kulturoznawczyni związana z Uniwersytetem SWPS i Uniwersytetem Łódzkim. I wydawałoby się, że to takie seksualizowanie kobiecych ciał w sporcie, to już zostawiłyśmy w latach 90., w latach zerowych. Tymczasem, wraca niespodziewanie ten obraz. Czy to jest związane z jakąś nostalgią, estetyką, czy może też z tym, że wracają do nas wartości bardziej utożsamiane z latami 90.
3: Tak, reklama pokazuje nagą Sydney Sweeney, aktorkę, którą znamy dzięki serialowi Euforia, też popularny serial wśród generacji Z. Totalne oburzenie sportowczyń, amatorek, ale też profesjonalistek, olimpijek wielokrotnych, które zapostowały bardzo dużo oburzonych treści, pokazując, jak naprawdę wygląda kobieta w sporcie.
2: Że może być spocona, że może nie mieć idealnie błyszczącego ciała, tylko może mieć siniaki na przykład na tym ciele, że może być rozczochrana i po prostu tak wygląda kobieta po wysiłku, a nie jest taką wyidealizowaną lalką, która, nie wiem, siedzi na koszu do koszkówki.
3: Tak, i tutaj problem też jest w tym, że aktorka nie wygląda tylko jako właśnie taka idealna lalka, tylko po prostu jej ciało jest tam seksualizowane, czyli mamy taki bardzo jasny przekaz, że ciało kobiety jest tak naprawdę obiektem seksualnym do patrzenia na, którym może sprzedać de facto wszystko, łącznie z użytkowaniem tych zakładów bukmacherskich.
2: No tak, tylko że też w roku 2026 jesteśmy za pewnymi momentami emancypacji, w którymi rozbieranie kobiet czy kobiece ciało nie jest tylko i wyłącznie seksualizowane. Ono też może służyć różnym innym, bardziej, nie wiem, szczytnym celom, bardziej takim, nie wiem, autonomicznym, bardziej pokazywania tego, że ma się wybór, dokonuje się wyboru, pokazuje się tyle, ile jest potrzebne. Więc gdzie jest granica pomiędzy pokazywaniem autonomii seksualnej a uprzedmiotowieniem? Czy w tej reklamie te granice zostały jakoś naruszone?
3: Tak, to co powiedziałaś też wcześniej, że wydaje się, że to jest taka trochę nostalgia za latami 90., za tym, kiedy pamiętamy właśnie nagie ciało, seksualizowane ciało kobiety reklamowało de facto wszystko, od dachówek po parkiet. I tu znowu ten sam mechanizm, który trochę daje nam jaki przekaz? No taki przekaz, że kobiety, mówimy o kobietach, reprezentujemy kobiety nie przez pryzmat umiejętności, kompetencji, wyników sportowych, osiągnięć, tylko przez pryzmat wyglądu i tego potencjału seksualnego. Trochę też kontekst amerykański, kontekst czasów Trumpa, powrotu do tradycyjnych

0: wartości, ten prawicowy zwrot ku też właśnie przeciwko tak zwanej ideologii woke, czyli poprawności politycznej, która jeszcze do niedawna gościła na salonach, czy dbała po prostu o tą równość, inkluzywność, niestereotypowy przekaz. No gdzieś tutaj teraz amerykańskie media, te prawicowe, komentują, że no, woke is dead. Koniec z tą poprawnością polityczną. Zresztą aktorka, o której tutaj mowa, była również przedmiotem kontrowersji rok temu przy okazji innej reklamy American Eagle, gdzie która to reklama była posądzona o rasizm. Czyli tutaj mamy seksizm, a tam rasizm.
1: Ale jak on w ogóle, ona stała się takim centrum politycznego sporu, ta aktorka, i tym symbolem do symbolem powrotu do określonego modelu kobiecości.
0: No tak, no właśnie udział w takiej reklamie to no nie tylko napędzenie sprzedaży tej marce, ale również wydaje się takie no jasne opowiedzenie się po jakiejś stronie politycznej i tak naprawdę przynależność do tego backlashu przeciwko feminizmu, przeciwko feminizmowi, czyli przeciwko tej emancypacji kobiet, przeciwko pokazywaniu kobiet właśnie jako sprawczych agentów w swoich życiach. Nie, no tutaj używana jest po prostu jako obiekt seksualny.
1: Część jej zwolenników, w sensie zwolenników Sydney Sweeney, którzy nie widzą problemu w, chociażby w tej reklamie, którą omawiamy, uważa, że to w ogóle ta cała krytyka, która na nią spada, jest związana z tym, że ona ma potwierdzone związki z prawicą. Czyli jest, New York Times odnotowuje, że zarejestrowała się jako republikanka, że współpracowała wcześniej z markami, czy pewnymi wydarzeniami, które są kojarzone z konserwatywną sceną i dlatego jest krytykowana przez tą część, jak sama powiedziałaś, woke.
0: Tak, tak. No, podobnie było w kontekście tej poprzedniej reklamy, o której wspomniałam, gdzie była taka gra słów jeansy i geny, które po w języku angielsku, w angielskim brzmią praktycznie identycznie. No i wiadomo, kontekst amerykański, więc kontekst rasy bardzo szybko wypłynął, a hasłem reklamowym wtedy było Sydney Sweeney has great jeans. I no, słuszna krytyka spadła na i markę, i Sydney, ale jeśli chodzi o zyski tej firmy, która skorzystała z takiej kontrowersji jako strategii marketingowej, były wysokie, więc zdaje się, że ta reklama, o której dzisiaj mówimy, chce skorzystać z tej samej strategii.
1: No tak, pytanie, czy my nie gramy właśnie w tę grę, rozmawiając o tym, poruszając ten temat i krytykując ją.
0: Myślę, że nie. Myślę, że ta furia zarówno sportowczyń, jak i w sieci, jak i w ogóle kobiet, i też nas, i nasza rozmowa, myślę, że należy na nią patrzeć w tym kontekście tego, że jesteśmy po aferze Epsteina, która jakby no, nie została sprawiedliwie domknięta, po sprawie Gisele Paliquot, po reportażu CNN w kontekście Akademii Gwałtu. Wiemy, że przemoc seksualna wobec kobiet wciąż jest powszechna.
1: Czyli chcesz powiedzieć, że mamy backlash? Czyli mamy taką cofkę w prawach kobiet?
0: Jak najbardziej. I takiego rodzaju treści i reklamy przyczyniają się do tego backlashu, pogłębiają go i normalizują uprzedmiotawianie kobiet.
1: Ja bym jeszcze dorzuciła tę kwestię ciała, która no, w szczególności jest pewnie jakoś ważna czy drażliwa w sporcie, ale myślę, że w ogóle dla młodych kobiet, dlatego że no, to się kończy problemami z zaburzeniami, jeśli chodzi o jedzenie, problemy z płodnością, problemy z hormonami. Dlatego też no, nie powinny media utrwalać tego fałszywego obrazu sportsmenki jako przede wszystkim tej kobiety, która jest przepiękna i ma atrakcyjne ciało.
0: Tak, wiemy z badań, że dziewczynki odchodzą, rezygnują ze sportu w okresie dojrzewania właśnie szczególnie w kontekście tego, że boją się być źle ocenione, myślą o swoim wyglądzie, więc jest to po prostu szkodliwe społecznie również dla dorastających dziewczynek.
1: No tak, ale pewnie ktoś, kto nas słucha, może też mieć takie poczucie, że my, krytykując Sydney Sweeney, zaczynamy wymagać od kobiety, która no, ma swoją karierę, jest osobą publiczną, żeby zachowała się w jakiś określony i właściwy sposób. I że to też w gruncie rzeczy może być odebrane jako antyfeministyczne.
0: No tak, pojawiają się właśnie tutaj w komentarzach wokół tej sprawy takie głosy, że no de facto mamy tutaj wcielenie jednego z najbardziej nośnych haseł feministycznych, czyli twoje ciało, twój wybór, tak? Aktorka ma wybór, by skorzystać ze swojego ciała, swojego wizerunku w ten sposób i skapitalizować, tak? Zmonetyzować to męskie spojrzenie, które tutaj jest adresowane, tak? No bo użytkownikami tego zakładu bukmacherskiego są mężczyźni, głównie młodzi mężczyźni, narażeni zresztą na uzależnienie od hazardu, ale to jest jakby sprawa odrębna. Natomiast myślę, że warto spojrzeć tutaj na tą sytuację z takiej perspektywy systemowej, tak? Jakie mamy systemowe, społeczne i kulturowe skutki takiej reprezentacji kobiet, tak? Więc to nie jest tylko indywidualna decyzja aktorki, by skorzystać w ten sposób, zmonetyzować to męskie spojrzenie i w ogóle kulturę patriarchalną, która generuje opresję kobiet, ale de facto no, przykłada się, tak? Ona po prostu internalizuje tą logikę rynku i logikę patriarchalną, więc no, skutki niestety są nie tylko dla niej w postaci zarobku, który zapewne jest wysoki, ale też po prostu dla wszystkich kobiet, jak są reprezentowane w mediach. No i też ten kontekst sportowczyń, które tak się oburzyły, także tyle pracy, tyle czasu i walki o to, by był doceniany ich talent, kompetencje, by były traktowane w sporcie poważnie i tutaj kilkudziesięciosekundowa reklama to w jakimś sensie zaprzepaszcza.
1: Ale też chciałam podkreślić to, co też powiedziałaś przed chwilą, mianowicie nie zapominajmy o tym, że ten internetowy hazard i skuteczne promowanie, skuteczne na pewno, bo ta reklama w tym momencie jest absolutnie wszędzie i absolutnie na ustach wszystkich, no budzi pewne wątpliwości co do etyki takiego, takiego zachowania.
0: No tak, jest to po prostu namawianie do hazardu, które jak wiemy jest uzależniające i tutaj znowu ten kontekst, też pomyślałam o manosferze, o epidemii samotności mężczyzn, o tym, że jest to bardzo no, jakby problematyczne, prawda, zachęcanie do takich praktyk i jeszcze z użyciem takiego seksualizowanego obrazu kobiety, gdzie wchodzi tutaj też przemysł pornograficzny, który wiemy, że również święci ogromne triumfy i zyski.
1: Doktor Sandra Frydrysiak, socjolożka i kulturoznawczyni związana z Uniwersytetem SWPS i Uniwersytetem Łódzkim, była moją i Państwa gościnią. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Teraz czas na informacje o 14.20, a po nich wracamy z Zapytam Inaczej.
2: Autopromocja.
3: Ta pani podobno powiedziała, tamten pan podobno zamierza, a w poranku TOK FM nie zawracamy głowy plotkami i głupotami. Rozmawiamy o faktach, od których zależy nasze życie. Weryfikujemy informacje, proponujemy różne interpretacje, żeby każdy mógł świadomie decydować. Do usłyszenia o 7:00, Jacek Żakowski.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Oraz wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. A do tego szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Co?
4: to za dzień?
8: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 14.21, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat. Zapraszam. 38-letni górnik zginął w kopalni Szczygłowice w Knurowie, poinformowała Jastrzębska Spółka Węglowa. Wypadek nastąpił w likwidowanej ścianie wydobywczej podczas demontażu obudowy. To siódma w tym roku śmiertelna ofiara wypadków w polskim górnictwie węgla kamiennego. Przyczyny i szczegółowe okoliczności wypadku są ustalane przez służby BHP kopalni oraz Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku. To już oficjalne. Opozycyjna partia robotnicza Socjaldemokraci wraz z blokiem ugrupowań lewicowych wygrała wybory parlamentarne w Szwecji, otrzymując łącznie 176 mandatów. Poinformował Urząd Wyborczy po przeliczeniu 100% głosów. Rządząca krajem od 2022 roku centroprawicowa koalicja premiera Ulfa Kristerssona oraz skrajnie prawicowi szwedzcy demokraci zdobyli razem 173 mandaty. Misję utworzenia rządu w pierwszej kolejności otrzyma zatem liderka socjaldemokratów Magdalena Andersson. Jedna ofiara śmiertelna, liczne podtopienia i przerwy w funkcjonowaniu transportu publicznego. To efekty ulewnych deszczy i nawałnic, które nawiedziły południowe regiony Hiszpanii. Agencja EFE podała, że przywrócono już loty na lotnisku w Walencji. Hiszpańskie służby meteo przestrzegły, że dzisiaj do ulewnych deszczy i burz może dojść na Balearach i w południowo-wschodniej części Półwyspu Iberyjskiego.
11: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Tylko do jutra rozdawane są wejściówki na światową premierę najnowszej powieści Olgi Tokarczuk, Świata jest za dużo, która odbędzie się we Wrocławiu 14 października. Na spotkanie może przyjść kilka tysięcy osób. Wejściówki są konieczne, bo chętnych jest więcej niż jest w stanie pomieścić hala stulecia, mówi Katarzyna Janusik, dyrektorka Wrocławskiego Domu Literatury.
12: Szykujemy księgarnię, ponieważ to będzie też dzień premiery handlowej książki, czyli pierwszy dzień, kiedy tę książkę będzie można kupić i to właśnie będzie hala stulecia przed spotkaniem i po spotkaniu. Szykujemy fascynującą, myślę, rozmowę pomiędzy Olgą Tokarczuk i Urszulą Grańsk z Uniwersytetu Wrocławskiego. No i oczywiście szykujemy się na podpisywanie.
11: Wejściówki są wydawane fizycznie w wersji wydrukowanej, maksymalnie po dwie sztuki na osobę. Bił sobie Andrzej to jutrzejsza premiera w Teatrze Collegium Nobilium w Warszawie. Studenci Akademii Teatralnej wezmą na warsztat życie najsłynniejszego polskiego boksera Andrzeja Gołoty.
13: Nie jest to spektakl stricte biograficzny. Bardziej skupiamy się na tych wydarzeniach i na tych naszych jakichś fantazjach na temat postaci, które pojawiały się w życiu Andrzeja Gołoty, żeby opowiedzieć jakoś szerzej o pewnej presji sukcesu, o tym, co to znaczy wygrywać, przegrywać, mieć na sobie jakąś ogromną presję oczekiwań.
11: Mówiła dramaturżka Julia Nowak. Kolejne targi rzeczy ładnych w ten weekend w stolicy. W Expo 21 na największych w kraju targach designu zaprezentuje się ponad 340 wystawców prezentujących ubrania, meble, plakaty, upominki, a także ceramikę. Udział w tej edycji wydarzenia potwierdziło wiele nowych firm. Wielokulturową historię Włodawy, którą zamieszkiwali Żydzi, wyznawcy prawosławia i katolicy, przybliża Festiwal Trzech Kultur, który potrwa od piątku do niedzieli. W programie m.in. koncerty, jarmark, warsztaty, spotkania literackie, spacery z przewodnikami i historyczne rekonstrukcje.
10: Od 16 do 19 stopni pokazują dzisiaj termometry w większości kraju, tylko na krańcach południowo-wschodnich nieco cieplej, bo od 20 do 21. W nocy będzie od 8 do 12, na południowym wschodzie obowiązują ostrzeżenia przed gęstą mgłą. Jutro może przelotnie padać, na północy i zachodzie, na wybrzeżu możliwe nawet burze, będzie od 19 do 22 stopni.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Anna Piekutowska, teraz w Zapytam Inaczej porozmawiamy o tym, jak Turcja broni wartości rodzinnych, bo broni je w ten sposób, że wsadza do aresztów osoby LGBT+, napada na organizacje pozarządowe, blokuje ich konta w mediach społecznościowych, a protestujących leje gazem łzawiącym. Wspaniale, na pewno, od tego wszystkie rodziny w Turcji mają się dużo, dużo lepiej. O represjach i o ich politycznych przyczynach porozmawiam z doktorem Konradem Zasztoftem z Zakładu Islamu Europejskiego Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, tylko sprostuję, że nasz wydział w tej chwili nazywa się Wydział Kultur Azji i Afryki.
1: Okej, okay, dobrze, to zapisujemy.
9: Nastąpiła zmiana nazwy.
1: Zapisujemy i będziemy pana od tej pory prawidłowo przedstawiać. Wracając do Turcji, te represje wobec osób LGBT+, to jest coś nowego, natomiast kierunek jest stary, bo bywało wcześniej, że władze zakazywały parad równości, sam prezydent Erdoğan wielokrotnie ostro wypowiadał się o osobach LGBT+, ale dlaczego teraz mamy do czynienia z tym kolejnym etapem represji?
9: No, ja bym powiedział, że no to jest jakiś taki element dosyć podobny do tego, co się dzieje w putinowskiej Rosji, czyli jak to w języku rosyjskim nazywa się te tak zwane skriepy, czyli wartości, tak, czyli stawianie na takie konserwatywne jakieś narracje po to, żeby jakoś wzmocnić władzę. No a władza podobnie jak i w Rosji, w Turcji też idzie w tę samą stronę, czyli coraz bardziej mamy system autorytarny. Oczywiście to nie jest jeszcze ten poziom autorytaryzmu, czy wręcz totalitaryzmu, jaki jest w Rosji. W Turcji nadal mamy jednak system wielopartyjny, jednak wybory nie są fałszowane, jakkolwiek partie nie mają takiej swobody wypowiedzi w mediach i media generalnie są podporządkowane władzy, no ale wszystko idzie w tę samą stronę, więc to jest troszeczkę ten sam model, powiedziałbym, model taki postsowiecki, model rosyjski.
1: W Rosji też często ta taka antyqueerowa nagonka jest bardzo mocno związana z ohydzaniem Zachodu, tak? Pamięta pan na pewno to hasło gejropa. Czy tutaj też są takie nawiązania?
9: To jest dokładnie, myślę to samo. Tu jeszcze można by dodać Gruzję jako taki przykład, gdzie rządząca partia w Gruzji właśnie pod tymi hasłami i jakby strasząc właśnie tym, że wejście do Unii Europejskiej łączy się z jakąś plagą homoseksualizmu, no, co działa rzeczywiście na te konserwatywne społeczeństwa, no to podobnie to wygląda właśnie też i w Turcji, przy czym no, Turcja jest takim krajem bardzo, bardzo złożonym, jeśli chodzi o społeczeństwo i etnicznie, i kulturowo, i zupełnie co innego, inną kulturową sytuację możemy zaobserwować gdzieś tam w regionach wiejskich, tak, co innego w mieście, co innego w różnych dzielnicach, nawet Stambuł. Także jeśli chodzi o tę, że tak powiem, swobodę funkcjonowania społeczności LGBT, to mi się wydaje, że w dużych miastach to tutaj aż tak źle to nie wygląda, jakby się wydawało, tak?
1: W ogóle chyba w Stambule, gdzie homoseksualność nie jest penalizowana w Turcji.
9: Nie
1: przypominam,
9: jest
1: niczym
9: jest czymś, co jest częścią kultury tureckiej, no, tej miejskiej tak naprawdę, tej stambulskiej, czymś takim no, związanym zwłaszcza z pewnymi dzielnicami Stambułu. Także no, myślę, że to jest właśnie takie szukanie jakiegoś tematu zastępczego przez władzę, żeby odciągnąć uwagę od tych realnych problemów, które są, tak, problemów ekonomicznych, no i problemów politycznych, dlatego że tak mówię, no do tej pory Turcja jednak nie była takim państwem jak Rosja, gdzie wybory są po prostu, wynik wyborów jest zaplanowany przez władzę na parę miesięcy przed wyborami. Tam wybory były demokratyczne, natomiast w tej chwili to się chyba kończy.
1: Część też widziałam analityków czy organizacje praw człowieka zwraca uwagę, że akurat społeczność LGBT+ jest w Turcji aktywna politycznie i też jest częścią pewnego szerszego środowiska opozycyjnego wobec Erdoğana. I czy to może być jedno z wyjaśnień tej operacji, że no, innymi słowy, że tak pod przykrywką walki z obroną rodziny, to chodzi też o to, żeby osłabiać te organizacje społeczne i środowiska, które są częścią opozycji i ewentualnie testować, gdzie są granice w represjach.
9: To na pewno się zgodzę, ale no to są jakby dwie strony medalu. No, no jeżeli tutaj władza zaczyna represje wobec tej społeczności, no to wiadomo, że ta społeczność też stara się bronić. No ale to powiedziałbym, że tutaj no jakby tą stroną, która rozpoczyna ten konflikt, no to jednak jest władza, tak, no bo do tej pory no nie było to jakimś tam takim tematem społecznym, głośnym. No powiem tak, no jako obserwator właśnie też ich tych poradzieckich państw, takich jak Gruzja, jak Rosja, to powiedziałbym, że to tam był głośniejszy temat niż w Turcji.
1: A to mobilizuje jakąś część społeczeństwa? Już teraz to widać?
9: Znaczy, wydaje mi się, że na takim poziomie tych konserwatywnych wyborców, mhm, to pewnie jakoś zadziała, no pewnie jest to jakiś sposób mobilizacji. Natomiast no przede wszystkim nawet nie jesteśmy w sytuacji przedwyborczej, bo no właśnie, nie wiemy, kiedy będą wybory, w Turcji, no ale wydaje mi się, że Erdoğan bardzo pilnie obserwuje to, jak metody sprawowania władzy przez Putina i tutaj pewne rzeczy się powtarzają.
1: A co jeszcze się może powtórzyć? Bo ten rok 2026 Erdoğan ogłosił inauguruje dekadę rodziny i populacji. Więc co tu jeszcze jest zaplanowane w ramach tego wzmacniania rodziny w Turcji?
9: No takie przykręcenie śruby, aczkolwiek to jest w Turcji, to nie jest takie proste jak w Rosji, bo Turcja jest przede wszystkim wielonarodowym państwem. Znaczy Rosja oczywiście też jest, ale tam, że tak powiem, ten nacjonalizm rosyjski jest dominujący i prawa innych narodów są zupełnie zapomniane. No a jeśli chodzi o Turcję, no to mamy jedną olbrzymią mniejszość, czyli Kurdów. I tutaj w tym momencie prezydent Erdoğan i jego partia stara się nawiązać jakieś pozytywne relacje z tą częścią elektoratu kurdyjskiego, czyli jest pewna odwilż w tych relacjach turecko-kurdyjskich na ten moment. No ale zwykle to tak w Turcji bywa, kiedy jedna grupa w stosunku do jednej grupy jest bardziej liberalna polityka, no to wobec innych grup jest bardziej...
1: Trzeba przykręcić im śrubę. Na koniec naszej rozmowy chciałam jeszcze pana zapytać o tę sytuację w kontekście relacji Turcji z Unią Europejską, bo oczywiście Komisja Europejska wyraziła rytualne zaniepokojenie, ale jednocześnie, no jak wiemy, dla Unii Turcja pozostaje ważnym partnerem. Czy Ankara odczuwa w takich sprawach jakąś presję ze strony Brukseli?
9: Nie sądzę, że to jest jakoś że w tej chwili w ogóle Unia Europejska ma jakieś narzędzia wpływu na Turcję. Wydaje mi się, że nie tylko w tej chwili, ale tak naprawdę już od kilku lat, od wielu lat tak naprawdę tych narzędzi no brakuje, no ale tutaj no to już jest pytanie bardziej do ekspertów od Unii Europejskiej. Co w ogóle mogłaby zrobić Unia Europejska, żeby wpływać jakoś na swoje sąsiedztwo, tak jak to miało miejsce lat temu 15.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor Konrad Zasztoft z Wydziału Kultur Azji dziękuję i bardzo. Afryki Uniwersytetu Warszawskiego był moim gościem. A ja witam w studiu Rafała Hirsza. Dzień dobry. Co dziś w EKG?
14: W EKG dzisiaj będziemy rozmawiać o najbliższej zimie w kontekście ciepła. Czy będzie nam ciepło?
1: Jezu, już zima.
14: No, zbliża się, ale jeszcze zimy nie ma. Na razie to tak koniec lata, początek jesieni. Ale wiesz, no trzeba się zabezpieczać i myśleć o tym, co za kilka miesięcy. Sytuacja na świecie, jeśli chodzi o energię, jest trudna, jak wszyscy wiemy. Tak. Paliwa drożeją w sposób niesamowity. Podrożał gaz. Na rynkach hurtowych drożeje energia elektryczna też. Pozostaje pytanie, co się stanie z ciepłem, ile będziemy płacić za to ciepło w ciągu najbliższej zimy, bo elektrociepłownie też pracują głównie na węglu i na gazie, prawda? Więc wydaje mi się, że to może być ważne pytanie dla wielu gospodarstw domowych, ile tym razem będziemy musieli zapłacić za ogrzewanie z kaloryferów.
1: To tego się dowiemy po informacjach TOK FM, EKG, a o 15:00 informacje i wróci zapytam inaczej. Będziemy się zastanawiać, dlaczego liczba urodzeń w Polsce przestała spadać i czy to już jest tendencja.
15: Oczywiście, że jest sens bycia singlem. Dlaczego nie? Jest się szczęśliwym.
16: Właśnie, szczęście jednostki nie zależy od tego, czy ma drugą osobę, tylko od tego, jak my żyjemy swoim życiem.
17: My jesteśmy 50 lat w związku.
18: Myślimy, że trzeba być w związku.
19: Czasami jest to konieczność, czasami jest to wybór wynikający z tego, że ktoś po prostu nie chce dzielić swojego życia z kimś na stałe.
20: Potrzebujemy związku, potrzebujemy oczywiście.
21: Zawsze jest lepiej we dwoje niż samemu.
22: Jeżeli to jest takie dobrowolne bycie singlem, to badania wskazują, że satysfakcja z życia takich osób nie odbiega znacząco od osób w związkach.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
23: Reklama.
24: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
25: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Akumulatorowe narzędzia do ogrodu. Pilarka lub sekator 20 V Parkside. 30 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni. 149 zł.
26: Lidl, to się opłaca.
27: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z 2 kg kawy w zestawie za 2499 zł lub w 30 ratach 0%. RRSO 0%. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie. MediaMarkt.
28: Czy obojętność prowadzi do zbrodni? Gutek Film przedstawia nową adaptację legendarnej powieści Alberta Camus Obcy w reżyserii François Ozona. Film o poszukiwaniu sensu w świecie, w którym wszelki sens został zagubiony. Obcy. Odważny, zjawiskowy, ponadczasowy. Obcy. Już w kinach.
29: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
30: O, ale że to tak dla mnie?
29: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
31: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Chcesz zacząć mądrze inwestować? Po pierwsze Finance. Pora na ubezpieczenie na życie, ale jak je wybrać? Po pierwsze Finance. Znaleźliście wymarzone mieszkanie i czas na kredyt hipoteczny? Po pierwsze Finance. Najszerszą ofertę produktów finansowych w Polsce mają doradcy Finance. Sprawdź nas. Wejdź na finance.pl i poczuj, jak komfortowo jest decydować o finansach z profesjonalnym wsparciem. Po pierwsze Finance.
6: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 14.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Jest śledztwo w sprawie wczorajszej awarii sterowania ruchem kolejowym w Katowicach. Zatrzymano dwóch mężczyzn mających związek z tym zdarzeniem. To obywatele polscy. Czynności zatrzymanymi zostaną przeprowadzone jutro. Sprawa prowadzona jest pod kątem zamachu na urządzenia infrastruktury. Prezydent Karol Nawrocki do końca tygodnia wniesie do Sejmu projekt ustawy, który ma obniżyć ceny paliw na stacjach, zapowiedział szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Projekt nazywany przez niego PKN, czyli paliwo kosztuje normalnie, między innymi wprowadzi ustawowe ograniczenie marż koncernów paliwowych. Szefernaker odniósł się także do słów premiera Donalda Tuska, że rządowy program CPN zostanie przywrócony, jeśli prezydent podpisze ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Premier proponuje obniżenie cen przez nałożenie nowego podatku, ocenił szef gabinetu prezydenta. Polska wezwała inne państwa członkowskie Unii Europejskiej do przekazywania materiałów dowodowych do Komisji Europejskiej w sprawie oszukańczych reklam, które pojawiają się m.in. na Facebooku i Instagramie, przekazał w Sejmie wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Pozytywnie na apel odpowiedziały Dania i Finlandia. Standerski dodał, że Polska buduje koalicję państw przeciwko oszukańczym reklamom. Kanada i Europa razem są silniejsze, powiedział premier Kanady Mark Carney w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. To po tym, jak szefowa komisji przekazała, że chce, aby Kanada stała się pierwszym członkiem stowarzyszonym Unii.
9: Łączą nas wspólne wartości, o które zawsze walczyliśmy i których musimy zawsze strzec. Silna gospodarka nie jest celem samym w sobie, lecz środkiem do budowania sprawiedliwego społeczeństwa.
8: To ewidentny psztyczek pod adresem Donalda Trumpa, który rozpoczął wobec Kanady wojnę handlową, a na Europie wymusił handlowe ustępstwa. Prezydent USA stwierdził, że może uznać zacieśnienie unijno-kanadyjskich relacji za wrogi akt. W związku z tym zagroził Unii cłami i ograniczeniem handlu. Irlandia nie weźmie udziału w przyszłorocznym konkursie Eurowizji, poinformował RTE, nadawca publiczny. Stacja poinformowała, że nie będzie też transmitować konkursu. RTE uważa, że wobec przerażającej i nadal trwającej utraty życia w Gazie oraz kryzysu humanitarnego, który nadal zagraża tak wielu cywilom, udziału Irlandii nie sposób uzasadnić, brzmi fragment oświadczenia. Władze irlandzkich mediów publicznych dodały, że są głęboko zaniepokojone blokowaniem dostępu do Gazy dziennikarzom z całego świata. Taką samą decyzję RTE podjęła w zeszłym roku, po tym jak organizator, Europejska Unia Nadawców, potwierdził, że w konkursie będzie mógł wziąć udział reprezentant Izraela. W sierpniu decyzję o bojkocie podjął holenderski nadawca. Dzisiaj bardziej jesień niż lato, od 16 do 19 stopni pokazują termometry w większości kraju. W nocy będzie od 8 do 12, silne zamglenia na południowym wschodzie. Jutro przeważnie od 19 do 22 i możliwe przelotne opady.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
6: Sponsorem programu jest Fundacja Liberté, organizator Igrzysk Wolności w Łodzi.
11: Na 143. Rafał Hirsch, witam, zapraszam na trzecią dzisiaj odsłonę magazynu EKG w TOK FM. Mamy dobry dzień na rynkach dzisiaj, na warszawskiej giełdzie wzrosty, WIG20 idzie w górę o 1,7%, a za to jeśli chodzi o rynki energii, to tutaj z kolei spadki wyczekane, bo dawno ich nie oglądaliśmy. Ropa naftowa dzisiaj tanieje o ponad 3%, baryłka ropy Brent 102 dolary i 40 centów, więc zmierzamy w stronę tego momentu, w którym będziemy się cieszyć, że ropa kosztuje tylko 99 dolarów. Tak to wygląda w tym momencie. W studiu gość pan Jacek Szymczak, prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwa Polskiego. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: Ciepło to jest taka rzecz, którą wiele osób ma w czynszu na przykład, więc pewnie nawet dokładnie nie wie, ile to kosztuje. Ale to jest jednak dość istotny składnik kosztów. I w związku z tym, że drożeją paliwa na całym świecie, drożeje gaz i na rynkach hurtowych energii elektrycznej też mamy wzrosty, czy w związku z tym trzeba zakładać, że jak przyjdzie zima, to za ciepło też trzeba będzie płacić więcej?
12: Ciepłownictwo jest takim specyficznym sektorem i by wprost odpowiedzieć na pana pytanie, to trzeba podać trzy warunki, co najmniej trzy, które wpływają na cenę ciepła systemowego i na to, co płacą nasi odbiorcy. Pierwsza kwestia to wspomniana już przez pana kwestia paliw, dlatego że w ciepłownictwie głównie wykorzystujemy węgiel, gaz, odnawialne źródła energii. To, co się dzieje dzisiaj z paliwami, to trudno przewidzieć, bo dzisiaj, tak jak pan powiedział, ropa kosztuje 102, natomiast gaz 77 euro za megawattogodzina, jeszcze kilka dni temu kosztował 85. Tak. W związku z tym bardzo trudno przewidzieć, co się stanie.
11: No ale rok temu kosztował mniej niż 40, więc tak czy inaczej rok do roku różnica jest potężna.
12: Rok do roku cena gazu wzrosła dokładnie o 145%. W przeciągu miesiąca tego roku cena gazu może się wahać nawet o 35-40%, więc mówimy o dużym poziomie niepewności. Ale co jest ważne, że ceny gazu, podwyżki gazu i ropy wpływają też w sposób bezpośredni na podwyżki na przykład cen węgla albo też i biomasy. A zatem jaka będzie cena jednostki ciepła, jednego gigażula w dużym stopniu zależy od tego, jakie będą ceny paliw, ponieważ trzeba wziąć pod uwagę, że paliwo ma duży udział w cenie ciepła dla naszych odbiorców. Na przykład paliwo gazowe do 60%, paliwo węglowe około 25%. Do tego trzeba dołożyć jeszcze jeden bardzo ważny czynnik kosztotwórczy, jakim jest cena uprawnienia do emisji dwutlenku węgla. I proszę zauważyć, rosną ceny paliw i tak się akurat składa, że również rośnie cena uprawnień do emisji. Dzisiaj mamy 85. na poziomie 85, a jeszcze w marcu tego roku była na poziomie 65. Więc te skoki są niezwykle istotne. I to jest ten jeden
11: 85 euro za tonę oczywiście.
12: Za tonę, oczywiście.
11: Ale ten wzrost jest kilkadziesiąt procent też. Tak?
12: Druga kwestia niezwykle istotna to jest taka, że mamy około 400 przedsiębiorstw ciepłowniczych, które mają zatwierdzaną cenę przez Urząd Regulacji Energetyki. I w przeciwieństwie do sektora elektroenergetycznego czy gazowniczego, te taryfy zatwierdzane są w indywidualnych przedsiębiorstwach w różnych okresach danego roku kalendarzowego. Czyli zakładając, że przedsiębiorstwa mają już zatwierdzone taryfy, mają na przykład bardzo często podpisane długoterminowe kontrakty na dostawę gazu albo na dostawę węgla, to te bieżące podwyżki nie będą wpływały dzisiaj bezpośrednio na podwyżki cen ciepła dla gospodarstw domowych, chyba że, i to jest jeden ważny warunek, byśmy nie daj Boże mieli taką sytuację jak w 2022 roku, kiedy rozpoczęła się wojna w Ukrainie, kiedy ceny gazu i kiedy ceny węgla wystrzeliły, wzrosły od 300 do 600%. W związku z tym wtedy jest prawna możliwość zmiany taryfy w okresie obowiązywania. I jeszcze jeden bardzo ważny element z punktu widzenia gospodarstw domowych, bo bardzo często nasi odbiorcy, tak jak pan powiedział, nie wiedzą, ile kosztuje jednostka ciepła. Ale dla nich o wiele istotniejszym jest to, ile miesięcznie zapłacą za ogrzewanie własnego mieszkania i za podgrzanie ciepłej wody użytkowej. A to, ile zapłacą, ile zużyją ciepła, również zależy od stanu budynku, w jakim mieszkają, bo są budynki termomodernizowane i nawet jeżeli tam będzie dostawa ciepła, gdzie cena jednostkowo jest wyższa, to gospodarstwo domowe wcale nie musi zapłacić więcej, ponieważ mniej tego ciepła zużyje.
11: Jeśli ma ocieplony budynek.
12: Jeśli ma ocieplony budynek.
11: No tak, to prawda, że ten rynek wygląda zupełnie inaczej niż rynek energii, czyli tych dostawców ciepła jest zdecydowanie więcej i to nie jest tak jak na rynku energii, że jest tak właściwie jedna dominująca taryfa, którą poznajemy pod koniec roku i ona jest na cały następny rok. Ale tutaj nie ma takiej sezonowości, że jak właśnie zbliża się zima, to teraz większość tych firm dostanie za chwilę nowe taryfy od Urzędu Regulacji
12: Energii. Nie ma takiej sezonowości. To się rozkłada
11: przez cały rok.
12: Przez cały rok, ale proszę też zwrócić uwagę na jedną rzecz, że jeżeli mówimy o gospodarstwach domowych, budynkach wielorodzinnych, a więc mówimy o spółdzielniach mieszkaniowych, towarzystwach budownictwa społecznego, wspólnotach mieszkaniowych, to tam regułą jest, że zarządcy i właściciele rozliczają koszty kupionego ciepła od przedsiębiorstwa ciepłowniczego w formie zaliczkowej na gospodarstwa domowe.
11: Tak, a potem jest albo nadpłata, albo niedopłata i trzeba zbilansować.
12: Także,
11: i czasami można się zdziwić.
12: Można się zdziwić, ale można się ucieszyć, bo czasem też tak bywa. Natomiast ważne z punktu widzenia mieszkańców jest to, że te zawirowania cen nie przekładają się automatycznie na ich rachunki, tak jak na przykład to jest w przypadku paliw i tego, co widzimy na stacjach benzynowych.
11: Czyli to jest, jak rozumiem, uśredniane, tak? Czyli to, że dostawca ciepła zdecyduje podnieść cenę, dajmy na to spółdzielni mieszkaniowej, to rozumiem, że to nie następuje z dnia na dzień i te zmiany nie są raz w miesiącu, czy tam raz na dwa tygodnie, tylko to jest jakiś taki długotrwały proces, tak?
12: Bardzo długotrwały proces, dlatego że taryfy zatwierdzane są na 12 miesięcy. Mhm. I tych taryf rocznie Urząd Regulacji zatwierdza powiedzmy 400. Natomiast w tym krytycznym 22 roku zatwierdził 900.
11: To oznacza, była większa częstotliwość zmian.
12: Tak, ale też oznacza to, że średnio przedsiębiorstwo dwa razy do roku zmieniało cenę. Czyli to nie jest tak, że możemy się, czy nasi odbiorcy mogą się spodziewać zmian co tydzień czy co miesiąc.
11: Jeśli te zmiany taryf następują tak przez cały rok, są rozproszone, to te zmiany, które, te nowe taryfy, które zatwierdzał URE w ostatnich tygodniach, czy tam w ostatnich miesiącach, one są wyższe od tych sprzed roku już?
12: Tak, są wyższe, tylko tak jak sprawdziliśmy, na przykład o ile wzrosły ceny pomiędzy 2024 a 2025, to o niecałe 3%. Teraz zauważyliśmy, że jeżeli są zatwierdzane nowe taryfy, nowe w sensie tym sprzed, nie wiem, dwóch miesięcy, to też nie ma jakiegoś istotnego wzrostu cen. Mówimy zaledwie o korekcie kilku procentowej. Gdyby była taka sytuacja, że niepewność na rynkach światowych utrzyma się dłużej, to znaczy te ceny gazu będą bardzo wysokie i to będzie taka tendencja trwała, to przy kolejnych taryfach oczywiście zobaczymy trochę większe podwyżki cen, ale trzeba wziąć pod uwagę jeszcze jedną rzecz, że przedsiębiorstwo ciepłownicze jest wbrew pozorom, czasem to są mity, ale by użyć takiego może niezbyt eleganckiego określenia, na tym samym wózku co nasz odbiorca. Dlatego, że nam też nie zależy jako przedsiębiorcom, żeby drastycznie czy istotnie, w sposób nieuzasadniony podwyższać ceny ciepła, bo dzisiaj postęp technologii już jest na tyle duży, że w przeciwieństwie na przykład do sektora wodociągowo-kanalizacyjnego, w naszym sektorze nie ma monopolu. Mimo że dostarczamy ciepło sieciami, czyli rurami, to dzisiaj technologia pozwala i prawo pozwala na to, że nawet duzi odbiorcy mogą się odłączyć, myśleć o jakichś indywidualnych rozwiązaniach. A zatem funkcjonujemy w warunkach konkurencji. Może to nie jest taka konkurencja jak w sektorze dóbr szybko zbywalnych, ale dzisiaj racjonalnie podchodząc do prowadzenia tego biznesu, nam zależy na tym, żeby z naszymi odbiorcami współpracować przez następne dekady. Tak jasne. Jak to miało miejsce w przeszłości.
11: Mówił pan, że do tej pory to tempo wzrostu cen to były jakieś okolice 3%. Jeśli ta sytuacja, którą mamy teraz na rynkach się utrzyma, to może być trochę więcej. Ale to dalej, myśli pan, że będzie wzrost jednocyfrowy? Czy to może być więcej niż 10%, jeśli się utrzyma ta sytuacja?
12: I tu, jeżeli pan pozwoli, powrócę do początku naszej rozmowy, bo przy założeniu...
11: Tak,
12: przy tym założeniu, że nie będziemy mieli do czynienia z sytuacją wybitnie kryzysową, gdzie będą ceny paliw na tym samym wysokim poziomie albo będą jeszcze wzrastały, to wtedy nie można wykluczyć przy następnych taryfach wzrostu cen o więcej niż 10%. Ale patrząc na przestrzeni lat, może nie tyle lat, co ostatnich miesięcy, to mam nadzieję, że nastąpi jakieś takie racjonalne uspokojenie sytuacji na rynkach światowych. Ale jeszcze o jednej rzeczy zapomniałem, niezwykle istotnej, charakterystycznej dla naszego sektora. My jako organizacja, czyli jako izba, coraz bardziej stajemy się taką analityczną organizacją, bo tylko nie patrzymy na to, co się dzieje na rynku energetycznym, ale na przykład śledzimy i krótko, i długoterminowe prognozy pogody. Bo już dzisiaj, patrząc w mediach takich światowych, dla nas istotną informacją jest to, co na przykład dzieje się z prądem El Niño i zapowiedź, że przyszła zima nadchodząca...
11: Będzie jeszcze większym wpływem.
12: Będzie pod większym wpływem, ale to oznacza, że będzie łagodniejsza temperatura, będzie bardziej wieczna i deszczowa, czyli zapotrzebowanie na ciepło będzie niższe.
11: Oby, trzymamy kciuki. Oprócz tego, ile będziemy płacić za ciepło, jest jeszcze kwestia tego, czy będzie z czego to ciepło wyprodukować. Na waszym forum 30. ciepłowników w Międzyzdrojach, które się właśnie zakończyło, szef Orlen Termiki Andrzej Gajewski mówił, że on widzi takie ryzyko, że może zabraknąć węgla, bo zużycie węgla przez cały system energetyczny, w związku z tym, że gaz drożeje, to zużycie węgla szybko rośnie i on się tego obawia. Swoją drogą już stracił chyba stanowisko przez tą wypowiedź, ale widzi pan też takie ryzyko, że może być problem z węglem?
12: My mamy w organizacji 250 przedsiębiorstw ciepłowniczych i dla nas bardzo ważnym jest ta relacja zwrotna. Do dzisiaj nie mieliśmy informacji czy sygnałów ze strony naszych członków, że mają kłopoty z zakupem węgla. Faktem jest, że rzeczywiście zużycie węgla wzrosło, bo to nawet potwierdzał i prezes Polskiej Grupy Górniczej. Natomiast to nie jest ta sytuacja, którą mieliśmy właśnie we wspomnianym 2022 roku, kiedy drastycznie brakowało węgla i wtedy był problem z pozyskaniem. Powtórzę, dzisiaj nie mamy sygnałów niepokojących, że zabraknie nam węgla.
11: Czyli tutaj pan były już prezes przesadził, jak rozumiem.
12: Nie chcę polemizować z wypowiedzią pana prezesa, bo na pewno jest to wypowiedź wyważona. Natomiast mając tą informację statystyczną, to jeszcze raz powtórzę, że nie mamy sygnałów o zagrożeniu tym, że zabraknie nam w najbliższym sezonie grzewczym węgla.
11: A generalnie ta sytuacja, którą mamy w tej chwili na rynkach, ona powoduje, że firmy w branży ciepłowniczej zarabiają coraz więcej? Bo patrząc od drugiej strony, to chyba jest... My możemy się obawiać, że będą podwyżki cen, ale dla sprzedawcy to chyba dobra sytuacja.
12: To o kondycji to jest dobre zagadnienie, bo warto rzeczywiście odczarować być może pewne potencjalne mity dotyczące rentowności przedsiębiorstw ciepłowniczych. Opieramy się na danych statystycznych Urzędu Regulacji Energetyki, który ma wiedzę co do tych prawie 400 przedsiębiorstw. I faktycznie, rok 2025, biorąc pod uwagę wyniki wszystkich przedsiębiorstw, zakończył się zyskiem. Na poziomie niewielkim, ale jednak w skali całego sektora. I to jest pozytywna zmiana, patrząc na ostatnie na przykład 10 lat. Ale to nie oznacza, że sytuacja naszego sektora jest dobra, bo trzeba analizować coś więcej. Trzeba analizować między innymi również średni wskaźnik płynności finansowej dla przedsiębiorstw, a ten jest cały czas na poziomie o połowę niższym, który jest przez ekonomistów uznawany za bezpieczny. Czyli... Zatem sytuacja jest niejednoznaczna. To jest pierwszy krok być może do polepszenia sytuacji, ale trzeba jeszcze bardzo dużo, również zmian regulacyjnych, żeby mówić o trwałej poprawie.
11: Bardzo dziękuję. Pan Jacek Szymczak, prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwa Polskiego, był naszym gościem.
12: Bardzo dziękuję również.
11: Dziękuję bardzo. Adam Ozga teraz opowie nam, co w popołudniowym TOK 360.
13: Dzień dobry. W TOK 360 będziemy między innymi łączyć się z Lublinem i Rzeszowem, gdzie zawyły dzisiaj syreny w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Ten alert RCB, który przyszedł, trochę różnił się od tych, do których mieszkańcy Lublina na przykład mogli przywyknąć, bo tam było zdanie znajdź bezpieczne miejsce. Zapytamy też o to komunikowanie tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, ale zajrzymy także do Krakowa 10 dni do przedterminowych wyborów prezydenta miasta.
11: To wszystko w TOK 360 po 16. W popołudniowym EKG to już wszystko. Rafał Hirsch, dziękuję. Po 15 kontynuacja Zapytam Inaczej, a o 15 informacje TOK FM.
10: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
6: Sponsorem programu była Fundacja Liberté, organizator Igrzysk Wolności w Łodzi.
14: Reklama.
15: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
16: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
15: TravistoFast i Travisto.
16: Aflofarm.
17: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
18: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
19: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
18: Brzmi dobrze.
19: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotelbania.pl.
20: Zobacz, Stasiu, soku.
21: Gdzie? Nie widzę.
20: No tam, patrz.
21: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
20: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
22: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
21: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
22: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
23: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
24: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
25: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
26: Zabezpieczenia w najbliższym czasie jest 200 km granicy. Posiedzenie Sejmu zdominował dziś temat bezpieczeństwa. Dziś na wschodzie były kolejne alarmy RCB. Piwnice i szatnie stały się schronieniem dla uczniów i pacjentów w szpitali na Lubelszczyźnie. Nowe sankcje wobec Rosji i Iranu utrudnią porozumienie z Ukrainą, mówi Władimir Putin. Dwie minuty po 15. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Do końca roku zabezpieczymy kolejne 200 kilometrów granicy państwa, przekazał w Sejmie wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk. Minister przedstawiał dziś posłom informacje o działaniach na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa Polski. W czasie dyskusji w parlamencie, w Lubelskiem i na Podkarpaciu ogłoszony został alert RCB w związku z zagrożeniem z powietrza. Po godzinie został odwołany. Zagrożenie jest także w infosferze, mówił wicepremier Krzysztof Gawkowski.
0: Widzimy nieustanny wzrost zainteresowania polską infosferą przez rosyjskie służby specjalne, które organizują się w specjalne takie mafie botów, takie różnego rodzaju działania operacyjne, które mają wprowadzać do polskiej infosfery nieprawdy, półprawdy.
26: I jutro w tej sprawie z prezydentem Karolem Nawrockim będzie rozmawiać minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Na syreny alarmowe zareagowały m.in. lubelskie szkoły i szpitale. Uczniowie zostali sprowadzeni do bezpiecznych miejsc, na przykład piwnic i szatni. W szpitalu problemy były większe, mówi dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lubinie, Piotr Matej.
1: Najniższe kondygnacje, na które się da, mamy w bloku R. Najnowszy budynek i tam jest, ale całego szpitala ja nie przeniosę, to nawet nie ma mowy. W związku z tym realne zagrożenie istnieje dla części pacjentów.
26: Alerty w województwie lubelskim i podkarpackim obowiązywały, jak już wspomniałam, przez niespełna godzinę. Zostały odwołane tuż przed 13. Ta ustawa utrudni osiągnięcie porozumienia pokojowego z Ukrainą. Tak Kreml skomentował przyjęcie przez Izbę Reprezentantów projektu, który wprowadza nowe sankcje wobec Rosji i Iranu. Ustawę zainicjowaną przez zmarłego republikańskiego senatora Lindsey'a Grahama przyjął wcześniej Senat, a teraz musi ją jeszcze podpisać prezydent Donald Trump. A więcej o tym teraz Tomasz Orchowski.
9: Przegłosowanie ustawy zakończyło trwający niemal 2 lata zastój. Jeśli chodzi o pomoc dla Ukrainy ze strony Kongresu, zauważa Politico, Donald Trump zapowiadał, że podpisze projekt. To nieprzyjazne działania, nałożenie przez USA jakichkolwiek kolejnych sankcji z pewnością utrudni poszukiwanie pokojowego rozwiązania w Ukrainie i podejmowane wysiłki w tym kierunku. Mówił rzecznik Kremla Dmitry Pieskow. Ustawa uderza między innymi w rosyjskie sektory energii i obrony oraz tamtejszą flotę cieni. Daje też Trumpowi możliwość nałożenia nawet 100% ceł na największych kupców rosyjskiej ropy i gazu. Chodzić ma między innymi o Chiny, Indie, Turcję oraz Słowację i Węgry. Tomasz Urchowski, TOK FM.
26: To ważny krok na drodze do ochrony dzieci i osób małoletnich w sieci. Tak o ogłoszonym przez Komisję Europejską unijnym Kids Act, mówi w TOK FM pedagogzka i twórczyni profilu Facetka z poradni Aleksandra Rodzewicz. Specjalistka zaznacza, że to jednak na razie propozycja, a to jak faktycznie będą chronieni niepełnoletni użytkownicy platform społecznościowych, będzie zależało od praktycznego wdrożenia przepisów. Komisja Europejska chce, by najmłodsi do

0: na platformy, które dostarczają tych usług cyfrowych.
1: Ekspertka nie ma wątpliwości, że to potrzebne działanie.
0: To dobrze, że w końcu dostrzegają, że doszliśmy do takiego miejsca, w którym to już jest po prostu zagrożenie dla poszczególnych państw.
1: Między innymi dlatego, że serwisy sprzyjają uzależnieniom, polaryzacji i populizmowi. Tomasz Fenske, TOK FM.
2: Stołeczni radni PiS chcą zmian w diecie planetarnej w warszawskich szkołach. Jak twierdzi Michalina Szymborska z PiSu, zmiany w menu sprawiły, że dzieci chodzą głodne, a posiłki przyrządzane według nowych wytycznych trafiają do kosza.
3: Dzieci chodzą głodne, wracają głodne do domu, dlatego że nie są przyzwyczajone do takiej diety, tak naprawdę drakońskiej diety. Tych skarg jest bardzo wiele i nie pozwolimy na to, żeby Barbara Nowacka, żeby rząd Donalda Tuska zrobił nam w Polsce drugi Jugendamt.
2: Radni PiS chcieli, aby samorząd warszawski wezwał Ministerstwo Edukacji do wycofania się ze zmian, ale tej propozycji ani myśli poprzeć rządząca Koalicja Obywatelska, mówi Sławomir Potapowicz, wiceprzewodniczący Rady Warszawy.
4: No absolutnie nie. Uważam, że to jest dobre, co my proponujemy i nad oczywistościami nie ma co dyskutować. Nie wiem, czego oczekują radni PiSu, że będziemy za każdym razem dawać kotlety schabowe tym dzieciom. No, to jest jakiś absurd. Znaczy, uczmy dzieci, sami się też uczmy zdrowej żywności i zdrowej diety. I mówię to także w kontekście własnym.
2: Organizacje prawicowe i część rodziców zapowiedziały na 26 września protest przed Sejmem właśnie w sprawie szkolnych posiłków. Dzieje się zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przejściowo z rozpogodzeniami głównie w zachodniej części kraju. Maksymalnie na przeważającym obszarze od 16 do 19 stopni, tylko na krańcach południowo-wschodnich nieco cieplej od 20 do 21.
5: Anna Piekutowska, to jest audycja Zapytam Inaczej. Będziemy rozmawiać o demografii, a rzadko takie rozmowy w Polsce, proszę państwa, zaczynają się od dobrych wiadomości. A jest akurat taka okazja. Mianowicie, dane GUS sugerują, że spadek dzietności na razie wyhamował. W pierwszej połowie tego roku urodziło się mniej więcej tyle dzieci, ile w analogicznym okresie rok wcześniej, a w marcu nawet liczba urodzeń była o 6,5% wyższa niż rok wcześniej. Czy to jest światełko w tunelu? O to zapytam profesor Irenę Kotowską z Instytutu Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i z Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, pani profesor.
6: Dzień dobry oraz Rządowej Rady Ludnościowej. Moje podstawowe afirmacje. Ta wiadomość jest dobra, dlatego że mówi o tym, że działania, jakie zostały podjęte, między innymi związane z pomocą w diagnostyce i z programem dotyczącym diagnostyki i leczenia niepłodności, przyniosły skutek.
5: Ale czy naprawdę to jest tylko efekt in vitro?
6: Nie jest tylko efekt in vitro. Natomiast musimy zdawać sobie sprawę z tego, że w Polsce, podobnie zresztą jak w innych krajach, które się zmagają z tym spadkiem dzietności, istnieje luka między tym, ile dzieci chcą mieć obywatele tych krajów, a ile mają. I jestem niezmiernie usatysfakcjonowana dzisiejszym spotkaniem, bo mogę państwu powiedzieć, że mamy wyniki z badania planów prokreacyjnych, realizacji zamierzeń prokreacyjnych, tworzenia związków, relacji między generacjami i społecznymi rolami kobiet i mężczyzn, które przeprowadziliśmy na próbie prawie 10-tysięcznej respondentów między wrześniem a czerwcem.
5: Czyli świeżutkie dane, najnowsze, prosto z pieca.
6: I te dane pierwszych wynikach będziemy mówić 23.
5: No ale niech pani coś zdradzi z tych wyników.
6: Ale zdradzę, bo po pierwsze, są dobre i złe wieści, to trzeba przyznać. Natomiast mnie przede wszystkim ucieszyły informacje dotyczące tego, że po pierwsze, wcale nie ma tak wiele osób młodych, które myślą o tym, żeby w ogóle spędzić życie bez dzieci.
5: No jak to? Przecież politycy nas próbują przekonać o tym, że kobiety nie chcą rodzić i dlatego spada nam dzietność.
6: Prawda? Nie. Co dziesiąty respondent mówi, że jak się pytamy o wyobrażenie dotyczące życia rodzinnego, że nie przewiduje, że zostanie rodzicem. Znowu potwierdza się, że ten idealny obraz rodziny to jest jednak rodzina z dwojgiem dzieci.

0: dzieci. No, i to jest wyobrażenie. Ono się oczywiście różni w zależności od tego, czy to są osoby, które już mają jedno dziecko, czy nie, ale generalnie jest ten ideał dwójki dzieci. Tylko gdy to się przekłada na konkretne plany, czy w najbliższych 3 latach zamierzasz zostać rodzicem albo mieć kolejne dziecko, to tutaj odpowiedzi się troszeczkę różnią. To znaczy już nie jest tak, że ci, co mówią, że chcieliby mieć dwójkę dzieci, planują to w najbliższych 3 latach. Ale też mam dobry komunikat. A mianowicie potwierdza się to, co zaobserwowano też w innych krajach z tych badań indywidualnych zachowań, a mianowicie to, że plany prokreacyjne osób z wyższym wykształceniem są większe niż, to znaczy częściej mówią, że chcą mieć dzieci, niż, czy są takie jakby bardziej skonkretyzowane, a w dodatku jeszcze to się też przekłada na to, że w tej grupie częściej są plany na dziecko w ciągu najbliższych 3 lat.
1: Natomiast to też jest kontrintuicyjne.
0: To samo badanie prowadzone w krajach europejskich, wcześniej już, bo to zaczęliśmy w 2020 roku, pokazało ważną rzecz i to jest dla mnie bardzo ważny, pozytywny komunikat. A mianowicie to, że różnią się realizacje planów rodzicielskich między kobietami o różnym poziomie wykształcenia, czyli te zasoby, jakimi dysponujemy w postaci wykształcenia, pracy no i partnera, są różne. I kobiety z wyższym wykształceniem, i to były badane kobiety w tym wieku, kiedy już rozpatrywaliśmy tą dzietność zrealizowaną, czyli te kobiety, które
1: już mają dzieci.
0: Między 39 a 49 rokiem życia, to w tej grupie kobiet rzadziej występowały osoby bezdzietne. Częściej niż w grupie kobiet z niższym wykształceniem występowały osoby z jednym i dwójką dzieci. Natomiast w tamtej grupie, tej grupie osób kobiet nieposiadających wyższego wykształcenia, częściej były kobiety bezdzietne, ale częściej też pojawiały się rodziny z trójką i większą liczbą dzieci.
1: To pani profesor, w takim razie jeśli mamy kobiety i w ogóle ludzi, Polaków i Polki, którzy chcą mieć dzieci w Polsce i nawet nie jedno, a dwa, to co zrobić, aby mogli zrealizować te swoje plany? Co tutaj jest najważniejszym czynnikiem?
0: Ja za najważniejszy czynnik, na który możemy oddziaływać zarówno w krótkim okresie, jak i w dłuższym okresie, który niewątpliwie wymaga inwestowania, to uważam zdrowie. I ogólny stan zdrowia, ale także zdrowie prokreacyjne. I to, co się stało z programem in vitro, który w tak krótkim czasie, od czerwca 2024 do sierpnia 2026, przyniósł 33,5 tysiąca ciąż i 17,5 tysiąca urodzeń, to jest sygnał, że to jest bardzo ważny element zmniejszania tych barier dla tych osób, które chcą być rodzicami i mieć dzieci.
1: Bo jak rozumiem, na przykład wiek pierwszego urodzenia pierwszego dziecka przesuwa się coraz później w życiu kobiety. Stąd problemy, ale które można załatwić in vitro.
0: Ale nie można tego przypisać tylko późniejszemu wiekowi zostawania matką. Mhm. Musimy też rozmawiać o tym, że i to jest potwierdzone badaniami, że wzrasta ryzyko niepłodności, jakby niezależnie od wieku. Oczywiście ona związane ze stanem zdrowia, związane z mniejszą pulą jajeczek, z także innymi schorzeniami. I tutaj niestety nasze dane pokazują, z tego badania pokazują na to, że kobiety w wieku do 29 roku życia, co czwarta, ocenia swój stan zdrowia jako poniżej przeciętnego. Wskazuje na to, że... Bo tam była taka skala, którą... Znaczy, Krótko mówiąc, wskazuje na pewne bariery zdrowotne. Medycy, z którymi demografowie rozmawiają, mówią o tym, że występowanie różnych przewlekłych chorób w populacji, także wśród osób młodych, grozi niepłodnością wtedy, kiedy będą te osoby chciały zdecydować się na dzieci. Także to zdrowie trzeba rozpatrywać w wielu wymiarach, ale jeszcze chciałam powiedzieć o jednej rzeczy. Jak ważny jest ten program in vitro, bo on pozwala także zabezpieczyć przyszłe potrzeby, że tak powiem, związane z prokreacją. Choroby nowotworowe dotyczą także osób młodych. Także możliwość zabezpieczenia swoich jajeczek czy przemników i skorzystanie z tego, gdy już stan zdrowia się zmieni, jest bardzo istotne.
1: To pani profesor, dosłownie na koniec naszej rozmowy, bo kończy nam się powoli czas, chciałam wrócić do tego, z czym wystartowałyśmy, czyli z tą wypłaszczającą się naszą krzywą, jeśli chodzi o urodzenia. Czy to jest szansa, że to będzie jednak jakaś dłuższa tendencja, czy po prostu pewne czynniki wskazują na to, że taki teraz jest moment, który
0: ja
1: minie.
0: Ja nie jestem aż tak optymistyczna. Mhm. To znaczy na liczbę urodzeń w dużym stopniu wpływa liczba kobiet, które mogą te dzieci rodzić, a ta populacja nam się zmniejsza.
1: Nawet razem z migracją, którą mamy, która też jest głównie wśród młodych kobiet.
0: To tylko łagodzi spadek, a nie przeciwdziała. Natomiast rzecz polega na tym, że w tej zmniejszającej się liczbie kobiet, ich partnerów potencjalnych, trzeba wspierać tych, którzy chcą mieć dzieci. I w związku z tym poszukujemy rozwiązań, które umożliwią i ułatwią podjęcie decyzji. Ale też chciałam powiedzieć, że jest dość duża grupa kobiet i mężczyzn, którzy mają takie ambiwalentne, takie mieszane uczucia co do rodzicielstwa. W związku z tym, jeżeli poprawimy warunki zostawania rodzicem i wychowywania tych dzieci, i to są usługi publiczne, bez przerwy o nich mówię, to możemy liczyć na to, że takie decyzje zapadną.
1: I to będzie wnioskiem z naszej rozmowy do zapamiętania. Pani profesor, bardzo dziękuję. Profesor Irena Kotowska, Rządowa Rada Ludnościowa, Instytut Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej i Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Wracamy po informacjach, zapytam inaczej.
0: Nie powiedziałeś, bo odpowiedź.
2: Reklama.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 15.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Znowu niespokojnie było w regionach przy granicy z Ukrainą. Przed południem wojsko poderwało myśliwca, a mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego dostali alert o zagrożeniu atakiem z powietrza w czasie nalotu Rosji na zachód Ukrainy. Jeden z rosyjskich dronów uderzył 4 km od granicy z Polską, nie odnotowano jednak jej naruszenia. Urzędy w regionie zostały ewakuowane, uczniowie w niektórych szkołach byli sprowadzani do piwnic. Przyjęta przez Kongres USA ustawa o sankcjach wobec Rosji utrudni osiągnięcie osiągnięcie porozumienia pokojowego z Ukrainą, powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Izba Reprezentantów uchwaliła wczoraj ustawę zainicjowaną w 2025 roku przez zmarłego republikańskiego senatora Lindsey'a Grahama o sankcjach wobec Rosji i Iranu.
2: To nieprzyjazne działania nałożenie przez USA jakichkolwiek kolejnych sankcji z pewnością utrudni poszukiwanie pokojowego rozwiązania w Ukrainie i podejmowane wysiłki w tym kierunku.
10: Ustawa wymaga jeszcze podpisu prezydenta Donalda Trumpa. Wynik głosowania jest raczej przesądzony. Koalicja rządząca próbuje kolejny raz odrzucić weto prezydenta. Tym razem chodzi o weto do ustawy o statusie osoby najbliższej. Do tego potrzeba 3/5 głosów, a obecnie rządzący taką większością nie dysponują. Jednocześnie PiS, jako wciąż największy klub opozycyjny, był i jest przeciwny wprowadzeniu statusu osoby najbliższej. Rzecznik PiSu Rafał Bochenek.
8: My będziemy wspierać weto pana prezydenta Karola Nawrockiego, ponieważ wszelkie rozwiązania, jeżeli chodzi o wprowadzanie regulacji, które mają zastąpić małżeństwo w naszym systemie prawnym, są po pierwsze niezgodne oczywiście z konstytucją, a po drugie są niezgodne z naszym morale, po prostu.
10: Jedna z autorek ustawy, Urszula Pasławska z PSL-u, zauważa, że weto można by odrzucić, gdyby zagłosowali posłowie Rozwoju Plus, którzy niedawno opuścili PiS.
11: Z posłami pana Morawieckiego mielibyśmy większość. Tym bardziej, że uzasadnienie co do konstytucyjności jest nieuprawnione.
10: Nic na razie nie wskazuje jednak na to, żeby Rozwój Plus miał pomóc w odrzuceniu weta. Sezon pożarowy w polskich lasach wydłużył się nawet o 2 miesiące, alarmują eksperci IMGW. Wyższe temperatury i susza sprawiają też, że pożary mogą być większe i trudniejsze do opanowania, mówi ekspert IMGW Mateusz Barczyk.
12: Sezon pożarowy w ciągu ostatnich 60 lat wydłużył się o około 20 dni. Troszeczkę wcześniej się zaczyna, troszeczkę później się kończy. 3/4 roku, kiedy to zagrożenie pożarowe, mówimy tutaj o zwiększonym prawdopodobieństwie.
10: Dla strażaków oznacza to dłuższy okres podwyższonej gotowości, a w efekcie wyższe koszty funkcjonowania, ale także większe problemy z dostępnością wody. Są ostrzeżenia przed gęstą mgłą na południowym wschodzie. W nocy będzie od 8 do 12 stopni. Jutro może przelotnie popadać na północy i zachodzie. Na wybrzeżu możliwe burze. Termometry pokażą od 19 do 22.
9: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Anna Piekutowska, teraz połączyliśmy się z Tomaszem Bieleckim z Polityki Insight, komentatorem audycji Zapytam Inaczej. Dzień dobry, witaj.
13: Dzień dobry.
1: Śledziłeś wczoraj przemówienie Ursuli von der Leyen, dzisiaj wystąpienie Marka Carneya, premiera Kanady w Parlamencie Europejskim. Zatem czy Kanada zostanie członkiem Unii i czy w ogóle o to zabiega?
13: Nie zabiega, chociaż w sondażach, kiedy Kanadyjczycy są pytani o członkostwo w Unii Europejskiej, to jakieś tam dosyć wysokie wyniki pozytywne rejestrują sondażownie. Trochę chyba to się bierze stąd, że ta Unia Europejska jest też jakąś ideą przyjaznej Europy, a nie dyskutuje się o konkretach. Chodzi Kanadyjczykom i krajom Unii Europejskiej o znacznie większe zbliżenie między Unią i Kanadą, gospodarcze, przemysłowe, finansowe, w kwestiach współpracy naukowej, politycznej niż teraz, czyli wykraczające poza ramy z umowy CETA z 2016 roku, liberalizującej handel i inwestycje. Bardzo duże zbliżenie, które von der Leyen wczoraj nazwała członkostwem stowarzyszonym Kanady w Unii Europejskiej. To jest pojęcie, które nie ma w prawie unijnym dotychczas. Można jakoś tam ponaciągać przepisy traktatowe, żeby coś takiego tam wygenerować.
1: Albo pozmieniać traktaty.
13: Relacji. Albo nawet pozmieniać, chociaż w przewidywalnej przyszłości raczej być trudno oczekiwać zmiany traktatów. Ale myślę, że to jest trochę pułapka jak banki brukselskie, poszukiwanie, gdzie, który tam przepis. Myślę, że zarówno von der Leyen, jak i dzisiaj Carneyowi zależy na tym przesłaniu o maksymalnie dużym zbliżeniu. A ta nazwa trochę są potrzeby takiej komunikacji publicznej. Jest chwytliwa. Na wyrost pewnie, jeśli tak się czytać cały kontekst prawny, ale koniec końców chyba nie o to chodzi.
1: A chodzi o co? Chodzi o to, żeby zademonstrować swoją jedność w obliczu Donalda Trumpa?
13: tak i zacieśnić relacje, bo to jest pomysł pewnie na serio. Karnej dzisiaj w Parlamencie Europejskim trochę precyzował, co to może oznaczać, czyli jeszcze większa współpraca w zakresie surowców krytycznych. Ich złoża dosyć duże są w Kanadzie, a to jest coś, czego potrzebuje Unia Europejska w przemyśle obronnym, sztuczna inteligencja, też uczestnictwo Kanadyjczyków w programie Erasmus, ale tłem oczywiście tego zbliżenia też sojuszu, który Carney już w styczniu w Davos proponował, sojusz Middle Powers, tak, czyli potęg spoza pierwszej ligi, no ma w tle Donalda Trumpa. I to jest zarówno dla Kanady, jak i dla Unii Europejskiej, która nie ma się jak najmniej w ogóle za Middle Powers, czyli za średnie mocarstwo, pojedyncze kraje za takie mogą uchodzić, ale no to dla obu stron tutaj jest forma dywersyfikowania relacji handlowych, politycznych w tym świecie, no, w którym dotychczasowe reguły słabną i no, Donald Trump i Amerykanie inaczej postrzegają sojusz z Kanadą czy z Unią Europejską niż Ameryka postrzega jeszcze 10 lat temu i to jest jakiś sposób reagowania na to. Po stronie unijnej dosyć długo, bo sama nazwa oczywiście może nawet była jakąś niespodzianką dla wielu krajów tego stowarzyszonego członkostwa ogłoszona wczoraj, ale negocjacje czy rozmowy wewnątrzunijne, jak zbliżać się z Kanadą, no trwają dosyć długo i przez dość długi czas no, były obawy po stronie części krajów członkowskich, żeby po pierwsze nie zostało to odczytane jako gest czysto antytrumpowy, nie wiadomo, czy to się udało. Po drugie, były też no, takie pytania, czy to dla Kanadyjczyków to ogłaszanie zbliżenia z Europą, czy nie jest tylko kartą przetargową w sporach z Trumpem, tak, które mają najbliższe relacje z Ameryką gospodarcze obecnie, teraz są w konflikcie handlowym i pokazywanie własnym wyborcom w Kanadzie i Amerykanom, że mamy alternatywę, no można pomyśleć, że to jest jakiś tam argument negocjacyjny, ale ostatecznie jednak przeważył pogląd, że chodzi o coś znacznie więcej Kanadyjczykom i znacznie większy też interes to mogą być Europejczycy i sąd von der Leyen, Komisja Europejska, nawet już teraz we wrześniu, tam od ambasadorów, od przedstawicieli 27 krajów Unii Europejskiej dostała ponownie jakieś zielone światło, że negocjujmy, zobaczmy, jak bardzo się da tego zbliżenia dokonać. Droga jest długa, bo to wszystko brzmi na poziomie takim politycznym czy metapolitycznym bardzo atrakcyjnie, ale jeśli wrócić i umowy CETA handlowo-inwestycyjno-gospodarczej z 2016 roku, ona działa na zasadzie tymczasowej i przyczyniła się do zwiększenia wymiany handlowej, ale nie została do dzisiaj ratyfikowana przez 10 krajów Unii Europejskiej.
1: W tym Polsce. Polskę,
13: Francję, Włochy. Co pokazuje, że otwieranie się gospodarcze, handlowe na partnerów spoza Unii Europejskiej jest bardzo trudne i często mało popularne w Unii Europejskiej. Historia z Mercosurem oczywiście zupełnie najświeższy przykład, ale też w kontekście kolejnych przyszłych porozumień ewentualnych z Kanadą, no to tutaj po stronie unijnej widać, że jest taki problem. Po stronie Kanady, jeśli to miały być tak strasznie bliskie relacje, na które też sugeruje nie tylko dzisiaj, ale w niedawnej przeszłości Carney i jego otoczenie, nawet mówi, że czy nieformalnie w Brukseli, że chcielibyśmy mieć ściślejsze relacje nawet niż takie, które mają obecnie Brytyjczycy z Unią, no to też będzie trudne. Kanada pod względem regulacyjnym jest dosyć mocno zdecentralizowana i tam prowincje też toczą trudne negocjacje, nawet w tych miesiącach, jak zwiększyć tutaj ujednolicenie pewnych regulacji rynkowych. Przyjęcie modelu takiego bardzo bliskich relacji z Unią, jak ma na przykład Norwegia czy Islandia w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli tak naprawdę przejmowanie regulacji od Unii.
1: No właśnie, no bo przecież ani Norwegia, ani Islandia nie biorą udziału nie mają prawa głosu przy tworzeniu tych wszystkich zasad, według których potem muszą się poruszać.
13: Tak, no czy demokracja faksowa, jeszcze za czasów faksu to nazywano, bo te przepisy przychodziły z Brukseli, one tam formalnie musiały być uchwalane przez władze norweskie czy islandzkie, ale tak naprawdę z wymogiem, że jeśli chcą pozostać w tym systemie dużego dostępu do wspólnego rynku, to muszą to zrobić. Więc zdaje się, że jednak Kanadyjczycy czy Carney myśli o czymś słabszym niż ten model norwesko-islandzki. Liczy się to, że obie strony chcą zbliżenia. Oczywiście jest ten wymiar ideowy. Trump jest w tle. Taka asertywna postawa Carneya wobec Trumpa, wycofanie się z negocjacji celnych, handlowych ostatnio, to jest coś, co imponuje na forum unijnym, lewicy unijnej, w Parlamencie Europejskim, gdzie mocni są Hiszpanie z partii Sancheza, którzy chcą tej walki z Trumpem, a nie jakichś tam nierównych, asymetrycznych umów handlowych, jakie zawarła von der Leyen. Więc on tutaj jest bardzo lubiany i to jest ten wymiar też tego polityczny popularności tego zbliżenia z Kanadą. Ci Kanadyjczycy to trochę są tacy Amerykanie, jakich chcieliby Europejczycy widzieć. Bogaci, mili, mówią po francusku, premierze z musu, jako tako. Więc wyobrażony partner z drugiej strony oceanu.
1: A powiedz proszę, jak dzisiaj wypadł Carney w tym przemówieniu? Co ciekawego usłyszeliśmy z jego ust?
13: Tak więc oprócz tych kilku konkretów właśnie sztucznej inteligencji po Erasmus, i tej deklaracji co do dużego zbliżenia, zacytował ten koncept członkostwa stowarzyszonego, nie odrzucił go, ale jakoś tam wolał inaczej nazywać te przyszłe relacje. Oprócz tych kwestii konkretniejszych, duża część jego przemówienia, to było przemówienie o wartościach, o sojuszu, o solidarności, o wspólnym celu w tym świecie, który jest targany burzami tak dużymi, że tam jedno drzewo pojedyncze ich by nie przetrwało. Więc bardzo na wysokim takim poziomie, być może w Parlamencie Europejskim trzeba tak mówić, bo bardzo się to podobało. Oczywiście parlament jest podzielony, ale tej mainstreamowej większości, więc uderzał w te tony bardzo, bardzo wysokie, które podobają się jego wyborcom w Kanadzie, bo ta jego stanowcza, cały czas Ameryka jest wtedy, ta jego stanowcza postawa wobec Trumpa, ona buduje jego popularność w Kanadzie, ale też to są właśnie sprawy bardzo popularne w Strasburgu czy w Brukseli, w tej większości głównego nurtu, która w instytucjach unijnych dominuje.
1: No i też Kanada od początku rosyjskiej inwazji wspiera sankcje wobec Rosji, zawarła z Ukrainą porozumienie o stuletnim partnerstwie. Myślę, że to też jest dosyć istotne dla tych unijno-kanadyjskich relacji. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Tomasz Bielecki z Polityki Insight.
13: Bardzo dziękuję.
1: A teraz, co jeszcze więcej sportu, opowie Państwu wracający z urlopu Przemysław Pozowski. Witaj z powrotem.
14: Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo miło znowu tutaj być z Wami, z Państwem, czyli z naszymi słuchaczami. Krzysztof Wiłkomirski dzisiaj będzie gościem, już tutaj jest, czyli prezes Polskiego Związku Judo, ale także członek zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Więc jak się możesz już domyśleć, to oczywiście o to, co słychać w Pekolu, zapytam, bo sam się dowiem pewnie kilku nowych rzeczy, natomiast też porozmawiamy o ostatnich sukcesach polskiego judo, bo było ciekawie podczas jednego z turniejów w Budapeszcie.
1: Tak, niewątpliwą zasługą wydarzeń ostatnich tygodni jest to, że często słyszymy na naszej antenie i w ogóle w mediach prezesów związków sportowych i możemy trochę z nimi porozmawiać, nie tylko na polityczne tematy. Ja będę słuchała na pewno. Tymczasem się z Państwem żegnam. Program wydawali Katarzyna Murawska i Miłosz Nałęcz-Staniszewski, realizowali Szymon Baluta i Adam Szuraj. Informacje, a my się słyszymy jutro po godzinie 14:00.

0: Autopromocja.
1: Kanapka, owoce, jogurt?
2: A może lepiej rogalik, orzechy, marchewka?
1: Skomponować śniadaniówkę marzeń to szkoła wyższa.
2: Zwłaszcza gdy marzenia dzieci i rodziców rozjeżdżają się.
1: O jedzeniu w szkołach i przedszkolach porozmawiamy w czasie rodziców w sobotę o 13:00.
2: Ula Malko,
1: Krzysztof Horwat.
0: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
6: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
7: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
8: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: Ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
13: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
12: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla. Kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
15: Desnoran?
14: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
15: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Jak? Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
17: Po Desnoranie znika chrapanie.
16: Aflofarm.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
19: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megafaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
22: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
23: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka dwa opakowania plus jedno za grosz.
24: Lidl. To się opłaca.
3: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: 15.40, informacje TOK FM, Krzysztof Horwat, zapraszam. Premier Donald Tusk poinformował, że w nocy będzie jechał przez Ukrainę i po powrocie przedstawi raport o tym, jak wygląda tam infrastruktura energetyczna. Dodał, że nadzieje prezydenta Donalda Trumpa, że Rosja zaprzestanie ataków na infrastrukturę energetyczną, okazały się płonne. Szef rządu ocenił, że do zimy Rosja najprawdopodobniej zaostrzy ataki na taką infrastrukturę. Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień w Trybunale Konstytucyjnym. Postępowanie uruchomione po zawiadomieniu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka dotyczy bezprawnego wyznaczania składów orzekających m.in. przez byłą prezes Trybunału Julię Przyłębską. Zawiadomienie mówiło o 170 przypadkach manipulowania składami w celu osiągnięcia określonych korzyści przez ówczesną prezes Przyłębską i podmioty trzecie. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki poinformował, że ponownie skierował do marszałka Sejmu pismo wnosząc o przedstawienie informacji o sposobie i procedurze weryfikacji przez Sejm spełnienia przez Macieja Berka wymogów formalnych koniecznych w przypadku sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Berek, były minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, 4 września został wybrany przez Sejm na sędziego. Na pierwsze pytanie Pałacu Prezydenckiego w tej sprawie szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec odpowiedział w liście, że kwestionowanie prawidłowości wyboru przez Sejm sędziego nie ma oparcia w jakichkolwiek przepisach. W ocenie Boguckiego list Siwca do Nawrockiego nie stanowi jakiejkolwiek merytorycznej odpowiedzi na zadane wcześniej pytania. Berek od wczoraj powinien pracować w Trybunale, ale prezydent nie odebrał od niego ślubowania. Jak żyć długo, w dobrym zdrowiu i kondycji? Odpowiedzi na to pytanie będą w Podlaskiem wspólnie szukać eksperci, społecznicy i lokalne władze. Region liczy też na to, że Podlaska długowieczność stanie się biznesową marką. Zajmie się tym Rada Długowieczności, mówi marszałek województwa Łukasz Prokorym.
1: Będą się opierały wokół różnych pomysłów związanych z profilaktyką zdrowotną, z dietą, z aktywnością sportową, z zdrowym trybem życia.
2: Doktor Ewelina Łukaszyk, specjalistka m.in. od geriatrii i przewodnicząca Rady, podkreśla, że nie chodzi tylko o to, żeby żyć długo, ale głównie, by to życie było dobre.
4: Długowieczność przestaje być tylko zagadnieniem medycznym, a staje się kwestią gospodarki, technologii, edukacji, nawet produkcji żywności, w ogóle jakości życia nas wszystkich.
2: Tak zwana srebrna gospodarka, czyli sektor szeroko pojętych usług dla seniorów, nie tylko podlaskich, to od lat jeden z lokalnych pomysłów na rozwój regionu. W nocy będzie od 8 do 12 stopni, silne zamglenia na południowym wschodzie, jutro przeważnie od 19 do 22 i możliwe przelotne opady.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
5: Prawie punktualnie godzina 15.43, Przemysław Pozowski, witam serdecznie, to jest magazyn Jeszcze Więcej Sportu i też oczywiście na początek mówię dzień dobry do naszego gościa, to jest Krzysztof Wiłkomirski, polski judoka, Ateny 2004.
6: Dokładnie tak, witam serdecznie.
5: Prezes Polskiego Związku Judo i też, co ważne przy okazji tej rozmowy, przynajmniej początku, członek zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
6: Tak jest.
5: No, dzisiaj czytam właśnie przed chwilą, że pełniący obowiązki prezesa Marian Kmita był na spotkaniu z ministrem Jakubem Rutnickim, także z wiceministrem Piotrem Borysem. Audyt to jest ta jego pierwsza decyzja, że będzie to, co tak jest fatalnie w PKO-u, że zaraz tam nie będzie z kasy czego wypłacać?
6: Chyba już nie ma z kasy czego wypłacać. A czy jest fatalnie? No wydaje się, że na ten moment, na informacje, które mogliśmy wcześniej uzyskać podczas posiedzenia zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, to sytuacja jest bardzo nieciekawa. Ale też wszyscy byli zgodni z tym, że pierwszą kwestią, która musi nastąpić, to jest audyt. Dlatego, że nie są to tylko kwestie finansowe, tylko trzeba tym będzie też sprawdzić, jakie są zobowiązania, wierzytelności, warunki umów, poprawność podejmowanych decyzji. Więc tego jest naprawdę bardzo dużo i chyba niestety możemy się spodziewać, że jeszcze media będą miały z tego dosyć dużo pożywki i że kilka takich bomb albo tak zwanych trupów z szafy wypadnie. Natomiast cokolwiek by się nie okazało, no to trzeba się z tym zmierzyć i tutaj prezes Marian Kmita i członkowie zarządu będą mieli bardzo dużo do roboty, ale żeby rozpocząć tą pracę i mieć takie czyste otwarcie, to na pewno niezbędny jest audyt i wiem, że on się ma zacząć jak najszybciej, bo tego czasu na sprzątanie nie jest aż tak dużo.
5: No, trzeba jeszcze pewnie firmę wybrać, to też tak chyba szybko się nie da, czy da się?
6: Chyba się da, szczególnie, że wydaje mi się, że to już pierwsze kontakty są poczynione, natomiast no, nie chciałbym się tutaj wypowiadać w imieniu prezesa Mariana Kmity, no bo w tej chwili to on głównie zarządza tymi pierwszymi decyzjami, aczkolwiek zapowiadał, że wszystkie kluczowe decyzje będą podejmowane wspólnie z zarządem, bo chciałby jakby zmienić tą
5: tradycję,
6: że decyzje podejmowane były jednoosobowo, a może czasami w gronie dwóch, czy najbardziej zaufanych osób, a nie w gronie kilkudziesięciu osób zarządu.
5: To żeby jeszcze troszeczkę tylko ten wątek Polskiego Komitetu Olimpijskiego pociągnąć, to zapytam, bo tak, no prezes Radosław Piesiewicz, tak go będę tytułować, można mówić pełne nazwisko, jest cały czas w tymczasowym areszcie, ale w strukturach jako tako formalnie jeszcze też jest. A co z tym?
6: Formalnie jeszcze jest, w tej chwili jest po prostu członkiem zarządu, natomiast nie ma już powrotu zgodnie z uchwałą, którą podjęliśmy, zgodnie z artykułem 21, nie ma już powrotu. Prezes Marian Kmita będzie pełnił tą funkcję do końca tej kadencji, czyli do kwietnia przyszłego roku. Ale... Natomiast no, tutaj rozwiązań i możliwości jest kilka i cały czas jest to analizowane i pomimo różnych rozbieżności przede wszystkim wydaje mi się, że jednym z rozwiązań jest to, żeby cofnięto dla niego rekomendacje ze związku, którego jest delegatem i w tym wypadku zmieni się to automatycznie i my jako zarząd, czy jako przedstawiciele Polskiego Komitetu Olimpijskiego członkowie nie będziemy musieli podejmować takiej decyzji.
5: Jeszcze jakieś ważne kroki na drodze do kwietnia i do wyborów, jak rozumiem?
6: No, przede wszystkim wydaje mi się, że pierwsze, co powinniśmy zrobić, to się skoncentrować na tym, co moglibyśmy poprawić i szukać jakichś kompromisów i nie koncentrować się na tych wyborach, które będą w kwietniu, no bo jeżeli koncentrujemy się na wyborach i kilka osób zadeklaruje chęć przystąpienia do wyborów, no to obawiam się, że zamiast odbudowywać Polski Komitet Olimpijski, to zaczęłaby się już kampania wyborcza, a chyba w tej chwili nie możemy sobie na to pozwolić, więc im dłużej sytuacja, w której zastanawiamy się nad tym, co możemy poprawić, albo z jakimi wielkimi problemami musimy się zmierzyć i co możemy w związku z tym zrobić, a później przystąpią tutaj kandydaci do tej walki o fotel prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, tym moim zdaniem lepiej, szczególnie, że tak źle nigdy w Polskim Komitecie Olimpijskim nie było i mam nadzieję, że oczywiście też nie będzie i to wymaga szczególnego czasu, więc chciałbym, żeby przynajmniej te najbliższe miesiące były poświęcone odbudowie, a nie kolejnym wyborom.
5: Ale chyba też się nie ma co oszukiwać, że jednak chętni są, znaczy na przykład Robert Korzeniowski powiedział to wprost, Marian Kmita chyba też chciałby kontynuować swoją rolę po już tym wypełnieniu tego okresu od teraz do kwietnia.
6: Tak, Robert Korzeniowski oficjalnie już ogłosił chęć startu w wyborach. Marian Kmita powiedział, że podejmie decyzję po tym, jak będzie wiedział, jaką pracę wykonał i czy jest w stanie podołać temu wyzwaniu. Że
5: inni kandydaci?
6: Przebijają się w mediach, natomiast ja za każdym razem jestem tutaj przez media próbowany, żeby mnie wciągnąć w tą dyskusję, a ja będę ją ucinał. Dlatego tak jak mówię, tych kandydatów no, przewija się kilka osób, są to najczęściej jacyś byli olimpijczycy, a często nawet medaliści czy mistrzowie olimpijscy, ale tak jak mówię, to nie jest ten moment. Zaczniemy rozmawiać i się koncentrować na wyborach, to nie będziemy patrzyli na to, z czym musimy się teraz zmierzyć, a tych wyzwań naprawdę będzie bardzo dużo, bo to jest ten wizerunkowy przede wszystkim. I finansowy, ten wizerunkowy oczywiście wiąże się z finansowym, bo nikt nie będzie chciał podkładać swojej firmy, bo będzie wizerunek firmy ściągany w dół i tak dalej, więc skoncentrujmy się na tym, co możemy zrobić, ale do tego przede wszystkim potrzebne są wyniki audytu.
5: Czekamy w takim razie na audyt, czekamy na kolejne ruchy wokół Polskiego Komitetu Olimpijskiego, ale myśmy się też spotkali, żeby porozmawiać o dyscyplinie, która aż tak często na naszej antenie nie gości, a szkoda, bo ja pamiętam, jak się sam pasjonowałem sukcesami Waldemara Legienia w ważnych startach olimpijskich na przełomie lat 80., 90., Barcelona, tak? Między innymi.
6: Tak, Seul, Barcelona.
5: Seul, Barcelona. Natomiast mamy też, nie chcę tego nazywać jaskółką, bo to może brzmi troszkę niepoważnie, natomiast mieliśmy fajny start naszych zawodników w Budapeszcie, wśród nich 18-letnia Barbara Twarowska zdobyła srebro. Co to była za impreza, jaka była jej ranga i kto jeszcze się tam dobrze pokazał?
6: Impreza, może zacznę od tego. Kwalifikacje olimpijskie do igrzysk judo trwają aż 2 lata, to jest niezwykle trudne.
5: Czyli już jesteśmy,
6: niezwykle trudny okres, bardzo ciężki pod względem też fizycznym dla samych zawodników, dlatego że tych startów jest bardzo dużo i to jest początek tych kwalifikacji i Puchary Świata, tak to najprościej umieć, dzielą się na trzy kategorie i ten Grand Slam, o którym w tej chwili rozmawiamy, to jest najwyższa kategoria, najbardziej prestiżowa i dająca najwięcej punktów w tych kwalifikacjach olimpijskich. I rzeczywiście srebrny medal Basi Twarowskiej jest czymś wyjątkowym, dlatego że to jest 18-letnia zawodniczka, która dopiero rozpoczyna swoją przygodę w tym świecie juniorskim, więc ma jeszcze czas do tych wyników seniorskich. W ubiegłych 2 latach zdobyła 2 medale mistrzostw świata, 2 medale mistrzostw Europy, była mistrzynią Europy, więc to jest niezwykle utalentowana zawodniczka, ale wciąż młoda I my musimy się koncentrować na tym, oczywiście cieszyć się z każdego wyniku seniorskiego, ale koncentrować się na tym, żeby ona przede wszystkim dobrze i zdrowo się rozwijała, żebyśmy mieli z niej pociechę przez najbliższe 10-12 lat, a nie wyeksploatowali ją w czasie tych najbliższych 2 lat, licząc na to, że może jej się uda zakwalifikować na Igrzyska Olimpijskie. My jakby nie wykluczamy tego, natomiast dla nas najważniejsze...
5: Czyli możliwość jest, tak, bo te punkty się naliczyły, ale to jeszcze jest ciągle daleka droga i dużo tych punktów zdobyć trzeba.
6: Dokładnie tak. Takich sukcesów, takich medali trzeba mieć kilka w okresie tym 2-letnim. Tak to trochę upraszczam oczywiście, żeby tutaj nie wprowadzić mandry tych kwalifikacji, bo są na tyle trudne, że my musimy się nad tym jako działacze, czy trenerzy judo często pochylić i zastanowić i nad strategią i ile tych punktów trzeba będzie mieć ostatecznie.
5: Rozmawiać kilka osób, żeby się upewnić, co
6: dokładnie tak, więc nie jest to prosta sprawa. Natomiast staramy się, żeby ten rozwój tej młodej zawodniczki był racjonalny i teraz też nie jest wrzucana znowu w kolejne seniorskie starty, tylko chcemy, żeby odpoczęła i przygotowała się do Mistrzostw Świata Juniorek. I to jest dla niej start najważniejszy w tym roku. Miejmy nadzieję, że z sukcesem. Natomiast nie tylko Basia tam.
5: Eliza Wróblewska.
6: Dokładnie tak, Eliza Wróblewska, która zmieniła kategorię wagową i jak się okazało, chyba była to bardzo trafna decyzja, bo pomimo tego, że w tej chwili w dalszym ciągu ma niedowagę i musi tą i siłę mięśniową i masę mięśniową jeszcze zdobyć, to się dzieje rzadko w światowym judo, bo najczęściej wszyscy te kilka kilogramów przed startem muszą zgubić. No więc tutaj jeszcze naprawdę są rezerwy u samej zawodniczki. No to w moim odczuciu poczyniła w ostatnim czasie bardzo duże postępy i biła się naprawdę bardzo dobrze i do tego medalu brakowało bardzo niewiele, więc ta ciężka praca...
5: Piąte miejsce,
6: natomiast ta walka o trzecie miejsce przegrana w dogrywce. A uważam, że biła się lepiej do tego momentu, kiedy niestety straciła punkty i spadła w dogrywce, biła się lepiej, więc była bardzo blisko zwycięstwa. I to jest naprawdę coś, co niezwykle cieszy, bo być może to jest właśnie ten taki moment zwrotny, w którym ona wróci do rywalizacji o Igrzyska Olimpijskie, nowa kategoria, a tutaj widzimy, że to bardzo ciężko przepracowane wakacje na obozach kadry no przynoszą efekty. Miejmy nadzieję, że się w tej swojej determinacji utrzyma. No i że te wyniki będą coraz lepsze, bo to mówię, te kwalifikacje są jeszcze 2 lata i jeżeli w dalszym ciągu będzie się tak rozwijała, to możemy być, no może nie chcę powiedzieć spokojni, ale ta kwalifikacja jest jak najbardziej możliwa.
5: Zanim jeszcze powiemy o tych mistrzostwach świata, imprezie docelowej tego sezonu, to jeszcze mam pytanie o Angelikę Szymańską. Pamiętam, jak myśmy też się pasjonowali jej wynikami podczas ostatnich igrzysk i tam też no, liczyliśmy, że może będzie medal, ale tak się nie wydarzyło.
6: Wszyscy żeśmy liczyli, szczególnie, że Angelika na chyba trochę ponad 2 miesiące przed igrzyskami wywalczyła srebrny medal Mistrzostw Świata, więc wydawało się, że być może ta taka długa, negatywna pasa bez medalu na Igrzyskach Olimpijskich w judo, która na ten moment trwa 30 lat, wtedy to było 28 lat, zostanie wreszcie przerwana.
5: A to nam to tak się sześć.
6: Tak się niestety dokładnie. Paweł Nastula, mistrz olimpijski, Aneta Szczepańska, srebrny medal. No musimy poczekać później, no teraz to już jest tylko historia, miejmy nadzieję, że to doświadczenie Angelice się przyda w kolejnym starcie olimpijskim, jeżeli się zakwalifikuje, niewątpliwie w tej chwili jest liderką, więc wszystko wskazuje na to, idzie jej ostatni start podczas Grand Slamu, który wygrała i też już się liczył do kwalifikacji olimpijskich, no więc liczymy na to, że to będzie jeden z tych mocniejszych punktów, nie chciałbym wybierać presji, czy też środowisko, bo na pewno ta presja będzie i tak się pojawiła u samej zawodniczki, ale to doświadczenie będzie istotne. Ciężki powrót po tych igrzyskach dla takiej zawodniczki. Niestety nam rok próbowała jakoś wrócić do formy. Nieudane mistrzostwa Europy, nieudane mistrzostwa świata, dosyć szybko się pożegnała, ale ostatni rok bardzo ciężko przepracowany z kadrą i to przynosi efekty, bo brązowy medal mistrzostw Europy, drugi w jej karierze, więc widać, że wraca do formy. Ten złoty medal w czasie Grand Slamu, więc miejmy nadzieję, że tą formę będzie utrzymywała po prostu i będzie rozwijała, że nic się nie zmieni w tym treningu i w związku z tym będziemy mogli liczyć na kolejne sukcesy, a przede wszystkim na ten sukces olimpijski i trzeba też pamiętać, że to będzie jej sukces i chcemy tego sukcesu dla niej, żeby to była ta osoba, która będzie mogła się cieszyć już do końca życia ze swoich sukcesów.
5: Dwie rzeczy i krótko, bo czas nam się kończy, 2 minuty. Teraz zgrupowanie w Bratysławie, ale powiedzmy o tym, że jest Puchar Europy w Skopie, to rozumiem, że najbliższy weekend, a ta najważniejsza impreza sezonu to są Mistrzostwa Świata w Baku. My tam na co liczymy? Na jakie wyniki?
6: No oczywiście powinienem powiedzieć, liczymy na medale, natomiast jakby dla mnie liczymy realnie na medale, natomiast na pewno Angelika, która jest liderką i po tych jej ostatnich startach, to i my liczymy na medal i ona liczy na medal, natomiast musimy pamiętać tak na szybko, że to jest ta droga do igrzysk i oczywiście my liczymy na medale, chcemy tych medali, chcemy jakiejś niespodzianki, chcemy tych punktów do kwalifikacji olimpijskich, bo ta impreza też się liczy. Ale my przede wszystkim chcemy medalu na Igrzyskach Olimpijskich i na tym musimy się skupiać. Nie na tym, żebyśmy wywalczyli o kilka kwalifikacji olimpijskich więcej, tylko musimy się skupić na tym, że te osoby, które się zakwalifikują, to realnie będą w stanie tam powalczyć o medale albo pokazać swoją najlepszą wersję i musimy się na tym koncentrować, że to start za dwa lata jest najważniejszy, a wszystko, co po drodze, często bardzo ważne, ale jest tylko elementem przygotowań.
5: A uśmiechnął się pan, jak Teddy Riner zadeklarował, podpisując nowy kontrakt z Paris Saint-Germain, słynny judoka francuski, 5 razy na igrzyskach, 3 złota, że jeszcze w Los Angeles spróbuje raz sięgnąć po medal?
6: Tak, wolałbym, żeby podpisał ten kontrakt z FC Barceloną i ich reprezentował, ale jeżeli już mówimy o judo, a nie o piłce, to... Jest to imponujące, dlatego że ten zawodnik, który osiągnął w judo wszystko, jest największą legendą w historii, nie tylko te medale, kilka medali olimpijskich, w tym złotych, 11 tytułów mistrza świata i w dalszym ciągu pomimo wieku głód sukcesów.
5: Wyście walczyli? Czy się minęliście?
6: Podejrzewam, że się minęliśmy, chociaż musiałem się zastanowić, czy w 2008 roku, teraz szybko przeliczyć, na igrzyskach się nie widzieliśmy, czy dopiero odpadł, ale wydaje mi się, że w 2008 roku, kiedy ja startowałem, to chyba już został brązowym medalistą.
5: Tak właśnie było. Krzysztof Jukomirski, o tym mówił polski judoka, prezes Polskiego Związku Judo, członek zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Dziękuję serdecznie.
6: Dziękuję.
5: Ja się nazywam Przemysław Pozowski, to był magazyn Jeszcze Więcej Sportu. Program wydawał Miłosz Nałęcz-Staniszewski, realizował go Adam Szuraj, a za chwilę TOK 360. Na ten program zapraszam w imieniu Adama Ozgi. My się usłyszymy w Sport 360 i to będzie po godzinie 18:30.

0: Reklama.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku. A teraz?
2: Uczucie pełności.
1: Dobrze. I ostatni.
2: Gazy.
1: Świetnie. A co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
11: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
12: Dźgnął ją kilkanaście razy.
13: Przypomina zabójstwo wampira z Trzębiorek.
10: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
14: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
10: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
0: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Czwartek, 17 września, jest 16.
17: Już nieco miesiąc i nawet nieco tydzień, ale niemal codziennie mieszkańcy wschodniej Polski dostają alerty RCB.
16: Syreny zawyły m.in. w Rzeszowie i w Lublinie. Rosyjski dron spadł 4 km od polskiej granicy.
17: I to nie koniec. Nadchodzące miesiące będą trudne dla Polski, a krytyczne dla Ukrainy. Tak mówił w Sejmie wiceszef MON-u Cezary Tomczyk.
16: 13 lat to ma być granica wieku.
17: Młodsze dzieci w Europie mają być bezwzględnie odcięte od platform społecznościowych.
16: A starsze korzystać z nich pod kontrolą rodziców. To jest TOK 360. Marietta Wiśniewska, Adam Ozga, dzień dobry.
17: Przez blisko godzinę na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu obowiązywał alarm ogłoszony przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Chodziło o realne zagrożenie atakiem z powietrza.
16: Mieszkańcy otrzymali SMS-a, w poszczególnych miejscowościach zawyły syreny. W niektórych szkołach dyrektorzy podjęli decyzję o ewakuacji uczniów. Młodzież zeszła do piwnic. Również we Włodawie, gdzie z mieszkańcami miał spotkać się i spotkał prezydent Karol Nawrocki, było tam nerwowo.
18: W pierwszej kolejności dostaliśmy alerty na SMS-y, na telefony. Wiesław Muszyński, burmistrz Włodawy, o tym, że zagrożenie po stronie ukraińskiej, żeby tutaj czekać na kolejne komunikaty. Po chwili pojawił się kolejny komunikat i zaraz za tym też zostały włączone syreny alarmowe w naszym mieście. No jeśli chodzi o ewakuację, no to wiem, że jedna ze szkół podstawowych ewakuację przeprowadziła.
19: Dostaliśmy informacje i młodzież mieliśmy właśnie w piwnicach przy hali sportowej. Z tą młodzieżą przebywaliśmy. Monitorowaliśmy, co będzie dalej.
20: No i jak się zachowywali uczniowie?
19: Niektóre dziewczyny bardzo, bardzo się dopytywały i było widać takie poddenerwowanie u tych dzieci, nie?
21: No było tak, że mieliśmy, już czekaliśmy. Emocje to mogę powiedzieć, dla mnie to było stresownie, stresowałam się bardzo. Strach o to, że może się zacząć wojna i to wszystko.
20: Słyszała pani syreny?
21: Mhm.
20: No i właśnie, i jak pani zareagowała? Co się wydarzyło?
22: Nic się nie wydarzyło. Już zobojętniałam, naprawdę.
20: Czyli strachu nie ma?
22: Gdzie mam się chować? Do lasu? Gdzie mam pójść?
23: Urszula Rutko, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie. Po prostu dostajemy te alerty i praktycznie nie wynika z nich nic. Oprócz tego, że jesteśmy bogaci o tę wiedzę, która tam jest zawarta. Ja się z tym już naprawdę oswoiłam. No nie jest tak, że jest ten temat kompletnie ignorowany, ale on nie dominuje. Staramy się żyć normalnie po prostu.
24: Całkiem niedawno to we Włodawie słychać było syreny alarmowe. Musieliście schodzić przed momentem z tego placu i wydawać by się mogło, że do tego spotkania nie dojdzie, bo Rosja wciąż prowokuje. Ale wy tu jesteście i to wy jesteście odważni. I za to, że jesteście odważni, że jesteście Polakami, o Polskę dbacie, z serca wam dziękuję jako prezydent Polski.
16: To była pierwsza sytuacja od początku pełnoskalowej wojny w Ukrainie, gdy w części szkół czy urzędów doszło do ewakuacji. Ostatecznie dron odrzutowy uderzył 4 km od granicy z Polską, prawdopodobnie w stację benzynową.
17: A w tym czasie w Sejmie wiceszef resortu obrony przedstawiał posłom informacje na temat bezpieczeństwa Polski.
16: Przy Wiejskiej jest reporter TOK FM Maciej Kluczka. Maćku, witaj. Co usłyszałeś od polityków?
0: Wiceminister obrony Cezary Tomczyk informował dziś o działaniach państwa wobec ostatnich ataków tych z niedzieli, gdy zaatakowana była Ukraina też tuż przy granicy z Polską i zagrożony był wtedy też m.in. pociąg linii Warszawa-Kijów. Wiceminister mówił też o planach na kolejne etapy wzmacniania naszej wschodniej granicy. No ale właśnie, ta informacja w pewnym momencie nabrała bardzo aktualnego wymiaru.
1: Jesteśmy tutaj od 90 minut, a w tym czasie działo się sporo. Przepraszam za też to zamieszanie tutaj, ale na sali był szef sztabu dowództwa operacyjnego. Musiał opuścić salę nie z braku szacunku dla państwa, tylko dlatego, że był atak na zachodnią Ukrainę. To widać, jak się to dzieje tu i teraz, natychmiast. Dowódca operacyjny, jako ten, który jest odpowiedzialny za ochronę granicy państwa, musiał oczywiście wrócić na stanowisko dowodzenia w dowództwie operacyjnym.
0: Wiceminister dodał też, że podczas dzisiejszego ataku Rosji na Ukrainę dowódca operacyjny wydał rozkaz zestrzelenia drona w przypadku, gdyby tylko przekroczył granicę z Polską. Do tego na szczęście nie doszło. A pytałem też polityków, jakie są ich reakcje na te ważne informacje, na tę coraz trudniejszą sytuację. Generalnie przyznawali rację wiceministrowi, nawet zdarzali się tacy politycy PiS-u, ale z kolei lider Konfederacji Krzysztof Bosak ma jakiś taki dystans i do ostatnich wydarzeń właśnie podchodzi, jak to mówi, ze spokojem.
2: Mi się wydaje, że sytuacja jest konstant, to znaczy Rosja prowadzi wojnę, część działań związanych z tą wojną ma miejsce tuż przy naszych granicach. Mamy obniżony poziom poczucia bezpieczeństwa i podwyższony poziom gotowości naszej obrony powietrznej. Testujemy system, jako państwo testujemy system powiadamiania ludności. Chciałbym, żebyśmy go doskonalili. Wydaje mi się, że ta sytuacja jest dość podobna od paru lat.
0: A jutro ten temat będzie tematem spotkania, rozmowy ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem Karolem Nawrockim.
16: Tak, rozmowa o bezpieczeństwie przed wylotem prezydenta do Stanów Zjednoczonych. Maciej Kluczka, dzięki wielkie. W TOK 360 dziś połączymy się i z Rzeszowem, i z Lublinem, gdzie wyły syreny ogłaszające alarm. Porozmawiamy też o treści alertów RCB, bo wersje tych alertów są obecnie trzy.
17: Minister finansów łapie się za głowę, pytany o najnowszą inicjatywę prezydenta.
16: Karol Nawrocki w odpowiedzi na rządową ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, nad którym pracuje właśnie Sejm, przygotował i zamierza skierować do parlamentu własny projekt, który według prezydenta doprowadzi do obniżenia cen na stacjach.
17: Raczej do braku paliw w dystrybutorach odpowiada minister Andrzej Domański.
3: To jest oczywiście projekt bardzo, bardzo niebezpieczny, który może się skończyć tym, do czego doprowadził pan Obajtek. Pamiętają państwo wszyscy w czasie, kiedy...

0: dalsze funkcjonowanie pakietu CPN. Mam nadzieję, że tym razem prezydent Nawrocki zdecyduje się stanąć po stronie Polaków, a nie po stronie koncernów paliwowych.
1: Obecnie procedowana ustawa jest tożsama z tą, którą prezydent Karol Nawrocki skierował bez podpisywania do Trybunału Konstytucyjnego.
2: Ma ona zapewnić 4 miliardy wpływów do budżetu, z którego był i ma być finansowany rządowy program CPN, obniżek cen paliw na stacjach benzynowych, i rząd zapowiada, że jeśli prezydent podpisze, no to wtedy ceny zostaną obniżone. Jeżeli nie podpisze, no to nie.
1: No to zajrzyjmy na stację. Tam ceny paliw zbliżają się do 10 zł, a urządzenia na stacjach na to przygotowane nie są, przekonują i pracownicy, i kierowcy, którzy przy dystrybutorach płaczą i śmieją się jednocześnie.
2: Reporter TOK FM Paweł Radzewicz przyjrzał się pylonom cenowym na stacjach, które w wielu przypadkach mają miejsce tylko na 3 cyfry.
3: Jeśli paliwo, tak jak niektórzy się obawiają, skoczy do 10 zł, to gdzie oni na tych pylonach tą jedynkę z przodu zmieszczą?
4: Będą musieli dołożyć kolejną elektroniczną cyferkę i tyle.
3: Czyli cały pylon wymienić.
4: Albo przejdziemy na euro.
3: O,
4: może tak się...
3: Albo coś dokleić z przodu.
4: No też można.
5: Przy pandemii mówiłam, że sprzedam samochód w momencie, w którym przekroczy 9 zł. I tak też się stało, więc sprzedałam samochód. Więc oby tym razem tak nie było.
3: Co będzie, jak przekroczy dychę?
5: No będziemy musieli żyć jakoś, no.
3: Okej, okay. Ale na tą jedynkę z przodu pani myśli, że znajdą pomysł?
5: Wie pan, jak chodzi o finanse, to zawsze znajdą jakiś pomysł.
3: Taśma klejąca czy trytytki będzie lepiej?
4: Trzeba by dziurki wiercić, także taśma dwustronna.
1: Na razie ceny paliwa trzymają się dzielnie poniżej 10 zł za litr.
2: Ja dzisiaj widziałem 7,99 za litr benzyny 95 i 8,99 za litr diesla.
1: Weto prezydenckie zapewne będzie podtrzymane. Koalicja nie dysponuje bowiem niezbędną większością 3/5, by odrzucić weto Karola Nawrockiego do ustawy o statusie osoby najbliższej.
2: W studiu TOK FM jest Wawrzyniec Zakrzewski, który przysłuchuje się debacie poprzedzającej zaplanowane niebawem głosowanie. Powiedz, jak przebiega.
6: Dość spokojnie, a szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker powtarzał przy niemal pustej sali to, co z ust Karola Nawrockiego i jego współpracowników można było już wiele razy usłyszeć, że ustawa o statusie osoby najbliższej wprowadza de facto związki partnerskie i daje im prawa takie, jakie przysługują małżeństwom.
7: Nie udawajmy, że spieramy się dzisiaj o formularz w szpitalu, w tej ustawie. Nie udawajmy, że chodzi wyłącznie o pełnomocnictwa, o możliwość odebrania informacji medycznej. Gdyby tylko o to chodziło, można byłoby przygotować kilka prostych, punktowych zmian w szerokiej konsultacji, a nie przepisy pod dyktando środowisk skupionych wokół ideologii LGBT. Tutaj stworzono całą nową konstrukcję prawną, która jest niczym innym jak otwieraniem tylnych drzwi do stopniowego zrównania związków jednopłciowych z małżeństwem.
8: Nie, panie ministrze, nie głosujemy nad adopcją, nie głosujemy nad odebraniem małżeństwu jego szczególnej ochrony. Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny pozostanie nadal pod szczególną ochroną i bardzo dobrze. Głosujemy nad ustanowieniem odpowiedzialnej, dobrowolnej i odrębnej od małżeństwa formy prawnej, która tylko sankcjonuje to, co już dzisiaj ma miejsce, bo nie wiem jak po prawej stronie, u państwa to akurat jest najwięcej rozwodów, ale po lewej albo w centrum widzę osoby, które tak jak ja żyją po prostu w związkach nieformalnych, wieloletnich związkach nieformalnych, bardzo szczęśliwych związkach nieformalnych.
6: Odpowiadała Pawłowi Szefernakerowi jedna z autorek ustawy, pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula z Lewicy, która podkreślała także, że ustawa o statusie osoby najbliższej to absolutne minimum. Minimum, które zakłada, że dwie dorosłe osoby mogłyby zawrzeć umowę przed notariuszem, następnie rejestrowaną w rządzie stanu cywilnego, która regulowałaby między nimi takie kwestie jak wspólność majątkowa, obowiązek alimentacyjny, prawo do mieszkania, dostęp do informacji medycznej czy kwestie pochówku.
2: Wawrzyniec Zakrzewski, dzięki wielkie. Moim zdaniem to minimum jest jednak troszeczkę wyżej i powinno obejmować przysposobienie dzieci partnera.
1: Rosjanie przygotowują się do wyborów, w których będą mieć wybór mniejszy niż kiedykolwiek, donosi The Moscow Times.
2: Głosowanie rozpocznie się jutro, potrwa do niedzieli, a więcej o nim Tomasz Orchowski.
9: To takie wybory, których można by nie przeprowadzać, bo wiadomo, kto je wygra. Prokremlowska jedna Rosja. Władimir Putin je jednak organizuje, by podtrzymać iluzję społecznej legitymacji reżimu. To raz, dwa. W ten sposób może sprawdzić, jakie nastroje panują w społeczeństwie. W zeszłym miesiącu rosyjski Sąd Najwyższy zakazał opozycyjnej partii Jabłoko udziału w wyborach. To jedyne ugrupowanie, które sprzeciwia się wojnie w Ukrainie i zdecydowanie odróżnia się od jednej Rosji. Kreml miał się przestraszyć. zastraszyć, że jabłko zyskuje na popularności i mogłoby przekroczyć 5% próg,

0: Wtedy Putin musiałby dostrzec antywojenną opozycję, tymczasem on woli iść w drugą stronę. Rosjanie organizują ataki hybrydowe wymierzone w kraje NATO, a konflikt w Ukrainie eskalują. Wielokrotnie mówiliśmy, że nie mamy zamiaru atakować Europy. Prezydent niedawno ponownie szczegółowo poruszył ten temat, podkreślając, że nie mamy w tym żadnego interesu. Ale jeśli Europa, która codziennie mówi o przygotowaniach do wojny z Rosją, zaatakuje Federację Rosyjską, to będzie to zupełnie inna wojna i bardzo krótka. Groził szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow. Przed atakiem na Ukrainę Moskwa zarzekała się, że nie zamierza napadać na ten kraj. Tomasz Rychowski, TOK FM.
1: Oprócz składu Dumy Państwowej Rosjanie wybiorą też deputowanych regionalnych i gubernatorów. Komisja Europejska przedstawiła dziś założenia Kids Act.
2: Dzieci poniżej 13 roku życia w Unii nie będą mogły korzystać z platform społecznościowych. Własne konto na takich platformach będą mogły założyć dopiero po ukończeniu 15 lat. A między 13 a 15 rokiem życia będą mogły korzystać wyłącznie przez specjalne konta nadzorowane przez rodziców.
1: To ważny plan w kontekście bezpieczeństwa w sieci najmłodszych, mówi szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.
3: Zbyt wiele dzieci styka się za szybko ze światem internetowym. Mogą stać się tam ofiarami oszustów i przestępców seksualnych.
1: Kids Act wprowadza także wymóg weryfikacji wieku przy pomocy certyfikowanych przez Unię Europejską narzędzi.
2: Komisja Europejska zapowiada też walkę z algorytmami, które powodują uzależnienie dzieci od treści w sieci. Unijną inicjatywę poparła m.in. polska ministra edukacji Barbara Nowacka.
1: Czas działać, piszą w liście do prezydenta Warszawy władze klubu Polonii Warszawa.
2: Mają obawy, że w związku z koniecznością zmian inwestycja na Polonii znów złapie opóźnienie.
1: Czasu już nie ma, bo pozwolenie na budowę wygasa w listopadzie przyszłego roku, a miasto po tym jak partnerstwo publiczno-prywatne okazało się fiaskiem, wciąż nie ma docelowego modelu budowy obiektów przy Konwiktorskiej 6. Błażej Kulesza.
4: Od mniej więcej 20 lat kibicom czarnych koszul były składane różne obietnice.
5: Nie rezygnuję z tej inwestycji ani na krok. Nie zaczynamy dzisiaj od zera.
4: To kolejna deklaracja złożona przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego po tym, jak do budowy w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego żaden z oferentów się nie zgłosił.
5: Warto było tę drogę sprawdzić, bo dawała szansę przeniesienia ryzyka budowy i utrzymania na partnera prywatnego.
6: Warszawa nie potrafi realizować dużych inwestycji, to jest po prostu fakt.
4: Odpowiada Tomasz Herbich z PiS. Miasto tym samym straciło kolejne miesiące, szukając chętnego, którego po prostu nie było.
6: No to stwarza uzasadnione podejrzenie, że ten stadion może po prostu nie powstać.
4: Teraz stadion, hale, parking oraz budynek biurowy ma wybudować jedna z dwóch miejskich spółek. Faworytem w tym wyścigu jest Empri, ale to, co może okazać się problemem, to pieniądze, mówi Mariusz Budziszewski, szef Komisji Sportu w Radzie Warszawy z Koalicji Obywatelskiej.
7: Wiemy, że mamy zabezpieczone prawie 900 milionów, natomiast po przetargu dorzucamy, jeżeli jest to potrzebne. W tym przypadku nie wiemy, jaka będzie kwota docelowa.
4: Władze Polonii Warszawa przedstawiły inne warianty. Chcą powołania spółki miasta i klubu, w którym to Polonia przejmie całą inwestycję i będzie obiektem potem zarządzała. 24-stronicowy list właśnie trafił do władz Warszawy.
5: Szczegóły rozwiązania i pełny harmonogram przedstawimy w ciągu 2 tygodni.
4: Polonia chce zmian tak, aby na Konwiktorskiej na przykład stadion miał rozsuwany dach, by był areną wielofunkcyjną, a to oznacza kolejne zmiany i kolejne ustalenia, a kibicowska przyśpiewka dalej pewnie pozostanie aktualna. Błażej Kulesza, TOK FM.
2: To jest TOK 360. Razem ze mną była Marietta Wiśniewska. Ja nazywam się Adam Ozga. O 16.20 informacje TOK FM, a po nich najważniejsze informacje ekonomiczne, czyli Wojciech Kowalik i Ekonomia 360.
8: Autopromocja.
9: W sobotnim poranku TOK FM. Tej jesieni czeka nas festiwal lalek, ale czy historie Prusa nadal są aktualne? Zapytam też o eskalację wojny hybrydowej i o to, jak możemy się na nią przygotować. Wybory w Rosji trwają, ale my już znamy ich wynik. Porozmawiamy o tym, czego nie wiemy i co ukrywa reżim Putina. Zapraszam od 7 do 9 w sobotę. Aleksandra Karasińska.
8: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
10: Reklama. Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Na przykład od czwartku do soboty ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram, a do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
13: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
12: No tak. 10 na 10.
14: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
15: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
16: Citroen.
17: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
18: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
19: Ty, ale akcja.
18: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
19: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
18: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
20: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
21: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
20: A gdzie tak jest?
21: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
22: Chcesz zacząć mądrze inwestować? Po pierwsze, finance. Pora na ubezpieczenie na życie, ale jak je wybrać? Po pierwsze, finance. Znaleźliście wymarzone mieszkanie i czas na kredyt hipoteczny? Po pierwsze, finance. Najszerszą ofertę produktów finansowych w Polsce mają doradcy finance. Sprawdź nas. Wejdź na finance.pl i poczuj, jak komfortowo jest decydować o finansach z profesjonalnym wsparciem. Po pierwsze, finance.
16: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
23: 16.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Rosja wciąż prowokuje, bo Rosja się nie zmienia, powiedział prezydent Karol Nawrocki, odnosząc się do incydentu z udziałem rosyjskiego drona niedaleko polskiej granicy. Przed południem wojsko poderwało myśliwce, a mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego dostali alert o zagrożeniu atakiem z powietrza w czasie nalotu Rosji na zachód Ukrainy. Urzędy w regionie zostały ewakuowane, uczniowie w niektórych szkołach byli sprowadzani do piwnic. Podczas ekshumacji na dawnym cmentarzu Hołoskowskim w Lwowie odnaleziono dotąd szczątki 98 żołnierzy Wojska Polskiego oraz 11 żołnierzy niemieckiego Wehrmachtu, poinformował ukraiński portal Suspilne. Prace ekshumacyjne szczątków polskich żołnierzy poległych w obronie miasta we wrześniu 1939 roku trwają od 25 sierpnia. Woda dostarczana do mieszkańców Izdebnika i Barwałdu Górnego, to powiat wadowicki, jest niezdatna do picia. Jak podaje sanepid, w próbkach z wodociągów w obu miejscowościach stwierdzono obecność bakterii E. coli. Woda nie może być spożywana ani używana do przygotowania posiłków. Nie wolno z niej korzystać przy myciu zębów i kąpieli, ani przy myciu owoców, warzyw i naczyń kuchennych.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Ile zapłacimy zimą za ogrzewanie? O tym już teraz w Ekonomii 360. Jest 16.21. Przed Państwem jak zwykle o tej porze Wojciech Kowalik.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
1: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego, Mennica Apart.pl.
3: Ekonomia 360, Wojciech Kowalik. Rachunki za ciepło w kaloryferach tej zimy będą wyższe, obawiają się ciepłownicy. Choć wszystko będzie zależało od tego, jak zachowają się ceny surowców, gazu, ropy, węgla czy biomasy, do których trzeba jeszcze doliczyć rosnące koszty uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Podwyżki, choć nie są alarmujące, widać w zatwierdzanych ostatnio taryfach dla gospodarstw domowych, mówił w popołudniu EKG Jacek Szymczak, prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwa Polskiego.
6: Jeżeli są zatwierdzane nowe taryfy, nowe w sensie tym sprzed, nie wiem, dwóch miesięcy, nie ma jakiegoś istotnego wzrostu cen, mówimy zaledwie o korekcie kilku procentowej. Gdyby była taka sytuacja, że niepewność na rynkach światowych utrzyma się dłużej, to znaczy te ceny gazu będą bardzo wysokie i to będzie taka tendencja trwała, to przy kolejnych taryfach oczywiście zobaczymy trochę większe podwyżki cen o więcej niż 10%, ale mam nadzieję, że nastąpi jakieś takie racjonalne uspokojenie sytuacji.
3: Choć może nam też pomóc spodziewana przez klimatologów łagodniejsza zima, dodawał nasz gość. Ropa naftowa dziś tanieje i to dość wyraźnie, bo z okolic 110 wraca do nieco ponad 100 dolarów za baryłkę. Rynki wierzą w sygnały płynące z Arabii Saudyjskiej, że kraj na dniach zamierza przywrócić połowę przepustowości uszkodzonego rurociągu wschód-zachód oraz przywrócić jego pełną działalność w ciągu 6 tygodni. A to tym rurociągiem Saudyjczycy transportują swoją ropę do portu na Morzu Czerwonym, tym samym omijając zablokowaną cieśninę Ormus. Złoty dziś wyraźnie słabszy po tym, co stało się w amerykańskim banku centralnym. Pierwszy raz od 3 lat podniósł stopy procentowe, bo jak mówią ekonomiści, został do tego zmuszony rosnącą w USA inflacją. A to oznacza silniejszego dolara, a mocniejszy dolar to zawsze dla złotego zła wiadomość, która przekłada się choćby na ceny paliw, mówił w porannym EKG dr Sebastian Roy, ekonomista banku PKO. USA.
24: Oczywiście im słabszy złoty, to tym cena baryłki ropy wyrażona w dolarach będzie wyższa w złotówkach. Natomiast mamy na całe szczęście odporną walutę cieszącą się zaufaniem inwestorów, ale oczywiście wyższa cena dolara, to są wyższe ceny importu. Niezależnie o tym, czy mówimy o imporcie ropy naftowej, czy mówimy o imporcie kakao, czy jeszcze innych towarów i usług, które kupujemy za granicą.
3: Dziś dolar kosztuje 3,79 zł, euro po 4,35, frank szwajcarski 4,60, a funt po 5,07. Inflacja w Unii Europejskiej cały czas rośnie. W sierpniu do 3,2% w skali roku, podaje Eurostat. To przede wszystkim wina drogich paliw. My plasujemy się w środku unijnej stawki z inflacją na poziomie 3,5%, a najszybciej, bo w tempie 5-6%, ceny rosną w Rumunii, na Litwie i na Cyprze. Od stycznia kredyty oprocentuje POL-STR, nowy wskaźnik, który w nowych umowach zastąpi dotychczasowy WIBOR. Nowy wskaźnik jest nieco niższy niż dotychczasowy, ale jak mówił w TOK FM Jan Dziekoński, główny ekonomista portalu rynekpierwotny.pl, rewolucji w ratach kredytów nie będzie.
25: Część słuchaczy już teraz myśli, to kredyty stanieją. Niestety tak do końca nie będzie, ponieważ poza tym wskaźnikiem jeszcze mamy marżę bankową. I teraz z perspektywy banku koszt finansowania, znaczy ile bank swoim źródłom finansowania musi zapłacić za udzielenie tego kredytu. Bo komu płaci? Depozytariuszom na przykład, czyli ludziom, którzy zostawiają pieniądze na lokacie w banku, musi zapłacić, żeby zostawili tam pieniądze, które następnie pożyczy dalej. Dlatego wzrosną też marże po prostu na kredytach bankowych. Łączna rata, łączne oprocentowanie pozostanie co do zasady bez zmian. Będą delikatne oczywiście różnice, ale będą mierzone w setnych procenta, czy punktu procentowego, aniżeli w tym, że rata będzie niższa na przykład o 200 zł, czy o 1000 zł.
3: Przy nowym wskaźniku w przypadku zmian stóp procentowych zmiany w ratach będą odczuwalne trochę później niż obecnie przy WIBORze. Chiny już więcej energii wytwarzają z odnawialnych źródeł niż z węgla i tym samym zyskują kolejną przewagę konkurencyjną nad Europą, mówił w TOK FM Kamil Wyszkowski, przedstawiciel i dyrektor wykonawczy inicjatywy ONZ Global Compact.
4: Chiny próbują konkurować produktami w ramach trzech elementów: cena, jakość i emisyjność. Cena jest bardzo niska, jakość jest porównywalna, a emisyjność jest imponująco niska, zaczyna być, jeśli chodzi o przemysł chiński, bo oni zainwestowali i ogromne pieniądze inwestują właśnie w to, żeby mieć OZE jako wiodące źródło wytwarzania energii. Przypomnę tylko, że w tym roku już Chińczycy mają więcej energii wytwarzanej z OZE niż z węgla dla swojej energii elektrycznej.
3: I w ten sposób, jak dodawał nasz gość, Chiny uniezależniają się od dostaw paliw kopalnych, zwłaszcza drogiej teraz ropy naftowej.
5: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
7: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
2: Adam Ozga, to jest TOK 360. Przez blisko godzinę na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu obowiązywał alarm ogłoszony przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. To w związku z rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę. Alarm dotyczył realnego zagrożenia atakiem z powietrza. Wyły więc syreny. Do mieszkańców dotarły alerty RCB. Operowało też polskie lotnictwo. Mieszkańcy centralnej Polski mogli usłyszeć huk. Ten huk to było przekroczenie bariery dźwięku przez polskie samoloty. Dron rosyjski uderzył 4 kilometry mniej więcej od polskiej granicy, prawdopodobnie w stację benzynową. Łączymy się najpierw z Rzeszowem. W Rzeszowie jest reporter TOK FM Marcin Starzec. Witaj.
9: Dzień dobry.
2: To pierwszy raz, kiedy w Rzeszowie zawyły syreny?
9: Tak, absolutnie od początku 2022 roku, czyli od początku pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę. To był pierwszy raz, kiedy w Rzeszowie, czy w ogóle w całym województwie podkarpackim, syreny zawyły. Stąd pewnie też spore zdezorientowanie, jakie widziałem na ulicach po ludziach, których mijałem. Bo tak naprawdę sam przez pierwszą sekundę byłem zdezorientowany. Na początku pomyślałem, że to być może faktycznie jakiś alarm przeciwlotniczy, jakiś alarm sygnalizujący niebezpieczeństwo, ale potem przypomniałem sobie, jaką dzisiaj mamy rocznicę, tak? Rocznicę rosyjskiej agresji w 1939 roku na Polskę. No, ale później sprawdziłem jeszcze raz i okazało się, że faktycznie tym razem po raz pierwszy w Rzeszowie i w całym Podkarpaciu zawyły te syreny.
2: Mimo że ten odrzutowy dron, o którym mówiłem, ten rosyjski dron uderzył oczywiście 4 kilometry od granicy z Polską, ale to było bliżej Lubelszczyzny niż Podkarpacia. Powiedziałeś o pewnej dezorientacji, z którą wiązał się ten alarm w Rzeszowie. Rozumiem, że to, że alert RCB zawierał treść znajdź schronienie, też tej dezorientacji, może temu zaniepokojeniu trochę mogło sprzyjać.
9: To na pewno i to pewnie też przeniosło się na to, że część instytucji na przykład się ewakuowała, czy rozpoczęła ewakuację, a część po prostu tego nie zrobiła, czekając, nie wiem na co, na to, jak się sytuacja rozwinie, domniemuję, bo na przykład ewakuowało się kilka szkół na terenie miasta, reszta nie. Ewakuował się Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, kilka jednostek rzeszowskiego magistratu, reszta nie. I no, to jest właśnie to, z czym to się wiązało, tak? Ten pierwszy sygnał alarmowy, jaki usłyszeli od początku wojny na wschodzie mieszkańcy Podkarpacia.
2: Marcin Starzec z Rzeszowa, reporter TOK FM. Dzięki wielkie. A teraz łączymy się już z Lublinem, gdzie jest Anna Gmiterek-Zabłocka. Witaj, Aniu.
10: Dzień dobry, witam. Z Lublinem nie do końca, bo jestem we Włodawie.
2: Jasne. Włodawa, gdzie był też prezydent Karol Nawrocki. Na Lubelszczyźnie alarmy ostatnio są częste, nawet bardzo częste, w odróżnieniu od tego, o czym opowiadał Marcin z Podkarpacia. Ten alarm czymś się różnił od tych z ostatnich dni?
10: Tak, zdecydowanie się różnił. Ja rzeczywiście byłam tutaj już wtedy we Włodawie, kiedy dostałam najpierw informację od znajomego z Lublina, że właśnie wyją syreny. Przysłał mi filmik, także zobaczyłam, co się dzieje. Natomiast z drugiej strony tutaj we Włodawie w tym momencie syren nie słyszałam, ale po chwili też dostałam SMS-a z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z informacją, że jest zagrożenie atakiem z powietrza i że trzeba udać się w jakieś bezpieczne miejsce. Także pierwszy raz te syreny tak naprawdę wyły w ciągu dnia, bo do tej pory było to nad ranem, wyrywały ludzi ze snu, również w Lublinie był taki alarm, jeśli chodzi o syreny, kilka tygodni temu. Natomiast tutaj był to środek dnia, dzieci były w szkołach, ludzie dorośli byli w pracy. Ja też byłam w pracy, byłam w samochodzie i tak można powiedzieć, nie znam tej Włodawy, nie bardzo wiedziałam, co mam ze sobą zrobić. Z kolegą próbowaliśmy się dostać do starostwa powiatowego, żeby tamten alarm przeczekać. Tutaj akurat, no tak jak powiedziałeś, były to momenty, kiedy wszyscy czekali we Włodawie na prezydenta Karola Nawrockiego. Nie było wiadomo, czy przyjedzie, czy nie przyjedzie. Do urzędu nas nie wpuszczono, ale poinformowano nas wtedy, że alarm już został odwołany. My jeszcze wtedy SMS-a odwołującego nie dostaliśmy, no ale trochę nas to rzeczywiście uspokoiło.
2: No tak, źródło było całkiem dobre, jeżeli chodzi o odwołanie tego zagrożenia. Powiedz mi jeszcze, w Lublinie, czy tam była podobna sytuacja, jaką przed chwilą opisywał Marcin, jeżeli chodzi o Rzeszów, że w jednych miejscach odbywa się ewakuacja, a w innych jest wyczekiwanie.
10: Tak, ja myślę, że ten dzisiejszy dzień tak naprawdę realnie pokazał, na jakim etapie my jesteśmy, jeśli chodzi o przygotowanie związane właśnie z ewakuacją, z tym, jak odbieramy syreny alarmowe, jak reagujemy na alerty RCB, bo tutaj rzeczywiście kawa na ławę, ten dzień pokazał, jak to wyglądało. W części szkół, na przykład tutaj we Włodawie, jedna szkoła podstawowa się ewakuowała się na poziom tak jakby zerowy, na poziomie ulicy, ponieważ nie mają piwnicy, nie mogli zejść do piwnicy, a na przykład w drugiej szkole w ogóle dyrekcja twierdziła, że alarmu nie słyszano, syren nie słyszano i rzeczywiście dzieciaki normalnie miały dalej lekcje. Rozmawiałam też z uczniami ze szkoły takiej mundurowej i tutaj rzeczywiście ten alarm był słyszany i cała społeczność została ewakuowana. Także no bardzo różnie to wyglądało i myślę, że jutro i w kolejnych dniach będą wyciągane wnioski, co dalej z tym zrobić, no bo nie może być tak, że jedni syreny słyszą, drudzy nie słyszą, jedni schodzą do tych podziemi, inni nie schodzą, że w części zakładów pracy, ja teraz śledzę właśnie media społecznościowe i ludzie piszą i pytają, czy u was, jak był alarm, to pozwolono wam zejść do piwnicy albo gdzieś się schować? I większość pisze, że nie, no żaden szef nie podjął takiej decyzji, że mamy na przykład zejść do piwnicy.
2: Ja nie będę czekał do jutra. Rozmowa na ten temat po godzinie 18:10 w TOK 360. No, powiedz jeszcze, bo no, skoro to jest kolejny alarm na Lubelszczyźnie, czy to jest jakieś zmęczenie, czy to jest jakieś poczucie zagrożenia? Bo domyślam się, że perspektywa ludzi mieszkających na wschodzie Polski jest skrajnie inna niż mieszkających w Warszawie, czy tym bardziej na zachodzie naszego kraju.
10: Powiem w ten sposób. Rzeczywiście tutaj troszeczkę jest różnica. To znaczy, jak byłam w Dorochku, czyli tuż przy granicy, gdzie w niedzielę 2 kilometry dalej i 800 metrów dalej były wybuchy, rzeczywiście jest zmiana podejścia. To znaczy, tam od części osób słyszałam, że się chowali do piwnicy albo do łazienki. No i to był po raz pierwszy od wybuchu pełnoskalowej wojny, gdzie ja słyszałam takie reakcje ludzi. Natomiast tutaj we Włodawie, dzisiaj jak był ten alarm, to ja mam poczucie, że nikogo to nie interesuje, że ludzie sobie chodzą, spacerują, jedna osoba wchodzi do sklepu, druga powiedzmy do apteki. Natomiast rzeczywiście, no to co widać wśród społeczeństwa tutaj na wschodzie, to jest to, że my po tych alertach, które przychodzą w tej chwili już praktycznie codziennie, widzimy, że te niepokojące informacje, które docierają z Ukrainy, to widmo wojny, nie mówię, że ono jest w tej chwili realne, ale my gdzieś tam w powietrzu zaczynamy czuć, że to jest bardzo blisko nas. I myślę, że ci, którzy są w tej chwili na Pomorzu, we Wrocławiu, Wrocławiu czy w Poznaniu, absolutnie nawet nie zdają sobie sprawy, z jakimi emocjami my żyjemy. Bo ja się budzę o 3 nad ranem i sprawdzam, czy jest alert, albo czy jest wiadomość jakakolwiek, że mam, powiedzmy, się ewakuować, czy jakiekolwiek inne działania podejmować.
2: Anna Kmitrek-Zabłocka, reporterka TOK FM. Dzięki wielkie. Po 18.10 o reagowaniu na alerty RCB, o ich treści, o tym, że przychodzą one często i jakie dalej powinny obowiązywać procedury. W TOK 360 za chwilę informacje. O 16.40 po informacjach przeniesiemy się do Krakowa na 10 dni przed przedterminowymi wyborami. I wracając jeszcze do tej sytuacji na Lubelszczyźnie, na Podkarpaciu, alarm był, ale naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej nie było. Dron uderzył 4 km od polskiej granicy.
11: Reklama.
12: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
13: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
12: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
8: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
9: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
10: Skoda. Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego, Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 16.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Norwegia przekaże za pośrednictwem Unii Europejskiej miliard koron, czyli około 400 milionów złotych na wsparcie Ukrainy. Szef norweskiego MSZ-u zadeklarował, że jego kraj chce, by Ukraina została pełnoprawną częścią rynku europejskiego. Decyzja Norwegii jest pierwszym przypadkiem, gdy kraj spoza Unii współfinansuje przygotowania Ukrainy do pełnego członkostwa we wspólnocie. Liderka szwedzkiej opozycyjnej partii robotniczej Socjaldemokraci Magdalena Andersson wyraziła wolę utworzenia nowego rządu. Dzisiaj Urząd Wyborczy ogłosił oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych, dających lewicowemu blokowi większość mandatów. Była premierka Szwecji w latach 2021-2022. Wśród zadań wymieniła przyspieszenie wzrostu gospodarczego, transformację klimatyczną, a także sprawne funkcjonowanie szkół, opieki zdrowotnej i nad seniorami. Andersson zapowiedziała również rozsądną politykę migracyjną. Wypalenie zawodowe wśród pracowników nauki i szkolnictwa wyższego może mieć konsekwencje dla całego systemu. Aż co piąty pracownik deklaruje chęć zmiany pracy w najbliższym roku, a najczęściej wskazywanym kierunkiem jest wyjście poza system szkolnictwa wyższego. Tak wynika z omawianego w Sejmie raportu Ośrodka Przetwarzania Informacji. Część respondentów postrzega odejście z uczelni jako sposób na poprawę jakości życia.
12: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: Adam Ozga, a gościnią TOK 360 jest politolożka Agata Kępa. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
14: 10 dni do przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. TOK FM będzie na miejscu, TOK 360 przed wyborami z Krakowa właśnie. A ja na tych 10 dni przed wyborami patrzę w sondaże, na przykład na badanie opinii 24 dla Radia Kraków. No i wynika z tego, że druga tura to jest praktycznie pewna sprawa. Faworytami do tego, żeby wejść do drugiej tury są Łukasz Gibała, startujący z własnego Komitetu Kraków dla Mieszkańców, oraz Monika Piątkowska, reprezentująca Koalicję Obywatelską. Oni mieliby w tej pierwszej turze zyskać odpowiednio 34,8% głosów i 20,9%, ale Gibała wydawał się chyba mocniejszy. Z czego wynika to, że Monika Piątkowska trochę go goni?
15: Myślę, że przede wszystkim jest ta kwestia, że te sondaże w ostatnim czasie, zwłaszcza w Krakowie, są bardzo trudne do przeprowadzenia, jeśli chodzi o ich wiarygodność. Możemy obserwować nie tylko ten ostatni sondaż dla Radia Kraków, ale także te poprzednie, które były robione w ciągu ostatnich 2-3 tygodni. I widzimy, że o ile liderem tych sondaży jest Łukasz Gibała, o tyle kolejna trójka tak naprawdę w ramach tych miejsc najczęściej migruje i te różnice oscylują wokół błędu statystycznego, około 3 punktów procentowych mogą się różnić. Poza tym cały czas mamy dość sporą liczbę osób niezdecydowanych. Ona w sondażu dla Radia Kraków wynosiła około 7%, ale w innych sondażach było to 20-25%, co pokazuje, że mieszkańcy Krakowa cały czas jeszcze nie wiedzą, na kogo oddać ten głos, a te wybory nie są jeszcze przesądzone. Ja też bardzo nie lubię obserwować tych sondaży pod takim kątem, czego my się możemy spodziewać, bo sondaże w dużej mierze kreują nam rzeczywistość i my też lubimy im ulegać. Z jednej strony ten pęd do wyborów, tylko 10 dni nam zostało do nich, ale z drugiej strony na dobrą sprawę dopiero mamy od kilkunastu dni pewną liczbę kandydatów i dopiero teraz mieszkańcy Krakowa są się w stanie realnie oswoić z tym, na kogo w tych wyborach naprawdę będą mogli zagłosować. Teraz ta kampania nabiera tempa i też właśnie będzie to widać w tej zmniejszającej się liczbie osób niezdecydowanych, więc nie powiedziałabym, że te sondaże nam są w stanie w 100% przewidywać przyszłość, a jeśli chodzi o samego Łukasza Gibałę, to myślę, że na to się może składać wiele czynników. On z jednej strony jest faworytem tych sondaży, ale z drugiej strony już stara się o prezydenturę od lat. To jest kolejne jego podejście do tej prezydentury. Wiemy, że poprzez organizację Kraków dla Mieszkańców finansował referendum, co myślę, że też mogło się negatywnie odbić na jego wyborcach, bo występuje z jednej strony jako kandydat obywatelski bez poparcia żadnej partii, ale wiemy, że za nim idzie ogromny kapitał pieniężny, bo przecież na to referendum wydał ponad 1 800 000 złotych.
14: A na ile on ma zdolności na tym ostatnim etapie podbierania też takiego twardszego elektoratu poszczególnych ugrupowań politycznych? No bo w grze mamy i Koalicję Obywatelską, i Nową Lewicę, i Prawo i Sprawiedliwość, partię Razem też. No, Konfederacji się nie udało, bo Bartosz Bochańczak nie zebrał podpisów.
15: Myślę, że tutaj najbardziej będzie celował w tych wyborców Bochańczaka, co też może być zgodne z jego skrętem w prawo w ostatnich 2 latach, bo przecież wcześniej był uznawany za bardziej progresywnego, lewicowego kandydata. Teraz zdecydowanie widzimy, że ma większą zdolność wchodzenia w koalicję z partiami bardziej prawicowymi i nie powiedziałabym, że ten twardy elektorat pozostałych partii będzie chciał głosować na Łukasza Gibałę. Raczej te osoby, które chcą na niego głosować, to już wiedzą. On też jest lokalnie bardzo rozpoznawalną osobą. On od lat stara się o prezydenturę i ze względu na to będzie mu trudno, żeby w tej pierwszej turze jeszcze przekonać tych nieprzekonanych, bo robi to od lat. Tu na pewno łatwiej mają pozostali kandydaci, którzy o prezydenturę starają się po raz pierwszy czy po raz drugi i nie są aż tak kojarzeni z tą walką o magistrat.
14: A jak z zainteresowaniem wśród mieszkańców tymi wyborami? Ja teraz nie chcę też bawić się w przewidywanie frekwencji, ale to nie są typowe wybory. To są wybory przedterminowe, to są wybory tak naprawdę na połówkę kadencji. To są jedyne wybory w tym roku. Ta ogólnopolska emocja polityczna dopiero przychodzi w kontekście wyborów przyszłorocznych parlamentarnych. Więc jak to się przekłada na zainteresowanie?
15: Widać, że z jednej strony mieszkańcy są zainteresowani tymi wyborami, ale z drugiej strony przez to, że te wybory dotyczą tylko Krakowa, ta świadomość nie jest pełna. Ze względu na to nie spodziewałabym się wybitnie dużej frekwencji tego 27 września, także ze względu na to, że jeszcze moim zdaniem nie jest ta data utrwalona w głowach mieszkańców Krakowa, że mamy trochę taki maraton referendalno-wyborczy, który nam się ciągnie od początku 2026 i trudno jest w tym maratonie właśnie uświadomić mieszkańców z tą konkretną datą, jakim jest 27 września, zwłaszcza, że też mieliśmy różne przesunięcia, prognozy, nie było diagnozo, że właśnie te wybory będą tego 27, a nie wcześniej, stąd myślę, że o ile mieszkańcy są zainteresowani sytuacją Krakowa i tym, jak ten Kraków będzie wyglądać, co też nam pokazywała frekwencja w referendum, o tyle nie wiem, na ile to się przełoży na rzeczywistą frekwencję w trakcie wyborów.
14: To jest tak, że referendum to jest ta emocja negatywna, a teraz potrzeba tej emocji pozytywnej?
15: Nie wiem, czy potrzeba emocji, potrzeba pozytywnej. Bardziej bym powiedziała, że potrzeba takiej emocji, chęcia zaangażowania się, żeby mieszkańcy chcieli wziąć odpowiedzialność też za miasto, żeby chcieli zadbać o ten Kraków, także poza tymi typowymi datami wyborów samorządowych, które są w całej Polsce.
14: No to daty do zapamiętania to jest 27 września, pierwsza tura, oraz 11 października ewentualna, ale wszystko wskazuje na to, że pewna druga tura wyborów przedterminowych w Krakowie. Ta pierwsza tura za 10 dni i na 10 dni przed tymi wyborami Agata Kępa, politolożka, była gościnią TOK 360. Bardzo dziękuję. TOK 360 będzie w Krakowie w związku z wyborami. 16.49, Adam Oska. A gościnią TOK 360 jest Zuzanna Rżysko z Fundacji Panoptykon. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
14: Dzieci poniżej 13 lat nie będą mogły korzystać z platform społecznościowych. Osoby w wieku od 13 do 15 lat będą mogły korzystać wyłącznie poprzez mini konta utworzone, nadzorowane przez rodzica albo opiekuna, z ograniczonymi funkcjami, w tym liczbą kontaktów i ograniczonym czasem korzystania z platform społecznościowych. Od 15 roku życia nastolatki będą mogły zakładać własne konta, ale w przypadku użytkowników w wieku od 15 do 18 lat platformy będą musiały zapewnić, że oferowane im usługi są bezpieczne i dostosowane do ich wieku. To są jedne z założeń EU Kids Act przedstawionego przez szefową Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen, które to przepisy teraz trafiają do negocjacji, które są częścią procesu legislacyjnego Unii Europejskiej. Zadziała to, co proponuje Ursula von der Leyen? Bo w modelu australijskim, który przerzucał całą odpowiedzialność na platformy, to zadziałało średnio, jest obchodzone, ale mam wrażenie, że Bruksela, Unia jest skłonna dzielić się trochę tą odpowiedzialnością z platformami społecznościowymi, trochę tej odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci i nastolatków brać na siebie.
11: Zgadza się. To jest, my w Panoptykonie zawsze powtarzamy, że jednak najważniejsze jest to, jak te przepisy potencjalne będą stosowane. Tak naprawdę teraz to jest dopiero propozycja. Tak jak pan powiedział, przekazana do parlamentu, przekazana do rady i zobaczymy jeszcze, co z tych przepisów zostanie, biorąc pod uwagę jednak sprawnych lobbystów branży i big techów, którzy są obecni w Brukseli. No natomiast cieszymy się, że ta propozycja jednak nakłada zakazy właśnie na te wielkie platformy internetowe, na big techy i to są zakazy, którym oni mają sprostać. Nie są to takie zakazy nałożone tylko na użytkowników, więc liczymy, że te przepisy będą wykonywane, będą przede wszystkim też te nowo nałożone zakazy bezpieczne. To chcemy przede wszystkim monitorować. Czy te formy weryfikacji wieku nie będą skutkowały jeszcze większą ingerencją w naszą prywatność i prywatność właśnie małoletnich.
14: No, wiek użytkownika ma być sprawdzany za pomocą narzędzi chroniących prywatność, tak zapowiada szefowa Komisji Europejskiej, w tym unijnej aplikacji do weryfikacji wieku. Komisja Europejska zapewnia, że platforma będzie otrzymywać jedynie informacje, czy dana osoba osiągnęła wymagany wiek, bez dostępu do dokumentu tożsamości, bez dostępu do danych biometrycznych.
11: Dokładnie. No to jest właśnie ten tak zwany dowód z wiedzy zerowej, którego my jesteśmy również zwolennikiem. To znaczy nie mamy do końca tych kompetencji technicznych, żeby faktycznie oceniać, jak te narzędzia już zaproponowane, zarówno ta europejska aplikacja, bądź rozwiązania zaproponowane przez Polskie Ministerstwo Cyfryzacji w ramach M-Obywatela. Natomiast monitorujemy to, chcemy, żeby to była weryfikacja wieku skuteczna i bezpieczna albo żadna. Więc na tym dowodzie wiedzy zerowej, który nie przekazuje żadnych naszych danych, tylko odpowiedź tak, ta osoba osiągnęła dany pułap wiekowy bądź nie, na nim nam zależy i nie chcemy, żeby różne zakazy i regulacje mające na celu ochronę bezpieczeństwa właśnie dzieci w przestrzeni cyfrowej skutkowały udostępnianiem jeszcze większej ilości naszych danych tym prywatnym firmom.
14: To, co proponuje Komisja Europejska, to też między innymi zakaz uzależniających mechanizmów, nieskończonego przewijania na przykład, powiadomień wysyłanych w godzinach snu oraz podsuwania dzieciom treści w oparciu o ich zainteresowania. I tutaj zawiesiłem swoją uwagę na moment, dlatego że to jest kwestia zbierania danych o użytkownikach. I na ile teraz zbieranie danych o tych nieletnich użytkownikach jest pod kontrolą i na ile ten EU Kids Act, ten problem zbierania danych o nieletnich, na ile nad tym problemem się pochyla?
11: Tak, to jest problem, którym teraz dyskutują, można powiedzieć, wszystkie gremia, bo wydaje się, to jest przyznawane tak naprawdę, że bez profilowania nie ma tej usługi, która jest tak w tym stopniu atrakcyjna, do której się wszyscy przyzwyczailiśmy. I my jesteśmy przekonani, że to profilowanie i przetwarzanie danych nieletnich się odbywa. Natomiast to teraz doszliśmy do momentu, w którym chcemy jakoś egzekwować właśnie od platform, żeby ono przestało się odbywać. To znaczy toczą się postępowania w Komisji Europejskiej, jest szeroki ruch związany z egzekwowaniem tego na różnego rodzaju ścieżkach, czy to w ścieżce sądowej w Unii Europejskiej, w różnych krajach członkowskich, czy przed organami takimi jak UODO bądź UOKiK. I na pewno zależy nam na tym, żeby adresować to i żeby uzyskiwać, można powiedzieć, wiążące decyzje potwierdzające to, że te platformy dotychczas w sposób bezprawny te dane dzieci przetwarzały i mają świadomą wiedzę o tym i celują niektóre usługi, treści bądź reklamy specjalnie do dzieci, mając wiedzę, że są to osoby szczególnie podatne.
14: Bardzo dziękuję. Zuzanna Ryżysko z Fundacji Panoptykon była gościnią TOK 360. To jeszcze uzupełniając założenia EU Kids Act, wprowadzić ma on zasadę Safe by Design, zgodnie z którą to platformy będą musiały wykazać, że ich usługi są bezpieczne dla dzieci. Zasada ma dotyczyć nie tylko platform, ale też serwisów wideo, gier online czy chatbotów, więc Komisja Europejska przynajmniej stara się tutaj chyba nadążyć za rzeczywistością. 16.55, Adam Ozga, to jest wciąż TOK 360, ale już właściwie prawie wywiad polityczny, bo Karolina Lewicka naprzeciwko mnie. Jest czwartek. Czwartek to jest dzień, w którym bardzo konsekwentnie, od wielu tygodni już, pochylasz się nad polsko-ukraińską historią.
16: I to będzie ostatni odcinek tego naszego cyklu historii polsko-ukraińskiej i ukraińsko-polskiej. Tydzień temu mówiliśmy o tym, jak na początku lat 2000 odzyskująca siły Rosja usiłowała na powrót zawładnąć Kijowem. Kiedy na przykład Rosjanie w 2004 roku nie byli pewni zwycięstwa swego kandydata na prezydenta Wiktora Janukowycza, chcieli zabić jego rywala Wiktora Juszczenkę, otruto go dioksynami. Przeżył, choć z wiedeńskiej kliniki wyszedł, jak wiemy, z ciężkim uszczerbkiem zdrowia. Gdy 5 lat później to Janukowycz już niekwestionowanie wygrał wybory, próbował balansować między wschodem a zachodem, ale pokerowe sprawdzam przyszło jesienią 2013 roku. Wówczas miał zawrzeć umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską. Pod presją Putina przełożył te decyzje i za chwilę miał tłumy na ulicach. Sięgnął po siłę, było około 100 ofiar, a potem musiał uciekać do Rosji, która uznała, że Ukraina odpływa jej na zachód, więc wkrótce posłała na Krym zielone ludziki. I właśnie o tej historii będziemy dziś opowiadać.
14: Wywiad polityczny już za chwilę. Będzie też twarda, bieżąca polityka w Sejmie, głosowania. A do 17 już tylko 3 minuty. O 17 informacje TOK FM, TOK 360 wraca punktualnie o godzinie 18.
17: Autopromocja. Ta pani podobno powiedziała, tamten pan podobno zamierza, a w poranku TOK FM nie zawracamy głowy plotkami i głupotami. Rozmawiamy o faktach, od których zależy nasze życie. Weryfikujemy informacje, proponujemy różne interpretacje, żeby każdy mógł świadomie decydować. Do usłyszenia o 7:00, Jacek Rzakowski.
12: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
18: Reklama.
19: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
20: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
21: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
22: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
22: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
23: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
24: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
25: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
24: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
25: W końcu będę miał kieszonkowe.
24: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
26: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
27: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
28: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
29: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
30: Włączamy niskie ceny.
31: Mama! Cześć, kochanie.
32: Co chcecie na obiad?
33: Cebulański rek!
34: Pierogi z serem!
35: Makaron carbonara!
36: Fasolka po brytońsku.
32: Kochani, to nie jest restauracja.
36: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
32: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
36: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
18: Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
37: Minuta po 17:00. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informację TOK FM. Wspólnie z sojusznikami trzeba myśleć o zabezpieczeniu całej Unii Europejskiej przed potencjalnymi prowokacjami i atakami ze strony Rosji, powiedział premier Donald Tusk po spotkaniu z kanclerzem Austrii Christianem Stockerem. Szef austriackiego rządu z kolei zwrócił uwagę na zagrożenia związane z wojną hybrydową i masową migracją. Dzisiejsza wizyta kanclerza w Warszawie jest pierwszą od 19 lat oficjalną wizytą szefa austriackiego rządu w Polsce. Podczas wspólnej konferencji prasowej szefowie obu rządów podkreślili potrzebę dalszego zacieśniania współpracy, między innymi w dziedzinie gospodarki i bezpieczeństwa. Towarzystwo Jana Karskiego przyznało honorowe członkostwo Andrzejowi Poczobutowi. Swoją decyzję motywują uznaniem Poczobuta za kontynuatora drogi życiowej Jana Karskiego. Jak poinformowało towarzystwo, wręczenie dyplomu członkowskiego odbędzie się w najbliższym czasie, najprawdopodobniej podczas wizyty Poczobuta w Lublinie lub w Waszyngtonie. Na 2 lata więzienia skazał sąd rejonowy w Sieradzu byłą właścicielkę schroniska w Wojtyszkach. Kobieta była wśród oskarżonych o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad zwierzętami przebywającymi w kierowanej przez nią placówce. Wyrok jest nieprawomocny. Proces w tej sprawie toczył się od blisko 3 lat. Było to jedno z największych i najgłośniejszych postępowań karnych dotyczących przestępstw przeciwko zwierzętom. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże na południowym wschodzie oraz pod koniec dnia na zachodzie kraju miejscami małe, czyli będzie sporo słońca. Temperatura maksymalna od 19 do 22 stopni, miejscami w rejonach podgórskich oraz na północnym zachodzie około 17.
12: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Wywiad polityczny. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego pierwszego gościa. Jest z nami Paulina Piechna-Więckiewicz, wiceminister edukacji narodowej, Nowa Lewica. Dzień dobry, pani minister.
1: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Po 2 latach przerwy komisja pracująca nad zmianami prawa aborcyjnego miała odbyć posiedzenie i zająć się 2 projektami będącymi efektem negocjacji wewnątrz koalicji rządzącej. Chodziło o przywrócenie 3 przesłanki, czyli powrót do stanu sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego oraz o dekryminalizację częściową. To był efekt uzgodnień między państwem, Nową Lewicą, a ludowcami. I to posiedzenie zostało zaplanowane na poniedziałek, 14 września, ten, który już za nami w tym tygodniu. A w piątek, w zeszłym tygodniu, 11 września, zostało odwołane. Za powód podano brak stanowiska Ministerstwa Zdrowia, co oczywiście możemy włożyć od razu między bajki. Śmiano się zresztą z tego w Sejmie, że po 2 latach nagle się okazało, że nie dotarło stanowisko resortu zdrowia. Wiem, że to jest decyzja polityczna, która zapadła w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i zastanawiam się, jak Lewica się ustosunkowuje do tej decyzji szefa rządu Donalda Tuska, jego otoczenia, Koalicji Obywatelskiej.
1: Myślę, że stanowisko Lewicy, wiem, że stanowisko Lewicy jest jasne. To znaczy my uważamy, Lewica, posłanki, które pracowały też nad tymi projektami, między innymi wiceprzewodnicząca tej komisji Anna Maria Żukowska, są zdeterminowane do tego, żeby rzeczywiście co najmniej te sprawy, tak, bo my mówimy, pani redaktor, oczywiście o jakimś niezbędnym minimum do funkcjonowania.
0: Minimum minimorum, prawda? Państwo to czasem minimorum, określali dokładnie. W kuluarowych rozmowach zgniłym kompromisem, na który państwo idą, bo widzą, że nie ma przestrzeni do
1: oczywiście, że tak, bo to jest,
0: dalszych kroków.
1: Bo to jest kwestia pewnej odpowiedzialności. To minimum minimorum jest kwestią pewnej odpowiedzialności za życie i zdrowie kobiet, które dzisiaj w atmosferze niebezpiecznej, nie boję się użyć tego słowa, podejmują decyzje reprodukcyjne, decyzje dotyczące swojego życia i przyszłości swoich bliskich. Więc to, że ta komisja została odwołana, myślę, że dla wielu też w aspekcie takim politycznym, wyborczym, no nie jest kierunkiem, w którym chciałyby Polki, szczególnie te, które głosowały na koalicję, żebyśmy szli. My jesteśmy zdeterminowani, żeby w tej kadencji, no oczywiście pani redaktor, możemy dywagować, co pan prezydent zrobi z takimi.
0: Nie wiadomo, co zrobi, ale chodzi, co państwo zrobią.
1: Ale Polki zasłużyły na to, żeby widzieć ręce polityków, tak? Mhm. Które są uniesione za ich życiem i zdrowiem, tak? W Sejmie, w parlamencie, albo przeciw ich życiu i zdrowiu, po prostu.
0: Zastanawiam się, jak idą państwu uzgodnienia koalicyjne na tym poziomie przywódców, czyli liderów, bo o tym, że jest zielone światło premiera dla ruszenia sprawy aborcyjnej słyszeliśmy my, dziennikarze, już przed wakacjami. Potem jeszcze latem trwały mozolne uzgodnienia między innymi z ludowcami, którzy też mieli swoje poprawki, także z państwem, Nową Lewicą. I wydawać by się mogło, że to jest na właściwej drodze, tak, do tego, żeby w końcu się tą sprawą po tych 2 latach przerwy zająć. I nagle się okazuje, że nie, więc zastanawiam się, czy Włodzimierz Czarzasty będzie chciał poruszyć te kwestie na jakimś kolejnym spotkaniu przywódców koalicji 15 października. Czy może nie dopilnował tej sprawy, że tu nagle wszystkich, łącznie z też członkiniami tej komisji z Koalicji Obywatelskiej, zaskoczył premier Tusk?
1: Włodzimierz Czarzasty w świetle też ostatnich wydarzeń, ale też

0: chce się w tej sprawie wypowiedzieć, jak pani powiedziała, podnieść ręce, bo ja też słyszę takie głosy, że może to jest odłożenie tej sprawy ad calendas graecas, że jest taka argumentacja po stronie premiera Donalda Tuska, że to jest kompromis, który nikogo nie zadowoli, więc skoro nie jesteśmy w stanie zrealizować tego, co żeśmy obiecali, czyli liberalizacji prawa aborcyjnego, no to może nie ma sensu podejmować tej inicjatywy takiej połowicznej, zwłaszcza, że i tak prezydent ją zawetuje. Tego jesteśmy akurat pewni.
1: Myślę, że ja teraz powiem jako i ta kobieta, która stała na protestach z innymi dziewczynami, mężczyznami też, jako mama dwóch nastolatek, że no my zobowiązaliśmy się do czegoś, pani redaktor. I o ile pan prezydent, chciałabym, żeby kiedyś zmienił stanowisko, no ale dosyć jasno je wyjaśnia, no nie czuję się zobowiązany wobec kobiet, ale też większości Polaków, którzy wspierają te inicjatywy, jeżeli patrzymy na badania, to my jako koalicja się zobowiązaliśmy do czegoś i absolutnie uważam i taką mam nadzieję i wiem, że moja partia, przedstawiciele parlamentarnej lewicy będą dążyć do tego, żeby to zobowiązanie, przeprowadzenie jakby co najmniej właśnie tego minimum minimorum w Sejmie, w Senacie, żeby to się ziściło, bo to jest po prostu nasza odpowiedzialność i nasze zobowiązanie. To, że kompromis to będzie jeden z kolejnych, mógłby być, gdyby pan prezydent podpisał oczywiście ustawy, kolejny z gniłych kompromisów nad ciałami polskich kobiet, to myślę, że wszyscy wiemy, ale dzisiaj mamy sytuację, w której Polki muszą uciekać, żeby ratować życie muszą uciekać do krajów, do sąsiednich krajów. Nie każdą Polkę na to stać i w ogóle nie powinno to tak wyglądać. Jesteśmy winni to podejmowanie prób. A kto wie, może wreszcie dojdziemy do wniosku wszyscy w naszym kraju, że kobiety powinny mieć możliwość do decydowania w swoim ciele o życiu, że to nie są jakieś truizmy, że to nie jest światopogląd, że to nie jest polityka, że to jest codzienność tysięcy, setek tysięcy młodych kobiet, od których z kolei przecież dzisiaj wymagamy, żeby wsparły wielkie dzieło demograficzne, prawda, pani redaktor?
0: Oczywiście, tak jest.
1: Jeżeli wymagamy tego od Polek, to myślę, że powinny dostać, wie pani redaktor, cały pakiet. Od tego, co już zapewniamy, mówię tutaj o rozszerzeniu właśnie kwestii związanych z opieką nad dziećmi w wieku do lat 3, prawda? Kwestie związane z in vitro i tak dalej. To są wspaniałe projekty, ale wiemy, że wiele młodych kobiet w Polsce dzisiaj potrzebuje tej pewności, że państwo zawsze, nawet wtedy, kiedy pójdzie coś bardzo nie tak, prawda? Po prostu państwo będzie tam, gdzie powinno być, czyli stojąc za ich plecami, trzymając rękę na ich ramieniu, mówiąc, jesteśmy z tobą w każdym momencie twojego życia i cię wspieramy.
0: Chciałabym zapytać o to, co dzieje się w szkołach, ponieważ no, dwie ważne sprawy, które były szeroko komentowane, czyli dieta planetarna z jednej strony, a z drugiej strony edukacja zdrowotna i dobrowolnie edukowany komponent seksualny. Jeżeli chodzi o dietę planetarną, czy są jakieś głosy niezadowolenia, pretensje, protesty, czy coś się dzieje w tej sprawie?
1: Oczywiście pani redaktor pyta poza panem posłem Patrykiem Jakim, który postanowił protestować pod ministerstwem, które nie wydało rozporządzenia, o którym rozmawiamy.
0: Bo resort zdrowia.
1: Tak, jest to rozporządzenie resortu zdrowia, zresztą w 2016 też były zmiany w tym rozporządzeniu. To są rozporządzenia przecież konsultowane z towarzystwami lekarskimi, z naukowcami, z ekspertami. No oczywiście międzyresortowo też w ramach konsultacji społecznych również, więc ten mit też o tym, że to nie było konsultowane, że to jest jakaś niespodziewana informacja, to jest rozporządzenie, które zostało opublikowane 16 lutego 2026 roku, ale cały zeszły, poprzedni rok było konsultowane i 1 września wkroczyło do placówek oświatowych i ma po prostu na celu, tutaj Ministerstwo Zdrowia jasno i wyraźnie nakreśliło cele w postaci wzbogacenia diety dzieci, wiedza musi

0: musi być różnorodne. Z różnych źródeł tłuszcze, białka muszą być pozyskiwane, żeby to było naprawdę odpowiednie. A poza tym no jakby nie da się tej dyskusji odrzeć z tego wątku dotyczącego tego, ile wynosi w tej chwili procent epidemia nadwagi wśród polskich dzieci w wieku wczesnoszkolnym. To jest 30%. 30% dzieci w wieku wczesnoszkolnym w Polsce cierpi na nadwagę, część z nich na otyłość. I to jest bardzo poważne wyzwanie. Jesteśmy w tej chwili w niechlubnej czołówce krajów Unii Europejskiej. My oczywiście też jako Ministerstwo Edukacji mamy, tutaj pani redaktor wspomniała o obowiązkowej edukacji zdrowotnej. Tam też jest wątek dbania o siebie, o aktywność fizyczną, o dietę, też o zdrowie psychiczne, to bardzo ważne, o higienę cyfrową. To są te wszystkie rzeczy, które mają też zapobiegać właśnie negatywnym skutkom zdrowotnym współczesnego świata. Ta dyskusja bardzo mi się nie podoba. Wie pani, dziękuję też, że mam szansę o tym powiedzieć, bo chcę o tym powiedzieć, bo moja koleżanka w ministerstwie, Katarzyna Lubnauer, stała się ofiarą tak obrzydliwych ataków, że w tej bardzo brutalnej polityce polskiej mimo wszystko dawno coś mnie tak nie obrzydziło, jak hejt skierowany w stosunku do Katarzyny Lubnauer, do odnoszenie się do tego, jak wygląda. Ona zresztą sama się też odniosła do tych wpisów, do tych reakcji.
1: Tak, nagraniu, z jednej strony, zamieściła w mediach społecznościowych.
0: Tak, ja muszę to powiedzieć jako pełnomocniczka do spraw zdrowia psychicznego uczniów i uczennic. Dzień później ci wszyscy politycy, ci wszyscy komentatorzy, wie pani redaktor, wyjdą na ulicę i będą mówić: dzieci, hejt jest zły, przemoc jest zła, prawda? I nie będzie im przeszkadzało to, że przed chwilą linczowali inną osobę. Są dzieci, które mają nadwagę, są dzieci, które walczą z otyłością z różnych przyczyn. Żadne z nich nie powinno widzieć, słyszeć, że można hejtować je z tego powodu.
1: Tak, i nie chcielibyśmy, żeby dzieci, które nie mają nadwagi, hejtowały dzieci, które mają nadwagę. Tak?
0: Oczywiście. Mamy też dzieci, które chorują na zupełnie inny rodzaj zaburzeń odżywiania. Tak? Mamy też anoreksję, bulimię. W dalszym ciągu to wszystko istnieje w sferze życia naszych dzieci i młodzieży, a przede wszystkim istnieje w tej sferze hejt, przemoc.
1: Ale dopytam jeszcze o
0: to, co się dzieje wokół tej diety, to jest coś naprawdę strasznego.
1: O ten komponent seksualny, który został wyłączony, bo słuchałam ostatnio wywiadu Bogdana Rymanowskiego, pani Marty Nawrockiej, i też była o to pytana, bo pamiętamy, że w zeszłym roku para prezydencka swojego syna wypisała z tej edukacji, bo to była decyzja dobrowolna, tak, wtedy rodziców. Tak. I też była pytana właśnie o ten rozdział. Teraz powiedziała, że i owszem, kwestia diety, zdrowia, sportu, to tak, może być poruszane, ale jeżeli chodzi o kwestie seksu, to że to powinno być w domu, to są sprawy intymne, to są sprawy tabu. Jak rodzice podejmują taką decyzję, chcą o tym mówić, to niech mówią, że to jest kwestia domowa. I co pani na to?
0: Lewica od początku i ja też uważała, że zdrowie seksualne powinno być objęte komponentem obowiązkowym. Natomiast też muszę powiedzieć, że to, że mamy edukację zdrowotną objętą jakby obowiązkowością, no i mamy mimo wszystko ten nieobowiązkowy komponent zdrowia seksualnego, ja mam nadzieję, że przekonamy rodziców, że zdrowie seksualne jest równie ważne. Ja myślę, że dorosłe osoby muszą sobie naprawdę zdawać sprawę z tego, że część młodzieży, część dzieci nie uda się do nich rozmawiać o tych sprawach. Tych sprawach właśnie, widzi pani redaktor, sama tak powiedziałam, te sprawy. Rozmawiać o swoim zdrowiu seksualnym, bo dla niektórych to będzie łatwiejsze porozmawiać o tym z rodzicami. Ja miałam takiego tatę, bo mój tata nie żyje, mam taką
1: musimy
0: mamę,
1: kończyć, więc
0: że mogłam z nimi porozmawiać, ale nie każdy to zrobi. Chciałam też powiedzieć, że mamy wielki wzrost chorób wenerycznych. Wznowiło Krajowe Centrum do Spraw AIDS we współpracy z nami szkolenia.
1: No i chcielibyśmy, żeby dzieci były wychowywane w tym obszarze przez internet, prawda?
0: Szkoła, która pokazuje świat, którego nie ma, to nie jest szkoła, która funkcjonuje.
1: Paulina Piechna-Więckiewicz, wiceministra edukacji narodowej, Nowa Lewica. Pani minister, dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, pani redaktor.
1: Na naszej antenie, szanowni państwo, teraz informacja. Po informacjach przedstawimy państwu wystąpienie premiera Donalda Tuska. Ono rozpoczęło się przed chwilą w Sejmie i dotyczy bezpieczeństwa państwa.
2: Reklama.
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
4: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
5: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
14: Desnoran?
13: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
14: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Jak?
14: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
16: Po Desnoranie znika chrapanie.
15: Aflofarm.
17: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
18: Skoda.
19: Reklama.
20: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
21: 17.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. W ocenie wywiadów w planie rosyjskim są także hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę, mówił przed chwilą premier podczas wystąpienia w Sejmie. Donald Tusk dodał, że Rosja nie jest gotowa do żadnych rozmów o pokoju bez kapitulacji Ukrainy.
22: Według wszystkich źródeł właśnie późna jesień i zima będą najbardziej krytycznym momentem w dotychczasowej wojnie rosyjsko-ukraińskiej.
21: Szef rządu powtórzył, że Polska wzmacnia infrastrukturę zabezpieczającą Straż Graniczną i systemy ochrony powietrznej. To inwazja wojskowa. Tak o ostatnich działaniach Rosji w okolicach polskiej granicy mówiła w TOK FM ekspertka do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego dr Beata Górka-Winter.
23: Rosja już de facto nas atakuje, robi to coraz śmielej, coraz odważniej. Ciągle znajdujemy właśnie różnego rodzaju rozbite drony, tak, na Pomorzu. To musimy je zestrzeliwać w powietrzu, czy właśnie ta sytuacja nawet z dzisiaj.
21: Dziś przed południem mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali alerty RCB informujące o zagrożeniu atakiem z powietrza. W Lublinie i Rzeszowie zawyły syreny alarmowe. To w związku z dronem wykrytym 4 km od polsko-ukraińskiej granicy. A Ministerstwo Obrony Narodowej zacieśnia współpracę z samorządami w sprawie bezpieczeństwa i przygotowania mieszkańców na sytuacje kryzysowe. W Warszawie władze MON-u i Unia Miasteczek Polskich podpisały porozumienie, które ma wzmocnić odporność małych i średnich miejscowości. Więcej na ten temat Szymon Kępka.
24: Pieniądze mają być kierowane na konkretne elementy lokalnego bezpieczeństwa, między innymi przygotowanie czy wyposażenie miejsc schronienia, zakup agregatów prądotwórczych czy szkolenia mieszkańców z reagowania na sytuacje kryzysowe, mówi szef Unii Miasteczek Polskich Grzegorz Cichy.
25: Porozumienie, które ma służyć celom budowania większej odporności naszego państwa, ale również naszych małych ojczyzn.
24: Porozumienie porozumienie ma natomiast ułatwić samorządom współpracę z MON-em w zakresie na przykład ochrony ludności i zarządzania kryzysowego, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
0: Oby ten sprzęt, który kupujemy i te ćwiczenia zostały tylko w naszych doświadczeniach, a sprzęt, żebyśmy mogli na nich uczyć tylko polskich żołnierzy, ale na każdą sytuację trzeba być gotowy.
24: Efektem porozumienia ma być więc większa odporność małych społeczności i sprawniejsza reakcja na kryzys. Nie ma jednak narzędzi, które zmierzą tę współpracę. Szymon Kępka, TOK FM.
21: W nocy będzie od 8 do 12 stopni, silne zamglenia możliwe na południowym wschodzie, jutro przeważnie od 19 do 22 stopni i możliwe przelotne opady. W niemal całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, jedynie w Poznaniu jest umiarkowana, tak pokazuje stacja pomiarowa na ulicy Hetmańskiej.
20: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: W Sejmie głos zabrał premier Donald Tusk. Szanowni Państwo, mamy dla Państwa przygotowane to wystąpienie. Ono dotyczyło kwestii bezpieczeństwa państwa i teraz wysłuchamy wspólnie tego, co szef rządu miał do zakomunikowania posłom oraz Polakom.
2: Jaki scenariusz wydaje się dzisiaj być najbardziej prawdopodobny? I mówię, tak jak powiedziałem, o najbliższych kilku miesiącach, czyli powiedzmy do wczesnej wiosny, ponieważ według wszystkich źródeł właśnie późna jesień i zima będą najbardziej krytycznym momentem w dotychczasowej wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Nastąpiła jedna zmiana, niestety o bardzo negatywnym charakterze. Rosjanie wprowadzają na masową skalę nowy typ dronów, drony odrzutowe, poruszające się z bez porównania większą prędkością i działające na dużej wysokości, zanim spadną, uderzą w cel. I nie ma co ukrywać, dotyczy to nie tylko Ukrainy, ale generalnie mało kto jest przygotowany w tej chwili na skuteczne przeciwdziałanie akcjom tego typu dronów. To jest praca także dla nas do wykonania. Ja będę, jak Państwo wiecie, dzisiaj będę jechał na Ukrainę i między innymi z prezydentem Zeleńskim będę także rozmawiał o tym, w jaki sposób możemy współdziałać w ramach koalicji antybalistycznej i korzystać z umiejętności, możliwości, zdolności zarówno Ukrainy, jak i innych państw także w tej dziedzinie. Teraz jest to szczególnie pilne, biorąc pod uwagę nowe techniki, jakie stosuje Rosja. I jak wiecie, my w jakimś sensie już jesteśmy tego ofiarami, ponieważ ostatnie ataki blisko naszej granicy, 2,5 kilometra, 3,5 kilometra od naszej granicy, były właśnie z użyciem dronów odrzutowych. Oczywiście uzbrojonych. Musimy zdać sobie sprawę, że zapowiedzi niektórych liderów globalnych o tym, że Rosja jest gotowa do swego rodzaju rozejmu, żeby nie niszczyć infrastruktury energetycznej na Ukrainie, że te zapowiedzi się nie spełniły. To znaczy od czasu, kiedy prezydent Stanów Zjednoczonych poinformował, że Rosja zapewniła go, że jest gotowa taki częściowy rozejm honorować razem z Ukrainą. Od tego czasu zdarzyło się wiele ataków, w tym na infrastrukturę energetyczną w Ukrainie, więc musimy założyć, że niestety to będzie kontynuowane, co ma także jakieś konsekwencje oczywiście dla Polski, ponieważ te ataki coraz częściej dotyczą instalacji bardzo blisko naszych przejść granicznych z Ukrainą. Według tych informacji, o których tak ogólnie wspominałem, Rosja zdecydowała się na w jakimś sensie nową strategię prowadzenia wojny. Przede wszystkim celem Rosji dzisiaj jest zniszczenie w możliwie dużej skali gospodarki i logistyki Ukrainy. Na razie Ukrainy. Spodziewane są ciągłe uderzenia o bardzo dużej częstotliwości i intensywności na 6 głównych miast ukraińskich, w tym niszczenie magazynów, wszelkiego typu produktów niezbędnych przede wszystkim do obrony kraju, a także, czego jesteśmy świadkami w ostatnich tygodniach już bardzo mocno, infrastruktury kolejowej. W ciągu ostatnich kilkunastu tygodni Rosjanie zniszczyli ponad 300 lokomotyw kolei ukraińskich. Nie muszę Państwu tłumaczyć z całą pewnością, jak ważne linie kolejowe i infrastruktura kolejowa jest dla Ukrainy w kontekście dostaw i generalnie możliwości bronienia się. W planie rosyjskim, w ocenie wywiadów, są także
22: hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. O tych możliwościach wspominano już od dłuższego czasu. Dzisiaj te informacje są już bardzo spójne i niestety przekonujące. Rosja najprawdopodobniej będzie nadal trzymała się tej strategii, której byliśmy także świadkami, a nawet ofiarami rok temu w czasie Nocy Dronów, czyli te potencjalne możliwe uderzenia będą miały charakter w cudzysłowie przypadkowy, tak aby paraliżować albo przynajmniej osłabiać motywację państw NATO, aby stosować stosowne przepisy natowskie w przypadku agresji na któryś z krajów członkowskich. Mówiąc krótko, istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń i oficjalna narracja będzie taka, że jest to przypadek i że nie ma powodu, aby ktokolwiek myślał o jakiejś odpowiedzi ze strony NATO. Celem, i to jest także analiza, czy wynik analizy tego, co do tej pory Rosjanie robili, jest także osłabienie generalnie integralności NATO i przede wszystkim przekonanie, i tego też już byliśmy świadkami, przekonanie państw natowskich, że artykuł 5 jest bardziej teoretyczny niż praktyczny. To znaczy założenie, że nikt nie będzie chciał umierać za Łotwę czy za Litwę, skoro mamy do czynienia z incydentami, a nie wypowiedzeniem wojny. I te przypadkowe uderzenia mogą się powtarzać i będą taką coraz bardziej jaskrawą ilustracją w zamyśle Rosjan bezradności NATO. To będzie możliwe wtedy, kiedy, i to jest także akcja przez Rosjan precyzyjnie przygotowywana, kiedy polityczne zmiany w niektórych państwach europejskich dadzą władzę albo przynajmniej donośny głos tym, którzy coraz częściej pod szczytnymi hasłami pokoju, pacyfizmu, niepotrzebnych ofiar będą nawoływali do pokoju, czytaj, pełnej kapitulacji Ukrainy. Informacje, jakie otrzymaliśmy, jeśli chodzi o przebieg konsultacji czy rozmów na różnych szczeblach amerykańsko-rosyjskich, są dość jednoznaczne. Rosja nie jest gotowa do żadnej poważnej rozmowy na temat rozejmu, przerwania ognia, już nie mówiąc o pokoju, bez de facto kapitulacji Ukrainy. Nie chcę tu wymieniać tych warunków, o jakich była mowa, które przedstawiali Rosjanie w czasie tych rozmów, ale wystarczy powiedzieć, że z punktu widzenia Ukrainy i każdego innego niepodległego państwa one byłyby traktowane jako prowokacje i byłyby absolutnie nie do przyjęcia. Przyjęcie tych warunków oznaczałoby także wzrost bezpośredniego zagrożenia dla państw europejskich graniczących dzisiaj z Ukrainą, a więc także dla Polski. I nikt nie ma wątpliwości, to też tę informację otrzymałem i ona jest jednoznaczna niezależnie od źródeł, że Rosjanie nie są zainteresowani przynajmniej do końca zimy żadnymi poważnymi rozmowami, ponieważ są przekonani, nie wiemy oczywiście, czy to ma jakikolwiek związek z rzeczywistością, ale są przekonani, że zima będzie tragicznie krytyczna dla Ukrainy z różnych powodów, przede wszystkim ze względu na zablokowanie dostaw do Ukrainy. Mówiłem o tych atakach, na razie są to, powiedzmy, te incydenty, ale w zamyśle byliśmy tego świadkami w Mołdawii, w Rumunii, teraz w Polsce. W zamyśle rosyjskim według tych analiz jest zniszczenie po stronie ukraińskiej, a poprzez incydenty także być może po stronie polskiej czy mołdawskiej, czy przejść ukraińsko, w naszym przypadku ukraińsko-polskich, przejść drogowych i kolejowych. To będzie na przykład oznaczało, że przy zniszczeniu infrastruktury energetycznej Ukrainy, jak pamiętacie, zeszłej zimy nie było prądu w większości miast ukraińskich, to nasza akcja, Polska była wtedy jednym z czołowych państw, jeśli chodzi o pomoc, czyli generatory i paliwo, nie będzie mogła być przeprowadzona, bo nie będzie przejść granicznych czynnych i nie będzie logistycznej możliwości, aby to przeprowadzić. Już nie mówiąc o funkcjonowaniu gospodarki ukraińskiej, jak według informacji ukraińskiej tylko w sierpniu straty na samych podatkach to jest ponad 300 milionów dolarów, co dla Ukrainy jest ciosem wyjątkowo dotkliwym i wynika to z ataków i zniszczeń już w tej infrastrukturze przemysłowej. Jak państwo wiecie, dotyczy to także polskich fabryk na Ukrainie. Dwie z nich zostały zaatakowane, jedna dość poważnie zniszczona. nowa strategia rosyjska i przede wszystkim nowe techniczne możliwości, a więc drony odrzutowe, to także o wiele większe straty po stronie ukraińskiej. Poinformowali mnie nasi partnerzy z Ukrainy, że ostatnio miesięcznie to jest 27 tysięcy zabitych i rannych. I to są oczywiście niestety w najsmutniejszym tego słowa znaczeniu rekordy w tej wojnie. I przy takiej tendencji zima na Ukrainie rzeczywiście może mieć katastrofalny przebieg. My świadomi tego, że te zagrożenia będą coraz bardziej koncentrowały się blisko granicy polskiej i świadomi tego, że te incydenty przypadkowe naruszenia przestrzeni powietrznej będą na razie koncentrowały się najprawdopodobniej w pobliżu przejść granicznych, podjęliśmy decyzję. No przede wszystkim wzmacniana jest infrastruktura wykorzystywana, zabezpieczająca Straż Graniczną i wykorzystywana przez Straż Graniczną i pracowników przejść granicznych. Żołnierze dwóch pułków saperów, 4 i 18, realizują zadania, dzięki którym wzmocnione będą posterunki i infrastruktura w pobliżu granicy Polski z Ukrainą. Na razie zrealizowaliśmy 23 schrony Hesko-Bastion z 28 zaplanowanych. Są to takie mobilne w jakimś sensie schrony, takie nowoczesne instalacje. Nie jest to jakiś hotelowy komfort oczywiście, ale są to schrony, które zabezpieczą Straż Graniczną, celników, pracowników na przejściach granicznych i ludzi przebywających w pobliżu przejść granicznych na wypadek ataku i jakiegoś incydentu po naszej stronie. Te schrony realizujemy w tej chwili w Dorochusku, w Zosinie, w Budomierzu, w Korczowej, Medyce i Krościenku. Także rozwinęliśmy system obrony przeciwlotniczej na 6 przejściach granicznych i uzupełniliśmy także nasze możliwości o kolejne stanowisko dowodzenia i jedno stanowisko radiolokacyjne. Wojska inżynieryjne utrzymują siły i środki do wsparcia grup ewakuacyjno-poszukiwawczo-rozpoznawczych w Chełmie, Chrubieszowie, Zamościu, Jarosławiu i Przemyślu. A w odwodzie mamy siły i środki 16 batalionu remontu lotnisk na wypadek ataku, który mógłby zdewastować czy jakąś płytę lotniska, czy tory kolejowe na przejściu granicznym. Chcemy być gotowi do natychmiastowej naprawy, tak aby nikt nie miał wątpliwości, szczególnie w Rosji, że ich ataki przynoszą długotrwały skutek. Gdyby się miało coś złego zdarzyć, chcemy być gotowi. Jestem pewien, że wojskowi inżynierowie zrobią wszystko, co w ich mocy, aby Polska była gotowa do natychmiastowej naprawy i przywrócenia użyteczności infrastruktury drogowej, kolejowej i, jeśli będzie trzeba, energetycznej. Pan premier Kosiniak-Kamysz już informował o tym, że od kilku tygodni zwiększamy także aktywność w powietrzu. F-16, śmigłowce Mi-17 i Black Hawk oraz wzmacniamy system obrony powietrznej i szybkiego.
1: Wysłuchali Państwo obszernego fragmentu sejmowego wystąpienia premiera dotyczącego bezpieczeństwa kraju. Najważniejszy fragment mówi o tym, że w planie rosyjskim, w ocenie wywiadów, są hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. O tych możliwościach, jak mówił Donald Tusk, wspominano już od dłuższego czasu. Dzisiaj te informacje są już bardzo spójne i, jak mówił szef rządu, niestety przekonujące. Po informacjach, na które już teraz Państwa zapraszam, wrócimy do wystąpienia szefa rządu.
3: Autopromocja.
4: Kochamy sport.
5: Tak mocno, że chcemy więcej.
4: Żyjemy sportem.
5: Tak bardzo, że ciągle nam mało.
4: Rozmawiamy o sporcie.
5: Tak, że i wy go pokochacie.
4: Jeszcze więcej sportu.
5: Od poniedziałku do piątku o 15.40.
20: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
6: Reklama.
18: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a Ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć Ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
26: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa Twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
19: Brzmi dobrze.
26: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotelbania.pl.
27: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
28: Co za dzień.
29: Co się stało?
28: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
29: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
28: Meliski?
29: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
28: Czyli to takie pastylki antystresowe?
29: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
28: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
29: Na mnie i na Meliski.
30: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
31: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
32: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
31: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
33: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
34: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
35: Reklama.
20: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
21: 17.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Najbardziej prawdopodobny scenariusz na najbliższych kilka miesięcy zakłada poważne zdarzenia i wymaga od wszystkich mentalnej gotowości do zdania trudnych egzaminów, powiedział premier podczas specjalnego wystąpienia w Sejmie. Donald Tusk mówił o planach Rosji.
22: W planie rosyjskim, w ocenie wywiadów, są także hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. O tych możliwościach wspominano już od dłuższego czasu. Dzisiaj te informacje są już bardzo spójne i niestety przekonujące.
21: Tusk podkreślił, że Rosjanie wprowadzają na masową skalę nowy typ dronów, drony odrzutowe, poruszające się bez porównania większą prędkością i działające na dużej wysokości, zanim spadną i uderzą w cel. Szef rządu ocenił, że szczucie na Unię Europejską, na naszych sojuszników, szczucie na Ukraińców jest wprost wykonywaniem strategii rosyjskiej. Wszyscy muszą to zrozumieć. Temat wróci w wywiadzie politycznym. Gościem Karoliny Lewickiej będzie generał Bogusław Pacek. To teraz kilka informacji z rutynowej pracy Sejmu. Izba nie odrzuciła weta prezydenta do ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Poza tym w głosowaniu Sejm bezwzględną większością głosów wyraził zgodę na zatrzymanie i aresztowanie posła Wojciecha Króla. Prezydent USA Donald Trump osobiście powita na lotnisku w bazie Andrews chińskiego przywódcę Xi Jinpinga podczas planowanej na środę wizyty. Według Politico administracja Trumpa chce okazać Chinom szacunek, by uzyskać od Chin ustępstwa. Xi będzie pierwszy pierwszym przywódcą państwa, którego Trump przywita w ten sposób. Po 2 latach zastoju ponownie ruszą prace przy rozbudowie Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy. Inwestycja stanęła, gdy poprzedni wykonawca porzucił plac budowy, a rosnące koszty materiałów i formalności zablokowały przetargi na długie miesiące. Dziś podpisano umowę z nowym wykonawcą, co otwiera drogę do dokończenia prac. Cieszy się dyrektorka szpitala Agnieszka Rogalska.
0: Przede wszystkim blok operacyjny i oddział intensywnej terapii to jest coś, na co narzekamy w tej chwili najbardziej. Mamy tutaj ciasnotę w starej infrastrukturze szpitala. Ponadto powstanie oddział hematologii z oddziałem przeszczepowym. To jest bardzo ważna inwestycja dla całego regionu, ponieważ niestety pacjentów hematologicznych przybywa i te warunki dla nich są coraz trudniejsze.
21: Inwestycja pochłonie ponad 200 milionów złotych i tym razem ma być gotowa za 2 lata. W nocy będzie od 8 do 12 stopni. Silne zamglenia możliwe na południowym wschodzie. Tam obowiązują ostrzeżenia. Jutro przeważnie od 19 do 22 stopni i możliwe przelotne opady.
20: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Dziś 17 września, 87. rocznica agresji Związku Sowieckiego na Polskę. Do tego nawiązywał dzisiaj premier, mówiąc, że ten 17 września jest wyjątkowym dniem, także pod względem dzisiejszego bezpieczeństwa. Przed południem zostaliśmy zaalarmowani informacją, że 4 km od polskiej granicy doszło do masywnej eksplozji drona w wielu miejscowościach na wschodzie Polski. W Rzeszowie, w Lublinie mieszkańcy usłyszeli syreny alarmowe. Wojsko, o czym informował z kolei wiceminister obrony Cezary Tomczyk, było gotowe do zestrzelenia obiektu, gdyby zbliżył się do granicy z Polską i byłoby zagrożenie przekroczenia granicy. Późnym popołudniem w Sejmie głos zabrał premier Donald Tusk. To było wystąpienie poświęcone sprawie bezpieczeństwa kraju, ryzyk i zagrożeń ze strony Federacji Rosyjskiej. Wysłuchajmy jeszcze jednego fragmentu tego wystąpienia.
2: Mówiłem już o tym politycznym kontekście, jakim jest nasza współpraca z sojusznikami i waga artykułu 5. To jest mój gorący apel do wszystkich bez wyjątku, niezależnie od politycznych barw, aby już nigdy w Polsce nie pojawił się żaden głos, który kwestionowałby lojalność Polski wobec sojuszników w kwestii realizacji artykułu 5. To jest bardzo ważne, ponieważ my dzisiaj jesteśmy w sytuacji, jako kraj graniczny, de facto frontowy, że będziemy raczej bardziej potrzebowali lojalności sojuszniczej w kontekście artykułu 5 niż Portugalia czy Irlandia. Irlandia jest neutralna, no ale inne państwo członkowskie NATO. I dlaczego o tym mówię? Ponieważ I chcę, żeby to wszyscy też Polacy usłyszeli. To nie jest tak, że wszyscy politycy na Zachodzie, w Stanach Zjednoczonych czy w Europie myślą o tym, jak bronić Polskę, Litwę, Łotwę czy Estonię. I że wszyscy marzą o tym, aby natychmiast udowodnić, że są żelaznymi sojusznikami i w ramach artykułu 5 ruszą na pomoc Polsce. Daleko nie wszyscy. I przecież państwo o tym wiecie. I bardzo wielu polityków, a także sił politycznych, które zyskują w tej chwili na sile, na znaczeniu w państwach europejskich. Czeka tylko na alibi. Nie będziemy umierać za Polskę, nie będziemy ginąć za Łotwę czy Litwę. A dlaczego? No bo przecież Polska też powiedziała, że nie będzie ginąć za Litwę czy za Łotwę. Artykuł 5, lojalność sojusznicza, wierność zobowiązaniom musi stać się naszym markowym znakiem. Wszyscy nasi sojusznicy muszą wiedzieć. Muszą wiedzieć, że na Polskę zgodnie z naszymi zobowiązaniami można zawsze liczyć, jeśli my chcemy, a chcemy i naprawdę tego potrzebujemy. A więc chcemy liczyć i potrzebujemy lojalności sojuszników i takiej pewności, że gdyby Rosji przyszło do głowy coś więcej niż incydent, to naprawdę możemy liczyć na szybką i skuteczną reakcję całego bloku, że nie zostaniemy sami. Dzisiaj jest 17 września, no w tym dniu chyba wszyscy w Polsce szczególnie rozumieją, co znaczy samotność wtedy, kiedy atakuje nas Rosja. Bardzo bym także prosił, ponieważ elementem tej nowej strategii rosyjskiej są także domniemane możliwe zmiany polityczne w niektórych państwach europejskich. Jak wiecie, zbliżają się wybory w różnych państwach i nie brakuje sił, które można nazwać jawną opcją prorosyjską, także w kontekście konfliktu z Ukrainą. Ta dezinformacja, wiecie co, chyba dzisiaj warto być poważnym przez chwilę i nie poszczekiwać, proszę.
22: Więc wydaje się rzeczą absolutnie niezbędną, żebyśmy wszyscy też, niezależnie od tego, jakie barwy polityczne prezentujemy, i tu też zwracam się szczególnie do koleżanek i kolegów z Konfederacji, żeby w żadnym wypadku nie uczestniczyć w niechcącym, intencyjnym lub nie, promowaniu treści, na jakich bardzo zależy Rosjanom. Szczucie na Unię Europejską, szczucie na naszych sojuszników, szczucie na Ukraińców jest wprost wykonywaniem strategii rosyjskiej. Wszyscy to muszą wreszcie zrozumieć. Jesteśmy państwem, które buduje naprawdę poważne zdolności obronne. I to jest wspólny wysiłek wszystkich. I no i po co to? No jaki... Ludzie, no tyle wstydu już było. Naprawdę można by w tej sprawie powstrzymać się od nie za bardzo mądrych komentarzy. I dlatego bardzo bym apelował do wszystkich bez wyjątku, żeby mimowolnie czy intencjonalnie nie realizować tej strategii rosyjskiej, która polega na, de facto na osłabieniu woli stawiania oporu tym rosyjskim planom, zamiarom, a w razie potrzeby także atakom. I też tutaj chcę zwrócić Państwa uwagę, że nasza rola, rola Polski jest tutaj szczególna. Skoro my jesteśmy w polu zagrożenia, to nie jest zagrożenie, dzisiaj nic na to nie wskazuje, wiecie, inwazją. Ja nie jestem tutaj po to, żeby kogokolwiek straszyć, ale będziemy musieli zdać bardzo poważny egzamin, bo na pewno będziemy obiektem wielu groźniejszych niż do tej pory prowokacji i incydentów. Więc musimy zdać ten egzamin wszyscy, i politycy, i jako naród. To znaczy w tej sprawie nie tylko, że nie możemy się dzielić, nie możemy na siebie pobarkiwać, pani poseł, tylko musimy mieć pełną świadomość, co leży w interesie Rzeczpospolitej i od czego zależy nasze bezpieczeństwo. I dlatego będę apelował do was wszystkich bez wyjątku, że wszędzie tam, gdzie rzecz będzie dotyczyła bezpieczeństwa naszych granic, powietrza nad Polską, bezpieczeństwa naszych domów, żeby mówić jednym głosem, podejmować wspólne decyzje, nie wahać się i pokazać, że wszyscy jesteśmy, niezależnie od poglądów politycznych, patriotami chwili próby. Naród naprawdę nas wszystkich bez wyjątku będzie za to rozliczał. Dziękuję bardzo.
1: To był fragment sejmowego wystąpienia premiera Donalda Tuska sprzed kilku kwadransów. Jak mówił szef rządu, w planie rosyjskim w ocenie wywiadów są hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. Moim i państwa gościem jest teraz profesor Bogusław Pacek, generał dywizji w stanie spoczynku, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Witam serdecznie, dzień dobry.
1: Panie profesorze, kiedy premier mówi o tym, że przed nami poważny egzamin, to jak czytam jego słowa, mówi o tym, że mamy się przygotować na częstsze i bardziej masywne uderzenia, na codzienne wycie syren, na nieustanne stawianie służb państwa na baczność i taki ogólny niepokój. To nas czeka?
3: Trzeba by na spokojnie przejrzeć to, co powiedział pan premier, i z tego dopiero wyciągnąć wnioski. Ja właśnie to uczyniłem. I pan premier nie powiedział niczego nowego, czego nie powiedział wcześniej i czego nie znamy z wielu innych źródeł.
1: I czego żeśmy się nie spodziewali, tak?
3: Dokładnie tak. W związku z powyższym, no, być może miejsce wypowiadania, okoliczności i tak dalej powodują takie wrażenie, jakby to było coś nagłego, nowego, niespodziewanego. Są dwie prawdy. Jedna jest dramatyczna, druga jest trudna, ale bez przesady, jeżeli chodzi o obawy, że tak powiem, takie na poziomu paniki. Pierwsza, bardzo trudna, to jest obawa dotycząca Ukrainy. I tutaj się w pełni zgadzam z premierem naszego rządu, że Ukraina jest w bardzo trudnej sytuacji ze względu na nie tylko deklaracje i Bóg wie jakie informacje wywiadowcze, bo tam też mogą być różne gry, czasami wywiad odbiorców celowo faszeruje różnymi groźnymi informacjami, bo też w ten sposób chce coś ugrać. A na co do Ukrainy, ja nie mam żadnych złudzeń, że to będzie sprawdzian i dla Putina, jeżeli chodzi o zdolności agresora.
1: No i także dla Ukrainy, i także dla nas, bo rozumiem, że na przykład te ataki na państwa wspierające Ukrainę są to żeby osłabić pomoc, tak, dla Ukrainy, dokładnie. Czyli Putin osłabić Ukrainę.
3: Putin gra na trzech fortepianach. Pierwszy fortepian, najważniejszy, to jest Ukraina. I zrobi wszystko, i już to robi, żeby zdławić Ukrainę w taki sposób, żeby podczas jesieni i zimy wygrać wojnę z Ukrainą. Ukraina jest w nieco innej sytuacji, niż wynika to z dość optymistycznych różnych przekazów niektórych mediów. Ukraina rzeczywiście ten obraz ma, nie chcę powiedzieć, że czarny, ale ciemny. Brak środków przeciwlotniczych, brak środków obrony powietrznej, brak dronów przechwytujących, trudności na froncie z pozyskaniem nowych żołnierzy. W tym samym czasie jesteśmy wszyscy i Ukraina także w obliczu być może przed dużą mobilizacją 300 tysięcy żołnierzy Rosji. I tak mógłbym to mnożyć. Putin, i to widać wyraźnie, postawił wszystko na jedną kartę, wydaje miliony, setki milionów dolarów, wydaje straszną kasę w tej chwili na rakiety, na pociski manewrujące, na drony, masowo to idzie. I to nie jest przypadek. Natomiast ten obraz trudny dla Ukrainy jest nieco inny, jeżeli chodzi o Europę, bo nie można stawiać tego na tym samym poziomie. Zgadzam się z panem premierem i pan premier mówi wszystko tak, jak rzeczywiście jest. Europa jest testowana, ponieważ drugi fortepian, pierwszy to jest Ukraina, drugi fortepian, na który gra Putin, to Putin chce zmusić państwa, które pomagają Ukrainie do tego, żeby przestały, żeby społeczeństwa, które popierają Ukrainę, stały się wrogie wobec i tak dalej.
1: I wywierały presję na swoje elity polityczne, żeby te elity polityczne wywiesiły białą flagę. Tak.
3: Dokładnie tak. I to się częściowo Putinowi jednak udaje, bo jest mniejszy aplauz na pomocy Ukrainie w różnych państwach, w Polsce także, jeżeli chodzi o społeczeństwo, a społeczeństwa to są wyborcy. Wyborcy u nas, te wybory w przyszłym roku, w Niemczech też przecież AfD nieprzypadkowo bryluje teraz i tak dalej, i tak dalej. To jest drugi fortepian. I trzeci fortepian Putina to są Stany Zjednoczone, wywieranie presji na Stanach Zjednoczonych, aby kręciły śrubę Ukrainie tak mocno, aby ta zgodziła się na warunki Putina, a chyba Amerykanie już dojrzeli do takiej świadomości, że to się nie skończy na czterech obwodach, być może teraz tak, na czterech obwodach i na Krymie, tylko prędzej czy później strategicznie Putin jest zainteresowany podporządkowaniem sobie całej Ukrainy. I nasz fortepian, drugi fortepian nasz, czego my się mamy obawiać? Tak, my mamy się czego obawiać, ponieważ wyraźnie Putin przekroczył wszystkie możliwe granice takie pomiędzy dyplomacją, że tak powiem, a zastraszaniem i idzie chamsko, idzie z buta.
1: Zmienia się też język, panie generale, bo do tej pory mówiliśmy o wojnie hybrydowej. Zresztą też o takich hybrydowych atakach mówił premier, ale też pojawiają się inne sformułowania, na przykład terroryzm państwowy. Tak? Wciąż nie nazywamy tego, co robi Rosja wojną, bo nie chcemy tego tak nazywać, ale kiedy rozmawiam z ludźmi, z politykami, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo naszego kraju i pytam o te możliwe scenariusze, no to słyszę, że te częste naruszenia przestrzeni powietrznej, to jest bardzo prawdopodobny scenariusz. Drony, rakiety, tak? O tym, że nasilenie dywersji, sabotażu, terroryzmu, że to jest bardzo prawdopodobny scenariusz, że Rosja po prostu będzie to robić, wywierając właśnie na nas taką presję.
3: Panie redaktor, to się już częściowo dzieje. No, nie oszukujmy się, jeżeli chodzi o liczbę cyberataków, jeżeli chodzi o liczbę cyberataków także skutecznych na banki, na różnego typu firmy, niektóre wrażliwe z punktu widzenia funkcjonowania państwa, to nie jest tak, że wszystko jest cacy i tylko w jednym miejscu wyleciały tory, a w innym miejscu przed granicą zresztą polską był zamach na lokomotywę i na stację benzynową. Tego jest dużo, nie ma co ukrywać, to trwa. Jesteśmy w trakcie procesu, który spokojnie mogliśmy nazwać konflikt pomiędzy dwoma państwami w myśl teorii czy definicji konfliktów, który się różni od wojny. Natomiast co nas może czekać, bo o tym
1: to
3: mówi Donald Tusk.
1: Jeszcze, bo już musimy kończyć.
3: Słusznie, że mówi, mogą nas czekać zwiększone działania, większa presja, więcej wybuchów. Mogą nas czekać zadania realizowane przez agentów umieszczonych na terenie Polski. Różnych Rosjan, Białorusinów, Ukraińców, Gruzinów i dlatego dobrze powiedział, trzeba zgody narodowej. To nie jest czas na kopanie się po kostkach, nawet jeżeli mamy za rok wybory i trzeba większego otwarcia oczu i pomoc społeczeństwa, żeby sygnalizowało wszystkie widoczne działania, które mogą być szkodliwe dla Polski.
1: Profesor Bogusław Pacek, generał dywizji w stanie spoczynku i dyrektor Muzeum Wojska Polskiego. Dziękuję panie profesorze, panie generale
3: bardzo
1: za rozmowę.
3: Dziękuję.
1: Tym samym wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Maciej Jarząb, zrealizował go Adam Szuraj. O 18:00 wraca Adam Ozga i TOK 360. Ja państwu życzę dobrego wieczoru, do usłyszenia.
4: Reklama.
5: Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz... Uczucie pełności. Dobrze. I ostatni.
4: Gazy.
6: Świetnie. A co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
11: Gastronomia nie zwalnia. Nowe trendy, nowe technologie, nowe oczekiwania gości. Dlatego 30 września spotkajmy się na Makro Gastro Lab we Wrocławiu. Ponad 100 partnerów branżowych, praktyczne warsztaty i rozwiązania wspierające rozwój restauracji, hoteli, kawiarni oraz firm cateringowych. Dla klientów Makro z branży Horeka udział bezpłatny. Szczegóły i rejestracja na makrogastrotargi.pl. Makro Gastro Lab. Razem tworzymy przyszłość Horeka.
12: Zobacz, Stasiu, sokół.
13: Gdzie? Nie widzę.
12: No tam, patrz.
13: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
12: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
14: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
13: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
14: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
33: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
17: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
18: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
23: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
18: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
23: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
24: Reklama.
20: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
25: Jest 18.
35: W szkołach, szpitalach i urzędach dziś konieczna była ewakuacja. Znów wyły syreny, znów poderwano polskie myśliwce.
25: A taki scenariusz będzie się powtarzać i będzie coraz częstszy, ostrzega w Sejmie Donald Tusk.
35: Nowe zagrożenie to drony odrzutowe, mówi premier.
25: Rosja planuje ciągłe ataki na główne ukraińskie miasta.
35: I hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym na Polskę.
25: I o tym, choć nie tylko. W tej odsłonie TOK 360 Marietta Wiśniewska, Adam Ozga, to znowu my.
35: Jesień i zima będą krytyczne, a główną rolę odegrają drony odrzutowe.
25: Premier Donald Tusk nakreślił właśnie w Sejmie scenariusz, jaki Rosja ma realizować w najbliższych miesiącach. Szef rządu podkreślał przy tym, że powstał on w oparciu o informacje wywiadowcze polskich, amerykańskich i ukraińskich służb.
35: W sejmowym studiu TOK FM jest Wawrzyniec Zakrzewski. Powiedz, co zakłada ten scenariusz?
36: Donald Tusk, który nagle, bez zapowiedzi pojawił się w Sejmie, przekonywał, że clue jest nową broń. Clue jest nową bronią, coraz częściej używana przez Rosję, czyli wspomniane przez was drony odrzutowe.
37: Poruszające się z bez porównania większą prędkością i działające na dużej wysokości, zanim spadną i uderzą w cel. I nie ma co ukrywać, dotyczy to nie tylko Ukrainy, ale generalnie mało kto jest przygotowany w tej chwili na skuteczne przeciwdziałanie akcjom tego typu dronów.
36: Który, jak wyjaśniał premier, Rosja będzie stosowała na masową skalę do realizacji swojego głównego celu – zniszczenia gospodarki i logistyki Ukrainy.
37: Spodziewane są ciągłe uderzenia o bardzo dużej częstotliwości i intensywności na 6 głównych miast ukraińskich, w tym niszczenie magazynów, wszelkiego typu produktów niezbędnych do, przede wszystkim do obrony kraju, a także, czego jesteśmy świadkami w ostatnich tygodniach już bardzo mocno, infrastruktury kolejowej. W ciągu ostatnich kilkunastu tygodni Rosjanie zniszczyli ponad 300 lokomotyw kolei ukraińskich.
36: Do tego dochodzą ataki na przejścia graniczne, zwłaszcza z Polską, bo tędy właśnie dociera przede wszystkim pomoc dla Ukrainy.
25: Wawrzyniec Zakrzewski wciąż z nami, a co to jeszcze oznacza zdaniem Donalda Tuska dla nas?
36: Że musimy być gotowi na hybrydowe ataki Rosji. Szef rządu nie ma bowiem wątpliwości, że Moskwa chce w ten sposób paraliżować i osłabiać reakcję państw NATO na akty agresji na poszczególne kraje członkowskie sojuszu.
37: Istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń i oficjalna narracja będzie taka, że jest to przypadek i że nie ma powodu, aby ktokolwiek myślał o jakiejś odpowiedzi ze strony NATO. Celem jest także osłabienie generalnej integralności NATO i przede wszystkim przekonanie, tego też już byliśmy świadkami, przekonanie państw natowskich, że artykuł 5 jest bardziej teoretyczny niż praktyczny.
36: Zwłaszcza, jak mówił premier, przytaczając informacje, jakie otrzymał na temat przebiegu niedawnych rozmów amerykańsko-rosyjskich, że Rosja nie jest obecnie gotowa do żadnej poważnej rozmowy na temat rozejmu czy przerwania ognia, nie mówiąc już o pokoju, bez de facto kapitulacji Ukrainy.
25: Wawrzyniec Zakrzewski z Sejmu, dzięki wielkie.
0: Po rosyjskim ataku na zachodnią Ukrainę odrzutowy dron uderzył 4 km od polskiej granicy. RCB ogłosiło alarmy na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie.
25: Syreny alarmowe po raz pierwszy wyły w dzień, gdy dorośli byli w pracy, a dzieci w szkołach.
0: W niektórych placówkach zarządzono ewakuację. Uczniowie schodzili do piwnic albo na najniższe piętro budynku. Błażej razem z kolegami z klasy akurat wychodził z lekcji na basenie.
1: Przez głośniki zaczęli pracownicy mówić, aby szybko wychodzić z budynku przed basen. Przed basenem było miejsce zbiórki, do którego trzeba było się ewakuować. Panika trochę też była, bo każdy miał tylko z minutę na przebranie się. Nauczyciele powiedzieli nam, aby szybko już wychodzić i się zebrać w jednej grupce, aby nas policzyć.
0: Jak przekazała TOG FM rzeczniczka lubelskiego ratusza, dwie szkoły, 30 Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespół Szkół Włókienniczych przeprowadziły ewakuację uczniów i pracowników na zewnątrz budynków, szukając schronienia na parkingach zewnętrznych.
25: Niektóre z placówek zdecydowały się na wysłanie uspokajających komunikatów do rodziców.
0: Sejm nie odrzucił weta prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu oraz przepisów ją wprowadzających.
25: Niezmiennie dziwi mnie ta długa nazwa. Zwolennikom uchwalenia zawetowanych przepisów zabrakło 27 głosów.
0: Odkręcenie kaloryfera będzie nadchodzącej zimy droższe, obawia się branża ciepłownicza.
25: Choć zastrzega, że wszystko będzie zależało od tego, jak zachowają się ceny paliw, ropy, gazu, węgla, biomasy. Na razie rosną, a do tego dochodzą rosnące koszty uprawnień do emisji dwutlenku węgla.
0: Część ciepłowni zakontraktowała sobie paliwa po niższych cenach. Reszta będzie zapewne podnosić ceny, co już widać w zatwierdzonych ostatnio taryfach na ciepło dla gospodarstw domowych.
25: Choć alarmujących podwyżek w tych taryfach jeszcze nie ma, mówił w popołudniowym AKG w rozmowie z Rafałem Hirszem Jacek Szymczak, prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwa Polskiego.
2: Jeżeli są zatwierdzane nowe taryfy, nowe w sensie tym sprzed, nie wiem, 2 miesięcy, nie ma jakiegoś istotnego wzrostu cen. Mówimy zaledwie o korekcie kilku procentowej. Gdyby była taka sytuacja, że niepewność na rynkach światowych utrzyma się dłużej, to znaczy te ceny gazu będą bardzo wysokie i to będzie taka tendencja trwała, to przy kolejnych taryfach oczywiście zobaczymy no, trochę większe podwyżki cen.
3: Ale to dalej, myśli pan, że będzie wzrost jednocyfrowy? Czy to może być więcej niż 10%, jeśli się utrzyma ta sytuacja?
2: I tu już przy tym założeniu, że nie będziemy mieli do czynienia z sytuacją wybitnie kryzysową, gdzie będą ceny paliw na tym samym wysokim poziomie albo będą jeszcze wzrastały, to wtedy nie można wykluczyć przy następnych taryfach wzrostu cen o więcej niż 10%, ale mam nadzieję, że nastąpi jakieś takie racjonalne uspokojenie sytuacji na rynkach światowych.
0: No i nadzieja w tym, że pogoda będzie dla nas łaskawa.
25: Klimatolodzy spodziewają się, że nadchodząca zima będzie łagodniejsza niż poprzednia dzięki zjawisku El Niño. To chyba jedyna zaleta El Niño.
0: Sprawą kluczową dla stosowania unijnego Kids Act będzie równoległe wdrożenie portfela tożsamości cyfrowej. Przekonywała w TOG FM szefowa Fundacji Instytut Cyfrowy Obywatelstwa, Magdalena Bigaj.
25: Ogłoszone przez Komisję Europejską rozwiązania mają poprawić bezpieczeństwo nieletnich na platformach społecznościowych i obejmują całkowity zakaz korzystania z nich do 13 roku życia. Możliwość zakładania kont tylko pod nadzorem rodzica albo opiekuna między 13 a 15 rokiem życia, a także specjalne, bezpieczne wersje tych platform dla pozostałych niepełnoletnich.
0: Zdaniem ekspertów ważne jest także przeniesienie odpowiedzialności za ich ochronę na platformy, o czym teraz więcej. Tomasz Fęska.
4: Założenia są takie, że serwisy społecznościowe będą miały obowiązek weryfikowania wieku użytkowników przy użyciu certyfikowanych unijnych narzędzi.

0: Nagle głosy tych, którzy mówili, ale my nie mamy wystarczająco dużo badań o szkodliwości mediów społecznościowych, ale to jest jak nóż, trzeba umieć używać, ale to wszystko jest kwestia rodziców. Nagle nie słyszę tych głosów.
1: Unijny Kids Act wprost wskazuje, kto odpowiada za to, że dzieci są narażone na szkodliwe treści i mechanizmy, mówi pedagogzka i twórczyni profilu Facetka z poradni Aleksandra Rodzewicz.
2: Przenosi odpowiedzialność z rodziców i samych dzieci na platformy, które dostarczają tych usług cyfrowych. Z mojej perspektywy osoby, która też zajmuje się ochroną wizerunku dziecka, jest to taki, mam nadzieję, krok do przodu.
1: Weryfikowanie wieku użytkowników platform będzie mogło odbywać się dzięki unijnemu portfelowi tożsamości cyfrowej. Według zapowiedzi Polskiego Resortu Cyfryzacji będzie on wdrażany w naszym kraju w grudniu. Tomasz Fęskę, TOK FM.
3: 18.09 to jest TOK 360. Razem ze mną była Marietta Wiśniewska. Ja nazywam się Adam Ozga. A gościem TOK 360 jest profesor Jarosław Stelmach, major rezerwy, ekspert do spraw bezpieczeństwa, prezes Safety Project. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: Premier wystąpił w Sejmie, przedstawiając najbardziej prawdopodobny scenariusz na najbliższych kilka miesięcy, choć podkreślał, że nie jedyny możliwy, opierał się przy tym na informacjach wywiadów zachodnich, polskiego, też ukraińskiego. Istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw lub kilku na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń i oficjalna narracja będzie taka, że jest to przypadek, mówił szef rządu. Dodał, że celem ma być pokazanie, że artykuł 5 NATO jest tylko teoretyczny, a nie praktyczny. Mówił też, że Rosja ma nową taktykę, w której wykorzystuje drony odrzutowe. Taki dron odrzutowy uderzył dzisiaj przy granicy z Polską, około 4 km przy granicy z Polską, w stację benzynową i był powodem poderwania polskich myśliwców, był powodem alarmów na wschodzie Polski. No i wreszcie premier Donald Tusk mówił, że zamysłem Rosji jest odcięcie też Ukrainy od dróg zaopatrzenia, stąd te ataki w okolicach przejść granicznych. Co my, przeciętni obywatele, mieszkający w bardzo różnych miastach Polski, chodzący codziennie do pracy, odprowadzający dzieci do szkoły, mamy zrobić z tą wiedzą, którą dostaliśmy od szefa rządu?
4: No niestety ziścił się ten scenariusz, który no, ja niestety zapowiadałem już od kilku lat i mówiłem, że niestety musimy się przygotowywać do reagowania na modulowany dźwięk syreny, który oznacza zagrożenie, a w tym wypadku zagrożenie z powietrza. Mam wrażenie, że trochę przegapiliśmy ostatnich kilka lat w zakresie edukacji, bo przecież wojna nie trwa od kilku miesięcy, tylko od 4 lat ponad. I no niestety trochę tak jest, że no, gdy już dochodzi do tego, no chcę powiedzieć masowego, bo mówimy tutaj o dwóch województwach, które dzisiaj zostały zaalarmowane modulowanym dźwiękiem syreny oznaczającym zagrożenie z powietrza i to nasze reagowanie wyszło różnie. Oczywiście były przypadki wzorowego zachowania, ale były też no, rażące przykłady niewłaściwego zastosowania się nie tylko z perspektywy personalnej, ale też niestety z perspektywy instytucjonalnej, jak zresztą tu u państwa na antenie przed chwilą.
3: Na przykład jedne szkoły ewakuowały dzieci, inne szkoły dzieci nie ewakuowały. Ale może to jest kwestia procedur, które idą dalej za tymi alarmami, że zatrzymaliśmy się w tej rozmowie trochę na alarmach, a może nie ma procedur, co dalej?
4: Przede wszystkim nie ma procedur w instytucjach, bo to, że mamy procedurę na szczeblu rządowym czy narodowym, to jest super, ale trzeba zbudować i to jest najwyższy czas, to kilka lat na to mieliśmy, ale teraz trzeba naprawdę zbudować procedurę w każdej instytucji, nie tylko mówimy tutaj o szkołach. My dzisiaj odbieraliśmy kilkanaście telefonów od różnych instytucji, zakładów produkcyjnych, hal targowych, hal produkcyjnych z różnych województw i ludzie po prostu nie wiedzą, jak zabezpieczyć ten wątek alarmowania w swoich obiektach. No dramatem dla mnie jest to, że kieruje się ludzi w miejsce zbiórki do ewakuacji pożarowej. Nie rozumiemy nadal, że ewakuacja pożarowa to jest zupełnie inna bajka niż alarmowanie, ostrzeganie i ewakuacja w przypadku ataku rakietowego czy dronowego. no musimy tą lekcję jak najszybciej odrabiać. Wydaje mi się, że tutaj wszystkie ręce na pokład, bo oczywiście możemy wszystkich skierować do poradnika bezpieczeństwa i przeczytajcie sobie i zróbcie, no ale wydaje mi się, że ta praca musi być bardziej synergicznie wykonana i bardziej tak w sposób zorganizowany, bo sam

0: poradnik po prostu nie wystarczy. Dalej i te przykłady z dzisiaj pokazały, no, że my jako społeczeństwo średnio stosujemy się do modulowanych dźwięków, średnio są przygotowane instytucje. Pomimo tego, że alarm był bojowy, jak najbardziej zagrożenie było realne, no, były przykłady praktycznie nierobienia niczego, niestety. A ja sobie wyobrażam tak, że tak naprawdę po modulowanym dźwięku syreny to takie miasto typu Lublin, typu Rzeszów, no to powinno przerwać swoje działanie. Samochody powinny przerwać jeździć po ulicach. No generalnie taka jest idea takiego alarmu.
1: Tak, ten alarm był też poparty alertem RCB. Ten alert RCB występuje teraz w różnych wersjach, w zależności od tego, czy dotyczy ataków powietrznych na terytorium Ukrainy o niskim zagrożeniu, czy wysokim zagrożeniu, czy zagrożeniem na terenie Polski. I taki był ten dzisiejszy, stąd znalazł się tam komunikat znajdź bezpieczne miejsce. Ale ja trochę w takim razie wracam do tego pytania, które zadałem. Co my mamy zrobić z tą wiedzą, którą dostaliśmy od premiera, że takich sytuacji jak dzisiaj będzie więcej? Rozumiem, że też przez to, że Rosja korzysta z tych odrzutowych dronów, które lecą szybciej, więc ten czas na reakcję będzie skrócony i być może ten próg alarmu trochę się zmieni. Co my mamy z tym zrobić jednocześnie w sytuacji, kiedy te procedury na przykład w instytucjach trochę szwankują, no bo no, może zostaje nam ten poradnik bezpieczeństwa, a może nie?
0: Zdecydowanie tak, panie redaktorze, i faktycznie jeżeli no, nasza instytucja nas nie zaopiekowała taką procedurą, no to pamiętajmy, że mamy tą procedurę taką indywidualną. I to miejsce bezpieczne, no to jest takie szerokie pojęcie i tutaj no też nie jest ono przypadkowe w alercie. Nie pojawia się przypadkowo, bo nie piszemy tutaj w alercie schron czy ukrycie, bo ich nam brakuje. Nie piszemy nawet punkt schronienia, bo też nam ich brakuje. Piszemy ogólnie miejsce bezpieczne. Oczywiście mówiąc miejsce bezpieczne, to myślimy o punkcie schronienia i tutaj aplikacja gdzie się ukryć.pl i to jest czas, żeby nawet dzisiaj po odsłuchaniu naszej audycji sobie tą aplikację zainstalować na telefonie swoim, dziecka i tak dalej, poszukać sobie tych punktów schronienia, gdzie one są najbliżej, a jeżeli tych punktów schronienia nie ma, to szukamy tego miejsca bezpiecznego i w zależności oczywiście ile mamy czasu, pamiętajmy, że te drony odrzutowe to jest temat 500 kilometrów na godzinę, to jest szybko, to jest tak, że te 100 kilometrów to jest kwestia 10 minut, więc od strony granicy to są naprawdę minuty na reakcję, zatem to miejsce bezpieczne to może być nasz poziom minus jeden, nasza piwnica, nasz garaż podziemny, w sytuacji jeszcze większego deficytu czasu, to może być jakieś pomieszczenie wewnętrzne bez okien, zgodnie z zasadą dwóch ścian, tak zresztą robią Ukraińcy, że no, w związku z tą wielością tych alarmów, oni też nie schodzą bardzo często do tych schronów, ukryć i tak dalej, tylko kryją się, ukrywają się w tych wewnętrznych pomieszczeniach, korzystają z zasady dwóch ścian, idą do tego przedpokoju, rzadziej do łazienki, bo ta łazienka też ma ceramikę, ma lustra i tak dalej, w związku z tym ten przedpokój okazuje się, że jest bezpieczniejszy nawet trochę od tej łazienki. No i ta wiedza, o której teraz powiedzieliśmy, czyli grube ściany, grube stropy, pomieszczenia bez okien, ta wiedza powinna być powszechna dla seniorów, dla nas, dla naszych dzieci, bo ten alarm może ich zastać w drodze ze szkoły do domu i teraz jeżeli my tego nie zaopiekujemy, słuchaj, jeżeli usłyszysz modulowany dźwięk syreny, sprawdź w telefonie, sprawdź alert RCB, sprawdź co ci piszą, wykonuj te polecenia i tak dalej, i tak dalej. To jest ogromna rola szkoły, rodziców, instytucji i tak dalej i to trzeba zrobić no naprawdę sprawnie, bo te zapowiedzi premiera, one nie chcę powiedzieć, że brzmią dramatycznie, bo to profesor Pacyk podkreślił, że w zasadzie nic nowego nie zostało powiedziane jak kilka dni temu. No, pan premier zapowiadał tą eskalację działań rosyjskich i ona faktycznie się nam tutaj dzieje. Natomiast no, trzeba się liczyć z tym, że to dzień po dniu będzie się nam niestety tak działo.
1: Zadam to pytanie, chociaż wiem, jak ono brzmi. My mamy się obawiać, czy mamy uzbroić się w pewien rodzaj spokoju i cierpliwość?
0: Mamy się przygotować. Ja bym tak powiedział. To trochę tak jest, że strach nie jest dobrym doradcą. Strach nas obezwładnia. W strachu jesteśmy bezbronni. Pamiętajmy też, że przygotowanie sprzyja obniżeniu emocji. Nasze dziecko, nasza babcia, małżonek, rodzice i tak dalej, gdy ich przygotujemy, gdy się sami przygotujemy, automatycznie obniżamy próg emocji, które wystąpią, gdy dojdzie już do usłyszenia tego modulowanego dźwięku, gdy przeczytamy ten alert. Jeżeli nie będziemy przygotowani, automatycznie emocje pójdą w górę, nasze racjonalne myślenie się obniży. Zatem nie idźmy w strach, idźmy w przygotowanie, w takie racjonalne, procesowe przygotowanie. Sięgnijmy do poradnika bezpieczeństwa, sięgnijmy do szkoleń z ochrony ludności, które się odbywają powszechnie w różnych gminach, powiatach i województwach, bo nie ma tutaj już czasu na zwlekanie. Absolutnie nie.
1: Profesor Jarosław Stermach, major rezerwy, ekspert do spraw bezpieczeństwa i prezes Safety Project, był gościem TOK 360. Istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw lub kilku na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń i oficjalna narracja będzie taka, że jest to przypadek. Celem ma być pokazanie, że artykuł 5 NATO jest tylko teoretyczny, mówił w Sejmie premier. Mówił też, że to będą trudne miesiące dla samej Ukrainy, która będzie nieustannie atakowana. Jesień i zima będą krytycznymi momentami. Spodziewane są ciągłe uderzenia o bardzo dużej częstotliwości i intensywności na 6 głównych miast ukraińskich. W planie rosyjskim są też hybrydowe, i ja podkreślam bardzo mocno to słowo, hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę, mówił w Sejmie szef rządu. 18:19 to jest TOK 360. To wszystko, o czym mówimy, ma też swój wymiar informacyjny. Pośrednio na ten temat po informacjach TOK FM, które 18:20.
2: Reklama.
3: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
7: Cześć, tu Kuba Wojewódzki. Tak, do ciebie dzwonię, bo mam propozycję. Spotkajmy się 9 i 10 października w Warszawie na Blastcast, największym festiwalu podcastów w Polsce. Słuchasz naszych. Słuchasz moich podcastów? To fajnie. Tym razem zróbmy to razem na żywo.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 18:21, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Polska wzmacnia przejścia graniczne, zwłaszcza infrastrukturę wykorzystywaną przez Straż Graniczną, przekazał premier Donald Tusk. Podczas specjalnego wystąpienia w Sejmie szef rządu zapewnił, że wojskowi i inżynierowie zrobią wszystko, by Polska była gotowa do szybkiej naprawy infrastruktury drogowej, kolejowej i energetycznej. Tusk ostrzegł, że w ocenie wywiadów w planie rosyjskim są także hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański poinformował, że Ukraina ma już własne drony przechwytujące, zdolne do zestrzeliwania odrzutowych bezzałogowców typu Shahed Geran. Zapowiedział przy tym zwiększenie produkcji i użycia bezzałogowców. Arabia Saudyjska zwróciła się do Omanu o przedstawienie rebeliantom Huti propozycji 2-tygodniowego rozejmu, podała libańska telewizja. Według Associated Press Riyadowi kończą się pociski przechwytujące i władze królestwa poprosiły kilku sojuszników o wsparcie obrony powietrznej do odpierania ataków jemeńskich rebeliantów oraz innych grup ugrupowań wspieranych przez Iran. Saudyjczycy zwrócili się do Francji, Wielkiej Brytanii, Pakistanu i Egiptu.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Adam Ozga, gościem TOK 360 jest Paweł Prus, prezes Instytutu Zamenhofa. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
1: Pierwszy Kongres Bezpieczeństwa Informacyjnego REINFO to 22-23 września na Uniwersytecie w Białymstoku. Z otwartym wstępem wystarczy się zarejestrować. To też pod patronatem TOK FM. Co to jest za impreza?
11: To jest pierwsze w Polsce dwudniowe wydarzenie o takim charakterze kongresowym, które jest w 100% poświęcone różnego rodzaju zagrożeniom infosfery, przede wszystkim dezinformacji. Już jakiś czas temu w gronie organizacji, które zajmują się badaniem, przeciwdziałaniem, opisywaniem dezinformacji, dało się zauważyć, że wszyscy funkcjonują trochę w takim rozproszeniu czy w pewnych takich silosach. To znaczy my znamy kogoś, ktoś gdzieś robi coś innego, a jakiś czas temu w Instytucie Zamenhofa uznaliśmy, że trochę brakuje w Polsce nam takiej platformy czy miejsca, gdzie naprawdę można byłoby zaprosić wszystkich badaczy, działaczy społecznych, przedstawicieli instytucji, którzy w jakiś sposób zajmują się, czy przeciwdziałają dezinformacji, po to, żeby oni mogli się poznać, wymienić wiedzą, podyskutować razem. A że w Polsce nie było takiego wydarzenia, to w pewnym momencie uznaliśmy, że zrobimy je sami. I właśnie robimy je na Uniwersytecie w Białymstoku.
12: To o czym dokładnie będziecie dyskutować?
11: Program ułożyliśmy w taki sposób, że pierwszy dzień kongresu to przede wszystkim bardziej diagnoza problemu. To znaczy zaprosiliśmy najlepszych ekspertów po to, żeby oni spróbowali zarysować taki konkretny, szeroki krajobraz i obraz tego, jakie jest zagrożenie. To znaczy, skąd pochodzą główne źródła ataków dezinformacją, jeśli chodzi o Polskę, jaki to ma wpływ na nasz kraj, z jakich technik na przykład ci tak zwani aktorzy dezinformacji korzystają, żeby wpłynąć negatywnie na nasz kraj i nasze społeczeństwo. A drugiego dnia w tej części dyskusyjnej bardziej będziemy szukać diagnozy. Czyli jak pierwszego dnia zdiagnozujemy tak szeroko, narysujemy problem, to w gronie ekspertów chcemy zacząć dyskutować, co należałoby zmienić w Polsce, żeby jakoś zacząć reagować na te zagrożenia. I tutaj będziemy rozmawiać na przykład, jakie instytucje są potrzebne. Albo mamy w planach panel o tym, jakich narracji czy kontrnarracji należy używać. Bo wiadomo, na dezinformację trzeba reagować, jakoś ją zwalczać, ale to nie jest oczywiste, jakim językiem mówić. Będziemy mieli panel o tym, jak daleko demokratyczne państwo może się posunąć w zwalczaniu dezinformacji, albo czy takie państwo jak Polska może jakoś aktywnie przeciwdziałać. Więc naprawdę tutaj...
12: To jest cienka granica, bo zaraz może ktoś krzyknąć cenzura.
11: Na przykład, tak. Albo w gronie ekspertów na przykład pojawia się takie pytanie, czy na dezinformację kierowaną na przykład ze strony Rosji w stronę Polski, Polska mogłaby odpowiadać też dezinformacją w stronę obywateli rosyjskich. I tutaj nie ma oczywistej odpowiedzi na to pytanie.
12: W sensie, co nas powstrzymuje? Etyka.
11: Na przykład etyka. Albo na przykład to, że na obszarze Rosji mieszkają też obywatele Polski, albo że na przykład duża część, znaczy może nie tak duża, ale jednak znaczna część społeczeństwa litewskiego czy łotewskiego to są osoby rosyjskojęzyczne, więc rykoszetem oni mogliby oberwać też tą dezinformacją. No ale przede wszystkim jest jakaś bariera etyczna, więc takich zagadnień naprawdę, jak się tak głębiej przyjrzymy, jest bardzo dużo, na które do tej pory nikt nie dał odpowiedzi jednoznacznej, czy nie spróbował jej sformułować, bo tak jak do tej pory, organizacje społeczne robią swoje, na uczelniach badacze robią swoje, niektóre instytucje państwowe czy ministerstwa też coś próbują robić, nikt tego nie koordynuje, wszyscy działają w rozproszeniu, a naszą ambicją jest stworzyć takie cykliczne wydarzenie, które raz do roku będzie gromadziło tych wszystkich najlepszych ekspertów z Polski, a z czasem też pewnie z zagranicy.
12: To też dobry moment chyba na ten pierwszy kongres, dlatego, że mamy moment bardzo wyraźny i rosnący jest eskalacji ze strony Rosji, za którą siłą rzeczy no, musi iść ta część psychologiczna, ta część informacyjna, wojny informacyjnej, dezinformacji.
11: Ja bym nawet pokusił się o stwierdzenie, że to już jest i tak za późno, że my tak naprawdę 2 lata temu ktoś powinien już ten pomysł zrealizować i zacząć jakoś jednoczyć te wszystkie strony zainteresowane przeciwdziałaniem dezinformacji. Tak, my jesteśmy jakby pod nieustannym celem ataków ze strony Rosji i Białorusi, także ze strony Chin. To są 3 takie główne podmioty i to trwa już od paru lat. I też w kontekście nawet wojny, która trwa w Ukrainie, też jest to widoczne, że ta wojna przybliża się trochę do naszych granic, a to, co my obserwujemy, to, że od jakiegoś czasu wszelkiego rodzaju prowokacje czy działania kinetyczne zahaczające o Polskę, one mają wsparcie w infosferze. rok temu we wrześniu, jak te około 20 dronów leciało do Polski, to w zasadzie w tym samym momencie, kiedy te drony wlatywały do Polski, to w infosferze z kanałów rosyjskich już zaczęły się pojawiać pierwsze komunikaty sugerujące na przykład, że to mogą być drony czy rakiety ukraińskie. Więc ktoś, Rosja, myśląc o atakowaniu głównie Ukrainy, ale też w jakiś sposób prowokowaniu czy zaczepianiu Polski, traktuje już od paru lat dezinformację jako nowy środek prowadzenia walki. Jako coś, co zawsze towarzyszy tym działaniom kinetycznym, militarnym, takie, jakie znaliśmy do tej pory.
12: Tak, i oni są też czujni na to, co dzieje się w Polsce i na ten obieg informacji, który jest w Polsce, bo jak w weekend zaatakowany został pociąg, to tak naprawdę długo trudno było dojść przez też naturalny chaos informacyjny w takich sytuacjach do tego, jaki pociąg został zaatakowany, i na to zaczęła odpowiadać strona rosyjska.
11: Oczywiście, i to jest duży problem, że chociaż nasze instytucje też się uczą tej reakcji, to nadal jesteśmy trochę w tyle. Rok temu we wrześniu to było właśnie bardzo widoczne, że wszyscy Polacy w zasadzie obudziliśmy się gdzieś tam o 6, 7, 8 rano i usłyszeliśmy o tych dronach, co wleciały w nocy. Pierwsze reakcje ze strony ministerstw było około 10, 11. My jak próbowaliśmy się dowiedzieć, dlaczego tak późno, to się okazało na przykład, że w różnych resortach pewne osoby myślały o tym, że to ci inni z drugiego ministerstwa albo z danej instytucji powinni dać sygnał do jakiegoś reagowania czy ostrzeżenia Polaków przed dezinformacją, i wszyscy tak sobie czekali parę godzin, które były jakby absolutnie kluczowe na początku. Więc instytucje państwa się uczą, ale nadal trochę za wolno i za mało, i wciąż nie mamy tak naprawdę w Polsce ani jednej centralnej instytucji czy organu, który miałby za swoje podstawowe zadanie badanie, identyfikowanie i przeciwdziałanie dezinformacji wciąż.
12: Eksperci, profesjonaliści zajmujący się bezpieczeństwem, przedstawiciele mediów, jak najbardziej administracji, organizacji pozarządowych, środowisk akademickich, zaproszeni są na Reinfo. Pierwszy Kongres Bezpieczeństwa Informacyjnego 22-23 września na Uniwersytecie w Białymstoku pod patronatem TOK FM. Jeszcze można się rejestrować.
11: Tak, można się rejestrować za darmo na stronie reinfo.pl. Zapraszamy do Białegostoku. Kto może, a kto nie może, większa część tego, co się wydarzy na kongresie, będzie także transmitowana online na naszej stronie.
12: Paweł Prus, prezes Instytutu Zamenhofa, był gościem TOK 360. Bardzo dziękuję. Osiemnasta 18:30, to jest Sport 360. Obok mnie Przemysław Pozowski, który przed chwilą pomylił gałki pod stołem i bardzo głośno rozkręcił mi słuchawki, więc ja się teraz nie czuję komfortowo.
13: To czekaj, już skręcamy z powrotem w takim razie.
12: Liga Europy. Polskie kluby, zasygnalizowaliśmy to zresztą wczoraj z Błażejem Kuleszą, polskie kluby w Lidze Europy rozpoczynają rywalizację. Jagiellonia już zagrała, Lech Poznań gra dzisiaj. Jagiellonia grała z Olympiakosem, przegrała w Pireusie. Lech Poznań natomiast w Londynie zmierzy się z Crystal Palace.
13: Tak, i ten mecz z Jagiellonią Białystok. Jagiellonia Białystok to był pierwszy historyczny mecz drużyny z Białegostoku w Lidze Europy, czyli na tym drugim poziomie rozgrywkowym. Wyżej jest tylko Liga Mistrzów i pamiętamy tylko Legia już dekadę temu i wcześniej jeszcze w latach 90. Legia i Widzew, więc na tym tak naprawdę chyba najwyższym osiągalnym w tym momencie dla polskich drużyn poziomie rozgrywkowym w Europie zaczęła rywalizacja Jagiellonia. Oni oczywiście grali wcześniej eliminację, natomiast teraz już jest to już ta...
12: To jest ta faza zasadnicza Ligi Europy, jest ta tabela ligowa, jest rozkład meczów, różny dla różnych drużyn, no bo podobnie jak Liga Mistrzów, Liga Europy, Liga Konferencji też przeszły w ostatnich latach reorganizację.
13: Tak, i to był pierwszy mecz Jagiellonii Białystok i od razu bardzo, jak to się w sporcie w żargonie mówi, trudny teren, ale to był naprawdę trudny teren, wprawdzie ładnie jest to, bo wiem, że ty kiedyś byłeś, Pireus.
12: Tak, zgadza się.
13: Czyli portowe miasto, Ateny właściwie na wyciągnięcie.
12: Ten stadion taki górujący nad budynkami w okolicy robi wrażenie.
13: Ja nie
12: byłem,
13: nie widziałem, jak on wygląda z zewnątrz, ale jak ten mecz się ogląda, to słychać ten doping, tą każdą reakcję publiczności w sposób taki wręcz, jakby ktoś to jeszcze właśnie podkręcił tą gałkę mocniej i bardzo głośno jest.
12: Potrafię sobie to wyobrazić, bo Ateny
1: i Pireus tym bardziej, jako ta część portowa, no różnią się na przykład od greckich wysp, na które latamy czasem na wakacje.
13: Na pewno. Ale jeśli chodzi o Olympiakos, to jest oczywiście zespół, który no, miał sukcesy w ostatnich latach. Przecież oni wygrali Ligę Europy niespodziewanie. Przecież grali o Superpuchar Europy przeciwko Manchesterowi City, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast drużyna, która dopiero co zmieniła trenera, Imanol Alguacil został tymże trenerem, były szkoleniowiec Realu Sociedad San Sebastian. Jak tak się popatrzysz na ich kadrę, no to tam są piłkarze naprawdę z solidnymi CV-kami, bo mamy i reprezentantów Grecji, jest Retsos, jest Saliakas, który w Sankt Pauli w Bundeslidze grał, jest Ortega, który wprawdzie może nie był jakimś pierwszym wyborem, ale gdzieś parę meczów w Manchester City też zaliczył, reprezentanci Portugalii z kilkoma występami na koncie, jak João Silva czy Gelson Martins, ale także na przykład Remo Freuler, czyli taki etatowy, prawie 100 razy wystąpił w reprezentacji Szwajcarii. No i stanęła naprzeciwko nich ekipa trenera Adriana Siemieńca.
1: I w 20 minucie 1-0.
13: Szmyt, bardzo ładna akcja po błędzie w prowadzeniu piłki i wszystko fajnie, tylko że jednak Olympiakos, ja ten mecz oglądałem bardzo uważnie, cały czas cisnął, około 20 strzałów oddali przy 4 bodaj Jagiellonii i dwie bramki, 43-84 minuta, więc wygrana 2-1, no i ciągle jeszcze Jagiellonia musi poszukać tego swojego pierwszego historycznego punktu na poziomie Ligi Europy. Może to dzisiaj zrobić, nie pierwszy to będzie historyczny punkt dla Lecha, jeśli on ten punkt z Londynu przywiezie, no ale może zacząć lepiej niż Jagiellonia, chociaż będzie mieć trudne zadanie, bo Lech Poznań gra w Londynie
1: z triumfatorem Ligi Konferencji, tak, czyli ten poziom jeszcze niżej.
13: Tak. No i Crystal Palace to oczywiście nie jest jakiś klub czołowy, nawet londyński, bo w Londynie mamy 6 klubów na poziomie Premier League, Arsenal, wiadomo, mistrz, Tottenham, Chelsea i tak dalej. Natomiast no, jest to zespół, który z pewnością u siebie Lecha Poznań może pokonać i jest faworytem, no bo gra w Premier League i tutaj nie będzie o punkty łatwo. Zresztą nie będzie łatwo też w każdych kolejnych meczach, no bo tam w zależności od tego, czy to jest Jagiellonia, czy Lech, to rywale są różni, ale jest tam Sunderland między innymi, już bez podziału na to, kto z kim gra, jest Lyon, jest Bayer Leverkusen, to akurat poznaniacy zagrają przed własną publicznością z Bayerem Leverkusen, więc naprawdę sporo fajnych meczów w tej Lidze Europy i kibice piłki w Polsce naprawdę tymi rozgrywkami się interesują, bo to są często bardzo ciekawe mecze i ciekawe drużyny.
1: I wszystko, na co nas stać, co brutalnie zdążyłeś zauważyć mniej więcej 3 minuty temu.
13: Ale Liga Mistrzów jeszcze kiedyś
1: może,
13: tak,
1: i może
13: przyjdzie,
1: nawet
13: nadejdzie.
1: Kibice będą mogli wejść na stadion, bo nie zrobią rozrób podczas pierwszego meczu. Tak, może kiedyś będzie.
13: Pomaszmy, żeby tak było.
1: Przemysław Pozowski, Sport 360. Dzięki wielkie. Jest 18.36 już prawie. 18.40 informacje TOK FM. A ja, Adam Ozga, wracam jeszcze za chwilę.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.
9: Czy obojętność prowadzi do zbrodni? Gutek Film przedstawia nową adaptację legendarnej powieści Alberta Camus Obcy w reżyserii François Ozona. Film o poszukiwaniu sensu w świecie, w którym wszelki sens został zagubiony. Obcy. Odważny, zjawiskowy, ponadczasowy. Obcy. Już w kinach.
10: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
11: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
10: Znaczy Frosta kupiłeś?
11: Proszę, się nie da.
12: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.

0: Brzucha od szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo w delikatesach Centrum.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
6: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 18.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Wojciecha Króla, o co zawnioskowała Prokuratura Europejska. Prowadzi ona śledztwo dotyczące podejrzeń o oszustwa i korupcję przy procesie modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Sejm nie odrzucił za to weta prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Zabrakło 27 głosów. Akt oskarżenia przeciwko 49-letniemu Marcinowi D., oskarżonemu o znieważenie i zaatakowania łańcuchem obywatela Ukrainy, trafił do Sądu Okręgowego w Kielcach. Na początku sierpnia w Ćmielowie obywatel Ukrainy siedział na ławce. Według ustaleń śledztwa podszedł do niego Marcin D. i zaczął głośno wykrzykiwać słowa pogardliwe i poniżające skierowane przeciwko osobom narodowości ukraińskiej. Następnie zapytał, czy jest Ukraińcem. Gdy ten potwierdził, mężczyzna zaatakował go trzymanym w dłoni łańcuchem. Rząd prezydenta Brazylii Lula da Silva ogłosił 15-procentową podwyżkę świadczeń pieniężnych wypłacanych w ramach sztandarowego programu socjalnego Bolsa Familia. Decyzję ogłoszono na nieco ponad 2 tygodnie przed pierwszą turą wyborów prezydenckich. Sondaże dają Luli przewagę w drugiej turze nad prawicowym senatorem Flavio Bolsonaro, synem byłego prezydenta Brazylii Jaira Bolsonaro.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Chwila minęła, 18.41, Adam Ozga, po 19.00 dłuższa rozmowa Jakub Janiszewski, po 20.00 mikrofon TOK FM i Paweł Sulik, który przed chwilą powiedział mi: fascynujący jest fundusz kościelny.
10: Jako pewien mechanizm, dzięki któremu następuje przepływ, rok za rokiem, przepływ gotówki. Oczywiście media od tygodnia donoszą o tym, że wbrew zapowiedziom koalicji, przedwyborczym zapowiedziom, które zostały umieszczone w tak zwanych 100 konkretach, wszystko wskazuje na to, że tej obietnicy nie uda się spełnić, znaczy nie będzie reformy ani likwidacji funduszu kościelnego, a to dlatego, że w zasadzie nikt, jeśli się wgłębić, to nikt z tych, którzy mieliby na tym pracować, za bardzo tego nie chce. Oczywiście, jak to w polskiej polityce, to powoduje, że zgłaszają się inni chętni do tej roboty, której nikt nie chce, i skoro komisja powołana pod przewodnictwem Kosiniaka-Kamysza, komisja powołana do roboty nad tym projektem akurat czymś innym się zajmuje, no to lewica się zgłosiła i powiedziała: my mamy parę pomysłów a propos funduszu kościelnego. Również Polska 2050 ma swój osobny projekt, ale my dzisiaj ze słuchaczami będziemy rozmawiali o tym, czy jak państwo uważają, że taka reforma powinna wyglądać. Który z modeli finansowania wspólnot wyznaniowych jest najbliższy naszej historii, naszym warunkom tu i teraz.
9: A dlaczego do historii się odwoływać?
10: Dlatego, że to jest coś, co siedzi bardzo głęboko w opowieściach o swego rodzaju tradycji. To znaczy, w krajach protestanckich jest naturalne, i to nie od wczoraj, że wspólnoty wyznaniowe są tak mocno wrośnięte w rzeczywistość społeczną, że po prostu system podatkowy musi je brać pod uwagę. To jest poza dyskusją. Pewnie gdybyśmy tu złapali teraz jakiegoś takiego Niemca czy tam innego Holendra i zapytali, a dlaczego tak robicie, to oni powiedzieli, nie wiem, zawsze tak było. Więc u nas można się zapytać o to, co odpowiada najbardziej naszej historii, ale też wyzwaniom współczesności. A one są na przykład takie, to podam słuchaczom i słuchaczkom jeden fakt. Rok za rokiem na przykład zmieniają się te wydatki z Funduszu Kościelnego. Coraz więcej jest wydawanych, teraz już 90 parę procent na ubezpieczenia społeczne i emerytalne i zdrowotne dla księży i duchownych, a coraz mniej na remonty. A jeszcze 60 lat temu te proporcje były prawie że równe. Więc tam jest ileś rzeczy do dyskusji i pomoże nam w dyskusji dr Michał Zawiślak, Wydział Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, autor książki Fundusz Kościelny w latach 1950-1989. Może uda nam się parę paradoksów, o których będziemy mówili po 20, zobaczyć trochę w innym świetle. Czy uważasz, że potrzebujemy reformy Funduszu Kościelnego? To pytanie do słuchaczy i słuchaczek w dzisiejszym programie Mikrofon Tok FM.
9: 22 44 044, mikrofon @tok.fm. Paweł Sulik zaprasza na mikrofon po godzinie 20, a TOK 360 dobiega końca. Bardzo dziękujemy. Natalia Witkiewicz, Szczepan Maziarek, Adam Szulaj, Marietta Wiśniewska, Adam Ozga. Dobrego wieczoru, do usłyszenia jutro punktualnie o godzinie 16, choć TOK 360 też w samo południe, a tak się składa, że to ja będę jutro w południe. I tak się składa, że już teraz Sławek Paruszewski, Jacek Balka.
6: Dzień dobry, codzienny magazyn motoryzacyjny, Jacek Balkan, Sławek Paruszewski.
11: Dzień dobry.
6: Dziś dwa auta, dwa chińskie. Mieliśmy, odpoczywaliśmy przez pewien czas od chińskich samochodów, ale wracają. No trudno, żeby nie wracały, skoro kolejna marka pojawia się w Polsce i to na świecie, a w Chinach to już na pewno. Oni produkują rocznie tam 1 300 000 chyba w zeszłym roku ten cały koncern GWM wyprodukował, a istnieje lat 40 parę. I ma takie samochody, takie
11: ale
6: submarki.
11: Samochody produkuje od kilku lat.
6: Ma submarki Ora. Ora 5 to dziś ten model będzie omawiany. Za chwilę wejdzie do Polski Haval 7, którego oglądałem. To jest taki konkurent, coś jak to mówię, uterenowany.
11: Ale to nie są submarki, to są modele.
6: Nie, to są submarki.
11: To są submarki, czyli oni mają teraz Orę 5, ale będą mieli jeszcze Orę 3, Orę 7 i Orę 12.
6: Tak.
11: I tak samo Hawali będzie też więcej.
6: Kilka, tak.
11: I Jolionów też będzie kilka.
6: Będzie
11: tanków. Kilka
6: Wei, kilka tanków. Tak jak Cherry jest koncernem. I pod sobą ma Omodę, Jayku, Cherry oraz Lepasa. To tutaj GWM ma pod sobą Hawala, Ora, Weia i tanka i coś pewnie jeszcze, już nie pamiętam. No, bo już widziałem Hawala 7, a jest kilka Hawali. Widziałem Orę 5 i nią jeździłem. No to taki krótki wstęp. Firma znana w Chinach bardzo długo i Hawale widziałem, słuchaj, na rejestracjach chyba białoruskich parę lat temu już w Polsce i może tak. Parę na zachodzie Europy. Ory nie widziałem. I Orę zobaczyłem po raz pierwszy na zdjęciach w tym roku, tą Orę 5.
11: Ale było coś takiego jak Ora Cat?
6: Nie wiem, sprawa. Nie znam. Wiesz, no na pewno jest kilka modeli, ale ja jeździłem tylko jednym. Więc tutaj
11: było coś takiego, Ora Good Cat. Ora Cat, Ora Lightning Cat, różne nazwy były.
6: A tak, było auto tak, ale to były hatchbacki chyba,
11: 20,
6: prawda?
11: Hatchbacki, tak.
6: Elektryczne, tak. A było, masz rację, to były elektryczne hatchbacki. No to już sam sobie odpowiedziałeś na pytanie, że sama Ora ma kilka modeli, produkuje, prawda?
11: Czyli to, ta Ora to jest SUV, bo ona też, ten przód to ma jest, taki trochę jak Porsche.
6: To jest, a właśnie, i teraz pytanie, jest to crossover bardziej, ale rzeczywiście cechą tego samochodu, dla mnie jednak taką wyróżniającą, jest wygląd. I nie, on mógłby być wietnamski, koreański, wszystko jedno. Zauważ, tam parę osób ten samochód widziało, parę osób tym samochodem jeździło. Skojarzenia były różne, jeśli chodzi o wygląd. On ma trochę ponad 4,40 długości, żeby tak go umiejscowić. Nissan Micra, Mini, może małe Porsche Macan, to dobre skojarzenia, to znaczy te samochody, każdy z nich wygląda nieźle i ta Ora też wygląda nieźle, wiesz co, podobał mi się ten samochód od razu, nie tylko dlatego, że miałem ładny zielony kolor do dyspozycji, ale jak ty oceniasz wygląd, no bo Porsche ci się skojarzyło, nie byłeś pierwszy niestety, albo na szczęście.
11: Ale to tylko światła, wiesz co, brakuje mi troszeczkę proporcji w tym samochodzie, ale ja się nie będę dużo wypowiadał, dlatego że ja tego samochodu nie miałem pod domem. To co widzę, to to, że układ sterowania tym samochodem, czyli to, co kierowca ma przed oczami i ten tablet po środku do sterowania absolutnie wszystkim, że on jest taki sam jak w większości chińskich samochodów. Jak
6: wiesz
11: w motorze,
6: co?
11: W tych Ajakach, czy tam...
6: Słusznie mówisz. Ja tak parę wnętrz sobie wrzuciłem zdjęć i najbardziej mi to przypomina, nie wiem, czy to nie jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo podobne, cztery razy bardzo do Geely.
11: Tak, ale wiesz co, ale to Geely jest jedną z tych firm.
6: No,
11: właśnie
6: no.
11: Geely, Aion...
6: Tak,
11: Leap
6: tak.
11: Motor na pewno, to tam jest wszędzie ta sama infrastruktura.
6: Pełna zgoda, ale wiesz co, to nie jest takie dramatycznie złe. To znaczy, wygląda to dość, no wiesz, już przyzwyczailiśmy się, wiesz, duże ekrany na konsoli środkowej, to przecież i Volkswageny, i Toyota, i różne inne marki miały, będą może miały, ale podobieństwo jest bardzo duże, z zewnątrz do niczego. Trochę coś tak mówisz, że rzeczywiście jakby stylista się posiłkował tymi Nissanami Mini i Porsche, a z tyłu to wymyślił coś nowego. No, jak wyszło, tak wyszło. Nie jest to brzydkie auto, jest to oryginalne auto, ale najważniejsze jest to, jak to jeździ. No bo po to tam byłem, żeby nim pojeździć. Ze 100 kilkadziesiąt kilometrów zrobiłem. Byłem też pasażerem, więc wiem, czy tam się dobrze siedzi, ale to za krótko, żeby powiedzieć, czy jest wygodnie. Jeździłem hybrydą, 1.5 turbo, 223 konie, były też samochody spalinowe, 160 koni, też 1.5 turbo. Słuchaj, ta
11: różnica w cenie 9 tysięcy pomiędzy hybrydą a nie hybrydą.
6: Ta hybryda przyspiesza 7,5 do setki mniej więcej. Samochód jest bardzo zrywny, bardzo, no nie brakuje mu mocy na pewno. Bagażnik oczywiście oglądałem od stóp do głów, nie mierzyłem, ale w hybrydzie ma 390 litrów, w benzynie 420. Wykończenie jest całkiem przyzwoite, wiesz, to jest jedno z fajniejszych spotkań, bo już, no co tu będę mówił, no jestem trochę zmęczony tą liczbą chińskich testowanych samochodów. Skoro mamy marek między 25 a 35, już się zastanawiam, które się wycofały, a które doszły, no ale ich jest mnóstwo. Ogromny sukces niektórych modeli, HS-a, AMG, prawda, Omody 5, ZS AMG, no i BYD.
11: Sławku, ale wiesz co, ja nigdzie nie mogę znaleźć na ich stronie informacji, jakie to jest duże.
6: 447, nie, to nam podano wszystko.
11: No, ja rozumiem, tylko że wiesz, jak ściągasz ich cennik, to widzisz, że jest
6: 444,
11: jakie ma wyposażenie, ale tu nie ma nigdzie wymiarów, to wiesz.
6: No okej, okay, no to rozstaw osi 270, 445 mniej więcej długość, ekran dotykowy tam 15 cali, niech będzie w przybliżeniu i przed tobą masz 10-calowy wyświetlacz. Potwierdzam, że ten tył jest z tyłu, jak patrzysz, to jest mniej ciekawy niż przód, ale w sumie nie jest źle. I wiesz co, jeździ to całkiem przyzwoicie. Może to zużycie paliwa byłem rozczarowany, bo tam ktoś mówił, oj, on spalił poniżej 5, a ja spalałem tak raczej 6-7, fakt, że to były
11: hybrydą
6: szybkiego ruchu, 6-7 litrów na setkę.
11: Ale hybrydą czy...
6: 8, hybrydą. I wydawało mi się, że według danych i że to powinno być mniej. No bo
11: ale tak jest, Sławek, tak jest z tymi wszystkimi samochodami. Znaczy, te chińskie auta, moim zdaniem, one notorycznie pokazują wyraźnie mniej na tym, ale najczęściej mnie... na ostatnie 50 kilometrów niż w rzeczywistości.
6: Ale mi właśnie pokazywał nawet sporo, wiesz? Między 6,5 a 7,5, a teoretycznie ma być 5. Dobra, to zbadamy, jak go będziemy mieli na jesieni późnej czy wczesnej na parę dni. Natomiast pierwsze wrażenie było pozytywne, bo jakoś niezła. Ciekawie zaprojektowane wnętrze. Zobacz na przykład na drzwi. To jest, tam są
11: tak,
6: takie...
11: Tak, widzę, tam się tak...
6: Smaczki. Tak, prawda? Coś takiego, czego nie widzisz w innych autach, nawet nie mówię o chińskich, tylko tam japońskich, europejskich. No więc dobry początek. Od fajnego samochodu zaczęli i ceny mają też dobre.
11: To, na co czekam, powiem ci, nie mogę się tego doczekać.
6: Mów.
11: To jest ten Haval H7 albo Tank 300.
6: Widziałem. Havala H7 widziałem, odsłonięto nam, pokazano. To jest coś jak Jetur T2 czy Bike BJ30.
11: Mów po ludzku. Porównaj to do Toyoty albo
6: nie,
11: do Land Rovera.
6: Właśnie nie porównam tego do Toyoty czy Land Rovera. To jest bardzo zbliżone do chińskich modeli takich uterenowionych SUV-ów. Bajkiem BJ30 jeździliśmy. To jest samochód ze sporym prześwitem, ale nie na ramię, tylko nadwozie samonośne. Będzie silnik dwulitrowy, spalinowy i wygląda to jak taki klocek na kółkach. No to do czego to chcesz porównać?
11: I mają dwa takie modele. Haval H7, Tank 300. Do czego?
6: Ja to porównuję tylko do chińskich. Do Jetura. A właśnie, Jeturem będziemy jeździć za tydzień.
11: Szanuję.
6: I będziemy jeździć Jeturem, to zobaczysz, jak to wygląda. Jak to jeździ, ja też się cieszę na to, bo ten Jetur wygląda nieźle. To podejrzewam jest najlepszy model Jetur T2, który jest oferowany w Polsce. No dobra, podsumowując, Ora kosztuje chyba niecałe 110 tysięcy, tak mówiłeś, za benzynę, 120 za hybrydę, ceny promocyjne. Za pół roku może być inaczej. Ciekawy pomysł, zobaczymy jak im pójdzie. A mają czym podbijać rynek, że tak się wyrażę w cudzysłowie, bo submarek GWM-u będzie dużo. Haval, Way, Tank, a najwcześniej będzie Haval 7. A mówiliśmy o modelu Ora 5.
11: To ja teraz przejdę do mojego ulubionego chińskiego samochodu. Bez dwóch zdań. To jest MG3 z hybrydą. Z hybrydą łączna moc tam koło 190 koni. 76 tysięcy złotych ten samochód kosztuje, jak jest cena promocyjna. Teraz akurat jest cena promocyjna. Popularność tego wozu chyba nie jest zbyt duża. Można go kupić jeszcze w wersji takiej zwykłej, wolnoscącej. Wtedy kosztuje 64 tysiące. Co też nie jest głupim pomysłem, jest to jedno z tańszych aut w Polsce. Ale 76 tysięcy za auto z segmentu... Co to jest za segment? B czy C?
6: B.
11: Niech będzie. 4 metry długości. No. 8 sekund do setki, jak na 200 koni to tak trochę słabo, ale 8 sekund do setki, zużycie paliwa 4,4 i faktycznie to zużycie paliwa jest w tym samochodzie niewielkie, w okolicach 5 litrów na setkę, ale wiesz, przesiadłem się do niego z Toyoty. I to z takiej najgorszej. Aygo Cross.
6: Najmniejszej, na pewno.
11: Najgorszej.
6: Okej.
11: Okay. No Aygo Cross. I wiesz co? I powiem ci, że pierwsze wrażenie nie było dobre. Wiesz, nawet taka zwykła, głupia Toyota...
6: Według ciebie ta mówisz najgorsza, tak?
11: No ale no, masz gorszą, ale masz gorszą. Ona miała fajniejszy układ kierowniczy na przykład. I coś w zawieszeniu takiego, co też dawało jakoś więcej wyczucia, więcej responsu. Przyzwyczaiłem się do tego MG, jeździłem nim przez kilka dni, sporo kilometrów zrobiłem i na trasie, i na autostradzie, wiesz, i w jakichś takich miejskich warunkach. I muszę powiedzieć, że to jest dobre auto. Dobre, tanie auto, w którym jest sporo rzeczy, jeszcze takich drobiazgów, które nie są dopracowane i one wynikają z braku doświadczenia i też trochę z tego, że Chińczycy, którzy to projektują, oni nie mają zielonego pojęcia, do jakiej motoryzacji my moglibyśmy być przyzwyczajeni, bo oni 10 lat temu nie mieli motoryzacji u siebie, nie? Więc na przykład oprogramowanie troszeczkę kuleje i jak jesteś w takim trybie domyślnym, gdzie masz tam różne ikonki, to żeby zmienić stację radiową, na przykład, czy żeby wywołać sobie menu radio, menu muzyka, to jak wywołasz sobie przyciskiem z boku, który w każdym innym normalnym samochodzie daje ci możliwość po prostu tam dalszego wyboru, tutaj przełącza ci na źródło Android Auto albo Bluetooth.
6: Tak, tak. I to jest niestety bolączka wielu chińskich samochodów, że to radio w ogóle jest gdzieś zapomniane w tle, a zaprogramowanie w niektórych chińskich samochodach z stacji radiowej, to trzeba sprawdzać instrukcje i potem i tak zapomnisz, jak to się robi. No nie przeszkadza jest to intuicyjne.
11: Tak, przeszkadza mi trochę to, że ten samochód nieoczekiwanie zamyka dostęp świeżego powietrza. Wiesz, po prostu kompletnie nie mam na to wpływu. Nie? On po prostu czasem zamknie i tyle. I ja to potem muszę wyłączać, jak się zorientuję, że coś jest dziwnie, że nie ma czym oddychać. Czy coś mi jeszcze przeszkadza? Wiesz, chyba też to, że niektóre systemy te wspomagające nie są wyłączalne. Wsiadam, ściągam belkę w dół na ekranie, wyłączam asystenta prędkości, bo się myli, wyłączam asystenta tego lane assist, bo oczywiście szarpie kierownicą i wyłączam jeszcze skupienie na drodze, bo jak cokolwiek próbuję zrobić na ekranie, to mi pipczy, że skup się na drodze, nie?
6: No, ja jedną rzecz dorzucę. Pamiętam, jak go pierwszy raz mieliśmy ze 2 lata temu, ostatni na wiosnę, no to trochę rozgorzała dyskusja. Ja go wtedy nawet broniłem. Nawet chyba mówiłeś, Aronę mieliśmy wtedy chyba, czyli Ibizę bardziej niż nie pamiętam. On więcej pali na pewno niż Yaris, do którego kiedyś porównywałem hybrydowy.
11: Tak, tak, tak, tak. Jest dużo bardziej dynamiczne.
6: Więcej koni, właśnie. A nigdy nie mieliśmy i nie ma ich w parku prasowych, tych zwykłych 1.5-115 bez turbo. Zastanawiam się, o co chodzi. Przecież one by były, one są tańsze i w ogóle ich nam nie chcą pokazywać. Co się dzieje? Czy on w ogóle ledwo rusza z tym 115 koni? Nie wiem. Mały zbiornik paliwa, pamiętam ile ma, 35... litrów pewnie, nie?
11: Coś takiego, ale wiesz co, ale to starcza, to jeździ. Słuchaj, ja trochę ponarzekałem, ale to jest samochód całkiem nieźle zrobiony, raczej ciasno spasowany, to widać po drzwiach MG3, na przykład, że one są MG3, tak. To jest całkiem zgrabne, to przypomina trochę Forda, ma fajne, ma dobre światła, przyjemnie się tym jeździ, po godzinę trzeba się do niego przyzwyczajać.
6: Słyszę, przekonałeś, bo wtedy...
11: Nie, ale wiesz co, ja do tego MG3 faktycznie, wiesz, to trochę z tym MG, to trochę zależy, z czego się przesiadasz. Pewnie byłyby lepsze wrażenia, gdybym się przesiadł z chińskiego SUV-a, natomiast kiedy przesiadłem się z Toyoty, to pokazało mi tylko, że my sobie możemy z tego Aygo X żartować i śmieszkować, ale to jest samochód z dobrym zawieszeniem, z dobrym układem kierowniczym, to jest samochód zrobiony przez firmę, która ma kilka dekad doświadczenia w projektowaniu samochodów i to się... W tym projekcie, który jest nazywany Aygo X, o którym opowiem pewnie w przyszłym tygodniu, to niestety się da zauważyć, a firmy, które tego doświadczenia nie mają, były brytyjskie.
6: Tak. I tak zamykając, powiem ci, że inne modele miejskie, europejskie też nie mają się czego wstydzić, jakbyśmy tutaj zaczęli porównywać. Natomiast pierwszy samochód, o którym dziś mówiliśmy, to było GWM Ora 5, zupełna nowość w Polsce, z napędem hybrydowym akurat, ale benzynowy też jest, a przed chwilą omawialiśmy MG3, też tylko z napędem hybrydowym był w naszych rękach, ale też jest zwykły spalinowy 1.5, 115 koni.
11: Kłaniamy się pięknie i do usłyszenia już jutro.
12: Reklama.
13: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
14: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
15: TravistoFast i Travisto.
16: Aflofarm. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
17: Ale że to tak dla mnie?
16: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
19: Mamy niskie ceny.
20: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
21: Skoda. Reklama.
22: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
23: W najbliższym czasie państwa wspierające Ukrainę muszą być gotowe na ataki hybrydowe ze strony Rosji, mówił w Sejmie Donald Tusk. Putin chce wygrać jesienią lub zimą wojnę z Ukrainą, tak z kolei komentuje wojenną rzeczywistość generał Pacek. Kto przyczynił się do zwycięstwa lewicy? Szwedzcy politycy uważają, że sprawiły to głosy migrantów. Minęła 19. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. W ocenie wywiadów innych państw możliwe są hybrydowe ataki dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym także na Polskę, mówił dziś w Sejmie Donald Tusk. Najbardziej prawdopodobny scenariusz na najbliższe kilka miesięcy zakłada poważne zdarzenia i wymaga od wszystkich mentalnej gotowości do zdania tych trudnych egzaminów, powiedział premier.
24: Według wszystkich źródeł właśnie późna jesień i zima będą najbardziej krytycznym momentem w dotychczasowej wojnie rosyjsko-ukraińskiej.
23: Donald Tusk podkreślił, że Rosjanie wprowadzają na masową skalę nowy typ dronów, drony odrzutowe, poruszające się z bez porównania większą prędkością i działające na dużej wysokości, zanim spadną i uderzą w cel. Szef rządu ocenił, że szczucie na Unię Europejską, na naszych sojuszników, szczucie na Ukraińców jest wprost wykonywaniem strategii rosyjskiej. Premier miał też inny apel, zaapelował do wszystkich sił politycznych, aby już nigdy nie pojawił się w Polsce głos kwestionujący lojalność kraju wobec sojuszników w kwestii realizacji artykułu 5 NATO. Podkreślił, że jako kraj graniczny Polska będzie szczególnie potrzebowała lojalności sojuszniczej. O tym, że najbliższe miesiące będą niezwykle trudne, przekonany jest także generał dywizji w stanie spoczynku profesor Bogusław Pacek, o czym mówił dziś w wywiadzie politycznym TOK FM.
25: Putin robi wszystko i już to robi, żeby zdławić Ukrainę w taki sposób, żeby podczas jesieni i zimy wygrać wojnę z Ukrainą. Ukraina rzeczywiście ten obraz ma, nie chcę powiedzieć, że czarny, ale ciemny. Brak środków przeciwlotniczych, brak środków obrony powietrznej, brak dronów przechwytujących, trudności na froncie z pozyskaniem nowych żołnierzy.
23: Polskie siły zbrojne podarwały dziś myśliwce w związku z dronem, który zbliżył się do polsko-ukraińskiej granicy na odległość 4 km. Mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali na telefony alerty RCB informujące o zagrożeniu atakiem powietrznym. W Lublinie oraz Rzeszowie zawyły syreny alarmowe, bezzałogowiec nie wleciał jednak do polskiej przestrzeni powietrznej. Tymczasem, jak przed chwilą poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, Ukraina ma już własne drony przechwytujące, zdolne do zestrzeliwania odrzutowych bezzałogowców typu Shahed-Geran. Zapowiedział przy tym także zwiększenie produkcji i użycia bezzałogowców. Oskarżenie Zachodu przez Kreml o ingerowanie w wybory do Dumy Państwowej to sposób na ich uwiarygodnienie w oczach rosyjskich wyborców i zjednoczenie społeczeństwa wokół Putina, powiedział dr Michał Marek z NASK-u, Państwowego Instytutu Badawczego nadzorowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji. Wybory do Dumy, czyli niższej izby parlamentu, ruszają jutro. Wystartują w nich wyłącznie ugrupowania wspierające obecne władze na Kremlu. Jedyna antywojenna partia, Jabłoko, została w sierpniu tego roku wykluczona przez Sąd Najwyższy z udziału w wyborach. W Szwecji po wyborach natomiast parlamentarnych trwa debata, kto zdecydował o wygranej przez opozycyjną lewicę. Imigranci, którzy uzyskali obywatelstwo, głosujące na lewicę kobiety, czy leniwi, jak to jest określane, wyborcy skrajnej prawicy. Kwestie jako pierwsi podnieśli politycy nacjonalistycznych szwedzkich demokratów, partii, która straciła najwięcej poparcia. Winą obarczono uzyskanie w ciągu ostatnich 4 lat obywatelstwa przez 200 tysięcy cudzoziemców. W TOG FM czas na sport.
0: Przemysław Pozowski, zapraszam. Motor Lublin podejmie Raków Częstochowa. Piast Gliwice spotka się z obrońcą trofeum i liderem rozgrywek ligowych Górnikiem Zabrze w 1/16 finału piłkarskiego Pucharu Polski. Dziś odbyło się losowanie par tego etapu rozgrywek. W poprzedniej rundzie odpadło aż 7 drużyn z Ekstraklasy, w tym Legia, Pogoń i Widzew. Spotkania 1/16 finału odbędą się pod koniec października. Nowy selekcjoner reprezentacji Niemiec Jurgen Klopp na pierwsze zgrupowanie przed meczami Ligi Narodów powołał aż 44 piłkarzy. Zamierza ich podzielić na 2 drużyny, a każda rozegra po 2 spotkania. Klopp wysłał powołania do 16 debiutantów, ale w kadrze jest także 15 piłkarzy, którzy uczestniczyli w nieudanym dla Die Mannschaft Mundialu. Zmagania w Lidze Narodów Niemcy rozpoczną 24 września od potyczki z odwiecznym rywalem, czyli Holandią w Amsterdamie. Później czekają ich mecze z Serbią oraz 2 z Grecją. Zwycięska passa została zakończona przez Bułgarów. Polscy siatkarze doznali pierwszej porażki na Mistrzostwach Europy, ale i tak awansowali do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie. Drabinkę mają korzystną, choć na ich drodze do medalu może stanąć ponownie Bułgaria. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
1: Polacy do meczu z Bułgarią przystępowali w komfortowej sytuacji, bo mieli już zapewniony awans z pierwszego miejsca. O odpuszczaniu nie było jednak mowy, mówi rozgrywający Jan Firlej.
2: Nie, nikt nad nim zarzuci. Myślę, że mecz naprawdę, no wymiana cios za cios dla kibiców, gratka, świetnie się to na pewno oglądało.
1: Po 4 gładko wygranych meczach taki sprawdzian był nam potrzebny.
2: Na zakończenie tej grupy idealna dla nas sytuacja, wiemy nad czym mamy pracować.
1: Musimy to potraktować jako lekcję, mówi przyjmujący Kamil Semeniuk.
3: Miejmy nadzieję, że wyciągniemy wnioski z takiego spotkania, bo w przyszłości może się zdarzyć, że znowu z nimi zagramy.
1: Uwaga, ta przyszłość to kwestia 5 dni. Jeśli Polska w sobotę wygra z Łotwą, a Bułgaria pokona Niemcy, to znów ze sobą zagramy w ćwierćfinale turnieju. Ale są też dobre wieści. Już wiadomo, że na drodze do wielkiego finału nie staną nam potęgi ani Włosi, ani Francuzi. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
0: W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
23: Najbliższa noc z opadami na północy kraju. Miejscami też będą mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Minimalnie od 9 do 11 stopni. Nad morzem miejscami 13, a w rejonach podgórskich około 7.
22: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Po dość obiecującym spotkaniu Zełenskiego z Trumpem w ubiegłym tygodniu w Białym Domu przyszło to, co charakteryzuje niemal wszystkie relacje polityczne Donalda Trumpa. Czyli zmiana. Ta zmiana nie jest jakaś spektakularna, tym razem Trump na nikogo nie nakrzyczał, nie wytarł nikim podłogi, ale powiedział po prostu, że pomysł z produkcją patriotów na Ukrainie nie jest jednak taki świetny, jak się pierwotnie wydawało. Okazuje się więc, że nie jest powiedziane, czy Ukraińcy dostaną narzędzie obrony, na które tak bardzo liczyli. Być może dostaną inne, być może jakieś wytworzą sami. To wszystko jest możliwe, tak samo jak możliwa okazała się produkcja dronów i to na masową skalę. Dronów, których już nie trzeba przemycać na terytorium Federacji Rosyjskiej, jak to miało miejsce w przypadku operacji Pajęczyna sprzed kilku lat. Te drony mają wystarczające zasilanie, by przelecieć prawie 2000 kilometrów. I to zasadniczo zmienia charakter przedsięwzięcia. Ale to jeszcze nie oznacza, że drony wystarczą w starciu z rakietami balistycznymi Federacji Rosyjskiej, których ta wystrzeliwuje w stronę Ukrainy coraz więcej. I coraz więcej z nich dociera do celu. Głównie dlatego, że zestrzeliwać ich już nie ma czym. Arsenały zachodnie po operacji w Iranie i po latach wojny w Ukrainie są w dużej mierze opróżnione. Dlatego właśnie zgoda na produkcję patriotów w Ukrainie jest tak ważna, ale wciąż niepewna. Może skończy się tak, jak w przypadku większości uzbrojenia, które nigdy na Ukrainę miało nie trafić, a ostatecznie trafiło. Miało nie być patriotów, a są. Miało nie być hajmarsów, a są. Nigdy nie miały tam latać F-16, a latają. Więc może hamletyzowanie wokół patriotów jest częścią tego rytuału. Ale to i tak nie rozwiąże całości problemu. Ukraina musi bronić swojego terytorium zarówno przed rakietami balistycznymi, jak dronami, jak inwazją piechoty. To wszystko wyczerpuje obronę skutecznie i to na tej kalkulacji opiera się logika Federacji Rosyjskiej. Sama Federacja ma problem z własną obroną i to też zmienia postać rzeczy.

0: Z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit 1 litr tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobry. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
0: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Czy obojętność prowadzi do zbrodni? Gutek Film przedstawia nową adaptację legendarnej powieści Alberta Camus Obcy w reżyserii François Ozona. Film o poszukiwaniu sensu w świecie, w którym wszelki sens został zagubiony. Obcy. Odważny, zjawiskowy, ponadczasowy. Obcy. Już w kinach.
4: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
5: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: Ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.

0: 7 września. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca. Reklama.
3: Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa. Państwa i moim gościem jest Daniel Szeligowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Specjalista od Ukrainy, o której właśnie będziemy dzisiaj mówili, a konkretnie o polityce prezydenta Zełenskiego i o różnych aspektach tej polityki. Ja bym może zaczął od, niekoniecznie od zwolnienia Michała Fedorowa, które jest niewątpliwie wydarzeniem znacznym i jeszcze do tego wrócimy w tej rozmowie, ale od wizyty w Białym Domu. Wizyty, która poprzedzała uroczystości pogrzebowe senatora Lindseya Grahama. Sam fakt, że Zełenski został tam zaproszony, świadczy o czym?
4: Zmienia się trochę postrzeganie Ukrainy przez prezydenta Trumpa, ale to nie śpieszmy z hurra optymistycznymi wnioskami. To jest tak, że prezydent Trump jako bardzo pragmatyczny inwestor, ja bym w ten sposób to skomentował, lubi zwycięzców, lubi się grzać w blasku zwycięzców, lubi się grzać w blasku tych, którzy są postrzegani jako wygrywający. I teraz to jest interesujące. Otóż wedle prezydenta Trumpa ta sytuacja na froncie i w ogóle na Ukrainie się o tyle zmienia, że to Ukraina prezentuje się, to jest ważne, prezentuje się jako ta strona wypadająca lepiej, jako potencjalne zwycięzcy. Amerykanie zawsze lubią zwycięzców, lubią przybijać piątki i stać po stronie zwycięzców. To jest ważne, dlatego że wiemy, jak wygląda druga strona medalu. Pamiętamy słynne spotkanie, to pierwsze w Białym Domu i kłótnie, tak? Więc przeszliśmy daleką drogę. Ja bym to ujął w sposób następujący, że prezydent Zełenski się z czasem nauczył obsługi

0: Trumpa, no, powiedzmy sobie obrazowo, przeczytał taki podręcznik, który mu podsunęli, no pewnie Brytyjczycy przede wszystkim. Jonathan Powell, były doradca premiera Starmera, ale na razie zostaje na swoim stanowisku. On bardzo mocno tutaj pomagał prezydentowi Zełenskiemu nawiązać kontakty z Białym Domem. To się udało. Dlaczego mówię, żeby nie śpieszyć z tymi wnioskami? No bo prezydent Trump w poniedziałek, jak wstanie lewą nogą, to powie jedno, a we wtorek, gdy wstanie prawą nogą, to powie coś zupełnie innego. I już to zresztą widzimy, bo dopiero prezydent Trump obiecał, że będzie ta kwestia udzielenia licencji Ukrainie na produkcję rakiet do systemu Patriot. No nie wiem ile, kilkanaście, kilkadziesiąt godzin później ten sam prezydent Trump mówiący, no jednak to nie tak szybko, to musimy się zastanowić, to jest trudna sprawa i w ogóle. Więc okej, te sygnały, które płyną z Białego Domu, są obiecujące. Od tych sygnałów do konkretnych decyzji po stronie amerykańskiej, ja myślę, że jest jeszcze długa droga, ale no, będzie na tym kierunku Zełenski mocno pracował.
1: Ale to jest interesujące właśnie w kontekście tego, jak Zełenski, bo trzeba powiedzieć, że tamto spotkanie w marcu 2025 roku, czy w końcówce lutego, ono zostało opisane jako upokorzenie Zełenskiego, ale gdyby przyjrzeć się uważnie, co zaszło podczas tego spotkania, podczas tej konferencji, to widać, że no nie jest to takie proste. To znaczy, że jednak arogancja ze strony prezydenta Ukrainy też była bardzo wyraźna. To znaczy, on uniemożliwiał w pewnym sensie tym partnerom amerykańskim przedstawienia pomocy dla Ukrainy jako własnego sukcesu. I teraz, z czego się bierze ten pomysł polityczny na to, żeby tak właśnie rozmawiać z partnerami? Bo mam wrażenie, że on chyba ze wszystkimi tak rozmawia.
0: Ja w ogóle uważam, że to prezydent Zełenski sprowokował tę dyskusję w Białym Domu. Zresztą mówiłem to już wcześniej, to nie zmieniłem tutaj zdania. Mogę się podzielić takimi informacjami z bardzo dobrych źródeł, że doradcy prezydenta Zełenskiego mu taki sposób prowadzenia dyskusji odmawiali, on po prostu nie posłuchał. I skończyło się tak, jak się skończyło. Były różne rady. Prezydent Zełenski miał nie przywozić na przykład materiałów graficznych do Białego Domu i nie pokazywać, nie wiem, zdjęć dzieci czy jeńców wojennych prezydentowi Trumpowi, bo to by mogło spowodować niekontrolowaną reakcję Trumpa. Czytaj dokładnie taką, jaką.
1: Co też się wydarzyło?
0: Jaką widzieć. No tak, ale to od tego są doradcy, żeby mówić prezydentowi no, rzeczy, które mogą go z tego pantełyku zbijać. Prezydent Zełenski rzeczywiście tak ma i teraz trzeba do tego dwojako podejść, bo z jednej strony to właśnie to podejście świetnie działało na początku wojny. Takie pokazywanie palcem na każdego, wywieranie moralnej presji na społeczeństwo, ale musicie nam pomóc, bo my was bronimy, bo tutaj Rosja naciera, bo to jest po prostu niemalże przyciągnek III wojny światowej i tak dalej, no to świetnie działało, tak? Ludzie wychodzili na ulice w różnych państwach, wywierali taką polityczną też społeczną presję na rządy różnych partnerów, które później te broń, czy inną na przykład pomoc finansową Ukrainie udzielały. Prezydent Zełenski tak działa do dzisiaj. Moim zdaniem, no, przynosi to już w niektórych przypadkach efekt odwrotny od zamierzonego. Świetnie to widać w Polsce. Widać to trochę w Stanach Zjednoczonych, ale widzieliśmy to kilkukrotnie. Szczyt NATO w Wilnie, jedna z poprzednich też wizyt prezydenta Zełenskiego w Stanach Zjednoczonych, więc tu się kontekst się zmienił. I teraz oczywiście ja nie wiem, czy prezydent Zełenski nie wie, że się ten kontekst zmienił, czy wie, że się zmienił, ale i tak uważa, że to jest ciągle skuteczne, bo gdyby tego nie robił, to by tej pomocy miał jeszcze mniej. Trudno jest mi to jednoznacznie ocenić. Ne? Po rezultatach śmiało dzisiaj możemy powiedzieć, że to nie jest już tak skuteczne jak w roku 2022-2023. I ja bym radził i czasem swoim ukraińskim kolegom doradzam, że ta retoryka i generalnie komunikacja ze strony ukraińskiej powinna być trochę inna. Ale to też jest tak, że prezydent Zełenski wielu tych doradców, takich trzeźwo myślących, samodzielnie myślących, już się pozbył. No i w momencie, w którym się oczywiście lider polityczny otacza takimi yes-menami, którzy przytakują, mówią, że panie prezydencie, to jest fantastyczny pomysł i to jest oczywiście wszystko pana prezydenta zasługa, no to trudno jest reagować na takie zmieniające się uwarunkowania.
1: Ale czy to jest tak, że to jest jakby jego rys psychologiczny, czy to jest tak, że to się opłaca, nie wiem, on ma badania opinii publicznej ukraińskiej i widzi, że to chwyta? Co tutaj może działać?
0: O to i jedno i drugie, bo nawet jeżeli popatrzymy na te kłótnie w Białym Domu, no to jest wymiar taki międzynarodowy i wymiar wewnętrzny. No i ten wymiar międzynarodowy, moim zdaniem, to była no, jednoznaczna klapa. Znaczy, no, widzieliśmy reakcję na przykład ambasador Markarowej w Białym Domu. No, tak. Załamanie po prostu, tak? Później widzieliśmy, z jakimi minami ukraińska delegacja wychodziła z Białego Domu. Wiem, że jeszcze w trakcie tego lotu przez Atlantyk do Wielkiej Brytanii Zełenski już się konsultował, w jaki sposób to wszystko naprawić. Później zresztą partnerzy mu mówili, przypominam, że to samo mu powiedział wtedy jeszcze wydaje mi się, prezydent Duda gdzieś to w mediach społecznościowych napisał, że no, Wołodymyr to super, ale to trzeba załagodzić z Donaldem Trumpem. To nie tak. No ale jest jeszcze wymiar wewnętrzny. Znaczy, jest taki efekt solidarności. On się czasem nazywa w naukach politologicznych efektem jednoczenia się wokół flagi. Innymi słowy, naszego biją, więc go no popieramy. Tak. No i on zadziałał bardzo mocno wtedy w przypadku prezydenta Zełenskiego. Notowania pokazały ten efekt solidarności i wzrost poparcia w kraju. I uwaga, ten sam efekt wystąpił niedawno, gdy prezydent Zełenski poszedł na noże z Polską. To widzieliśmy to, znaczy widzieliśmy to w jego reakcji, ale te notowania wewnętrzne, które też, to przecież no, bądźmy poważni, nie tylko polski rząd, nie wiem, niemiecki, amerykański zleca zamknięte badania opinii publicznej regularnie, ukraińskie władze też to robią. Więc efekt był taki, że poparcie dla prezydenta Zełenskiego skoczyło 8 punktów procentowych, no, niemalże z dnia na dzień, po tej kłótni z Polską. Tak? Więc tak, wewnętrznie to się opłaca.
1: Jeżeli to się opłaca i to się podoba, to dlaczego wokół, tu z kolei jakby troszeczkę inny aspekt tej polityki Zełenskiego, czyli te kwestie personalne, to, że on ma być solistą, to, że się pozbywa, tak się mu się zarzuca, że się pozbywa potencjalnych rywali. Michajło Fiodorow, dlaczego taki ruch w momencie, kiedy właśnie ta dymisja no, ludzi jednak rozjuszyła?
0: Cóż, no po pierwsze, każdy się myli, a zwłaszcza jeżeli się usunie tych doradców, którzy by mogli jakiś pomysł skomentować albo go skorygować, no to tych błędów jest więcej. To nie jest pierwszy błąd. Uważam, że pierwszy duży błąd to było zamachnięcie się na instytucje antykorupcyjne.
1: No tak, rok
0: faktycznie
1: temu.
0: Rok temu, latem ubiegłego roku też przecież duże protesty społeczne. Moim zdaniem nawet tamte miały większe reperkusje polityczne niż teraz sprawa z Fiodorowem. No ale to wtedy był błąd. Uważam, że z Polską też był błąd. On się skończył jak skończył, ale to nie było zaplanowane. I tutaj z ministrem Fiodorowem też jest błąd. Więc te błędy prezydent Zełenski, no znów Biały Dom, tak? Popełnia. Zdarzają się. Natomiast co do samego Fiodorowa, no to jest oczywiście cała masa czynników, która za tym stoi. Młody minister przychodzi do Ministerstwa Obrony, na którym wisi największa część budżetu dzisiaj ukraińskiego. Są zakupy broni, no generalnie budżet obronny, tak? Dziesiątki miliardów dolarów. No i zaczyna naruszać układ, który tam zostaje, więc różni producenci krajowi broni, różne zamówienia publiczne, kto komu, po jakiej marży i tak dalej. To się oczywiście nie podoba, tak? Więc tu sobie minister Fiodorow robi wrogów. Druga kwestia, którą się zajmuje, to jest reforma armii, mobilizacja, bardzo kwestia delikatna i wrażliwa też politycznie, więc tutaj też sobie robi wrogów. Zdradza jakieś ambicje polityczne. Dzisiaj widzimy, że jest całkiem świetnym na przykład oratorem i organizatorem, więc to się prezydentowi Zełenskiemu też nie podoba. To kolejny czynnik, który jakby do tego wszystkiego dokładamy. No jeszcze jeden, on jest mało w Polsce, myślę, taki znany. Znaczy wtedy, gdy instytucje antykorupcyjne się wzięły z Andrija Jermaka, czyli poprzedniego szefa administracji prezydenckiej, no to minister Fiodorow, wtedy jeszcze nie był ministrem, ale później nim został, był takim pośrednikiem, czy też nie wiem, no, kimś, kto mediował między obozem prezydenta a tymi instytucjami antykorupcyjnymi. Niedopowiedziany, nieformalne porozumienie było takie, że Andrija Jermaka odsuniemy w cień i to się stało, no ale przeciwko niemu nie pojawiły się żadne zarzuty korupcyjne. Te zarzuty korupcyjne się pojawiły. Każdy uważa, że ta druga strona naruszyła tę umowę. Tym niemniej prezydent Zełenski ma jeszcze jeden zarzut wobec ministra Fiodorowa. Rząd był tym mediatorem, no a porozumienie nie zostało dotrzymane. Więc jakby cały zbiór różnych czynników, które niestety, powiem niestety, bo uważam, że to jest błąd prezydenta Zełenskiego, przeważyły szale w tym kierunku, że się go z Ministerstwa Obrony pozbyto, ale to jest problem, to jest teraz ból głowy dla prezydenta Zełenskiego. Proszę zwrócić uwagę, że to jest pierwszy z całej najbliższej ekipy Zełenskiego, pierwsza osoba, z którą prezydent Zełenski się nie pokłócił na odchodne. Wręcz przeciwnie, bardzo delikatnie działa, ma świadomość tego, że to jest w tym momencie już bardzo poważny gracz polityczny, a w zasadzie to prezydent Zełenski sam z niego zrobił tego gracza politycznego, że stoi za nim duża część ulicy, że stoi za nim też duża część środowiska wojskowego, więc tutaj bardzo delikatnie musi grać.
1: A z czego wzięła się ta popularność Fiodorowa? Bo oczywiście on niby jest tym ojcem sukcesu DIA, tego systemu ukraińskiego, i wtedy właściwie po raz pierwszy zobaczyliśmy jego zdjęcia w prasie, ale czy to jest tak, że on się stał jakąś, nie wiem, supergwiazdą, polityki ukraińskiej, tak na zasadzie celebryty rządowego. Jak to właściwie jest? Z czego się wzięły te protesty?
0: Ja myślę, że to jest kwestia percepcji. To jest tak jak z generałem Załużnym. I to jest w ogóle tak jak kiedyś z Zełenskim, zanim został prezydentem Zełenskim. Znaczy mówiliśmy o wyobrażeniu Wołodymyra Zełenskiego. Jego tak naprawdę w pewnym momencie, koniec roku 18, początek 19, czyli te poprzednie wybory prezydenckie, które Zełenski wygrał, w pewnym momencie go w ogóle odsunięto na bok, schowano, bo on zaczął popełniać błąd za błędem w tej kampanii wyborczej. I tak naprawdę prezydent Zełenski istniał jako takie społeczne wyobrażenie z tego słynnego serialu Sługa Narodu.
1: Tak.
0: I każdy sobie przypisywał prezydentowi Zełenskiemu jakieś cechy, które chciał w nim zobaczyć. Podobnie jest w tym momencie z generałem Załużnym, którego już od dobrej chwili nie ma w kraju. Jest ambasadorem w Londynie, ale on ma ciągle wysokie poparcie. No, nie dlatego, że coś robi. Wręcz przeciwnie, nic nie robi w polityce krajowej, poza tym, że od czasu do czasu da jakiś wywiad. Tylko to jest wyobrażenie generała Załużnego. Ludzie mu przypisują pewne cechy. Tak? Ktoś jakby pozytywny, ktoś negatywny. Z Fedorowem jest podobnie. Tak? Znaczy Fedorow utożsamia taką walkę młodego pokolenia wykształconego na Zachodzie, liberalnego, z tym całym postsowieckim establishmentem, że tutaj jest zupełnie nowy sposób myślenia. W centrum wojny stoi człowiek, a w tym sowieckim stylu myślenia, upraszczam, ale to jest coś w tym, że w tym sowieckim stylu myślenia, oczywiście wojskowym, to człowiek jest najmniej ważny w tym całym łańcuchu dowodzenia. Można go rzucać tak jak Rosjanie, jak mięso armatnie gdzieś tam na froncie. Więc są dwie percepcje jakby zupełnie nowej Ukrainy, o którą walczymy teraz, zwłaszcza ci młodzi liberalni, no i ten postsowiecki establishment, to co przez całe lata chcieliśmy się tego wszystkiego pozbyć. No i wyrzucenie ministra Fedorowa przez prezydenta Zełenskiego jakby jeszcze bardziej pokazuje, że ta walka rzeczywiście trwa.
1: Ale czy to by oznaczało, że ten człowiek, który jest w centrum tego nowego sposobu myślenia, że to jest właśnie ta koncepcja, którą tak Fedorow teraz sprzedaje, czyli to taka próba robotyzacji armii po to właśnie, żeby ograniczyć te straty w tak zwanej sile żywej na froncie, czy to jest to?
0: No między innymi, ale to jest jeden z jakby elementów, te takie szersze układanki, no bo czym zasłynął przede wszystkim minister Fedorow jako minister cyfryzacji. Tak, no, ten słynny, to prezydent Zełenski używał zawsze takiego sformułowania, że państwo w smartfonie, że teraz będziemy mieli wszystko w smartfonie, tak? No dobrze, ale to wszystko robił minister Fedorow. To on jest jakby symbolem tego. Więc złamał jakiś schemat, pokazał, że się da, dał nadzieję. No, nadzieje bywają złudne w polityce i tym sobie pewnie też podpadł prezydentowi Zełenskiemu, ale ludziom się to podoba, tak, że to jest coś nowego, tego chcemy tej zmiany. To zapotrzebowanie na zmianę na Ukrainie jest ogromne. Wszystkie sondaże pokazują, tego się też prezydent Zełenski, myślę, może obawiać. Sondaże wyraźnie pokazują, że po wojnie chcemy dogłębnego oczyszczenia sceny politycznej. Po wojnie jest tutaj ważne, bo to jest jakiś trik. Tak. Bo co, jeżeli w trakcie wojny jeszcze zrobimy wybory, to powiedzmy jakiś tam wytryk dla Zełenskiego. Ale generalnie jest zapotrzebowanie społeczne bardzo mocne na zmianę. Tak? No i on i minister Fedorow, no już nie minister Michał Fedorow, w tym momencie te zmiany uosabia. No, tu jest bardzo wiele percepcji. Zobaczmy, czy to się utrzyma, bo my nie wiemy. Mamy, powiedzmy, sondaże sprzed kilku dni. Ten pierwszy strzał, no oczywiście jest momentum, ludzie wychodzą na ulicę, no to jest taka, nie inna atmosfera społeczna, ale zobaczmy, nie wiem, za miesiąc, za dwa miesiące, czy to poparcie się będzie utrzymywało dla niego.
1: Ale to jest też o tyle ciekawe, że właściwie Fedorow w momencie, kiedy dostał dymisję, niemal natychmiast to było przedmiotem rozmaitych analiz i z takich dość sążnistych artykułów w tej prasie globalnej. Rzadko kiedy te decyzje krajowe mają aż taki oddźwięk. To jest interesujące, że to się tak mocno od razu przełożyło na, no może nie skandal, ale na jakiś temat dla społeczności międzynarodowej.
0: Znaczy, no to się musi przekładać, ale dymisja Załużnego też wywołała dużo dyskusji, bo no, nie zapominajmy, że to jest jednak kraj w stanie wojny.
1: No ale właśnie, bo to jest ta różnica. Znaczy Załużny był szefem armii, więc to na pewno. A tu był po prostu urzędnik w Ministerstwie Obrony.
0: No nie, no to aż tak bym go nie sprowadzał nisko. Znaczy to jednak minister obrony, który znów, jak mówiłem, odpowiada za ogromną część ukraińskiego budżetu, za wszystkie zamówienia publiczne, miał robić reformę armii, miał robić reformę mobilizacji. No to nie sprowadziłbym go absolutnie do podrzędnego, czy nawet do szeregowego urzędnika. To był jeden z czołowych generalnie jedna z osób z najbliższego kręgu władzy prezydenta Zełenskiego, i co istotne, to była jedyna osoba, która stała razem z prezydentem Zełenskim od samego początku, od 2019 roku. Jedyny członek rządu zmieniał stanowiska, ale zawsze był w rządzie od 2019 roku.
1: Co się z nim teraz dzieje? Co się w ogóle teraz dzieje wokół tej sprawy?
0: No to się trochę rozlewa w protest polityczny, już czysto polityczny. Nazwiska to jedno, ale to wychodzi poza nazwiska, tak? To jest już protest troszeczkę przeciwko establishmentowi znów i przeciwko prezydentowi Zełenskiemu, przeciwko takiemu, a nie innemu sposobowi prowadzenia wojny, myślę, i zarządzania państwem, tak? Centralizacja, to ten sowiecki sposób też myślenia trochę. Ja go celowo używam, bo to, no wiadomo, że to nie są wszyscy dowódcy sowieccy, tak? Ale generalnie duża część z nich rzeczywiście, na przykład generał Syrski, który, no oczywiście stracił stanowisko, no, ale on był przecież wykształcony na takich, a nie innych uniwersytetach wojskowych, no sowieckich. I mu przypisywano takie, a nie inne przymioty, czy sposób zarządzania. Więc on z tym się oczywiście to środowisko na Ukrainie utożsamia. Natomiast robi się to problematyczne dla wszystkich stron. Taka no, niekomfortowa sytuacja, bo dla ministra Fedorowa moim zdaniem jest jasne, że do ministerstwa nie wróci, ale moim zdaniem też jest jasne, że on celowo nie chce sobie zaogniać stosunków z prezydentem Zełenskim. Robi to moim zdaniem celowo nie dlatego, że się panowie w wielce pokojowych jakby nastrojach rozeszli, ale myślę, że Fedorow sam rozumie, że jeżeli ma ambicje polityczne, to nie może dać pretekstu Zełenskiemu w tym momencie do uderzenia. Więc cały czas gdzieś tam niby jestem członkiem ekipy, no dobrze, będę na boku, ale... Tak? No i teraz ci ludzie protestują za kogo? Czy przeciw komu? Czy jakby Syrskiego już nie ma. Jest już nowy minister obrony i Fedorow tam nie wróci. Jest jasne, że raczej żadnego innego stanowiska też nie dostanie. Więc jakby cała konstelacja już się poskładała na nowo, ale ludzie ciągle są na ulicach. I to jest niekomfortowe i dla Fedorowa, który nie chce do tych ludzi wyjść, bo nie chce się kojarzyć z protestem politycznym. No jest to oczywiście niekomfortowe dla Zełenskiego, bo ma protesty na ulicy, nie wiadomo co z tym zrobić. No jest to trochę niekomfortowe dla tych, którzy ten protest zaczęli, bo żaden z tych postulatów oprócz pozbycia się Syrskiego nie został spełniony. Ale wszyscy już zrobili krok do przodu. Więc to jest trochę taki polityczny pad w tym momencie.
1: Ale dalej trwają protesty?
0: Dalej trwają protesty.
1: A duże są?
0: No, z dnia na dzień mogą się zmieniać, tak? W weekend widziałem, w weekendy bywają no, stosunkowo duże. Przyjmijmy, że to jest ciągle stan wojenny, tak?
1: A czy to jest prawda, że Fedorow, bo słyszałem tak, może to jest hearsay tak zwany, czy jakieś pogłoski, że Fedorow miał świetne kontakty z tak zwaną Fundacją Renesans, czyli z Sorosem. Ja oczywiście wiem, że jak się mówi, ktoś ma świetne kontakty z Sorosem, to w tej części Europy to funkcjonuje już w zasadzie jako pewnego rodzaju dowcip, czyli taka konstrukcja, która ma uzasadniać, nie wiem, jakieś szalone wpływy i dostęp do wielkiej kasy, ale coś w tym może być, to znaczy to bardzo często są wpływy i to bardzo często jest wsparcie finansowe. Czy to jest, to się jakoś tutaj potwierdza?
0: Znaczy Fedorow generalnie ma bliskie kontakty, jest myślę politycznie utożsamiany. Ja bym nawet nie powiedział, że to tak na 100% jest, ale sam fakt, że jest utożsamiany, to jest już argument polityczny z środowiskiem liberalnym na Ukrainie. Generalnie ta łatka Sorosza i tak dalej, to ona na Ukrainie też bardzo mocno funkcjonuje. To tak się trochę przekleiło nawet z Węgier, bym powiedział paradoksalnie. I jest takie słowo Sorosjata na Ukrainie, czyli jakby no, takie dzieci Sorosza, tak? No, określenie oczywiście no, pejoratywne na to środowisko liberalne, działaczy społecznych, jakichś aktywistów, działaczy antykorupcyjnych i tak dalej.
1: A co to znaczy w rzeczywistości ukraińskiej? Że kim oni są? Że to są jakieś takie
0: agenci
1: bananowe dzieciaki?
0: Nie, agenci wpływu zagranicznego, jakieś tam pionki no, Departamentu Stanu i CIA, które tutaj chcą dokonać zamachu stanu na Ukrainie. Ale to jakby trzeba...
1: Ale rozumiem, że to jest to, co sprawia, że Zełenski może uchodzić za tego, który broni naszych, tak?
0: No ależ on uchodzi za tego, który broni naszych. Jest generalnie taki trend, który na Ukrainie narasta, ja go nazywam populistycznym suwerenizmem. I to jest takie wykrzywione troszeczkę niemalże w krzywym zwierciadle to tak wygląda, próba obrony kraju przed jakimiś tam zagranicznymi wpływami, tymi rosyjskimi, i Bruksela, no i teraz Polacy jeszcze do tego wszystkiego, tak. To trochę się wyzłośliwiam, ale mam powód, żeby to robić. No i ale to są dwa elementy tego. Jeden element jest znów element percepcji, a mianowicie prezydent Zełenski uważa, że rzeczywiście po 2014 roku i też po wybuchu wojny partnerzy zagraniczni no, za mocno się rozpychają na tej Ukrainie. Tak? Mhm. Okej, okay, to jest argument, który możemy przyjąć. To już nie chodzi o to, czy się podoba, czy nie podoba. Jest jakiś argument, bo za dostawami broni, za pomocą finansową, za każdym jakby takim instrumentem pomocy Ukrainie idzie wpływ. Oczywiście, że tak. No, wiemy, że pomoc finansowa na przykład jest obwarowana bardzo tutaj konkretnymi wskaźnikami gospodarczymi czy reformami. Reformy są, no to pomoc finansowa idzie dalej. Reform nie ma, no to wstrzymujemy. Tak? Instytucje antykorupcyjne też bardzo wielu w establishmencie ukraińskim uważa, że to jest właśnie taki instrument wpływania na politykę wewnętrzną, że to w ten sposób się robi jakieś przewroty, właśnie kogoś się tam wrzuca w centrum władzy albo się go zbija z pantełyką i tak dalej. To trochę jest oczywiście wykrzywione, ale wielu w to wierzy. No i teraz jest drugi element tego, to są ci, którzy doskonale wiedzą, że to jest jakaś bójda na resorach, ale to bardzo instrumentalnie wykorzystują dla samych siebie. Czyli na przykład taki stary establishment oligarchiczny, który mocno stracił po 2022 roku, po wybuchu wojny, ale w ten sposób sobie odbudowuje swoje wpływy. W jaki sposób to działa? Na przykład mamy inwestora jakiegoś zagranicznego, czy jakiegoś partnera dużego, nie wiem, duży międzynarodowy bank, który by chciał kupić jakieś aktywa na Ukrainie, tak? No to się robi taką nagonkę, że tutaj proszę, oni nam przychodzą i oni nam tu będą dyktować, co my mamy robić, no to my się będziemy bronić, nie pozwolimy na to i tak dalej. No to się inwestora przygoni i kupi jakiś oligarcha ten bank za połowę taniej.
1: Kim w tym wszystkim jest Zełenski?
0: No to jest bardzo niejednoznaczna postać, bo znajdziemy wiele przykładów jego bohaterskiego działania, bardzo, bardzo mądrego też politycznie. On się już zapisał w historii Ukrainy i to się zapisał złotymi zgłoskami w pierwszych dniach wojny, ale z drugiej strony ma też tendencję do tego, żeby to wszystko rozmieniać na drobne i to po prostu masowo. Prezydent Zełenski, gdy przyszedł do władzy, dał też bardzo wiele nadziei. 19 rok, tak? To jest całkowite przeoranie sceny politycznej, na prawie 60-70% nowych deputowanych, więc wchodzimy, zmieniamy zupełnie system zarządzania. Centralizowany, jak każdy inny, ale okej, ale to jest prezydent Zełenski, który próbuje coś zrobić. Z naruszeniem prawa, tu nielegalnie, tam nielegalnie, bo tak to było wszystko robione, ale próbował to zmieniać. Jego notowania bardzo mocno spadały przed wojną, więc 21 rok, końcówka, to było bardzo mocno widać, że to jest schyłkowy prezydent Zełenski. Zaczyna się wojna, mamy powiedzmy Zełenskiego 2.0, tak? Zupełnie nowa postać odnajduje się w tym wszystkim fantastycznie. I teraz znów to samo. Znaczy masa błędów, masa niepotrzebnych decyzji, centralizacja władzy, coraz mocniej kierowanie się logiką polityki wewnętrznej, zamiast jakby, no, mieć ten strategiczny pogląd na przyszłość państwa i wojnę. Więc tutaj każdy sobie coś znajdzie, żeby albo mu zarzucić coś, albo wręcz przeciwnie pokazać, że to jest no, lider polityczny, który trzyma to wszystko jakoś tam silną ręką. Trudno jest, znaczy bardzo trudno będzie prezydenta Zełenskiego jednoznacznie ocenić, ktoś, kto będzie pisał jego biografię, to będzie miał nie lada wyzwanie. To, co nas interesuje, bo nas interesuje jedna rzecz. No, jeżeli to jest egzystencjalna wojna, a jest, no to być może trzeba się na tym przede wszystkim skupić, a trochę mniej mieć tego baczenia na politykę wewnętrzną. To jest mój główny zarzut do prezydenta Zełenskiego, że rzeczywiście, no, nie, przecież to nie będzie wielki sekret, jak ja to powiem. No, często słyszymy od naszych partnerów ukraińskich, że ale bo jest wojna, to my nie mamy czasu na to i na coś tam jeszcze, tak? A potem się okazuje, że ukraińskie władze mają czas na to, żeby wieczorem dzwonić do jednego i drugiego polskiego ministra, bo tutaj się jeden z drugim upili na lotnisku koledzy, no usyka ich, nie chcą wpuścić do samolotu, tak? No to na to jest czas, a nie ma czasu na jakieś tam inne rzeczy, które trzeba sobie, i to nie mówię ja, Szeligowski, teraz zacytuję Budanowa sprzed kilku dni, który powiedział, żebyśmy mieli zwycięstwo Ukrainy, to musimy mieć partnerów i musimy o to wsparcie partnerów zabiegać. O to trzeba zabiegać przede wszystkim.
1: Ale czy to jest dalej wojna egzystencjalna? Czy może to już jest wojna o, nie wiem, znaczenie polityczne, o porządek po wojnie? Czy ona jest dalej w tej fazie takiej, gdzie wszystko jest na stole i wszystkie pytania są otwarte?
0: ja uważam, że niewiele się zamknęło, pytanie od tamtego czasu. Tak, stoję na stanowisku, że Ukraina broni swoją suwerenność. Nie wiem tylko w jakim kształcie i jakim kosztem. Ale to nie jest wcale aż tak drugorzędne pytanie. No, zazwyczaj tak mówię, że jest drugorzędne, no, ale powiedzmy, że w tym przypadku zbyt duży koszt narzucony Ukrainie jednak będzie mocno rzutował na przyszłość tego kraju. Znaczy sytuacja demograficzna jest katastrofalna przecież.
2: To tak? Prawda, to absolutnie.
0: Jeżeli Rosja będzie w stanie bardzo mocno zniszczyć system energetyczny, infrastrukturę krytyczną w trakcie następnych pół roku i zimy, trudno powiedzieć, jaka będzie kondycja państwa ukraińskiego wiosną kolejnego roku. Więc generalnie jakby suwerenność suwerennością, ale żeby się nie okazało, że to będzie suwerenność nominalna, tylko na papierze. A generalnie kraj będzie tak wyniszczony, że o przyszłości tutaj będzie można zapomnieć. Jakieś dzikie pola będziemy mieli za granicą. Więc to jest jednak na stole wszystko jeszcze. Ja bym tutaj nie przekreślał tego, że wynik jest rozstrzygnięty.
1: A gdybyśmy spojrzeli na to, co dzieje się teraz, jeśli chodzi o te działania frontowe, a choć nie tylko, bo front można rozumieć oczywiście fizycznie, ale to jako tą linię, ale myślę, że nie tylko tak trzeba na to patrzeć. Podobno w tej chwili, to nie jest oczywiście rzecz nowa, ale wydaje mi się, że ona jest ciekawa w kontekście tego kryzysu paliwowego w Rosji. Ponoć Rosja zaczęła atakować stacje benzynowe na Ukrainie.
0: Tak, dokładnie. Przede wszystkim na myśmy, tym odcinku północno-wschodnim, to prawda.
1: Do czego to się ma, że tak powiem, przydać?
0: No, po pierwsze, że to też wpływa na lokalną gospodarkę. Po drugie, że wpływa też na zdolność do prowadzenia działań zbrojnych, bo jednak no, ten sprzęt na czymś musi jeździć i latać. No. To jest coś więcej niż tylko po prostu stacje benzynowe, bo to jest bardzo duży kraj. Więc to są jako punkty przesiadkowe. To jakby stacje benzynowe już w tym momencie, zwłaszcza gdzieś tam daleko na wschodzie, to pełnią już, no, powiedzmy rolę społeczno-kulturową niemalże.
1: Taka baza logistyczna.
0: W pewnym sensie tak, no, ale oczywiście chodzi o uderzenie w to zaplecze ukraińskie. Więc żeby spowodować również problemy z dostawą paliwa w tej części. Znaczy, to, co robi Rosja w tym momencie, to konsekwentnie wyniszcza ukraińskie zaplecze i vice versa, bo Ukraina oczywiście robi to samo, tak? Więc wyniszczamy sobie nawzajem zaplecze logistyczne i kto pierwszy wymięknie. Problem zazwyczaj jest taki, że wymięka ten słabszy, a nie tanie ten silniejszy, więc tutaj trzeba było jakąś asymetrię zastosować, więc to fajnie wygląda na razie w mediach społecznościowych, fajnie to wygląda na tych wszystkich filmikach, zdjęciach, no rozumiem po co to jest, bo trzeba jednak ciągle apelować do tej opinii publicznej i pokazywać, że jest się w walce, to Dawid, Goliat i tak dalej, ale generalnie niestety problem jest, to znaczy nawet gdybyśmy wszystkie rakiety Patriot, które dzisiaj zjeżdżają z linii produkcyjnej, wysłali na Ukrainę, no to będzie ich za mało, żeby zbijać rosyjską balistykę. To się nie da za długo powojować. Na razie można, ale za długo się takim podejściem nie da działać, więc albo partnerzy pomogą Ukrainie atakować po prostu miejsca, z których te rosyjskie rakiety są wystrzeliwane, no albo będzie problem, to tak powiem bardzo oględnie.
1: Co się wydarzyło z produkcją ukraińskich dronów, że Ukraina zaczęła odnotowywać takie poważne sukcesy w tym roku? I kiedy te decyzje zostały podjęte? Ja tak trochę pytam w kontekście Fedorowa, któremu łatwo jest to przypisać, bo za jego kadencji to się zaczęło jakby materializować te sukcesy i te straty po stronie rosyjskiej zaczęły rosnąć. Ale kiedy te decyzje kluczowe dotyczące inwestycji właśnie w ten przemysł dronowy ukraiński zostały podjęte?
0: Znaczy Ukraińcy weszli mocno w przemysł dronowy no, w pierwszych miesiącach wojny. To musiało zacząć pracować. Znaczy no, metodą prób i błędów po prostu. Tak? W pierwszych miesiącach też nie były tak mocno wykorzystywane ukraińskie drony, bo bardzo dużo było takich dużych, ciężkich dronów, które z zagranicy przecież partnerzy, pamiętamy Bayraktary przecież.
1: Tak.
0: Dopiero z czasem, gdy te wszystkie duże zachodnie platformy się okazało, że już nie przystoją do pola walki, to jakby ten ukraiński ekosystem zaczął się wybijać na pierwszy plan. Więc decyzje były podejmowane dawno, ale to nie tylko kwestia tutaj tych technikaliów. Bardzo istotna kwestia jest danych wywiadowczych amerykańskich. Znaczy bez tego to by tak nie latało sobie fajnie.
1: A one nie były dostępne od samego początku wojny?
0: Być może się tutaj pomylę, to mnie któryś z wojskowych później poprawi, ale nie, wydaje mi się, że nie mogli korzystać, nie na całym terytorium mogli korzystać Ukraińcy z danych wywiadowczych amerykańskich. Do dzisiaj zresztą jest. Po co prezydent?
1: Czyli pytanie o zakresy tych danych.
0: O to mi chodzi, tak, że on był stopniowo rozszerzany. No właśnie, to pan redaktor to lepiej ujął. Po co pojechał teraz prezydent Zełenski między innymi do Waszyngtonu? Prosić Ilona Maska, Elon Musk się ostatecznie nie spotkał z prezydentem Zełenskim, bo miał bardzo dobre kontakty z Fedorowem, a Fedorowa już nie ma. Właśnie, nie zwalnia się ludzi, którzy mają świetne kontakty, między innymi. Będzie musiał jakoś to prezydent Zełenski załatwić. Niemniej prosi Ilona Maska o to, żeby mógł korzystać ze Starlinków nad terytorium Rosji. Tak? Czy żeby mógł po prostu naprowadzać te wszystkie rakiety i drony na rosyjskie obiekty. Więc te dane wywiadowcze są istotne i powiedzmy, że ten zakres z czasem był rozszerzany, tak? Więc powiedzmy hardware, czyli sprzęt to jedno, ale oprogramowanie i te dane wywiadowcze, to bez tego to by tak nie działało.
1: A kiedy to się zaczęło jakby zmieniać? To znaczy, kiedy podejście Amerykanów odnośnie rażenia celów w głębi Rosji zaczęło się zmieniać? Co my o tym wiemy?
0: No, myślę, że tak dokładnie to nie wiemy, bo nie są anonsowane takie decyzje. Myślę, że to pewnie gdzieś przełom, to będzie moja hipoteza, nie wiem, myślę, że to będzie gdzieś przełom 23-24 roku, bo jednak mieliśmy ten moment, w którym Amerykanie się bardzo mocno zawahali i to był ten moment, w którym Ukraińcy zaplanowali kontrofensywę na lato-jesień 23 roku, no i powiedzmy zaczęła się ta kolejna duża dyskusja o tym, czy Rosjanie użyją taktycznej broni jądrowej na Ukrainie, gdyby się ta ukraińska kontrofensywa powiodła. No, ona się ostatecznie nie powiodła, tak. Tak, ale mamy takie różne przecieki, gdzieś tam w prasie się też pojawiają artykuły, szersze opracowania o tym, jakie deliberacje były w Waszyngtonie, jakie były obawy przed tym, czy Rosja może się odwołać do zastosowania broni jądrowej na Ukrainie, czy nie. No i to była bardzo taka zachowawcza polityka Stanów Zjednoczonych. Ja myślę, że potem to się zaczęło zmieniać, jak front utknął i się okazało, że to rzeczywiście coraz mocniej jest wojna pozycyjna, która wyniszcza ukraińskie zaplecze. No i coraz mocniej oczywiście dochodzono do przeświadczenia, że jeżeli ta wojna tak ma wyglądać, no to zaplecze jest bardziej kruche po stronie ukraińskiej, więc czymś to trzeba zrekompensować. Tak? No ale później jakby my stopniowo przełamywaliśmy też te różne bariery. Pierwsze dni, miesiące wojny przecież, to ja przypominam, partnerzy zachodni namówili, no nie można wysyłać samolotów, nie można wysyłać czołgów, ciężkiej artylerii
1: i tak
0: dalej.
1: Tak, prawda? No. Czego nie poślemy i następna rozmowa o tym, co jednak poślemy. I takie mało w tym momencie można było nabrać takiego poczucia, że jeżeli zaczyna się dyskusja o czymś, co ma nie trafić na Ukrainę, to
0: znaczy,
1: za chwilę
0: trafi. Tak. No, tylko, że to była widoczna część dyskusji. To mniej więcej jesteśmy w stanie prześledzić po wypowiedziach polityków, artykułach w mediach. Natomiast takie bardzo delikatne kwestie, jak właśnie dane wywiadowcze, być może jakaś pomoc w naprowadzaniu i tak dalej, no to raczej tego nie znajdziemy.
1: Ale ja rozumiem, że jakiś przełom niedawno, jakieś pół roku temu musiał być, prawda? Jeżeli to się teraz dzieje i tak materializuje skutecznie, jeżeli Ukraina się stała taka skuteczna w tych atakach.
0: No to, ale to, co się stało pół roku temu, mniej więcej, to my wiemy. No to jest ta słynna dyskusja, która się najpierw wywiązała na Twitterze, a potem się przeniosła do realnej polityki. A mianowicie, gdy się okazało, że Rosjanie bardzo mocno korzystają ze Starlinków, bo można je kupić na wolnym rynku i zaprogramować też dla siebie. No i minister Fedorow się zwrócił do Ilona Maska z prośbą o to, żeby Rosjanom ten Starlink wyłączyć. No i rzeczywiście to troszeczkę wprowadziło popłoch w rosyjskich szeregach i bardzo mocno Ukrainie pomogło. Okej, Rosja jakoś tam sobie w tym momencie, jak rozumiem, buduje konstelację własnych satelitów, trochę jeszcze nielegalnie te Starlinki pozyskuje, no ale to nie jest jakby taka skala, jaka była wcześniej. Więc to jest dla Ukrainy bardzo mocne, jakby mocna pomoc amerykańska.
1: Czyli to właściwie były przewagi technologiczne, które udało się w którymś momencie pozyskać.
0: No to zdecydowanie tak. To jakby trudno jest Ukrainie walczyć czymś, co nie jest przewagą technologiczną, bo znaczy,
1: nie,
0: to rzucać więcej
1: to jest,
0: ludzi.
1: No. To jasne. Natomiast chodzi mi po prostu o to, że no to były takie kwestie od udrożnienia pewnych, jeśli dobrze rozumiem pana intencje, takich dostępów do konkretnych zasobów danych czy sieci informacyjnych.
0: No tak, ale bo na przykład dostęp do jakiegoś konkretnego oprogramowania, który to wszystko agreguje i pomaga właśnie naprowadzać na cele. To jakby nie ma żadnej wunderwaffe, ani Rosjanie nie mają, ani Ukraińcy nie mają, więc to takimi małymi bitewkami technologicznymi. To jest mniej więcej to, co generał Załużny cały czas powtarza.
1: A czy my coś wiemy, bo fascynuje mnie przypadek tych ukraińskich dronów, jak chyba wielu, którzy obserwują tę wojnę. Przecież pamiętamy, jak była zorganizowana zorganizowana, czy wiemy, bo Ukraińcy to opowiedzieli, jak była zorganizowana ta słynna operacja Spider's Web, prawda? Czyli drony, które atakowały lotniska wojskowe na terytorium Rosji. I wiadomo było, że one musiały być fizycznie najpierw przewiezione na terytorium Federacji Rosyjskiej, żeby stamtąd je można było uruchomić. Jeżeli teraz słyszymy o tym, że Ukraina razi cele oddalone od granic Ukrainy o 1400 kilometrów, to znaczy, że te drony tam przelatują taki kawał drogi, że to już jest tak nowa i tak rozwinięta technologia?
0: Czy w tym momencie już tak? Ale to jest kwestia jakby, co my rozumiemy pod pojęciem technologia, bo to generalnie się sprowadza do tego, żeby napęd, silnik pozwolił prostu tak daleko polecieć. To nie wszystko z tym, jakby to, co my widzimy, to niekoniecznie jest technologia przełomowa. Powiedzmy, że to jest krok po kroku dopracowywanie bardzo często z różnych nawet starych części przeprogramowane na zupełnie nowy system. To ma takie, bo te cuda, powiedzmy, Firepointa, które widzimy, które tak daleko latają, niby to rakiety balistyczne, to jest jakaś śmieszna klasyfikacja na Ukrainie, bo niby nie to balistyka, nie to dron. To nie jest balistyka, bo by podlegało pod krajowe regulacje, więc to by było jeszcze trudniej robić, co paradoksalnie pokazuje, że nie tylko my mamy biurokratyczne procedury, ale Ukraina też. No to jest ze starych silników z odzysku przecież, więc z wielu komponentów, oczywiście, w tym między innymi też chińskich. Więc składanka, która po prostu działa, ale działa, tak? Więc to jest konsekwentnie rozwijane, wchodzi do tego zagraniczny kapitał, amerykański, niemiecki, francuski, skandynawski, no i to jest udoskonalane. I coraz dalej rzeczywiście to lata i coraz lepiej to działa, ale krok po kroku.
1: Kiedy te linie produkcyjne ze wsparciem zachodnim tak ruszyły pełną parą?
0: No trudno jest mi odpowiedzieć na to pytanie, nie wiem. Nie sądzę, żeby ktokolwiek się takimi informacjami tutaj publicznie dzielił.
1: Nie, bo to jest po prostu o tyle ciekawe, że do któregoś momentu słyszeliśmy o tym, jak Ukraina ma potężne problemy właściwie, nie tylko w wojnie obronnej, ale też jakby w takiej odpowiedzi na rosyjskie ataki, po czym to się nagle odblokowało. I to z naszego punktu widzenia wygląda na nagle. Dlatego mnie to ciekawi, jakby co się wydarzyło, że Ukraina jest w stanie atakować rafinerie, że jest w stanie atakować te centra logistyczne Wildberries. Kiedy to się jakby, kiedy te zasoby zostały uruchomione i odblokowane?
0: Znaczy, ja pamiętam problemy jeszcze z atakami na kilkaset kilometrów.
1: Konsekwentnie
0: to
1: tego właśnie piję.
0: Konsekwentnie te technologie udoskonalano. Nie potrafię ocenić, na ile są wiarygodne takie zapewnienie tutaj szefa Firepointu, że jeszcze jesienią tego roku Ukraina może mieć własną broń antybalistyczną. Nie sądzę, powiedzmy jakiś prototyp może, tak, ale chyba jeszcze zbyt wcześnie. Natomiast nagle, to my się nagle dowiadujemy, bo zobaczymy jakiś filmik w internecie, ale to ja bym nie...
1: No ale czy słyszał pan, nie wiem, na początku tego roku o atakach podobnych do tych, o których dzisiaj słyszymy na Wildberries?
0: Cele były inne, ale zasób do atakowania był taki sam.
1: Ale cele były mniejsze, to było mniej spektakularne, to było bliżej frontu i tak dalej.
0: No było mniej spektakularne, to jest spektakularne, bo to jest duża przestrzeń magazynowa, zaplecze logistyczne. Jeżeli się uderza w bazę wojskową, to też nie ma aż takich dużych, powiedzmy, dowodów na to. No nikt w środku bazy wojskowej tego nie nagrywa. Natomiast na ulicy ktoś z telefonem zazwyczaj stoi i później jakieś wideo z tego robi, więc trzeba też ostrożnie do tego podchodzić, bo my widzimy pewien tylko wyrywek rzeczywistości w tych mediach społecznościowych, które się nam serwuje, bo tak to powinno wyglądać. Natomiast zanim to tak ładnie lata i uderza, to jest zazwyczaj w reżimie testowym, tak? Więc gdzieś tam pewnie już poleciało wcześniej, raz z sukcesem, raz bez sukcesu, gdy już zostało dopracowane, no to teraz tak to widzimy. To krok po kroku. Ja bym nie przyjmował takiej optyki, że to nagle wielkimi skokami się posuwa do przodu. Myślę, że jest po prostu konsekwentnie udoskonalane, podobnie jak te drony na światłowodzie, więc jakby odpowiedź konsekwentna na to, że Rosjanie zagłuszali, czy też w drugą stronę zagłuszano różne częstotliwości. Bardzo często jest po prostu efekt chwili, ktoś wymyślił szybko.
1: Tak. No. Natomiast ja się cały czas zastanawiam nad tym, w którym momencie jakby ten duży kapitał zachodni, bo ewidentnie tam musi być, to są poważne inwestycje, zresztą to, co pan powiedział o Fedorowie i o Ministerstwie Obrony. Zastanawiam się, kiedy to zaczęło płynąć tak szeroko na Ukrainę, żeby tam rozwijać pewne pomysły, pewne technologie.
0: to jest bardziej zniuansowane. To jednak pamiętajmy, że duża część produkcji jest nie na Ukrainie. Czy duża część produkcji jest na terenie Europy nieobjętej wojną, żeby to nie było zagrożone rosyjskimi atakami. To jest tutaj produkowane, tutaj składane, to trafia na Ukrainie jest tylko uzbrajane i sobie leci. Więc to, żebyśmy nie mieli takiego przekonania, że to wszystko jest tam. To nieprawda po prostu jest.
1: No dobrze, to już tak domykając tą naszą rozmowę, jakbyśmy teraz spróbowali obejrzeć, w jakiej sytuacji jest Ukraina w kontekście, no nie wiem, całej tej wojny. Tak byśmy tak spróbowali to zamknąć jakoś. Gdzie dzisiaj Ukraina jest? Jednak z pewnymi sukcesami, z pytaniem o politykę Zełenskiego, z jakimś takim rzeczywiście zawieszeniem, jeśli chodzi o to, co się może wewnętrznie wydarzyć, bo tam jakieś napięcie rośnie.
0: Ja myślę, że politycznie może być najlepiej od kilku ładnych lat, powiedzmy pewnie od końca 2022 roku. W sensie tego, jak okrzepł system władzy na Ukrainie, na ile ma wsparcia zagranicznego, poparcia partnerów i tak dalej. To myślę, że tu jest całkiem nieźle. Myślę, że w sensie wojskowym będzie pewnie najlepiej od jesieni 23, czyli od tej kontrofensywy, gdy jeszcze była rozważana, a nigdy się nie udała. Natomiast to wszystko jest bardzo kruche. Jakby to, że to dobrze wygląda, bo to lepiej wygląda. O tak, nie powiem, że wygląda dobrze, wygląda lepiej. No źle to wyglądało jesienią tamtego roku, zimą, tak? To wyglądało naprawdę źle. Dziś wygląda to lepiej, ale za chwilę będzie znowu zima, bo to poruszamy się raczej cyklami. Wojna nie ma liniowego charakteru. Więc to wszystko jest na bardzo kruchym fundamencie. System energetyczny jest zniszczony. Ludzie są zmęczeni wojną. Są ewidentnie problemy w armii i braki w tej armii też są. Niepotrzebna zawierucha polityczna, co znaczy, że powiedzmy przez miesiąc się rząd nie będzie zajmował rządzeniem i przygotowaniem do zimy, tylko się będzie zajmował sam sobą i obsadzaniem stołków. A potem ten, kto przyjdzie, to będzie musiał dopiero wejść w stan spraw. Na szczęście jest rozwiązana na razie na powiedzmy półtora roku kwestia finansowania Ukrainy, więc to odpada. No ale te bardzo delikatne kwestie mobilizacji i reformy armii, sytuacja społeczno-gospodarcza, system energetyczny, nie wiemy jaka będzie zima, ewidentne braki obrony powietrznej, a Rosjanie zbierają zasoby rakiet balistycznych na pewnie na jesień i zimę. Więc będzie kłopot. Prezydent Zełenski sam powiedział, więc mnie wyręczył, nie muszę tego robić, że to będzie dość trudna zima, najtrudniejsza z wszystkich, więc jest lepiej, powiedzenie jest dobrze, trochę wykrzywia rzeczywistość. Jest lepiej niż było, nie jest dobrze jeszcze, ale przed nami ten trudniejszy okres, a nie łatwiejszy. I to, jak będzie wyglądała Ukraina po tej zimie, to może wiele zadecydować, przełożyć się na jakikolwiek proces polityczny, bo powiem tak brutalnie, gdybym ja był teraz Putinem, to bym nie zrobił kompletnie nic. Znaczy widząc, jak wygląda sytuacja na Ukrainie i mając wszystkie zasoby, żeby Ukrainę wyniszczać przez zimę, nie robiłbym nic, bym zasypał gradem po prostu rakiet Ukrainę w zimę i zobaczył, co będzie wiosną. I zakładam, że tak to będzie wyglądało, nie będzie żadnego procesu politycznego, a jeżeli się wróci do tego, bo tak wymyślał sobie dwaj panowie albo jeden Witkow, a ten drugi na doczepkę, bo to tak naprawdę wygląda, to będzie jeden wielki teatrzyk tylko dla Donalda Trumpa.
1: Daniel Szeligowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był Państwa moim gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: Autopromocja. Wyszedłem w nocy. Tak samo jak przyjechałem, byłem więc w tym piekle 947 dni i tyleż nocy. Wychodząc, miałem o kilka zębów mniej niż w momencie mojego tu przyjścia oraz złamany mostek. Zapłaciłem więc bardzo tanio za taki okres czasu w tym sanatorium. 86 lat temu Witold Pilecki daje się dobrowolnie aresztować w łapance, by trafić do Auschwitz.
3: Powrót do przeszłości. W każdą sobotę o 17:00. Zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: Ci panowie z Media Expert.
5: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert dalej masz.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda. Dzień dobry, tu Beata Lubecka.
12: Karolina Lewicka.
13: Dominika Wielowiejska.
14: I Andrzej Bubiński.
11: Dzwonimy, żeby ci powiedzieć, że będziemy w Warszawie już 9 i 10 października.
12: Na największym festiwalu podcastów w Polsce.
14: Więc jeśli nas słuchasz, warto się spotkać.
15: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
16: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
17: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
16: No dobrze, a taki fajny prezent?
17: Na mediaexpert.pl.
16: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio?
17: Na mediaexpert.pl.
18: Włączamy niskie ceny.
19: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
20: Elektryk? Pewnie drogi.
19: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
20: Co? Z serwisem i gwarancją?
19: I tylko 10% opłaty wstępnej.
20: Tylko gdzie jest haczyk?
19: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
20: Czekaj, 30 tysięcy?
19: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
21: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
22: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
21: Brzmi dobrze.
22: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotelbania.pl.
23: Reklama.
24: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
25: Lotnictwo wojskowe po raz kolejny dziś zostało poderwane w związku z rosyjskimi atakami w Ukrainie. Coraz bliżej stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce prezydent USA mówi o postępach w rozmowach. Lech Poznań rozpocznie dziś walkę o punkty w Lidze Konferencji. Więcej na ten temat w informacjach sportowych. Minęła 20. Sylwia Kreczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Po raz kolejny dziś dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało o prewencyjnej operacji lotnictwa w związku z rosyjskimi atakami na terenie Ukrainy. Jak podano w komunikacie, dowództwo komponentu powietrznego uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości. W związku z działaniami lotnictwa wojskowego lotniska w Lublinie i Rzeszowie ponownie czasowo wstrzymały operacje lotnicze. Do podobnej akcji doszło dziś także przed południem. Alerty RCB o zagrożeniu atakiem z powietrza trafiły do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia, a jeden z rosyjskich dronów uderzył 4 kilometry od granicy z Polską. W takich sytuacjach warto sobie przypomnieć, kto jest agresorem. Tak o ostatnich działaniach Rosji przy polskiej granicy mówi w TOK FM wiceministra obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Po tym jak dziś w odległości 4 kilometrów od polsko-ukraińskiej granicy służby zlokalizowały rosyjskiego drona.
26: Mam wrażenie, że na polskiej scenie politycznej pojawiły się ugrupowania, które próbują odwrócić tę całą sytuację. Nie mówią w ogóle o zagrożeniu ze strony Federacji Rosyjskiej, a tylko podburzają Polaków, jeżeli chodzi o nastroje antyukraińskie. Trzeba jasno powiedzieć, agresorem jest Federacja Rosyjska.
25: A jak mówił dzisiaj w Sejmie premier Donald Tusk, jesień i zima będą krytyczne, jeśli chodzi o sytuację za naszą wschodnią granicą. Rosja będzie stosowała na masową skalę do realizacji swojego głównego celu, zniszczenia gospodarki i logistyki Ukrainy, przede wszystkim drony odrzutowe.
27: Spodziewane są ciągłe uderzenia o bardzo dużej częstotliwości i intensywności na 6 głównych miast ukraińskich, w tym niszczenie magazynów, a także, czego jesteśmy świadkami w ostatnich tygodniach już bardzo mocno, infrastruktury kolejowej.
25: Do tego, jak podkreślił premier, dochodzą ataki na przejścia graniczne, zwłaszcza z Polską, bo tędy dociera przede wszystkim pomoc dla Ukrainy. Szef rządu podkreślał podczas wystąpienia, że scenariusz, który przedstawia, powstał w oparciu o informacje wywiadowcze polskich, amerykańskich i ukraińskich służb. Poczyniliśmy wielkie postępy w kierunku ustanowienia bazy wojsk amerykańskich w Polsce, oznajmił prezydent USA Donald Trump. Amerykański przywódca podkreślił też, że wkrótce może zostać ogłoszona lokalizacja bazy USA w naszym kraju. Po dwóch latach zastoju ponownie ruszają prace przy rozbudowie Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy. Budowa nowego gmachu medycznego i lądowiska dla śmigłowców stanęła w 2024 roku, gdy wykonawca zszedł z placu budowy. Mówi profesor Dariusz Grzanka z Kolegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, do którego należy szpital.
0: To nie jest jedna przyczyna, tylko wiele naraz. Oczywiście należy wspomnieć COVID. Wiele inwestycji doświadczyło i my też. Związane później z tym ogromna inflacja i wzrost cen, no i także problemy z dostępem do pracowników.
25: W końcu udało się wyłonić nowego wykonawcę, co otwiera drogę do dokończenia prac. Cieszy się dyrektorka szpitala Agnieszka Rogalska.
1: No, wzbogacimy się tak naprawdę o jeden oddział nowy, oddział rehabilitacji. Poza tym oddział hematologii i ośrodek przeszczepowy to jest coś, no, co to województwo bardzo mocno czeka.
25: Inwestycja pochłonie ponad 200 milionów złotych i tym razem ma być gotowa za 2 lata. W TOK FM czas teraz na sport.
2: Przemysław Pozowski, zapraszam. Jagiellonia Białystok rozpoczęła piłkarską Ligę Europy od porażki w Grecji, a dziś o punkty powalczy Lech Poznań. Ale będzie ciężko, bo mistrzowie Polski zagrają w Londynie z triumfatorem poprzedniej edycji Ligi Konferencji. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
3: Lech nie ma łatwego terminarza w Lidze Europy. Za chwilę Bayer Leverkusen, potem Sunderland i Benfica Lizbona, a na początek wyjazd do Londynu na mecz z Crystal Palace. Wszędzie o punkty będzie ciężko, ale mistrzowie Polski zamierzają pokazać się w Europie z dobrej strony, mówi obrońca Joel Pereira.
5: Wydaje mi się, że kluczem będzie, żeby zachować swoją tożsamość, zachować filozofię grania. Nie chcemy za wiele zmieniać w naszej grze.
3: Anglicy o Lechu mówią z szacunkiem, choć wiedzą o nim pewnie niewiele, bo patrzą zdecydowanie wyżej, mówi pomocnik Adam Wharton.
5: W zeszłym roku nie oczekiwano prawdopodobnie, że zajdziemy tak daleko, ale tym razem możemy wykorzystać doświadczenie. Wiemy, jak działa ten format rozgrywek. Mam nadzieję, że awansujemy do finału.
3: Mecz w Londynie o 20:00. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
2: Rafa Nadal weźmie 3 października udział w turnieju pokazowym w rodzinnym Manacor na Majorce. To z okazji 10. rocznicy powstania swojej akademii tenisowej. Będzie to jego pierwszy występ przed kibicami od zakończenia kariery pod koniec 2024 roku. 40-letni Nadal zmierzy się z kilkoma rywalami i przyjaciółmi, którzy towarzyszyli mu przez całą karierę, informują organizatorzy, a lista uczestników zostanie ogłoszona w najbliższych dniach. Słynny hiszpański tenisista to zwycięzca 22 turniejów wielkoszlemowych. Międzynarodowa Federacja Samochodowa zdecydowała o skróceniu tegorocznych rajdowych Mistrzostw Świata. Ze względu na trudną sytuację na Bliskim Wschodzie nie odbędzie się zaplanowana na listopad 14. ostatnia runda w Arabii Saudyjskiej. Sezon zakończy się więc na początku października rajdem Włoch na Sardynii, w którym weźmie udział m.in. Kajetan Kajetanowicz. W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
25: W nocy na północnym zachodzie może pojawiać się więcej chmur i miejscami może popadać. Początkowo także na krańcach południowo-wschodnich prognozowane są zanikające opady deszczu. Na wschodzie, w centrum i na południu miejscami mogą wystąpić gęste mgły. A temperatura minimalna? Przeważnie od 8 do 12 stopni. Chłodniej lokalnie na północnym wschodzie oraz w rejonie podgórskim Karpat około 6 stopni.
24: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: 6 minut po godzinie 20. Słuchamy Radia TOK FM. Przyszedł czas na program Mikrofon TOK FM. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Razem ze mną Karolina Kłaczyńska, która przygotowywała i wydaje dzisiejszy program. Program, który będzie realizował Michał Brodowski. Cała nasza trójka zaprasza Państwa już za jakieś pół godziny na antenę Radia TOK FM. Będą się Państwo dziś mierzyli z pytaniem, czy uważasz, że potrzebujemy reformy Funduszu Kościelnego? Siłą rzeczy pytamy o to, dlatego że w ciągu ostatniego tygodnia pojawiło się bardzo wiele artykułów w prasie, na portalach internetowych, które w największym skrócie konfrontowały obietnice obecnego rządu, przedwyborcze obietnice związane z reformą lub likwidacją Funduszu Kościelnego z realizacją, a raczej brakiem tej realizacji, więc powstaje pytanie, jak funkcjonuje i skąd się wziął tak naprawdę Fundusz Kościelny. Szczególnie dla osób, które urodziły się, czyli większości ludzi w naszym kraju, urodziły się, kiedy Fundusz Kościelny już był, działał. Po drodze się zmieniło bardzo wiele. System polityczny w Polsce się zmienił. System gospodarczy się zmienił, świat się zmienił, a fundusz kościelny dalej funkcjonuje. Ale żeby wykonać tą podstawową dziennikarską pracę, czyli zrozumieć, jak ten mechanizm funkcjonuje, to musimy oczywiście skierować się do specjalistów. I dzisiaj jest z nami dr Michał Zawiślak z Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór Państwu.
6: Pan również jest autorem książki Fundusz Kościelny w latach 1950-1989. I najpierw chciałem Pana zapytać o sam początek. To jest, w jaki sposób doszło do tego, że powstał ten mechanizm, który później, pewnie po jakichś tam zmianach, ale funkcjonuje do chwili obecnej, bo 1950 rok, no, to jest z gruntu inna sytuacja niż tu i teraz. Jaka była główna intencja Funduszu Kościelnego, kiedy powstawał?
4: Oczywiście intencja była dość jasna i zrozumiała. To był typowy proces sekularyzacyjny, a więc upaństwowienie nieruchomości kościelnych w zamian za finansowanie określonych aspektów działalności religijnej. Tego Polska po prostu nie doświadczyła z uwagi na to, że byliśmy, gdy te procesy się dokonywały, byliśmy pod zaborami. Innymi słowy, Polska jako kraj, jako państwo nie doświadczyła, no, doświadczyły po prostu poszczególne regiony, które były pod zaborami. Dlatego nas ten etap jakby ominął, jeżeli chodzi o państwowość polską. No i on właśnie w

0: jak również kościołów, jak również osób prywatnych. No i jeszcze kwestia prawa własności, które podlegało pod, przynajmniej formalnie, pod jeszcze w państwa, które przed okresem I wojny funkcjonowały, istniały, a później się również no, zmieniły. Nie tylko granice.
1: Ale dyskusja na ten temat już wtedy się pojawiła? W sensie padały te zasadnicze pytania, w jaki sposób tą kwestię...
0: Najważniejszą palącą kwestią była kwestia reformy rolnej, której się tak naprawdę nie udało zrealizować w okresie tej II Rzeczypospolitej Polskiej. Czyli rozparcelowania tych własności ziemskich, no, ogromnych latyfundiów, tak. I tutaj...
1: A przepraszam, a wie pan jaką... To tak, ale przepraszam, a pan, a jaką część ziemi miało w okresie międzywojennym miał kościół, właścicielem był kościół?
0: Jeżeli chodzi, no to musimy też pamiętać, bo tu jest też bardzo ciekawa kwestia, bo my jak mówimy kościół, to my dosyć po 45 roku tak bardzo łatwo mówimy kościół katolicki i cała reszta, bo zmieniły się granice, również osoby wierne przynależące do największego kościoła zmieniły w ogóle jakby oblicze. Natomiast po drugiej wojnie światowej musimy, po pierwszej wojnie światowej musimy pamiętać, że tylko 60% to katolicy w trzech obrządkach, a pozostała część społeczeństwa to inne religie, inne kościoły, inne wyznania. Także
1: no ale dobrze, ale gdyby ktoś pana teraz słucha, jakiś słuchacz czy słuchaczka, myśli sobie tak. Dobrze, czyli następuje w momencie, kiedy po II wojnie światowej państwo mówi, no właśnie kto zaczął pierwszy mówić? Państwo czy Kościół zaczął mówić, uporządkujmy tę sprawę? Kto i jak zaczął, a może to Watykan naciskał?
0: Po II wojnie światowej mamy do czynienia z sytuacją oczywiście intensywnej odbudowy tego naszego kraju i kwestia funduszu kościelnego jest ściśle związana z pewnymi wytycznymi władz komunistycznych, które już po okrzepnięciu struktur partyjnych no, skłaniają się ku temu, żeby eliminować kwestie religii i wpływu szczególnie kościoła większościowego, kościoła katolickiego, z wpływów na społeczeństwo polskie. No i tak naprawdę powstanie Funduszu Kościelnego to jest taka klamra spinająca już wcześniej podjęte działania, mające na celu ograniczanie wpływu religii na życie społeczne, czyli pozbawienie, mówiąc wprost, kościoła bazy materialnej.
1: Ale, ale ten proces w jaki sposób mógł wyglądać, skoro tak, zmieniły się granice? Teraz sobie wyobrażam, wyobrażam sobie, że była ziemia, która należała do kościoła, która teraz się znajduje na terytorium Białorusi czy Ukrainy, wtedy na terenie Związku Radzieckiego. Mamy ziemię zachodnie, tam są tereny, które nie należały do polskiego kościoła. W jaki sposób to, jaka to myśl, główna filozofia była, jak spróbować zrobić z tym porządek?
0: To oczywiście najciekawsza część strony naukowej i jednocześnie historycznej. Myśl władzom komunistycznym bardzo klarowna przyświecała. To znaczy, jeszcze raz podkreślam, gdy już ośrodek władzy okrzepł, gdy doszło do zjednoczenia PPS-u, PPR-u, no to kolejnym etapem było takie ugruntowanie tej władzy i pewnej oczywiście idei państwa socjalistycznego. No i nie można było tolerować niezależnego, autonomicznego, jeszcze w dodatku z poważnym oddziaływaniem społecznym i bazą materialną, ośrodka innego niż państwowy. I szereg do 50 roku działań został podjętych z różnym efektem, który eliminował albo ograniczał wpływ kościoła katolickiego głównie na życie społeczne. A ostatnim elementem tej układanki było uregulowanie nieruchomości, które de facto zostały zabrane już przed 50 rokiem kościołowi katolickiemu i innym kościołom w Polsce. Także to było uregulowanie takie prawne. Te nieruchomości zostały już od 1944 roku sukcesywnie zabierane do 50, a nawet i później.
1: Ale a o co chodzi z takim hasłem, które się pojawia często w artykułach dotyczących Funduszu Kościelnego? poręczenie proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzenie funduszu kościelnego. O co chodzi z proboszczami i gospodarstwami rolnymi? Czy to był jakiś...
0: No,

0: Proszę sobie wyobrazić, że ustawa, jeżeli na nią zerkniemy nawet z dzisiejszej perspektywy, ona była nowoczesna. Nadwymiar. To znaczy ona przewidywała też sytuację taką, że nie pozbawimy wszystkiego osób duchownych, w sensie nie pozbawimy całego majątku osób duchownych, ale poręczymy im, żeby mogli się z tego określonego, małego, oczywiście ograniczonego, beneficjum otrzymywać nadal. Wcale to nie mówimy o małych areałach. I proszę sobie wyobrazić, że bardzo często te, w myśl przepisów tej ustawy, te nieruchomości pozostawały w posiadaniu osób duchownych, bo po prostu państwo nie miało instrumentarium, nie było chętnych do przejęcia tych majątków kościelnych.
1: Ale przepraszam, a to w praktyce, rozumiem, tylko to w praktyce oznaczało, że ktoś jako osoba cywilna był właścicielem ziemi, czy to jednak zakon, parafia, nie, jak to było instytucjonalnie zaczepione, że jest jakaś ziemia, która należy do...
0: Tak, to jest bardzo dobre pytanie i ono również teraz nam się, w nim się ogniskuje nam konieczność odpowiedzi na działalność Komisji Majątkowej i innych też komisji, które po 89 rozpoczęły proces zwrotu tych nieruchomości zabranych przez komunistów poszczególnym kościołom. Wyglądało to w ten sposób, że bardzo często dochodziło do formalnego przejęcia nieruchomości kościelnych, czy to na mocy tej ustawy z 50 roku tworzącej Fundusz Kościelny, czy też wcześniej na mocy chociażby dekretu o reformie rolnej, ale z pogwałceniem procedury. Jednocześnie dochodziło do przejęcia drogą gwałtu, że tak powiem, czyli przychodziło tych kilku przedstawicieli władz komunistycznych różnego szczebla i oznajmiało, że od teraz te 10 hektarów przechodzi tutaj w ręce państwowe, w ręce władzy ludowej. No i faktycznie dochodziło do przejęcia, ale bez żadnych formalności prawnych, a więc bez wpisów w księgach wieczystych, bez protokołu odebrania, bez żadnych umów o charakterze notarialnym i tak dalej.
1: Przychodzi rok 50. Jak dochodzi do tego, że powstaje w ogóle Fundusz Kościelny? Czy jakie było w ogóle stanowisko Watykanu? Bo jak rozumiem, musiał protestować, jeśli widział, że tu w ciągu 5 lat po wojnie część majątku kościoła jest po prostu, no tak jak pan powiedział, gwałtem zabierana, tak? Jak to wyglądało?
0: I znowu wrócę do pana pytania, które padło wcześniej. Pamiętajmy, że kościół wszedł w posiadanie, nie we własność, ale w posiadanie też nieruchomości, ziemi, no właśnie tak zwanych ziemiach odzyskanych. Aha. Także jakby oczywiście to się nie wyrównało, bo znacznie więcej Polska, a więc również i Kościół katolicki straciły, tracąc wschodnie tak, tereny państwa polskiego, ale jednocześnie na zachodzie zyskały. Zatem główną bolączką nie była kwestia tego, że coś utracono, coś zyskano, tylko troska o wiernych. Dlatego Stolica Apostolska, jak pan o to tutaj zapytał, jakoś specjalnie nie ingerowała ani nie interesowała się tymi kwestiami finansowymi, materialnymi. O wiele bardziej zależało Stolicy Apostolskiej na tych poprawnych relacjach, których już tak naprawdę nie ma od 1945 roku, ponieważ nie była kwestia oczywiście niestosowania przez władze komunistyczne wciąż obowiązującego tego konkordatu z kolei jeszcze z okresu międzywojennego. Także trochę ten punkt nacisku był rozłożony gdzie indziej, nie na kwestie finansowe.
1: Rozumiem, ale to kto był tu stroną inicjującą? Czy to państwo komunistyczne, czy kościół, żeby tą sprawę w 50 roku...
0: Nie było dialogu, od razu musimy sobie wyjaśnić, nie było dialogu, to nie było tak, nie było nawet takiej dyplomacji utajnionej, która by polegała na tym, że wysyłamy pewne sygnały, że tu będziemy to robić. Nie, to był pewien ciągły proces. Jeszcze raz podkreślam, od 1944 roku stopniowo zabierano nieruchomości, a w 50 roku postanowiono i w jakiś sposób uregulować już tę zastaną sytuację, a jednocześnie, no właśnie, stworzyć. Bo główną intencją tej ustawy było stworzenie tego funduszu kościelnego, który przejmie na siebie ciężar rekompensowania utraty dochodów, jakie mógłby Kościół uzyskiwać z tych nieruchomości, ale, gdyby były w jego rękach.
1: Ale muszę pana zapytać, to jak pan to z perspektywy osoby, która się też badaniem tego czasu zajmuje, czy ta idea komunistów była taka, że skoro to my będziemy kontrolowali fundusz kościelny, w jakimś sensie, i to my będziemy wypłacali te pieniądze, to znaczy, że wreszcie mamy narzędzie kontroli w ogóle kościoła, tak? To o to chodziło po prostu.
0: Tak, dokładnie tak. Tak, dokładnie. Chociaż ustawa tego wcale nie zakładała. Jakby, jak zerkniemy na ustawę, to był w pewnym sensie z dzisiejszej perspektywy, byśmy powiedzieli, majstersztyk, bo litera prawa wcale tego nie uwidoczniała. Natomiast praktyka pokazała, że dokładnie fundusz stał się narzędziem kontroli i nadzoru. Mhm.
1: Ale na początku funkcjonowania, kiedy już wszedł w życie, jak rozumiem, musiały się pojawić jakieś praktyczne problemy. To znaczy, w jaki sposób na przykład wyliczano, tak? Albo też wyceniano z jednej strony coś, co było majątkiem Kościoła, a z drugiej strony te świadczenia, które Fundusz Kościelny otrzymywał.
0: Nie wyceniono. I to jest po dzień dzisiejszy dosyć duży, istotny problem. Nie wyceniono. Tak naprawdę nie ma żadnych, i to mówię świadomie jako badacz, w archiwaliach nie ma żadnych śladów, aby władze państwowe w jakikolwiek sposób odwoływały się do areału zabranego, konstruując poszczególne rokroczne budżety Funduszu Kościelnego. Nie, absolutnie. To było po prostu... Mało tego, ten fundusz pierwszego roku miał... na ówczesne czasy, tam 1 100 000 zł, później wzrastał, bo coraz to dodawano mu różnych form aktywności w ramach ustawy i poza ustawą. Także rozszerzano zakres finansowania, ale kompletnie w oderwaniu od tego areału, tudzież dochodów z tego areału. A tak powinno być, tak?
1: No to ja myślałem, że tak po prostu było, ale to właśnie też świetnie, że pan o tym opowiada, bo część słuchaczy i słuchaczek myśli sobie, aha, więc to było stricte uznaniowe, ale czy w ramach w takim razie rządu, czy prowadzono jakieś dyskusje, no nie wiem, jak rozumiem, czy i w którym ministerstwie, czy to ten słynny Urząd do Spraw Wyznań decydował, czy tam między poszczególnymi resortami na przykład były dyskusje co do wysokości wsparcia dla Funduszu Kościelnego?
0: Dokładnie w 1950 roku mamy historycy zajmujący się tym okresem. Określają go jako pewien moment przełomowy z uwagi na to, że właśnie to jest rok powstania Urzędu do Spraw Wyznań, czyli takiego super urzędu w bezpośredniej relacji, zwierzchnictwie z rządem i władzami oczywiście PZPR, realizującym wytyczne, tak zwane wytyczne polityki wyznaniowej państwa. Innymi słowy, Fundusz Kościelny stał się prywatną, to jest moje autorskie określenie, prywatną skarbonką Urzędu do Spraw Wyznań. A więc w zależności od tego, jakie zapadały decyzje w Urzędzie do Spraw Wyznań odnośnie realizacji polityki wyznaniowej ówczesnego państwa komunistycznego, w odniesieniu do tej polityki wydawano odpowiedni strumień pieniędzy.
1: Ale to, przepraszam, to rozumiem, skoro już to narzędzie nacisku albo... no tak, narzędzie nacisku rząd w ręce miał, to tu się zaczęły już jakieś próby negocjowania jakichś kwestii z Kościołem, że jeśli Kościół zrobi coś albo czegoś nie zrobi, to te pieniądze będą większe albo będą mniejsze.
0: To stało się, Fundusz Kościelny nie tak od razu, ale wynaturzył się co do swoich pierwotnych założeń. Wynaturzył się w ten sposób, że powstały dwie kategorie wydatków, właściwie od początku jego funkcjonowania, natomiast one przybrały później karykaturalne rozmiary. Mianowicie wydatki możemy podzielić na ustawowe, które mniej lub więcej trzymały się litery ustawy z 50 roku. I wydatki pozaustawowe, które nie wynikały z żadnej ustawy, z żadnych w ogóle aktów prawnych, tylko z tak naprawdę wytycznych, jakie zapadały na forum, plenum KCPZPR i w gabinecie Urzędu do Spraw Wyznań. I żeby podać taki jaskrawy przykład, rozpoczęto finansowanie ruchu księży patriotów. A więc takich księży, którzy afirmowali ruch, znaczy afirmowali ustrój Polski Ludowej. Byli księżmi rzymskokatolickimi, żeby była też jasność, tak?
1: No, oni byli finansowani z Funduszu Kościelnego.
0: Tak. Oni mieli emerytury między innymi i różnego rodzaju inne świadczenia, tak. Comiesięczne, o charakterze comiesięcznym albo doraźnym.
1: Ale większość pieniędzy wtedy była wydawana z Funduszu Kościelnego w latach 50. czy 60. na przykład na takie świadczenia jak emerytury, zabezpieczenie społeczne, czy ten też ważny element, czyli remont świątyń? Jak wyglądała ta proporcja wydatków?
0: Ruch Księży Patriotów to jest 80% całych środków praktycznie rokrocznie.
1: O!
0: Od mniej więcej końcówki lat, znaczy od początku lat 60.
1: To jestem zaskoczony tym, co pan powiedział.
0: To... No jest to...
1: Biedne, zrujnowane świątynie. Bo myślałem, że jednak więcej pieniędzy wydawano na znaczące kwoty jakieś na renowację, ale rozumiem, że...
0: Nie. Z funduszu nie. I to oczywiście o dwóch rzeczach świadczy. O tym, że ofiarność wiernych była bardzo na wysokim poziomie. I to ona stanowiła ten główne źródło finansowania tych zrujnowanych często świątyń. A jeżeli już środki szły na odbudowę, renowację, konserwację obiektów sakralnych, o tej wartości zabytkowej, albo wymagających natychmiastowej po prostu natychmiastowego remontu, to szły tylko do takich, na takie obiekty, do takich świątyń, których duchowni zapewniali pewnego rodzaju lojalność albo taki pozytywny stosunek do państwa ludowego.
1: Czyli to jednak był taki aparat, którym można było działać. Ale właśnie, do 89 roku, który jest taką ważną cezurą dla nas, czy były takie sytuacje, że jeśli chodzi o fundusz kościelny, można powiedzieć, że jakaś dyskusja w Polsce się odbywała, nie wiem, w prasie, czy też stało się coś takiego, co by spowodowało, że społeczeństwo się zaczęło zastanawiać nad tym, czy traktowano to po prostu jako, przepraszam za uproszczenie, pan ten obraz może zaraz poprawić, ale w ten sposób, że państwo wydziela podług swojego widzimisię jakieś środki, ale tak naprawdę to z tego, co my na tacę kładziemy, to budujemy realne wsparcie dla Kościoła.
0: Po 89 roku temat funduszu nie był priorytetowy. Właściwie czyli w 89 roku, powiedzmy też przy rozmowach okrągłostołowych, o tym okresie mówię, tym początkowym, to nie był temat priorytetowy. I fundusz, pamiętajmy, że się bardzo szybko zreformował i to wskutek nie reformy funduszu, tylko wskutek reformy, że tak powiem, wymuszonej wskutek zmiany ustrojowej. Osoby duchowne zostały włączone w system ubezpieczenia społecznego, zmienił się też ich oficjalny status jako osób podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu. A tym samym fundusz rozpoczął finansowanie składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego tychże. I przede wszystkim właściwie za dotknięciem magicznej różdżki nie finansowano tych wszystkich działań o charakterze politycznym, które finansowano do 89 roku, a więc bo ruch Księży Patriotów zniknął, przestał funkcjonować. Nie kierowano pieniędzy według wytycznych politycznych, więc innymi słowy fundusz wskutek zmian innych ustaw został zreformowany i dostosowany do nowej, zmieniającej się rzeczywistości, natomiast nie był oczkiem w głowie ówczesnych polityków i to z prawej i z lewej strony. Ten temat wraca tak naprawdę tak dopiero pod koniec lat 90.
1: Ale to
0: zmienia się świadomość.
1: No właśnie. Proszę kontynuować, bo musimy dojść do...
0: Zmienia się świadomość społeczna, tak. Zmienia się świadomość społeczna i pamiętajmy, że 99 rok to jest wejście dużej reformy systemu ubezpieczeń społecznych. I to znowu powoduje, że fundusz jest zasilany coraz większymi kwotami. I to już nie uchodzi uwadze i społeczeństwa, i polityków. I dlatego ta debata co chwilkę jest, od tego momentu ta debata z różnym natężeniem oczywiście przy wyborach parlamentarnych już wracała. A to z hasłem pod dzień dzisiejszy, prawda, znanym publicznie, czyli zlikwidujmy fundusz kościelny, a to z tym, aby go zreformować, to w czasach późniejszych. Ale ten temat właśnie wraca wskutek tego, że duża reforma systemu ubezpieczeń społecznych, która w Polsce została wprowadzona na mocy ustawy z października 1998 roku, dotknęła również osób duchownych, a więc siłą rzeczy zmieniła też sposób finansowania składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego dla osób duchownych w Polsce, zwiększając po prostu wydatki funduszu.
1: Tak, a jak rozumiem, i w chwili obecnej sytuacja wygląda tak, że gro tych czy znakomita większość tych wydatków jest związana właśnie z ubezpieczeniem, tak?
0: Tak, dokładnie tak, około 90%. Rocznego budżetu, tak, 90 nawet więcej, tak.
1: Wydaje mi się, że warto by było może chwilę poświęcić czemuś, co... były takie momenty w historii, nowoczesnej historii polskiej, że bardzo o tym dyskutowano. A prosiłbym, żeby w paru zdaniach pan opowiedział o tym. Funkcjonowała w Polsce komisja majątkowa. I bywało tak, że naprawdę ludzie o tym rozmawiali, politycy również. Co to był za pomysł i czy to się udało? Komisja majątkowa.
0: Komisja majątkowa powstała w 1989 roku. Wraz z uregulowaniem sytuacji prawnej Kościoła katolickiego w drodze ustawy z 17 maja 1989 roku. Innymi słowy, miała podstawę prawną. Państwo polskie dość właśnie szybko wprowadziło tak zwany pakiet ustaw majowych w 1989 roku. I w ramach jednej z tego pakietu ustawa, tak zwana ustawa katolicka, wprowadziła taki specjalną instytucję nazywaną Komisją Majątkową, której zadaniem był zwrot całości lub części nieruchomości, które zostały zagarnięte w okresie PRL. Prawowitym właścicielom, a więc kościelnym osobom prawnym. I faktycznie dziś już przez pryzmat historii działalności tej Komisji Majątkowej, bo została zniesiona w 2011 roku, czyli działała od 1989 roku do 2011 roku działała. My dużo już możemy powiedzieć, właściwie o same fakty możemy o tej komisji powiedzieć i jej funkcjonowaniu. Komisji nie udało się doprowadzić do rozstrzygnięcia wszystkich spraw majątkowych, jakie do niej wpłynęły. To jest pierwszy fakt. Szacuje się, że około 70% spraw, które wpłynęły do komisji, zostało załatwionych przez komisję. A więc teraz przechodzimy do kolejnego faktu. Co komisja była władna zrobić w ramach swoich kompetencji? W pierwszej kolejności była władna, aby przywrócić nieruchomość. A więc fizycznie zwrócić ją prawowitemu właścicielowi. W drugiej kolejności była władna, aby przyznać nieruchomość zamienną. I w trzecią możliwością była przyznanie odszkodowania, jeżeli przywrócenie nieruchomości fizycznie lub przyznanie nieruchomości zamiennej było niemożliwe lub znacząco utrudnione.
1: Jak rozumiem, dochodziło do sytuacji, że taka bazowa sprawiedliwość nie została przywrócona, bo ktoś mógł powiedzieć, kościołowi zabrano, tak, a nie zwrócono, ale ktoś mógł też powiedzieć, ale nie zwrócono nawet w żadnej formie, tak, czyli ani budynku, jakiegoś innego budynku, ale w ogóle pieniędzy również, tak? Czy to chodzi, da się to tak opisać takim krótkim obrazkiem?
0: Pamiętajmy, że oczywiście intencją tej komisji majątkowej było w pierwszej kolejności przywrócenie tak zwane restitutio in integrum, czyli przywrócenie tego, co zostało zabrane. A więc jeżeli komuniści zabrali 10 hektarów ziemi, to idealnym rozwiązaniem, do którego dążyła komisja majątkowa, to było oddanie tych 10 hektarów ziemi. Dokładnie, 1:1. Ale pamiętajmy, że to nie zawsze było możliwe. I wówczas komisja przyznawała nieruchomość zamienną, czyli możliwa była taka sytuacja, że w ramach komisji majątkowej strona państwowa i strona kościelna dochodziła do porozumienia. Dobrze, nie możemy wam oddać tych 10 hektarów, które wam odebraliśmy w 50 roku, ale oddamy wam 2 hektary w centrum Warszawy na przykład w zamian za to, bo mniej więcej wartość jest podobna. Gdy i taka możliwość, gdy i takiej możliwości nie można było osiągnąć, wówczas pozostawała kwestia wyceny tych 10 hektarów i wypłacenia odszkodowania.
1: Ale czy teraz się w ogóle jeszcze wraca do tego, czy nawet w dyskusjach w wąskich kręgach, kiedy czytam, że kilka miliardów złotych wypłacono, ponad 65 tysięcy hektarów ziemi przekazano, blisko 500 budynków. Czy wraca się jeszcze do tego, czy to jest taka opowieść o tym, że oto dokonała się niesprawiedliwość. Próbowaliśmy w dość trudnych czasach, nomen omen, ale to sprawiedliwości jakoś, że było zadość. No i to już jest przeszłość. Czy pan ma wrażenie, że to jest kwestia, która może jeszcze wrócić?
0: Wydaje mi się, że kwestia komisji majątkowej od strony prawnej, jak również powiem w sensie całokształtu tak finansowania kościołów w Polsce, jest tematem zamkniętym. Po pierwsze, dlatego, że ustawa zlikwidowała komisję majątkową, więc nie mamy tu o czym dyskutować. To, co była władna oddać, zwrócić, ewentualnie wypłacić w formie odszkodowania, to zrobiła w ramach swoich kompetencji ustawowych. Z chwilą zaprzestania jej działalności kościelne osoby prawne też w drodze ustawy mogły swoje roszczenia zgłaszać do sądów powszechnych i to też uczyniły. Nie znamy skali tego zjawiska, natomiast prawdą jest, że taką możliwość w terminie zawitym otrzymały. A więc 6 miesięcy po zniesieniu Komisji Majątkowej te sprawy, które nie zostały przez Komisję Majątkową załatwione, miały prawo być złożone przez kościelne osoby prawne do sądu. A więc innymi słowy, kościelne osoby prawne, które utraciły jakiś majątek w okresie komunizmu, mogły normalnie składać powództwa, zakładać sprawy sądowe przeciwko Skarbowi Państwa o zwrot tychże nieruchomości. I takie procesy głośne notabene też, bo dotyczące bardzo często właśnie nieruchomości w centrach miast, również i w mieście stołecznym Warszawy, się toczyły. Także ten temat jest zamknięty. No,
1: tak. Chodziło mi o samą tą emocję, bo pamiętam, że tamte czasy w ten sposób, że część komentatorów mówiła, że no tutaj ten dostęp do sądu w przypadku do takiej, a nie innej decyzji komisji wcale nie jest taki oczywisty. Wydaje mi się, że chyba nawet Rzecznik Praw Obywatelskich swego czasu coś na ten temat publikował. Ale druga rzecz, to często z lewicowych środowisk płynie taka krytyka, że no to były jednak warunki nadmiernie korzystne dla Kościoła, że to jednak niektóre gminy czy samorządy mogły mieć wrażenie, że one są w pozycji pokrzywdzonych. No.
0: I tutaj chciałbym bardzo jasno powiedzieć, że ta pana wypowiedź ma ugruntowanie. Pamiętajmy, że Komisja Majątkowa była instytucją nadzwyczajną. Nadzwyczajną w sensie społecznym, ekonomicznym i prawnym. Dlaczego społecznym? Ponieważ dała określonej grupie społecznej, bo przecież ten majątek kościelny to również majątek wiernych w domyśle, tak? Dała określonej grupie społecznej możliwość polubownego, pozasądowego załatwienia sprawy przywrócenia prawa własności. I to był wyjątek od reguły po 1989 roku.
1: Ale to świetnie, że pan to powiedział, bo to trochę zmienia perspektywę. To znaczy, to jest opowieść, która mówi tak. Jeśli nie jesteś zadowolony z wyroku, to możesz pójść do sądu, a my po tym 2011 roku zostawiamy ci już tylko sąd? Czy to tak to należy rozumieć?
0: To trzeba rozumieć, upraszczając, to należy w ten sposób rozumieć, że Kościół katolicki i inne kościoły, bo miały swoje też komisje, tak? Ale Kościół katolicki w ramach Komisji Majątkowej po 1989 roku dostał narzędzie polubownej możliwości uzyskania tego, co utracił, bez kosztów sądowych, bez rozpraw sądowych, bez sądu, bo tak naprawdę to nie był żaden sąd, tylko to była specjalna instytucja państwowo-kościelna, nie mająca charakteru ani organu administracji publicznej, ani tym bardziej sądu, trybunału. I w tym sensie ona była wyjątkiem. I tylko niektóre grupy społeczne dostąpiły do takiego wyjątkowego traktowania po 1989 roku.
1: Rozumiem, ale przejdźmy teraz na koniec do tego, co się wydarza teraz. Otóż w trakcie kampanii wyborczej obiecano, że fundusz kościelny, do którego musimy wrócić, będzie reformowany, może w ogóle przestanie funkcjonować taki, jaki go znamy, ale tyle czasu minęło po wyborach, za moment będą następne wybory i część społeczeństwa się zastanawia, dlaczego to nie jest, okazało się, że to nie jest taka prosta rzecz. Najpierw chciałem pana zapytać o to, na ile fundusz kościelny, taki jak go znamy, jest ewenementem na skalę europejską, a na ile jest to bardzo częste rozwiązanie, tak to mniej więcej wygląda w większości krajów, bo w Polsce w tego typu dyskusjach, zresztą pojawia się w zasadzie tylko jeden przykład, a mianowicie Niemcy. Taki system, który w Niemczech obowiązuje, finansowania związków wyznaniowych. A tutaj w Polsce teraz dyskusja ma się opierać o jakie podstawowe fakty. Trzeba zabezpieczyć świadczenia emerytalne i zdrowotne tych 20 paru tysięcy, jeśli dobrze pamiętam, tak, osób?
0: Dokładnie tak.
1: Trzeba zabezpieczyć wypłaty, czy część wypłat dla osób, które uczą religii. Gdzie pan widzi to wyjątkowość Funduszu Kościelnego, a gdzie pan widzi coś, co jest taką standardowym sposobem rozwiązywania tych tutaj relacji państwo-kościół?
0: Fundusz Kościelny z pewnością jest reliktem z epoki przeszłej. Z pewnością. I co do tego jest zgoda w środowisku naukowym, w środowisku specjalistów z prawa wyznaniowego. On nadal oparty jest o ustawę z 50 roku, choć mocno zmodyfikowaną i dostosowaną do dzisiejszych czasów. I cały paradoks polega na tym, że wielu polityków różnych opcji politycznej stało się zakładnikiem hasła zlikwidujmy fundusz kościelny. Tymczasem punkt ciężkości we wszystkich dyskusjach eksperckich i obywatelskich, a więc takich, które mają chronić nasze publiczne pieniądze, mają potwierdzać zgodność wydatków publicznych z naczelnymi zasadami wypływającymi z naszej konstytucji, powinien być zupełnie nakierowany na inne aspekty. Mianowicie na aspekty, jeżeli chodzi o fundusz kościelny, tego, czy aktualnie fundusz kościelny spełnia kryteria bezstronności, o której mówi artykuł 25 Konstytucji, czy daje gwarancję autonomii kościołom i czy jest realizowana też idea dwustronności, dwustronnych relacji dotyczących państwa i kościoła.
1: Ale, także tu rozumiem, ale autonomii w sensie to państwo decyduje, tak jak przed chwilą słyszeliśmy, że rząd, no że rząd decyduje jaką...
0: Nie do końca.
1: No ale to państwo...
0: No właśnie nie do końca. Dlatego nam ten fundusz wzrasta, bo państwo nie decyduje o tym.
1: No to proszę opowiedzieć, jak ten mechanizm działa.
0: Państwo polskie oczekuje każdego roku od ZUS-u informacji, ilu mamy duchownych zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego. Mhm. I to jest sucha liczba. I na przykład mamy 26 tysięcy osób duchownych. Państwo polskie poprzez ZUS nie wnika, kto do jakiego kościoła przynależy i tego nie bada i nie weryfikuje. NIK podał to jako jeden z poważnych zarzutów, że system może być bardzo nieszczelny i tak naprawdę nie mamy żadnych instrumentów kontrolnych, czy aby na pewno ten duchowny zgłaszany do ubezpieczenia poprzez fundusz jest duchownym. Abstrahując od tego faktu, państwo polskie pyta o ilość duchownych, kalkuluje, ile będzie wynosiła kwota dofinansowania, bo pamiętajmy, że finansujemy 80% składki ubezpieczenia społecznego osobom duchownym i na tej zasadzie co miesięcznie i rokrocznie wypłaca określoną sumę. Sęk w tym, że składka liczona jest od minimalnego wynagrodzenia. A więc przy stałej liczbie wiernych, jeżeli byśmy założyli, że mamy stałą liczbę wiernych, 20 tysięcy rocznie duchownych, od teraz przez kolejne 5 lat, to fundusz nam i tak wzrośnie, bo będzie wzrastać minimalne wynagrodzenie, a więc minimalne wynagrodzenie liczone od tych 20 tysięcy osób duchownych, jeżeli ta liczba by się w ogóle nie zmieniła. W tym roku da nam przykładowo 200 milionów, w przyszłym roku już 220, w kolejnych latach 230 i tak dalej, i tak dalej. Czyli wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia my dokładamy więcej pieniędzy poprzez fundusz kościelny do składek ubezpieczenia społecznego osób duchownych.
1: Czyli jak rozumiem ten system alternatywny, o którym nawet czytam, że prymas Polski mówił, Wojciech Polak, powiedział tak. Od dawna deklarujemy gotowość do rozmów z rządem nad nowym systemem, na przykład nad odpisem podatkowym na wzór rozwiązań zachodnich. Tam w ogóle tego problemu nie ma, tak?
0: Nie ma. Faktycznie nie ma. I w Polsce od dawna mówi się o tym, żeby w pewnym sensie przyjąć model włoski, ale już jesteśmy na tyle mądrzejsi i rozsądni, żeby nie kopiować rozwiązań włoskich, tylko żeby pomyśleć o takim modelu typowo polskim, czyli włoskim z modyfikacjami.
1: Musimy już
0: kończyć. I faktycznie wtedy ten problem jest tak rozwiązany.
1: Musimy już kończyć. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dr Michał Zawiślak, Wydział Prawa Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, autor książki Fundusz Kościelny w latach 1950-1989. Za chwilę słuchacze i słuchaczki będą zastanawiać się, czy potrzebujemy reformy Funduszu Kościelnego, relacji między państwem a Kościołem na płaszczyźnie finansów. I jak ta relacja powinna wyglądać? Co my powinniśmy jako społeczeństwo uważać, że jest naturalne, jeśli chodzi o wspieranie związków wyznaniowych, a co niekoniecznie naturalne, albo przepraszam, że użyłem tego słowa, pewnie słuchacze i słuchaczki będą używali innych. Może inaczej, co jest sprawiedliwe, a co nie jest sprawiedliwe. O to państwa dziś pytamy. 22 44 044 22 44 044. Czy uważasz, że potrzebujemy reformy Funduszu Kościelnego? To jest pytanie do słuchaczek i słuchaczy. Za chwilę państwa głosy na naszej antenie.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobry. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Za 13 minut godzina 21 trwa program Mikrofon Tok FM, czyli Państwa głosy na naszej antenie. Czy uważasz, że potrzebujemy reformy Funduszu Kościelnego? To jest pytanie do słuchaczek i do słuchaczy. Pan Aleksander z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, panie Aleksandrze.
4: Dobry wieczór.
3: Słuchamy pana.
4: Proszę pana, mieszkałem 36 lat w Szwecji i tam jest dobry system. Mhm. Polega to na tym, że z deklaracją podatkową raz na rok deklaruje się, czy chce płacić na fundusz, powiedzmy, kościelny 2%. I jeśli zadeklaruję, że płacę, to mam pogrzeb kościelny, że tak się wyrażę. Jeśli nie, no to świecki. Także to ogranicza też tych, co chcieliby zaoszczędzić 2%. Ja uważam, że to jest bardzo słuszne.
3: Znaczy, zaraz, a można sobie wybrać, na który kościół? Czy pan na przykład na katolicki by chciał, czy na luterański kościół szwedzki?
4: Nie, proszę pana, można zadeklarować, na jaki kościół się chce przeznaczyć.
3: Ale na jakie wyznanie, tak? Na wyznanie konkretne, tak?
4: Tak, na konkretne wyznanie, na jakie chce płacić. Mhm. To jest rozwiązane, prosto.
3: Ale czy to funkcjonuje w ten sposób, że w Szwecji, nie wiem, czy się pan orientuje, ale czy w Szwecji na przykład duchowni albo ludzie, którzy są zaangażowani w funkcjonowanie kościoła, oni mają opłacane na przykład składki emerytalne albo ubezpieczenie zdrowotne właśnie z tego funduszu? Czy to jest
4: tak, wszystko jest opłacane. Aha. Jedyne, co na które są dodatkowe fundusze, to na zabytkowe kościoły.
3: Ale to jest z tych 2% podatku, czy skąd to jest?
4: Proszę?
3: Ale to nie jest tych 2%, o których pan mówił, odpisywanych.
4: Nie, to już jest dodatkowe. Są na ochronę zabytków. To jest inny fundusz. Natomiast wszystkie koszty kościelne są pokrywane z tego funduszu. Pracownicy, bo w Szwecji ksiądz to jest pracownik. On ma prawo do miesięcznego urlopu, wysyłają kogo innego za niego. Także to jest ten sposób. Poza tym Svensk Kyrka, czyli szwedzki kościół, jest bardzo zaangażowany za granicą. I to też w ten sposób funkcjonuje, że to kościół płaci za te placówki.
3: No tak, kościół, który jak rozumiem...
4: Do kościoła mało osób chodzi i mało daje na tacę.
3: A, czyli w zasadzie te 2% to jest gro tych dochodów kościoła tak naprawdę, skoro jest mało ofiar na tacę.
4: No tak, natomiast są, można dawać dodatkowe datki i odpisać sobie od deklaracji podatkowej.
3: Panie Aleksandrze, to bardzo ciekawe, to w ogóle bardzo rozszerza pole dyskusji. Bardzo dziękuję, że pan do nas zadzwonił, pan Aleksander z Warszawy, bo rozwiązanie, o którym dyskutuje się w Polsce i rozmawia najczęściej, to jest ten model niemiecki, kiedy po prostu płaci się w ramach deklaracji podatkowej. Model włoski, o którym wspomniał nasz gość, dr Michał Zawiślak z KUL-u, który opowiadał o tym, że jeśli któryś z modeli by się świetnie nadawał w naszym kraju, to właśnie ten model włoski, gdzie w największym skrócie w trakcie deklaracji, tak jak w Szwecji, mówimy, że chcemy przekazać datek na kościół, wskazujemy ten kościół, a jeśli nie wskażemy, to wtedy z tych pieniędzy niewskazanych w cudzysłowie dzieli się poszczególne kwoty na właśnie najczęściej wybierane wyznania. Czyli dajmy na to, w Polsce, gdyby ileś osób oddało ten podatek, czy zapłaciło ten podatek bez wskazywania konkretnego wyznania, no to wtedy patrzymy, że najwięcej jest katolików rzymskich, oni dostaną najwięcej, trochę mniej jest prawosławnych, trochę mniej grecko-katolickich wiernych i tak dalej, i tak dalej. I proporcjonalnie ta kwota by była dzielona. To jest ten, w największym skrócie, to jest ten system włoski. Tylko że system włoski, jak rozumiem, chyba jest obowiązkowy, czy też tak to by miało działać. Pan Stanisław z Kołobrzegu jest z nami. Dobry wieczór, panie Stanisławie.
5: Proszę. Dobry wieczór, witam wszystkich.
3: Proszę ściszyć radioodbiornik.
5: Nie mam włączonego. Może takie echo idzie w pokoju, w którym jestem.
3: No, słuchamy pana.
5: Ja pochodzę z Kielc, a w Kołobrzegu jestem teraz na wakacjach. I chciałem powiedzieć taką rzecz, że Kościół rzymskokatolicki przed wojną był duży, ale jeden z wielu. Natomiast po wojnie, II wojnie światowej, Kościół katolicki otrzymał olbrzymie nadania. Olbrzymie. Na ziemiach zachodnich, północnych, o których uczony ów mąż, który występował, nawet nie chciał powiedzieć. Stąd była możliwość kupowania z kardynałem we Wrocławiu i tak dalej, sprzedaż. Ja nie wiem, przykład poznański wskazuje na coś innego, że wcale nie chodzi o coś innego, o jestestwo, tylko chodzi o pieniądze.
3: Panie Stanisławie, rozumiem. Proszę powiedzieć, czy ma pan odpowiedź na pytanie, które dzisiaj zadajemy na antenie?
5: Czyli,
3: czy, tak, czy fundusz kościelny pan by reformował? Jeśli tak, to w jaki sposób?
5: Wie pan, no zreformować trzeba, no niech oni dostaną coś, ale przecież no kościołów u nas dostatek. I nie chcę więcej filozofować.
3: Czyli nie ma pan pomysłu na to, jak zreformować Fundusz Kościelny?
5: No wie pan, ja jestem prosty obywatel, to ja tam nie mam tego, no nie...
3: Panie Stanisławie, ja pana rozumiem świetnie, tylko jedna z wersji reform polega na tym, że każdy zapłaci, czyli pan zapłaci, ja też zapłacę w systemie...
5: Ja chciałem powiedzieć, że ksiądz w szpitalu jest na etacie ordynatora, jest w wojsku, jest tu, jest ówdzie, pieniędzy mają.
3: Czyli wniosek z tego jaki, panie Stanisławie, pan wysnuwa?
5: No, trzeba to ograniczyć.
3: Dziękujemy za pana głos.
5: Nie wiem, w jaki sposób.
3: Rozumiem. No,
5: ja nie jestem najmądrzejszy, ale trzeba to ograniczyć.
3: Panie Stanisławie, bardzo dziękujemy za pana głos. Pan Stanisław Skielc, który aktualnie jest w Kołobrzegu, jest za ograniczeniem. I pan Stanisław jeszcze mówił, że oczywiście sytuacja Polski międzywojennej była inna, bo to był jeden z wielu kościołów, kościół rzymskokatolicki, najliczniejszy jeden z wielu. No, to też, powiedzmy sobie szczerze, to jest jeden z wątków, który też jest do opowiedzenia i media się powinny tym zająć, bo w zasadzie to... A ilu mamy teraz wiernych innych wyznań w Polsce? Być może jakieś nawet 100 tysięcy wiernych cerkwi, które greckokatolickich i prawosławnych. Może nawet ponad 100 tysięcy, a może trudno powiedzieć, bo teraz jak to policzyć? Pan Paweł z Płocka jest z nami. Dobry wieczór, panie Pawle.
1: Dobry wieczór. Więc pytanie brzmi, czy reformować, tak? Zdecydowanie. Mhm. Przy czym potem drugie pytanie, druga kwestia, która padła w rozmowie z ekspertem, była, kiedy się zaczął fundusz kościelny i jak to potem zostało uregulowane, więc dużą część w tej sprawie mój przedmówca powiedział, że były straszne wielkie nadania, a próba uregulowania tego zakończyła się w ten sposób, że najwięcej przytuliła siostra biskupa Libery, który był delegatem kościoła do spraw tej komisji. I biskup Libera tak się źle z tym poczuł, że potem poszedł na rok albo na dwa za grzech i żałować, a potem w ogóle wystąpił i się chyba zgłosił do siostry po pomoc materialną, bo ona ciągle ma z czego. Tam oczywiście jeszcze...
3: Panie Pawle, a z tych pomysłów reformy Funduszu Kościelnego według pana, który byłby najbardziej adekwatny do naszej polskiej sytuacji?
1: Proszę pana, każdy i ten szwedzki, i niemiecki, i austriacki, który jest taki sam, i wszystkie są najlepsze. Ale ja bym, wie pan, zaczął od tego, żeby do tej rozmowy, to żeby na przykład przeczytać książkę Dziesięcina Kamila Janickiego, która jest, mówi na temat, to jest prawdziwa historia kleru i kościoła w dawnej Polsce. I tam na przykład, panu powiem, to jest takie hasło, takie jest pojęcie, księstwo łowickie. Słyszał tym pan o czymś takim?
3: Panie Pawle, musimy już kończyć. Bardzo dziękuję za pana głos. Jak rozumiem, pan Paweł jest otwarty na każdą możliwą reformę, czyli status quo absolutnie dłużej nie może funkcjonować. Ja tylko przypomnę, że część z tych systemów zakłada, że wszyscy obywatele, bez względu na to, czy są wierzącymi, czy też nie, płacą podatek, a specjalny, celowany podatek, który ma zasilać wspólnoty wyznaniowe. Więc warto się zastanowić, w którym kierunku my będziemy to reformowali, jeśli będziemy kiedyś reformowali Fundusz Kościelny. Za 3 minuty 21 informacja Radia Tok FM. Przeczytaj dla państwa Sylwia Chryczańska, a po informacjach kolejne państwa głosy. Czy uważasz, że potrzebujemy reformy Funduszu Kościelnego? Nasz numer to 22 44 044.
2: Autopromocja.
6: Szkolna stołówka to ostatnio temat polityczny.
7: Porozmawiajmy więc merytorycznie i rozprawmy się z mitami wokół mięsa i strączków.
6: O jedzeniu w szkołach i nie tylko. Porozmawiamy z dietetyczką w czasie rodziców.
7: W sobotę o 13:00.
6: Ula Malko,
7: Krzysztof Chorwat.
2: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
8: Reklama.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
10: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu. To połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
12: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy. A ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
14: Zobacz, Stasiu, sokół.
15: Gdzie? Nie widzę.
14: No tam, patrz.
15: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
14: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
16: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny. Aż 24 mg. A także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
15: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
16: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
17: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: Coraz bliżej stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce wynika z najnowszych zapowiedzi prezydenta USA. Polskie lotnictwo wojskowe zakończyło kolejne dziś działania związane z rosyjskimi atakami w Ukrainie. Polacy rezygnują z pobytów w sanatoriach, a NFZ liczy straty. Minuta po 21:00, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Na polecenie Prokuratury Europejskiej i za zgodą Sejmu funkcjonariusze CBA zatrzymali posła Wojciecha Króla, poinformował minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Do tego tematu wrócimy jeszcze w informacjach TOK FM. Czynione są wielkie postępy w kierunku ustanowienia bazy wojsk lądowych USA w Polsce, napisał w serwisie True Social prezydent USA Donald Trump. Dodał, że wkrótce może zostać ogłoszona jej lokalizacja i ocenił, że będzie to historyczny krok dla naszego wielkiego sojuszu USA i Polski. We wpisie Trump dodał, że postępy w tej sprawie są czynione dzięki odważnemu przywództwu jego przyjaciela Karola Nawrockiego, prezydenta Polski. Operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej zakończyło się i nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej, poinformowało we wpisie na X dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. W działaniach polską stronę wsparły jednostki NATO i czeskie siły powietrzne. Kolejne już dzisiaj działania wojska były związane z rosyjskimi atakami w Ukrainie. Do podobnego incydentu doszło przed południem. Alerty RCB o zagrożeniu atakami z powietrza trafiły do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Jeden z rosyjskich dronów uderzył 4 km od granicy z Polską. Syreny alarmowe po raz pierwszy wyły w dzień, gdy dorośli byli w pracy, a dzieci w szkołach. W niektórych placówkach zarządzono ewakuację. Uczniowie schodzili do piwnic albo na najniższe piętra budynku. Błażej razem z kolegami z klasy akurat wychodził z lekcji na basenie.
19: Przez głośniki zaczęli pracownicy mówić, aby szybko wychodzić z budynku przed basen. Przed basenem było miejsce zbiórki, do którego trzeba było się ewakuować. Panika trochę też była, bo każdy miał tylko z minutę na przebranie się. Nauczyciele powiedzieli nam, aby szybko już wychodzić i się zebrać w jednej grupce, aby nas policzyć.
18: Jak przekazała TOK FM rzeczniczka lubelskiego ratusza, dwie szkoły zdecydowały się na ewakuację uczniów i pracowników na zewnątrz budynków, szukając schronienia na parkingach zewnętrznych. Niektóre z placówek zdecydowały się na wysłanie uspokajających komunikatów do rodziców. Panie prezydencie, proponuję skasować ten wpis. Nie zamierzamy oddać ani skrawka naszego terytorium, skomentował wieczorem premier Donald Tusk wpis kancelarii prezydenta, przywołujący fragment wystąpienia Karola Nawrockiego we Włodawie. W jednej z wypowiedzi, jakie padły podczas dzisiejszych obchodów 87. rocznicy agresji ZSRR na Polskę, prezydent Nawrocki miał stwierdzić, tu cytat, jesteśmy narodem, który może utracić terytorium, ale nigdy nie stracimy duszy. Możemy oddać terytorium, ale nigdy nie oddamy naszej ojczyzny, co przytoczyła jego kancelaria na Platformie X. Wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz również odniósł się do wpisu kancelarii prezydenta, oceniając na X, że zwierzchnik sił zbrojnych powinien mówić przeciwnikowi, czego będzie bronić, a nie co może oddać. Do krytyki ze strony szefa rządu odniósł się bezpośrednio prezydent Karol Nawrocki, który oznajmił, że zamiast recenzowania i serpowania w internecie poleca jak najszybciej pochylić się nad ustawą o obniżaniu cen paliw. Kuracjusze masowo rezygnują z pobytu w sanatorium. W pierwszej połowie roku z wyjazdów zrezygnowało aż 12 tysięcy osób, a straty uzdrowisk sięgnęły 75 milionów złotych. Do sanatorium w Inowrocławiu nie przyjeżdża co piąty pacjent ze skierowaniem, wylicza Jolanta Sosnowska z uzdrowiska Solanki.
8: Skala problemu jest dość duża, zwłaszcza w okresach zimowych i późnojesiennych. Te miejsca, które były nieobłożone, niestety, no przynoszą straty, tak? Dlatego, że kadra musi być zatrudniona, musimy być przygotowani na przyjęcie takiej ilości gości. Jeżeli ich nie ma, no to nie mamy innych gości w to miejsce.
18: Dlatego Narodowy Fundusz Zdrowia apeluje do pacjentów o jak najszybsze informowanie o rezygnacji z wyjazdu, mówi rzeczniczka Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Barbara Nawrocka.
20: Po to, aby jak najszybciej to skierowanie mogło być przez nas zagospodarowane, aby z tego miejsca mógł skorzystać kolejny pacjent, który czeka na leczenie uzdrowiskowe.
18: Ze zwrotu mogą skorzystać osoby, które mają pozytywnie rozpatrzone skierowanie i swój numer w kolejce oczekujących. Termin takiego wyjazdu może być nawet w ciągu kilku dni. Normalny czas oczekiwania na wyjazd to od 4 do 6 miesięcy. Według prognoz wieczorem, w nocy i jutro rano w kraju mogą występować gęste mgły. Zbliżamy się do momentu, gdy zamglenia będą mocno dokuczać, zwłaszcza kierowcom. Mgły ograniczają widoczność i zwiększają ryzyko wypadków, bo w czasie jazdy we mgle droga hamowania się wydłuża, reakcje kierowcy są spowolnione, zwiększa się ryzyko wpadnięcia w poślizg. Trzeba zachować szczególną ostrożność, mówi młodszy aspirant Izabela Wypychowska z policji.
21: Unikajmy gwałtownego hamowania, gwałtownych manewrów. Starajmy się, żeby były one płynne i ostrożne. Zwiększmy również odległość od poprzedzającego pojazdu, aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
18: Gęste mgły mogą pojawić się dziś wieczorem, w nocy i jutro o poranku w Świętokrzyskiem, części województwa śląskiego, w Małopolsce, ale też na Podkarpaciu. Szczegółowa prognoza pogody na nadchodzący dzień już za moment. A na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 22:00. Dzień przed nami z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym. Na południowym wschodzie oraz pod koniec dnia na zachodzie kraju miejscami więcej przejaśnień. Na północy i zachodzie prognozowane są przelotne opady deszczu. Na wybrzeżu możliwe jutro burze. Rano na południu i wschodzie kraju mogą utrzymywać się jeszcze gęste mgły. Temperatura maksymalna w piątek od 19 do 22 stopni. Miejscami w rejonach podgórskich oraz na północnym zachodzie kraju około 17 stopni.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: 6 minut po godzinie 21. Słuchamy Radia TOK FM i programu Mikrofon TOK FM. Państwo dzisiaj do nas dzwonią, odpowiadając na pytanie, czy uważasz, że potrzebujemy reformy Funduszu Kościelnego. Na przykład premier naszego kraju chyba uważa, że tak, bo już w 2011 roku Donald Tusk, też wtedy był premierem, mówił o tym, żeby zaprzestać finansowanie ubezpieczeń emerytalnych osób duchownych z budżetu państwa. A jego argument wtedy był taki, że skoro zaspokoiliśmy roszczenia majątkowe kościołów, tu wracam do rozmowy z naszym gościem. Poświęciliśmy chwilę opowieści o komisji majątkowej, czyli właśnie temu, co w 2011 roku premier określił jako zaspokojenie roszczeń majątkowych kościołów. No i według premiera wtedy ustały przesłanki dla dalszego uprzywilejowania duchowieństwa w systemie emerytalnym. Czyli to wręcz byłoby uprzywilejowanie z tamtej perspektywy. Przyszła nowa perspektywa, ponad dekadę później, a mianowicie perspektywa wyborów. I tam w 100 konkretach było wyraźnie napisane, czyli w pakiecie obietnic przedwyborczych, że po prostu Fundusz Kościelny zostanie zlikwidowany lub też głęboko zreformowany, I co się okazało, proszę Państwa? Że w zasadzie, tak jak czytamy prasę od kilku dni, chociażby tytuł Rzeczpospolitej, wbrew obietnicy Tuska Fundusz Kościelny zostaje. Sprawą zajmuje się międzyresortowy zespół kierowany przez Władysława Kosiniaka-Kamysza, ale wszystkie głosy tutaj cytowane w gazecie mówią, że raczej nic z tego nie będzie. Z drugiej strony niektóre media donosiły, że nigdy tak duży nie był ten fundusz kościelny. Nasz gość godzinę temu opowiadał o tym, z czego to wynika. Otóż to nie jest tak, że państwo sypie coraz więcej pieniędzy, tylko po prostu indeksowanie do średnich zarobków w Polsce powoduje, że te wypłaty z budżetu państwa są coraz wyższe. No i państwo widzą, jaki kierunek potencjalnych reform funduszu kościelnego. Pan Tadeusz z powiatu łowickiego. Dobry wieczór, panie Tadeuszu.
0: Dobry wieczór.
3: Słuchamy pana.
0: I ja bardzo jestem za tym, żeby ten fundusz zlikwidować, dlatego że oddaliśmy już majątki kościołowi, wystarczy, koniec, nie ma problemu.
3: Czyli pan by po prostu powiedział, my nie mamy obowiązku jako społeczeństwo wspierania duchownych. A co z takimi małymi parafiami, gdzie jest mało wiernych, mało ofiar na tacy i tam po prostu...
0: Myślę, że im wystarczy. Myślę, że im wystarczy.
3: Ale panie Tadeuszu, to pan to... z czego pan, taki wniosek pan wysnuwa? Z obserwacji tego, co się dzieje u pana w kościele?
0: Oczywiście moja parafia ma na przykład 1600 dusz, że tak powiem. I pan proboszcz żyje w miarę normalnie, nie umiera z głodu, także...
3: Ale parafia,

0: Myślę, że nie. To jest bardzo, bardzo wielki podział. Tak 50 na 50% to jest bardzo wielki podział.
1: Ale to w Polsce?
0: Załamany. Mhm. No, tak, no. No, przecież jesteśmy pół na pół przeciwko sobie.
1: No a to jak to rozwiązać w przypadku Funduszu Kościelnego?
0: Nie wiem, nie wiem. To jest, to bardzo, bardzo to jest bolesne, no, dla wszystkich. Mhm.
1: Panie Tadeuszu, bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił. Pan Tadeusz z powiatu łowickiego z przygnębiającą konstatacją. Pod numer 22 44 044 pani Gosia z Krakowa zadzwoniła. Dobry wieczór, pani Gosiu.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dobry wieczór. Słuchamy. Wszystkim słuchaczom. Wie pan, ja dzisiaj zachowam się absolutnie jak prymitywny, prosty człowiek ograniczony. Uważam, absolutnie nie powinien mieć Kościół żadnego funduszu. Żadnego. Wie pan, dla mnie to jest środowisko młodych mężczyzn, którym się w głowach przewraca znieróbstwa.
1: Pani Gosiu, a nie ma pani wrażenia, że pani trochę generalizuje?
2: Nie. Ja mieszkam w Krakowie, panie redaktorze. Tu jest najwięcej kościołów. Tutaj jest tyle kościołów, że pan sobie nawet nie wyobraża. I te kościoły są pięknie wyposażone. Ja nie znam księdza, któremu źle by się żyło. Plebanie są oburzające.
1: Ale w jakim sensie oburzające?
2: Oburzające jako obiekt do mieszkania. Człowiek, który idzie do pracy, który zarabia najniższą krajową, mieszka w mieszkaniu 20 parę metrów, musi wziąć kredyt, martwić się całe życie o pracę. Plebania jest zawsze budowana pierwsza, jest wszystko z najwyższej półki. To są młodzi ludzie, którzy są utrzymywani zdatków ludzi i tak naprawdę nawet nie mają pokory. Wie pan, ja kiedyś przeczytałam, to jest ostatnie zdanie, przeczytałam książkę takiego zakonnika pana Aleksandra Badiniego. I właśnie on, redaktor się go zapytał, panie, proszę ojca, a co jest w momencie, kiedy powołanie mija? A Badini odpowiada, to jest żaden problem, trzeba włożyć garnitur, poszukać sobie pracy, powołanie zaraz wraca.
1: Pani Gosiu, rozumiem, że pani perspektywa to jest perspektywa osoby, która mieszka w takim mieście, gdzie dużo parafii jest i one są bardzo zamożne, ale zdaje sobie pani sprawę, że są też parafie, które nie są zamożne i tam, gdyby zniknęło dofinansowanie z państwa, to byłby problem, żeby je utrzymać dalej.
2: Ależ panie redaktorze, Kościół to jest wyznanie. Jeżeli ktoś jest wierzący, tak głęboko wierzący, może wsiąść w autobus, w samochód i podjechać do większego miasta.
1: Rozumiem. Pani Gosiu, bardzo dziękuję za to, że pani do nas zadzwoniła. Pani Gosia z Krakowa była z nami. Nasz numer to 22 44 044. Pan Piotr z Warszawy. Dobry wieczór, panie Piotrze.
3: Dobry wieczór wszystkim panu redaktorowi.
1: Słuchamy pana.
3: Moje zdanie jest bardzo podobne jak do pana z powiatu łowickiego i jak pani z Krakowa. W tym, że ja interesując się historią kościoła zauważyłem, że Kościół nie zasłużył na to, żeby mieć jakiekolwiek wsparcie, ponieważ jest antypaństwowy, zawsze był antypaństwowy. Czy to były powstania na te dwa, czy to cokolwiek, targowica, czy tam kupi tam w tej targowicy. Poza tym jest jeszcze jedna sprawa.
1: Kościół panie Piotrze, zaraz przejdziemy do tej drugiej sprawy, panie Piotrze, ale tak. Ta pierwsza, gdyby ją konsekwentnie jakoś rozwinąć, to jak rozumiem, na przykład funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa w PRL-u pan by na przykład też nie wypłacał żadnych emerytur, no bo on się nie przysłużyli, albo przysłużyli się państwu, którego wielu ludzi nie chciało. Czy dobrze rozumiem?
3: Wie pan co, historia Kościoła ciągnie się od wielu lat. SB to zaledwie 32 lata bodajże, więc to nie ma porównania. Oczywiście funkcjonariuszom SB, no, którzy robili przestępstwa, wie pan co, był taki kiedyś...
1: No to duchownym, którzy robili przestępstwa, też możemy odebrać uprawnienia, świadczenia, panie Piotrze.
3: No ja jestem za tym, żeby w ogóle nie mieli świadczeń. Był kiedyś pan Radbruch, który wymyślił formułę skazania hitlerowców, mimo tego, że działali zgodnie z prawem, bo sobie sami je ustanowili, tak? Aha. Tutaj podobna sytuacja, moim zdaniem, powinna być. Poza tym Kościół, jak zadba sam o siebie, a ma nieruchomości w najlepszych miejscach, wielkości województwa śląskiego. Proszę sobie wyobrazić, ile to jest pieniędzy. To jest tyle pieniędzy, żeby zasiliło, gdyby cokolwiek z tym zrobili, po co im to

0: po co im tyle, skoro ubóstwo i różne inne takie idee chodzą, zresztą to są bliskowschodnie od te idee, które my musimy traktować jako własne.
1: Ale bo zaraz, tak, panie Piotrze, bo pan się rozpędził i przed chwilą pan powiedział, że ubóstwo to są jakieś obce bliskowschodnie idee. Ja znam bardzo wielu zwykłych Słowian, którzy bliżej im do pogan, ale ubóstwo akurat uważają za swoją ideę. Mi się wydaje, że Kościół miał też jakieś zasługi, ale czy pan by rzeczywiście w ten sposób to widział, że przestajemy od pewnego dnia w ogóle finansować ubezpieczenia emerytalne, ubezpieczenia zdrowotne, i po prostu Kościół zaczyna się finansować sam, tak?
0: A jakby pan wywołał motywację u danej grupy, takiej społeczno-politycznej, żeby zadbała sama o siebie? Nie ma innej możliwości, dopiero jak będą mieli bat nad tyłkiem, to przypuszczeniem, to być może pomyślą, że warto część upłynąć, tak, żeby zachować jakby swój status quo. Poza tym mają wsparcie od tego mocarstwa, mocarstwa państwa, Watykanu, oni tam podlegają.
1: Panie Piotrze, jak rozumiem, ale chciałem tylko zapowiedzieć, ale pan chyba nie jest praktykującym katolikiem?
0: Nie, ja nie jestem wierzącym osobą.
1: A gdyby to było tak, że zostaje ten system włoski albo też zmieniony niemiecki, który mówi o tym, że jak osoby wierzą, to mogą sobie podatek odpisać, to pan byłby za?
0: Wie pan co, ja jestem przeciwnikiem tego funduszu, ale wybierając mniejszy zło, proszę zobaczyć, w Niemczech, jeżeli kazano, był podatek, tak dobrowolny, to okazało się, że 80% mniej ludzi zaczęło płacić, niż deklarowało wyznanie. W związku z tym, ja nie wiem, może Niemcy mają takie jakieś swoje oszczędnościowe, no nie wiem, jakieś zaszłości, ale...
1: Panie Piotrze, ale w Polsce ten eksperyment był, pan uważa, żeby się przydał, tak?
0: Wszystko, co sprawi, że no to mniejsze zło, wszystko, co sprawi, że my nie będziemy obciążeni tym całym społeczeństwem kościelnym, tym klerykom i skupom, oni naprawdę bardzo dobrze robią interesy. Bardzo.
1: Panie Piotrze, bardzo dziękuję za pana głos. Pan Piotr z Warszawy był z nami. 22 44 044. Pani Małgorzata z Krakowa. Dobry wieczór, pani Małgorzato.
2: Dobry wieczór.
1: Słuchamy.
2: Ja już miałam okazję posłuchać dwóch wypowiedzi moich przedmówców i chciałam zaznaczyć, że ja jestem akurat praktykującą katoliczką i od zawsze tak było. I trochę jestem zbulwersowana w ogóle postawą i tą agresją, dlatego że akurat trochę Kościół znam od drugiej strony. I po pierwsze, to bogactwo, o którym pani mówiła, to już jest taka przesada, że aż mi niedobrze. Natomiast
1: ale przesada w sensie pani też z Krakowa dzwoni, tak?
2: Tak, przesada w tym bogactwie, bo ja mam okazję uczestniczyć w paru wspólnotach i wiem, jak wygląda to od środka i jak to bogactwo kapie. Naprawdę, to nie jest tak, że gdzieś się widzi jakieś bogate miejsca i to dobrze, bo też ludzie przychodzą i oglądają piękne mozaiki. A z drugiej strony jest tyle do zrobienia tak mało pieniędzy, że ledwo Kościół się utrzymuje. I to mogę przykłady podać, że zapraszam na Łobzowską do Zmartwychwstańców, jakie bogactwo. Po drugie, chciałam jeszcze powiedzieć, że Kościół płaci podatki. To nie jest tak, że nie płaci, bo od każdego parafianina odprowadzają podatki. Może one nie są jakieś duże, bo to jest procentowo. Ja nawet nie wiem, czy to jest 8%, czy ileś, ale co miesiąc odprowadzają te podatki. Więc to jedno. To, że trzeba zmienić ten fundusz, no to trochę jakby czasy takie nastały, że wszystko się zmienia i powinno to być dostosowane. Ale miałam takie doświadczenie z Austrii, gdzie prowadziłam działalność gospodarczą przed pandemią. I tam oczywiście przy tych podatkach natychmiast chcieli deklarację, żebym wypełniła, czy jakiego jestem wyznania. No i 3% od podatku. No to proszę sobie wyobrazić, ja katoliczka, powiedziałam, jestem bezwyznaniowcem, ponieważ jak przyjeżdżałam do Polski, bo to jakby pół na pół byłam tam i tam, to potem nie miałam spokoju, oni nawet jak byłam w Polsce, to z tej Austrii chcieli ciągnąć te podatki. No i to doprowadza też do jakiejś patologii, prawda? No bo z jednej strony czułam się, że tutaj płacę na kościół, daję na pracę i uczestniczę w tym życiu, a z drugiej strony tam ode mnie jakaś administracja ciągnęła pieniądze. To tak nie powinno być na pewno. Jaki model się wybierze, na pewno to wymaga dłuższego zastanowienia i jakiejś takiej pracy właśnie ogólnej, żeby wybrać najlepszy model. Nigdy nie wybierze się doskonałego. Natomiast chciałam jeszcze na koniec powiedzieć, że jak nie ma kościoła, to dzieci lądują na ulicy. I to nie jest jakieś moje wydumane, tylko no chociażby w Irkucku takie jakby słuchałam świadek ludzi, którzy tam byli, przebywali, robili coś. Naprawdę jest tam ten kościół potrzebny. I to nie jest tylko dla mnie on potrzebny, ale tak naprawdę dla wszystkich. Ta wartość duchowa jest taka jednak wydaje mi się bardzo ważna. Niektórzy ludzie nie potrafią inaczej iść, tylko przez to, że mają to wsparcie jakieś etyczne, duchowe, to wszystko razem, jakieś moralne drogowskazy. Nie każdy potrafi sam wziąć książkę i powiedzieć, dobra, to ja teraz będę tak postępował poprawnie.
1: Ale pani Małgorzato, bo pani tu zakłada, że Kościół ma taką rolę formacyjną w tym sensie, że kształtuje postawy etyczne, pozytywne postawy etyczne, ale dla części ludzi na przykład Kościół nie kształtuje tych postaw etycznych, mało tego, część...
2: No ja wiem, najwięcej nie uczestniczą ci ludzie, co krzyczą najwięcej, nie uczestniczą i nie chodzą, nie dają na tackę,
1: ale ciągle mają... Pani Małgorzato, ale jak ktoś uważa, że Kościół nie kształtuje te, albo kształtuje negatywne, to pewnie, że nie będzie uczestniczył. Chodzi o to, że...
2: Ale ja rozumiem.
1: Chodzi o to, że ja muszę... Tak, no ale właśnie chciałem panią zapytać, bo są też takie systemy na świecie, gdzie to, co pani przed chwilą powiedziała, że Kościół jest niezbędny w społeczeństwie, tak jak różne inne instytucje społeczne i siłą rzeczy państwo powinno o to zadbać. Na przykład dba o to, że każdy płaci, a ten, kto nie zapłaci, to też się jakoś tam dorzuca. Ale myśli pani, że dużo ludzi w Polsce by się zgodziło z tą tezą, że Kościół jest niezbędny, bo ten pani opowieść o reportażu z Irkucku, to można różnie interpretować, ale czy dużo, na przykład wśród pani znajomych, pani sąsiadów, pani rodziny, duża część ludzi by się zgodziła z tą pani tezą, że musimy mieć kościół, bo on zapewnia nam jakieś właśnie...
2: Myślę, że tak, a proszę mi wierzyć, mam bardzo dużo znajomych, którzy są niewierzący, albo nawet powiedzieć, że nie, że niewierzący, może nie praktykujący, może to tak, bo jednak sporo ludzi jest takich, że im się nie chce chodzić do kościoła, więc bo ten ksiądz chrzani, a tamten opowiada o polityce, więc nie ten. No, jest, no mamy to szczęście w Krakowie, że możemy sobie po prostu pójść tam, gdzie dla nas to spotkanie w niedzielę i to jest ucztą duchową. No i to tak jest.
1: Ale właśnie, ale skoro pani to mówi, to nie ma pani wrażenia, że część słuchaczy i słuchaczek, jak pani teraz to powiedziała, myśli sobie, no więc jedyny sensowny system polegałby na tym, że ja swoimi pieniędzmi wspieram właśnie te parafie, tego księdza, takich ludzi w kościele, którzy, przepraszam za taki skrót myślowy, trzymają poziom.
2: No tak, ale to musiałby pan też tak nauczycieli potraktować. Już pan sam mówił, że wcześniej, że
1: ma pani rację.
2: trzeba by ubecję wykasować, bo wie pan, to zmierzamy donikąd. To nie ma idealnych systemów, panie redaktorze.
1: Ma pani rację, nie. Pani Małgorzato, bardzo dziękuję za pani głos. Dziękuję, że pani do nas zadzwoniła. Do usłyszenia. Pani Małgorzata z Krakowa była z nami pod numer 22 44 044. Pan Robert ze Świętokrzyskiego zadzwonił. Dobry wieczór, panie Robercie.
3: Dobry wieczór, kłaniam się.
1: Słuchamy.
3: Na wstępie trochę współczuję panu, bo z takim wielkim, z wielką odwagą i lwim sercem stara się pan w pewnym sensie tutaj łagodzić i bronić tą lożę hejterów, która gdzieś tam się włączyła w audycję, tak rzeczywiście nie jest to merytoryczne, a pan dzielnie broni, za co dziękuję.
1: Panie Robercie,
3: jak się pan odniesie
1: do takiego pomysłu, o którym rozmawiamy tu od początku, potencjalnej reformy Funduszu Kościelnego?
3: No ja osobiście jako praktykujący katolik jestem bardzo za. Uważam, że ten pomysł zachodni z opodatkowaniem deklarujących się wierzących, myślę, że jest świetnym pomysłem i to rzeczywiście wymaga reformy, ale jestem też oczywiście za pełną akceptacją i niepodważaniem tej sytuacji, która nastąpiła w trakcie komisji majątkowej, która no faktycznie zwróciła, i tak jak zwróciła Polakom, obywatelom świeckim, jak zwróciła obywatelom państwa Izrael.
1: 30% panie Robercie nie zwróciła.
3: No tak, to też oczywiście nie w pełni, nie udało się, natomiast no, tak samo zwróciła osobom prawnym kościelnym, osobom fizycznym, no udało się, znaczy komisja majątkowa oczywiście osobom prawnym kościelnym, ale wiele innych udało się wiele innych majątków osobom zwykłym, fizycznym, Niemcom, Polakom, Żydom, Amerykanom, kto tam miał jakąś nieruchomość odzyskać, więc tutaj bym to
1: a
3: mocno doceniał.
1: Rozumiem, tylko jaki to ma związek z sytuacją, kiedy jest 2026 rok i my się zastanawiamy, czy tak jak przed chwilą pani Małgorzata mówiła, Kościół jest na tyle ważną instytucją społeczną, że taki czy inny system wsparcia powinien być. I tu świetną rzecz pani Małgorzata powiedziała, mianowicie my nie wybieramy sobie, że płacimy na tych najlepszych nauczycieli, albo tych, którzy najlepsze oceny dają naszym dzieciom. Nie. My po prostu płacimy nauczycielom. I tak samo tutaj pani Małgorzata mówi, no nie, Kościół musi być, tak? I wyobraża pan sobie taki system, że wszyscy płacimy?
3: Nie, no właśnie nie wyobrażam sobie. Wyobrażam sobie, że płacą podatki ci, którzy uznają się za osoby wierzące. Oczywiście nie przeszkadza im to, tym osobom wierzącym, które uczestniczą na co dzień w życiu Kościoła, dawać na tace, dawać ofiary za posługi typu chrzest, pogrzeb, czy intencje mszalne, czyli te praktyki, które są dzisiaj praktykowane. One są dobrowolne, przypominam, i jakby one są cały czas dzisiaj praktykowane przez, no jak podają statystyki kościelne, około bodajże 20-kilka% uczestniczy w mszach świętych, komunie przyjmuje 15, więc jest to naprawdę mizerna liczba. I ta mizerna liczba niech utrzymuje Kościół tak, jak uważa. Dodatkowo, jeśli są zainteresowani katolicy tym, żeby zadeklarować się i płacić podatki, niech się tak stanie, że tak powiem. Natomiast jeszcze ostatnia myśl, to też kiedyś parę lat temu chyba w jakiejś audycji w innej zabierałem podobny głos i też jako nauczyciel historii o tym rozmawiam często. W ogóle w innym temacie, jakby nie związanym dokładnie z tematem kościelnym, ale jakby rozmawiamy to w ten sposób. Proszę się nie dziwić pozycji Kościoła katolickiego w Polsce, gdy i tak hejtująca go loża szyderców nie potrafi dokonać aktu apostazji, tylko tak jak mówię, przy każdej okazji jakoś tak Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek, albo odwrotnie wypadałoby powiedzieć, czyli dalej niekatolicy i nienawidzący Kościoła masowo chrzczą swoje dzieci, w 100% prowadzą je do komunii, no potem bywa gorzej, no ale no, proszę się nie dziwić, skoro w statystykach wygląda to tak, że ciągle 90 parę % jest nasz ochrzczonych, no to nie chrzcimy się, dokonujmy apostazji, żeby pokazać publicznie, jaki jest rzeczywiście skala bycia niewierzącym w naszym
1: ale
3: kraju.
1: Ale o czym
3: tak
1: to świadczy,
3: myślę.
1: To co pan przed chwilą powiedział?
3: Nie wiem właśnie, o czym to świadczy. Ja praktykuję, próbuję rozmawiać z moimi sąsiadami, którzy chrzczą dziecko, potem pojawiają się za 8 lat w kościele, ale nie bardzo logicznie potrafią mi wytłumaczyć, potem mówią
1: logiki,
3: tylko, że się czepiam.
1: Panie Robercie,
3: nie wiem właśnie, czego to jest kwestia. Jakiejś, nie wiem, to jest taka odwrotna hipokryzja, mnie się wydaje.
1: Ale dlaczego
3: mówię, że jestem wierzący. No nie wiem, ja jestem wierzący i grzeszę mocno. Jestem hipokrytą. No ale jeśli ktoś deklaruje się, że nie jest niewierzący i nie lubi Kościoła, a prowadza swoje dziecko do chrztu, do komunii, do bierzmowania i bierze ślub kościelny i wesele robi, hipokryzja w drugą stronę.
1: A pytał pan, panie Robercie, te osoby, dlaczego tak robią?
3: No tak jak mówię, właśnie pytałem, ale no nie potrafią tego wytłumaczyć logicznie. Naprawdę mało
1: nie,
3: kto
1: ja
3: wytłumaczy.
1: Rozumiem,
3: bo mówi, wiesz, babcia, wiesz, dziadek. Czasami niektórzy mówią, wiesz, rodzina, wiesz, no wiesz, to jakoś tak wypada.
1: Rozumiem.
3: Nie wiem, jakoś
1: tego
3: tak
1: nie
3: dziwnie nie ochrzcić, mówię, ale nabijasz statystyki, człowieku.
1: Nie akceptuje tego tłumaczenia, które pan słyszy. Tak?
3: No nie rozumiem tego, no nie rozumiem. Znaczy akceptuję, no bo ja też bym, dziwnie, no też nie potrafię tego wyjaśnić, skąd te nabite statystyki i później branie tego na szyld i na sztandard, gdy Kościół mówi, proszę państwa, 95% jest ochrzczonych, o co państwu chodzi? Rozumie pan tą
1: Tak,
3: tą
1: panie
3: logikę.
1: Robercie, dajmy szansę jeszcze innym słuchaczom. Bardzo dziękujemy za pana głos. Pan Robert ze Świętokrzyskiego był z nami. Pan Jacek z okolic Warszawy. Dobry wieczór, panie Jacku.
4: Dobry wieczór.
1: Słuchamy pana.
4: No, przyznam, że nie słucham audycji od początku, a jadę samochodem, także głosy eksperckie przegapiłem. Mam tutaj pewne, podejrzewam, niedociągnięcia wiedzy. Natomiast wydaje mi się, że fundusz powinien być zreformowany z pewnością. Ja mam do tego takie podejście, już tutaj wygłaszane parokrotnie, że po prostu osoby wierzące powinny taki fundusz opłacać w różnych formach, nie znam się na tym. Bo przyznam się, że patrzę na... Ja nie jestem osobą wierzącą ani praktykującą. Generalnie nie zabraniam nikomu żadnej formy wiary, którą praktykuję. Natomiast patrzę sobie na tego rodzaju kościoły jako na takie globalne korporacje, więc zastanawiam się, dlaczego... Jeżeli księża pracują w jakiejś firmie, kraje mają im coś opłacać.
1: Zaraz, pani Małgorzata z Krakowa zaproponowała inną metaforę. Popatrzmy na to jak na szkołę, czyli na to jakąś próbę takiej akulturacji ludzi w pewnym świecie etycznym, pewnych postaw. To też nie jest tak, że sobie opłacamy niektórych nauczycieli tylko, mówiła pani Małgorzata.
4: Rozumiem, no ale myślę, że walory edukacyjne Kościoła mogą być w różny sposób odbierane przez różne osoby, a forma edukacji, którą proponuje tutaj szkoła, to jest zupełnie inny zakres obowiązków, rozwoju. Nie wiem, ciężko jest mi po prostu to porównać, dlatego że jestem z tego pokolenia, że byłem ministrantem przez ileś tam lat, już nie pamiętam ile. Jestem z rodziny katolickiej. Chodziłem, uczęszczałem jeszcze na religię do kościoła. Następnie wystąpiłem z kościoła. Nie pociąga mnie, że tak powiem. Nie rozumiem tego. Nie uczestniczę w tym po prostu. Nie dokonałem, tutaj wcześniej była mowa o apostazji. Nie dokonałem jeszcze, mam to w planach, nie dokonałem jeszcze jak to apostazji. Wydaje mi się...
1: To właśnie, to pan zarzucał w takim osobom jak pan, nasz słuchacz, który powiedział, że właśnie pan, użyję cytatu, nabija statystyki.
4: Tak, chciałem odpowiedzieć na to. Mhm. Oczywiście nabijam statystyki, nie miałem wpływu na chrzest. Własnego dziecka już nie chrzciłem. Również nie brałem ślubu kościelnego, więc tutaj już nie powielam tej statystyki. Po prostu tradycyjnie jeszcze nie wypisałem się. Myślę, że w moim odczuciu też uległem temu, o czym chcę powiedzieć w pewnym sensie, jest pewnego rodzaju presja społeczna. Dlatego, że wydaje mi się, że mimo wszystko my żyjemy w kraju wyznaniowym. Kulturowo tradycja pokazuje, że większość tutaj jest katolicka i ta presja jest ogromna, środowiskowa i ludzie wielokrotnie nie uczestniczą w kościele, ale ze względu na to, co powie babcia, dziadek, mam, tata, po prostu nie wypisują się z tej instytucji. I w moim rozumieniu, ja sam wiem, dlaczego ja tego póki co nie zrobiłem. Mhm. To jest jeden z główniejszych, myślę, argumentów.
1: Panie Jacku, bardzo dziękuję za pana głos. Pan Jacek z okolic Warszawy był z nami. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy dziś wzięli udział w programie Mikrofon Tok FM. Programie, który przygotowywała i wydawała Karolina Kłaczyńska, realizował Michał Brodowski. Za 8 minut o 21.40 książka na głos. Książkę Katarzyny Sulmiak-Domańskiej Świat przed nami nie istniał. Jak wojna została w naszych domach, czyta dla państwa Anna Maria Buczek. A o 22.00 informacje, na które zaprasza Sylwia Hraczańska. Po nich wieczorny program Macieja Zakrockiego. Maćku, co dziś w programie?
5: Dobry wieczór. 110 lat temu, w czasie bitwy nad Sommą, po raz pierwszy na pole bitwy wjechały czołgi. Maszyny o nazwie Mark I zostały użyte przez Brytyjczyków jako wsparcie piechoty. Czy przyczyniły się do odwrócenia losów tego jednego z największych starcia w historii świata? No nie, ale jest to początek historii czołgów, które rzeczywiście już potem w kolejnych dekadach odegrały w wojnach ogromną rolę i o tejże roli porozmawiam z moimi gośćmi dzisiaj, zaraz po 22.00 po informacjach. Zapraszam.
1: A zapraszam, Maciek Zakrocki. Jutro rano, kiedy państwo wstaną, proszę włączyć Radio Tok FM. Poranek prowadzi Jacek Żakowski i po godzinie 7.20 będzie rozmawiał z Oleną Murzanowską, ekspertką do spraw prawnych i legalizacji w Fundacji Stand With Ukraine i Euromajdan Warszawa, o antyukraińskich nastrojach, o aktach przemocy na tle narodowościowym, ale też o pomocy Ukrainie. Po 7.40 Andrzej Szejna, poseł Nowej Lewicy, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Obrony, o dronach przy polskiej granicy, o rosyjskich prowokacjach, o tym, o czym dzisiaj premier mówił, czyli że oto nowy etap, niestety nowy etap wojny, agresji Rosji na Ukrainę, razem z pojawieniem się w dużej liczbie dronów odrzutowych. Ale też mam nadzieję, że jutro Jacek Żakowski zapyta Andrzeja Szejnę o ustawę o statusie osoby najbliższej. Po godzinie 8 w naszym radiu profesor Adam Bodnar, senator Koalicji Obywatelskiej, były minister sprawiedliwości i były prokurator generalny. Rozmowa dotyczyć będzie sędziego Macieja Berka. o tym, w jaki sposób ma funkcjonować Trybunał Konstytucyjny i jak procedurę całą przeprowadzić bez użycia, tak to w skrócie chyba zapowiem, bez użycia przemocy. O. No i oczywiście o kwestiach bezpieczeństwa, bo to są teraz jedne z najbardziej istotnych wyzwań. Po 8.20 część publicystyczna jutrzejszego porannego programu. Agnieszka Wiśniewska z Krytyki Politycznej, Konstanty Gebert, współpracownik Kultury Liberalnej i Mariusz Jałoszewski z OKO.press będą gośćmi Jacka Rzekowskiego, bo to on jutro prowadzi poranek TOK FM. A do usłyszenia, do jutra, do godziny 20, mówi Paweł Sulik.
6: Reklama.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
8: Pan Rębiszewski?
9: We własnej osobie. Lotto poproszę.
10: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
11: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Kategoria trawienie.
13: Po jednej nutce.
12: Ciężko na żołądku.
13: A teraz?
12: Uczucie pełności.
13: Dobrze. I ostatni.
12: Gazy.
13: Świetnie. A co można na to zaradzić?
12: Najlepiej zastosować Trawisto.
14: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
15: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Zobacz, Stasiu, sokół.
17: Gdzie? Nie widzę.
16: No tam, patrz.
17: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
16: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
18: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
17: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
18: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
19: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
20: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
21: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
20: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
21: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: Reklama.
22: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
23: TOK 4.
24: Drugim problemem, który jest dla całej Polski, to jest dramat w Bełchatowie, gdzie zlikwidowano w ogóle potencjał możliwości działania tego, który daje klucz dla możliwości, dla istoty w Polsce. Mimo to, że obok Bełchatowa, kilkadziesiąt kilometrów od Bełchatowa, jest możliwość produkcji, zdobywania i produkowania tego, co jest siłą naszej sytuacji. Mimo to nie chce się tego robić, nie chce się tego produkować, nie chce się działać. To są rzeczy dramatyczne. Dlatego też trzeba jednoznacznie powiedzieć. Dzisiaj w Polsce musi być zmieniona sytuacja szpitali. Musi być zmieniona sytuacja produkcji tej, która daje gwarancję naszego istnienia i naszego działania społecznego. Dziękuję.
22: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.

Wydawnictwo Agora zaprasza. Katarzyna Surmiak-Domańska. Świat przed nami nie istniał. Jak wojna została w naszych domach.

Grać w tysiąca nauczył mnie ojciec. Jego zaś w tysiąca nauczyli grać partyzanci z ukraińskiej powstańczej armii. Tysjacza to gra karciana, popularna także w Ukrainie. Czasem myślę o tym, że pośrednio nauczyłam się grać w tysiąca od tych, których tata nazywał bandziorkami. To była jedyna gra w karty, którą ojciec lubił. Uczył mnie też szachów, ale zapamiętałam szczególny błysk w oku, gdy pewnego dnia powiedziałam, że chciałabym nauczyć się grać w tysiąca. Jakby przypomniało mu się coś ekscytującego. Bandziorki wprowadzili się do naszego domu w Dębiance pod Lwowem jesienią 1943. Prawdopodobnie wkrótce po tym, jak zginęła ciocia Ruzia. Śmierć cioci Ruzi, siostry mojej babci Frani, była pierwszą śmiercią we wsi zwiastującą nadejście rzezi. Z Wołynia krwawa fala parła ku Galicji Wschodniej i cienką stróżką podeszła najpierw pod biały domek, nad którym zawsze świeciło słońce. Wiem, że bandziorki, którzy wprowadzili się do nas i nauczyli tatę grać w tysiąca, to nie były te same osoby, które wcześniej zastrzeliły jego ukochaną ciocię. Czy to jednak ma znaczenie? Partyzanci UPA skupiali się w roje. Tak sami siebie nazywali, jak pszczoły. Rój to monolit. Składa się z bytów, które mają osobne ciała, ale nie mają osobnej woli. Rój jest maszyną. Nie da się go przebłagać ani udobruchać. Najpierw część domu zajął nasz sąsiad, prawosławny Pyłyp. Podobno porządny człowiek. Mój tata, Bronuś, był u niego kiedyś z rodzicami na swoim pierwszym w życiu weselu. Mógł mieć wówczas 6-7 lat. Obecność w domu zaprzyjaźnionego Pyłypa stanowiła w czasie czystki niejako ochronę. Pyłyp co prawda również należał do UPA, ale był dobrym sąsiadem. Można oczywiście powiedzieć, co prawda był dobrym sąsiadem, ale przecież należał do UPA. Ale to nie Pyłypa miał na myśli ojciec, mówiąc o bandziorkach. Bandziorki to byli bardziej jego kompani, ci, którzy wieczorami przychodzili do nas, a raczej do Pyłypa w gości. Zasiadali przy stole w dużej izbie, w której kiedyś tata odrabiał lekcje i uczył się z księdzem liturgii po łacinie. Pili wódkę, palili papierosy, śpiewali antylackie piosenki, przechwalali się, kogo i w jaki sposób zabili, naradzali się, skąd wziąć broń i grali w tysiąca. Nie krępowali się obecnością chłopca, zaciekawionego zwłaszcza ich bronią. Bronuś siadał na przypiecku. Wpatrywał się w nich i słuchał. Czy dziesięciolatek jest w stanie uporać się z takim równaniem, że mężczyźni, którzy mu jakoś tam imponują, to zarazem ci sami, którzy zabili ciocię? To przed takimi jak oni chował jadzie do beczki. To po przejściu ich roju w domu krewnych w niedalekich pustomytach zostały ściany spływające krwią. Polubili chyba Bronusia. Nauczyli grać w tysiąca, może pokazali mu, jak się posługiwać strzelbą. Zdziwili się, że tak dobrze mówi w ich języku. Przypuszczam, że instynktownie lgnął do nich. Mogli stanowić w jego oczach pewien wzór męskości, którym nie był dla niego własny ojciec. Co się działo z matką, gdy jej syn siedział z pijanymi mordercami? Najbardziej zapunktował u nich, gdy któregoś dnia pod koniec wojny zapytali go żartem: no i co ty byś zrobił na naszym miejscu? Zaciągnąć się do ruskich, czy się nie zaciągnąć? Ja to dla samej broni bym się zaciągnął, odpowiedział bez zastanowienia. Wybuchnęli śmiechem. Poklepywali go po plecach, że taki bystry. Oni tak właśnie kombinowali. Zdobyć jak najwięcej broni, a potem zwiać i wykorzystać tę broń przeciwko ruskim. To musiała być dla chłopca ważna chwila. Zasłużyć na uznanie tych facetów. Gdy mi to opowiadał jako starzec, jeszcze nie mógł opanować mimowolnego uśmiechu. Co się dzieje z człowiekiem, gdy dojrzewa i nagle spada na niego bolesne zrozumienie tego, co mówił, co czuł jako dziecko?

Odtwarzam nagranie z 2019 roku. Ojciec ma 86 lat. No i w końcu tak się zrobiło, że mieliśmy ten wolny pokój po księdzu. No i sprowadził się do nas Ukrainiec z sąsiedztwa, niejaki Pyłyp, zięć Wasyla Jurczyka. Zresztą na jego weselu byliśmy, pamiętam. I on się do nas sprowadził. Okazało się, że on i również syn tego Wasyla Jurczyka, Iwan, on też przychodził wieczorem na spotkania, że oni są w bandzie ukraińskiej. No, ja tam przychodziłem wieczorami, oni grali w karty, tam sobie siedziałem z nimi, słyszałem wszystko, co mówili, także byłem zorientowany. Oni się mnie nie krępowali. Wolny pokój. Sprowadził się. Można by pomyśleć, że chodziło o agroturystykę. No i był z nimi taki ich przywódca, Herszt, nazywał się Mykoła. Byłem dość zorientowany, o czym oni mówią. Mówili o tej samostyjnej Ukrainie, co zrobić, jak zdobyć broń i tak dalej, ale oni brali udział w tych niestety już zaczynających się mordach na Polakach. No i myśmy się trochę czuli bezpiecznie z mamą, ale z drugiej strony nie za bardzo. Rodzi mi się w głowie taki obraz. Przy stole z upowcami siedzi mój ojciec Bronisław, lat 86. Przesiadł się po to, żeby zorientować się w sytuacji. Marszczy się z niesmakiem, słuchając opowieści o mordach, ale że jest człowiekiem kulturalnym, nie zwraca gościom uwagi. Gdzie była wtedy Frania? Czy rzeczywiście była bezpieczna? Nie zdążyłam zapytać ojca, choć chyba i tak bym się nie odważyła. Bronusia zastanawiało, dokąd oni chodzą na noc, gdzie śpią, kiedy nie zostają do rana u nich. I kiedyś się o tym przekonał, zbierając grzyby w lesie z Jadzią, o mało nie wpadł do ich nory. Ciekawość wygrała z rozsądkiem, wlazł do środka. Schronienie było po prostu wydrążoną w ziemi jamą wyściełaną kożuchami. Tam spali ci mężczyźni od tysiąca. Ich dom stanowiła dziura w ziemi zamaskowana gałęziami. Dom bez pieca, bez łóżek, bez gorącej strawy, bez kobiety. Uciekaliśmy w te pędy z Jadźką, bo było jasne, że gdyby oni zorientowali się, że znaleźliśmy ich kryjówkę, to musieliby nas niestety zabić. Tyle razy słyszałam tę opowieść. Tyle razy przesłuchiwałam to nagranie i dopiero teraz słyszę, że ojciec opowiadając się śmieje. Co drugie zdanie przerywa nerwowy chichot. Ci, którzy w porę nie uciekli z Dębianki, zostali zabici. Wszystkie lackie chaty spalono. Nasz biały domek z pobielonej cegły, ciepły i suchy, z gankiem i nadświetlem nad drzwiami, został sam wśród ukraińskich drewnianych chałup z głazem przed wysokim progiem. Ale i na niego przyszedł kres. Trzeba przyznać, że Pyłyp zachował się w miarę w porządku do końca. Frani, Bronka i Alojzie akurat nie było w domu. Pyłyp został sam z niespełna 7-letnią Jadzią. Wygonił dziewczynkę na dwór, wyniósł nawet z ognia kilka naszych mebli i przedmiotów. Wśród nich ministrancki dzwoneczek Bronusia, którego ten nienawidził, tak jak i całego swojego ministrantowania. Widocznie wpadł mu w ręce, gdy wszystko płonęło. Może pomyślał, Frania taka pobożna, niech ma ten kościelny dzwoneczek na pocieszenie. Mosiężny dzwoneczek stoi dziś u mnie na komodzie pod lustrem. Wygrawerowano na nim dar Piotra Zięby, rok 1933. Jest w idealnym stanie. Dzwonek to przedmiot, który trudno zepsuć. Przetrwa nas wszystkich. Widział wszystko i wie wszystko, czego ja się już nie dowiem. Czuję jakąś otuchę w związku z postacią Pyłypa. Skoro uratował z pożaru coś tak wzruszająco nieprzydatnego jak dzwoneczek, to znaczy, że był jakoś tam wrażliwym człowiekiem. Na ile mu starczyło tej wrażliwości? Jednego nie mogę zrozumieć. Dlaczego oni nas po prostu nie zamordowali? Powtarza ciocia Jadzia.

Każdy dzień w mojej pierwszej podstawówce, numer 18 przy ulicy Polnej w Warszawie, rozpoczynał hymn. Stawaliśmy na baczność przy ławkach i śpiewaliśmy to samo, co przedwojenni harcerze. Ramię pręż, słabość krusz, ducha tęż, ojczyźnie miłej służ. Na jej zew w bójczy trud pójdzie rad harcerzy polskich ród. Bój, trud, ramię pręż. O co chodzi? Wystraszyłam się trochę. Nie miałam pojęcia, kim jest ojczyzna. Inne dzieci może zetknęły się z tym słowem w przedszkolu, ale ja nie chodziłam do przedszkola. Cała moja klasa pierwsza B należała do Zuchów. Tam prawdopodobnie rozmawiało się o tym hymnie, ale mnie do Zuchów też nie zapisano. Rodzice generalnie unikali zostawiania mnie z obcymi ludźmi. Na końcu korytarza obok WC dla dziewczynek znajdowała się Izba Pamięci. Co roku prowadzono do niej pierwszoklasistów w ramach tak zwanego przywitania ze szkołą. Była tam jakaś broń, granat, na pewno hełmy. Pośród eksponatów stała też gablotka z mydłem. Usłyszeliśmy, że mydło to zrobili w czasie wojny Niemcy z więzionych w obozie ludzi. Miałam 6 lat i po raz pierwszy zderzyłam się z wojną oficjalną. Gorączkowo próbowałam powiązać w głowie upiorne mydło oraz opowieść pani o zabijanych świnkach morskich z wesołymi anegdotami wojennymi ojca. Uznałam, że to musiały być dwie różne wojny. Ta ze szkoły była naprawdę straszna. Kiedy w roku 2015 usłyszałam piosenkę Wojenka zespołu Lao Tse, pomyślałam, jaka szkoda, że nie powstała pół wieku wcześniej. Chciałabym ją usłyszeć jako 6- czy 7-latka. Raz i dwa, dziewczynka Wojenka na imię ma. 3 i 4, 3 i 4, dziwne ona ma maniery. 5 i 6, 5 i 6, wcale lodów nie chce jeść. 7, 8, 7, 8, wciąż o kości tylko prosi. 9, 10, 9, 10, kto z was kości jej przyniesie? Może ja, może ty? Licz od nowa, 1, 2, 3. Gdyby do nas przyszła, skłamałbym, że wyszłaś, że na świat nie przyszłaś. Kłamałbym jak popadnie, choć kłamać, córeńko, nieładnie. Kto w kraju mojego dzieciństwa miałby odwagę zaśpiewać o tym, że nie jest odważny, że bardzo nie chce iść w żaden bój? Wysłałam link do nagrania Wojenki Wandzie Likiernik-Henny. Zamieściłam też tekst, żeby łatwiej było jej go zrozumieć. Wanda jest francuską, rocznik 1953. Z wykształcenia anglistka po studiach podyplomowych z psychologii. Od lat mieszka w Brukseli. Pracuje jako psychoterapeutka w ośrodku mieszczącym się w pobliżu Molenbeek, dzielnicy zwanej Europejskim Centrum Dżihadu, wylęgarnią terrorystów. Jest też córką Stanisława Likiernika, powstańca warszawskiego, pseudonim Stach, oficera Wojska Polskiego, żołnierza Armii Krajowej, żołnierza Kedywu, zmarłego w roku 2018. Ciekawa byłam, co ona, córka człowieka uosabiającego archetyp bogatera, powie na Wojenkę. Wanda oddzwoniła na drugi dzień. Piosenka poruszyła ją, ale zarazem zostawiła, jak się okazało, w emocjonalnej rozsypce. Z jednej strony odnalazła się w niej w 100%, w takim sensie, że mogłaby ją zaśpiewać swoim córkom, wnukom, mogłaby ją też śpiewać sama sobie. Z drugiej strony całkowicie ją odrzucała. Gdyby wybuchła wojna, a możliwe, że wybuchnie, zrobiłabym wszystko, żeby moje dzieci przed nią ukryć. Na pewno nie chciałabym ich widzieć w żadnym ruchu oporu, powiedziała mi przez telefon. Ta Wojenka wyraża to, co dobrze rozumiem i podzielam, a jednak nie znajduję w niej azylu. Przeciwnie, sprawia, że tracę grunt pod nogami. To paradoksalne, ale za nic, absolutnie za nic, nie chciałabym, żeby mój ojciec kiedykolwiek zaśpiewał ją mnie. Wanda twierdzi, że lubi ze mną rozmawiać, ponieważ w jej najbliższym otoczeniu temat jej relacji z ojcem nie interesuje nikogo. Może z wyjątkiem jej męża Chrisa. Ale Chris ma o tym swoje zdanie, nie zawsze się zgadzają. Poza tym Chris jest Amerykaninem, to zupełnie inna perspektywa. Z bratem Janem Likiernikiem, który mieszka na południu Francji, niemal każda rozmowa o tacie kończy się kłótnią i rozłączeniem bez pożegnania. Zresztą podobnie jak większość rozmów na inne tematy. Co do córek, owszem, dziadek interesuje je ogromnie, ale one wszystko o nim wiedzą i nie potrzebują uzupełnień od matki. Diane Henny, Carla Henny de Preval pielęgnują swój własny obraz dziadka i wara innym od tego obrazu.
Jeśli chodzi o ludzi spoza rodziny, zwłaszcza Francuzów, powstańcy warszawscy nie obchodzą ich kompletnie. Dla nich bohaterstwo to w ogóle temat drażliwy, a pojęcie ruch oporu wolą kojarzyć wzgardliwie z komunizmem. Uczuć Wandy nikt nie podziela, przynajmniej w takim stopniu, w jakim jest jej to potrzebne. Czasem to boli, czasem Wanda czuje się samotna. Dlatego dzwonimy do siebie od czasu do czasu. Rozmawiamy o rodzicach, dzieciach, o śmierci. Na zasadzie kontrastu wojenka Lao Tse przypomniała Wandzie stare polskie pieśni patriotyczne, którymi karmili ją ojciec i polscy dziadkowie, w których ochoczo chodziło się na śmierć. Te hej, hej, łani malowane dzieci, bagnet mnie ukłuje, śmierć mnie pocałuje. One przeszywały moje ciało przyjemnym prądem, poetycki patriotyzm tych pieśni, ktoś powie, naiwny. Ludziom z pokolenia mojego ojca i dziadków był potrzebny, żeby wydobyć się z okropności wojennych wspomnień. W czasach, gdy ja byłam mała, to jeszcze było świeże, to jeszcze nie było kombatanctwo. Kochałam te piosenki. Dawały mi iluzję fizycznej odwagi, której nie odziedziczyłam po tacie. Byłam dzieckiem bojaźliwym, dużo bardziej niż moje koleżanki. Kiedy na WF-ie kazano nam maszerować po wąskiej belce zawieszonej 1,5 metra nad ziemią, ja, córka bohatera, jako jedyna nie odważyłam się nawet spróbować. Koleżanki patrzyły na mnie drwiąco, a ja próbowałam się ratować, mówiąc: no ale wiesz, za to mój tata na pewno by przeszedł, mój tata nie takie rzeczy. Tata uosabiał odwagę, której mnie brakowało. Chowałam się za jego odwagą. Nie dałabym sobie odebrać takiego ojca. Myślę, że miałby przestać być silny, śmiały, miałby stracić rezon, panikować, chować się czy chować mnie przed wojną. Rozwala mnie.

Anna Maria Buczek przeczytała kolejny fragment książki Katarzyny Surmiak-Domańskiej. Świat przed nami nie istniał. Jak wojna została w naszych domach. Muzyka i produkcja Jarek Gawlik.

0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Autopromocja.
1: Odkrywam niezwykłe rzeczy w zwykłej codzienności. Mówię o nauce bez zadęcia i trudnych słów. Sprawiam, że staje się nam bliska i fascynująca. Zapraszam do wspólnych odkryć. W każdą środę po 10:40. Z nauką po imieniu Adam Mirek.
0: Tylko w Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
5: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: Travisto Fast i Travisto.
5: Aflofarm.
7: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Zobacz, Stasiu, soku.
9: Gdzie? Nie widzę.
8: No tam, patrz.
9: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
8: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
10: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
9: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
10: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
11: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
2: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Po tym, jak Sejm wyraził na to zgodę, funkcjonariusze CBA zatrzymali posła Wojciecha Króla. Zmiany w Polsce 2050. Klub parlamentarny ma nowego przewodniczącego. Wszystkie procedury zadziałały zgodnie z planem, ocenił wojewoda lubelski działania w związku z rosyjskim nalotem za naszą wschodnią granicą. Minęła 22. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje Tok FM. Funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali posła Wojciecha Króla, poinformował wieczorem minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Rzecznik ministra Jacek Dobrzyński doprecyzował we wpisie na X, że do zatrzymania doszło wieczorem w Warszawie. Wcześniej Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła, o co zawnioskowała prokuratura europejska, która prowadzi śledztwo dotyczące podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Według prokuratury europejskiej wśród korzyści majątkowych, której miał przyjąć król, był m.in. wyjazd do Tajlandii oraz udostępnienie samochodu na wyjazd zagraniczny. Poseł twierdzi jednak, że w Tajlandii nigdy nie był, a samochód pożyczył od swojego przyjaciela na wyjazd, w którym uczestniczyło kilka osób. Szymon Hołownia został nowym szefem klubu Polski 2050, poinformowało ugrupowanie w wieczornym wpisie na platformie X. Dodano, że Hołownia został wybrany jednogłośną decyzją wszystkich parlamentarzystów. Wybór Szymona Hołowni na nowego szefa klubu to działanie strategiczne, jakie było od dawna zaplanowane, skomentował zmianę w rozmowie z polską agencją prasową kierujący klubem do tej pory Paweł Ślis. We wszystkich powiatach zostało uruchomionych 630 syren. W 120 budynkach zarządzono ewakuację. Tak wojewoda lubelski Krzysztof Komorski podsumował dzisiejszy alert o zagrożeniu z powietrza w regionie. Dodał, że ewakuowani zostali m.in. uczniowie, nauczyciele i urzędnicy. Wojewoda lubelski ocenił, że wszystkie procedury zadziałały zgodnie z planem, decyzje podjęte po wcześniejszych incydentach przyniosły dobre efekty i zapowiedział dalsze działania, których celem jest poprawa efektywności systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania. Alerty o zagrożeniu atakiem z powietrza Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców Lubelszczyzny przed południem w związku z nalotem Rosji na zachód Ukrainy, podczas którego jeden z dronów uderzył 4 km od granicy z Polską. W związku z nalotem w polskiej przestrzeni powietrznej działało polskie lotnictwo. Do drugiej interwencji lotnictwa w związku z rosyjskimi atakami w Ukrainie doszło około godziny 19. Jak jednak poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, działania te zakończyły się po 20. Dziś w Sejmie premier Donald Tusk nakreślił scenariusz, jaki Rosja ma realizować w najbliższych miesiącach. Dokument, o którym mówił szef rządu, powstał w oparciu o informacje wywiadowcze polskich, amerykańskich i ukraińskich służb. Według premiera jesień i zima będą krytyczne, a główną rolę odegrają drony odrzutowe.
2: Poruszające się z bez porównania większą prędkością i działające na dużej wysokości, zanim spadną, uderzą w cel. I nie ma co ukrywać, dotyczy to nie tylko Ukrainy, ale generalnie mało kto jest przygotowany w tej chwili na skuteczne przeciwdziałanie akcjom tego typu dronów.
13: Które, jak wyjaśnił premier, Rosja będzie stosowała na masową skalę do realizacji swojego głównego celu – zniszczenia gospodarki i logistyki Ukrainy. Premier mówił też, że w najbliższych tygodniach spodziewane jest nasilenie rosyjskich ataków w Ukrainę, także przy granicy z Polską. Dodał, że według służb wywiadowczych możliwe są też przypadkowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen po rozmowie telefonicznej z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim poinformowała, że Unia Europejska przekaże Ukrainie kolejne 3 300 milionów euro na zakup pocisków i dronów. Zapowiedziała też dalsze wsparcie dla ukraińskiej obrony powietrznej. Magdalena Andersson najpewniej zostanie ponownie premierką Szwecji. Reprezentowany przez nią lewicowy blok otrzymał w niedzielnych wyborach łącznie 176 mandatów, co daje tej koalicji większość w parlamencie. Po dzisiejszej dymisji dotychczasowego premiera Ulfa Kristerssona Magdalena Andersson wyraziła chęć utworzenia nowego rządu. Przekonuje, że Szwedzi dokonali mądrego wyboru.
14: Obywatele Szwecji opowiedzieli się za nowym kierunkiem rozwoju naszego kraju. Zagłosowali za tym, by Szwecja posuwała się naprzód. Chcę wprowadzić w życie ten nowy kierunek, na który zagłosowaliście. Kierunek, który zapewni nam ożywienie gospodarcze i obniżenie wysokiego bezrobocia.
13: W związku z dymisją premiera, przewodniczący szwedzkiego parlamentu Andreas Norlén zwołał na jutro spotkanie z przewodniczącymi wszystkich 8 partii w parlamencie. Nowy parlament Szwecji zbierze się 28 września. Ponad 260 interwencji tylko podczas minionych wakacji. Ratownicy grupy Beskidzkiej GOPR podsumowują swoje działania w lipcu i sierpniu. Jednocześnie radzą turystom, jak przygotować się do kolejnego sezonu w Beskidach. Górach co prawda niższych niż Tatry, ale także niebezpiecznych. Ze szczegółami reporter TOK FM Grzegorz Kozieł.
15: Do poszkodowanych ratownicy wyjeżdżali średnio 4 razy dziennie. W niemal połowie wypadków pomocy potrzebowali rowerzyści. Informuje Katarzyna Tyszecka, ratowniczka grupy Beskidzkiej GOPR-u.
16: Bardzo duży wpływ na liczbę wypadków rowerowych ma wciąż rozwijająca się infrastruktura.
15: Ratownicy zwracają uwagę na to, że zarówno rowerzyści, jak i turyści piesi powinni bardzo dobrze przygotować się do wyprawy.
16: To tak naprawdę zaczyna się już w domu. Od dobrego zaplanowania wycieczki, sprawdzenia prognozy pogody. I tutaj bardzo ważne jest odpowiednie też przygotowanie sprzętowe. Pamiętajmy też o tym, że temperatury o poranku i wieczorami są niskie.
15: W górach trzeba mieć również ze sobą czołówkę z zapasowymi bateriami oraz naładowany telefon komórkowy z zainstalowaną aplikacją Ratunek. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
13: Informacje TOK FM wracają na naszą antenę o 23. Jutro na północy i zachodzie prognozowane są przelotne opady deszczu, na wybrzeżu możliwe burze. Rano na południu i wschodzie kraju mogą utrzymywać się gęste mgły. Temperatura maksymalna od 19 do 22 stopni. Miejscami chłodniej w rejonach podgórskich oraz na północnym zachodzie kraju około 17 stopni Celsjusza.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
17: Dobry wieczór. W czwartek, 17 września, to jest audycja Maciej Zakrocki przedstawia, w której w czwartki goście przybliżają nam ciekawe wydarzenia, postaci z historii świata. Dzisiaj pretekstem przy wyborze tematu audycji był wpis w kalendarium. 15 września 1916 roku. Podczas bitwy nad Sommą po raz pierwszy wykorzystano w boju czołgi. Dwa dni później, a więc właśnie 17 września, 110 lat temu, można było już dokonać oceny tego faktu i okazało się, że przynajmniej dla generała Douglasa Haiga użycie czołgów było przełomowe. Jak pisał, gdziekolwiek czołgi posuwały się naprzód, osiągaliśmy cele, a gdziekolwiek się nie posuwały, ponosiliśmy porażkę. No to nie do końca była prawda, bo na przykład brytyjska piechota z 47. Dywizji zdobyła punkt Highwood bez wsparcia czołgów, ale rzeczywiście ogólny obraz był bardzo pozytywny. Generał Haig, dowódca sił brytyjskich w bitwie nad Sommą, napisał w swoich notatkach: postanowiłem poprosić władze krajowe o jak najszybsze przysłanie kolejnych czołgów. Czy można to uznać za początek wielkiej kariery tego rodzaju broni? Zdecydowanie tak. A już dzieje II wojny światowej dostarczają setki przykładów, kiedy to właśnie czołgi odegrały decydującą rolę w osiąganiu sukcesów na polu walki. Co więcej, na nich przede wszystkim oparta była koncepcja Blitzkriegu, a więc wojny błyskawicznej, której celem było szybkie rozbicie przeciwnika poprzez zmasowany i zsynchronizowany atak czołgów wspieranych przez lotnictwo. Jak wiemy, przyniosło to niestety Wehrmachtowi ogromne sukcesy na wszystkich teatrach II wojny. Ale też kto mieczem? No właśnie. Mówi się, że ostateczną bitwą, która odwróciła losy tej wojny, była bitwa na Łuku Kurskim. Największa bitwa pancerna w dziejach, którą Niemcy przegrali i po niej już tylko się cofali, aż do klęski w samym Berlinie. Kolejne dekady podtrzymały znaczenie czołgów w wojennych strategiach, stąd ich wielkie zgrupowania w państwach Układu Warszawskiego, a wszystkie plany ewentualnych operacji zakładały ich masowe użycie w ataku na zachód Europy. Jeszcze w pierwszym okresie pełnoskalowej wojny w Ukrainie, no a więc pamiętamy, zaczęła się 24 lutego 2022 roku, czołgi udowadniały swoje znaczenie na polu walki, stąd apele o przekazywanie tychże właśnie broniącej się ukraińskiej armii. Także w Polsce uznaliśmy, że ten rodzaj broni to super ważny element uzbrojenia naszej armii, stąd pokaźne zakupy w Stanach Zjednoczonych czy Korei. Ale być może mamy właśnie punkt zwrotny w dziejach czołgów. Kilkanaście dni temu przeczytałem takie oto tytuły. Do Polski dotarła nowa dostawa 28 południowo-koreańskich czołgów podstawowych K2 w wersji bazowej K2GF. A ten drugi tytuł tego samego dnia pochodzi z New York Timesa.

0: Sytuacji na zachodnim froncie I wojny światowej, gdzieś tam w pierwszej połowie 16 roku, zanim dojdziemy do 1 lipca tegoż roku, kiedy to od wielkiej eksplozji w miejscu zwanym Loch Nagar zaczyna się bitwa nad Somą. Ale co jest wcześniej?
1: No tak, to mówiąc najkrócej, od mniej więcej półtora roku, tak, czyli od jesieni 14 roku po nieudanym pomyśle, planie Niemców, żeby zdobyć Paryż. Front się ustabilizował wojna toczy się w formacie takiej walki okopowej, czyli obie strony okupują się i próbują przebić linię obrony nieprzyjaciela. No i robią to w różnych miejscach, ponieważ tej ofensywy nie da się prowadzić na całym froncie jednocześnie. I tak się dzieje na froncie zachodnim. Warto też pamiętać, że te teatry wojny są ze sobą połączone, to znaczy to, co się będzie działo tutaj w czasie bitwy nad Somą, ma znaczenie dla tego, co się dzieje na froncie wschodnim, który jest bardzo dużo bardziej dynamiczny, znaczy przesuwa się raz w jedną, raz w drugą stronę tego, co się dzieje na Bałkanach, potem od połowy 15 roku w wojnie włosko-austriackiej, więc to jest takie szersze tło, a na froncie zachodnim dla nas ważne jest chyba to, że od lutego trwa bitwa pod Verdun, tak, czyli niemiecka próba zdobycia tych kompleksów fortów, w którym Niemcy angażują bardzo dużo sił, środków, no i siłą rzeczy zmuszają głównie Francuzów do wysyłania tam nowych oddziałów, żeby ten odcinek frontu jakoś bronić.
0: No i to jest ta wojna, którą świetnie symbolizuje słynny tytuł Na Zachodzie bez zmian właśnie, czyli mimo ogromnego wysiłku, mimo wielkich operacji artyleryjskich, działań, planów bitewnych, no nie udaje się tej linii frontu ruszyć. I wspomniana już przez pana bitwa pod Verdun staje się właśnie takim miejscem olbrzymiej tragedii dla Francji, do dzisiaj chyba miejsce największego dramatu wojennego, no bo giną tam setki tysięcy młodych ludzi. No i właśnie dla Brytyjczyków z kolei, którzy przygotowują się do bitwy nad Somą, nad rzeką Somą, to miejsce z kolei stanie się właśnie takim najbardziej dramatycznym w dziejach walk brytyjskich żołnierzy, czy brytyjskich armii. To, co chyba warto jeszcze dodać, to, że no właśnie są straszliwe straty wśród żołnierzy, dlatego że pojawia się nieznana wcześniej, przynajmniej jeśli chodzi o masowe użycie, broń, czyli karabiny maszynowe, i one głównie powodują, że właśnie żołnierze idący do ataku no są zatrzymywani przez ogień z tychże karabinów. No i do tego dochodzi artyleria używana w ogóle w nieprawdopodobny sposób. No dość powiedzieć, że się mówi o milionach pocisków w przypadku chyba bitwy pod Verdun właśnie pierwszego dnia. Po obu stronach użyto milion pocisków. To w ogóle coś jest niewyobrażalnego. No i ja wspomniałem o tym wybuchu Loch Nagar, no bo między innymi o to chodziło, żeby coś zrobić, aby w tej linii frontu doprowadzić do jakiegoś wyłomu, i postanowiono się podkopać pod niemieckie właśnie pozycje, podłożyć ładunki wybuchowe i je zdetonować. No i to się rzeczywiście dzieje 1 lipca jako początek bitwy nad Somą, chociaż efektu specjalnego ta operacja nie przyniosła. No właśnie, i co się dzieje w tych pierwszych dniach, tygodniach tej bitwy?
1: Zanim o tym, to jeszcze może tylko dwa zdania takiego, żebyśmy wiedzieli, gdzie jesteśmy, bo to chyba też warto powiedzieć, że ten front zachodni, czyli ta obrona Francji przed atakiem niemieckim, wyglądał tak, rzeczywiście na całym tym odcinku były okopy, ale one były obsadzone przez wojska przynajmniej trzech państw, czyli Francji przede wszystkim, Brytyjczyków, którzy głównie składali się z wojsk ochotniczych. W Wielkiej Brytanii już do końca 15 roku nie ma wojska z poboru, to tylko są różnej maści ochotnicy. Brytyjczycy to oznacza również Kanadyjczycy, Nowozelandczycy, mieszkańcy Indii Brytyjskich i wszystkich innych kolonii, których których

0: imperium wysłało
1: nawet
0: na front.
1: Nawet oddziały z Republiki Południowej Afryki chyba tam trafiają.
0: Tak, tak, ładnie, z RPA, z późniejszego RPA, tak, czyli właśnie z tej brytyjskiej Afryki Południowej. Są tam, a na północy, nie, że należy zapominać, że tam są również Belgowie, prawda, że ten fragmencik Belgii, który nie został przez Niemców zdobyty, jest broniony, więc ta operacja, mimo że to są wojska sojusznicze, no to jakby każda operacja jest trochę uzgadniana, no przynajmniej z tymi między tymi dwoma głównymi partnerami, i pomysł, żeby urządzić ofensywę na pograniczu tych, gdzie wojsk francuskich i brytyjskich się rodzi, jeszcze na przełomie 15 i 16 roku, czyli jeszcze sporo przed bitwą pod Verdun. I początkowo to ma być pomysł na to, żeby no, na taką decydującą, może nie walną, ale jednak taką rozstrzygającą bitwę, która odwróci wojska niemieckie na tyle daleko, zada im na tyle silne straty, że no, będzie to coś ważnego dla wyniku wojny. Z czasem, jak właśnie Francuzi muszą na Verdun wysyłać coraz to nowe oddziały, które miałyby wcześniej być w tej planowanej bitwie, no to cel się zmienia i cel jest, no to spróbujmy przynajmniej zadać Niemcom tak dużo strat, jak się da. Pan wspomniał o artylerii, no tak, to jest ten założenie, że należy najpierw zniszczyć ostrzałem artyleryjskim takim dywanowym to, co się da u przeciwnika, tak? Ponieważ mówiliśmy, że te okopy trwają już, że ta wojna trwa długo, są okopy. Okopy to nie jest jedna linia, ale dwie albo często trzy, tak? Czyli jest jakiś okop zapasowy z tyłu, okop taki główny i okop wysunięty, system połączony różnymi kanałami. Działa, strzelają i niszczą to, w związku z tym żołnierze zakopują się głębiej, tak? To są takie niemalże właśnie tunele różnego rodzaju, ziemianki, które wchodzą pod ziemię, żeby się przed tym ostrzałem artyleryjskim obronić. Brytyjczycy strzelają też milionami pocisków. Tam jedna armia wystrzeliwuje, że to są szacunki rzeczywiście 1 700 000 pocisków w ciągu tych paru dni od 24 czerwca. No i założenie jest takie, że jak ostrzał się skończy, no to piechota będzie mogła niemalże bez walk zająć, czy właściwie z lekkimi walkami zająć okopy. I się okazuje, że to nie do końca się sprawdza, bo Niemcy po pierwsze wiedzą o tych planach, dowiedzieli się tego od jakiegoś czasu od jeńców. Po drugie, nie na wszystkich odcinkach frontu ten atak się zaczął o tej samej porze, to trochę jak z tą godziną w Powstaniu Warszawskim, tak? To znaczy, że była wyznaczony atak tutaj na 7:30 rano, ale część się zaczął jeszcze przed 7:00 w różnych porach i więc ta strona niemiecka miała dość czasu, żeby się przygotować. No i 1 lipca to jest, pan wspomniał, że to jest ważna bitwa dla Brytyjczyków. To jest taka data no, chyba najbardziej symboliczna, ponieważ ta pierwsza ofensywa brytyjska się kończy no, jakąś potworną rzezią, czy potwornymi stratami. Mówi się o tym, że proszę 57 000 straconych, w tym no, prawie 20 000 zabitych żołnierzy, tak, w ciągu jednego dnia. To jest no, wynik, którego nawet chyba armia rosyjska teraz na froncie ukraińskim nie jest w stanie osiągnąć, jeśli chodzi o
1: na pewno brytyjscy historycy mówią, że nigdy przedtem, ani nigdy potem się nic takiego nie zdarzyło, żeby 19 240 żołnierzy zginęło w jeden dzień.
0: Dokładnie, prawda? Tak. No więc to pokazuje, że ten... słabość tej myśli taktycznej, tak? To znaczy założenie, że się ostrzałem artyleryjskim da wykurzyć przeciwnika, tak? No to da się mu oczywiście zadać poważne straty. Ta mina, ta eksplozja oczywiście tam zmiotła, skosztowała życie chyba kilkudziesięciu przynajmniej niemieckich żołnierzy, no ale za pierwszą linią frontu jest druga linia okopów, a potem jeszcze trzecia, tak? I można pokonać pierwszą,
1: bardziej,
0: a nie
1: ja
0: pokonać
1: przepraszam,
0: się drugiej,
1: słowo z tym podkopem i wybuchem, no to gdybyśmy spojrzeli na to z punktu widzenia sił i środków, jak to mówi się w wojsku, no to 8 miesięcy kopano ten tunel pod niemieckie pozycje. Potem jeszcze dużo czasu zajęło umieszczenie na jego końcu 27 ton ładunku wybuchowego.
0: Tak.
1: Więc jak to wszystko razem sobie uzmysłowimy, a potem się okazuje, że no owszem, podobno wybuch było słychać nawet w Londynie, który jest mniej więcej 250 kilometrów od tego miejsca, no ale to brzmi efektownie, natomiast z punktu widzenia właśnie strat po stronie niemieckiej i zrobienia jakiegoś nieprawdopodobnego wyłomu w ich liniach obronnych, nic takiego nie nastąpiło, więc no właśnie...
0: Znaczy było to spektakularne, bo ten lej chyba miał z 50 metrów średnicy, no więc to rzeczywiście po prostu jakby zniknęła część powierzchni ziemi wraz z tym, ale nie zmieniło to wyniku bitwy.
1: No bo tu właśnie jest ta sytuacja, ja napomknąłem o roli karabinów maszynowych i znalazłem taką informację, że w bitwie o wioskę Mamec, czyli w bitwie w ramach bitwy nad Sommą, od jednego tylko karabinu maszynowego zginęło 159 żołnierzy z regimentu Devonshire. A tam jeszcze oczywiście ta historia jest tak obudowana taką symboliką, bo ten karabin maszynowy był ustawiony na podstawie krzyża stojącego przy drodze prowadzącej do wioski. No więc jeżeli jeden karabin maszynowy jest w stanie doprowadzić właśnie do takich strat, no to widzimy, jak ciężko było rzeczywiście się przesuwać w głąb tych linii obronnych przeciwnika. A mówię już o tym dlatego, no bo chciałbym, żebyśmy przeszli do głównego tematu, no że właśnie te straty w ludziach, to, że oni no mimo wszystko są nieosłonięci, jak atakują, no powodują, że właśnie jest taka wielka nadzieja w czymś, co do tej pory nie było używane, czyli że pojawia się właśnie czołg, no a więc jakiś taki potwór metalowy, w którym część się ludzi może schować, ale też część może się za nim schować. No i to, jak rozumiem, jest jeden z głównych powodów, no bo właśnie te straty w ludziach są tak nieprawdopodobne, że w tych czołgach nadzieja. Co to był za pomysł?
0: No tak, to oczywiście... Prace trwały wcześniej. Niektórzy gdzieś szukają jeszcze u Leonarda da Vinci jakichś pomysłów. My dzisiaj wiemy, jak ważne są, prawda, też z perspektywy na przykład II wojny światowej, czy wszystkich kolejnych wojen, jak bardzo ważnym elementem pola bitwy jest czołg. Wtedy to jest rzeczywiście trochę no, taka eksperymentowanie z czymś, co nie do końca wiemy, jak będzie działać. Natomiast no, założenie jest rzeczywiście takie, że jeśli się stworzy pojazd, który będzie odpowiednio opancerzony, tak, że nie będzie odporny na pewno na ostrzał karabinów i karabinów maszynowych, a może i na jakiś mniejszy, słabszy ostrzał artyleryjski, no to on może pomóc przełamać te linie obrony. Ważna rzecz, przerwać też druty kolczaste, prawda? Te ziemie niczyje, przez co ci żołnierze muszą przechodzić i tam bardzo często giną, to są różnego rodzaju zasieki z drutów kolczastych, prawda? Więc to... A taki czołg może po tym po prostu przejechać, tak? Więc Brytyjczycy nad tym pracują w 15 roku bardzo intensywnie. Winston Churchill jako Lord Admiralty to bardzo, bardzo popiera. Tam są różne nazwy, różne prototypy. Ostatecznie ta wersja, którą my znamy, nazywa się Mark I, tak? No i to jest rzeczywiście wielka stalowa puszka, na gąsienicach. Tak powiedział kiedyś rozmawiałem z jednym z czołgistów z II wojny światowej, on właśnie powiedział, że to jest takie, że człowiek jest po prostu w takiej puszce z sardynkami się czuje. Więc w tych pierwszych czołgach pierwszowojennych to na pewno, ponieważ tam nie było takich rzeczy jak wentylacja, więc rzeczywiście można było się poczuć jak jakiej puszce, do której ktoś puszcza spaliny.
1: Bo już mam podrzucę określenie, które znalazło się w prasie brytyjskiej. Już po bitwie oczywiście, trzy zdania z jakiegoś artykułu. Kiedy niemieckie placówki wyczołgały się ze swoich schronów w porannej mgle 15 września i rozciągnęły się, by szukać Anglików, krew ścięła im się w żyłach. Dwa tajemnicze potwory pełzły ku nim po kraterach. Oszołomieni, jakby wokół nich wybuchło trzęsienie ziemi, wszyscy przecierali oczy, zafascynowani widokiem tych bajecznych stworzeń. No więc podrzucam panu albo tajemnicze potwory, albo bajeczne stworzenia.
0: Tajemnicze, no bo znaczy, też można trochę złośliwie powiedzieć, że ponieważ Brytyjczycy nie potrafili wygrać tej bitwy wojskowo, to dosyć skutecznie zamienili ją w propagandowe zwycięstwo, tak? Bo ani bitwa nie była dla nich szczególnie szczęśliwa, ani to użycie czołgów, to już tak przeskakując na sekundę do konkluzji, nie miało znaczącego akurat w tej bitwie znaczącej roli, chociaż oczywiście ten pierwszy efekt był był efektem zaskoczenia, był efektem takiego spotkania czegoś, z czym się żołnierze nie spotkali wcześniej, żołnierze niemieccy. Też chyba warto powiedzieć o skali, prawda, że to na ten front zachodni przewożonych jest z Anglii, no bo to wszystko się musi dziać tak, że z Anglii ktoś to musi przywieźć. Blisko 50, 32 dojeżdża na front, a 18 bierze udział w bitwie, tak? I to jeszcze jest podział na tak zwane czołgi męskie i żeńskie, w zależności od tego, czy mają działo, czy tylko karabiny maszynowe. I z dzisiejszej, pewnie gdyby to był jakiś zawodowo wojskowy, to powiedziałby nam, że z dzisiejszej perspektywy to użycie tych czołgów było nieefektywne, ponieważ one były właśnie używane trochę jak takie, jak czasem w grach komputerowych czy w filmach fantasy, prawda? Jakaś taka olbrzym w armii orków na przykład jest tym jednym, który tak skupia uwagę. To tak mniej więcej funkcjonowały te czołgi, to znaczy właśnie były takimi, czymś, co przede wszystkim miało przerażać swoim wyglądem. No więc sprawdziły się, zwłaszcza, że na początku rzeczywiście nie bardzo Niemcy wiedzieli, jak sobie z tymi czołgami radzić, ale potem się nauczyli, to znaczy potem zauważyli, że rzeczywiście, że to jest po prostu taki moloch, który jednak dosyć łatwo unieruchomić. Jest ciężko sterowny, tak? Nie należy z nim walczyć na wprost, tylko z boku. No i tak, więc takie doświadczenia, które później powodują, jak w każdej, prawda, wojnie, broń wywołuje po prostu natychmiastowe poszukiwania kontr broni. Niemniej rzeczywiście od tego momentu czołgi już będą na polach frontu zachodniego I wojny światowej, a potem też już na właściwie większości frontów nowoczesnych wojen.
1: Chociaż dodajmy, że sam generał Douglas Haig, a więc dowódca wojsk brytyjskich w tej bitwie, on uważał, że sobie nieźle te czołgi radziły, że właśnie tam, gdzie one były użyte, to osiągano cele, czyli przesuwali się ci żołnierze, a tam, gdzie ich nie było, to nie bardzo. No w każdym razie, co przywoływałem we wstępie do audycji, 17 września, a więc dwa dni później, po tym pierwszym użyciu, Haig postanowił prosić władze krajowe o jak najszybsze wysłanie kolejnych czołgów. No więc rozumiem, że to jednak może właśnie bardziej ten psychologiczny efekt dla żołnierzy przeciwnika tutaj działał. W każdym razie sam generał był zadowolony. A co więcej, o czym pan już troszkę wspomniał, ale możemy teraz trochę to rozwinąć, te czołgi rzeczywiście zaczynają się jeszcze na froncie pierwszej wojny pojawiać coraz częściej. Nawet Niemcy wystawiają coś, co się nazywa Kolossalwagen, czy coś takiego?
0: Tak, tak, tak.
1: Chyba taki 120-tonowy pojazd.
0: Tak, tak, bo ten Mark ma chyba tam 20-30 ton, już to nie pamiętam, tak, ale to jest rzeczywiście, to są, no bo tak, to zaczyna się trochę właśnie taki wyścig zbrojny właśnie w tym sensie szukania. Chyba najlepiej z niego wyszli na tej fazie Francuzi, którzy doszli do wniosku, że to nie chodzi o to, że kto zbuduje że cięższy oznacza lepszy, tylko chodzi tutaj oczywiście o zwrotność i niezawodność. To znaczy te brytyjskie marki 1, a potem marki 2 były, robiły wrażenie przez swoją wysokość, prawda? To jest tam, nie wiem, 2 i chyba prawie 3 metry wzrostu wysokości, więc duży, szeroki pojazd. No natomiast mało zwrotny, łatwo się psuje. Te francuskie czołgi produkowane przez firmę Renault znacznie mniejsze, okazały się dużo skuteczniejsze też w kolejnych bitwach. Już od 17 roku właściwie są takim stałym elementem tej każdej jakiejś większej ofensywy. Bitwa pod Cambrai jest pod koniec 17 roku, jest takim miejscem, gdzie okazuje, że znaczy już jest to ostatecznie dowiedzione, że te czołgi się sprawdzają i działają, a potem to też chyba warto pamiętać, że później, czy już kilka miesięcy później, w 18-19 roku, czołgi są stosowane na przykład do walk ulicznych, prawda, w czasie rewolucji w Berlinie i tak dalej, I zauważone, że tu również mają taki efekt, który da się wykorzystać w walkach miejskich. Oczywiście inne niż na froncie, ale też działa.
1: Chyba się nawet też terenówki pojawiają w czasie przewrotu majowego w Warszawie, ale to już zupełnie inny temat. Natomiast no, może dla porządku tylko jeszcze wróćmy na chwilę do tego 16 roku i do bitwy nad Sommą, bo poza tymi pierwszymi dniami, tymi wielkimi stratami, które powodują, że właśnie ta bitwa ma taką, a nie inną pamięć w społeczeństwie brytyjskim, no to jednak ona trwała dosyć długo i rzeczywiście, pan o tym troszkę wspomniał, no specjalnie nie przyniosła jakiegoś efektu, który by doprowadził właśnie już wtedy w 16 roku do zmiany sytuacji na froncie. 400 tysięcy Brytyjczyków w ogóle zginęło, 200 tysięcy Francuzów, takie są te dane encyklopedyczne, i ponad 400 tysięcy Niemców, a linię frontu udało się przesunąć o, uwaga, 12 kilometrów. No, czyli rzeczywiście same czołgi, no zresztą było ich tam bardzo, bardzo niewiele. Właściwie w ogóle ta bitwa, można powiedzieć, nic nie dała, tak?
0: Tak, znaczy i ze strategicznego, i z taktycznego punktu widzenia to niektórzy, nie wiem, historycy mówią, no tak, że to była ważna, znaczy na pewno była to wielka bitwa, ale mówią, że była ważna, bo w jakimś sposób na przykład, prawda, zginęło sporo oficerów niemieckich. Natomiast ja bym postawił tezę, że gdyby do tej bitwy nie doszło, to jakby wojna mogłaby się skończyć dokładnie tak samo. Znaczy, że to było po prostu, no, milion ofiar, licząc, nie wiem, rannych i zabitych, no właśnie z powodu tych 12 kilometrów. Też to znaczenie symboliczne dla Brytyjczyków, o tym mówiliśmy, jest ważne. Nie wiem, wiele postaci, nie wiem, John Tolkien, prawda, między innymi walczy tam od połowy lipca do jesieni i chyba traci tam trzech ze swoich czterech najbliższych przyjaciół, tak? To też są jacyś młodzi pisarze, poeci, więc no więc to jest trochę tak...
1: Wnuk Charlesa Dickensa.
0: Tak, więc
1: byłem akurat...
0: Właśnie, więc ginie tam... tam ludzie, którzy są pomnik. Właśnie tą nadzieją kultury brytyjskiej jakąś, tak? To doświadczenie, że wysłaliśmy właśnie do tych najzdolniejszych na pewną śmierć jest czymś, co w pamięci brytyjskiej trwa, no i też utwierdza to wyobrażenie, że i tutaj rzeczywiście Douglas Haig jest takim, kimś takim, komu mówi się, prawda, że Brytyjczycy to były lwy prowadzone przez osły, tak? Znaczy, że to jedyne, co ci dowódcy potrafili wymyśleć, no to wysyłać te dziesiątki tysięcy ludzi na karabiny maszynowe. Natomiast właśnie ci, którzy walczyli, byli waleczni jak lwy.
1: Pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Państwa, jeśli ktoś się znajdzie w regionie Picardia, w departamencie Somma, zachęcam do podróży po terenie bitwy nad Sommą. Jest tam wiele niezwykłych, pięknych miejsc, które no, są piękne, ale przypominają właśnie o tej straszliwej hekatombie, jaka tam miała miejsce. Bardzo dziękuję. Pan dr Marcin Jarząbek, historyk, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, był naszym pierwszym gościem. Ślicznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również, do usłyszenia.
1: Drugim gościem dzisiejszej audycji jest pan Piotr Korczyński, magazyn Polska Zbrojna. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: No więc jesteśmy w sytuacji, w której właściwie no, te czołgi w czasie I wojny światowej jakiegoś wielkiego znaczenia dla ostatecznych rozstrzygnięć na polu walki nie miały, chociaż z każdym rokiem jest ich tam coraz więcej. No a jednak chyba się spodobały, nie wiem, strategom, bo okres międzywojnia to raczej taki poważny rozwój zarówno samej broni z punktu widzenia, nie wiem, technicznego, jak i myśli wojskowej, z której ma wynikać, że te czołgi mogą być szalenie istotne na przyszłym polu walki, czy tak?
2: Panie redaktorze, zastanowiłem się nad słowem spodobały, bo od razu tutaj możemy powiedzieć, że po pierwszej wojnie światowej, po samej bitwie pod Sommą, rok później, w listopadzie, jeszcze mieliśmy pierwszą wielką pancerną ofensywę przeprowadzoną przez aliantów pod Cabré, gdzie ponad 470 czołgów alianckich przerwało wprawdzie niemiecki front, ale zdobyło 19 kilometrów.
1: No taka była to wojna.
2: Dokładnie tak. Więc po pierwszej wojnie światowej można powiedzieć, że odbyła się pierwsza poważna dyskusja, czy broń pancerna i czołg w ogóle ma przyszłość. Dyskusja była bardzo burzliwa. Powstało kilka koncepcji i z grubsza mówiąc można powiedzieć, że na Zachodzie podchodzono do tego cały czas z nieufnością, czyli mówię o aliantach. Wprawdzie Brytyjczycy stworzyli pierwszą eksperymentalną brygadę pancerną, gdzie dalej testowali broń pancerną, ale te dyskusje cały czas trwały. Właściwie myślano, że może jednak te czołgi nie wejdą do następnej konfrontacji poważnej, stąd się wzięły tankietki na przykład, które były taką formą zastępczą czołgu, gdzie wsadzano karabin maszynowy i tanim kosztem starano się zapewnić czołg. Inaczej zupełnie patrzono w państwach pokonanych w czasie I wojny światowej, czyli przede wszystkim w Niemczech i też możemy tutaj powiedzieć o bolszewickiej Rosji, gdzie ona wprawdzie została z wojny wyłączona, ale tam też zupełnie inaczej zaczęto patrzeć na czołg poważnie.
1: No właśnie, tutaj się oczywiście pojawia nazwisko, które dość powszechnie jest znane. Pan wspomniał o tej debacie niemieckiej, czyli pułkownik Heinz Guderian, to z nim kojarzy się właśnie stworzenie całej tej idei, strategii, prawda, Blitzkriegu z wykorzystaniem sił pancernych, lotnictwa, artylerii i
2: tak dalej. Tak. Wprawdzie nie był on jedynym ojcem niemieckiej broni pancernej, bo kilku generałów jeszcze moglibyśmy wymienić, ale on stworzył coś wyjątkowego. Coś, co nie tylko dotyczy broni pancernej, bo Blitzkrieg, my często właśnie mamy przed oczyma te kolumny pancerne, które drogami wdzierają się niepowstrzymane w pozycję nieprzyjaciela, ale Blitzkrieg to jest coś więcej niż tylko broń pancerna. Guderian przede wszystkim założył, że musi, jeżeli chce wygrać przy pomocy czołgów kolejne starcie, musi przede wszystkim stworzyć współdziałanie rodzajów wojsk, czyli nie tylko broń pancerna, ale lotnictwo, artyleria i piechota, najlepiej zmechanizowana na ciężarówkach. I rzecz najważniejsza w tym wszystkim, radio. To jest wielki wynalazek Guderiana. On od początku żądał, prosił i pisał, żeby każdy czołg, każdy samolot i inne wozy miały radia, które pozwolą na współdziałanie tych wszystkich rodzajów wojsk w jednym natarciu. I to w Polsce, można powiedzieć, w 1939 roku mówi się, że Polska była pierwszą ofiarą Blitzkriegu. Tutaj możemy powiedzieć, że nie do końca ten Blitzkrieg był jeszcze dopracowany. Tego radia brakowało, różnie to bywało, ale Europa Zachodnia i Afryka, o której się często zapomina, no i oczywiście operacja Barbarossa do momentu podejścia pod Moskwę, to są klasyczne przykłady niemieckiego Blitzkriegu, tej doktryny współdziałania wojsk, gdzie broń pancerna jest bardzo istotna, najlepsze tego przykłady.
1: No, wspomniał pan, że drugim państwem, w którym z dużym entuzjazmem podchodzono do znaczenia czołgów, to Związek Radziecki. Rzeczywiście kojarzymy z wielu różnych źródeł sukcesy czołgów radzieckich w czasie II wojny światowej, ale z kolei, jak pan sam przed chwilą przypomniał, jak się zaczyna operacja Barbarossa, to od 22 czerwca do początków listopada no, Niemcy wchodzą jak w masło. No, są znane te zdjęcia archiwalne pokazujące, jak to defilują przed Stalinem w rocznicę rewolucji październikowej, ale to właśnie chyba według naszego kalendarza był początek listopada, kiedy od tego momentu rozpoczyna się odwrót czy kontrofensywa pod Moskwą, ale nie o to mi chodzi. Chodzi mi tylko o to, w jakim stopniu właśnie Rosjanie rozwijali wojska pancerne, czołgi, czy dopiero doświadczenia właśnie z tych pierwszych miesięcy wojny i to masowa potem produkcja tych czołgów, które najbardziej znamy z czasu II wojny, czyli T-34, że to zdecydowało o przejęciu inicjatywy w walkach pancernych z bitwą kurską na czele, czy tutaj jeszcze coś więcej powinniśmy dodać, że tak powiem, do tej rosyjskiej koncepcji?
2: Musimy się cofnąć do czasów Guderiana, że tak powiem, i wspomnieć kolejnego ojca, często zapomnianego, broni pancernej, czyli marszałka Tuchaczewskiego, który wymyślił podobną koncepcję właściwie do Guderiana, czyli teorię głębokich operacji, gdzie też założył, że masy czołgów w współdziałaniu z lotnictwem i desantami powietrznymi w kilku miejscach przerwą front nieprzyjacielski i oskrzydlą wroga i go zniszczą. Na szczęście dla Europy i dla nas przede wszystkim Tuchaczewski został przez Stalina wykończony w 1937 roku, jak pamiętamy, i to można powiedzieć, że ta doktryna została schowana do biurka. I to, co pan wspomniał o tych słynnych zdjęciach, gdzie Niemcy wkraczają jak w masło Związek Sowiecki, to i widzą rosyjskie czołgi, sowieckie czołgi na przykład na torach kolejowych poukładane, to oczywiście znamy tą teorię, że po prostu Stalin został zaskoczony przez swojego dotychczasowego przyjaciela Hitlera, bo sam planował coś podobnego, co zrobił Hitler. Wiadomo, że jak się armia szykuje do ataku, a jest zaatakowana z drugiej strony, to jest najbardziej bezbronna. Ale po pierwszych ciosach, gdzie Niemcy zadali naprawdę olbrzymie straty, gigantyczne straty Armii Czerwonej, jednak nie przełamali jej kręgosłupa i nie zdołali też jednej bardzo ważnej rzeczy zrobić. Zniszczyć sowieckiego przemysłu, który od razu przestawił się na wielką produkcję. No i przede wszystkim musimy też wspomnieć o tym, że od razu Sowietów zaczęli wspomagać alianci zachodni. Lend-Lease to jest zupełnie zapomniana kwestia, jeżeli chodzi o broń pancerną, gdzie setki czołgów brytyjskich, później amerykańskich się pojawiło na punkcie wschodniej i było bardzo cenione. To wszystko plus ten T-34 i kilka innych wozów, które zostały, były później udoskonalane, spowodowały, że z czasem Niemcy wyhamowywali, a Sowieci wręcz przeciwnie. Od Moskwy zaczęli coraz bardziej Niemców bić. Później mamy kilka wielkich bitew pancernych, wiadomo, Stalingrad. I ta największa w historii bitwa pancerna pod Kurskiem, która zdecydowała właściwie o przełamaniu w lipcu 1943 roku, zdecydowała o przełamaniu kręgosłupa Wehrmachtu w Rosji.
1: Ale też mówi się, że tutaj oczywiście ta zdolność produkcji tych czołgów z fabryk przeniesionych gdzieś tam w okolice Uralu czy za Ural, podobno produkowano nawet do 1000 czołgów miesięcznie, więc to rzeczywiście jest jakaś nieprawdopodobna liczba, ale że też ta masowość spowodowała, że one nie były najlepszej jakości, tyle że właśnie ich liczba w efekcie decydowała o sukcesie na froncie, że taka żywotność takiego T-34 to było kilka tygodni, niczego im nie ujmując oczywiście. Czy pan raczej by się skłaniał do tej tezy, że to jest znakomita konstrukcja, szczególnie na tamten teren i tamte czasy?
2: To jest znakomita konstrukcja pod jednym względem, że jest bardzo prosta i bardzo szybka do produkcji. Zresztą ta zasada, o której pan powiedział, dotyczyła też frontu zachodniego. Shermany, zwane przez swoich żołnierzy z przekąsem zapalniczki, miały jedną...
1: No, łatwo się paliły, tak.
2: Tak, ale miały jedną podstawową zaletę wobec niemieckich panter, tygrysów i tak dalej. Były bardzo szybko zastępowane przez kolejne maszyny, wypuszczane taśmowo z taśm amerykańskich fabryk. Wbrew pozorom, sowieckie fabryki amerykańskie były wtedy bardzo podobne do siebie. Produkowały masowo czołgi, które nie były, oczywiście te amerykańskie czy brytyjskie były o wiele lepsze od tych sowieckich T-34, jeżeli chodzi o standard dla załogi. Sami Sowieci woleli walczyć w Shermanach niż legendarnych T-34, ale produkcja, masowość plus to współdziałanie, o którym wspomniałem przy Blitzkriegu, różnych rodzajów sił zbrojnych, a przede wszystkim lotnictwo. To jest podstawa. To spowodowało, że zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie Niemcy, mające doskonałe jednostki pancerne, zaczęli tą konfrontację pancerną przegrywać.
1: Co jeszcze powinniśmy wiedzieć króciutko już z czasów II wojny światowej z punktu widzenia no właśnie wniosków na okres powojenny, bo to, że T-34 wygrał wojnę, jak mówimy w skrócie, to jedno, ale to, że niemiecka Pantera no była znakomitym czołgiem jak na tamte czasy, no tylko właśnie z różnych innych powodów nie była w stanie zmieniać sytuacji frontowej, to drugie, raczej się chyba nie sprawdziły ciężkie, potężne czołgi jak niemiecki Tygrys Królewski chociażby, który w ogóle nie wiem, czy zdołał cokolwiek zrobić, ale już same Tygrysy trochę tam jeszcze chyba nawet w Ardenach w końcówce wojny namieszały. Mówiąc krótko, z jakimi wnioskami wychodzi świat, przemysł zbrojeniowy, ale też głównie strategzy, którzy się zajmują używaniem poszczególnych rodzajów broni, z jakimi wnioskami wychodzą z wojny?
2: Panie redaktorze, gdyby te niemieckie Pantery i Tygrysy, i także ten królewski Tygrys, o którym pan wspomniał, doskonały czołg końca wojny, miały dostateczną ilość benzyny, miały dostateczną osłonę z powietrza lotniczą, to niestety Hitler wygrałby wojnę. Na szczęście nie miały tego wszystkiego, więc po prostu były bardzo drogimi, bardzo doskonałymi wozami, które były niszczone przez inny czynnik. Więc główna nauka, jaka płynęła z II wojny światowej, jaka płynie dzisiaj, że broń pancerna jest bardzo potrzebna, ale nie może być oderwana od innych rodzajów sił zbrojnych. To musi być współdziałanie. To przysłowiowe radio Guderiana musi być wmontowane we wszystkie piony, we wszystkie bronie i dowództwa, które używają broni pancernej. Ja sobie tutaj przypomniałem takie bardzo znamienne powiedzenie pułkownika Dawida Johnsona, znanego historyka wojskowości i teoretyka wojskowości. On powiedział coś takiego, że czołgi są jak smokingi. Nie potrzebujesz ich zbyt często, ale kiedy już musisz to zrobić, nic innego ci nie pomoże. I to powinni zapamiętać wszyscy, którzy na przykład wieszczą teraz koniec broni pancernej, na przykład jeżeli mówimy o wojnie rosyjsko-ukraińskiej.
1: No to właśnie jest dobry moment, chociaż myślałem, że jeszcze dwa słowa by nam pan powiedział, bo w tym okresie, szczególnie jeszcze, no, kiedy mamy ten podział świata na dwa bloki, mamy Układ Warszawski, mamy NATO, no to dalej wydaje się, że dla strategów, głównie wtedy radzieckich, czołg jest czymś szalenie ważnym, no bo właśnie w tych jednostkach, czy to na terenie dawnego NRD, czy także w Polsce, czy na Węgrzech, no tych czołgów było sporo, bo właśnie w planach strategicznych widziano dla nich bardzo ważną rolę przy ewentualnym ataku na Zachód. Czyli rozumiem, że właśnie te wnioski z II wojny światowej były takie, że trzeba mieć dużo czołgów, to ułatwi podbój, tak?
2: Przede wszystkim Sowieci planowali, że przy ograniczonym ataku nuklearnym, nie patrzono na ten główny, którego nikt tak naprawdę nie chciał, przy ograniczonym ataku nuklearnym na Zachód, te wszystkie pancerne zagony, które oni tak skrupulatnie zbierali i w Związku Sowieckim, i w demoludach, uderzą na Zachód i swoją pancerną pięścią zgniotą od razu to, co pozostanie po tym ataku nuklearnym. Ale tutaj to była teoria. A jeżeli chodzi o różne konflikty, które wtedy się toczyły w okresie po II wojnie światowej, czy to największą rolę czołgów, jaką możemy zaobserwować, i dyskusję, jaka też się przy okazji tej roli toczyła, to Bliski Wschód. I chociażby wojna sześciodniowa między Izraelem a Egiptem, gdzie właśnie Izrael pokazał olbrzymią skuteczność broni pancernej, gdzie z zaskoczenia niewielkie siły pancerne właściwie rozbiły Egipcjan w pył. A później mamy w 73 roku Jom Kippur, gdzie znowuż przeciwnicy Izraela wyposażeni w kierowaną broń, kierowane pociski przeciwpancerne zadały izraelskiej broni pancernej olbrzymie straty. I wtedy właśnie też zaczęła się dyskusja, czy to nie jest zmierzch czołgu. Ale odpowiedzią Izraela na te straty w 73 roku była słynna Merkawa, czołg, który został przystosowany do odpierania takich ataków. I cóż, historia czołgu potoczyła się dalej.
1: No właśnie, to teraz przejdźmy do tej obecnej sytuacji, bo pan już właściwie postawił taką tezę, że nie mają racji ci, którzy twierdzą, że wojna w Ukrainie, szczególnie jej ostatni etap, dowodzi, że czas czołgów się kończy. Natomiast rzeczywiście w mediach było sporo zamieszania, kiedy to 25 sierpnia, całkiem niedawno, szanowana gazeta The New York Times napisała taki tekst z czymś, co nazywamy, prawda, lidem, że czołgi, niegdyś najbardziej pożądana zachodnia broń w Ukrainie, obecnie w większości stoją bezczynnie ukryte w lasach, pokryte pajęczynami. No i się rozpoczęła dyskusja, czy rzeczywiście jest tak, że to współczesne pole walki wyłącza już czołgi, że ich, jak niektórzy twierdzą tam w tym artykule, dość łatwe niszczenie przy pomocy dronów, które zdominowały tę wojnę, no powodują, że bardzo drogi sprzęt, no w stosunku do ceny takiego drona, no, że to po prostu traci na znaczeniu, traci sens. Ale jak rozumiem, pan nie zgadza się z tą tezą.
2: Zupełnie się z tym nie zgadzam, bo New York Times pisał o sytuacji, jaka jest teraz. Ale na wojnie, jak to na wojnie, wszystko od razu się może odwrócić o 180 stopni i te czołgi, które gdzieś tam są pochowane, mogą od razu się bardzo przydać i uderzyć w niespodziewany punkt i zadać przeciwnikowi duże straty. To jest tak jak z tym smokingiem, o którym przed chwilą przeczytałem, zacytowałem Johnsona, że lepiej te czołgi mieć na ewentualność zmiany sytuacji na froncie, tym bardziej jeżeli się walczy z takim przeciwnikiem jak Rosja, która właściwie od wieków całą swoją doktrynę kładzie na artylerii, a od XX wieku właśnie na broni pancernej. Proszę zwrócić uwagę, że mimo tego, co napisano w tym artykule, to cały czas straty liczy się przede wszystkim w broni pancernej. Ile analizuje się, ile czołgów stracono, ile wozów pancernych, jakie są stosunki i jak będzie wyglądała produkcja, żeby te straty odrobić. To jest jeden czynnik. Następny czynnik to jest taki, że proszę zwrócić uwagę, że na razie wojna toczy się na wschodzie Ukrainy, dosyć mocno zurbanizowanej i niewielkimi w sumie siłami pancernymi. Ale nie daj Bóg, gdyby się te walki przeniosły na zachód Ukrainy, gdzie są wielkie przestrzenie, gdzie po prostu jest większa możliwość zaskoczenia przeciwnika właśnie pancernym pancernym uderzeniem. To jest też ta nauka z II wojny światowej, o którą pan zapytał, że zazwyczaj broń pancerna zwyciężała wtedy, kiedy potrafiła przeciwnika zaskoczyć nieprzygotowanego do takiego ataku. Zwróćmy uwagę na Francję w 1940 roku. Przedarcie się Niemców przez Ardeny, które teoretycznie były nie do przejechania. Zwróćmy uwagę na Polskę też w 1939 roku. Przedarcie się Niemców przez Bory Tucholskie i zaatakowanie z nienacka polskich oddziałów. Możemy te takie przykłady mnożyć. Więc nie daj Bóg, jeżeli Sowieci, przepraszam, Rosjanie mogliby coś takiego zrobić wobec Ukrainy. I daj Bóg, jeżeli Ukraińcy, trzymając te czołgi w błocie czy tam w pajęczynach, jak napisał New York Times, nagle ich użyją. Tutaj możemy zwrócić uwagę, mówiąc o tych dronach, które tutaj często w internecie pojawiają się takie argumenty, że po co kupować drogie czołgi za wiele tysięcy dolarów, jeżeli może je zniszczyć dron za 500 zł. Ale na przykład Ukraińcy otrzymali od Szwedów zmodyfikowane Leopardy 2, które mają grubszy pancerz od góry. I one już pokazały swoją skuteczność, że takie drony tanie ich nie niszczą. Więc też to jest też charakterystyka broni pancernej. Ona cały czas się rozwija. To chyba właśnie wczoraj przeczytałem, że Ukraińcy też zaczęli montować na czołgach systemy antydronowe. Więc poczekajmy. Z końcem broni pancernej to trochę jest jak z Westernem. Ciągle obwieszczano jego śmierć, za chwilę pojawiał się nowy odnowiciel gatunku. Więc myślę, że z bronią pancerną może być zupełnie podobnie w tym wypadku.
1: Oby nie. W każdym razie pięknie dziękuję. Piotr Koczyński, magazyn Polska Zbrojna.
2: Dziękuję bardzo.
1: Był naszym drugim gościem. Dziękuję pięknie za rozmowę. Podziękowania też dla wydawcy Macieja Stępulskiego i do usłyszenia jutro o tej samej porze. Dobranoc.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, to Kalista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
3: TOK 1.
5: To jest niebywały skandal. Żaden przedstawiciel prezydenta Rzeczpospolitej w historii nie posuwał się do takich zachowań. Pański głos wynika z potwornego strachu.
6: Możecie tutaj nie wiadomo jakie cuda wymyślać na mównicy. Możecie wykrzykiwać, tu jedna z pań posłanek na przykład szczekała, pan profesor Czarnek wyzywał jednego z ministrów od baranów, pan profesor Gliński. Co to jest? Znacie go państwo? Pan profesor Gliński wyzywa siedzących tam od bydła. Tak, kultura to jest rzeczywiście coś, bo pan był, zdaje się, ministrem kultury. To jest coś, co was charakteryzuje tutaj na co dzień.
4: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Ta pani podobno powiedziała, tamten pan podobno zamierza, a w poranku TOK FM nie zawracamy głowy plotkami i głupotami. Rozmawiamy o faktach, od których zależy nasze życie. Weryfikujemy informacje, proponujemy różne interpretacje, żeby każdy mógł świadomie decydować. Do usłyszenia o 7:00, Jacek Żakowski.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: To będzie historyczny krok dla sojuszu USA i Polski, ocenia Donald Trump i ogłasza, że są postępy w rozmowach na temat stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Żydowscy osadnicy utworzyli przyczółek na ziemi Palestyńczyków w Galilei. Polska Grupa Górnicza zapowiada zwiększenie wydobycia węgla w odpowiedzi na rosnący popyt. Minęła 23. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Bardzo ważna deklaracja prezydenta Donalda Trumpa dotycząca zbliżającej się decyzji o lokalizacji stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce, ocenił we wpisie na X szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że dobra współpraca prezydentów także przynosi pozytywne efekty. To istotne potwierdzenie strategicznej współpracy, czytamy we wpisie. Szef MON podziękował też za wszystkie działania na rzecz powstania w Polsce stałej amerykańskiej bazy. Wcześniej prezydent USA Donald Trump we wpisie na True Social napisał, że czynione są wielkie postępy w kierunku ustanowienia bazy wojskowej lądowych USA w Polsce. Dodał, że wkrótce może zostać ogłoszona jej lokalizacja i ocenił, że będzie to historyczny krok dla wielkiego sojuszu USA i Polski. We wpisie Trump dodał, że postępy w tej sprawie to zasługa odważnego przywództwa jego przyjaciela Karola Nawrockiego, prezydenta Polski. Nawrocki także we wpisie na platformie X podziękował amerykańskiemu prezydentowi za jego stanowisko, wyraził gotowość kontynuowania działań na rzecz wzmocnienia współpracy w dziedzinie obronności. Zapowiedział też, że polski rząd dołoży wszelkich starań, aby zapewnić jak najlepszą lokalizację dla bazy armii USA. Prezydent USA zbliża się do podjęcia decyzji o wznowieniu ataków na Iran na wielką skalę i unicestwieniu irańskiego reżimu. Taka deklaracja Donalda Trumpa padła w wywiadzie dla portalu Axios. Amerykański przywódca dodał, że z nim wszystko jest możliwe. Trump podkreślił jednocześnie, że przedstawiciele Iranu są w stałym kontakcie z USA i bardzo chcą porozumienia. Axios zaznacza, że wypowiedź pada przed planowanym na wtorek spotkaniem w Nowym Jorku z przywódcami państw Bliskiego Wschodu, które może zdecydować o kolejnej fazie wojny z Iranem. W spotkaniu udział wezmą przywódcy Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kataru, Bahrajnu, Kuwejtu i Omanu. W pobliżu arabskiego miasta Macz al-Krum żydowscy osadnicy utworzyli przyczółek wzorowany na osiedlach z okupowanego zachodniego brzegu. Mieszkańcy obawiają się, że to początek akcji przejmowania ziem Palestyńczyków w Galilei, piszą lokalne media. W zachodniej Galilei, na północy Izraela, w bezpośrednim sąsiedztwie Macz al-Krum, grupa młodych żydowskich osadników rozstawiła namioty, zbiorniki na wodę i zagrodę dla owiec. Doprowadziła też wodę i prąd. Powoływali się na zgodę Żydowskiego Funduszu Narodowego, który jest właścicielem gruntów w Izraelu na wypas zwierząt. Budowane przez Izrael osiedla na okupowanym zachodnim brzegu są nielegalne w świetle prawa międzynarodowego i są jednym z narzędzi wywierania presji na Palestyńczyków, prowadzącej do opuszczania przez nich domów i ziemi oraz umacniania izraelskiej kontroli nad okupowanym terytorium. A radni Kielc zdecydowali o zakończeniu współpracy partnerskiej z izraelskim miastem Ramla. Rada miasta Kielce przyjęła dziś obywatelski projekt uchwały w tej sprawie. Przedstawiciele inicjatywy uzasadniali wniosek sprzeciwem wobec działań Izraela w strefie Gazy oraz sytuacją Palestyńczyków przetrzymywanych w więzieniach w Ramli. Przypomnieli także o śmierci polskiego wolontariusza Damiana Sobola, który zginął w 2024 roku w izraelskim ataku na konwój organizacji World Central Kitchen w strefie Gazy. Mimo likwidacji dwóch zakładów wydobywczych, Bielszowice i Wujek, Polska Grupa Górnicza zwiększy w tym roku produkcję węgla. Władze spółki tłumaczą, że to z powodu rosnącego popytu na węgiel energetyczny. O szczegółach reporter TOK FM Grzegorz Kozieł.
3: Prezes PGG Łukasz Deja poinformował, że spółka wyprodukuje w tym roku o 1 000 000 ton węgla więcej niż planowała, choć przechodzi gruntowny proces transformacji.
4: Ponad 5 000 pracowników do końca roku odejdzie od naszej firmy.
3: Deja przypomina, że zgodnie z Krajowym Planem na Rzecz Energii i Klimatu w okresie transformacji głównym źródłem pokrycia popytu na węgiel energetyczny będzie wydobycie krajowe, a import, głównie z Kazachstanu czy Kolumbii, powinien mieć charakter uzupełniający.
4: Jak pokazuje przykład cieśniny Ormuz, te dostawy mogą być zachwiane. Także gwarantem bezpieczeństwa i gwarantem stabilnych cen dla polskiej energetyki, a tym samym dlatego, aby energia w gniazdku Polaka była tania, jest właśnie to, żeby Polska Grupa Górnicza funkcjonowała i węgiel dostarczała.
3: Według danych prezesa statystycznie nie ma niemal 11 milionów Polaków korzysta z paliwa PGG. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
2: Wydłuża się sezon pożarowy w polskich lasach, alarmują eksperci IMGW. Wyższa temperatura i coraz częstsze okresy suszy sprawiają, że lasy przez większą część roku są narażone na szybkie rozprzestrzenianie się ognia, wyjaśnia Mateusz Barczyk z IMGW.
5: Sezon pożarowy w ciągu ostatnich 60 lat wydłużył się o około 20 dni. Troszeczkę wcześniej się zaczyna, troszeczkę później się kończy. 3/4 roku, kiedy to zagrożenie pożarowe, no mówimy tutaj o zwiększonym prawdopodobieństwie.
2: Dla służb oznacza to dłuższy okres zwiększonej gotowości i konieczność szybszego reagowania. Dane IMGW wskazują też, że wydłużony okres pożarowy w ciągu roku może przekładać się na mniejsze zapasy wód powierzchniowych. Piłkarze Lecha Poznań przegrali w Londynie z Crystal Palace 0-4 w meczu pierwszej kolejki fazy ligowej Ligi Europy. Kolejne spotkanie mistrzowie Polski rozegrają 15 października u siebie z Bayernem Leverkusen. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę o północy. Teraz jeszcze prognoza pogody na nadchodzący dzień. Piątek przed nami z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym. Na południowym wschodzie oraz pod koniec dnia na zachodzie kraju miejscami możliwe więcej przejaśnień. Na północy i zachodzie prognozowane są przelotne opady deszczu, na wybrzeżu możliwe burze. Rano, zwłaszcza na południu i wschodzie kraju, mogą utrzymywać się gęste mgły. Temperatura maksymalna jutro przeważnie od 19 do 22 stopni, chłodniej około 17 stopni w rejonach podgórskich oraz na północnym zachodzie kraju.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
6: Dobry wieczór. Dziś czwartek i właśnie w czwartki będziemy prezentować Państwu najnowsze wydania podcastu Kalna i Pieski. Już teraz zapraszamy Państwa na spotkanie z Karoliną Wiśniewską i pieskami właśnie.
7: Co dzieje się w psiej głowie, kiedy spotyka drugiego psa, na przykład na spacerze? Jak wygląda taka rozmowa między nimi? O czym jest? Bardzo często w parkach czy na skwerkach widzimy psią, wydawać by się mogło, zabawę. Tylko czy to na pewno jest zabawa? Dziś rozmawiamy o psich interakcjach na spacerach. Jak nimi zarządzać, by dla wszystkich to było fajne i bezpieczne? Nazywam się Karolina Wiśniewska, to jest podcast Kalna i Pieski. Do studia zaprosiłam Klaudię Kamińską-Rejman, trenerkę, behawiorystkę, właścicielkę szkoły Dzielny Pieseł na warszawskiej Pradze Południe i opiekunkę Glutyna i Mąki. Cześć Klaudia!
8: Cześć!
7: Klaudia, często na spacerach widzę taką sytuację, że z jednej strony idzie opiekun ze swoim pieskiem na smyczy, i z drugiej strony idzie drugi opiekun, też ze swoim psem. I w pewnym momencie, kiedy te psy się nawzajem dostrzegają, to one się zatrzymują i tak na siebie patrzą i one mogą tak stać i przyglądać się sobie często bardzo, bardzo długo. Nawet wczoraj miałam taką sytuację i zastanawiam się, co się w tym momencie w ich głowie dzieje. Co między nimi zachodzi w tej właśnie chwili, kiedy one tak stoją i patrzą się na siebie.
8: Warto tutaj zaznaczyć to, że psy właśnie mogą zapoznawać się już na odległość i wtedy chcą zebrać jak najwięcej informacji o tym drugim osobniku, który jest tam gdzieś dalej. Nie muszą podejść do siebie i obwąchać sobie ogonków, żeby się poznać, tylko obserwują swoje sylwetki, to jakie mają nastawienie, czy pozytywne, czy negatywne, tak pewnie w pierwszej chwili. Gdzieś tam może też zawiać wiatr i im przywiać swój zapach. Ale no, oceniają siebie i to, czy na przykład ten drugi osobnik, drugi piesek ma nastawienie pozytywne, czyli luźną sylwetkę, czy raczej jakieś konfrontacyjne.
7: Czyli jakich one zmysłów używają? Wzroku?
8: Wzroku, węchu. Myślę, że też jakieś takie feromony również mogą odczuwać, bardziej takie już chemiczne, nie? Substancje.
7: A jak one rozpoznają właśnie, bo powiedziałaś, rozpoznają i czy mają do siebie nastawienie pozytywne czy negatywne? W jaki sposób one to rozróżniają?
8: Na przykład po właśnie sylwetce, po napięciu ciała, czy ogon będzie sztywny, napięta mocno sylwetka, czy ruchy psa są bardziej swobodne, miękkie, czy obraca on głowę na boki, coś tam sobie wącha, czy konfrontacyjnie idzie na wprost, bardzo mocno się wpatrując, czy na przykład robi mały łuczek dookoła, coś tam powącha trawkę, to będzie bardziej przyjazne podejście, kiedy pies właśnie robi takie łuki, gdzieś tam zahacza o trawę, o drzewko i mówi, ja nie chcę nic od ciebie, nie mam złych zamiarów, niż jak idzie tak na wprost, mocno wpatrzony, sztywny, na przykład też może mieć najeżoną sierść, grzbiet, no to wtedy będą te bardziej takie negatywne, złe, nieprzyjazne zamiary.
7: to też nawet w sumie często widać, jak piesek tak trochę wygląda, jakby chciał zapolować, jak się zbliża, to rozumiem, że w tej sytuacji ze swoim psem, na przykład kiedy jesteśmy i widzimy, że inny pies w ten sposób się do nas zbliża, to co, odejść?
8: Raczej tak. Raczej to piesek na przykład może nam mówić, nie podchodźcie. Grozi w ten sposób i prosi o dystans, albo tak po prostu namierza, nie? Że nie chce tego psa drugiego tutaj. I raczej bym nie podchodziła do takiego psa, odeszła gdzieś tam boczkiem. Zresztą jeśli nasz pies fajnie umie w tą komunikację, to sam to odczyta, że to nie są przyjazne zamiary i ten pies nie chce kontaktu i prawdopodobnie będzie próbował jakoś to deeskalować, zmniejszać to napięcie, rozglądać się na boki, co może nam sugerować, że nie chce tak naprawdę tego spotkania.
7: To porozmawiajmy może o tym w ogóle, co się dzieje, kiedy pies spotyka psa. Mnie to bardzo interesuje, jaka jest między nimi interakcja, bo na przykład, może to będzie niesłuszne porównanie, ale wiesz, kiedy my ludzie spotykamy na przykład, nie wiem, sąsiadkę, no to zamienimy dwa słowa, powiemy sobie dzień dobry, jaka pogoda, jakiś taki mały small talk przeprowadzimy i zastanawiam się, czy między psami też zachodzi jakaś taka interakcja i właśnie jaka? I domyślam się, że ona jest pewnie różna w zależności od tego, czy psy się znają, czy nie.
8: Tak, tak. Jak się znają i często ze sobą przebywają, to potrafią wchodzić w takie rozmowy typowo o jakimś tam dołku, o jakimś przedmiocie.
7: Naprawdę?
8: Tak, psy potrafią.

0: coś takiego.
1: Czyli one na przykład po tym zapachu, po tym właśnie sieknięciu, one na przykład, nie wiem, mogą rozpoznać, w jakim nawzajem są nastroju?
0: Tak, myślę, że w nastroju, dokładnie. Nastroju, tak. Czasami psy na przykład nie chcą w tym momencie siknąć albo dać się powąchać, bo na przykład są zestresowane i nie chcą dać tej informacji temu drugiemu psu, no nie? Ale myślę, że nastrój, jakieś nastawienie do na przykład otoczenia teraz tutaj, czy opiekunów na przykład też. Bardzo mnie to też fascynuje, jakie informacje pies przekazuje teraz w danej sytuacji konkretnym, na przykład moczem, tak? Konkretnym informacją zawartą w moczu, ale nie wiem, czy da się to zbadać.
1: Czy chcesz powiedzieć, że na przykład jeżeli, nie wiem, dajmy na to, pies jest zestresowany obecnością tego drugiego psa, albo w ogóle zestresowany, nie wiem, nowym miejscem, jakimś hałasem, to ten jego mocz pachnie trochę inaczej i ten drugi pies, który go spotyka, on wie, że tamten jest właśnie w takich emocjach?
0: Myślę, że nie tylko po zapachu moczu, no bo też po sylwetce, po wszystkim widzi, że jest zestresowany i są psy, które potrafią dostosować się do tego drugiego psa, są elastyczne w komunikacji, na przykład mu pomóc troszkę w tym, że jesteś taki zestresowany, zobacz, on nic nie chce, choć powąchaj trawkę, może przekierować drugiego psa właśnie na przykład na jakieś węszenie, albo nie podchodzi, bo widzi, że on, kurczę, on jest zestresowany, to ja nie będę chodziła w jego przestrzeń. Nie?
1: Niesamowite, to jest, jakie empatyczne są te psy.
0: No niestety, no, to nie, oczywiście ja mówię takie teraz te pozytywne rzeczy o tych psach, które mają kompetencje i są fajnie pokierowane i słuchane przez opiekunów, ale no tak na ulicy nie zawsze jest tak kolorowo, nie?
1: A co to właściwie oznacza, że pieski się znają? Jakby jak często one muszą się spotykać, żeby rzeczywiście no, mogły się nazwać takimi psimi kolegami czy też koleżankami?
0: Nie wiem, czy jest tutaj jakaś taka częstotliwość, którą mogę wskazać, no ale pewnie parę razy w miesiącu, tak myślę. I żeby to były też takie interakcje typu godzinny spacer.
1: Okej.
0: Okay. A nie taka, wiesz, mijanka
1: obwąchanie się na spacerze.
0: Tak. Myślę, że fajnie buduje relacje i to też zalecam klientom. Jednak wybranie się na spacer z drugim psem, czy to psem znajomych, czy jakimś rodzinnym, którego chcemy zapoznać. Wybranie się na spacer gdzieś tam w spokojnym terenie, na jakimś polu w lesie. I niech te psy razem pójdą, powęszą, poszukają jakichś zapaszków, porobią wspólnie rzeczy. I myślę, że właśnie wtedy psy się znają, kiedy mają dużą ilość tych interakcji w różnych sytuacjach, potrafią ze sobą rozmawiać, wpływać na siebie, czyli na przykład wiedzą, że mają wpływ, czyli jak pies myśli, że ja poproszę tego psa, żeby się odsunął, to on się odsunie, on mnie zrozumie, co ja mu teraz chcę zakomunikować na przykład.
1: Czyli na przykład jeżeli ja i mój piesek spotkaliśmy jakąś sunię na spacerze i później ją na przykład spotykamy tydzień później, że spotkaliśmy ją na spacerze i mieli fajną interakcję, taką dłuższą niż samo obwąchanie się i spotykamy ją na przykład tydzień później, to ta ich relacja się zaczyna na nowo? Czy oni już pamiętają siebie wzajemnie?
0: Myślę, że pamiętają się na pewno, ale nie jest tak, że pamiętają takie jakieś szczegóły. Nie rozpamiętują tego jak ludzie, natomiast pamiętają pewnie, o dobra, ten był fajny, tak? Ten nie chciał nic ode mnie złego, ten miał przyjazne nastawienie, bardziej w tych kategoriach, ale no jest tak, że się pamiętają tak też bardziej, że na przykład moja suczka kojarzy psy z osiedla i wie, do którego może pójść się przywitać, a którego na przykład nie lubi. Nie?
1: Nawet jeżeli nie spotykają się codziennie?
0: Tak. Chociaż pewnie parę razy się widziały, nie? Bo jak raz, to myślę, że mało, ale są takie sytuacje, że pies pamięta na przykład, dobra, tu byłem 3 dni temu i tutaj był fajny piesek, to ciekawe, czy teraz coś tam będzie. Tak, myślę, że mogą pomyśleć.
1: Ciekawe to jest. A powiedz, czy psy na przykład mają jakieś takie preferencje, że z tym pieskiem to wiadomo, że im, tak mówiąc kolokwialnie, ta relacja kliknie, a z tym nie do końca?
0: Czasami są to jakieś preferencje ras, że psy lubią albo nie lubią jakichś konkretnych ras, czy kolorów, czy wielkości psów, ale pewnie jest to skorelowane z jakimiś doświadczeniami z przeszłości, że no te były fajne, te były mniej fajne, tak mówiąc trochę kolokwialnie.
1: Mhm. Bo na przykład ja mam taką obserwację, jeżeli chodzi o mojego psa, że on, no nie chcę powiedzieć, że nie lubi, ale no bardzo tak ostrożnie, a czasem wręcz agresywnie zachowuje się wobec tych wszystkich buldożków, mopsów, czyli tych takich krótkonosych. I właśnie zastanawiam się, czy to jest po prostu tak, że ta rasa mu nie siedzi, czy na przykład one wydają takie...
0: Może to być rasa, ale też tak, one wydają takie charakterystyczne dźwięki. Często nie mają ogonów, buldogi chyba, bo mopsy mają. Czyli no też ta komunikacja jest inna, bo jednak ogon też... komunikuje się ogonem. Jest coś takiego w tym, że te buldogi lubią być ze sobą nawzajem, a dużo psów ich nie lubi.
1: Ale ten ogon

0: To jest rzeczywiście też ciekawy wątek, no bo to w postawie ciała, no to jest bardzo istotny też element pewnie tak, w tej komunikacji wzajemnej.
1: Jest istotne. Psy niektórych ras mają też takie sztywne ogony w swojej naturze po prostu i myślę, że też to jest dla innych psów takie trudne do odczytania.
0: O tak zwanym psim savoir-vivre porozmawiamy teraz chwilę, bo jest takie słynne zdanie, że mój piesek chce się tylko przywitać. Mówię słynne, bo pewnie wielu z nas często je słyszy na spacerach, ale z drugiej strony też mam wrażenie, że ostatnio rośnie taka świadomość i nawet w mediach społecznościowych coraz więcej mówi się o tym, żeby nie pozwalać na to, żeby piesek witał się z każdym napotkanym pieskiem na spacerze. I pytam ciebie jako ekspertkę, jak to jest z tym witaniem? To jest okej, czy to nie jest okej?
1: Tutaj trzeba byłoby się zastanowić, czy dany pies tego chce, czy nasz pies tego chce, czy opiekun tamtego psa tego chce, czy są dobre warunki, czy jest na to przestrzeń, czy opiekunowie mają psa na krótkiej smyczy i nie ma obok miejsca, jest wąski chodnik. Natomiast założyłabym, że nie witamy się absolutnie z każdym psem.
0: Dlaczego do tego trzeba podchodzić tak ostrożnie? Czym to grozi? Gdybyśmy tak po prostu puścili te pieski i niech tu się dzieje co chce, to co mogłoby się wydarzyć?
1: Mogłoby dojść do przekroczenia jakichś granic innego psa, do tego, że jeden pies podbiegnie zbyt intensywnie do drugiego, tamten się wystraszy, mogą mieć różne doświadczenia z przeszłości, mogą być ze schroniska, mogą bać się innych psów po prostu. Często też my tym psom przeszkadzamy w tym i może gdybyśmy je puścili, to nawet może byłoby lepiej czasami, niż jak jesteśmy z tymi smyczami na siebie nachodzimy na wprost. Natomiast absolutnie nie warto myśleć o tym tak, że pies ma się z kimś przywitać, bo one mogą się też witać, zostawiając sobie zapach. Gdzieś tam ktoś siknął, przeszedł dalej, drugi pies sobie to powącha, odsika, spojrzy na niego i to też może być takie, powiedzmy, przywitanie się, bardziej kulturalne i psie, niż tak jak my to widzimy, że pies podchodzi do psa i ma go powąchać. I jeszcze potem jest odciągany przez opiekuna, bo opiekun mówi, już się przywitałeś, co też jest takim zaburzaniem tego. Tutaj albo pozwalamy psu, albo mu nie pozwalamy i też tworzymy na to odpowiednie warunki.
0: A jakie to są te warunki? Jak w takim razie właśnie podejść do nieznajomego psa? Bo jednak to jest sytuacja nieunikniona. Nawet jak sobie myślę o swoich spacerach, to okej, spotykamy jakieś takie pieski, które już znamy albo kojarzymy, ale na pewno na każdym spacerze myślę, zwłaszcza, który się taki odbywa w takich, że tak powiem, godzinach szczytu, czyli 17-18, spotkamy jakiegoś psa, który będzie dla nas nowy. Jak do takiego nowego psa podejść? Jak się do tego zabrać?
1: Poobserwować swojego psa i tamtego psa. Czyli trochę, jeśli nasz pies się zatrzymuje i chce poobserwować tamtego psa, no to my też zatrzymujemy się z naszym psem. Nie wpychamy go w to. Dajemy im czas. I jeśli nasz pies na przykład schodzi na bok i coś tam sobie wącha, jakiś krzaczek, no to ja bym go nawet pochwaliła, że spokojnie łukiem chce go tego drugiego psa podejść. I fajnie, jakby ten drugi pies też to zrobił, a nie na wprost, na siebie, na wąskim chodniku. Możemy też na przykład dać troszkę więcej smyczy psu, żeby to było bardziej swobodne.
0: Czyli ją tak poluźnić.
1: Poluzować, tak, jak najbardziej, żeby nie trzymać takiej napiętej smyczy. Warto obserwować to, czy ten pies na przykład drugi się nie napina bardzo, nie robi się sztywny, czy nie dystansuje jednak naszego psa, czyli nie prosi go o ten dystans, bo może niekoniecznie chcą tego spotkania. Też zależy, jak te spotkania się kończą, bo jeśli najczęściej nasz pies potem warczy na tego psa albo ten drugi na niego, no to prawdopodobnie nie są gotowi na to spotkanie i może lepiej byłoby do nich nie dopuszczać, nie? Ale jeśli ładnie się rozchodzą i każdy się trochę zapoznał, zdobył jakieś informacje o sobie, to myślę, że było to takie dobre, powiedzmy, spotkanie.
0: Ja myślę, że może też można po prostu zapytać opiekuna.
1: Oczywiście, jak najbardziej. Ja często nie pytam po prostu, bo widzę to po jakoś mowie ciała i po psie, ale myślę, że jak ktoś nie widzi, tak najbardziej warto zapytać, czy mogę się poznać. Ale jak widzę opiekuna na krótki smecz, na fleksji, który tak szybciutko przemyka, no to raczej w ogóle zakładam, że nie będzie tutaj żadnego spotkania, nie warto na tej napiętej smyczy się spotykać. To bym też rozróżniała. Wolę na przykład, jak pies jest bez smyczy jakiś i tak swobodnie sobie chodzi, powolutku, obserwuje to, wtedy są takie lepsze warunki na spotkanie się.
0: A po czym poznać, że nasz pies nie jest gotowy na takie spotkanie? Jeżeli na przykład mamy psa, który nie jest z nami jakoś bardzo, bardzo długo i gdzieś tam się dopiero poznajemy, to jakie sygnały z jego strony mogą nam powiedzieć, że jednak powinniśmy się wycofać z tej sytuacji?
1: Czasami będzie to w ogóle zachodzenie drogi, zatrzymanie się, gdzieś tam zerkanie w prawo, w lewo, że ja nie chcę, nie? Czasami psy to robią naprawdę, że idą nam przed nogami, taką linię rysują i ja to potem mówię opiekunom na konsultacji, że zobacz, co on tu zrobił, a oni są tacy zdziwieni, że to miało miejsce. no, jak ciało psa się napina, czyli robi się takie sztywne, głowa jest taka, oczy wpatrujące się w tego drugiego psa, ogon na przykład może być taki na sztorc do góry, wyprostowany i myślę, że wtedy pies daje nam informację, że on potrzebuje czasu, że jeszcze nie teraz, zatrzymajmy się, poobserwuję to. Jeśli obniży głowę, zacznie coś tam wąchać, to znaczy, że jego emocje troszkę się luzują, troszkę się w tym reguluje i może jest bardziej gotowy. Ale też doświadczenie chyba i obserwacja poprzednich sytuacji, jak wyglądały, jak się kończyły, to można nam powiedzieć trochę o tym, jakie potrzeby ma nasz pies w tym kierunku.
0: Ale to w takim razie to kolejne pytanie, z które się z tym wiąże. Jak bezpiecznie też dla psa wyjść z tej sytuacji? Bo ja często na przykład widzę, to jest klasyk, mam wrażenie, że rzeczywiście piesek się napina. Właśnie wchodzi w ten tryb taki trochę polowania i opiekun rzeczywiście chce go zabrać i go po prostu ciągnie na tej smyczy. I rzeczywiście, czy takie rozwiązanie siłowe jest w porządku, czy szukać jakichś innych?
1: To chyba zależy trochę od tej sytuacji, bo jeśli mamy wielką łąkę i ten drugi pies jest gdzieś tam w oddali i wcale nie idzie na nas bezpośrednio, tylko gdzieś tam na przykład prostopadle właściwie, no albo równolegle, nieważne, idzie, ale nie w naszą stronę, to może jest czas na to, żeby spokojnie poczekać, aż nasz pies sam zrezygnuje, poobserwuje i zobaczy, że nic mu nie grozi i zrezygnuje z tej sytuacji. Możemy mu wskazać ciałem troszkę odejście w drugą stronę, że może pójść na przykład w lewo, kiedy ten pies jest po prawej. Natomiast jeśli nie ma na to miejsca i ten drugi pies idzie naprzeciwko na naszego
0: wąski
1: psa.
0: Chodnik.
1: W wąskim chodniku, no to raczej bym nie czekała na rezygnację, bo ten pies mimo wszystko się zbliża do nas. Czyli nie ma czasu, no to wtedy wzięłabym po prostu tego psa jak najkrócej i go stamtąd zabrała. Jeśli wiemy, że dojdzie do takiej sytuacji właśnie tam agresywnej bardziej.
0: Mhm. Jeszcze też pewnie można, jeżeli to jest możliwe, poprosić opiekuna, żeby może też zabrał tego psa.
1: No, to rzadko chyba się tak zdarza, żeby ktoś idzie na nas, a my prosimy tę osobę, czy może zabrać, no to ktoś musiałby iść w drugą stronę na przykład, nie? Chociaż myślę, że czasami to ludzie widzą, jak są bardziej tacy w temacie doświadczeni, to widzą, że nasz pies się stresuje i schodzą na bok, jak jest miejsce. Ja sama schodzę i z klientami schodzę i tego jest coraz więcej.
0: Tak, rzeczywiście też widzę, że ludzie są coraz bardziej świadomi, ale też wiem, że to czasami może być trudne i może powodować jakieś tam też konflikty. Ja pamiętam, że kiedyś w przeszłości miałam sunię, która rzeczywiście bała się innych psów. No i powoli starałyśmy się jakoś nad tymi relacjami pracować. Oczywiście też klasyczna sytuacja, podbiegł do nas tak zwany podbiegacz. To był taki piesek też, którego ja dobrze znałam i jego opiekunów też dobrze znałam. I to był piesek, ja wiem, że on, że ta sunia nic by nie zrobiła. Taki duży labrador, po prostu misiowaty. Ale no, moja Tesla się go przestraszyła. Więc ja oczywiście krzyknęłam do tych opiekunów, czy mogliby państwo zawołać tego psa. Skończyło się to na jakiejś karczemnej awanturze, która nie była nikomu potrzebna. Już teraz to wiem, ani mnie, ani też pieskowi, bo jemu się te emocje udzieliły. No i rzeczywiście później ta relacja gdzieś tam była trudna, ale no ja pamiętam też, że jeżeli mogłam, to starałam się po prostu prosić, żeby ktoś właśnie czy przeszedł inną stroną chodnika, czy po prostu trochę zabrał psa, no bo po prostu ja pracuję ze swoim psem i nie chcę, żeby to spotkanie nam gdzieś tam po prostu zaburzyło te miesiące pracy.
1: Jasne. No fajnie, jeśli faktycznie ktoś nas posłucha i odejdzie gdzieś tam na bok i nam ułatwi taką sytuację, czy właśnie pracę z naszym psem.
0: A powiedz, czy pies musi mieć psich kolegów?
1: To zależy od psa, jakie ma te potrzeby społeczne i jedne mają większe, inne mniejsze. Niektóre psy lubią mieć stałe grono właśnie znajomych psów i niekoniecznie potrzebują poznawać nowe, ale myślę, że każdy pies ma jakieś potrzeby społeczne i fajnie, żeby je zaspokajał i miał jakichś znajomych, z którymi może wybrać się na spacer taki właśnie fajny, luźniejszy gdzieś poza miastem. Czy nawet spotkać się na osiedlu i wymienić jakieś tam psie wiadomości właśnie. Myślę, że też.
0: Czyli jak to poznać? Jeżeli widzimy, że nasz pies w towarzystwie innych psów czuje się dobrze, jest spokojny, jest wesoły, jest wyluzowany, to raczej powinniśmy zadbać o to, żeby on miał, nie wiem, jednego, dwóch, trzech jakichś takich znajomych, z którymi się spotyka. No właśnie, nie wiem, raz w tygodniu, codziennie?
1: Nie no, codziennie to pewnie nie, ale myślę, że fajnie, gdyby jednak byli tacy znajomi raz na jakiś czas, parę razy może w miesiącu, Jeśli wybieramy się z psem na taki spacer gdzieś tam poza miasto, a to ważne, żeby psy miały takie spacery w ogóle, no to może właśnie fajnie zapytać znajomych, którzy mają psa, który lubi naszego psa i wzajemnie, żeby może razem się wybrali na ten spacer. Natomiast warto zobaczyć, czy te psy faktycznie się lubią, czy nie jest tak, że jeden tam nęka drugiego, jakoś zabiera mu jakieś rzeczy, obniża jego pewność siebie na przykład, nie? Czy to jest taka relacja bardzo taka z równowagą?
0: A po czym to poznać? Bo to też jest bardzo często poruszany temat, że wydaje nam się, że psy się lubią, bo na przykład się bawią, biegają, jeden nam skacze po drugim, przewracają się wzajemnie i właśnie, my obserwując tę sytuację z boku, możemy pomyśleć, że to jest zabawa. Ale czy to rzeczywiście jest zabawa?
1: Niestety często nie jest. Najczęściej. Myślę, że tak ponad 99% jak opiekunowie mi mówią, że psy się bawią, to one się nie bawią.
0: To bardzo dużo.
1: Myślę, że tak. W moim przypadku to na pewno dużo, bo w ogóle obce psy się ze sobą nie bawią i to, co widzimy w pierwszym spotkaniu psa z psem, jak ten pies robi taki ukłon łapami, to nie jest zabawa, to może być jakieś dystansowanie, może być jakaś rywalizacja, próba przesunięcia tego drugiego osobnika czy wpłynięcia na niego, ale raczej nie jest to zabawa. Obce psy się ze sobą nie bawią, muszą właśnie się lubić, znać się dłużej, czuć się przy sobie bezpiecznie. I te ruchy, co powiedziałaś, raczej powinny być takie wzajemne, że jeden pogoni jednego, potem drugi pogoni tego, a nie, że ciągle jeden pies gania tego drugiego. Też te psy są wtedy bardziej swobodne, zerkają trochę na opiekuna, ale też tak bez błagania o pomoc. I często dochodzi do takiego samoupośledzania, czyli pies na przykład się wywala i no tak udaje, że mu się coś stało, gra takiego małego, głupiutkiego. To wtedy możemy mówić o zabawie. Ale właśnie musi być poczucie bezpieczeństwa, znajomość się nawzajem i takie no chyba trochę lubienie się też.
0: Czyli jeżeli na przykład piesek w trakcie tej interakcji, bo nie chcę użyć nazwy zabawa, ale tej interakcji, szuka na przykład wsparcia u opiekuna, przychodzi do niego, patrzy się na niego, to raczej dla nas opiekunów jest to taki sygnał, żeby odejść?
1: Tak, raczej tak. Często takie rzeczy się dzieją na jakichś tam placykach, gdzie opiekunowie się spotykają i psy się w cudzysłowie bawią, czy na wybiegach, gdzie tak naprawdę jest ograniczona przestrzeń, albo opiekunowie sami swoją pozycją ograniczają to odejście, bo stoją tam, bo pieski się bawią i trwają w tym, a pies właśnie może podchodzić, może chować się za nogami, może zerkać, może skakać na opiekuna, co również może być taką prośbą o odejście stamtąd, a opiekun interpretuje to jako że pieski się fajnie bawią i stoją tam i trwają w tym. No i niestety takie psy potem mają coraz więcej problemów, bo zaczynają się bać tych psów i stosują bardziej agresywne komunikaty.
0: No właśnie, wspomniałaś o psich wybiegach, psich placykach. Co ty myślisz na temat takich miejsc?
1: No ja raczej nie za bardzo, nie pochwalam tego, nie zalecam chodzić w takie miejsca, chyba że ten wybieg jest pusty i chcemy sobie tam pójść coś poćwiczyć, czy chociaż też te przeszkody raczej tam nie są do uprawiania sportów, ale nie wiem, przywołanie chcemy sobie zrobić, czy coś, czego nie możemy normalnie, bo nie puszczamy psa bez smyczy, to jak najbardziej. Ale nie kiedy są tam psy, jak jest jeden pies, którego kojarzymy, to możemy też zapytać, czy możemy wejść na przykład, ale kiedy jest kilka psów, to ja bym to omijała z daleka. Możemy sobie wykorzystać to jako ćwiczenie na przykład przechodzenia obok tego wybiegu, tak, kiedy są tam psy jakoś, czy odwrażliwić sobie to, że pieski tam są po prostu.
0: Jest jeszcze coś takiego jak spacery socjalizacyjne. Na czym to polega i jaką to ma rolę?
1: Ja bym to właśnie rozróżniła trochę, czym są te spacery socjalizacyjne, bo moim zdaniem to spacery, na których pozwalamy psom na kontakty, na tą socjalizację, na poznawanie psiej komunikacji i rozmowę, ale też wyznaczamy oczywiście granice, jeśli trzeba, a nie ma na nich typowego posłuszeństwa. Dla mnie spacer socjalizacyjny to taki właśnie, gdzie stawiamy na tą socjalizację, a nie na naukę zachowań. I też to niekoniecznie to, żeby psy na przykład się ignorowały, tylko potrafiły być ze sobą, zajmować się swoimi sprawami we własnej obecności.
0: Bo polega to na tym, że po prostu mamy grupkę psów i ich opiekunów, którzy się spotykają i idą po prostu na wspólny spacer.
1: Tak, w lesie, na polu. Ja robię takie właśnie raczej gdzieś tam poza miastem, na polu. Psy są albo na długich linkach, albo puszczone luzem, jeśli jest to możliwe. Spotykamy się w grupkach, raczej im mniejsze, tym lepsze. Spacer na 30 psów to nie jest nic dobrego. I prowadzi to po prostu behawiorysta albo dwóch behawiorystów czy behawiorystki. Tłumaczymy też tą komunikację opiekunom, co się dzieje, żeby oni się uczyli tego języka i mogli to potem też wykorzystać właśnie na spacerach, rozumiejąc to, co psy do siebie mówią, czy na przykład właśnie proszą o niepodejście, tak jak mówiłyśmy na początku.
0: Czyli czy to może być dobre rozwiązanie właśnie dla psów, które no, mają jakieś problemy z tą psią interakcją, czy właśnie zupełnie nie?
1: Tak, myślę, że jak najbardziej, bo często psy nie umieją po prostu rozmawiać z innymi psami i na przykład nawykowo szczekają w pierwszej chwili, jak widzą psa, bo nie wiedzą, jak zachować się inaczej. Bo się boją i panikują i od razu wchodzą w te agresywne, dystansujące komunikaty, a na spacerach socjalizacyjnych mogą się pouczyć tego, jak rozmawiać, jak poczuć się bezpiecznie, gdy obok jest jakiś inny pies i że można mieć na niego wpływ, można go poprosić nawet wzrokiem, aby na przykład nie podchodził.
0: Jeszcze słyszałam o takich spacerach z, nazwijmy to, psim profesorem, że to się odbywa jeden na jeden.
1: Tak, no bo spacer socjalizacyjny może być jakiś taki grupowy z grupy klientów, czy na przykład z psem behawiorysty. Czyli ja też czasem robię tak, że biorę swoją suczkę na spacer i spotyka się ona z jakimś psim klientem po prostu i, no i osobą oczywiście, opiekunem też.
0: Dobrze. Klaudia, powiedz, jak duży wpływ na komunikację psów mamy my ludzie?
1: Bardzo duży mamy wpływ, szczególnie właśnie w mieście, kiedy idziemy na smyczy, na krótki, na piętej smyczy, są chodniki, idziemy na przykład na wprost, na siebie nawzajem i w pewien sposób mówimy naszemu psu, żeby szedł do przodu, bo my idziemy, prawda? I jak pies się zatrzymuje, zerka w bok, to może on wcale nie chce iść na wprost, a człowiek mu mówi swoją postawą, nawet nieświadomie, że idziemy tam na tego drugiego psa, kiedy na przykład te psy tego nie chcą. Możemy też napięciem smyczy wprowadzić niepotrzebne emocje, ale także nasze emocje, nasz nastrój, czy nastawienie nasze do tych sytuacji psich ma duży wpływ, że jeśli mamy złe doświadczenia i stresujemy się po prostu kolejnym spotkaniem innego psa na spacerze, to też dajemy to naszemu psu i on też zaczyna się stresować. Albo po prostu mamy gorszy dzień dzisiaj, to nasz pies też to odczuwa.
0: To jest też właśnie niesamowite. Ja ostatnio nawet rozmawiałam właśnie z koleżanką, która ma psa takiego bardzo reaktywnego, czyli no trudno reaguje na inne psy. I ona sama przyznała, że ona zdaje sobie sprawę, że połowę, może nie połowę, ale że znaczna część tego problemu to jest w niej, bo ona po prostu no, ma taką obawę przed tym, że na spacerze spotka innego psa i no, stara się wychodzić jakoś tak poza tymi godzinami szczytu, żeby ten spacer przebiegł w miarę spokojnie, no bo właśnie wie, że jej emocje udzielają się temu psu i to nie pomaga tej sytuacji.
1: No niestety tak. Miałam taką sytuację w niedzielę, nawet wczoraj wrzuciłam taki filmik na Instagram, jak opiekunka trzyma psa na smyczy, małego czarnego pieska i ten pies bardzo się wyrywa do drugiego, szczeka, jest agresywny. I ja wzięłam od niej smycz i momentalnie ten pies przestał szczekać i powąchał tego drugiego psa.
0: Wow, niesamowite.
1: No naprawdę było to takie, wiesz, jak machnięcie po prostu różdżką, bo...
0: Ale tak po prostu podeszłaś do takiej, za przeproszeniem,
1: nie, to była konsultacja.
0: A,
1: no.
0: Tak się zdziwiłam.
1: Nie, nie podchodzę tak do obcych ludzi na spacerach, absolutnie. Ale to była konsultacja, tylko po prostu ta moja klientka trzymała tą smycz i pies był agresywny, ten konsultowany w trakcie konsultacji, a jak ja przejęłam, to zmienił swoje zachowanie, bo...
0: To co zrobiłaś z tą smyczą?
1: No właśnie, ja po pierwsze ją poluzowałam i pozwoliłam temu psu bardziej podejść, bo często opiekunowie trzymają tą smycz i trochę pozwalają, ale trochę nie pozwalają, bo się boją i ta smycz jest napięta i tak naprawdę pies jest sfrustrowany tą sytuacją i może szczekać też dlatego, że on jest po prostu napięty i ktoś mu nie pozwala podejść, więc ja poluzowałam smycz, po prostu pozwoliłam mu podejść, ale też byłam wyluzowana. Myślę, że tutaj to ma znaczenie, że opiekunowie właśnie, opiekunka była bardzo zestresowana tym i boi się tego, co będzie. A ja nie bałam się i nie bałam się, bo też widziałam po prostu zachowanie tego drugiego psa, znałam trochę tego klienta już i myślę, że moje emocje właśnie bardzo pomogły temu psu.
0: Właśnie, ta smycz, ja też myślę sobie, że to jest bardzo ważny uczestnik naszego spaceru z psem i po prostu też nie zliczę, ile razy spotykam się z takim zdaniem, że no, mój piesek na smyczy to jest właśnie, że lepiej nie podchodzić, bo mój piesek na smyczy to jest taki agresywny, ale jak nie ma tej smyczy, to jest w ogóle super. No właśnie, czy my opiekunowie nie potrafimy korzystać z tych smyczy?
1: Chyba często tak. No bo jeśli jest tak, że ten pies bez smyczy jest super, a na smyczy nie, to chyba coś tu jest nie tak. Jakiś konflikt może być między, nie wiem, psem a opiekunem, właśnie umiejętnością używania tej smyczy. Może to jest nieodpowiednia smycz, za krótka. Może to jest napięta po prostu flexi. Ale też często jest to po prostu praca opiekunów nad sobą, nie? Że nad swoimi emocjami, nad właśnie trzymaniem smyczy, nad poluzowaniem, nad napięciem również w odpowiednich sytuacjach, bo czasem to nie jest tak, że zawsze mamy mieć luźną smycz, to jest recepta. Czasami właśnie trzeba też psu coś wskazać i napięciem smyczy mu pomóc również.
0: To jaką ty smycz rekomendujesz? Jeżeli mamy psa, który tak no ma trochę problem z tymi psimi interakcjami, to jaka smycz będzie najlepsza?
1: Ja używam takich linek z biotanu, ale to może być też inny materiał. Natomiast myślę, że chodzi o długość też, żeby to było tak około 3 metrów na taki zwykły, codzienny spacer. Gdzieś tam do parku, do lasu oczywiście mogą być dłuższe. Trochę zależy też od wielkości psa, bo większy pies może potrzebować większej długości, a mniejszy mniejszej. No i trochę sobie tą smycz po prostu zwijamy w ręku, kiedy trzeba, żeby ona nie leżała na ziemi i nikomu nie padła pod nogi, czy nie dawała psu możliwości wybiegnięcia do innego psa w niekontrolowanej sytuacji. No a kiedy jest możliwość, to po prostu troszkę ją zwalniamy, troszkę popuszczamy tej smyczy, a kiedy czasem na to sytuacja pozwala, to możemy ją w ogóle puścić wtedy. Bo na przykład flexi, czy takiej smyczy z wielką ilością karabinków i okuć, nie puścimy, bo ona na przykład hałasuje, to też wielu psom nie pasuje, nawet jak te karabinczyki i okucia tam gdzieś palą po chodnik. Flexi to już w ogóle nie puścimy jej, bo ona to no, jest czymś, co w ogóle goni tego psa trochę.
0: Czyli jeżeli też mamy psa, który właśnie reaguje emocjonalnie, to smycz automatyczną raczej sobie darować?
1: Tak, myślę, że smycz automatyczna jest dla psów, które już potrafią chodzić na smyczy, które radzą sobie z psami, albo nie wiem, pada deszcz, idziemy do lasu i chcemy chwilę naszego psa poprowadzić, to okej, ale nie kiedy mamy psy problemowe i pracujemy nad komunikacją z psem na smyczy, bo to chyba warto podkreślić, że smycz służy też do komunikacji po prostu z psem, a na flexi trochę trudno się komunikować, jak ona jest ciągle napięta, ciągle ją wyciągamy.
0: To pytanie na koniec, z jakimi problemami, bo ty też tak siebie określasz, ale tak też mam wrażenie, jesteś znana jako właśnie ekspertka od psiej komunikacji, dlatego też mi zależało na rozmowie
1: Dziękuję.
0: Z tobą. Z jakimi problemami do ciebie najczęściej przychodzą klienci? Co w tej psiej komunikacji najczęściej nie gra? Dzwonią, mówią, pani Klaudio, niech mi pani pomoże, bo mój pies...
1: No faktycznie chyba, że ma problem z innymi psami po prostu, że szczeka, rzuca się na inne psy i to jest po prostu też często problem, że ludzie nie rozumieją w ogóle tej komunikacji i tego, co pies nawet im mówi, no nie? Jeśli my myślimy, że nasz pies bawi się ze wszystkimi psami i lubi spotykać każdego psa na spacerze, a ja przychodzę i mówię, ej, wasz pies się tak naprawdę boi i to on nie chce podchodzić, no to zobacz, jaka tu jest wielkie nieporozumienie, nie? Między tym. I często ja muszę opiekunom wytłumaczyć, co pies mówi im, co tak naprawdę komunikuje światu, innemu psu, jakie ma potrzeby, jakie ma problemy. I jeśli je zrozumieją, to będą mogli pomóc temu psu trochę.
0: Czyli ten taki największy błąd, który popełniamy, to jest rzeczywiście taka nieumiejętność w odczytywaniu tych psich sygnałów?
1: Tak bym powiedziała, że tak, nieznajomość tej komunikacji, też taki trochę brak bycia konsekwentnym, chyba bym powiedziała, że trochę jest takim też błędem i brak takich zasad, no bo jeśli na przykład zakładamy, że z tym psem się nie spotykamy na spacerze, w sensie teraz widzimy tego psa i widzimy, że nie jest tutaj fajne nastawienie obu psów i nie podchodzimy do siebie, no to nie podchodzimy, a nie... O, jednak nasz pies pociągnął w tą stronę, to ja pójdę. No, tutaj też warto być takim konsekwentnym i jeśli widzimy, że nie będzie dobrego spotkania, no to bierzemy naszego psa po prostu krócej i odchodzimy, a nie pozwalamy na spotkanie, w którym psy będą za chwilę na siebie szczekać, a opiekunowie będą ich odciągać.
0: Czyli nie za wszelką cenę. Nie musimy, te nasze pieski nie muszą się gdzieś tam spotykać i...
1: Tak, zresztą często jak pies przychodzi problemowy, to pierwszym takim zaleceniem jest właśnie, że w ogóle nie podchodzimy do tych psów. Uczymy się tego, że można je ominąć, że można poczuć się bezpiecznie, nie wchodząc w te sytuacje, a gdzieś tam obok równolegle pracujemy właśnie na tych spacerach, na przykład socjalizacyjnych i zapoznajemy psa z innymi psami w trochę łatwiejszych warunkach niż w mieście.
0: Okej, okay. Super, Klaudia. W ogóle bardzo dużo rzeczy się dowiedziałam też z tej rozmowy, nawet jako psiara, o tej empatii, o tym, jaki ten świat tych interakcji jest no naprawdę ciekawy. No i też to, jak ogromny wpływ mamy na ten świat my ludzie. Także bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję bardzo również.
0: Ale na koniec myślę sobie, że nie mogę ciebie nie zapytać o pytanie o twoje psiaki, które też są w sumie na Instagramie no, popularne, Gluten i Mąka. I ja też obserwuję was od lat. Skąd imię Gluten? Bo Mąka to pewnie trochę takie pokłosie glutenu.
1: Tak, ale nie ma tutaj jakiejś fantastycznej historii. Gluten po prostu w schronisku nazywał się Biszkopt. I mówili na niego Bisio. I my stwierdziliśmy, że Glusio i Bisio jest bardzo podobne. No i tak został po prostu glutenem. I trochę dlatego konto nazywa się Gluten z Biszkopta, no bo to jest gluten, który powstał z Biszkopta. A trochę to też jest takie, jakieś takie clue z czegoś innego trochę, nie? Tak jakbyśmy wyciągali coś z czegoś. Trochę, nie wiem, zmieniali na przykład psa, jednak pomagali mu troszkę.
0: A Mąka wzięła się z glutenu?
1: Tak, no imię było trochę już takie poszukiwane tematycznie i myślę, że mój kolejny pies będzie się też tak nazywał. Mam jakieś tam już propozycje sobie w głowie.
0: Fajnie, no to jest historia. Powiedziałeś, że nie ma historii w tym imieniu, ale jednak
1: trochę
0: jest.
1: Tam, może trochę.
0: Super. Dziękuję ci raz jeszcze, Klaudia.
1: Dziękuję.
0: Wam, moi drodzy słuchacze, również bardzo dziękuję, że byliście dzisiaj z nami. Do usłyszenia.
2: To był najnowszy odcinek nowego podcastu Kalna i Pieski. Podcast Karoliny Wiśniewskiej ma swoją premierę w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl w każde środowe popołudnie. A na antenie Tok FM słyszymy się z Karoliną już za tydzień, w czwartek po 23. Zapraszamy. Za chwilę informacje Tok FM o północy. Do usłyszenia. Adam Szuraj.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.

0: Lista przebojów Tok FM, jak i radio, taka lista. Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Przed nami całe najnowsze wydanie listy przebojów w pigułce. Posłuchajmy.
1: Tok 1.
2: To jest niebywały skandal. Żaden przedstawiciel prezydenta Rzeczpospolitej w historii nie posuwał się do takich zachowań. Pański głos wynika z potwornego strachu.
3: Możecie tutaj nie wiadomo jakie cuda wymyślać na mównicy. Możecie wykrzykiwać tu. Jedna z pań posłanek na przykład szczekała, pan profesor Czarnek wyzywał jednego z ministrów od baranów. Pan profesor Gliński. Co to jest? Znacie go państwo? Pan profesor Gliński wyzywa siedzących tam od bydła. Tak, kultura to jest rzeczywiście coś, bo pan był, zdaje się, ministrem kultury. To jest coś, co was charakteryzuje tutaj na co dzień.
1: Tok 2.
4: Literatura tworzy narodowe imaginarium. Są z nami dzisiaj i literaci, i analitycy literatury. Mam nadzieję, że i krytycy literatury, mam nadzieję, że ze mną się zgodzą, ale dziady Adama Mickiewicza mógł napisać tylko Adam Mickiewicz.
1: Tok 3.
5: Mówię tu jako prezydencki minister, który reprezentuje prezydenta, który nie bierze udziału w...
6: Rozumiem, ale zwracam uwagę, że...
5: Że prezydent nie będzie stał na czele bloku politycznego, natomiast raz jeszcze podkreślam, jest zainteresowany szeroką współpracą obozu prawicy, obozu konserwatywnego, bo cel jest tutaj oczywisty, no, odsunięcie bardzo złych rządów Donalda Tuska i Koalicji Obywatelskiej.
1: Tok 4.
7: Drugim problemem, który jest dla całej Polski, to jest dramat w Bełchatowie, gdzie zlikwidowano w ogóle potencjał możliwości działania tego, który daje klucz dla możliwości, dla istoty w Polsce. Mimo to, że obok Bełchatowa, kilkadziesiąt kilometrów od Bełchatowa, jest możliwość produkcji, zdobywania i produkowania tego, co jest siłą naszej sytuacji. Mimo to nie chce się tego robić, nie chce się tego produkować, nie chce się działać. To są rzeczy dramatyczne. Dlatego też trzeba jednoznacznie powiedzieć. Dzisiaj w Polsce musi być zmieniona sytuacja w szpitali. Musi być zmieniona sytuacja produkcji tej, która daje gwarancję naszego istnienia i naszego działania społecznego. Dziękuję.
1: Tok 5.
8: Nieoficjalnie przypomina o Jacku Sasinie, a już całkiem oficjalnie Mateusz Morawiecki wrzuca na X zdjęcie Jarosława Kaczyńskiego z Michałem Moskalem, który bawił na Ibizie z tymże kralem.
6: Ale zwrócił za bilet ponoć.
8: Ponoć
6: gotówce.
8: Tak, ale
6: gotówce. To tak jak Piesiewicz za zegarek.
8: To też jest bardzo ciekawe, bo
6: dlatego prawica lubi gotówkę.
8: Ci ludzie z dużymi pakietami gotówki chodzącymi w różne miejsca i przypominając sobie, że teraz 2000 dla pana agenta CBA za bilet, tutaj rata w euro za patka, no brzmi to bardzo niewiarygodnie. Więc prawica ma kłopot z tą aferą.
1: Tok 6.
9: Może niech to wybrzmi, że Witkow to jest miliarder, deweloper z Nowego Jorku, kumpel Trumpa. Jared Kushner to jest zięć Donalda Trumpa i taką ekipę sobie on skleił, żeby zaprowadziła pokój nie tylko w Ukrainie, ale też między innymi na Bliskim Wschodzie.
6: Na całym świecie.
9: To są goście, którzy mają rozwiązać najbardziej skomplikowane konflikty światowe, nie mając żadnego doświadczenia w dyplomacji. Naprzeciwko nich siedzi, no, polityk jednak dosyć dużej wagi, tak? Władimir Putin to jest gość, który, no, zjada na śniadanie takich.
10: Czy te błędy dyplomacyjne facetów w ogóle widać na każdym kroku? To, że oni poruszają się samochodami przygotowanymi przez Rosję, a nie przez ambasadę amerykańską. To, że wielokrotnie korzystali z tłumaczy przyszykowanych, czy też wystawionych na tacy przez stronę rosyjską, nie biorąc tego jakby ze swojej ekipy, to pokazuje, że właśnie ich zdolności dyplomatyczne są raczej kiepskie. Może są świetnymi negocjacjami, dyktatorami, bo nie będę im tego odbierać. Może różne kwestie pokazywały, że jest ich średnio. Choćby Wida, Albania.
11: Są tacy, może to są tacy polityczni Blues Brothers po prostu.
10: Albo ciekawe. Flippy Flap był jednak wszedł w tę stronę.
11: Słuchajcie, no ja może postawię ryzykowną tezę, ale mam wrażenie i tu odniosę się do twojego wieczorku na stypie, czy też wieczorze wyborczym, że może oni też sobie tam latają do Moskwy, żeby podjeść dobrze, dlatego że te przygody kulinarne, które zawsze są częścią dyplomacji, grają w opowieści o wizytach wysłanników Trumpa rolę znaczącą, tym razem jedli w restauracji Aurora. I co było najważniejsze dla mediów rosyjskich? Dla mediów rosyjskich, tu znowu posilę się cytatem. Media rosyjskie emocjonują się faktem, że goście, tu cytat, zjedli sushi, uważajcie, podawane nie na ryżu, a na krabie.
9: No, Witkowowi chyba smakuje to jedzenie, bo on z Kusznerem już był 8 raz w Moskwie, a w Kijowie chyba mniej. Trochę mu podchodzi, bo raz.
10: To był raz teraz. To już inna restauracja. Teraz może Kijów go przekonał, bo dostał doskonałą kuchnię krymsko-tatarską. Jak jechali pociągiem z Polski do Ukrainy, to widziałem, że w menu były potrawy kuchni krymsko-tatarskiej, więc może też rzeczywiście bardziej ich to kulinarnie skłoni do pomocy Ukrainie.
11: Ciekawe, czy piją rosyjską herbatę. To bywa niebezpieczne.
1: Tok 7.
12: Patrząc na to, co się dzieje na wsi, na to poparcie dla PiSu, dla Konfederacji, jednak apeluję, niech żywi nie tracą nadziei i przed narodem niosą oświaty kaganiec. Nie kaganek, nie niosą kaganek, nie niosą.
13: Co wy macie z tym nie niosą.
12: Ten nie kontynuując drugiej części. Nie, ale
13: Krużganek był kiedyś już?
12: Nie, ale szanowni państwo, dziś jest bardzo ważne, żeby pokazywać na wsi to, co zostało zrobione, to, co jest zrobione.
1: Tok 8.
6: Jak się okazało w tym tygodniu, Radosław B. miał dostać drogi zegarek od szefa Zonda Krypto, Przemysława Krala właśnie, donosiły o tym i Wirtualna Polska i TVN24. Radosław P. twierdzi, że 40 tysięcy euro właściwie założył za niego Przemysław Kral, czyli szef Zonda Krypto, a Radosław P. miał w ratach spłacać te pieniądze. Tylko że z dokumentów, którymi dysponują dziennikarze, wynika, że ta wersja pana Ryszarda P. może się rozmijać z prawdą jednak. No i też można się zastanawiać...
14: Radosława.
6: A ja powiedziałem jak? Ryszarda. Tak, oczywiście Radosława. Tak,
14: kiedyś kitowajny chłopak.
6: Nie. Tutaj jest jednak Radosław. I można się
14: Beata, to była dobra pomyłka, bo moim zdaniem to jest Ryszard Ochucki naszych czasów.
6: Nie wiem, czy wszyscy mają takie skojarzenia, ale dobrze, że ty masz.
14: Film Miś.
6: Tak.
0: To były wszystkie propozycje w najnowszym wydaniu listy przebojów TOK FM. Można na nie zagłosować na tokfm.pl. Gorąco zachęcam i do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Kochamy sport.
2: Tak mocno, że chcemy więcej.
1: Żyjemy sportem.
2: Tak bardzo, że ciągle nam mało.
1: Rozmawiamy o sporcie.
2: Tak, że i wy go pokochacie.
1: Jeszcze więcej sportu.
2: Od poniedziałku do piątku o 15:40.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Celem Rosji jest osłabienie integralności NATO, mówił w Sejmie premier i przedstawił możliwe scenariusze na najbliższe miesiące. Ministerstwo Obrony Narodowej będzie bliżej współpracować z samorządami. Wszystko w celu poprawy bezpieczeństwa. Komisja Europejska przedstawiła założenia projektu ograniczającego platformy społecznościowe dla dzieci i młodzieży. Minęła północ, jest piątek, 18 września. Sylwia Kreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydentowi Karolowi Nawrockiemu została przedstawiona informacja uzyskana przez rząd od szefa amerykańskiej CIA, poinformował polską agencję prasową szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Potwierdził, że wcześniej spotkał się z ministrem, koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem, który przekazał mu informacje, które uzyskał od szefa CIA w ubiegłym tygodniu. Grodecki wyraził zadowolenie, z jak ocenił dobrej współpracy między ośrodkami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa. Nie chciał jednak mówić o szczegółach informacji przedstawionej przez szefa CIA. Dzisiaj w Sejmie premier Donald Tusk w oparciu o informacje wywiadowcze polskich, amerykańskich i ukraińskich służb nakreślił scenariusz, jaki Rosja może realizować w najbliższych miesiącach. W ocenie szefa rządu najbliższe miesiące będą krytyczne, jeśli chodzi o sytuację za naszą wschodnią granicą.
4: Według wszystkich źródeł właśnie późna jesień i zima będą najbardziej krytycznym momentem w dotychczasowej wojnie rosyjsko-ukraińskiej.
3: Premier mówił m.in., że w najbliższych tygodniach spodziewane jest nasilenie rosyjskich ataków na Ukrainę, także przy granicy z Polską, a Rosja do realizacji swojego głównego celu, czyli zniszczenia gospodarki i logistyki Ukrainy, będzie stosowała przede wszystkim drony odrzutowe. Słowacja wyśle około 100 żołnierzy oraz sprzęt na misję NATO w celu wzmocnienia obrony przeciwlotniczej i zdolności rozpoznawczych wschodniego skrzydła sojuszu, zdecydował parlament w Bratysławie. Słowaccy żołnierze będą działać głównie w Polsce i w Rumunii. Słowacki minister obrony Robert Kaliniak zapowiedział, że żołnierze zabiorą ze sobą m.in. najnowsze radary 3D. Ministerstwo Obrony Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i przygotowania mieszkańców na sytuacje kryzysowe zacieśnia współpracę z samorządami. W Warszawie władze MON-u i Unia Miasteczek Polskich podpisali porozumienie, które ma wzmocnić odporność małych i średnich miejscowości. Ze szczegółami Szymon Kępka.
5: Pieniądze mają być kierowane na konkretne elementy lokalnego bezpieczeństwa, m.in. przygotowanie czy wyposażenie miejsc schronienia, zakup agregatów prądotwórczych czy szkolenia mieszkańców z reagowania na sytuacje kryzysowe, mówi szef Unii Miasteczek Polskich Grzegorz Cichy.
6: Porozumienie, które ma służyć celom budowania większej odporności naszego państwa, ale również naszych małych ojczyzn.
5: Porozumienie ma natomiast ułatwić samorządom współpracę z MON-em w zakresie na przykład ochrony ludności i zarządzania kryzysowego, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Oby ten sprzęt, który kupujemy i te ćwiczenia zostały tylko w naszych doświadczeniach, a sprzęt, żebyśmy mogli na nich uczyć tylko polskich żołnierzy, ale na każdą sytuację trzeba być gotowy.
5: Efektem porozumienia ma być więc większa odporność małych społeczności i sprawniejsza reakcja na kryzys. Nie ma jednak narzędzi, które zmierzą tę współpracę. Szymon Kępka, TOK FM.
3: Komisja Europejska przedstawiła projekt ograniczeń dostępu do platform społecznościowych dla dzieci. Kids Act zakłada, że najmłodsi do 13 roku życia w ogóle nie będą mogli korzystać z platform społecznościowych, z kolei starsze dzieci mają być lepiej chronione. Przed ukończeniem 15 roku życia nie będzie można mieć własnych kont na platformach społecznościowych, nadzór nad nimi będą musieli mieć rodzice lub opiekunowie, a czas korzystania ma być limitowany. To ważna ustawa w kontekście bezpieczeństwa dzieci w sieci, mówi szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.
8: Zbyt wiele dzieci styka się za szybko ze światem internetowym. Mogą stać się tam ofiarami oszustów i przestępców seksualnych.
3: To potrzebne działania, oceniła w TOK FM pedagożka i twórczyni profilu Facetka z poradni Aleksandra Rodzewicz.
9: Po pierwsze te mechanizmy uzależniające, po drugie ilość treści, która jest treściami patologicznymi, które wpływają na kształtowanie się osobowości młodego człowieka, jest dzisiaj tak ogromna i to dobrze, że w końcu dostrzegają, że doszliśmy do takiego miejsca, w którym to już jest po prostu zagrożenie dla poszczególnych państw.
3: Jak wynika z zaprezentowanego projektu, dla starszych niepełnoletnich od 15 roku życia mają powstać specjalne, bezpieczniejsze wersje serwisów. Platformy mają też weryfikować wiek przy użyciu certyfikowanych unijnych narzędzi. Szef Mety Mark Zuckerberg, multimiliarder Elon Musk i prezes firmy Nvidia Jensen Huang mieli przekonać prezydenta USA Donalda Trumpa, by nie zezwolił na utworzenie regulatora rynku sztucznej inteligencji finansowanego przez sektor AI, pisze amerykański magazyn Forbes. Trzej miliarderzy rozmawiali na ten temat z Trumpem osobno i po spotkaniach prezydent nie podjął kroków, by wprowadzić w życie plan powołania regulatora. Inicjatorem planu powołania organu nadzorującego i regulującego branżę AI wzorowanego na instytucji monitorującej rynek finansowy był Demis Hassabis, główny naukowiec Google'a odpowiadający za sztuczną inteligencję i szef DeepMind AI. Jak pisze Forbes, Zuckerberg, Musk i Huang mieli się nie zgadzać na propozycje i tego i innych ekspertów branży w obawie, że wdrożenie regulacji scementuje przewagę trzech wiodących obecnie laboratoriów sztucznej inteligencji OpenAI, Anthropica i DeepMind. Do zobaczenia będzie 190 tytułów z całego świata, 132 filmy pełnometrażowe i 58 krótkich metraży. Zbliża się 42. edycja Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Impreza rusza 9 października. Jak podkreślają organizatorzy, ponad 100 filmów zostanie zaprezentowanych jako premiery międzynarodowe, światowe i regionalne, a w ciągu 10 festiwalowych dni odbędzie się w sumie 330 seansów. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę o pierwszej. Zapraszam w imieniu Arkadiusza Urbanka. A teraz jeszcze pogoda. W ciągu dnia na przeważającym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, przejaśnienia możliwe na południowym wschodzie, a pod koniec dnia na zachodzie kraju. Na północy i zachodzie przelotne opady deszczu, na wybrzeżu możliwe burze. Rano, zwłaszcza na południu i wschodzie kraju, mogą jeszcze występować gęste mgły. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą dziś przeważnie od 19 do 22 stopni.
0: To jest powtórka.
10: Czwartkowy poranek w Radiu TOK FM. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam do dziewiątej. Ja zaczynam od przeglądu prasy. Rzeczpospolita na stronie trzeciej przynosi ekscytującą informację, że oto Kolegium Humanum jest na sprzedaż. Były rektor i założyciel Kolegium Humanum Paweł Trzy szuka kupca swojej uczelni. Miał oferować ją za ponad 20 milionów złotych, ustaliła Rzeczpospolita. Zgodę na taką transakcję musi jednak wyrazić prokuratura, która zabezpieczyła cały majątek podejrzanego. Legalne prowadzenie tego biznesu nie jest tak opłacalne, mówi z przekąsem jeden z rozmówców Rzeczpospolitej. Mimo zmiany nazwy uczelni na Warszawie oraz wyboru nowych władz, szkoła nie przyciąga już wielu studentów. Według rozmówców Rzeczpospolitej jest ich dziś 4-5-krotnie mniej niż jeszcze 3 lata temu. Kilka tygodni temu Paweł III szukał na rynku nabywcy na swoją uczelnię, a dokładnie na zakup uprawnień do jej prowadzenia. Posiada je spółka jego i jego brata, mówi Rzeczpospolitej menedżer związany z sektorem szkolnictwa wyższego. Były rektor chce za uczelnię bardzo duże pieniądze, nieadekwatne do sytuacji nie tylko samej uczelni obarczonej wizerunkowo aferą, ale generalnie trudniejszej sytuacji na rynku uczelni niepublicznych, jaka ma miejsce w ciągu ostatnich 2 lat. I lepiej nie będzie, mówi kolejny rozmówca Rzeczpospolitej, związany ze środowiskiem akademickim i dodaje, wiele podobnych uczelni szuka konsolidacji, szykując się na nadchodzące tąpnięcie. Pierwsze ma być za 2 lata, drugie za 4. Jest to związane z demografią i mniejszą liczbą potencjalnych studentów. Uczelnia, kiedyś Kolegium Humanum, teraz Warszawia, z tak dużym problemem wizerunkowym ma małe szanse, by się utrzymać. Z biznesowego punktu widzenia może być dziś na jej sprzedaż po prostu za późno. W Rzeczpospolitej także o siłowym przejęciu ważnej reduty PiS. Premier jest zdeterminowany, pisze Jacek Niesienkiewicz, by doprowadzić do zmian w Trybunale Konstytucyjnym. Dni Święczkowskiego w Trybunale Konstytucyjnym są policzone. Usłyszy zarzuty, straci immunitet i nie będzie mógł sprawować urzędu. Jeśli nie opuści gmachu, zostanie z niego wyprowadzony przez funkcjonariuszy policji. Premier jest zdeterminowany, żeby zmiany doprowadzić do końca, mówi Rzeczpospolitej jeden z ministrów w rządzie Donalda Tuska. Rządzący zapewniają, że pełnej 9-letniej kadencji Święczkowski nie odsłuży i sam jest sobie winien. Ta kadencja Święczkowskiego, przypomnę Państwu, upływa dopiero w lutym 2031 roku. Jeżeli To już jest cytat z Marcina Kierwińskiego w rozmowie z Polsat News. Jeżeli w Trybunale Konstytucyjnym będzie łamane prawo, to zawsze policja będzie reagować. Tak było w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Tam po prostu było łamane prawo i policja zareagowała i będzie zawsze reagować, to mogę zagwarantować. Co dokładnie miał na myśli szef resortu spraw wewnętrznych? Rzeczpospolita ustaliła w rządzie i prokuraturze, że wobec Bogdana Święczkowskiego rozważane są zarzuty związane zarówno z jego wcześniejszą działalnością jako prokuratora krajowego, jak i ze sposobem wykonywania obecnych obowiązków w Trybunale. Jednym z możliwych zarzutów miałoby być niedopuszczenie do orzekania sędziów wybranych przez obecną większość parlamentarną. I tu polecam Państwu moją wczorajszą rozmowę z mecenasem Ryszardem Kaliszem w Wywiadzie Politycznym, który przekonywał, że nie należy już na nic czekać, tylko należałoby złapać Bogdana Święczkowskiego na gorącym uczynku, a wtedy można go zatrzymać bez uprzedniego zdjęcia immunitetu. Za to, że po prostu od marca, jeżeli liczymy od wybrania, od kwietnia, jeżeli liczymy od ślubowania w sali kolumnowej, nie dopuszcza czworga sędziów do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym. Teraz po prostu może nie dopuścić kolejnego sędziego, czyli taka recydywa. Ale wracając do tego tekstu redaktora Niesienkiewicza, aby prezes Trybunału mógł formalnie usłyszeć zarzuty karne, prokuratura musi najpierw doprowadzić do uchylenia jego immunitetu sędziowskiego. No i właśnie to jest to zagadnienie, do którego odnosił się Ryszard Kalisz, że wcale nie trzeba właśnie tego immunitetu uchylać. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału i właśnie tutaj pojawił się problem, który według rozmówców gazety może teraz działać na niekorzyść Święczkowskiego, bo część sędziów Trybunału wybranych w okresie rządów PiS-u nie zamierza stawać w jego obronie i to może mieć znaczenie w przypadku próby uchylenia jego immunitetu. I oczywiście wtedy będzie można mu postawić inne zarzuty, które prokuratura już przyszykowała, na przykład te dotyczące afery Pegasusa. Natomiast jeszcze trzeba zaznaczyć, że PiS oczywiście zapowiada już protest przed Trybunałem Konstytucyjnym. Będzie chciał stawać w obronie Święczkowskiego, jak i protestować przeciwko Maciejowi Berkowi. Jest też cytat z Bartosza Rukowicza,

Na pylonach jeszcze tego nie widać, ale nadchodzi kolejna fala cenowego tsunami na rynku paliw. Od północy z wtorku na środę Orlen kolejny raz mocno podniósł cenniki w swoich hurtowniach. Ta podwyżka nie dziwi, we wtorek mocno poszły w górę ceny surowca. Na zamknięcie giełdy w Londynie baryłka europejskiej ropy naftowej, główny punkt odniesienia w międzynarodowym handlu tym surowcem, kosztowała prawie 109 dolarów, zyskując prawie 3% na wartości w stosunku do końca poprzedniej sesji. Za skok cen odpowiada atak dronów na strategiczny rurociąg wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej, do którego doszło pod koniec zeszłego tygodnia. Wieczorem w piątek 11 września rząd Arabii Saudyjskiej ogłosił, że po atakach przerywa dostawy tą rurą ze względów profilaktycznych. Amerykański sekretarz energii ostatnio uspokajał, że to będzie krótka, tymczasowa przerwa na kilka dni, ale z kolei niezależni analitycy nie są tacy optymistyczni. Niektórzy twierdzą, że patrząc na zdjęcia, te, które można znaleźć w internecie, jak to wygląda, to naprawa zajmie miesiące. Kiedy więc kierowcy na stacjach paliw zaczną wreszcie płacić mniej za tankowanie? Według prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który jest w trakcie kampanii, jak Państwo wiedzą, przed połówkowymi wyborami, za mniej więcej 8 tygodni, czyli właśnie po wyborach do Kongresu. Słowa Trumpa mogą jednak wyrażać jego urzędowy optymizm. Tymczasem w kolejnych krajach wybuchają protesty z powodu wzrostu cen paliw. Niespokojnie jest na samym Bliskim Wschodzie. Największe niezadowolenie panuje w Syrii. Protesty nasiliły się w ostatnich dniach, kiedy rząd ogłosił, że podnosi ceny benzyny, oleju napędowego i innych produktów naftowych do 40%. W Indonezji, na Jawie, Filipinach protestują kierowcy, motocykliści i studenci. Niespokojnie jest w Gwatemali. Wysokie ceny paliw wywołują niepokoje także w Europie. W Portugalii w ubiegłym tygodniu kierowcy blokowali ważne drogi. Do protestów dochodzi też we Francji. W Gazecie Wyborczej bardzo ciekawy artykuł, a właściwie wywiad z profesorem Jarosławem Flisem. Rozmawia Agnieszka Kublik, profesor Flis, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po pierwsze rozprawia się z tak zwanym efektem flagi, bo Agnieszka Kublik pyta właśnie o te ataki Rosjan i ten ostatni przy naszej granicy i wszystkie wcześniejsze i drony, które wlatują i tak dalej i tym podobne, co zwykle podnosi notowania obozu władzy. Ale tutaj wtrąca się od razu pan profesor i mówi, że wchodzi w słowo, bo u nas nie ma takiego efektu. On występuje tylko w krajach germańskich czy anglosaskich. No i jest pewien rodzaj zaskoczenia, bo myśleliśmy, że my też na efekt flagi się możemy załapać, to znaczy rządzący pewnie liczą, że mogą się teraz załapać. A profesor wyjaśnia, dobrym testem jest tu wybuch pandemii w 2020 roku. We wszystkich germańskich i anglosaskich krajach notowania partii premiera skoczyły w górę. W żadnym kraju słowiańskim, romańskim, na Węgrzech, w Grecji takiego zjawiska nie było. Nie pozostawia nadziei profesor Flis dla Jarosława Kaczyńskiego. Mówi, że partia Kaczyńskiego osłabła, w efekcie się rozpadła, miała 43% poparcie, teraz ma mniej niż 20%, czyli straciła ponad połowę. Ci wyborcy gdzieś się rozpierzchli, więc w tym sensie to jest masa upadłościowa. Ale też sporo słów krytyki jest pod adresem, jak to profesor Flis mówi, z przekąsem strony jaśnie oświeconej. Liczy się gra zespołowa i trzeba umieć w nią grać. Widzimy grę solo. Premier Tusk jest wielce zadowolony z notowań swojej partii. Mówi, że jego koalicjanci muszą się ogarnąć. To znaczy, że premier nie poczuwa się do odpowiedzialności za cały obóz, któremu przewodzi. Tylko się między wierszami chwali swojej partii. Zobaczcie, jak ograłem, oskubałem koalicjantów. To wina Tuska, że koalicjanci są słabi w sondażach? Pyta redaktor Kublik. To jest jego wielki problem. To jest jak z bitwą pod Tannenbergiem. Spierano się, kto dowodził zwycięską armią. Kiedy ktoś zapytał generała von Hindenburga, kto wygrał, ten odpowiedział: nie wiem, kto wygrał, ale wiem, kto by przegrał. Jeśli rząd Tuska odda władzę opozycji, to kto będzie temu winny? Tusk wtedy powie: ja byłem świetny i wygrałem wybory. Czyli będzie mówił jak Kaczyński, że to było wielkie oszustwo, że wygraliśmy, jesteśmy największą partią, ale zostaliśmy oszukani przez tych idiotów, naszych koalicjantów, którzy się nie ogarnęli. Tak można mówić swoim najbliższym współpracownikom, którzy klaszczą i kiwają głowami. Prawdziwe przywództwo polega na tym, żeby ogarniać cały obóz, któremu chce się przewodzić. Kolejne pytanie. Nadzieje Tuska związane z kryptoaferą, że zdemobilizuje wyborców PiS i zmobilizuje wyborców antynacjonalistycznych, są płonne? Nie bardzo rozumiem, na czym koalicja miałaby zyskać. Zyskałaby,
gdyby pokazywała, że dobrze rządzi. No to jeszcze jedno pytanie. Grupa Jaśnie Oświecona przegra wybory? Obie strony ścigają się na głupotę, a taki wyścig jest kompletnie nieprzewidywalny. Teraz szanse są wyrównane. Obydwie strony mają

0: mają mnóstwo słabości. Nie wiemy, kto zrobi większą głupotę w przyszłym roku. To może jeszcze zerkniemy sobie na stronę opinie w Dzienniku Gazecie Prawnej. Tam Agaton Koziński o orędziu o stanie Unii wygłoszonym przez Ursulę von der Leyen. Działo się to wczoraj i jak pisze redaktor Koziński, to szefowa Komisji Europejskiej od grudnia 2019 roku i w tym czasie wygłosiła orędzie o stanie Unii 6 razy. Jej poprzednicy Barroso czy Juncker robili to częściej, ale żaden z nich nawet nie zbliżył się w profesjonalizmie organizacji tego wydarzenia do obecnej szefowej komisji. Ta robi z niego show na poziomie niedościgłym. Dywagacje o tym, co znajduje się w tekście, przeciekają do mediów z dużym wyprzedzeniem. Samo orędzie relacjonują setki dziennikarzy. Branżowy portal Politico nazwał je najważniejszym przemówieniem tego roku. Sama oprawa jest starannie wyreżyserowana. Normą stali się już goście zapraszani specjalnie na tę okazję. Natomiast tegoroczne wystąpienie, zdaniem redaktora, było nadzwyczaj bezpieczne. Całość była bardzo długa, ale wyglądała tak, jakby oddzielny departament ludzi zajmował się jego redakcją pod kątem usuwania z niego jakichkolwiek kontrowersji. Jakby na ścianie gabinetu przewodniczącej wisiał napis: jak masz wizję, to idź do lekarza. W czwartkowym poranku nasz pierwszy gość, Eugeniusz Smolar, Centrum Stosunków Międzynarodowych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Szefowa Komisji Europejskiej zaczęła swoje orędzie o stanie Unii od cytatu z Dickensa, który opisując Europę w czasach rewolucji francuskiej mówił tak: to były najlepsze czasy, to były najgorsze czasy. No i co pisarz miał na myśli? Pewnie to, że przy takim głuchym trzasku opadającej gilotyny przyszło nowe, że to było decydujące wydarzenie w historii emancypacji ludzkości, za takie przez wielu zostało uznane, że w cieniu śmierci króla Robespiera, ofiar ludobójstwa w Wandei, wykuwała się, rodziła nowożytność, że mieliśmy do czynienia z takim skokowym przyspieszeniem zachodzących już oczywiście wcześniej przemian politycznych, społecznych, gospodarczych, że pojawiły się nowe pojęcia, procesy, zjawiska. No trochę tak, jakby ludzkość znów wymyślała się od początku. No i teraz wracamy do naszych czasów. Czy to jest dobre porównanie? Czy my też jesteśmy właśnie w takim momencie? Bo potem szefowa komisji to rozwijała, że tempo zmian jest niewiarygodne, że wyzwania są wyjątkowe, że czasy są trudne, ale że jest to jednocześnie złożona epoka wielkich możliwości, no i wielkich zagrożeń.
1: Świetne jest to, pani, podejście historyczne, bo biorąc pod uwagę poziom zagrożeń, z jakim mamy do czynienia, i to mówię o wojnie w Ukrainie, wytoczonej przez Rosję, zmianie priorytetów administracji amerykańskiej prezydenta Trumpa, przypomina mi się inna powiastka z okresu rewolucji francuskiej, a mianowicie spytano się pewnego księdza, jak on się miał w czasie rewolucji francuskiej, na co on odpowiedział: przeżyłem. Otóż mnie się wydaje, że mamy do czynienia obecnie właśnie dokładnie z tego rodzaju sytuacją. To znaczy Unia Europejska przy wszystkich swoich ogromnych zaletach stoi w obliczu tak poważnych zagrożeń, że to odniesienie się do księdza z czasu rewolucji francuskiej wydaje mi się równie adekwatne.
0: To może kolejny wątek. Bo kiedy słuchałam szefowej, która proponowała, żeby Kanada została pierwszym członkiem stowarzyszonym Unii Europejskiej, bo, tu cytat, łączy nas wspólny ocean, wspólny zbiór wartości, wspólny sposób postrzegania świata, to trochę zaczęłam się zastanawiać nad pojęciem Zachód. Oczywiście nie jako strona świata czy zjawisko astronomiczne, ale jako konstrukt myślowy i krąg kulturowy. Czy my dziś definiujemy Zachód podobnie jak podczas zimnej wojny, czyli nie tylko poprzez wspólne wartości, ale poprzez wspólnego wroga? I kto do tego Zachodu należy i czy nadal należą do Zachodu Stany Zjednoczone?
1: Oczywiście istnieje Zachód jako historia, jako zestaw wartości, osiągnięć cywilizacyjnych, osiągnięć kulturowych, tradycji religijnych, ale gdy przełożymy to na politykę praktyczną, to okazuje się, że wewnętrzne napięcia między Stanami Zjednoczonymi a Europą oraz wojna handlowa wytoczona Kanadzie, połączona z próbami tak naprawdę dezintegracji państwa kanadyjskiego przez oderwanie jego części, zagrożeniem opanowania wręcz Kanady siłą przez Stany Zjednoczone, do czego co pewien czas prezydent Trump w swojej łaskowości wraca. Wszystko to sprawia, że powinniśmy, pamiętając o tych wspólnych wartościach i wspólnych osiągnięciach, jednocześnie zwracać uwagę na politykę praktyczną, w której Zachód, tak jak rozumieliśmy go po 1945 roku, to znaczy jako system sojuszy wzajemnie się wzmacniających, trudno powiedzieć, że przestaje istnieć, ale został niesłychanie silnie nadwyrężony. Otóż prezydent Trump i całe jego zaplecze dąży do tego, ażeby uwolnić Stany Zjednoczone od, nie wiem czy ciężaru, ale w każdym bądź razie zobowiązań wynikających z dotychczasowych sojuszy po to, ażeby móc działać bardziej samodzielnie, w inaczej przeformułowanym własnym interesie. Z tego powodu mamy do czynienia z szeregiem wyzwań, z koniecznością Europy dostosowania się do tej nowej sytuacji, przeformułowania swojej roli, czego najlepszym wyrazem jest właśnie zaoferowanie Kanadzie tego projektu członkostwa stowarzyszonego. To byłaby prawdziwa rewolucja i byłaby, jeśli chodzi o Waszyngton, byłoby to ogromne wyzwanie.
0: A czy Zachód jest bytem żywym? Czy żywy jest jego duch? Bo wiemy, że oczywiście rosyjska myśl, czy filozoficzna, czy polityczna, wielokrotnie próbowała odpowiadać na pytanie, czym jest cywilizacja Zachodu, przewidywać też nasze przyszłe losy. I na przykład Mikołaj Bierdiajew ujmował Zachód jako, no i owszem, najdoskonalszą cywilizację świata, ale jedynie w sensie ekonomicznym, bo to jest doskonała struktura ekonomiczna, ale pozbawiona podstaw duchowych. I zawsze były takie zarzuty Rosjan względem Zachodu, że nam tego ducha nieco brakuje, a potem doszła do tego opowieść Władimira Putina, w której Zachód stawał się karykaturą, niemoralny, nienormalny, odrzucający Boga, mający bożki, gender, homoseksualizm, aborcja, my tutaj ostoja tradycyjnych wartości.
1: No, to jest niesłychanie interesujące pytanie, ponieważ tę tezę współcześnie formułuje szereg myślicieli rosyjskich, między innymi Aleksander Dugin, którzy powiadają, że Rosja jest odmienną cywilizacją, w sensie duchowych osiągnięć, cywilizacją równą, ale wręcz przewyższającą ten zmaterializowany, pozbawiony duchowości Zachód, który wyzbywa się swoich tradycji religijnych i tradycyjnych wartości społeczeństwa i rodziny. Gdy spojrzymy na to nie z punktu widzenia filozoficznego, tylko z punktu widzenia praktycznego, czego wyrazem było kolejne wystąpienie Urszuli von der Leyen w Parlamencie Europejskim, to dostrzegamy, że obywatele Europy, i to jest, mi się wydaje, bardzo ważne, myślą o Unii Europejskiej jako o pewnym dobru. Jeszcze pokolenie moje, powojenne, postrzegało struktury integracji europejskiej jako związane z katastrofą II wojny światowej. I ażeby uniknąć podobnej katastrofy, następowała stopniowo integracja europejska po to, żeby nie doprowadzić do wojny. Otóż dzisiejsze pokolenie wyzbyły się już, to jest naturalne, jest to proces biologiczny, wyzbyły się pamięci o źródłach integracji europejskiej i myślą o Unii Europejskiej po pierwsze jako o pewnym dobru, ale z drugiej strony niesłychanie utylitarnie, to znaczy Unia Europejska ma reagować na zagrożenia i realizować nie tyle wartości, ile być jakby pewnym elementem usługowym wobec ich celów życiowych. I badania socjologiczne, które były wykonywane w ciągu ostatniego roku, dwóch, wykazują niesłychanie silne poparcie dla Unii Europejskiej, przekraczające 60 kilka procent, najwyższy poziom. Ostatnie badania, które widziałem, były sprzed jakichś 8 tygodni, wykazują poziom wsparcia dla Unii Europejskiej przekraczający 60 kilku procent. W Polsce ciągle utrzymuje się na poziomie około 80%. I to znaczy, ludzie oczekują od struktur politycznych, od struktur gospodarczych, tego, żeby była narzędziem skutecznym w realizowaniu celów. Gdy jeszcze dla nas Unia Europejska, integracja europejska była jakby celem samym w sobie ze względu na tą pamięć wojenną, to dzisiaj możemy mówić, że nie tyle jest celem samym w sobie, choć również, ale w większym stopniu jest narzędziem do realizacji interesów. I temu jakby poświęciła swoją uwagę Ursula von der Leyen w swoim wystąpieniu. Oczywiście. To jest duża zmiana.
0: Najważniejszym celem jest też kwestia bezpieczeństwa i o tym było sporo wczoraj w tym przemówieniu. Usłyszeliśmy, że Unia będzie broniła każdego metra kwadratowego swojego terytorium, że potrzebuje własnych zasad reagowania na te zagrożenia hybrydowe. No i wreszcie padło, że nadszedł czas na nasz własny europejski artykuł 4, czyli protokół bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych. Jest ta koncepcja, która mówi o tym, że my Europejczycy jesteśmy z Wenus, a Stany Zjednoczone są z Marsa i w związku z tym my, ci z Wenus, przerzuciliśmy swego czasu odpowiedzialność za nasze bezpieczeństwo na wojowniczego Marsa, ale to się chyba zmienia. Pytanie, czy nie za powoli?
1: Po pierwsze, zdecydowanie nazbyt wolno, ale z drugiej strony pamiętajmy o tym, że gdy Ursula von der Leyen przedstawia bardzo ambitne i użyteczne projekty, czy to w dziedzinie konkurencyjności, gospodarki, bezpieczeństwa, obronności, praworządności i tak dalej, to jednocześnie pamiętamy o tym, że coraz większe oczekiwania kierowane wobec Unii Europejskiej mają być realizowane za budżet, który nie przekracza więcej niż 1,1% PKB państw członkowskich. To znaczy, że nieporównanie większa masa środków znajduje się w rękach rządów i parlamentów państw członkowskich. I to się nie zmieniło. To znaczy państwa członkowskie muszą uzgodnić między sobą bardzo konkretne projekty, zgodzić się na nie, co by oznaczało również wyzbycie się części suwerenności w podejmowaniu decyzji tak drastycznych jak przystąpienie do wojny. Temu towarzyszą również oczekiwania, że w dziedzinie polityki bezpieczeństwa oraz polityki zewnętrznej, czyli polityki zagranicznej, państwa członkowskie zgodzą się na zrezygnację z prawa weta, które obecnie obowiązuje. Otóż to jest, jak mnie się wydaje, o jeden most za daleko, ponieważ ze względu na to właśnie, że nie tylko w Warszawie, ale i w innych stolicach zadajemy sobie pytanie, kto będzie podejmował decyzję o przystąpieniu do wojny, do przystąpieniu do obrony, w której mogą zginąć nasi obywatele. I mnie się nie wydaje, mimo tego, że na przykład Berlin, Paryż czy kilka innych stolic wraca do tego projektu. Mnie się nie wydaje, ażeby na przykład biorąc pod uwagę wielką tradycję geostrategiczną Francji, że Francja na przykład zgodzi się na to, ażeby być przegłosowana w sprawach, które uzna za życiowo ważne, czy najważniejsze. Także mamy do czynienia z pewnym gąszczem idei, które zmierzają we właściwym kierunku, ale w których jakby problemy z ich realizacją nie możemy złożyć na barki Brukseli, tylko musimy złożyć na barki państw członkowskich, które się muszą na to zgodzić. Otóż mimo wezwań polskich suwerenistów do tego, ażeby państwa członkowskie miały większą możliwość wpływania na decyzje, otóż to, co opisałem, z tego, co opisałem, wynika, że wszystko zależy od jakości demokracji, o skłonności do podejmowania skutecznych decyzji przez państwa członkowskie. Od tego będzie zależała skuteczność polityki Unii Europejskiej.
0: Eugeniusz Smolar, Centrum Stosunków Międzynarodowych. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: W czwartkowym poranku nasz kolejny gość, Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych, poseł i wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie ministrze.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Rozmowa z panem ministrem jest transmitowana na YouTubie, czyli mamy dzisiaj dwie transmisje, bo po 8 jeszcze spotkamy się z Piotrem Zgorzelskim, wicemarszałkiem Sejmu. Też będzie można tę rozmowę oglądać. Panie ministrze, w niedzielę po tym rosyjskim ataku na cele po stronie ukraińskiej, ale bardzo blisko polskiej granicy, premier mówił tak: nie możemy wykluczyć, że ta eskalacja będzie dotyczyła naszego terytorium. Mam nadzieję, że nie i że ten najgorszy scenariusz się nie sprawdzi, ale niestety dotychczasowe zdarzenia potwierdzają te informacje, które otrzymujemy od kilku miesięcy, że także najgorsze warianty są możliwe. Czy premier powiedział nam, że Rosja zdecyduje się otwarcie zaatakować kraj NATO, otwarcie i masywnie?
2: Premier powiedział, że tego nie wyklucza i ta wypowiedź, jeszcze raz ją usłyszałem, jest niesłychanie wyważona, bo pokazuje, że rzeczywiście najgorsze scenariusze są możliwe i nikt nie może ich wykluczyć. Z drugiej strony chodzi o to, żeby przygotowywać się, mobilizować naszą opinię publiczną, ale też i mobilizować sojuszników, a nie straszyć. W polskiej debacie politycznej widać po reakcjach opozycji mamy do czynienia z taką sytuacją, że nawet tak odpowiedzialny, poważny przekaz natychmiast napotyka na taką tradycyjną polską walkę polityczną. Słyszałem te wypowiedzi i to zatrważające. Byśmy nigdy, mówię, jako opozycja w roku 2022 w taki sposób się nie zachowywali.
0: Ale zostawmy historyczną opozycję, która usiłuje zbić kilka punktów poparcia. Bo ja się zastanawiam, czy może nie jest tak, że ten atak już nastąpił, tylko myśmy tego nie nazwali atakiem, żeby się trochę lepiej czuć, bo generał Nowak, dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych, został zapytany w Rzeczpospolitej o tę rakietę, która spadła 30 lipca w miejscowości Tarnowa Kolonia. O to, czy ona się zaplątała przypadkiem, czy nie. I generał Nowak mówi tak, z analizy trasy tego pocisku manewrującego nad Ukrainą wynika, że raczej nie miała ona żadnego celu alternatywnego na terytorium Ukrainy i zmierzała dokładnie tam, gdzie miała uderzyć. To znaczy, że tę rakietę wystrzelono na nasze terytorium, w nasze terytorium.
2: Taka jest ocena wojska i służby uważają tę ocenę za bardzo prawdopodobną, ale proszę zwrócić uwagę, że nie jest to pierwsza rakieta. Mieliśmy noc dronów we wrześniu ubiegłego roku, ponad rok minął od tego czasu.
0: I to też nie był
2: Mieliśmy
0: przypadek.
2: Całą
0: Ani
2: serię,
0: wypadek przy pracy.
2: Całą serię aktów dywersji. No, 21 dronów nie wlatuje przypadkiem. Mieliśmy całą serię aktów dywersji, najbardziej ponuro spektakularne spalenie centrum Marywilska w Warszawie. Mieliśmy dywersję na torach w listopadzie ubiegłego roku pod Garwolinem na ważnej linii kolejowej. Więc ma pani rację. To jest tak, że te kolejne akty, kolejne zdarzenia obniżają taki próg zainteresowania i poruszenia opinii publicznej. Nie dotyczy to tylko Polski, bo kolejny dron, a tu rakieta. Ważne oczywiście, że nic nie zginął. W tym przypadku też nie było żadnych majątkowych strat. Więc ten najgorszy scenariusz, jeśli użyć tutaj słów premiera, to może oznaczać kolejne tego typu działania, bądź kumulację tego typu działań. Rosja ma poczucie takie, bo trzeba powiedzieć też zdanie na temat przyczyn. Rosja ma...
0: Ale zatrzymam się przez chwilkę nad intensywnością i też charakterem tych działań, bo z pewnością to, z czym mamy do czynienia, to jest zwiększenie częstotliwości, tak, tych działań. Właściwie słyszymy co dnia, że coś się dzieje, a to coś wlatuje, a to są podrywane nasze myśliwce i tak dalej i tym podobne. Więc mamy częściej tego typu działania. Rozumiem, że wojsko, wszystkie służby mają ręce pełne roboty. Państwo jest też postawione na równe nogi. Ale z drugiej strony zastanawiam się, czy za chwilę do tego zwiększenia częstotliwości owych działań nie dojdzie właśnie ich masywność. To znaczy, to już nie będzie jakaś jedna rakieta albo jeden uzbrojony dron, który tam znajdziemy na plaży nad Bałtykiem, tylko będzie to na przykład kilkanaście rakiet albo teraz kilkadziesiąt dronów. Już nie 20, ale na przykład setka, która wleci.
2: Tak, no to jest ten kierunek myślenia, który jest absolutnie uprawniony. Rosja, jeśli przekroczyła jedną granicę, mówię o granicy w działaniu,
0: to będzie szła dalej.
2: To będzie szło dalej. I zacząłem mówić o przyczynach. Rosja ma poczucie, że wygrywa na Ukrainie, że taki splot okoliczności, który wynika z tego, że Ukraina ma znikome zasoby, jeśli chodzi o obronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową. Z drugiej strony wprowadzenie odrzutowych dronów, które właściwie można nazwać już rakietami manewrującymi, sprawia, że jest to moment przewagi rosyjskiej, zbliża się zima, uderzono mocno w magazyny, centra logistyczne ukraińskie i rzeczywiście ta sytuacja staje się bardzo ciężka. Wczoraj spotykałem się w Rzeszowie z sekretarzem Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy, ministrem Ihorem Klimenką. Rozmawialiśmy bardzo długo w cztery oczy. Ta sytuacja jest poważna i nasza opinia publiczna, która w piątym roku wojny już wszystko widziała, wszystko słyszała, powinna to wiedzieć, że sytuacja jest niesłychanie poważna Ukrainy. I Rosja w związku z tym postanawia uderzać w te państwa, które wspierają Ukrainę. Zobaczcie państwo, to jest uderzanie w granice po to, żeby załamać eksport, import Ukrainy, zadusić ukraińską gospodarkę. I Polska jako państwo, które tak bardzo pomaga Ukrainie, Ukraińcom, ale też i pełni szczególną rolę, bo 90% pomocy przez te lata przeszło przez Polskę, jest tutaj szczególnym celem i często jestem pytany o to, czy to państwa bałtyckie są bardziej zagrożone, czy Polska. Polska graniczy z Ukrainą, Polska graniczy z Rosją. Więc tutaj ta sytuacja Polski jest absolutnie szczególna.
0: Co panu powiedzieli Amerykanie? Oczywiście ja wiem, że pan nie zdradzi nam tego, co jest w raporcie, który
2: trafił na przekazałem premiera. To natychmiast i bardzo precyzyjnie premierowi ten raport z tej rozmowy i to, co napisałem wtedy publicznie, mogę powiedzieć jako taki komentarz do tego. Amerykanie są z nami, dostrzegają te wszystkie zagrożenia, to o czym tutaj teraz rozmawiamy i są gotowi do współdziałania z nami. Dla mnie ta wizyta, oczywiście mnóstwo bardzo tajnych szczegółów, o których nic nie mogę powiedzieć, była bardzo pozytywna w tym sensie, że zobaczyłem w Waszyngtonie, w ludziach bardzo bliskich prezydentowi Trumpowi, mój główny rozmówca, szef CIA John Ratcliffe, to jest osoba, która jest w bezpośrednim kontakcie z prezydentem Trumpem, do jego opinii się w tej rozmowie odwoływał, że Stany Zjednoczone są z Polską i Stany Zjednoczone nie zamierzają zostawiać tej sytuacji.
0: Cieszymy się z takich deklaracji, ale pan wie, że nasza historia pokazuje, że po owocach ich poznamy, jeżeli chodzi o sojuszników.
2: Oczywiście, ja powiem tak, historia Polski jest dobrze w Waszyngtonie znana, bo miałem okazję też do tych takich sytuacji się odwoływać. Natomiast
0: pojawia się pytanie, panie ministrze, jaka będzie reakcja nasza i naszych sojuszników, jeżeli wpadnie w polską przestrzeń powietrzną kilkanaście rakiet, zniszczą jakieś ważne obiekty i będą ofiary. Bo pamiętamy, jaka była reakcja Donalda Trumpa we wrześniu ubiegłego roku, jak był ten atak dronów, tak? Trump się zastanawiał w ogóle, ale co się wydarzyło, czy to intencjonalne, czy nieintencjonalne. Trump ma mnóstwo zrozumienia dla Rosji. Pytanie, czy my wtedy to uznamy za atak, tak jakieś wypowiedzenie wojny? Bo wiemy, że wojna wcale nie musi się rozpocząć tak jak dotychczasowe wojny, że będzie wojna najpierw graniczna, że nadlecą samoloty, nadjadą czołgi, tak? Będą przez granicę przechodzić żołnierze, tylko właśnie to może być wystrzelenie iluś tam rakiet. I co wtedy?
2: Każda następna wojna jest inna od poprzedniej. Trzeba o tym dobrze pamiętać. Wiele państw przegrywało swoje wojny, bo myślało kategoriami tych, które były w przeszłości. Musimy być przygotowani. I przygotowani w sensie wojskowym, to znaczy intensywnie modernizujemy nasze systemy obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej.
0: Żeby co, tak, oddać?
2: Mieć sojuszników, którzy nas wesprą, także w tym praktycznym działaniu, jeśli chodzi o siły powietrzne, o obronę przeciwlotniczą, przeciwrakietową, żeby mieć odporność społeczeństwa. To jest intensywnie realizowany program ochrony ludności. Już ponad półtora roku obowiązuje ustawa i wiele się tutaj w tym obszarze zmieniło, ale też i maksymalnie angażować sojuszników. Jesteśmy członkiem NATO, NATO ma procedury, NATO ma artykuł 4, artykuł 5 i ta sytuacja, tak obserwuję, co się teraz będzie działo, skłania i widzę, jakie są wypowiedzi sekretarza generalnego NATO, Marka Rutte, że NATO jest w takim momencie bardzo przełomowym, to znaczy albo pokaże, że jest skuteczne, działa i się nie boi Rosji,
0: albo
2: jest gotowe bronić,
0: że to jest papierowy sojusz.
2: Albo będzie to wszystko zagadane właśnie takimi oświadczeniami, jak kiedy jesteśmy zaniepokojeni. Natomiast,
0: i że tak nie wolno.
2: Natomiast ja widzę w tym momencie, zwłaszcza po stronie wojskowej, NATO, wojskowi tutaj nie chcą pozwalać na tak takie działania i na takie poczucie, że jakiejś takiej bezradności, że począwszy od zwiększania pomocy dla Ukrainy, ale też i zwiększania naszych własnych zdolności, czy ściągania zdolności od innych krajów. Myślę, że też można się spodziewać, widziałem wczoraj taki sygnał od prezydenta Nawrockiego, że te 5000 żołnierzy amerykańskich, których kiedyś napisał prezydent Trump kilka miesięcy temu, że to też się będzie materializowało. Jedzie premier Kosiniak-Kamysz do Waszyngtonu, będzie rozmawiał w Pentagonie też i o tym. Stany Zjednoczone, ja mówię tutaj o, mówiłem o działaniach służb, one z natury rzeczy są tajne, niewidoczne, natomiast jeśli chodzi o armię amerykańską, no potrzebujemy ich w Polsce i w ogóle w Europie Wschodniej jak najwięcej.
0: Panie ministrze, na to, co zrobi Rosja i właściwie jest...
2: Nie czekamy, no robimy swoje.
0: Nie, jasna sprawa, że my się przygotowujemy, tak, rozmawiamy, tylko zastanawiam się nad tą wizytą szefa CIA w Moskwie, to było 25 sierpnia, jeżeli dobrze pamiętam. To był rodzaj ostrzeżenia, bo my wiemy, że Amerykanie byli świetnie poinformowani, że w listopadzie 21 roku była dyrektor wywiadu narodowego Stanów Zjednoczonych w Polsce, przekazywała już pierwsze informacje, że na początku 22 roku Amerykanie byli bardzo dobrze poinformowani co do dalszych ruchów rosyjskich względem Ukrainy i że była taka bezprecedensowa decyzja administracji Bidena, żeby położyć to na stole sojusznikom, którzy tak nie za bardzo wierzyli, że Rosja zdecyduje się na taki eskalacyjny scenariusz. No to czy Rosjanie, czy Amerykanie teraz wiedzą, co Rosja projektuje w następnych miesiącach i czy w związku z tym właśnie próbują ją odwieść od coraz głupszych pomysłów?
2: Na pewno Stany Zjednoczone chcą doprowadzić do pokoju między Rosją a Ukrainą.
0: I to kiepsko im idzie.
2: I tutaj, no, ich nie ma woli Rosji do tego, Rosja chce dalej prowadzić tę wojnę, to jest to taki czynnik, który być może rok temu inaczej to wyglądało i prezydent Trump mógł mieć nadzieję, że rzeczywiście doprowadzi do jakiegoś przełomu. Pamiętamy Alaskę, spotkanie. Wydawało się, że te sprawy, pomijając tutaj całą, jakby, jakie my mieliśmy odczucia w związku z tym, że idą w jakąś stronę, która przynajmniej sprawi, że ludzie przestaną ginąć. Natomiast w listopadzie 21 roku Stany Zjednoczone po pierwsze obserwowały koncentrację dziesiątków tysięcy żołnierzy rosyjskich na granicy czy blisko granicy z Ukrainą i zdecydowały się bardzo świadomie na właśnie ostrzeganie, prawie że publiczne ostrzeganie. Nie zatrzymało to wojny, nie zatrzymało to Rosji. Wojna wybuchła w lutym 2022 roku, więc ja nie chcę mówić o szczegółach. Oczywiście, że szef CIA to był pierwszy temat naturalny, relacja z Moskwy i jego oceny sytuacji po tych rozmowach. Zresztą to było już po tej rundzie, gdzie byli panowie Witkow i Kuczner w Moskwie, więc to był taki dwutakt rozmów. Natomiast no, z natury rzeczy, jeśli Stany Zjednoczone tego nie ujawniają, wtedy chciały to ujawniały, no to my też nie będziemy o tym mówili. Zresztą efekty, a raczej brak efektów w tym sensie, że porozumienia pokojowego nie ma, no to wszystko widać. Natomiast te oceny w administracji amerykańskiej, Rosji, kierunku polityki, dotrzymywania słowa, no bardzo to ewoluuje, tak? Coraz mniej złudzeń.
0: Tomasz Siemoniak, koordynator służb specjalnych, poseł, wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję, panie ministrze, za
2: bardzo
0: rozmowę.
2: Bardzo dziękuję.
3: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Czynimy wielkie postępy w sprawie bazy US Army w Polsce. Wkrótce ogłosimy lokalizację, mówi prezydent Stanów Zjednoczonych. Donald Tusk w Sejmie ostrzegał przed dalszą eskalacją rosyjskiej agresji nie tylko na Ukrainie. Komisja Europejska przedstawiła założenia projektu ograniczeń dostępu do platform społecznościowych dla dzieci. Minęła pierwsza. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Donald Trump oświadczył, że czynione są wielkie postępy w kierunku ustanowienia bazy wojsk lądowych USA w Polsce. Dodał, że wkrótce może zostać ogłoszona jej lokalizacja. Polska od dłuższego czasu zabiega o zwiększenie stałej obecności wojsk USA na swoim terytorium. Wpis prezydenta pojawia się po szeregu rozmów przedstawicieli jego administracji w Polsce. Kwestii rozmieszczenia sił USA poświęcone było też czwartkowe zamknięte wysłuchanie wiceszefa Pentagonu Elbridge'a Colby'ego przed Senacką Komisją do Spraw Sił Zbrojnych. Późna jesień i zima będą najbardziej krytycznym momentem w wojnie rosyjsko-ukraińskiej, powiedział w Sejmie premier Donald Tusk. Szef polskiego rządu zabrał głos po ostatnich działaniach Rosji w pobliżu polsko-ukraińskiej granicy. Ostrzegł także przed możliwymi atakami na Polskę i inne państwa NATO. Podobnie jak premier uważa profesor Bogusław Pacek, o czym mówił w wywiadzie politycznym w TOK FM.
2: Putin zrobi wszystko i już to robi, żeby zdławić Ukrainę w taki sposób, żeby podczas jesieni i zimy wygrać wojnę z Ukrainą. Ukraina rzeczywiście ten obraz ma, nie chcę powiedzieć, czarny, ale ciemny. Brak środków przeciwlotniczych, brak środków obrony powietrznej, brak dronów przechwytujących, trudności na froncie z pozyskaniem nowych żołnierzy.
1: Polskie siły zbrojne poderwały wczoraj myśliwce w związku z dronem, który zbliżył się do polsko-ukraińskiej granicy na odległość 4 kilometrów. Mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali na telefony alerty RCB informujące o zagrożeniu atakiem powietrznym. W Lublinie oraz Rzeszowie zawyły też syreny alarmowe. Bezzałogowiec nie wleciał jednak do polskiej przestrzeni powietrznej. Ponownie myśliwce zostały poderwane po 19 w trakcie kolejnych uderzeń Rosji na Ukrainę. Około 20.30 dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych przekazało informację o zakończeniu działań. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali posła Wojciecha Króla, poinformował minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Rzecznik ministra Jacek Dobrzyński przekazał natomiast, że do zatrzymania doszło w Warszawie. Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Koalicji Obywatelskiej Wojciecha Króla, o co zawnioskowała Prokuratura Europejska. Prowadzi ona śledztwo dotyczące podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Komisja Europejska przedstawiła założenia Kids Act, czyli projektu ograniczeń dostępu do platform społecznościowych dla dzieci. Z social mediów nie będą mogły korzystać dzieci, które nie skończyły 13 lat, a konta w tych serwisach będą mogły zakładać dopiero po 15 urodzinach. Młodsze dzieci będą miały dostęp wyłącznie do specjalnych wersji platform. To ważna ustawa w kontekście bezpieczeństwa dzieci w sieci, mówi szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.
3: Zbyt wiele dzieci styka się za szybko ze światem internetowym. Mogą stać się tam ofiarami oszustów i przestępców seksualnych.
1: Kids Act wprowadza także wymóg weryfikacji wieku przy pomocy certyfikowanych przez Unię Europejską narzędzi. Komisja zapowiedziała też walkę z algorytmami, które powodują uzależnienia dzieci od treści w internecie. Unijną ustawę poparła m.in. ministra edukacji Barbara Nowacka. Eksperci Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej alarmują, sezon pożarowy w polskich lasach wydłuża się. Wyższa temperatura i coraz częstsze okresy suszy sprawiają, że lasy przez większą część roku są narażone na szybkie rozprzestrzenianie się ognia, mówi Mateusz Barczyk z IMGW.
4: Sezon pożarowy w ciągu ostatnich 60 lat wydłużył się o około 20 dni. Troszeczkę wcześniej się zaczyna, troszeczkę później się kończy. 3/4 roku, kiedy to zagrożenie pożarowe, no mówimy tutaj o zwiększonym prawdopodobieństwie.
1: Dla służb oznacza to dłuższy okres zwiększonej gotowości i konieczność szybkiego reagowania. Dane IMGW wskazują też, że wydłużony okres pożarowy w ciągu roku może przekładać się na zapasy wód powierzchniowych. Po 2 latach zastoju ponownie ruszą prace przy rozbudowie szpitala uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy. Inwestycja stanęła w miejscu, gdy poprzedni wykonawca porzucił plac budowy, a rosnące koszty materiałów i formalności zablokowały przetargi na długie miesiące. Wczoraj podpisano umowę z nowym wykonawcą, co otwiera drogę do dokończenia prac. Cieszy się dyrektorka szpitala Agnieszka Rogalska.
5: Przede wszystkim blok operacyjny i oddział intensywnej terapii to jest coś, no, na co narzekamy w tej chwili najbardziej. Mamy tutaj ciasnotę w starej infrastrukturze szpitala. Ponadto powstanie oddział hematologii z oddziałem przeszczepowym. To jest bardzo ważna inwestycja dla całego regionu, ponieważ no niestety pacjentów hematologicznych przybywa i te warunki dla nich są coraz trudniejsze.
1: Inwestycja pochłonie ponad 200 milionów złotych i tym razem ma być gotowa za 2 lata. Kolejne informacje w TOK FM o 2:00. Piątek raczej z przewagą chmur, z największymi przejaśnieniami na południowym wschodzie, w późniejszych godzinach również na zachodzie. Na północy i zachodzie dziś przelotny deszcz, a na wybrzeżu możliwe burze. Termometry pokażą od 19 do 22 stopni, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich i na północnym zachodzie kraju, tam w okolicach 17 stopni.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
6: W czwartkowym poranku nasz kolejny gość, wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, przewodniczący Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry, panie marszałku.
7: Dzień dobry, witam serdecznie.
6: Co pan myśli o Polskim Marszu Niepodległości ulicami Lwowa? Bo taki pomysł ma prawa strona sceny politycznej. To ten pomysł połączył polityków i PiSu, i Konfederacji, i Rozwoju Plus, i Korony Brauna. Jest taka interpelacja do premiera podpisana przez 21 prawicowych polityków. Pierwszy ponoć pan Matecki się podpisał, że pomoc państwa polskiego, uwaga, dla Polaków mieszkających na Ukrainie jest niewystarczająca, więc w związku z tym oni tam chcą pojechać i dać czemuś wyraz, świadectwo.
7: Niewystarczająca?
6: No tak.
7: A co zrobili oni, żeby była wystarczająca? To po pierwsze. Po drugie, mam wrażenie, że niektórym bałwanom pomyliła się odwaga z odważnikiem. Dzisiaj jest 17 września, czyli rocznica agresji Związku Sowieckiego na Polskę. I co? Naprawdę nie ma lepszego prezentu dla Putina niż tego typu interpretacja. To jest po prostu skandal i niedopuszczalne. Może za chwilę, jak tam pojadą do Lwowa, kiedy Ukraina krwawi, kiedy potrzebuje pomocy, a nie happeningów, to się może dowiemy, że chcą zwrotu Lwowa do Polski, a później niech pojadą do Wilna, niech zażądają zwrotu Wilna. Naprawdę. Jeżeli to ma być mit założycielski obozu prawicowego pod sztandarami pana prezydenta,
6: tak,
7: no to naprawdę lepszego momentu i lepszego miejsca sobie nie wybrali. Jeżeli chcą jechać do Lwowa, to niech pomogą w odgruzowywaniu, niech zrobią coś pozytywnego. A jak mają odwagę, to niech jadą do Moskwy. Dzisiaj jest naprawdę dobra rocznica, żeby zademonstrować w Moskwie.
6: Żeby przemaszerować.
7: Żeby przemaszerować, to na pewno zaraz by ich zawieźli na Łubiankę.
6: No tak, już by do kraju nie wrócili, trzeba byłoby się nimi zajmować, żeby ich ściągnąć z powrotem. To może lepiej nie. No to polityka taka twarda, panie marszałku. Czy PSL jest zadowolony z pracy swojego ministra rolnictwa? Bo chodzą takie słuchy po mieście, że nie, że Stefan Krajewski nie poprawia notowań PSL-u na wsi, może w trakcie rekonstrukcji go wymienić, może na Jarosława Rzepę.
7: Nie, jesteśmy zadowoleni, ale nasze zadowolenie jest rzeczą wtórną. Ważniejsze jest zadowolenie rolników, a Stefan Krajewski naprawdę przygotowuje dobre pakiety rozwiązań dla rolników.
6: No wiem, bo chyba dzisiaj się spotyka, prawda? Siadamy do rozmów z rolnikami, bo szanujemy wasze zdanie. 16 września, nie, to wczoraj było to spotkanie.
7: Tak, i myślę, że jest rolnikiem przede wszystkim, a więc kto lepiej jak rolnik będzie rozumiał sprawy rolnicze. Także oczywiście widzę ten hejt, który towarzyszy jego działaniom, ale mam wrażenie, że jeżeli
6: kogoś... Ale ja nie mówię o hejcie, bo hejt towarzyszy działaniom każdego ministra. Z tej drugiej strony płynie ten hejt. Pytam o to, czy wy jesteście zadowoleni, że Krajewski jest takim ministrem rolnictwa, który przynosi głosy wsi Polskiemu Stronnictwu Ludowemu?
7: Jest dobrym ministrem rolnictwa. Złego słowa nie mogę powiedzieć, bo widzę, jak ciężko pracuje.
6: No dobrze. Skoro tak, utrzyma stanowisko, tak?
7: Tak.
6: Tak, ale takie niepewne jest to tak.
7: No bo pani redaktor, stołki ministerialne z reguły są niepewne, można powiedzieć takie gorące, więc jeżeli bym tutaj się przeżegnał, że będzie do końca kadencji, to byłbym nieroztropny. Uważam, że nie ma powodu, żeby został odwołany.
6: Jakie są scenariusze koalicyjne? Bo usłyszałam od polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego, że na stole są trzy. Samodzielny start, o którym państwo mówią od dawna, jako o tym bazowym scenariuszu. Start z Koalicją Obywatelską albo odtworzenie trzeciej drogi. I usłyszałam, że najbardziej prawdopodobne są dwa pierwsze, czyli samodzielny start albo z Koalicją Obywatelską. Usłyszałam też, że ludowcy, to jest istotne nowum, są zainteresowani jedną szeroką listą.
7: Pani redaktor, no widzę ten błysk w oku. Przypominam sobie nasze rozmowy sprzed 2023 roku
6: wyborów. Oczywiście, że jedna lista absolutnie
7: Kiedy pani redaktor, że tak powiem, bardzo mocno argumentowała, że tylko jedna lista.
6: Nie, ja tylko pytałam, czy państwo chcą.
7: Że gdybyśmy ulegli temu zaganianiu do wspólnego ogródeczka, to PiS by dalej rządził. Bo
6: bardziej się zdziwiłam, kiedy usłyszałam, że teraz państwo tym wspólnym ogródeczkiem są zainteresowani.
7: Po pierwsze, dzisiaj mówić kategorycznie, w jakiej formule wystartują partie demokratyczne, jest za wcześnie. Pani redaktor to oczywiście dobrze rozumie. Ja też rozumiem, dlaczego pani o to pyta, bo to pewnie interesuje naszych słuchaczy. Ale oczywiście, oprócz tych scenariuszy, które pani przedstawiła, z pewnością pojawią się jeszcze inne, bo tak jak przy każdych wyborach, każdy sezon polityczny ma tę taką, można powiedzieć, zaletę, że pojawiają się nowe projekty polityczne i mam wrażenie, że co najmniej dwa już są w fazie takiego wykluwania się.
6: Czyli co, ta inicjatywa Ryszarda Petru?
7: I jeszcze pewnie inna, więc...
6: Profesora Matczaka?
7: Pani redaktor jest świetnie zorientowana. Właśnie to, co robi profesor Matczak, moim zdaniem jest dosyć interesujące, tylko ciekawe, czy starczy sił, bo zbudować w Polsce projekt polityczny na dłużej niż jeden sezon jest naprawdę bardzo trudno. My na ten temat wiemy.
6: No ale właśnie takie jednosezonowe projekty wam się przydają zwykle. Kukiz się przydał, Hołownia się przydał.
7: I dlatego mówię, że kategoryzowanie jakby w tej materii jest przedwczesne, ale oczywiście wszystkie scenariusze, pani redaktor, będą rozważane także z tego punktu widzenia, jak zachowa się druga strona. A widzę, że jeżeli nawet nie potrafią porozumieć się w dosyć prostej konstrukcji paktu senackiego, bo wiem, co mówię, ponieważ dwukrotnie uczestniczyłem w pracach nad zwycięskim paktem senackim strony demokratycznej, to będzie im trudniej połączyć się w konstrukcji, której reguły wyznacza dr Wiktor Dont. Zatem mam wrażenie, że ta interpelacja, o której pani wspomniała, jest taką podskórną próbą zintegrowania tego środowiska pod jednym sztandarem na wybory parlamentarne. Inaczej tego nie jestem w stanie zrozumieć, jak można, powtórzę to, do krwawiącej Ukrainy

0: Morawiecki ma pretensje, że rząd coś wie o tym, co niepokojącego dzieje się na wschodzie, ale że nie informuje społeczeństwa, opozycji, instytucji państwa. Nawet podnosi też ten argument, że wicepremier Kosiniak-Kamysz też powiedział, że tego raportu CIA nie widział czy nie czytał. I Morawiecki chce, żeby właśnie posiedzenie Sejmu w trybie niejawnym zostało zwołane i żeby premier wszystko powiedział.
1: Myślę, że opinia publiczna jest informowana w tym zakresie.
0: Jakim może być informowana,
1: no, jakim
0: tak?
1: Może, bo przecież pani rozumie, panie redaktor, że niektóre rzeczy są klauzulowane, objęte tajemnicą i nieroztropnością byłoby publikowanie wszystkich materiałów, czy to wywiadowczych, czy też wynikających z relacji między
0: nigdy,
1: służbami.
0: Nigdzie się tego
1: więc
0: nie
1: to
0: robi.
1: Jest oczywiście, to jest oczywiście kampania, którą rozpoczyna Mateusz Morawiecki, walcząc o pewnie już nie o przywództwo na prawej stronie, ale o to, aby ugruntować się powyżej progu, bo jeżeli się okaże, że jego ugrupowanie Rozwój Plus balansuje na granicy progu, to jest na tyle roztropnym politykiem, że nie zdecyduje się moim zdaniem na samodzielny start, o którym mówił, tylko będzie szukał sojuszników. I dlatego pewnie rozpycha się po prawej stronie, dlatego pewnie też, dobrze ja zrozumiałem, że i politycy jego partii też się zapisali na ten marsz do Lwowa?
0: Tak, tak, Rozwój Plus też jest tak
1: To jest właśnie wyścig o miejsca do Sejmu w przyszłych wyborach, a pamiętajmy, że ten zasób wyborczy po prawej stronie, chociaż większy, ale jest nadal ograniczony jak każdy i mam tutaj wrażenie, że tylko to wynika z tego faktu. Sam, kiedy otrzymywał różnego rodzaju raporty, to przecież nie biegł do mediów i nie informował.
0: A kto będzie kolejnym wicemarszałkiem Sejmu? Marcin Ociepa zgłoszony przez Klub PiSu, czy Marcin Horała zgłoszony przez Klub Rozwoju Plus? Bo wiemy, że nie pani Aleksandra Leo, która wygrała takie wewnętrzne wybory w ramach Klubu Centrum, ale nie ma zgody, żeby tego wicemarszałka dla Klubu Centrum przyszykować, bo trzeba byłoby uchwałę zmienić, prawda? Te z 23 roku, poszerzyć skład.
1: Kto będzie, to się okaże w piątek.
0: No ja wiem, że głosowanie, ale zastanawiam się, czy wybiorą państwo PiSowi wicemarszałka, czy jednak, żeby zagrać trochę Nowogrodzkiej na nosie, postawią państwo na Horałę.
1: Władza nie jest od tego, żeby ułatwiać życie opozycji.
0: No ale i tu mamy opozycję, więc trzeba byłoby wybrać panią Aleksandrę Leo, żeby jej nie ułatwić życia.
1: No, a właśnie nie. A właśnie trzeba podjąć taką decyzję, która będzie dobra z punktu widzenia i parlamentu, i nie, żadnemu z kandydatów nie odbieram kompetencji, ale nasz klub decyzję podejmie dzisiaj i będziemy głosowali zgodnie z rekomendacją klubu.
0: Mhm. A będzie dyscyplina? Czy każdy sobie rzepkę skrobie, jak to u was czasem bywa?
1: Raczej każdy sobie rzepkę skrobie. W takich przypadkach nie. I z pewnością wygra któryś z Marcinów.
0: Bo jeden i drugi to jest Marcin, tak. No naprawdę, ale też pan nam zdradził niespodziankę. Natomiast jeszcze chciałabym zapytać o komisję te, w której są projekty dotyczące prawa aborcyjnego, bo ona została zwołana, potem została odwołana i słyszę, że wyjątkowo to nie PSL, zawsze oskarżany o to, że był hamulcowym rozmaitych rozwiązań, stał na drodze tejże komisji, tylko że to decyzja Koalicji Obywatelskiej z KPRM-u wyszła, że wy byliście jakoś nadzwyczajnie zgodni tym razem.
1: Nie wierzę.
0: Naprawdę.
1: Pani redaktor, proszę powtórzyć to jeszcze raz, że to nie przez PSL.
0: PSL był zgodny, usłyszałam. Przedstawił marszałek Zgorzelski swoje wszystkie poprawki, uzyskał akceptację Władysława Kosiniaka-Kamysza. Dyskusja była krótka i treściwa.
1: No to teraz pani redaktor tworzy jakiś nowy podcast polityczny z elementami fantastyki, bo oczywiście to nie miało miejsca, proszę mnie tutaj nie wkręcać, bo za chwilę nie opędzę się od różnego rodzaju pytań w tej materii.
0: Tak było.
1: Nie, tak nie było, pani redaktor, bo było, sprawa było. W istocie dotyczy rzeczy, którą z pewnością jest dosyć prosto w Sejmie przeprowadzić i poprzednio zrezygnowała z tego Lewica, a teraz Koalicja Obywatelska, nie wiem dlaczego, bo...
0: być powrót do tego prawa sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego i częściowa dekryminalizacja
1: pomocnictwa. Tak. I tutaj...
0: I usłyszałam właśnie, że z jednej strony udało się namówić Lewicę na zgniły kompromis, a z drugiej strony uwzględniono poprawki PSL-u, że no teraz właśnie blokującym jest KPRM.
1: Ja muszę powiedzieć, że w tej kwestii najlepiej nam się współpracuje, bo tutaj ja i koleżanka Ula Pasławska prowadzimy rozmowy z panią posłanką Dorotą Łobodą.
0: Która jest szefową tej komisji.

0: Konstytucji.
1: Naprawdę bardzo zaangażowana, taka osoba koncyliacyjna, z którą można wypracować kompromis. I dziękuję za te słowa, bo tak w istocie jest, zarówno w pierwszym przypadku, kiedy się cofnięto, jak i tutaj, to nie była nasza wina, bo my od początku deklarowaliśmy, że powrót do sytuacji sprzed haniebnego wyroku TK jest dla nas bardzo ważny, ale jednocześnie...
0: No dobrze, to czy w takim razie nie szkoda, że te prace nie ruszyły i czy one w ogóle kiedykolwiek ruszą, zdaniem pana?
1: Zawsze to pytanie jest bardziej zasadne, jeśli jest skierowane do gospodarzy projektu, niż do uczestników. My jesteśmy bardziej uczestnikami projektu.
0: No ale tam
1: projektu,
0: też jest jeden wasz projekt, bo tam jest projekt trzeciej drogi, nie?
1: Tak, bo to nie, jakby nie my jesteśmy jakby tutaj... Nie,
0: ale czy pan uważa, że to jest ważne z punktu widzenia politycznego, wyborczego, żeby zrealizować chociaż to minimum, które i tak Nawrocki zawetuje, ale żeby to mu położyć? No,
1: każdy dorosły człowiek, który pamięta te obrazki protestujących, przecież nie tylko kobiet, prawda? To tysiące wyszły na ulicę. Nie wiem, czy nie można nawet powiedzieć dziesiątki tysięcy ludzi, prawda? To wstrząsnęło opinią publiczną. Moim zdaniem wstrząsnęło także PiS-em, który zrozumiał, że postępując w ten sposób, idzie na ścieżkę przegrania wyborów i czego.
0: Plus piątka dla zwierząt, tąpnięcie w sondażach.
1: Tak, więc my, jak powiedziałem, jesteśmy życzliwymi uczestnikami projektu, ale wiodącymi są koleżanki z Platformy i z Lewicy.
0: Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu, przewodniczący Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego. Słyszałam, że umacnia pan swoją pozycję w PSL-u.
1: Znów jacyś szatani działają.
0: Dziękuję bardzo, panie marszałku, za rozmowę. W czwartkowym poranku są już z nami komentatorki dr Anna Materska-Sosnowska, Uniwersytet Warszawski oraz Fundacja Batorego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Oraz redaktor Dominika Długosz, Newsweek. Dzień dobry.
3: Witam.
0: Od wczoraj powinien być Maciej Berek sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Jest... Ale nie jest, to znaczy jest formalnie, ale nie wykonuje swoich obowiązków, ponieważ nie zostało przyjęte od niego ślubowanie. Jest warunek ze strony pana prezydenta przedstawiany przez rzecznika Leśkiewicza, że musi udokumentować praktykę radcowską przez 10 lat. Chociaż już różne dokumenty w tej sprawie Maciej Berek opublikował jeszcze przed tym, jak został przez Sejm wybrany na sędziego. Prawo i Sprawiedliwość się też organizuje, są już tam takie patrole i miasteczko przed Trybunałem Konstytucyjnym. Widziałam, że Robert Bąkiewicz się organizuje. Pomyślałam sobie też, patrząc na tę awanturę wokół Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, tutaj aktualizacja, posłanka Kurowska pojawiła się w Sejmie, co oznacza, że opuściła już siedzibę Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, gdyż, jak informowała wcześniej, profesor Cudak, czyli nowy rektor, przebił się przez ścianę i zajął sekretariat i gabinet rektora, a poza tym wyłączono pani posłance prąd w gniazdkach i w związku z tym, cytuję, jak poinformowała w ostatnim nagraniu, komórka zaraz siadnie, więc rzeczywiście nie można było dalej relacjonować tego, co się działo, więc pani Kurowska opuściła budynek Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Więc patrząc na to, co działo się tam, jak poseł Gosek przechodził przez płot, to myślę sobie, że jeżeli coś się wydarzy w Trybunale Konstytucyjnym, to będziemy mieli podobny cyrk i że chyba trzeba będzie to jakoś zgodnością znieść, pani doktor.
2: Znaczy niestety to wszystko wygląda jak cyrk, bo dzisiejsza obrona PiS-u Trybunału Konstytucyjnego jest jak farsa i dzisiaj jak tam nocują, koczują i pilnują, to wygląda niepoważnie, to mało powiedziane. Z Akademią Wymiaru Sprawiedliwości jest trochę inna sytuacja, dlatego że to zastanawia mnie, a cóż takiego się stało, że 3 lata to zajęło i dopiero tam są jakieś takie ruchy. Ale to
0: no
2: są...
0: bo była ustawa zawetowana przez prezydenta, był jakiś proces dyscyplinarny, który nie został dokończony przez ministra Bodnara, bo właśnie liczono na to, że wejdzie w życie ta ustawa, więc no tak się mieliło.
2: Trochę się mieliło, trochę chyba sam minister Bodnar tutaj wierzył, że duch i litera prawa zwyciężą nad siłą, ale to są rzeczy, zwłaszcza w porównaniu z tym, o czym mówili pani wcześniejsi goście, to powiedzieć niepoważne.
0: Drobiazg.
2: Tak, powiedzieć niepoważne to nic nie powiedzieć. Jeszcze z innego porządku są wypowiedzi rzecznika prezydenta, dlatego że to jest już pomieszanie w ogóle porządków i wchodzenie w nie swoje kompetencje. Bo to, że obywatele stoją i czy są za taką opcją, czy za inną, pilnują tego czy innego, To jest jakby jedna sprawa, natomiast prezydent i nieprzyjmowaniem zaprzysiężenia raz, dwa, występowaniem, czy dokumenty są w zgodzie, czy nie, podważa. I podważa po pierwsze pozycję Sejmu i jego uprawnienia, bo to do Sejmu należało i należy wybór kandydata na sędziego i sędziego. I dwa, no widzimy jak, w jaki sposób uzurpuje sobie prawo do rozpychania się na scenie. Nieskutecznie.
0: Wczoraj rozmawiałam z mecenasem Ryszardem Kaliszem, który był w takim bojowym nastroju i mówi, że o 10:00, jeżeli na przykład o 10:00 sędziowie rozpoczynają pracę, jak nie wpuszcza prezes Święczkowski tej czwórki, teraz piątki sędziów, no to po prostu zatrzymać go na gorącym uczynku. Można zatrzymać sędziego Trybunału Konstytucyjnego na gorącym uczynku utrudniania po prostu rozpoczęcia pracy przez sędziów i wtedy nie trzeba uchylać immunitetu.
3: No nie trzeba. Tak jest i z posłami, i z sędziami.
0: I apelował
3: jest
0: do rządzących,
3: uczynek,
0: żeby się nie bali.
3: To nie trzeba. Po pierwsze, Trybunał Konstytucyjny to nie jest budynek. Trybunał Konstytucyjny to są sędziowie. I Trybunał Konstytucyjny może sobie rozbić namiot na środku Warszawy i tam obradować. I pilnowanie tego budynku nie ma absolutnie żadnego sensu. Ja mam wrażenie od tygodnia, że został... Znaczy, to jest jakiś trolling, nie? Po prostu, mówiąc wprost, ponieważ bardzo wielu dziennikarzy dostało cynk, wielki cudzysłów tutaj robię, o tym, że będzie akcja w Trybunale, że Trybunał będzie
0: przejęty się.
3: To było w zeszły piątek. I to dotarło do nas z miliona różnych kierunków. I mam wrażenie, że chodziło o związanie sił Prawa i Sprawiedliwości pod Trybunałem Konstytucyjnym.
0: Znaczy, do mnie ta informacja dotarła o 7 rano i zajęło mi 10 minut zweryfikowanie tej informacji negatywnie. Natomiast to znaczy, że akcji w Trybunale żadnej nie będzie.
3: Ona już od czwartku krążyła, wieczorem się zaczęła pojawiać. Do mnie dotarła około 23 w czwartek bodajże. Ale o 23 w czwartek ja się po prostu nie zajmuję już Trybunałem Konstytucyjnym i tyle. Natomiast mam wrażenie, że chodziło trochę też o to, żeby ten cyrk zaczął się przed Trybunałem Konstytucyjnym. Jeżeli, znaczy Maciej Berek, niezależnie od tego, co myśli część komentariatu, w tym ja, jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego, bo został wybrany przez Sejm. Tak skonstruowane jest nasze prawo. Pan prezydent od dłuższego czasu uzurpuje sobie prawo do oceniania decyzji parlamentu, do... Nie wiem, on chyba ma poczucie, że pełni jakąś kontrolną rolę nad parlamentem, bo jak mówił marszałek Czarzasty, tak było sformułowane między innymi pismo do niego, że na mocy kontrolnej roli prezydenta wobec parlamentu. To nie istnieje w polskim systemie prawnym. Pan prezydent nie ma żadnych podstaw prawnych do sprawdzania uprawnień Macieja Berka do pełnienia tej funkcji. Został wybrany, ma złożyć ślubowanie. Koniec. Kropka. I naprawdę teraz to jojczenie Prawa i Sprawiedliwości, żeby była jasność, mnie się nie podoba Maciej Berek w Trybunale Konstytucyjnym. Ja uważam, że tak nie powinno być. Ale jojczenie na ten temat, jak się wybrało tam swoich posłów, jak się wybrało tam prokuratora Piotrowicza, jak się wybrało tam Krystynę Pawłowicz i co oni nie mieli wątpliwości...
0: Jak się tam wybrało Święczkowskiego.
2: Przede wszystkim.
3: Ale oni nie mieli wątpliwości, czy Piotrowicz może być sędzią Trybunału Konstytucyjnego, czy nie, no ma fantastyczną historię.
0: Nie, oni mieli pewność, że on się właśnie na tym odcinku doskonale sprawdzi. No wcześniej się świetnie sprawdził.
3: Jest fantastyczna.
0: Na odcinku Komisji Sprawiedliwości.
3: I świetnie się sprawdził
2: albo
3: jako prokurator w PRL-u. I tak,
0: i
3: jest
0: za zasługi
3: wymaganie, no.
0: Takie właśnie go tam skierowano.
2: I za brak wejścia do Sejmu z całkiem niezłej pozycji. To też wszystko pamiętajmy. To, że jątrzenie, to mało powiedziane. No, to jest szukanie sporu i próba koncentracji. Patrzę teraz u Państwa na ekrany w pięknym nowym studio, to prawda. Jak wygląda ostatni sondaż podawany w Republice. I Republika podaje, że co prawda koalicja ma ponad 30 punktów procentowych według ich sondażu, ale PiS 25, co wiemy, że nie potwierdza się w żadnym innym sondażu.
0: Tak, bo oni są poniżej 20%.
2: I rozumiem, że również bardzo ważna jest kolejna dana, czyli Rozwój Plus poza Sejmem. I o to tak naprawdę chodzi dzisiaj PiS-owi, żeby mieć te swoje czerwone flagi, wokół których może się koncentrować.
0: To ja tylko średnia sondażowa PiS-u za portalem e-wybory.eu niespełna 19% poparcia, a Rozwój Plus 5,4%. To są średnie sondażowe. Pani redaktor.
3: Ale co, o sondażu?
0: Nie, mam coś powiedzieć? O Trybunale Konstytucyjnym, bo ja się zastanawiam nad tym, czy to już jest tylko taka rozgrywka na zasadzie, czyje będzie na wierzchu, bo nie ma tego Trybunału Konstytucyjnego.
3: Znaczy nie ma. I to jest dla mnie to jest coś, o czym my dość mało rozmawiamy w codziennym natłoku wydarzeń, przeskakiwaniu przez płoty, akcjach głodowych i innych tego typu cyrkach. Że my w końcu musimy zacząć mieć instytucję, która działa. Trybunał Konstytucyjny jest podstawą państwa prawa. Ja wiem, jak to brzmi. Wiem, że to brzmi patetycznie
0: i górnolotnie,
3: ale tak jest. Znaczy, my po to, żeśmy go sobie stworzyli, żeby ten Trybunał był sądem wszystkich sądów. Żeby można było do niego zgłosić wątpliwości. Od 10 lat to nie działa. My w końcu musimy, my jako społeczeństwo, ten Trybunał mieć. Tak po prostu.
0: Ale nie myślisz, że to jest szerszy problem? Bo ostatnio, jak przeczytałam taką krótką odpowiedź resortu finansów na opinię Rady Fiskalnej nowej instytucji do projektu budżetu i to była taka odpowiedź pełna dezynwoltury, tak? To pomyślałam sobie, że właśnie tak jest stosunek do instytucji elit politycznych. Instytucje albo są zawłaszczane kadrowo, w tym celuje prawica, albo są lekceważone, tak? To widać właśnie w takiej reakcji na bardzo merytoryczną i zasadną opinię Rady Fiskalnej, że te instytucje przeszkadzają, one nie są uważane za fundament każdego państwa, naszego państwa w tym przypadku.
3: No ale właśnie 30 lat temu, budując nasze państwo,
0: doceniono
3: wagę tych instytucji, instytucji kontrolnych. Wtedy wiedzieliśmy, że polityka, jaka jest, każdy widzi. Bywa brudna, bywa brutalna.
0: A instytucje bardzo się przydają.
3: Instytucje są bezpiecznikami. I to, co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość, dla mnie to jest najgorsze, co się wydarzyło przez te 8 lat. To sprawienie, że te instytucje przestały działać. Tworzenie instytucji obok instytucji konstytucyjnych, wyłamywanie tych bezpieczników, sprawianie, że państwo jest poza kontrolą.
0: W czwartkowym poranku nadal są z nami redaktor Dominika Długosz, Newsweek i dr Anna Materska-Sosnowska, Uniwersytet Warszawski oraz Fundacja Batorego. Rozmawiałyśmy o Trybunale Konstytucyjnym, o tym, co się tam dzieje, ale weszłyśmy na wyższy poziom, to znaczy w ogóle zaczęłyśmy rozmawiać o instytucjach. Jest taka ważna książka Fukuyamy, budowanie państwa, gdzie zwracano uwagę, gdzie zwraca uwagę, że instytucje są kluczowym czynnikiem rozwoju każdego państwa. I myślę też sobie o tym, że zapominamy o tym, że władza demokratyczna nie dlatego jest lepsza niż władza despotyczna czy autorytarna, bo pochodzi z wyborów demokratycznych, tylko że rzadziej ściąga na nas katastrofy ze względu właśnie na to, że jest kontrolowana przez instytucje, że instytucje, o czym mówiła Dominika przed informacjami, są takim bezpiecznikiem i że potem jest mniej istotne to, jakiej jakości mamy akurat przywództwo polityczne, bo zdarzają się lepsi i gorsi przywódcy polityczni, ale są właśnie instytucje, które stabilizują system i stabilizują państwo.
2: No to ojcowie założyciele Stanów Zjednoczonych mówili papierowe konstytucje, realne instytucje i to właśnie o tym było, że masz żadne prawo, nawet najlepiej spisane, nie będzie działało i nie zapewni ci tych praw, jeżeli nie będzie instytucji, które będą tego prawa przestrzegać i strzec. I myślę, że ten problem polega nie tylko niestety u nas na tym, że pewnego rodzaju autokraci, którzy rozsiali nam się po świecie jak taka choroba zakaźna, bardzo chętnie wyłączają instytucje właśnie po to, żeby móc koncentrować władzę.
0: Maksymalizacja władzy.
2: I to też są procesy takie, które znaliśmy. Tylko pytanie, jakie są te punkty brzegowe, których no, nie wolno nam jako obywatelom stracić, bo potem przestaniemy być podmiotem, tylko przedmiotem własnego państwa.
0: To teraz ten ważny temat, o którym też rozmawiałam z moimi poprzednimi gośćmi, czyli kwestia zagrożenia ze wschodu. Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że Rosja wspina się po tej drabinie eskalacyjnej. To jest taka koncepcja Hermana Kahna z 65 roku. Chyba tam 44 stopnie były wyszczególnione. Coraz gorzej po prostu się dzieje w tych relacjach. Zastanawiam się, czy Rosja nie realizuje takiego scenariusza trochę gotowania żaby. Zwiększyła się częstotliwość tych ataków. Będzie ich jeszcze więcej, może będą bardziej masywne. Będziemy ciągle mieli jakieś rakiety, drony, sabotażystów. Coś będzie płonąć. Wojsko, służby będą miały ręce pełne roboty, państwo będzie takie nieustannie wzmożone, tak? Będzie stało na baczność. No i jak długo można funkcjonować tak? I pytanie, czy zdarzy się coś jeszcze gorszego niż szereg takich drobniejszych ataków?
2: Jak słyszę od z okolic służb, nasze służby są gotowe na to, że mogą pojawić się już bardzo poważne prowokacje ze strony rosyjskich służb. Nawet rozpatrywane są scenariusze, w których mogą na przykład z polskiego terytorium zostać wystrzelone jakieś pociski w kierunku Rosji, które usprawiedliwią reakcję rosyjską.
0: A to musiałaby być bardzo potężna akcja.
2: Ale to są bardzo poważne scenariusze, które są rozpatrywane. Ja nie mówię, że one w tej chwili już są realizowane, żeby była jasność. One są rozpatrywane przez nasze służby, że mogą się wydarzyć, dlatego
0: czyli
2: właśnie...
0: że my zaatakowaliśmy Rosję,
2: tak,
0: a Rosja
2: musi zareagować.
0: Odpowiedzieć.
2: Tak. Dlatego, że ta drabinka eskalacyjna, no, tak nabiera tempa, no wszystko teraz się dzieje trochę szybciej niż w 65 roku. Po prostu i trochę bardziej sprawnymi narzędziami. I dlatego takie scenariusze są brane pod uwagę. Ale dla mnie to jest w ogóle niesamowite, bo my o tym nie myślimy na co dzień, że o 150 prawie procent wzrosły w ciągu ostatniego roku ataki hakerskie, codzienne ataki hakerskie grup białoruskich i rosyjskich skierowane wobec Polski. Codziennie są tysiące ataków na polską infrastrukturę. Nie mówię o infrastrukturze krytycznej, tylko o infrastrukturze w ogóle. Paręset ataków dziennie na infrastrukturę krytyczną. To jest rzecz, z której my sobie na co dzień, funkcjonując normalnie, nie zdajemy sprawy, a ona dzieje się cały czas w tle. Natomiast wracając do początku twojego pytania o to, jak długo można tak funkcjonować. No, można tak funkcjonować, bo albo mamy to, albo mamy wojnę. I trochę nie mamy wyjścia. Nie jesteśmy w stanie jako państwo zabezpieczyć się przed wszystkimi tego typu historiami. I nie jesteśmy w stanie, niezależnie od tego, kto będzie premierem, kto będzie ministrem obrony narodowej, kto będzie szefem służb specjalnych, nie jesteśmy w stanie, jeżeli mamy do czynienia z tysiącami ataków dziennie, zabezpieczyć się przed każdym. I trochę musimy się też jako społeczeństwo, po pierwsze, to o czym mówiłyśmy przed chwilą, zabezpieczyć się my, jako obywatele, wiedzieć, że musimy mieć w domu plecak ewakuacyjny, zapisać się na ćwiczenia, jeśli mamy taką możliwość, które organizuje MON, dowiedzieć się, gdzie są miejsca schronienia w naszej okolicy i tak dalej. Też musimy wykonać swoją pracę, bo jesteśmy państwem frontowym, co codziennie okazuje się być bardziej poważne.
4: Ja bym jednak zrobiła taki krok wstecz. Wojna o umysły trwa, i będzie trwała.
0: Jesteśmy... I to też jest bardzo poważny problem, jak bardzo ta dezinformacja się szerzy i jak na podatny grunt pada.
4: No właśnie ten podatny grunt, to niech będą dane z tego tygodnia, które pokazują, że tylko 20% z nas weryfikuje informacje, które do niego spływają.
0: To jest... Widzieliśmy to też w tym tygodniu, kiedy pojawiła się ta sprawa z dronem na plaży nad Bałtykiem, także podawano jakieś takie zdjęcie, które zostało wygenerowane przez sztuczną inteligencję i nawet był apel potem wicepremiera Kośniaka-Kamysza, żeby weryfikować przed podaniem dalej jakiegoś zdjęcia czy informacji.
4: Więc to jest po pierwsze. Po drugie, tegoroczny wiosenny numer Nature podawał, w jaki sposób algorytmy na naszym, przepraszam, w feedzie zmieniają nasze postrzeganie, nawet preferencje wyborcze. Pamiętajmy, że przyszły rok w Europie jest rokiem bardzo wyborczym w wielu kluczowych państwach, w tym u nas. I między innymi jeden z rodzajów tej wojny o umysły, czy rodzaju wojny hybrydowej prowadzonej przez Rosję, no to jest właśnie taka daleko idąca destabilizacja, daleko idące poczucie zagrożenia i no, tych ataków, które robi. Pamiętacie zapewne, panie, co mówi AfD? Powinniśmy porozumieć się z Rosją. Mm-hmm. I to między innymi, im bardziej będzie właśnie taka zmasowany atak, tym część społeczeństw będzie uważała, należy się wycofać, to nie nasza wojna, należy właśnie tutaj podjąć takie, a nie inne działania z Rosją. I tak naprawdę ten moment jest momentem kluczowym, dlatego że z jednej strony widzimy tę intensyfikację z Rosji, a z drugiej strony też jesteśmy w takim momencie, jakie instrumenty ma Unia Europejska i co może być wykorzystane i gdzie musi nastąpić intensyfikacja.
0: Chociaż jak rozmawiałam z Eugeniuszem Smolarem o tym, to on wskazywał na to, że Unia Unią, ale tak naprawdę wszystko zależy od decyzji poszczególnych państw członkowskich.
4: Oczywiście, a dopiero to przekłada się
0: na działanie Unię, w Brukseli
4: i tutaj te naciski chyba powinny być jak najsilniejsze. To, że nie wiemy albo czy nie mamy plecaków ewakuacyjnych, to też przytoczę badania, o których wspominał Edwin Bendyk w swoim podcaście Zrozumieć Ukrainę, jak wygląda w Ukrainie po pierwsze życie kulturalne i właśnie był również na premierze w Kijowie Jerzyny, normalnie w Teatrze Teatr w pełni wypełniony. I dwa, jak wygląda stosunek do wojny między innymi właśnie obywateli chociażby Kijowa. Czyli on po pierwsze nie spada, to poparcie dla działań, a wręcz rośnie, że należy walczyć do końca. Więc to też są takie znane procesy, prawda, że z jednej strony mamy pewne takie zamknięcie się na tę strefę, ale z drugiej strony wiemy, w jakiej rzeczywistości żyjemy. To, czego chyba nam tak naprawdę brakuje, w moim odczuciu, to takiej pełnej, świadomej, ona pewnie jest świadoma, ale takiej pełnej informacji, gdzie są żywotne zagrożenia. Jeżeli redaktorka mówi o tym, ile jest na przykład tych ataków, to one są udaremnione, tak? To powiedzmy, tutaj jest tak, a z tej strony jest tak.
3: Oczywiście, to znaczy nasze, akurat cybersłużby nasze działają naprawdę sprawnie.
4: Tak.
3: Znaczy tutaj takim największym atakiem był atak w grudniu zeszłego roku na energetykę i elektrociepłownię i on został udaremniony. Znaczy w Niemczech został wyłączone elektrownie w pewnym momencie, u nas nie. I pewnie pani doktor ma rację, że trochę ta kampania informacyjna, jak zawsze w przypadku tego rządu, kuleje.
4: Bo rządu, rozproszenia, nie, no bo...
3: Pani doktor, Prawo i Sprawiedliwość by z tego zrobiło sztandar. Codziennie by informowali o tym, ile ataków w cyberprzestrzeni udaremnili. A akurat jakoś rząd Donalda Tuska w narracji nie potrafi.
4: No tak, a może jeszcze byśmy na to spojrzeli jeszcze szerzej, dlatego że nie chcę mi się bronić ich polityki informacyjnej, bo to nie o to chodzi, tylko o rozproszenie tejże polityki i jak to wygląda przy rządach bardziej autokratycznych i czemu ma służyć również takie poczucie zagrożenia. Wiemy, jak ta faszyzacja wtedy postępuje i nie tylko militaryzacja i jak następuje przy rządach demokratycznych, kiedy masz rozproszenie i to nie widoczne jest tylko u nas, czy w niektórych państwach Europy, ale również było to widoczne w historii. Więc tutaj jest bardzo takich wiele czynników, też jak się zmienia nasz sposób postrzegania tego wszystkiego i niestety na co również się zgadzamy.
0: Doktor Anna Materska-Sosnowska, Uniwersytet Warszawski, Fundacja Batorego.
4: Dziękuję.
0: Dziękuję. Redaktor Dominika Długosz, Newsweek. Bardzo dziękuję za obecność w czwartkowym poranku TOG FM. Program przygotowali Maciej Jarząb, Jakub Żebrowski, a zrealizował Krzysztof Olesiewicz. Zapraszam Państwa też na wywiad polityczny jeszcze dzisiaj po 17:00. Życzę bardzo dobrego dnia. Do usłyszenia.
5: To jest powtórka.

0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Pentagon rozważa wycofanie około 1/3 amerykańskich sił z Europy, informuje portal NBC News. Doniesienia pojawiają się tuż po tym, gdy prezydent USA zapowiedział utworzenie stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce. Coraz śmielsze działania i prowokacje Rosji mają być dziś tematem rozmowy prezydenta z szefem resortu obrony. W informacjach również o powstającym w Pałacu Prezydenckim projekcie ustawy, który ma doprowadzić do obniżenia cen paliw. Minęła druga, Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Pentagon rozważa plan drastycznej redukcji sił USA w Europie, w tym liczby żołnierzy o około 25 tysięcy, podał portal stacji NBC News. Według amerykańskich i zachodnich urzędników, na których powołuje się NBC, USA miałyby wycofać żołnierzy oraz samoloty, okręty i sprzęt głównie z Niemiec, Włoch i Hiszpanii, gdzie rozmieszczona jest większość sił na kontynencie. NBC komentuje, że byłaby to największa redukcja obecności wojskowej USA w Europie od czasu zakończenia zimnej wojny. Perspektywa tak drastycznych cięć zaniepokoiła prawodawców z obu partii i rządy europejskie, według których może to ośmielić Rosję, napisali autorzy tekstu na portalu NBC News. Według NBC dowódca sił USA i NATO w Europie, generał Aleksiusz Grynkiewicz, ma dziś przedstawić swoją analizę szefowi Pentagonu Pete'owi Hegsethowi. Hegseth ma otrzymać 6 listopada ostateczną rekomendację w sprawie przyszłego kształtu sił, następnie przedstawi ją prezydentowi. Doniesienia NBC pojawiły się tuż po tym, jak prezydent Donald Trump ogłosił postępy w sprawie utworzenia stałej bazy wojsk USA w Polsce i zapowiedział, że wkrótce może ujawnić jej lokalizację. Dziś ma dojść do spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem sztabu generalnego generałem Wiesławem Kukułą. Rozmowa będzie dotyczyć nasilonej agresji Rosji, która w ostatnich dniach atakuje zachodnią Ukrainę za pomocą nowoczesnych dronów z napędem odrzutowym. Niektóre z nich uderzyły w miejsca położone blisko ukraińsko-polskiej granicy. Takich aktów agresji spodziewamy się niestety więcej, mówi wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: To nie są epizody w wykonaniu Federacji Rosyjskiej, to jest kaskada zdarzeń, czyli strategia działająca na rozbicie jedności sojuszu, rozbicie społeczeństw wewnętrznie, zniechęcenie do pomocy dla Ukrainy, osłabienie siły naszych wspólnot narodowych. Nie możemy się temu poddać.
1: Wicepremier dodaje, że cały czas wzmacniana jest ochrona wschodniej granicy Polski. Do ataków dronowych ze strony Rosji coraz częściej dochodzi w pobliżu ukraińsko-polskiej granicy. Wczoraj polskie służby dwukrotnie poderwały myśliwce w związku